moim jednak dalej buncie oddałam Bogu. To jest właśnie ta niepewność i czekanie na to zmartwychwstanie też jest bardzo trudne i też bolące. Jest to w jakimś sensie ból serca, bo ja jestem bardzo aktywną osobą i społecznie, życiowo, a mam takie poczucie, że Pan Bóg wyprowadził mnie na to pustynię i tak wyłączył mnie z tego życia, bo tak nie mam właśnie już tak dużo aktywności we wspólnocie. W sumie tam bywam już rzadko. Też pracuję z domu. Wcześniej pracowałam w dużej firmie. Teraz pracuję już właśnie z domu, więc też nie mam kontaktu tak z ludźmi. I też pewne relacje on po prostu poucinał w moim życiu. Jakby mam takie wrażenie, że on tak wkroczył i powiedział, no teraz będzie tak, jak ja chcę. No, widziałem przez te 10 lat, próbowałaś po swojemu, miałaś jakieś podpórki, ale to nie wyszło. Zobacz, to nie wyszło. Pozwól mi. I ten moment, żeby mu właśnie pozwolić, jest bardzo trudnym momentem. I ten moment kojarzy mi się właśnie z modlitwą Jezusa w Ogrójcu. Ja myślę, że to był najtrudniejszy moment w jego życiu. Sama taka świadomość tego, że jak on bardzo walczył ze sobą, żeby poddać się tej woli Bożej. Tak walczył, że te krople jego potu stały się krwią. To jak bardzo musi człowiek mierzyć się wewnętrznie ze swoimi, ze swoją jakby, prawda, racją, a z tym, co Pan Bóg ma dla niego, żeby właśnie tak to mocno przeżywać i tak tego mocno doświadczać. I ja myślę, że ten moment bardzo mi przypomina ten moment w moim życiu. I dla mnie jest to ogromna łaska, że dziś Pan Bóg pozwala mi to widzieć i łączyć ten właśnie trud z jego tym cierpieniem w Ogrójcu. Myślę sobie, że to jest niesamowita ta historia Jezusa, że On też pozwolił siebie tak zranić, żeby nam pokazać potem w naszym życiu, że właśnie na Nim możemy się oprzeć w takich momentach i tylko na Nim, i tylko w Nim to cierpienie, które przeżywamy w swoim życiu, jakiekolwiek by ono nie było, ma sens. Ale właśnie tylko z Nim i w Nim. I myślę, że dzisiaj brakuje nam takiego właśnie oparcia w Nim, że i wiele jest tej takiej depresji, smutku. My próbujemy przed tym uciekać, jakoś tak się bronić, ale zapominamy właśnie o tym, że ten sens tego cierpienia odnajdziemy tylko i wyłącznie z Nim. Choć patrząc na moją drogę i moje doświadczenie relacji z Nim, jest to bardzo, bardzo trudne. Na pewno rekolekcje Talita Kum, które przeżyłam przy Mierzu Miłosierdzia, powiem szczerze, że potem już żadne rekolekcje nie równały się z tym doświadczeniem tamtych rekolekcji. Natomiast w tej drodze ostatnich 3 lat na tej pustyni, to tak jak mówiłam wcześniej, bardzo mi pomaga ta duchowość karmelitańska. Czytanie właśnie o tej duchowości, słuchanie podcastów o Karmelu, tak? To gdzieś tak przynosi mi ogromną ulgę, że właśnie to jest to gdzieś, co daje mi ukojenie. No na totalnym zaufaniu, na tym, czego właśnie Pan Bóg oczekuje ode mnie w ostatnim czasie, z czym ja się właśnie mierzę, czyli takie totalne zaufanie. Wszystko właśnie w Nim, wszystko ma sens w Nim, wszystko jakby przez Niego, dla Niego. Tak, ale też to nie jest takie, że tak powiem, nachalne, bardziej jeżeli mam taką możliwość, a czasami gdzieś Pan Bóg daje mi taką łaskę, że widzę w kimś, że ktoś szuka tej prawdy i wtedy pytam, tak, co czuję i też na podstawie tego, co ja przeżyłam, właśnie mówię o Bogu, że On jest tym sensem i jakby też myślę, że ważne jest to doświadczenie też śmierci mojego taty. Ta żałoba po nim, którą przeżyłam, ona też, to doświadczenie też mi właśnie pomaga być bliżej ludzi, którzy
tego doświadczają, to przeżywają, gdzie nie potrafią się jakoś tak w tym odnaleźć. No przyznam, że no żałobę po tacie przeżywać tylko raz. I doświadczenie śmierci rodzica, taty, też pokazało mi, że my wychodzimy, jak rodzimy się, to my wychodzimy nadzy i wracamy do Boga nadzy. Ja sobie myślę właśnie o moim tacie, który miał taką w domu szafkę z szufladą i w tej szufladzie miał tak wiele swoich rzeczy. I jak umarł, to wszystko to zostało. I tak naprawdę on nic ze sobą nie zabrał. My zapominamy w tym życiu, że tak naprawdę nic do nas nie należy. To, co mamy, to właśnie jest nasze serce i ta żywa relacja z Bogiem. I możemy szukać tej prawdy, nie wiem, właśnie w drugim człowieku. Możemy szukać szczęścia też w rzeczach, ale nie znajdziemy tego. Bo jakby wychodzimy od Boga i do Niego wracamy. I nasze serce należy właśnie do Niego. Bo Pan Bóg mnie do tego zaprosił tak naprawdę. Pamiętam ten moment, kiedy na spotkaniu właśnie Przymierzu Miłosierdzia Dominik powiedział, że będziemy właśnie wychodzić do ośrodka dla bezdomnych. I ja poczułam w sercu, że to jest miejsce, gdzie On mnie zaprasza. I tak właśnie się stało, że chodziłam tam no, dosyć długo, 5 chyba lat czy 6. I dla mnie to też była łaska ogromna, bo kiedyś łatwo mi przychodziło ocenianie ludzi właśnie po wyglądzie, po zapachu, tak? Jak spotykałam bezdomnego, to raczej nie myślałam o nim pozytywnie, ani dobrze. A tam Pan Bóg jakby przemienił moje patrzenie na ludzi. Nieważne jak wyglądasz, nieważne jak pachniesz, w takim człowieku też jest właśnie Jezus. On tam mieszka. I on właśnie pokazał mi, że ci ludzie są wartościowi, że każdy człowiek w jego oczach jest wartościowy i bezcenny i on czeka na każdego. I on kogoś na przykład, kogo my byśmy normalnie skreślili, to on nie skreślił. I on nigdy nikogo nie skreśla. Zawsze daje szansę. Jeżeli zamykają się przed nami jakieś drzwi, to on i on zawsze czeka właśnie z nową szansą, z nowym życiem. No to też jest ciekawe, bo ja zawsze myślałam, że jak się ewangelizuje, to się chodzi z Pismem Świętym i mówi się, Bóg cię kocha, a tak naprawdę nie o to w tym chodzi. Ja myślę, że w ogóle, aby drugi człowiek zobaczył w naszym spotkaniu z nim Boga, to bardzo ważna jest ta obecność. I to, że drugi człowiek jest zauważony, wysłuchany, że jego cierpienie jest właśnie zauważone i wysłuchane. My dzisiaj jakoś tak mam wrażenie, że bardzo pędzimy. My nie potrafimy też tak po prostu być, bo szukamy zawsze jakiegoś rozwiązania, rady, tak? A sens jakby w ogóle relacji dla mnie jest po prostu bycie, że ktoś mnie wysłucha, że ja kogoś wysłucham, że ja jestem i ten ktoś jest. I to jest spotkanie, w którym właśnie jest Pan Bóg. Tak, niejednokrotnie. Tak, ja w ogóle miałam taki moment, jak chodziłam tam, że to jest moja rodzina. I jakby ja wiem, że przez tych ludzi przyszło do mnie uzdrowienie. Uzdrowienie mojego serca, taka jakaś wolność, której też zawsze pragnęłam. Właśnie tam. Ja myślę, że bardzo ważna w tej relacji z Bogiem jest cisza. Żeby na przykład, nie wiem, 15 minut dziennie poświęcić na spotkanie z Nim w totalnej ciszy. Jestem tylko ja i On. Może to być na adoracji, może to być też w domu, przed ulubionym jakimś wizerunkiem Pana Jezusa. Po prostu siedzieć, być i słuchać, co On chce powiedzieć. No, jest takie piękne, piękne, intymne spotkanie. W tej ciszy myślę, że można usłyszeć bardzo dużo, a przede wszystkim spotkać właśnie miłość, wyciszyć jakby swoje emocje, uczucia. Jakby gdzieś, ja to często właśnie robię na koniec dnia, kiedy jestem taka już przebodźcowana i ten moment spotkania z Nim no, właśnie pokazuje mi, no,
że On jest sensem. Że w Nim jest właśnie cała prawda, że w Nim mam oparcie i On mnie prowadzi. No, ja myślę, że dopiero to odkryłam niedawno. Żywa wiara właśnie jest taką rzeczywistą relacją z Bogiem prawdziwą, kiedy ja nie muszę udawać, że jestem tak cudzysłowo

Szczęść Boże. Czy słychać? W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się poczuł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowano Maryi pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowani, grzechów odpuszczeni, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź, królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O przymnożenie wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. O Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Szczęść Boże Pawle i Olu, Anito, Agnieszko, Pawle i Olu, Moniko, Marleno, Pawle, Michale, Sławku, Elżbieto, Aneto, Danielu. Tajemnica pierwsza. Światła. Tajemnica pierwsza, radosna. Zwiastowanie Pannie Maryi. Ja modlę się za Olkę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Czasami komunikacja między ludźmi zawodzi. Czasami zadajemy pytanie i dostajemy taką odpowiedź, która uniemożliwia przekazywanie argumentów, opisów rzeczywistości, opisów wnętrza człowieka. W przypadku tej tajemnicy widzimy po pierwsze kogoś niezmierzonego, kto pochyla się nad stworzeniem i okazuje się, że to stworzenie zadaje pytanie. Tak? I dopiero kiedy słyszy o cudzie, jest pewna, że rozmawia poprzez anioła z Bogiem. Więc przyjrzyjmy się naszej relacji, naszej rozmowie z Bogiem i polećmy tę relację Duchowi Świętemu, aby była ona owocna, tak jak za dwie tajemnice zobaczymy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz
i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica druga. Tajemnica druga. Nawiedzenie świętej Elżbiety, ale jest to nawiedzenie również Jana Chrzciciela, jeszcze nie świętego Jana Chrzciciela. I ten ładunek miłości, ten ładunek, ta obecność Ducha Świętego promieniuje na Elżbietę, promieniuje na Jana Chrzciciela. A być może, bo mówi o tym fakt, iż dopiero w szóstym miesiącu poruszyło się dziecko pod sercem Maryi. Być może dopiero ta ingerencja Boża doprowadziła do, no bo zazwyczaj czuje się te ruchy już odrobinę wcześniej, ale tego nie wiemy. Prosimy z Anitą za jej córkę, o dobrego męża i wszystkie potrzebne łaski, z Marleną, za umierających, aby dostąpili łaski zbawienia, a ja modlę się za Janka, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Tak jak mówiłem, ta wizyta pełna radości i obecności Ducha Świętego, mamy czasami takich ludzi, którzy doprowadzali do tego, że rodziła się w nas wiara, więc za wszystkich rekolekcjonistów, za wszystkie osoby, które przyczyniły się do tego, że rodziła się w nas wiara, módlmy się jeszcze. A za chrześniaków módlimy się.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Modlimy się tajemnicą trzecią. Elżbieta modli się za swoich synów o powrót do kościoła i sakramentów. Ja modlę się za Piotra i Zosię o błogosławieństwo owocnego korzystania z sakramentów, o łaskę wiary, o światło Ducha Świętego w podjęciu decyzji dla Wiktorii. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie widz nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Za Kamilę i Błażej, aby byli dla siebie najlepszymi przyjaciółmi, o łaskę pracy i umiejętność odpoczynku. Narodzenie Pana Jezusa zgodnie z obietnicą. 9 miesięcy po zwiastowaniu rodzi się dziecko, syn. Ta radość, która zapanowała w sercu Maryi i Józefa w chwili, w której Maryja powiedziała tak, ta radość pogłębia się teraz w sposób nieprawdopodobny, kiedy dziecko bierze się na ręce, to 99% ludzi czuje po prostu, że jest ono błogosławieństwem. I pojawienie się dziecka czasami potrafi całkowicie zmienić poglądy człowieka, jego drogę życiową. Więc módlmy się o narodzenie się Jezusa w naszych sercach, o uwolnienie Marty. Modli się Marlena. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica czwarta. Ofiarowanie Pana Jezusa za dzieci duchowo adoptowane, aby mogły się urodzić. Modli się Elżbieta o powrót do zdrowia mojej mamy Marii Mateusza i mój. Modli się Joanna. Dziękuję Ci Boże za wszystko, to Alicja. Za moich bliskich modli się Marzena. Ojcze nasz, ja modlę się za Marię i za Krzysia o łaskę sakramentów i w tym o chrzest. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie bądź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O co do zdrowienia dla Jagody i we wszystkich intencjach grupy 2. Serca o pracę w Straży Granicznej dla syna Piotra, o powrót do życia na łonie Kościoła, dla niego o wierzącą z żonę, dla niego. O życie bez lęku dla Zdzisława, módl się Anna. Za uzdrowionych o wyzwolenie i Boże prowadzenie. To tajemnica, ta tajemnica czwarta jest tajemnicą serca, jest tajemnicą, w której możemy się modlić o to, by nasze czyny coraz bardziej były takie jak nasze myślenie, nasze decyzje, nasze słowa. Aby nie było w naszych sercach tej ciemności, która sprawia, że co innego mówimy i co innego robimy, że czasami robimy rzeczy, których nie chcemy. Niech dobry Pan Bóg przemienia nasze serca. Dziękuję Bogu za wszystko, modli się Ewelina, za uzależnionych o wyzwolenie i Boże prowadzenie. Takim najbardziej właśnie dramatycznym przejawem tego, o czym mówię, są uzależnienia, kiedy człowiek po prostu jest bezradny całkowicie i robi to, czego robić nie chce. O nawrócenie i roztropność życiową dla Dominika. Módlmy się. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. I proszę o lajki, o kciuki, żeby więcej osób się z nami modliło. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz

Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica piąta. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni, abyśmy odnaleźli się w tym zamieszaniu świata zewnętrznego i naszego świata wewnętrznego. Modl się za Franka. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O nawróceniu i roztropność życiową dla Dominika w intencji księży Rafała, Piotra, Krzysztofa, Andrzeja, Kamila, Jacka i księży z mojego miasta, o wszystkie potrzebne łaski, o szczęśliwe rozwiązanie dla Klaudii w intencjach, które mam w sercu i przelane na papier. Modli się Paweł, Mirosława, łaskę wiary, zdrowia dla Renaty i Adrianki, o mądre decyzje w mojej rodzinie, o rozeznanie drogi w wyborze miejsca pracy. Modli się Ewelina, o opiekę Matki Bożej, potrzebne łaski dla Marcina, Wiktorii, Michała, Laury. I dla mnie modli się Katarzyna o uwolnienie i łaskę wiary dla Marcela i Jakuba. Módlmy się też o to, byśmy byli wobec Boga szczerzy, tak dla bólu. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. O rozeznanie drogi w wyborze miejsca pracy, o opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla Marcina, Wiktorii, Michała, Laury i dla mnie modli się Katarzyna. O uwolnienie, łaskę wiary dla Marcela, Jakuba, to Alicja, Małgorzata. O szczęśliwe rozwiązanie dla Oli, szybkie wyjście ze szpitala, aby była zdrowa. Ze zmarłych z rodziny Jaworskich, o zdrowie dla Sławka, Henryka, Teresy, Mirka, za parafię Wienikowie, o wyjście Sławka z alkoholizmu, za prezydenta RP Nawrockiego. I ja modlę się za Klarę, dziękując za

niezwykłe zwycięstwo na wystawie piesków, prosząc o łaski dla niej. W intencji mojej siostry Małgorzaty i dzieci o wiarę i potrzebne łaski. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W intencji mojej siostry Małgorzaty i jej dzieci o wiarę i potrzebne łaski. Kiedy Jezus postanowił zmienić całkowicie swoje życie, bo przecież jako dorosły przeżył kilkanaście lat i prawdopodobnie pracował w rolnictwie. Być może przy okazji też ciesiłką się znajdował, ale najwięcej porównań i metafor w Nowym Testamencie z ust Jezusa, które płyną, to są odniesienia rolnicze. Więc z tego bezpiecznego i zwyczajnego świata, gdzie po prostu zaspokajał potrzeby, utrzymywał Maryję od śmierci Józefa, przechodzi w jakąś rzeczywistość zupełnie kosmiczną, więc módlmy się dla nas o powołanie, o to, żebyśmy potrafili je rozeznać. O wiarę dla Filipiny, o uzdrowienie jej z choroby nowotworowej. O Boże błogosławieństwo dla moich rodziców, modli się Aneta, w intencji mojej siostry Małgorzaty i jej dzieci o wiarę i potrzebne łaski. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Dobry Panie Boże, daj nam rozpoznawać znaki, daj nam modlić się o Ducha Świętego owocnie. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica druga. Ja modlę się za Tosię o bezpieczny pobyt na żaglówkach i o rozsądek dla niej oraz o wszystkie łaski w
sakramentalne. Łaskę wiary katolickiej dla wszystkich, którzy jej nie mają. Modli się Marlena za Dawida o to, by zakończył grzeszny związek i o siłę dla niego w wytrwaniu, w tym postanowieniu. O dobrą żonę dla Jakuba, za spowiedników, o światło Ducha Świętego. O łaskę wiary dla Moniki Michała, aby zapragnęli Boga w swoim życiu. O wiarę dla Filipiny, uzdrowienie jej z choroby nowotworowej. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica trzecia. Jezus chodzi po Ziemi Świętej i głosi ludziom o miłości miłosiernej Ojca i wzywa do nawrócenia. W cierpieniu dla księdza Łukasza, a za cierpiących na duszy i ciele o potrzebne łaski w intencji Bogu wiadomej modli się Alicja, za mojego syna Karola i za mnie modli się Ewelina. Panie Jezu Maryjo, proszę o zdrowie dla Barbary, która jest na chemii. Jezu, Ty się tym zajmij, aby modlitwa Różańca Świętego była bardziej rozpowszechniona i ukochana. Ja modlę się o nawrócenie mojej mamy, o zdrowie dla męża Jurka, o światło, o dary Ducha Świętego dla niego. Jezu, Ty się tym zajmij. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Jezu Chryste, proszę o zdrowie dla syna Pawła, który ma chore nerki. Tajemnica tajemnica trzecia światła. Możemy zobaczyć w niej to, jak Jezus zdaje się na Ducha Świętego, jak
przyjmuję Jego prowadzenie. Módlmy się o to, abyśmy przyjmowali głos Boga. Módlmy się o opiekę Bożą dla naszej wspólnoty różańcowej. I módlmy się za Wiolę, o jej uzdrowienie z choroby psychicznej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica czwarta, objawienie się boskości Jezusa na górze Tabor. O zdrowie i potrzebne łaski dla mojej mamy, o zdrowie dla mnie i dla męża, o uzdrowienie choroby guzów piersi, mięśniaków, za Annę, uzdrowienie choroby wieńcowej Jerzego. Za Jerzego, w intencji uzdrowienia wiesi Wiery, Andrzeja, Leszka i Pawła, za naszą ojczyznę, o pokój i jedność, za moją siostrę, o zdrowie potrzebne łaski, o opiekę dla naszej wspólnoty różańcowej, o zdrowie dla mnie i dla męża, za moją całą rodzinę, sąsiadów, współpracowników, przyjaciół, chrześniaków i ich rodziny. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W chwili, w której modlimy się, biorąc pod uwagę, że Bóg jest wszechmocny i że Bóg jest wszechdobry, takie postawienie sprawy powoduje, że musimy szukać u siebie niedostatku wiary. Módlmy się o to, abyśmy tę wiarę mieli największą, jak to jest możliwe. O uzdrowienie relacji w rodzinie modli się Maryna za moją całą rodzinę. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami.
Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica piąta, światła. Ustanowienie Eucharystii. Jezus żegna się ze wspólnotą, która wytworzyła się wokół Jego nauczania, wokół Jego działalności i zostawia tej wspólnocie wszystko, co niezbędne, ale oni nie będą w stanie z tego korzystać aż do momentu, kiedy Jezus okaże im, że zmartwychwstał. Więc módlmy się o to, abyśmy przyjmowali nadzwyczajne, abyśmy je widzieli najpierw, a potem przyjmowali nadzwyczajne zdarzenia w naszym życiu, które są łaską Bożą. Za moich chrześniaków, Asię i Patrycję i Tomka, o wszelkie potrzebne łaski, o dary Ducha Świętego dla wszystkich tu modlących się i naszych bliskich, za koleżanki i sąsiadów, o uzdrowienie Aleksandra, za moją córeczkę Julkę, uzdrowienie duchowe i fizyczne, uwolnienie od wszelkiego zła, uzdrowienie poczucia własnej wartości, uzdrowienie relacji w rodzinie, za moją całą rodzinę. I módlmy się za całą rodzinę Violi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. O Boże miłosierdzie dla mojego brata, modli się Aneta. Za moich chrześniaków, Asię, Patrycję i Tomka, o wszelkie potrzebne łaski, modli się Elżbieta. O dary Ducha Świętego dla wszystkich tu modlących się i naszych bliskich. Więc módlmy się o światło na rozeznanie Bożego, Bożych podpowiedzi, Bożego prowadzenia i o to, byśmy byli w tym konsekwentni, żebyśmy nie marnowali tej łaski. Karol pisze, w jaki sposób mogę podjąć trudną decyzję związaną z podjęciem pracy. Jestem już okresu chwil psychicznych, bo nie wiem, co wybrać, co jest wolą Bożą dla mnie. Znajdź osobę, która jest bezinteresowna wobec Ciebie i z nią porozmawiaj. Przedstaw mu całą sytuację posłuchaj, co ma do powiedzenia, a potem idź na godzinną adorację i nic nie mów, tylko po prostu adoruj Jezusa obecnego w sakramencie.
o opiekę Bożą dla naszego prezydenta Karola Nawrockiego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. O Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza, bolesna. O zdrowie dla mamy, o zdrowie dla Karola Damiana i ich córki Marysi, o zgodę, miłość w rodzinie Karola i Damiana, o niewtrącanie się teściów za ukochaną żonę i dzieci, za bezdomnych, załamanych i głodnych, za siostry i braci. O zgodę, miłość w rodzinie Pawła i Dominiki, o zdrowie dla nich i dzieci, Julki, Asia, Weroniki, Kuby. O życie wieczne dla taty, o zdrowie dla Magdaleny, Piotra, Anny, Jerzego, Barbary, Sylwka, Wiesławy, Jana, Katarzyny, Marka, Martyny, Krzysztofa, Małgorzaty, Stanisławy. Jezu, Ty się tym zajmij. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Za Miłosza, Marcela i za siebie samą modli się Renata o miłość Bożą i zgodę w naszych rodzinach, o uzdrowienie kolana mojej córki, za kapłanów i biskupów, wyjście z nałogu dla sąsiada Juliana, o nawrócenie siostry, brata, bratowej z nałogu pijaństwa, o zdrowie dla nich i ich dzieci, o pokój wieczny świętej pamięci Barbary Kazimierza, za Jolę, o wszystkie potrzebne łaski, za duszę w czyściu cierpiące, za siebie i za żonę Martę, za szwagra Andrzeja, za mojego syna Chrześniaków i siostrzeńców, o uzdrowienie Małgosi, o wszystkich moich bliskich, o zdrowie dla księdza Włodzimierza, pani Ewy, o zdrowie dla Ireny Krzysztofa, za chorych na raka z hospicjum. Ja modlę się za o nawrócenie mojej mamy, wuja Janusza oraz za Marcina, a także za moich chrześniaków. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszych winowajców. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Za wszystkich moich bliskich o zdrowienie. Małgosi. To jest tajemnica bolesna. I to są tajemnice, w których odbija się najbardziej miłość Boża. Jezus przytłoczony tym, co będzie się z Nim działo, mdleje, poci się krwią, ale pozostaje wierny woli Ojca. Módlmy się za
o uwolnienie dla Krzysztofa i Andrzeja, o uwolnienie od wszelkiego zła. We wszystkich intencjach tutaj zapisanych. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie bądź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O uwolnienie Ani Krzysztofa, o uwolnienie żony z toksycznej relacji i powrót do domu, o zdrowie dla Jadwigi i całej rodziny, o zdrowie dla Oliwiera. Patrzmy na Jezusa i wzbudzajmy w sobie współczucie i zrozumienie tego, że On to robi dla nas. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O powrót za moją żonę, aby wróciła na drogę Eucharystii, o zdrowie dla Jadwigi i całej jej rodziny, o zdrowie dla Oliwiera. Dla syna Kamila modli się ojciec, o zdrowie dla Krzysztofa, który jest po zabiegu, o uzdrowienie wnuczki Julki z choroby naczyniaka. O uratowanie sakramentalnego małżeństwa Karoliny i Przemka. O zdrowie dla Anny po zabiegu tarczycy, uzdrowienie z cieśni prawej ręki, zapalenia prawej i lewej stopy, o wypełnienie woli Bożej wobec księdza Pawła, o nawrócenie siostry Stanisławy z nałogu pijaństwa, o zbawienie duszy, rodziny, za rodzinę, za Weronikę, uzdrowienie pleców, o zdrowie, wytrwałość oraz dziękuję za wszelkie otrzymane łaski. Modli się Paweł w intencji Joanny o uzdrowienie i błogosławieństwo, o nawrócenie brata Władysława z nałogu pijaństwa, odbudowanie i umocnienie miłości małżeńskiej, o nawrócenie brata Janusza z nałogu pijaństwa, za moich dobroczyńców wszystkich, którzy się za mnie modlą, o zdrowie dla Filipa, o nawrócenie brata Krzysztofa z nałogu pijaństwa, o nawrócenie brata Marka z nałogu pijaństwa. Tajemnica druga, biczowanie. Najbardziej destrukcyjna dla ciała tortura poza ukrzyżowaniem
Jezus na samym początku swej męki przeżywa ją. Niech ta nieskończona miłość nas przemienia. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Za księdza Damiana, o błogosławieństwo dla siostry Bronisławy. Paweł prosi o modlitwę i wsparcie przez mojego patrona, świętego Pawła, w mojej chorobie. Anna, o nawrócenie Patryka ze złej drogi. Za moje dzieci, Wojtka i Julkę, o żywą wiarę, dobrych wierzących małżonków i przyjaciół, o światło Ducha Świętego, objawienie talentów, którymi obdarzył ich Bóg. Za nasz Kościół i Episkopa, domy pasterzy, na miarę kardynała Westrzyńskiego. Jezu, Ty się tym zajmij, proszę. Panie Jezu, Maryjo, proszę o zdrowie dla bratowej Martyny, o zdrowie dla Jasia i Łucji, Michaliny. Jezu, Ty się tym zajmij, o zdrowie dla księdza Marka, Marty, Arlety, Lucyny i Karola, o ustanie wojny na świecie, o ustanie wojny na Ukrainie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Tajemnica trzecia. Cierniem koronowanie. Jezus poniżany, abyśmy w poniżeniu, w strapieniu nie wpadli nigdy w rozpacz. Ja modlę się za wszystkich odpowiedzialnych z grupy Dwa Serca. Modlę się za wszystkich za moich chrześniaków. Modlę się za osoby, które skrzywdziłem, które mam w sercu i za które odpowiadam. Za żonę Bogiem, z Bogiem Iwonę i córkę Juliannę. We wszystkich niewypowiedzianych intencjach, które nosimy w sercach. O zdrowie dla Andrzeja, który jest po chemii. O nawrócenie Aleksandry i Angeliki. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. W Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica objawienia się boskowskiej czci Jezusa na górze Tabor. O zdrowie dla Andrzeja we wszystkich niewypowiedzianych intencjach. O zdrowie dla chorych na raka piersi, których znam. Jezu, Ty się tym zajmij. O uratowanie sakramentalnego małżeństwa Anny i Kazimierza. Za żonę, za chrześniaków Norberta i Ole, o wiarę. Za wszystkich podopiecznych poradni. Tajemnica, która stawia nas przed taką decyzją, bo jeśli widzimy boskość Jezusa, to musimy przyjąć absolutnie wszystko, co On do nas mówił, i popatrzmy na błogosławieństwa i dziś wybierzmy sobie jedno i módlmy się o to, abyśmy Mu mogli sprostać. Proszę za mnie o wyjście z kłopotów, o błogosławieństwo w pracy, o błogosławieństwo dla Ewy, Pawła i Ali, za chrześniaków Norberta i Ole, o wiarę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O łaskę wiary dla Janka i Kuby. O łaskę przebywania w obecności Bożej w niebie dla Michała. O wyjście z kłopotów, o błogosławieństwo w pracy, o błogosławieństwo dla Ewy, Pawła i Ali. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz
i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica piąta, tajemnica piąta, bolesna śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Ja modlę się za wszystkich członków zespołu radia, za wszystkie łaski sakramentalne dla nich. W dniu świętych Piotra i Pawła o niezłomną wiarę dla wszystkich kapłanów, o rozwiązanie trudnych spraw męża i Syna Jezu, Ty się tym zajmij. O pomoc w dzisiejszym poście prosi Kasia. Proszę Maryjo o rozwiązanie trudnych spraw męża i syna. O właściwe odczytywanie woli Bożej i przyjmowanie jej bez zastrzeżeń. Za światło Ducha Świętego w nauce. Zdanie wszystkich egzaminów za księży, za apostolatu margaretek. O proszę o wszystkich patronów od spraw finansowych, o modlitwę wstawienniczą w intencji radia Niepokalana FM. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Śmierć dla Jezusa, dla wszystkich Jego uczniów, również dla Jana, nie wiem jak było z Maryją, ale również dla Jana, dla wszystkich jego uczniów była końcem. Nie zrozumieli kompletnie tego, co Jezus przez 3 lata mówił, że zmartwychwstanie. Przygotowywał ich do tego. I oni myśleli, że wszystkich nadzieje zostały pogrzebane. Więc ja modlę się w tej chwili za siły w czasie strapienia. Jezu, dziękuję Ci za moją żonę i dzieci. Modli się Andrzej o zdrowie dla syna Pawła w dniu imieni za księdza Krzysztofa. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami,
Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Zmartwychwstanie. O uzdrowienie relacji w rodzinie. Ja modlę się za wszystkich moich przyjaciół i za członków rodziny. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. O wiarę w tej tajemnicy się módlmy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna. Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica druga, ja w niej modlę się za wszystkich, którzy nas wspierają modlitwą, postem, ofiarowaniem cierpienia oraz za tych, którzy wspierają nas finansowo. Bardzo ta pomoc jest potrzebna. W intencji Rafała o zdrowienie i potrzebne łaski, łaskę zgody w mojej rodzinie. Za siebie samą cierpliwość modli się Aleksandra. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica czwarta, trzecia chwalebna, zesłanie Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. O pozytywne rozwiązanie trudnych spraw męża, o opiekę dary Ducha Świętego dla wnuka Jakuba w dniu urodzin, za dusze czyśćcowe, w intencji Rafała, o zdrowienie i potrzebne łaski, o łaskę zgody w mojej rodzinie, za siebie samą, o cierpliwość. Módlmy się o Ducha Świętego dla nas wszystkich. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica wniebowzięcia.
Maryi Panny, ja modlę się za wszystkich z mojej rodziny zmarłych, opiekę darę Ducha Świętego dla wnuka Jakuba. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo.

Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O opiekę daru Ducha Świętego dla wnuka Jakuba za zmarłych, Witolda, Krystynę, Dorotę i Kazimierza i wszystkie dusze w Chrystu cierpiące za Waldemara, Żanetę i Julię. Tajemnica piąta. Ukoronowanie Maryi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Za siebie i moich bliskich, o żywą wiarę, miłość do Boga i Maryi oraz o Ducha Świętego i Jego dary. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, za chwilę serwis.

0: Szczęść Boże.
1: Cześć Boże, dzień dobry. Poniedziałek, 29 dzień czerwca. W Polsce padł historyczny rekord temperatury. Według danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Słubicach termometry pokazały 40,5 stopnia Celsjusza, a w Toruniu 40,3 stopnia. Poprzedni rekord wynoszący 40,2 stopnia odnotowano w Pruszkowie w lipcu 1921 roku. To pierwszy przypadek w XXI wieku, gdy w Polsce temperatura przekroczyła barierę 40 stopni. Nad krajem nadal utrzymuje się gorąca masa powietrza, a meteorolodzy ostrzegają przed nadciągającymi gwałtownymi burzami z silnym wiatrem, gradem i nawalnymi opadami deszczu. Stany Zjednoczone i Iran uzgodniły wstrzymanie wzajemnych ataków oraz zapowiedziały powrót do rozmów w katarskiej Dosze. Spotkanie początkowo planowane w Szwajcarii w sprawie programu nuklearnego zostało ostatecznie przeniesione, a jego temat zawężono wyłącznie do kwestii bezpieczeństwa w Cieśninie Ormus. Jak donosi portal Axios, do czasu wtorkowych negocjacji wstrzymano wszelką aktywność kinetyczną, co ma umożliwić swobodną żeglugę statkom handlowym. Wcześniejszy rozejm z 17 czerwca został przerwany przez atak na statek i amerykańskie naloty odwetowe. Obecnie obie strony wyrażają nadzieję na zażegnanie kryzysu. Prezydent Wołodymyr Zełenski złożył w parlamencie projekt budowy Panteonu Narodowego i zadeklarował, że nikt nie będzie dyktował Ukraińcom, jakich bohaterów mają czcić. Projekt ma upamiętniać walczących o wolność Ukrainy. Oburzenie budzi informacja, że w Panteonie miałyby zostać złożone prochy Stepana Bandery. Inicjatywa wywołała falę krytyki wśród polskich polityków. Były premier Mateusz Morawiecki określił tę inicjatywę policzkiem wymierzonym Polsce i zażądał od rządu zablokowania negocjacji Ukrainy z Unią Europejską do czasu ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej oraz porzucenia kultu zbrodniarzy z UPA. W indyjskim stanie Chhattisgarh doszło do brutalnego ataku na uczestników nabożeństwa, w wyniku którego 13 chrześcijan trafiło do szpitala z ciężkimi obrażeniami. Gdy ofiary przebywały w szpitalu, ich domy zostały splądrowane przez napastników. Choć policja aresztowała 9 sprawców, szybko wypuszczono ich za kaucją, bagatelizując przy tym religijny motyw napaści. Według raportu Open Doors, wśród państw, w których chrześcijanie doświadczają najsilniejszych prześladowań, Indie zajmują 12 miejsce. Polska podczas prezydenckiej kampanii wyborczej miało dojść do próby zamachu na obecnego prezydenta Karola Nawrockiego poprzez jego otrucie. Informację ujawnił historyk profesor Andrzej Nowak w wydanym właśnie wywiadzie Rzece z prezydentem. Dramatyczne sceny miały rozegrać się tuż po wiecu w Ząbkowicach Śląskich, kiedy to Karol Nawrocki nagle stracił przytomność. W autokarze wyborczym dostał drgawek i zaczął gwałtownie wymiotować, co przerażeni współpracownicy przyrównali do scen z filmu Egzorcysta. Zdaniem historyka był to celowy zamach mający na celu wyeliminowanie kandydata, gdy jego szanse na zwycięstwo zaczęły rosnąć. Wenezuela. Papież Leon XIV zapewnił o modlitwie w intencji ofiar tragicznego trzęsienia ziemi, które nawiedziło Wenezuelę. W wyniku kataklizmu zginęło co najmniej 1400 osób, a około 64 tysiące uważa się za zaginione. Ojciec Święty wyraził wdzięczność ratownikom za ich ofiarność, a na prośbę episkopatu w Wenezueli ogłoszono dzień modlitwy za poszkodowanych. Jeszcze jedna informacja z Watykanu. Kardynał Gerhard Müller, emerytowany prefekt Kongregacji Nauki Wiary, skrytykował Bractwo Świętego Piusa X za plany wyświęcenia 4 nowych biskupów bez zgody papieża Leona XIV. Hierarcha określił lefebrystów mianem superprotestantów, argumentując, że odrzucenie Ojca Świętego jako widzialnej zasady jedności Kościoła nie ma nic wspólnego z katolicyzmem. Chcą być superkatolikami, ale stają się superprotestantami, powiedział kardynał. Kanoniści i komentatorzy watykańscy wskazują, że konsekracje bez mandatu papieskiego grożą automatyczną ekskomuniką i schizmą. Do wyświęcenia biskupów ma dojść 1 lipca w Szwajcarii.
0: Dzięki serdeczne za serwis. Nie nastraja on pozytywnie na nowy tydzień, ale drodzy Państwo, dobrych informacji jest więcej, tylko natura mediów jest taka, że musimy się skupiać na tym, co głośne i niestety łatwiej się mówi o rzeczach trudnych. Chociaż nasz serwis jest najbardziej wyważonym serwisem z wszystkich, które znam. Marcinie, powiedz kilka słów o świętym Ireneuszu.
1: Tak, święty Ireneusz trochę łączy się z tą ostatnią informacją, zwłaszcza z tym zdaniem, czy z tą opinią kardynała Gerharda Millera o papieżu jako widzialnej zasadzie jedności Kościoła. Święty Ireneusz bardzo podnosił ten właśnie argument w sporach z heretykami, a jest doktorem Kościoła, a spory te sięgają początków chrześcijaństwa. To jest drugi wiek po Chrystusie. Święty Ireneusz był uczniem świętego Polikarpa, o którym też jakiś czas temu w ostatnim dniu słyszeliśmy.
0: A święty Polikarp był uczniem jednego z apostołów, o ile dobrze pamiętam.
1: Świętego Jana. Także tutaj ta bezpośrednia ciągłość i kontynuacja, sukcesja apostolska w pismach Ireneusza jest widoczna. No, on był świadkiem tego wszystkiego.
0: Tak, ale to jest niesamowite, jak Kościół jest takim stopem, takim jednorodnym, czymś jednorodnym, ale jednocześnie składającym się z rzeczy ludzkich i boskich, tak? Jak to wszystko w tej asystencji Ducha Świętego się dzieje. Dla mnie to jest zupełnie fascynująca sytuacja.
1: Tak, no i kluczowym elementem jest ten łańcuch, który łączy Kościół w czasie. Łańcuch, czyli ogniwa tego łańcucha, to są właśnie papieże.
0: I z tym wiąże się inicjacja, bo biskupi, powstaje biskup dzięki nałożeniu rąk i to jest właśnie cielesny znak również, nie tylko.
1: Tak.
0: I przemiana wewnętrzna jest również, może nie cielesna, ale dotyczy duszy i ducha, czyli no bardzo istotnych elementów człowieczeństwa. Dla mnie to jest właśnie niezwykłe, bo poznałem wcześniej inicjacje z religii naturalistycznych. No i wydawać by się mogło, że u nas przebiega to wszystko o wiele delikatniej, tak? Ale osoby, które miały do czynienia z okultyzmem i potem z tego wychodziły, to między innymi ja. No, ja mam takie doświadczenie odtworzenia pieczęci chrztu przez Ducha Świętego po wyjściu właśnie z okultyzmu. Więc ta sukcesja jest nie tylko na papierze, tak? Że my mamy pewność tego, że to jest nieprzerwany ciąg, ale ona jest również czymś realnym w tym świecie duchowym i to są na to przykłady.
1: No tak, to co powiedziałeś, asystencja Ducha Świętego jest tutaj podstawowym elementem w utrzymaniu ogniw tego łańcucha. I o tym pisał między innymi święty Ireneusz. Tak.
0: I do opowieści o nim zapraszam, ona będzie za chwilę. Dziękuję Marcinie, z Bogiem.
1: Z Panem Bogiem.
2: Niepokarana FM. Pokoju

Ostatni dzień świętego Ireneusza z Lyonu, biskupa i męczennika, doktora Kościoła. To, cośmy usłyszeli, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce, o słowie życia oznajmiamy wam. Z pierwszego listu świętego Jana. Lugdunum. Dzisiejszy Lyon. Początek III wieku. Noc. Ireneusz czeka. Nie pyta, czy przyjdą. Wie, że przyjdą. W mieście od kilku dni znikają chrześcijanie. Najpierw ci, których łatwo było znaleźć. Potem ci, których ktoś wskazał. W końcu zawsze przychodzą po biskupa. W izbie jest ciasno. Niski stół, lampa oliwna, woskowa tabliczka. Chleb przykryty białym płótnem. Przy ścianie siedzi młody diakon, trzyma rylec. Czeka na ostatnie słowa. Ireneusz się modli. Diakon powoli zapisuje słowa Ireneusza o tym, co zostało przekazane od początku. Nie ma sekretów. Nie ma ukrytej nauki dla wybranych. Jest to, co Kościół otrzymał i czego nie wolno mu zgubić. Nagle starzec milknie. Patrzy na płomień. W płomieniu wraca smyrna. Gorące powietrze, zapach oliwy, tłum słuchający starego biskupa. To Polikarp mówi o Janie. Dla Polikarpa Jan nie jest imieniem z księgi. To człowiek, którego znał, słyszał. Jan, człowiek, który widział Pana. Ireneusz był wtedy chłopcem. Nie pamięta każdego zdania, pamięta głos. Wiara przyszła do niego przez głos starego człowieka, przez pamięć, przez świadka. Noc jest głęboka, deszcz nie ustaje. Ireneusz poprawia poły płaszcza. Wełna jest ciężka, szorstka pod palcami, wytarta na ramionach. Płaszcz należał do Potyna. Biskup Lyonu miał ponad 90 lat, kiedy przyszło prześladowanie. Nie miał już siły chodzić. Nie miał głosu, który niósłby się przez tłum. Ale miał ciało. I to ciało zawleczono do więzienia. Ireneusza nie było wtedy w mieście. Wysłano go do Rzymu z listem. Gdy wrócił, wspólnota była poraniona. Potyn nie żył. Nie żyło wielu innych. Zostały puste miejsca. Puste miejsce przy modlitwie, puste miejsce przy stole, puste miejsce po człowieku, który jeszcze niedawno łamał chleb. Po Potynie wskazali jego, Ireneusza, biskup Lyonu. Ireneusz. Nie dlatego, że był gotowy, dlatego, że pamięć nie mogła się urwać. Pamięć o Chrystusie w Lyonie musiała przetrwać. Diakon podnosi wzrok. Ireneusz daje mu znak, żeby pisał dalej. Wymienia imiona. Piotr, po nim Linus, Anaklet, Klemens. Następnie Ewaryst. Rylec zatrzymuje się na chwilę. Diakon podnosi głowę. Biskupi Rzymu, następcy Piotra. Ale to coś więcej niż lista. To łańcuch. Gnostycy mówią o głębiach, o tajemnych przejściach, o wiedzy, której prosty człowiek nie pojmie. Ireneusz mówi imiona. Człowiek po człowieku, głos po głosie, dłoń po
po dłoni, ogniwo łańcucha po ogniwie. Tak wiara idzie przez czas, nie bocznym korytarzem, nie przez ukryte znaki, przez kościół, który pamięta. Na stole leży zwój z notatkami. Gnostycy. Herezja, która zatrzęsła chrześcijańskim światem. Ireneusz zna ich słowa aż za dobrze. Ciało jest więzieniem. Świat jest pomyłką. Materia jest brudem. Zbawienie jest dla tych, którzy wiedzą więcej. Mówili pięknie, spokojnie, z pewnością ludzi, którzy poznali największe tajemnice. Ireneusz nie bał się ich poziomów wtajemniczenia. Bał się tego, co robili z Chrystusem. Jeśli Syn Boży nie przyszedł naprawdę w ciele, wtedy krzyż jest tylko obrazem. Jeśli ciało jest bez wartości, wtedy męczennicy oddali coś, co jest zbędne. Jeśli chleb na ołtarzu jest tylko symbolem, wtedy głodni zostają z pustymi rękami. A Bóg nie zostawia głodnych z pustymi rękami. Ireneusz odsłania chleb, nie mówi nic. W izbie wszyscy patrzą. Ten chleb jest cięższy niż pergaminy, prostszy niż spory. Jest prawdziwy. Bóg nie pogardził ciałem. Urodził się z kobiety. Dotykał chorych, jadł z grzesznikami. Płakał przy grobie, dał się przybić do drewna. I zmartwychwstał. Nie jako myśl, nie jako znak dla wtajemniczonych. Jako Pan, którego można zobaczyć, usłyszeć, dotknąć. Ireneusz kładzie dłoń na płótnie. Wracają słowa, które Kościół powtarza od początku. Bierzcie i jedzcie. Nie kończy. Jego ręka drży. Nikt w izbie nie krzyczy. Diakon zaciska palce na rylcu. Drugie uderzenie. Ireneusz zamyka oczy. Przez chwilę znów jest chłopcem w Smyrnie. Słyszy Polikarpa, słyszy imię Jana. Potem jest w Lyonie. Widzi puste miejsce Potyna. Potem wraca do izby. Do lampy, do chleba. Do ludzi, których ma zostawić. Wstaje powoli. Podchodzi do każdego. Kładzie dłoń na głowie diakona. Na ramieniu kobiety siedzącej przy ścianie. Na dziecku, które śpi na kolanach matki. Błogosławi ich. To trwa krótko. Nie ma już czasu na długie pożegnania. Ireneusz odwraca się do drzwi. Stary biskup Lyonu. Uczeń ucznia apostoła. Człowiek, który pamięta głos. Nie broni sekretu, broni pamięci. Nie broni idei, broni ciała. Tego, które narodziło się z Maryi, które zawisło na krzyżu. Tego, które Kościół przyjmuje w chlebie, którego nie złamie żaden rozkaz. Ireneusz otwiera drzwi. Do izby wpada zimne powietrze. Płomień lampy pochyla się, ale nie gaśnie.

0: Drodzy Państwo, moim gościem jest ksiądz Paweł Bortkiewicz. Wczoraj mieliśmy taką liturgię niezwykłą całkowicie, choćby nawet z jednego powodu. Otóż ona nie miała zakończenia. Jesteśmy w czasie wyjątkowym w roku liturgicznym. Co jest najważniejszego, co powinniśmy wiedzieć, by przeżywać dalej to Triduum, a jak najgłębiej to możliwe?
1: Najważniejsza jest świadomość, wiara w żywą obecność Chrystusa, w to, że poprzez te dni zanurzamy się w rzeczywistość. To nie jest blade wspomnienie, to nie jest upamiętnienie historyczne. To jest udział, uczestnictwo w tych wydarzeniach, które zadecydowały o dziejach świata, o dziejach człowieka, zadecydowały i decydują. To jest po prostu zanurzenie się w najważniejsze wydarzenia, które skupiają się wokół prawdy o Chrystusie, Odkupicielu człowieka. Chrystusie, który za nas i dla nas podejmuje swoją mękę, wydaje się na śmierć, ale ostatecznie wszystko to po to, aby zmartwychwstać, żyć z nami i być naszą siłą i mocą.
0: Co Bóg chce nam dziś powiedzieć, bo ta, odkąd zacząłem przeżywać swoje chrześcijaństwo w miarę świadomie, to Triduum było takim niezwykłym doświadczeniem właściwie za każdym razem, chyba że gdzieś odpadałem od serca Jezusowego i pomagają w tym i te teksty, które są, jeśli się je czyta na poważnie i słucha się ich na poważnie z Ewangelii, które mówią wprost o potwornym cierpieniu, o tym, że Jezus wydał swoje człowieczeństwo właściwie całkowicie na zmiażdżenie. Wczoraj się zaczęło, tak? Wczoraj się zaczęło agonia. Lekarze, anatomopatolodzy mówią o tym, że to, co stało się z Jezusem, to hematidrioza. Tak potworny stres, który u dorosłego mężczyzny, ale w miarę młodego, tak, 30-paroletniego, 40-letniego maksymalnie, wywołuje takie rzuty krwi do mózgu, że człowiek traci przytomność i zdarza się, że nasz układ krwionośny oszukany tym potwornym stresem, pod tak potężną presją jest fizyczną ten układ krwionośny, że zachowuje się w sposób absurdalny i zmiażdżone krwinki przeciskane są do systemu naszego. No, człowiek poci się krwią, następuje po prostu destrukcja funkcji organizmu i krew dostaje się tam, gdzie być nie powinna. Zawsze zastanawiałem się, co Jezus zobaczył. Tak? To jest jeden raz, kiedy Jezus o coś poprosił swoich uczniów, poprosił o to, żeby z Nim byli, ale nie byli zdolni do tego. Jezus im to wybaczył oczywiście, ale nie byli do tego zdolni. On był sam. Czy ojciec zastanawiał się kiedyś nad tym, co tak zmiażdżyło Jezusa? Co było? No bo pewnie kusił go zły duch. Ale nie sądzę, żeby to było powodem tak potwornego stresu.
1: To jest, stajemy, ja wiem, że słowa są tutaj bardzo nieporadne, ale my naprawdę stajemy w obliczu tajemnicy, której nie jesteśmy w stanie przeniknąć. Próbuję sobie wyobrazić to, że dokonuje się tutaj straszliwa konfrontacja. Z jednej strony miłość, która jest posunięta do granic, to jest miłość ekstremalna, miłość, która właśnie podejmuje dzieło odkupienia, wyzwolenia każdego człowieka bez wyjątku. To jest dar, którego nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. I z drugiej strony drobna sytuacja towarzyszenia, obecności, solidarności w tym cierpieniu. Miłość wydana spotyka się z miłością osamotnioną. Myślę, że tutaj nie jesteśmy w stanie naprawdę do końca zrozumieć, przeniknąć. Możemy sobie to jakoś racjonalizować, możemy to próbować opisywać, ale odczuć nie jesteśmy tego w stanie, dlatego że z jednej strony nie jesteśmy w stanie wydać z siebie takiej miłości, a z drugiej strony śmiem twierdzić, że w godzinie próby nie doświadczamy też aż tak straszliwej samotności, jakiej doświadczył Jezus. Myślę, że to jest rzeczywiście przeogromna tajemnica ogrodu oliwnego, agonii, osamotnienia. Te słowa czuwajcie i módlcie się są słowami, które poruszają. Wczoraj podjąłem odrobinę tę refleksję w swoim kazaniu wielkoczwartkowym, apelując o to, abyśmy właśnie poprzez nasze uczestnictwo we mszy świętej niedzielnej, przynajmniej właśnie tej niedzielnej, nie zostawiali Jezusa i tej miłości osamotnionej. Bo właśnie bardzo często niestety podejmujemy, tego wątku oczywiście nie rozwijałem, ale mam świadomość tego, że bardzo często podejmujemy tę rezygnację z mszy świętej z racji zupełnie banalnych, a ta msza święta jest też przecież apelem o towarzyszenie w tej miłości, która każdego dnia składa się na ołtarzu za sprawą Chrystusa i która jest nam wydawana. A więc to czuwajcie i módlcie się pozostaje wezwaniem niezwykle przejmująco aktualnym.
0: Była taka młoda Włoszka, która jako 9-latka po raz pierwszy usłyszała w taki sposób o Jezusie, który dotarł do jej serca, no ale była dzieckiem, tak? Jako 12-latka ogłoszono jej już Jezusa w taki sposób, którego ona pojęła rozumem 12-latki, którym czasami jest w niektórych warstwach, jest już całkowicie dorosły, dojrzały. I ona, mówię o Klarze Badano, dziewczyna zwana Światłem, tak? O błogosławionej Klarze. I ona wtedy zakochała się w Jezusie osamotnionym właśnie, w Jezusie, który został porzucony przez wszystkich, który jeden raz prosił o obecność i tej obecności nie doświadczył. I ona, kiedy zachorowała na potworną chorobę kostniaku mięśnia, to jest nowotwór nie będący rakiem, ale który przeżera kości i to wywołuje potworny ból, ona dojrzała w krótkim czasie, kilku miesięcy, może roku, do tego, że zaczęła ofiarować to cierpienie za ludzi, za bliźnich. I umarła w opinii świętości i do niej ludzie przychodzili z problemami, z chorymi dziećmi, z wielkimi problemami, mniejszymi problemami. I ona była w stanie wymodlić u Jezusa, ale oczywiście głównie wycierpieć, tak, u Jezusa uzdrowienia czy jakieś wydarzenia, które były skrajnie, skrajnie ważne. I dotykamy kolejnej tajemnicy, tak, tego, co dokonuje się w każdej Eucharystii, w każdej komunii, a właściwie może się dokonać, tak, czyli dołączenia, przyłączenia naszego cierpienia do cierpienia Jezusowego, tak żeby nasze cierpienie również owocowało. Ja to gdzieś dotykam tak czubkami palców, tak umysłu. Czy ojciec reflektował na temat tej właśnie wymiany tego wymiaru naszej służby, który, no, są takie instytucje, które opierają się na cierpieniu ludzi chorych czy umierających. I które to cierpienie jest duchowym fundamentem wielu, znaczy kilku znanych mi instytucji, tak jak rozumiem ten cały chrześcijański kosmos. Czy ojciec reflektował na ten temat?
1: Myślę, że trudno nie reflektować z wielu względów. Dla mnie osobiście, z jednej strony ośmielę się tak powiedzieć bardzo osobiście, bardzo prywatnie, przeżywałem swoje dochodzenie do kapłaństwa właściwie od początku drugiego roku seminarium, które związało się to dochodzenie do kapłaństwa z ogromnym cierpieniem i chorobą mojej świętej pamięci mamusi, która w tym właśnie czasie zachorowała na goździec postępujący. W ciągu właściwie tych kilku lat dochodzenia do kapłaństwa miała 14 zabiegów operacyjnych. Właściwie pół roku spędzała w szpitalu, pół roku spędzała w domu. To były lata 80. Postęp, medycyna była wtedy oczywiście na innym poziomie. Ale niezależnie od wszystkiego, po prostu nie zapomnę tego, że właśnie to moje wzrastanie ku kapłaństwu dokonywało się w tej atmosferze jej cierpienia ofiarowanego za mnie. Mam tego głęboką świadomość. Pamiętam też, że w czasie właśnie seminarium rokrocznie jeździłem na takie wczasowe rekolekcje dla ludzi chorych, niepełnosprawnych. To było niezwykle ważne doświadczenie w moim życiu, możliwość kontaktu właśnie z tymi ludźmi. Próba jakiejś pomocy, choć właśnie waham się przed tym słowem, bo w pewnym momencie odkryłem w sobie i moi koledzy zresztą też odkryliśmy w sobie, że tak naprawdę my nie dajemy tej pomocy, my tę pomoc w ogromnym stopniu otrzymujemy. Oczywiście, że te lata mojego życia były też latami wzrastania wraz z pontyfikatem świętego Jana Pawła II i to, co uderzało każdorazowo przy jego pobytach w Polsce, to właśnie to spotykanie się z pewnymi grupami uprzywilejowanymi. To była młodzież, to byli ludzie świata kultury i sztuki, ale to zawsze byli ludzie chorzy i cierpiący. I właśnie papież zapewniał ich, że z ich cierpienia czerpie swoją siłę. To było też bardzo konkretne doświadczenie pokazujące moc tego cierpienia. I wreszcie jeszcze jedna taka migawka wspomnieniowa z ostatnich lat. To była długa podróż kolejowa z Poznania do Krakowa. Działo się w tej podróży wiele bardzo ciekawych rzeczy, ale ograniczę się tylko do jednego punktu. Mianowicie w pewnym momencie, kiedy było nas w przedziale 3 osoby, 2 panie rozmawiały ze sobą i jedna pytała się, tak zwróciła uwagę w tej rozmowie, że jej rozmówczyni jest osobą głęboko wierzącą. Zapytała się, czy pani tak zawsze. Ta jej odpowiedziała, nie, proszę pani, ale gdyby pani ojciec chorował na raka przez kilkanaście lat, straszliwie cierpiał i każdego dnia ofiarował to cierpienie za panią, czy w końcu nie musiałaby pani ulec? I to wspomnienie też we mnie tkwi. Ja myślę, że w dobie współczesnego kultury helsizmu, kultu zdrowia, tej właśnie troski o ciało, zapominamy o tym, że cierpienie ma swoją wielką wartość i jeżeli też nie rozumiemy tej wartości cierpienia, no to posuwamy się do ogromnego kryzysu, którego straszliwym świadectwem jest promocja eutanazji. To, co obserwowaliśmy niedawno w sytuacji tej Hiszpanki, 20-kilkuletniej bodajże, która została poddana eutanazji, nie mogąc unieść ciężaru cierpienia, to jest też jakiś ogromny wymiar, oczywiście osobisty, ogromny wymiar indywidualny, konkretny, ale to jest też przerażające stwierdzenie kryzysu naszej kultury. No ale trudno się dziwić, skoro ta kultura jest tak głęboko zlaicyzowana, to no nie można się dziwić, że nie znajduje tej tajemnicy krzyża i tej siły krzyża, która dla wielu minionych pokoleń i dla ludzi takich jak wspomniana przez pana redaktora Klara Badano, były siłą na miarę odwagi spoglądania z nadzieją w wieczność. To jest bardzo ważny temat, który niestety jest zaniedbywany w naszej debacie, w naszych rozmowach, w naszej świadomości, choć jest to temat, który tak czy inaczej, prędzej czy później, ale wejdzie w nasze życie.
0: Ja jednym z takich świadectw, które zmieniło mocno moje myślenie, to było świadectwo okultysty, chłopaka, który nieświadomie zupełnie wszedł w różne inicjacyjne praktyki oddechowe, spirytystyczne, magiczne, wszelkiego rodzaju. I on z tego żył, to było coś, no to było osią jego działalności, tak? I w pewnym momencie, znaczy on czuł dyskomfort, on widział, że coś jest nie tak, ale nie mógł jakby dotrzeć do istoty tego niepokoju swojego. I w pewnym momencie dowiedział się, że jego kumpel z ławki umiera. I 27-letni chłopak pojechał do 27-letniego chłopaka, który w szpitalu kończył swoje życie właśnie. No i Remek mówi, no i zobaczyłem strzęp człowieka. On ważył 30 parę kilo, no, na wózku, ogród. I Remek nauczał przez te 8 czy ileś lat wcześniej o tych wszystkich afirmacjach, o tych wszystkich technikach oddechowych, o tym wszystkim, co było sensem jego życia, jego działalności. On myślał, że pomaga ludziom. I nagle do niego dotarło, że on nie ma nic do powiedzenia temu przyjacielowi. Nic do powiedzenia, że zaproponowanie mu jakiś, nie wiem, technik, połóż język na podniebieniu ze wzrokiem, to albo wywołaj pustkę w swoim umyśle, albo no przecież znamy te, tak wyobraź sobie, że jesteś zdrowy, przecież znamy te wszystkie elementy fałszywej nadziei, tak, tego zbioru praktyk, które oszukują ludzi na najgłębszym poziomie. I to mną tak bardzo mocno poruszyło, ponieważ to skupiło mój wzrok na śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, że to jest jedyne doświadczenie, którego jakoś tam możemy dotknąć. No i dużo mamy też na ten temat powiedziane, tak? Wtedy do mnie dotarło też, jakim niezwykłym darem jest dla nas Biblia, bo czasami dwa zdania w niej można medytować przez kilka lat swojego życia i prawda, która z tego wyniknie, może to życie po prostu w ułamku sekundy zmienić i przenieść na tory właściwe, to znaczy takie, które prowadzą do pokoju wewnętrznego już tutaj. Czy są takie opinie, że zniszczenie wyobrażenia piekła, to co dokonało się i co w czym Kościół uczestniczył od lat 60., tak? Mało jest kazań o złym duchu w Niemczech. Traci się parafię, jak się mówi o diable w homiliach. Czy to właśnie wyrzucenie z kręgu o zainteresowanie człowieka Zachodu pojęcia piekła, pojęcia nieba, no bo jak piekła nie ma, no to niebo jest, no niebo blaknie i nie ma w ogóle żadnego znaczenia. My nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić wiecznej szczęśliwości, tak? A przecież Jezus chciał nas uchronić właśnie przed jeziorem ognistym przygotowanym dla szatana i jego aniołów, tych, którzy odwrócili się od Boga, tak? Więc jak potworne musi być piekło, jeśli Jezus przeżył tak potworne cierpienie? Czy ten rys kultury właśnie eliminującej sprawy ostateczne, takie jak piekło, czy on jest według ojca ważnym elementem tej niepełnosprawności kultury Zachodu?
1: Bezwzględnie ważnym. On jest świadectwem chyba najgłębszym banalizacji zła i niezdolności też uporania się ze złem, niechęci w ogóle do podjęcia tej tematyki zła. Oczywiście próbujemy się zapewne tłumaczyć dzisiaj tym, że systemy totalitarne osłoniły nam piekło już tu na ziemi, ale z całą powagą doświadczenia tego zła, to było jednak zło ograniczone, to było jednak zło, które miało swój kres. Też w tym momencie przypominają mi się słowa świętego Jana Pawła z jego Pamięci i Tożsamości, gdzie bardzo mocno podkreślał, jest miara wyznaczona złu. No właśnie tą miarą zła, które dokonuje się w czasie historycznym tu na ziemi, jest właśnie odkupienie, jest Boże miłosierdzie. Natomiast jeżeli przyjmiemy, że istnieje, jeżeli uznamy, że istnieje właśnie rzeczywistość wieczna i że ta rzeczywistość wieczna może być naznaczona niekończącym się złem, no to to jest sytuacja absolutnie przerażająca, która powinna nas motywować do takiego, a nie innego życia. Jeżeli natomiast tę perspektywę rugujemy, jeżeli ją banalizujemy, próbujemy właśnie tworzyć obraz pustego piekła, próbujemy zarazem w ten sposób ignorować ludzką wolność, to jest to bardzo niebezpieczne w perspektywie zarówno oczywiście tej ostatecznej przede wszystkim, bo ryzykujemy tutaj w sposób bardzo poważny, że poddamy się temu złu, ale jest to też bardzo niebezpieczne w perspektywie doczesnej, w perspektywie historycznej, ponieważ no właśnie żyjąc tak, a nie inaczej, żyjąc tak, jakby Bóg nie istniał, żyjąc tak, jakby nie było tego rozstrzygnięcia definitywnego w postaci nieba czy piekła, skazujemy się na taki, a nie inny styl życia, sposób życia, który może okazać się w przyszłości, tej radykalnej przyszłości, tragiczny, ale też oczywiście jest tragiczny tu i teraz.
0: Ale jak to jest niezwykle pomyślane, bo ludzie oddychają kulturą i dziś można powiedzieć, że 90% ludzi Zachodu jest pozbawiona pojęć, którymi może człowiek opisać rzeczywistość. Że 90% ludzi Zachodu jest skazanych na życie, tak jakby Boga nie było, bo wszystko mówi im, że niemożliwe jest, żeby miłosierny Bóg skazał człowieka za jakieś decyzje na wieczne cierpienie. To się człowiekowi nie mieści, ale to również nie mieści się ludziom wierzącym w głowie. I szukają różnych intelektualnych rozwiązań. Nasze czasy to również czas herezji, tak? Czy to ta intuicja pustego piekła, jak ojciec reaguje na taki koncept?
1: Jest to koncept na pewno bardzo urokliwy, bo jest urokliwy. Natomiast jest to koncept, z którym trudno się pogodzić w świetle dwóch rzeczywistości podstawowych. Już nie będę tutaj próbował tego analizować jakoś głębiej, ale myślę, że dwie rzeczywistości tutaj stanowią trudność w takim koncepcie. No pierwsza rzeczywistość to jest kwestia ludzkiej wolności. No właśnie my chyba wciąż nie zdajemy sobie sprawy z tego, że w tym całym modelu świata, w którym żyjemy, w tej całej rzeczywistości, która nas otacza, no są dwie wartości. Jest z jednej strony miłość Boga skierowana do nas, ale w imię tej miłości jest też uwzględniona nasza wolność. Dlatego, że no miłość nie może zakładać zniewolenia człowieka. A więc skoro jest miłość, jest wolność, ale skoro jest miłość i jest wolność, no to jest sytuacja taka, że Bóg, który okazuje swoją nieskończoną miłość, staje przed sądem człowieka i zostaje mocą ludzkiej wolności skazany na śmierć. Skoro właśnie Bóg jest miłością, no to na przykład nawiązuje z narodem wybranym swoje przymierze, ale nie odbiera mu wolności, która sprawia, że w momencie, w którym Mesjasz pojawia się na ziemi, ten Mesjasz zostaje odrzucony. Nie mocą wycofania Bożej miłości, ale mocą błędnego wyboru ludzkiej wolności. I to w konsekwencji no, zakłada przynajmniej teoretycznie, że Bóg miłosierny, Bóg bogaty w miłosierdzie, nie przeczy temu, że mocą ludzkiej wolności to miłosierdzie zostaje odrzucone. A druga kwestia, która właśnie no, koliduje z tą wizją pustego piekła, no to są słowa samego Chrystusa, chociażby z tej apokalipsy Mateusza, tak zwanej apokalipsy świętego Mateusza, czyli tego sądu ostatecznego, gdzie Chrystus mówi wyraźnie o rozdzieleniu tych, którzy pójdą do wiecznej szczęśliwości i tych, którzy pójdą na wieczne potępienie. Mamy zresztą tych wizji piekła w Biblii bardzo, bardzo wiele, więc trudno zakładać, żeby rzeczywiście tutaj promować właśnie wizję pustego piekła, bo ona nie wydaje się znajdować potwierdzenia zarówno, powiedziałbym, w tej ogólnej strukturze życia ludzkiego opartej na miłości i wolności, ale też nie znajduje potwierdzenia w słowach samego Chrystusa.
0: Co dzisiaj będziemy przeżywać, bo to, od czego ojciec zaczął, to chyba istota jest. Bo mamy do czynienia z sytuacją jaką? No mit, tak? Mieliśmy wiele zapowiedzi niewiasty, dziewicy, która urodzi Bogu Syna i On przejdzie dobrze życie i zmartwychwstanie. Wiele takich śladów to posób było w różnych religiach i kulturach. I to w końcu się ucieleśniło, zrealizowało, tak? I my mamy Boga Jezusa, który jest jednocześnie i człowiekiem, i Bogiem. Był zapowiedziany, był intuicją wszystkich proroków, którzy opisywali, czy też pisali to, czym natchnął ich Duch Święty. No bo my łatwo sobie możemy odrzucić tę część, no bo to były refleksje teologiczne, te pisma proroków, które w jakiś sposób próbowały narodowi wybranemu dać lekcje z minionych wydarzeń, tak? I czasami tutaj mogło być pewne przerysowania i tak dalej, pewne uproszczenia. No, przez długi czas na przykład wizja, że człowiek jest, jego los zależy od tego, że no, chodzi o ślepca, że musiał zgrzeszyć on albo jego rodzice, że jest ślepy, tak? Ale, czyli dorastaliśmy do jakiejś wiary, ale ta część dzieła proroków, która mówiła o tym, kto przyjdzie, tak, no to już nie ma możliwości, żeby człowiek rozumem swoim mądrością docierał do rzeczy przyszłych. I teraz ten Jezus zostawił tutaj nam metodologię, zwiem ją rytuałem, tak, liturgią, dzięki której my możemy uczestniczyć w tym, co się wtedy działo. To jest trudne do wyjaśnienia, ale nawet rozumowo można objąć to. No bo przecież sprawa prosta. Jezus umarł za wszystkich ludzi, więc za tych również, którzy się urodzili po jego śmierci, czyli ich grzechy w jakiś sposób dokładają się do tego cierpienia, cały czas do tego cierpienia Jezusowego. Tak? Są dwa czasy, tak? Chronos i Kairos, i tam to się dzieje, czego nie jesteśmy w stanie zrozumieć, ale w jakim fragmencie tego ucieleśnienia, przeniesienia nas pod krzyż, co jest do powiedzenia dzisiaj ludziom, żeby przeżyli głębiej tę liturgię, w której nie ma ofiary, przyjmujemy ciało Jezusa, ale ono jest po prostu przyniesione. Jezusa nie ma na ołtarzu, nie ma w tabernakulum, jest ogołocony Kościół. Co należy powiedzieć ludziom, żeby głębiej mogli przeżyć tę liturgię?
1: Ta liturgia ma swoje piękno, jest rzeczywiście wydarzeniem unikatowym. Te dni, w których teraz jesteśmy, są absolutnie wyjątkowe. Dzisiejsza liturgia jest liturgią ogołocenia. Rozpoczyna się liturgią słowa, a więc odczytaniem pasji według świętego Jana. I kiedy wsłuchamy się w tę pasję, przekonamy się, że właściwie znaczną, ogromną część stanowi właśnie, powiedziałbym, pozwolę sobie wrócić krótko do poprzedniej refleksji, stanowi to zmaganie miłości Boga i wolności człowieka. To jest opis zdrady wydania Chrystusa, który przecież do końca próbuje chociażby tym słowem przyjacielu pobudzić Judasza do ponownego odkrycia miłości, która tworzyła relację ucznia z Mistrzem, ucznia z Chrystusem, ucznia z Bogiem. to zostaje odrzucone. Odrzucone zostają wszystkie kolejne manifestacje miłości Chrystusa przed Annaszem, Kajfaszem i wreszcie ten ogromny sąd

0: poniwszy głowę, oddał ducha. To oddanie ducha jest też niezwykłym, powiedziałbym, sformułowaniem, bo oczywiście można je potraktować w kategoriach, no powiedziałbym, fizjologicznych. Po prostu ulatuje ostatnie tchnienie, kończy się życie. Ale w wydaniu Chrystusa to oddanie ducha jest potwierdzeniem tego, że jego śmierć jest oddaniem ducha, jest darem, który Chrystus składa, z którym nadal pozostaje z nami. Pozostaje, by być, by podtrzymywać nasze życie, by nas nigdy nie opuścić. Jego śmierć właśnie nie jest końcem. Jest jednocześnie początkiem życia każdego z nas, jest udzieleniem się Chrystusa każdemu z nas osobiście, każdemu z nas indywidualnie. To jest niezwykłe przeżycie i z tym przeżyciem przechodzimy po tej wielkiej, wspaniałej modlitwie wiernych, wyjątkowej modlitwie wiernych, którą wyśpiewujemy w Kościele. Przechodzimy pod krzyż Chrystusa, aby Go adorować. I to przylgnięcie, które cieszy się wciąż, powiedziałbym, zadziwiającą popularnością. Może to nie jest taktowne słowo, ale chodzi mi o to, że tłumy ludzi rzeczywiście przychodzą, nawet ci, którzy są bardzo rzadkimi uczestnikami wydarzeń kościelnych, przychodzą właśnie, aby skłonić się przed Jezusem, aby ucałować Jego rany, ucałować Jego stopy. Powiedziałbym, że to jest wciąż tkwiący ten jakiś impuls w nas przypominający, że my potrzebujemy tego zjednoczenia z krzyżem Chrystusa, potrzebujemy tego przylgnięcia do Niego. I sami też wyczuwamy, tak sądzę, że wyczuwamy, że właśnie z krzyża Chrystusowego nie płynie jakieś poruszające, kwietystyczne kazanie na temat cierpienia, na temat pasji, na temat męki. Chrystus w swoim krzyżu jest po prostu obecny z nami, staje przy nas, jest z nami. I my właśnie przychodzimy ze swoimi pytaniami, ze swoimi wątpliwościami, ale nie po to, żeby usłyszeć teoretyczne wyjaśnienie, dlaczego rak dziecka, dlaczego przedwczesna śmierć w wypadku mojej żony, mojego męża, dlaczego powiedzmy zło w świecie, dlaczego tyle krzywdy, niesprawiedliwości, dlaczego zło w tym świecie publicznym, dlaczego tyle zakłamania, tyle fałszu. My oczywiście stajemy z tymi pytaniami, ale kiedy właśnie z nimi przyjdziemy i staniemy pod krzyżem Chrystusa, odkrywamy, że w tym właśnie świecie pełnym zła, pełnym dramatów, pełnym podłości, nienawiści, grzechu, po prostu w tym świecie naznaczonym misterium grzechu, krzyż Chrystusa jest, a na tym krzyżu jest On. I On po prostu wskazuje na to, że jest i że jest miłością. I nie potrzebujemy, tak naprawdę nie potrzebujemy większej prawdy, nie potrzebujemy żadnych innych słów, jak tylko właśnie te dwie prawdy, że On jest i że jest miłością. Myślę, że jeżeli sobie to uświadamiamy, jeżeli rzeczywiście w tym zetknięciu z krzyżem stwierdzamy bardzo konkretnie, bardzo fizycznie, że On jest i jest miłością, to przeżywamy ten dzień w sposób bardzo prawdziwy.
1: Jest kolejna tajemnica, która umyka, stara się umknąć ludzkiemu rozumowi i tylko oświetlenie tego rozumu przez wiarę. Tak? Wiara jest światłem na oświecenie rozumu. I tylko oświecenie przez wiarę może prowadzić do prób zrozumienia. Jest sens, ten kosmiczny sens ofiary Jezusowej. Tak? Czyli na końcu tego odpowiedzi na moje pytanie już będzie zmartwychwstanie, jeśli Ojciec to zechce w ten sposób poprowadzić, ale jakie mamy fakty? Fakty mamy takie, że Jezus się rodzi w świecie, który został oddzielony od raju, od nieba w sposób radykalny. Radykalny, absolutnie radykalny. I ta przepaść jest nie do przebycia, mówi o tym przypowieść z Łazarzem. Nie ma nikogo, kto mógłby zaburzyć to ustanowienie Boga Ojca. Jednocześnie wiemy, że wcześniej był czas, w którym Bóg przechadzał się z człowiekiem i rozmawiał z nim. Czyli widzieli się twarzą w twarz.

0: To nie musiało być oczywiście tak, jak my sobie wyobrażamy, twarzą w twarz, ale to była jedność i ona została zerwana jednym aktem, co jest w ogóle też niewyobrażalne. Przy tym, przy naszej grzeszności tych aktów były tysiące, tak. I teraz Jezus dokonuje aktu połączenia. Przewóz jest naprawion, tak? Czyli ta przepaść znów ma most, na którym nad tą przepaścią znów jest most. Jezus zbudował most, tak? Przez ranę jego serca można znów wejść do rzeczywistości nieba, raju, tak? I jak mówić ludziom, bo jeszcze łatwo jest ludziom zrozumieć cierpienie, tak? Podstawiają siebie pod to i mniej więcej wiedzą, co się działo z Jezusem. Ale teraz ten kosmiczny akt odnowienia fundamentów świata. Czy ja dobrze używam słów, kiedy o tym myślę i mówię w taki właśnie sposób?
1: Zdecydowanie tak. Mamy tutaj do czynienia z absolutną zmianą. Mówimy przecież o tym, że w momencie śmierci i zmartwychwstania Chrystusa dokonuje się nowe stworzenie i to nowe stworzenie dotyczy nie tylko stworzenia nowego człowieka, ale to jest stworzenie nowego świata. To jest po prostu wydarzenie, które jest wydarzeniem absolutnie wymykającym się jakiejś naszej racjonalizacji. A z drugiej strony jest właśnie konsekwencją tego całego procesu dziejów zbawienia. Jest stworzenie, jest ta harmonia, jest właśnie ta jedność i przyjaźń, o której Pan mówił, a później dokonuje się grzech, który to wszystko niszczy i człowiek nie ma możliwości powrotu do tego, nie ma możliwości stworzenia na nowo tego ładu i tej harmonii. Próbuje to osiągnąć, budując wieżę Babel, sięgnąć do Boga, ale wiemy, że to jest bardzo ironiczne. Myślę, że dzisiaj także w jakiś sposób próbujemy to czynić poprzez koncepcje posthumanizmu, transhumanizmu, sztucznej inteligencji, które są to wszystko wprzągane i wierzymy, że w jakiś sposób równamy tutaj do Boga. To jest oczywiście iluzja, to jest fikcja, która w przypadku wieży Babel zakończyła się katastrofą i może też zakończyć się w przypadku tych współczesnych koncepcji. Jedynym stwórcą jest Bóg i tylko Bóg może właśnie dokonać tej renowacji świata. I on rzeczywiście tego dokonuje poprzez wydarzenie krzyża, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. My musimy mieć właśnie świadomość tego, że to jest jedyna droga przywracająca dająca możliwość przywrócenia tego pierwotnego ładu. Myślę, że dzisiaj warto na to zwracać uwagę w kontekście właśnie tych ideologii, które narastają, które próbują zastąpić Boga Stwórcę właśnie wizerunkiem Homo Deus, człowieka Boga, który właśnie jak u Harariego ma wyprzeć obecność żywego Boga, Stwórcy i Zbawcy z naszego świata. Powtarzam, to jest iluzja i na tle tej iluzji bardzo zresztą niebezpiecznej, bo tak jak w przypadku historii grzechu, poczynając od ogrodu Eden, poprzez wieżę Babel, poprzez wszystkie kolejne akty, te iluzje kończą się zawsze wygnaniem człowieka z jego ziemi, wygnaniem człowieka z jego domu, kończą się destrukcją. My musimy o tym wciąż pamiętać i jednocześnie właśnie mieć świadomość tego, że jedynym odkupicielem człowieka jest właśnie Bóg i tutaj w Nim tylko możemy szukać nadziei, ale warto ukazywać tę perspektywę całościową, choć na pewno najbardziej angażującą jest ta perspektywa osobista, indywidualna, ale dla pełnego obrazu rzeczywistości potrzebne jest ukazywanie tej wielkiej renowacji świata, jaka dokonuje się poprzez krzyż i zmartwychwstanie, poprzez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa.
0: W wymiarze właśnie indywidualnym ja odkryłem to, czym jest ta renowacja, to oto czynię świat nowym, tak? kiedyś po nawróceniu i po takim bardzo głębokim przeżyciu tego, co się w moim życiu stało przed tym nawróceniem, tak? Mogłem chyba doświadczyć tego, że nadzieja jest tak samo materialna jak wiara i miłość, w tym sensie materialna, że realna. Że realna, że ona tutaj w tym świecie jest formą obecności, która może zmieniać rzeczywistość, czyli ktoś by powiedział, że jest jakąś formą mocy, tak, mocy, która może przemieniać. I szedłem sobie właśnie w takim niezwykłym stanie ducha i nadziei. I sąsiadka nasza mówi mi, co się stało? Mówi, ty wyglądasz, jakbyś był 10 lat młodszy. Ja rzeczywiście tak się wtedy czułem, tak? I jakiś tam odblask tego jest, tej przemiany jest też w tym powiedzeniu, że o, widać, że kobieta zakochana jest, tak? Po kobiecie widać, że jest zakochana po prostu, że miłość w niej działa. I teraz są różne poziomy miłości, a my mówimy o miłości agape, czyli o tej całkowicie bezinteresownej. Więc to odnowienie, ono następuje i na końcu czasu, kiedy wszystko zostanie odnowione, ale jednocześnie tą całą, chciałoby się powiedzieć, rewelacją Jezusową było głoszenie Królestwa Bożego, które realizuje się już tutaj. Że wokół ludzi, którzy chodzą w Chrystusie, tak jak Paweł napisał, już nie żyję ja, tylko żyje Chrystus, że wokół nich, tak jak przy posłaniu uczniów było, tak, wejdźcie do domu, jak człowiek, który jest godny tego, jak powiecie, przekażecie mu pokój, to jeśli jest godny, to ten pokój spocznie na tym człowieku, a jeśli jest niegodny, to wróci do was. Czyli też mówimy o czymś realnym, czymś nieomalże materialnym. No materialnym w takim sensie, jak powietrze jest. Tak, nie widzimy go, ale ono jest. I chyba uświadomienie sobie tej indywidualnej i związanej z teraźniejszością mocy przemieniającej tej ofiary Jezusowej, to chyba jest coś, co warto z wielką mocą głosić, i świadectwo takiej właśnie odnowy może być chyba mocno przekonujące. Co ojciec na ten temat sądzi?
1: Bezwzględnie tak, bo my dzisiaj żyjemy w ogóle, myślę, z różnych względów, zarówno ze względów medialnych, tej presji narracji medialnej, która nas otacza, ze względów też konkretnych doświadczeń życiowych. Często żyjemy w takiej atmosferze, która pomija, zapomina o tym, że Królestwo Boże jest w nas. Bo to jest bardzo ważne i dziękuję bardzo za to przypomnienie właśnie tych słów Chrystusa, który przypomina, że Królestwo Boże jest w nas, bo ono jest, rzeczywiście ono się urzeczywistnia. I kiedy spojrzymy bardziej szerzej, otwartymi oczami, bardziej wytężając wzrok, ale wcale niekoniecznie ekstremalnie, bo po prostu okazuje się, że wokół nas są dziesiątki, setki ludzi, którzy to Królestwo Boże urzeczywistniają. To są świadkowie dobra, świadkowie wiary, którzy po prostu są. Ja wciąż podkreślam, to też jest taka refleksja, która towarzyszy mi od lat przy okazji przeżywanego Wielkiego Czwartku, czy przy okazji przeżywanej rocznicy kapłaństwa, że kapłaństwo to jest taki cudowny dar Pana Boga, który pozwala może bardziej dostrzegać tę świętość ludzi codzienną, chociażby poprzez sakrament pokuty, chociażby poprzez jakieś rozmowy bardziej osobiste, bardziej indywidualne, bardziej intymne. Też dostrzegając też tę świętość w sytuacji zwłaszcza właśnie cierpienia, bo to jest ta sytuacja, która, która no najczęściej powoduje jakąś taką ogromną kolizję, stawia te pytania o Boga, o zło, o obecność zła, o siłę Boga, o siłę Jego miłości. Tymczasem właśnie w tych ludziach cierpiących dostrzegamy niejednokrotnie coś, co z punktu widzenia, powiedziałbym w cudzysłowie, filozoficznego jest trudne do zaakceptowania, a w ich życiu stanowi jakąś jedną całość. Oni mają po prostu pełne przekonanie, że Bóg jest, że ta miłość jest zwycięska, że po prostu nie ma tutaj jakiegoś rozdarcia, nie ma jakiegoś rozdroża, wszystko jest scalone. I to, że ci ludzie są, że takie portrety możemy oglądać, możemy z tymi ludźmi rozmawiać, to jest właśnie wielkie świadectwo tego, że Królestwo Boże jest wśród nas. Też jeszcze takie jedno wspomnienie związane z działaniem świętego Jana Pawła II, który zawsze mnie też urzekał tą ilością nowych beatyfikacji, nowych kanonizacji. Wielu kto krytykowało, mówiono niejednokrotnie o tym, że dokonuje się jakaś banalizacja świętości. A dla mnie było to po prostu pisanie nowych dziejów świata. Świata, który nie musi być pisany powstaniami, rewolucjami, tyranami, despotami, którzy doprowadzali do wojen, do kryzysów. Ale świata, który właśnie przetrwał dzięki temu, że był pisany postawą życia ludzi świętych, ludzi błogosławionych, tych, którzy zostali wyniesieni na ołtarze, ale wiemy, że ta liczba nie wyniesionych na ołtarze, ale realnie świętych, świętych z naszej codzienności, świętych z naszych rodzin, świętych z naszych środowisk pracy, jest liczbą przeogromną. I to właśnie dzięki tym ludziom myślę, że istnieje właśnie świat wciąż w jakimś sensie oczywiście. Dzięki nim istnieje świat, który jeszcze nie stoczył się całkowicie w zagładę.
0: Co dziś materialnie przywołujemy? Przywołujemy... Dzisiaj odbędzie się sąd nad Jezusem. Dzisiaj odbędzie się droga krzyżowa. Dziś odbędzie się Jego... Dziś będzie miała miejsce Jego śmierć. Dziś będzie miało miejsce złożenie do grobu. I co jeszcze? Bo wiemy, że była taka intuicja Kościoła o tym, że Jezus zstąpił do otchłani. Ale co, żeby lepiej przeżyć ten dzień, trzeba pamiętać z tych wydarzeń historycznych i ich kontekstu ponad materialnego, nadprzyrodzonego?
1: Stajemy rzeczywiście, może najlepszą odpowiedzią jest tutaj w pewnym sensie milczenie, dlatego że stajemy w obliczu czegoś, co przekracza właściwie naszą zdolność poznawczą. Stajemy w obliczu śmierci Boga człowieka, stajemy w obliczu cierpienia Boga, Ojca, który doznaje, patrząc właśnie, posługując się naszymi kategoriami cierpienia. To wszystko jest nie do końca wyrażalne, to wszystko nie jest do końca możliwe do ujęcia w jakiś sposób racjonalny, ale to po prostu jest, to się dzieje. My stajemy pod tym krzyżem Chrystusa, aby uczestniczyć w wydarzeniu, które przekracza nasze sposoby rozumienia i opisywania zwłaszcza. Ale stajemy w wydarzeniu na wskroś realnym, wydarzeniu, którego jesteśmy uczestnikami. I to jest wydarzenie, które ma moc przemieniać nasze życie. Myślę, że każdy z nas, kto uczestniczy w wydarzeniu liturgii Wielkiego Piątku, doświadcza z jednej strony tego straszliwego poczucia pustki, straszliwego poczucia ogołocenia, a z drugiej strony wychodzi z tej liturgii zawsze umocniony. No taka jest rzeczywistość krzyża, taka jest rzeczywistość Chrystusa ukrzyżowanego. I myślę, że to doświadczenie właśnie jest tutaj niezwykle, niezwykle istotne.
0: Czy wiemy, czy możemy przypuszczać coś właśnie mniemać na temat tej tajemnicy? Co z Jezusem działo się aż do momentu, kiedy opuścił grób?
1: są oczywiście spekulacje teologiczne, są próby dociekania. Przyznam się szczerze, że nie jest to temat, który jakoś zgłębiałem. Może to jest wstydliwe stwierdzenie, ale po prostu jakoś nigdy nie odczuwałem potrzeby zgłębiania tej tajemnicy. Natomiast wydaje mi się, że ona stanowi bardzo logiczne i racjonalne uzasadnienie przekonania, przeświadczenia, głębokiej wiary, że zbawienie ma charakter powszechny, że obejmuje wszystkich ludzi każdej epoki, a więc tych także, którzy żyli przed Chrystusem, że Chrystus wchodząc do tej otchłani obejmuje swoim dziełem zbawczym właśnie każdego człowieka, obejmuje tych ludzi, którzy w jakiś sposób czekali na Jego przyjście, oczekiwali Jego przyjścia. Więc myślę, że tutaj to wydarzenie wpisuje się w rozumienie powszechnego dzieła zbawczego, ale nie ośmielam się tutaj po prostu podejmować tego wątku w jakiś sposób bardziej precyzyjny.
0: Pod krzyżem dokonało się usunowienie człowieka i ten człowiek dostał też matkę. Jak dla człowieka XXI wieku fakt, że Kościół, że to Bóg stworzył Kościół i że odrzucając Kościół odrzucamy Boga. I jak dla współczesnego człowieka, który tak również ludzie Kościoła nie doceniają Maryi w tym dziele, jej roli, jak należy mówić, opisując te właśnie słowa Jezusa, tak? Najpierw usunowienie, a potem to, że dostaliśmy matkę w kontekście tego, że od 200 lat tych objawień maryjnych jest więcej i te wszystkie, które są uznane przez Kościół, no właśnie pokazują i kierują człowieka ku Chrystusowi jeszcze bardziej.
1: Skupiłbym właśnie swoją uwagę na tym stwierdzeniu, że Bóg zakłada tutaj Kościół, że z wysokości krzyża dokonuje się to potwierdzenie założenia Kościoła przez Boga. I ono się dokonuje w momencie bardzo przecież wstrząsającym, w momencie, w którym pod krzyżem znajduje się jeden uczeń, znajduje się oczywiście matka, znajduje się kilka kobiet. I w tej sytuacji właśnie dokonuje się to potwierdzenie założenia Kościoła, więc w oparciu o ludzi, którzy tak bardzo mocno zawiedli. To jest o tyle ważne, że pokazuje, jak bardzo Bóg sam angażuje się, jak bardzo On jest fundamentem Kościoła, nie właśnie apostołowie z całym swoim bogactwem osobowości, ale oni tutaj są zupełnie wtórni, są zupełnie potraktowani na zasadzie ogromu zaufania, którym Bóg ich obdarza. Natomiast założycielem Kościoła, Jego głową, Jego ciałem jest po prostu Chrystus. I to jest ogromnie, ogromnie ważne przesłanie. Natomiast równie ważnym jest właśnie świadomość obecności Matki w Kościele, Matki Kościoła, Matki Chrystusa, Matki Kościoła. To jest bardzo, bardzo ważna dla nas rzecz, dlatego że bardzo ważna prawda, bardzo ważna tajemnica, dlatego że wiemy właśnie, znamy z kart Ewangelii rolę Maryi w samym dziele wcielenia, w samym właśnie przyjęciu Chrystusa. Wiemy też doskonale, że ta wielkość Maryi nie wyrażała się w samym fakcie biologicznym, w samym fakcie historycznym. Chrystus mówi kilkakrotnie, kiedy Jego matka jest wskazywana, oto matka twoja i twoi bracia, wskazanie na krewnych. Chrystus mówi, któż jest moją matką i moimi braćmi? Ten, kto pełni wolę Ojca mojego. No właśnie macierzyństwo Maryi wyrażało się w tym bezgranicznym, całkowitym, pełnym, radykalnym posłuszeństwie i pełnieniu woli Bożej. I tę matkę daje nam Chrystus z wysokości krzyża. Matkę, która będzie przez całe wieki wskazywała we wszystkich swoich objawieniach na Chrystusa i przypominała te słowa z Kany Galilejskiej: uczyńcie wszystko, co wam mówi syn. Uczyńcie wszystko, co wam mówi syn. to jest właśnie ta rola Maryi, która z wielką przenikliwością, z kobiecym zaangażowaniem, z tą kobiecą wrażliwością, z tym geniuszem kobiety wchodzi w nasze życie, wskazuje nam na nasze niedoskonałości, na kryzysy współczesnego świata, tak jak czyniła to w Fatimie, tak jak czyniła to w innych miejscach objawień. Wskazuje na to wszystko po to, aby zachęcić nas do tego jednego, abyśmy pełnili wolę Ojca, abyśmy pełnili wskazania Chrystusa, abyśmy Mu byli posłuszni. Stąd ta obecność Maryi w Kościele jest genialnym, cudownym darem Boga, który sprawia, że Kościół może podejmować współczesne wyzwania i może cieszyć się rozwojem.
0: Teraz proszę o puentę i błogosławieństwo dla nas, dla słuchaczy.
1: Przeżywamy największe tajemnice naszej wiary. Często o tym mówimy, ale warto, żebyśmy rzeczywiście uwierzyli w tę obecność Boga, który dla nas stał się człowiekiem, ale który przede wszystkim w tych dniach pokazuje nam swoją bezgraniczną miłość, oddając życie za każdego z nas. Przeprowadza nas ze śmierci do życia. Sprawia, że będąc z racji swych złych wyborów, niewolnikami grzechu, stajemy się ludźmi wolnymi, otrzymujemy nadzieję. Chrystus poprzez swoje zmartwychwstanie pozwala nam ostatecznie przekroczyć próg nadziei. I dlatego z wielką ufnością, z wielkim zaangażowaniem podejmijmy udział w tych dniach, dziękując Bogu za to misterium zbawcze. A na czas przeżywania tych właśnie tajemnic wiary, najgłębszych, największych tajemnic naszej wiary, niech nas błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
0: Amen. Drodzy Państwo, błogosławił nas ksiądz Paweł Bortkiewicz. Wszystkiego dobrego. Z Bogiem, Ojcze.
1: Z Bogiem. Dziękuję bardzo serdecznie.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radości.

0: to zmieniło wszystko. Mało tego, że go zaprosiliśmy, to posadziliśmy go na tronie królewskim. Znaczy, umieściliśmy go w centrum naszego życia. Jako rodzina. Ja, żona i córka. Bo jesteśmy taką małą rodziną. Taką trzyosobową. Więc zaprosiliśmy go i także powiedzieliśmy mu, żeby on kierował naszym życiem. Podziękowaliśmy mu za wszystko, co on dla nas przygotował. Ale wiem, że ten jednorazowy akt był zaproszeniem do tego, żeby go ponawiać każdego dnia. Potem każdy z nas ponowił ten akt osobiście w relacji do Pana Boga, do Pana Jezusa, ogłaszając go Panem i Zbawicielem dla siebie. I wiem, że to jest doświadczenie, to pokazało i pokazuje, że to jest zaproszenie do tego, żeby to podejmować, ponawiać każdego dnia. Modlitwa jest czymś takim, co właśnie jest takim ponowieniem tego aktu.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: No tak, ja to mówiłem o swoim życiu właśnie. Przede wszystkim o swoim życiu, ale też przez tyle lat zdążyłem poznać innych ludzi i mnóstwo innych ciekawych historii. I po prostu jedno jest pewne dla mnie. Jedno jest pewne, że dla Boga nie ma straconych pozycji, straconych ludzi. Nie ma sytuacji bez wyjścia. Zdumiewające. A jednak nie ma. Po prostu sytuacji bez wyjścia. Do ostatniej chwili człowiek żyjąc ma szansę, żeby go zawołać, żeby się nawrócić. No, wystarczy popatrzeć na Golgotę, prawda, jednego z tych trzech tam ukrzyżowanych. Wiemy, o kim mówię. Mówię o Łotrze. Oczywiście w środku był Bóg. Bóg człowiek, który umierał. Więc powiedzmy, że na jednego z tych dwóch, którzy byli ukrzyżowani razem z nim. O tak to nazwijmy. Od zawsze, to znaczy od urodzenia. Jak pamiętam, urodziłem się w rodzinie katolickiej, więc modlitwa była czymś oczywistym. Modlitwa, Kościół. Więc Bóg był obecny od początku w moim życiu. No i to jest tak, to jest łaska. Wiem, że to jest łaska. Nie każdemu jest to dane. Mnie to było dane, więc z tego się cieszę. I za to mu dziękuję. Również za to. To zmieniło wszystko. Mało tego, że go zaprosiliśmy, to posadziliśmy go na tronie królewskim. Znaczy, umieściliśmy go w centrum naszego życia. Jako rodzina. Ja, żona i córka. Bo jesteśmy taką małą rodziną. Taką trzyosobową. Więc zaprosiliśmy go i także powiedzieliśmy mu, żeby on kierował naszym życiem. Podziękowaliśmy mu za wszystko, co on dla nas przygotował. Ale wiem, że ten jednorazowy akt był zaproszeniem do tego, żeby go ponawiać każdego dnia. Potem każdy z nas ponowił ten akt osobiście w relacji do Pana Boga, do Pana Jezusa, ogłaszając go Panem i Zbawicielem dla siebie. I wiem, że to jest doświadczenie, to pokazało i pokazuje, że to jest zaproszenie do tego, żeby to podejmować, ponawiać każdego dnia. Modlitwa jest czymś takim, co właśnie jest takim ponowieniem tego aktu. No bo ta walka duchowa, uśmiechnąłem się, bo to są takie, no może wielkie słowa, ale to są po prostu fakty, więc nazywajmy rzeczy po imieniu. Walka duchowa jest rzeczywistością, to jest codzienności mojej, naszej, rodzinnej, każdego z nas, Pana. Nawet jeśli ktoś sobie z tego sprawy nie zdaje, to tak jest. Jeśli nie walczy, to znaczy, że już przegrał. Jeśli walczy, to znaczy, że coś się dzieje, że walczy o coś. Coś ważnego, bo nie walczy się o byle co, prawda? Nie podejmuje się walki z wrogiem o byle co. Tylko o coś ważnego. O życie. O życie. Pyta pan, po co to zrobiliśmy? Właśnie po to, żeby tę walkę wygrać. To znaczy, żeby wygrać ją z nim, bo samemu... Sam nie jestem w stanie nic ze swoim życiem zrobić w takim sensie uczynienia je lepszym, jak ja to rozumiem, jak to rozumiem po chrześcijańsku. To znaczy, nie jestem w stanie się poprawić, nie jestem w stanie wyeliminować swoich wad. Nie jestem w stanie być kimś lepszym. Te bzdury o samodoskonaleniu, o jakimś takim... To są właśnie rzeczy takie złudzenia. Złudzenia, które, a złudzenia są... Są groźne po prostu. Groźne fatamorgany. Można się nabrać, idąc w kierunku, w którym tam coś widzimy, że coś majaczy. Nagle się okazuje, że to pustka. Więc po co to zrobiliśmy? Po to właśnie, żeby wygrać. Żeby jako trójka spotkać się tam po drugiej stronie. Ponieważ tak naprawdę on prowadzi tę walkę. Znaczy, on ją już wygrał. Ale w życiu każdego z nas, każdego z naszej rodziny, każdego człowieka walczącego, mówię, takiego, który podejmuje tę walkę, to znaczy, że jest świadom tego, że w rzeczywistości duchowej coś się dzieje, że ona jest dynamiczna, że zdarzenia, które nas spotykają, są wyzwaniem w sercu każdego człowieka, to ta walka się odbywa, ale człowiek sam nie jest w stanie tego wygrać, tylko z nim. Tylko z nim, bo on już zwyciężył. On już zwyciężył przez swoją krew przelaną na krzyżu. Więc zrobiliśmy to po to, ten akt zawierzenia, oddania mu swojego życia, żeby to zwycięstwo mogło się kiedyś dokonać. Wie pan, ja na moją wiarę, znaczy na moje swego rodzaju mój powrót do, jak to mówi Apokalipsa, nawróć się i pierwsze czyny podejmij. Powrót taki do pierwotnej miłości. Mam ci za złe, że odwróciłeś się od pierwotnej miłości. Ja tak mówię ciągle ogólnikami, ale gdyby tak powiedzieć konkretnie o moim życiu, to po prostu miałem taki moment, kiedy właśnie na tym tronie usiadłem sam, na tym tronie mojego życia. Rozsiadłem się i powiedziałem, że teraz to będę realizował swoje własne pomysły. Teraz ja muszę doświadczyć życia w całej pełni, muszę być człowiekiem w pełni. Mam takie plany, takie pomysły, chcę być. I to był taki moment odejścia od Boga. Znaczy, jeśli ja siadam na tron, jeśli ja zajmuję pierwsze miejsce w swoim życiu, no to już jest bałwochwalstwo. Znaczy, czczę samego siebie. W tym sensie jest to bałwochwalstwo, czyli podstawowy grzech przeciwko pierwszemu przykazaniu. Jeśli cokolwiek jest dla mnie ważniejsze od Boga, cokolwiek jest w stanie mnie od Niego odciągnąć, od Jego planów, od oddawania Mu chwały, czci, podążania Jego drogą, cokolwiek, cukierek, bomba atomowa, to On przestaje królować i ja wtedy, no i wtedy, prawda, wchodzę w grzech, już choćby poprzez to, że grzeszę przeciwko pierwszemu przykazaniu. Ja jestem Pan, nie będziesz miał cudzych bogów przede mną. Tak brzmi to przykazanie. Więc miałem w życiu taki okres odejścia od Boga, po prostu układania życia po swojemu. To miało miejsce na studiach. Potem poznałem moją żonę, która też jest osobą wierzącą, pochodzi z katolickiego domu, wzięliśmy ślub. Urodziło się dziecko, no to funkcjonowaliśmy jako rodzina katolicka. Szliśmy w niedzielę do kościoła, potem do supermarketu często. Tak, także to było już takie dziewiąte przykazanie, może... przepraszam, nie dziewiąte, tylko 9 przykazań zamiast 10, prawda? Znowuż, pamiętaj, jakbyś Dzień Święty święcił, to przykazanie w pewnym momencie nagle nie obowiązywało, tak, bo tak to wyglądało. Między innymi, powiedzmy, ale też wiele rzeczy w naszym życiu wyglądało nie tak, jakbyśmy chcieli. wkradł się lęk przed tym, jak wychować dziecko, jak... No różnych rzeczy się boimy, prawda? Wkradły się jakieś, jak to w małżeństwie bywa, problemy z porozumieniem się. Na pewno z mojej strony to był egoizm. Zresztą ten egoizm to ciągle jest ta siła, z którą ciągle trzeba toczyć potyczki i walkę. Ciągle myślałem o sobie, prawda, w tym wszystkim małżeństwie jakoś myślę, że na pewno z mojej strony brakowało dialogu. Raczej byłem skłonny mówić, że no dobrze, ja będę dobry dla mojej żony, jeżeli ona będzie dla mnie dobra, tak? Że na coś się umawialiśmy przecież, tak? No to skoro się umawialiśmy, to dlaczego tego nie przestrzegasz? Takie postawy. I w pewnym momencie wracam, chcę do... Tak pokrótce dojść do tego faktu, o którym już wcześniej tutaj pan wspomniał. Otóż poszliśmy, ktoś nam poradził, żebyśmy poszli na rozmowę do pewnego kapłana. Myśleliśmy też o jakimś szukaniu pomocy psychologów, naprawdę. Ale właśnie poszliśmy do pewnego księdza. Powiedzieliśmy, że mamy, no chcemy porozmawiać o życiu, o tym, jak sobie radzić. I on po trzech dniach do nas przyjechał. Postawił na środku pokoju krzesło i powiedział, żebyśmy tam zaprosili, właśnie posadzili tam Jezusa. Tak to się odbyło. A to był ten rok, kiedy ja, ponieważ ja dojeżdżałem do... Nadal ta trasa Łódź-Warszawa jest taką trasą, którą często przemierzam. Wtedy dojeżdżałem do serialu. On dosyć często. I miałem takie radio, które wyszukiwało tam jakieś stacji. No i trafiłem na... przed Warszawą tam na jakąś tam stację, prawda, który nagle usłyszałem kanony z TZ, które... to był właśnie Radio Józef. A te kanony z TZ, to kiedyś za moich czasów, jak kiedyś byłem Łazowiczem, to była taki rarytas, to piękne śpiewy. Trudno było bardzo zdobyć nuty, gdzieś tam mi się udało kiedyś, nie wiem skąd. To zdobyć w ogóle... Podróż do TZ to było jakieś marzenie, to w ogóle trudne do... gdzieś tam w sferze w ogóle takich nieosiągalnych rzeczy. Zacząłem słuchać dalej tego radia. Takie śpiewy, potem były katechezy, treści ewangeliczne. I było tak, że jak się zbliżałem do Warszawy, to już w pewnym momencie już wiedziałem, gdzie szukać tego radia i już je tam włączałem. I to był ten moment, kiedy przypomniał mi się ten cytat właśnie z Apokalipsy o tym, ten cytat, nawróć się i pierwsze czyny podejmij. I o tej pierwotnej miłości, o tym powrocie. Pomyślałem sobie, człowieku, gdzie ty jesteś? Co się z tobą stało? Gdzie jest to, co było kiedyś, że byłeś, byłeś człowiekiem jakoś bliżej Boga, byłeś... No, coś się we mnie odezwało, takie przypomnienie młodości, ponieważ ja byłem, jak już mówiłem, powiedziałem przed chwilą, byłem Łazowiczem, jeździłem w góry, mnóstwo razy miałem to szczęście poznać błogosławionego, sługę Bożego Ojca Blachnickiego, księdza Blachnickiego. Także to był taki moment takiego żaru, który płonął we mnie gdzieś tam i w pewnym momencie jakby przygasł. Nagle sobie przypomniałem, jak właśnie tę pierwotną miłość. Pomogło mi też w tym to, że w tym roku, w którym tak zrobiliśmy, dokonaliśmy tego aktu zaproszenia Pana Boga do naszego życia i ofiarowania mu siebie, swojej rodziny, to pojechaliśmy na dietę oczyszczającą. Szukałem czegoś takiego, żeby pojechać, trochę schudnąć, oczyścić organizm. Słyszałem o diecie owocowo-warzywnej, ale nie chciałem jechać na jakieś wczasy, bo to nie w ogóle nie lubiłem nigdy wczasów, leżaki tam jakieś mi się to źle kojarzyło. Jakieś leżaki, baseny, nuda. Ale usłyszałem, że to jest, ktoś organizuje coś takiego w klasztorze. I właśnie pojechaliśmy, mówię, klasztor? O, dobrze, ciekawie, ja się nie boję klasztoru. Dlaczego? Pojechaliśmy do Bomblina, do misjonarzy świętej rodziny. I to był taki czas, 10 dni w ciszy. Bez telewizora, bez radia, bez telefonu, bez prasy, bez tego, co na co dzień zagłusza. I właśnie te refleksje na nowo wróciły. O tej pierwotnej miłości. Pomyślałem sobie, gdzie ty jesteś, chłopie? Co się z tobą dzieje? Gdzie jest modlitwa w twoim życiu? To wszystko się stało dzięki ciszy. Dzięki temu, że dałem szansę. Sobie samemu. Daliśmy szansę. A Pan Bóg mówi w Biblii, na pustynię ją wyprowadzę i będę mówił do jej serca. To jest z Księgi Ozeasza, 2:16 chyba. zwraca się do narodu izraelskiego jak do oblubienicy. Relację swoją z człowiekiem, z narodem wybranym, porównuje do relacji małżeńskiej, do miłości małżeńskiej. I naród, który nagle zaczął czcić bożki, Pan Bóg przywołuje w ten sposób. I mówi właśnie tam o pierwotnym i też o tym, że będzie tak, jak kiedyś było na pustyni, że byliśmy tylko my oboje. Byłaś zdana na mnie, ja cię karmiłem, prawda, szedłem, karmiłem, dawałem ci mannę, przepiórki, dawałem ci, a ty patrzyłaś i szłaś za mną. To jest takie niesamowite, takie na pustynię ją wyprowadzę, będę mówił do jej serca, więc mnie też wyprowadził na pustynię, żeby przemówić do mego serca, bo Pan Bóg mówi tylko w ciszy, więc to jest ten warunek. No tak, ale właśnie, bo zaczęliśmy o Radiu Józef, można mówić tutaj o wielu rzeczach, ale wróćmy do tego tematu. No, to radio, oprócz tych śpiewów, takich czy innych, podawało również pewne treści. Ja w pewnym momencie już znałem ramówkę tego radia i wiedziałem, czego się mogę spodziewać. I to były rzeczy, których pragnąłem po prostu, potrzebowałem tego. To radio mówiło o tym, jak żyć Ewangelią na co dzień po prostu. Tak to wyglądało, także odpowiadało mi ten sposób, ta forma wypracowana pewnie tam przez lata, prawda? Dlatego tak powiedziałem, że to radio miało znaczy było takim impulsem, jakimś też pewnie jednym z impulsów, który uruchomił jakiś taki zwrot, prawda? Jakiś taki nawrót. Także tak to wyglądało. Tak jak w każdej relacji, ta relacja potrzebuje czasu poświęconego tej osobie właśnie, więc staram się przede wszystkim zaczynać dzień od tego, żeby się do niego zwrócić, żeby go przywitać, żeby go poprosić, żeby był ze mną w tym dniu. Zanim wezmę prysznic, to obmywam się w tej wodzie, która z jego boku wtrysnęła, w tej krwi, w tej rzece życiodajnej się zanurzam. Kiedy mam jakąś trudną sytuację i nie zapomnę o tym, żeby polegać na własnych siłach, bo czasami to tak jest, że czuję się, prawda, no, ja to na pewno załatwię, idę. Czasami nic z tego nie wychodzi. Więc w takich trudnych sytuacjach po prostu też mówię, słuchaj, mam taką sprawę, no pomóż mi, zajmij się tym. A on prosi, zaprasza nas do tego, żeby mu w każdej sprawie mówić, ty się tym zajmij. Jest nawet takie stwierdzenie, Jezu, ty się tym zajmij. Gdzieś widziałem taką modlitwę. No a oprócz tego na pewno kontakt z Słowem Bożym, z Pismem Świętym, z Biblią. No to jest podstawa. U mnie w tej chwili mogę to powiedzieć z czystym sumieniem. Nie ma dnia bez kontaktu z Biblią. To jest po prostu coś niesamowitego. No to zanurzanie się w tej rzeczywistości owocuje tym. Jest to lektura nieporównywalna z niczym po prostu. Jest to tak, jakbym... Nie mogę tego porównać z żadną, z czymkolwiek w życiu, co mnie, a wiele książek mnie wciągało. Naprawdę do tego stopnia, że czasem traciłem kontakt z rzeczywistością. Zdarzało mi się mieć takie uczucie, jakby powiedzmy takiego stąpania pół metra nad ziemią. Różnego rodzaju literatura, poetyckie rzeczy, czy jakieś tam. No, mniejsza z tym, nie będę teraz o tym mówił, ale Biblia jest wyjątkowa. Po prostu, już wiem dlaczego. Dlatego jest wyjątkowa, bo to jest słowo, bo to jest on sam, wcielony Bóg po prostu. Na początku było słowo było u Boga, Bogiem było słowo. Skoro Biblia mówi, że Bogiem było słowo, to tak jest. Więc to jest słowo żywe, życiodajne, żywe. Pewne mocy. Już sam kontakt, to jest po prostu, no to jest tak, jakbyśmy zażywali lekarstwo. Nawet nie musimy. Idziemy do lekarza. Przecież my się nie musimy na tym znać, na medycynie, na rodzaju chorób, na tym. Wiemy, że gdzieś nas boli, a on mówi, proszę wziąć tę maść. Nie zastanawiamy się, dlaczego, co tam jest. Często się nie zastanawiam, tylko bierze. To jest takie lekarstwo na wszystko. No właściwie ciekawe, że jeżeli to jest połączone z modlitwą, ten kontakt z tym słowem, to po prostu ono przychodzi w konkretny bardzo sposób, w bardzo konkretnych sytuacjach. To jest zdumiewające. Także to jest też ten element właśnie podtrzymywania tej relacji. No i Eucharystia. Eucharystia. Ciekawe, że często mam taką nie tyle niechęć, to takie poczucie, że na coś jeszcze muszę zrobić, nie mam czasu, pójść na Eucharystię. I w końcu no, w różny sposób to się dzieje, że jednak tam idę. I kiedy już tam jestem, to wiem, że na pewno jestem we właściwym miejscu, o właściwym czasie. Że to jest właśnie ten moment, ten czas i to miejsce. Takie mam poczucie. Takiego poczucia bycia we właściwym miejscu i o właściwym czasie, jak będąc na Eucharystii, nie miałem nigdy, nigdzie. Po prostu to jest nieporównywalne z niczym. Mam różne doświadczenia, bo czasem bywa tak, że właśnie nie chcę się, czy mam coś jeszcze do zrobienia, ale przypominam się wtedy coś takiego. Nie zastanawiaj się, po prostu. Po prostu idź, masz być już, a emocje, uczucia, to jest zupełnie co innego. To są jakieś takie fale, które gdzieś tam na wierzchu się przewracają, ale gdzieś tam w głębi, no wiem, coś dobre i jakiego lekarstwa trzeba zażywać. No to jest to najważniejsze lekarstwo, ciało pańskie. To jest no, jego krew, to jest to, co dostajemy w Eucharystii, on sam. Więc mówię, to jest potrzebny czas. Czas na to, żeby z tą ukochaną osobą tę relację podtrzymywać. Nigdy dość czasu na to, żeby z dziewczyną umówić się nad, wiem, Wisłą, czy gdzieś nad jakąkolwiek inną rzeką, albo nie rzeką, czy na piasku, czy gdziekolwiek na betonie. To nie ma żadnego znaczenia. Można usiąść na ławce i siedzieć razem, po prostu patrzeć w jedno miejsce. To jest istota relacji, tak? Być obok tej drugiej osoby. Ale często trzeba wykonać jakiś no, wysiłek pokonać, prawda? Dokonać pewnych wyborów, żeby właśnie te relacje pięknować, więc to jest dokładnie to samo. Z tym, że tu wiem, znaczy to jest więcej, bo to jest, ja wiem, że ta osoba po drugiej stronie, w niej nie ma żadnego egoizmu, że to jest miłość po prostu. Ta miłość powołała mnie do życia, ta miłość przy życiu mnie trzyma, ta miłość mnie przywołuje, to ona mi mówi, odpowiedz mi. Miłość, która za mnie no, poszła na krzyż, on poszedł na krzyż za mnie. Więc tutaj o tyle trudno to porównać z jakąś ludzką relacją. Nie ma tam żadnego egoizmu, żadnego nic dla siebie. Aczkolwiek no, staram się jakoś tutaj to powiedzieć tak, żeby dać pewien obraz, jak to rozumiem. Także jest to pewien czas, który jest potrzebny. A w tym wszystkim no, to i to, o czym mówię teraz, to wszystko, o czym mówię teraz, nazwałbym jednym słowem modlitwa. Czyli ten kontakt. Ja miałem kiedyś bardzo ciekawe doświadczenie. Spotkałem w życiu ciekawych ludzi, Żydów mesjańskich. Ludzi, którzy żyją w tradycji żydowskiej, obchodzą święta starotestamentalne, ale wierzą w Jezusa, Jeszua. I pamiętam, kiedyś byłem u nich w domu i nagle gospodarz pyta, czy możemy się pomodlić, czy nie będziemy mieli nic przeciwko temu. Ja mówię, oczywiście. I zaczął nagle mówić po prostu do Boga, dziękować Mu za to, że tu jesteśmy, za to, że w taki sposób jakby mówił do osoby, która z nami cały czas jest. Ja powiedziałem, że jestem bardzo pod wrażeniem tej modlitwy, że to jest dla mnie takie niesamowite, takie łatwe wejście, natychmiastowe w modlitwę, takie jakby ona właściwie była cały czas, tylko była niewypowiedziana. Na co usłyszałem, że może ja za bardzo kombinuję, że za bardzo może używam za dużo intelektu do modlitwy, że przecież Pan Bóg jest wszędzie ze mną i przy stole i w toalecie, prawda, i na ulicy. Ale to nie wystarczy powiedzieć, ale właśnie spotkałem się z czymś takim, z takim poczuciem życia w nieustannej obecności Boga. Więc jeżeli to w sobie pielęgnuję, to już jestem w modlitwie. To już tym jestem. To, o czym mówię, to są wszystko ideały. To są wszystko takie rzeczy, które też zdarzają mi się, dużo w tym, co mówię, jest tego takiego, no, mówienia o tym właśnie, jak chciałbym, żeby moje życie wyglądało. Ono czasem tak wygląda, ono czasem właśnie przybiera takie kształty, jednak jeszcze, no więc powiem krótko, kiedy tylko o tym zapominam, o tej relacji, zaczynam liczyć na własne siły, od razu wkrada się lęk, od razu zaczynam się bać o różne rzeczy, o drobiazgi, o większe rzeczy. A przecież mówi Pismo wyraźnie, wszystkie swoje troski przerzućcie na Niego. Koniec. Właśnie, niech ten cytat taki będzie tutaj przypieczętowaniem tej przydługiej trochę może wypowiedzi. Miriam, tak miała na imię. O, mam taką z nią umowę, ale to taka cicha nasza umowa. Nie będę o tym mówił głośno. Prowadzi mnie za rękę. Prowadzi mnie. Te swoim płaszczem mnie okrywa. Za mało się może do niej zwracam, ale ona tarczą jest. Chroni przed atakami złego. W tej walce bardzo pomaga. Swoje dziecko jej oddałem. Ofiarowaliśmy córkę jej. No, kiedy tylko się poczęła, potem kiedy się urodziła. Więc jest taką drogą po prostu. To jest takie... To jest niesamowite. Pan Bóg zechciał w ten sposób przyjść na ziemię przez nią. Więc myślę, że to jest taki kanał otwarty też w tamtą stronę, że ona jest taką drogą do Boga. Taką prostą. Prostą drogą. Bez wielkich filozofii, bez wielkich... Ona uczy pokory. Przez swoją pokorę, przez swoje... Ona przecież, jak ona przyjęła to całą tę wiadomość o tym, że ma być matką Boga, że ma począć przez Ducha Świętego dziecko, młoda dziewczyna. Zapytała tylko, ale no jak? Ja mam być matką, że ja nie znam mężczyzny. Nie. Przyjdzie Duch Święty, osłoni cię moc Najwyższego. Dobrze. Niech tak będzie. Niech się dzieje twoja wola. Dobrze. Zgadzam się na wszystko. W ciemno. Prawda? I to jest, ona jest przykładem tego właśnie takiego przyjęcia bez zastrzeżeń w ogóle woli Bożej. Nieprawdopodobne po prostu. I to życie przy Synu, przy Bogu. Niesamowite ta świadomość, że po tym proroctwie Symeona już, prawda, kiedy przyniosła chłopaka do świątyni, tak jak prawo nakazywało. I tam nagle w całej tej wielkiej świątyni, w całym tym narodzie, który przecież czekał na Mesjasza, dwie osoby tylko go zauważyły, zdaje się. Prawda, Symeon i Anna. I co jej powiedział ten starzec? Twoją duszę miecz przeniknie. Czyli ona właściwie od małego, kiedy Jezus był mały, już czekała na to, na to cierpienie, prawda? Ono było i wisiało jakby nad nią. Jak jej zginął, kiedy miał 12 lat, zginął im. Został w świątyni, szukali go dwa dni, już wtedy myślałem, może to teraz, prawda? Może to teraz ten moment, że tego cierpi, to jest to. W każdej chwili pewnie spodziewała się tego, że żyła w takim tej świadomości, że to będzie, może w tym przeczuciu, że to będzie ofiara. Nie wiedząc wiele, prawda? Nie pytając też o wiele. Także jest taką, no, ona uczy prostoty i pokory. Bardzo, bardzo jest mi potrzebna w życiu pokora. Zwłaszcza jako aktorowi w tym zawodzie, prawda? Dużo słyszę braw. Dużo słyszę braw. A te brawa to jest zawsze taka rzecz zwodnicza. Można łatwo uwierzyć w to, że jest jakimś wyjątkowym. Więc tutaj Maria jest taką właśnie osobą, która przywołuje, uczy pokory. Uczy pokory. Nigdy nie zasłaniała Jezusa. Ona właśnie, ona skupiała na nim uwagę. Prawda, jak ona można ją porównać do takiej soczewki, która skupia promienie właśnie na nim, na swoim synu. Żyła zawsze w cieniu i tego mnie też uczy, takiego życia w cieniu, takiego właśnie tej pokory, przyjmowania woli Bożej. No, myślę, muszę tu powiedzieć, powiedzieć całą prawdę, powiedzieć to, że ciągle jest ma Matka Boża niepokalana, jest ciągle dla mnie tym takim potencjałem, który za mało jeszcze wykorzystuje. Za mało jeszcze wykorzystuje. W ogóle łatwiej jest mi mówić o pewnych rzeczach niż je wprowadzać w czyn. Ale próbuję. I muszę powiedzieć, że jak ją poproszę, to ta pomoc przychodzi. Najciekawiej jest wtedy, kiedy ja sobie nie wyobrażam, jaka ona mogłaby być.

0: cokolwiek zacznę cokolwiek robić, bo kiedy już wyruszę w ten rytm dnia, to potem jest trudniej. I tu chodzi o taką właśnie modlitwę, o takie te kilkanaście minut na to, żeby spędzić się ze Słowem Bożym, czy żeby po prostu oddać ten dzień Panu Bogu, żeby tak w spokoju może posłuchać tego, co on ma do powiedzenia, bo to też no, można odmawiać pacierze, prawda, i trzeba to robić, i to są modlitwy. Modlitwa Ojcze Nasz, przepiękna, która to sam Jezus nas jej nauczył i ją zostawił nam. Natomiast ta modlitwa taka prawdziwa, który czasem doświadczam, to jest to, kiedy nie, kiedy ja mówię, tylko kiedy Pan Bóg mówi. Kiedy On mówi, ja mogę posłuchać właśnie przez swoje słowo. I najlepiej to wychodzi rano. I potem najlepiej wychodzi, a potem też cały dzień jest zupełnie inny. Albo no, trzeba o to walczyć, po prostu walczyć. No niestety, trzeba o to walczyć, żeby znaleźć czas na to, żeby powiedzmy, a teraz, to wstąpię tutaj, wstąpię do świątyni, usiądę, popatrzę, pół godziny, marzenie, prawda, może 15 minut, może chwila, ale można też w ciągu dnia, wśród zajęć po prostu, jakieś tam krótkie słowa skierować. Taki, myślę, że Pan Bóg nas do takiego dialogu zaprasza, w ogóle takiego nieustannego. Trudne to jest, bo to jest takie może za proste, bo to jest dziecięce. Tak jak małe dziecko, niezależnie co robi, to zawsze wie, że tam ten trzyma się ta poły płaszcza tatusia, czy tam czy jego ręki, czy jego palca, czy powiedzmy gdzieś tam się zawsze ogląda, czy ten rodzic jest, czy go nie ma, wie, że jest blisko i wszystko właściwie robi w świadomości tej, że nie jest samo. Ostatnio byłem u znajomych i siedzieliśmy gdzie indziej, dziecko spało w ogrodzie i nagle zaczęło płakać i ojciec mówi, no tak, nagle się obudził, zobaczył, że jest sam i zaczął płakać. Więc my też jak płaczemy, no to jest coś, taka świadomość. Można sobie takiego coś takiego wypracować. Jest doświadczenie prawosławia, przepiękne doświadczenie modlitwy Jezusowej. Taki tutaj zachęcam do zapoznania się z tym. To jest kiedyś miałem szczęście przeczytać książkę Opowieści Pielgrzyma. Przepiękna tradycja modlitwy Jezusowej, nieustannego zwracania się właśnie, nieustannej modlitwy serca. No bo przecież Pismo Święte mówi, módlcie się nieustannie, tak? Więc ciągle pole do pracy.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

Tomek Terlikowski i tatuaże. Czy Tomek Terlikowski nosi tatuaż? Nie mam zielonego pojęcia i kompletnie mnie to nie obchodzi. Chcę opisać pewien mechanizm i dwa paradygmaty, które domykają wszystkie sposoby reagowania na rzeczywistość, które są właściwe dla naszej współczesności. I w przypadku Tomka Terlikowskiego, i w przypadku mechanizmu związanego z tatuażami mamy do czynienia z mechanizmem przeciągania z paradygmatu, który opisuje chorągiew Chrystusowego zmartwychwstania i szmatą cywilizacji śmierci. Są tylko dwa sztandary. I oczywiście zarówno paradygmat tego świata, paradygmat syndykatu śmierci, paradygmat cywilizacji śmierci ma bardzo wiele różnych stylów życia toksycznych w końcowym rozrachunku. Tak samo w tej przestrzeni stylów życia opartych na objawieniu jest bardzo wiele różnych sposobów funkcjonowania. Może zdążę powiedzieć o 8 kolorach życia, o tym, w jaki sposób można dzieci zapraszać do rzeczywistości współczesnej, do współczesnej rzeczywistości przeżywania tego, co dziś daje świat, ale w sposób niekaleczący. 7 kolorów tęczy, 8 kolorów życia, tak? Tatuaże to jest pole starcia. Rozmowa, dyskusja o tatuażach. Oczywiście ktoś, nie wiem, czy Tomek Terlikowski ma tatuaże. Ktoś, kto ma tatuaż, nie jest potępiony. Ktoś, kto ma tatuaż, nie jest na drodze do potępienia. Wystarczy dla każdego, tak samo jak każdy inny człowiek, jeśli spotka Chrystusa i będzie przestrzegał przykazań i dążył do błogosławieństw, tak? I uporządkowawszy sumienie, będzie pracował nad cnotami, zbliżał się do Jezusa Chrystusa. Natomiast chodzi o to, że tatuaż jest takim pierwszym gestem, który można zrobić, przechodząc z Christianitas do ideologii tego świata. Ja byłem po tamtej stronie, ba, w Polsce przygotowywałem pod koniec lat 80., na początku lat 90. grunt pod fascynacji New Age. W Brulionie były pierwsze reportaże na temat zwierzątek, o tym, jak zabija się zwierzęta w sposób całkowicie niehumanitarny, ubliżający człowieczeństwu, tak? I ja z tych przekonań się w żaden sposób nie wycofałem, ale oprócz tego były tam również teksty, które duchowo raniły. Kilka dni temu pisałem mówiłem tutaj o satanizmie, tak? Wczoraj wypuściłem tekst, felieton o satanizmie i masonerii. W przypadku satanizmu sprawa jest oczywista. No, na pewno jest to system poglądów, chociaż satanizm to jest zbiorcza nazwa na wiele różnych satanizmów. Czy to kultyczne, czy ateistyczne, czy zabawowe, czy związane z popkulturą, marketingowe i tak dalej, popsatanizm. Można rozkładać to na wiele sposobów. Istota jest taka, że jeśli ktoś prosi zło o coś, już ma kłopot i jest na drodze do duchowej śmierci. Ale to jest sprawa prosta, bo sataniści mówią po prostu dokładnie odwrotnie to. To jest prymitywne. To, co wyznaje Nergal, ta ideologia jest prymitywna. Ona jest po prostu lustrzana wobec chrześcijaństwa. Tak? To jest bunt człowieka, który nie potrafi zaakceptować świata. Współczuję strasznie tym ludziom, ale w pewnym momencie zaczyna się droga ku złu i przekraczanie kolejnych przykazań, potem wejście w perwersję i przekraczanie kolejnych tabu niszczy duszę. I ci ludzie już tego nie widzą. I ci ludzie, żeby dalej karmić się i nakręcać, muszą robić coraz gorsze rzeczy. I w tym filmiku tutaj na YouTubie pokazałem tę perwersję satanizmu, a w tekście
pokazałem, czym różni się lucyferyzm od satanizmu takiego hedonistycznego, tak to powiedzmy, czyli takiego, który stawia na egoizm, rób ta co chceta, tak? Po prostu rób ta co chceta. Był klub Ognia Piekielnego, XVIII-wieczny, Lord Dashwood, i o tym właśnie pisze jako o przykładzie, jak libertynizm grawituje ku satanizmowi i z definicji musi tam na tym lotnisku wylądować. Natomiast istnieją też białe odcienie czerni, tak? Czyli satanizm lucyferyczny. Jedną z odmian lucyferyzmu jest gnostycyzm. Masoneria jest jednym z odłamów tajnych stowarzyszeń, które opierają się na tej rzeczywistości idei, która nie jest akceptowana przez naukę i nie jest akceptowana przez wiarę. To są wierzenia. To są wierzenia, na przykład gnostycy mają takie wierzenie, że wiedza to jest najwyższy poziom ludzkiego poznania, że tylko i stąd wziął się nowożytny intelektualizm. Tak? Nie mają pojęcia, że wiara, że symbol, że o rzeczach najważniejszych dla człowieka, Chrystus na przykład mówił w przypowieściach, nie da się zrobić dowodu matematycznego na istnienie Pana Boga. Dlaczego? Dlatego, że Bóg chce wiary. Dlatego, że wiara, czyli zwrócenie się ku Bogu, zmienia człowieka. I teraz masoneria, opowiedziałem w tym tekście historię, mówiąc najkrócej, napisaliśmy w Brulionie tekst pod koniec lat 80. albo na początku lat 90. Po setkach kontrowersyjnych tekstów umieściliśmy wywiad z masonem wysokiego stopnia. I niezależnie od tego, że pisaliśmy o rzeczach skrajnie radykalnych, to dopiero ten tekst wywołał reakcję. Michnikowszczyzna piórem Antka Pawlaka, naszego przyjaciela, ale starszego od nas, no wykpiła nas, że masoneria nie istnieje, że to w ogóle jest jakaś bzdura, tak? No ja stwierdziłem, że jak coś się broni, to znaczy, że żyje, tak? No więc zaczęliśmy to drążyć, ale to mniejsza. Po roku wysłałem Antkowi kartkę z Paryża na tle budynku loży Wielkiego Wschodu, tak? Le Grand Orient. Nie pamiętam, jak to się nazywa. Nieważne. W każdym razie budyneczek, kilkanaście, nawet chyba nie kilkadziesiąt pięter, taka jakś aluminium, beton, szło, ale tak, beton, szkło, ale taka drugorzędna korporacja, masoneria. Panowie w garniturach i steczkami z cielęcej skóry. Wchodzili i wychodzili. Myśmy sobie tam zrobili zdjęcie. Więc i niewiele później trafiłem do Tygodnika Literackiego, byłem zastępcą redaktora naczelnego i potem okazało się, że redaktorem naczelnym, wziętym na to stanowisko, które było fikcyjne, przez prawdziwego wtedy mojego przyjaciela, tak mi się przynajmniej zdawało, człowieka, który tym wszystkim zarządzał, bo ja robiłem Brulion, więc ja tam tylko się zajmowałem poezją. Był to powód, żebym jeździł do Warszawy i w końcu tutaj został, nieważne. W każdym razie szefem był Janusz Maciejewski i okazało się po latach, Gazeta Wyborcza opublikowała wielką rozkładówkę, że był to mistrz loży narodowej polskiej. Nie wiem, nieważne. W każdym razie mason. Jego zastępcą był Piotr Matywiecki. I po kilku latach od rozpadu tego tygodnika i od momentu, kiedy on zniknął z rynku, spotkałem się z Piotrem Matywieckim. Nie pamiętam, czy na pewno nie byliśmy na pan, bo w tamtych czasach ludzie, którzy wychodzili z podziemia, czy to było ten modus operandi michnikowy, ja wtedy przeklinałem. I na stacji metra Pole Mokotowskie albo Rakowiecka, raczej Rakowiecka, w trakcie rozmowy nagle zorientowałem się, że on mnie werbuje do masonerii. Obiecuje mi sławę, że oni się popierają, że ja jestem utalentowany, że ja wiele zrobię, a oni tę
pamięć o mnie na 500 lat mogą zachować. Mnie to po prostu wewnętrznie bawiło nieskończenie, ponieważ byłem już wtedy człowiekiem nawróconym. Tak? I w pewnym momencie, kiedy się już znudziłem tym jego bajaniem o Robercie Tekieli, drugim Janie Kochanowskim, czy kimś tam, oni oczywiście wiele sobie dopisują, wiele kłamią, nadymają się, nieważne. I zacząłem mówić mu o Chrystusie. I słuchajcie, i w tym momencie między nami jakby taka... Jak czasami się zamyka w filmach science fiction wrota do jakiejś podziemi, tak? Po prostu przezroczysta, tytanowa ściana. Niezniszczalna. Takie miałem odczucie. Więc dotarło do mnie, że jest człowiekiem inicjowanym, że pieczęcie chrztu zostały... była próba ich zatarcia przez kontrinicjację, tak? Czyli masoneria jest rytem inicjacyjnym. I teraz... Nie ma znaczenia, czy my idziemy w ten hedonistyczny, krwawy, ci ludzie z tego klubu kręgu piekielnego, ci ludzie z kościoła szatana piją krew, urywają kurczakom głowy, zażynają kozy, piją tę krew, marzą się tą krwią, jakieś ofiary gwałcą dziewice na ołtarzach 18-letnie, oni o tym pamiętają i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie chodzi o to, że zło ma dwa oblicza. Jasne i ciemne. I teraz to są rzeczy, które da się łatwo pokazać. To znaczy nikt nie uwierzy, że masoneria jest czymś złym. Kto jest wychowany przez współczesną popkulturę. Nawet fakty tych ludzi do tego nie przekonają. Masoneria jest antychrześcijańska i jej działanie przenosi się z pokolenia na pokolenie, więc jest to instytucja trwała i ona jest wymierzona w cywilizację wywiedzioną z objawienia. Prawdopodobnie masoni doszli do wniosku, że te religijne wojny XVI-XVII wieku, potworne wojny, że najlepiej jest zrobić tak jak Budda, nie wiem czy wiedzieli o Buddzie, nieważne, czyli wytłumić ekstrema, żeby nie było wojen religijnych, że należy schłodzić wiarę, tak? Ja rozumiem intencje. Efekt tego jest taki, że walczą z Bogiem. Tak mi się wydaje. I teraz są dwa sztandary, dwa paradygmaty. Dwie wiązki stylów życia. Jedne style życia wywiedzione są z antropologii, którą przyniosło nam objawienie. Pozostałe te spod ciemnego sztandaru, który może mieć lucyferyczny, jasny wizerunek, to są rzeczy, które człowieka niszczą tak naprawdę. Tak? Stąd tyle smutku na zachodzie, tyle brak celu życia. Tak? Już ci egzystencjaliści o tym mówili. To w cierpieniach młodego Wertera to wszystko już jest. Ludzie, którzy odrzucili Boga, po prostu cierpią, tak? Inni dla Sartra to było piekło, tak? Dlaczego? No bo trzeba było rezygnować z egoizmu. Wiecie, na czym polega przyjaźń? Przyjaźń polega na tym, że potrafisz wysłuchać trzygodzinnej wypowiedzi przyjaciela na temat, który emocjonuje tylko i wyłącznie jego samego, ale jeśli jest twoim przyjacielem, to go wysłuchasz, tak? I będziesz uczestniczył w jego cierpieniu. Egoiści tego nie chcą. Egoiści to odrzucają. Egoiści nie chcą dzieci. Dzieci to wysiłek. I teraz style życia cywilizacji śmierci i style życia Christianitas, wywiedzione z objawienia. I teraz ta historia rozpoczyna się od Kaina i Abla, albo nawet wcześniej, tak? Bo mówimy o dwóch sztandarach. Mówimy o tym, że w sposób zwyczajny zły duch działa na ludzi i prowokuje ich do czynów strasznych. A druga część rzeczywistości to jest, kiedy zły duch, jak w przypadku masonerii, konstruuje sytuację, w której ktoś mówi mu chcę. Kiedy dokonuje się kontrinicjacja. Bądź w przypadku osób nieochrzczonych inicjacja demoniczna. I teraz, czym jest syndykat cienia? Czym jest cywilizacja śmierci?
To jest właśnie cały ten paradygmat wywiedziony ze sprzeciwu wobec chrześcijaństwa. Nie tylko chrześcijaństwa. Również religii Starego Testamentu. Tak? Czyli wszystko to, co Bóg przyniósł tutaj i dał nam, Pismo Święte, potem Nowy Testament, potem tradycja, ucieranie się w sercach wiernych prawdy, temu wszystkiemu cywilizacja śmierci zaprzecza. I teraz chodzi o to, żeby w nowożytności się to zaczęło, kiedy Boga wyrzucono z kultury, tak odebrano tę kulturę z rąk mnichów, którzy stworzyli cywilizację europejską, uniwersytety, huty, rolnictwo, cystersi, benedyktyni i wzięli w swoje ręce hierarchizowanie kultury ludzie, którzy mówili, moje życie i moja twórczość nie mają ze sobą nic wspólnego. Wcześniej bronią soft power chrześcijaństwa, soft power cywilizacji życia byli święci. Od momentu, kiedy nowożytność w miejsce Boga wstawiła człowieka jako miarę rzeczy, zrezygnowano z tego. Tak? Stwierdzono, że miarą rzeczy będzie człowiek. Oczywiście człowiek nie ma zdolności nadnaturalnych, więc w dzisiejszych czasach w centrum kultury jest demon. Dlaczego? Bo on potrafi udawać Pana Boga. Potrafi udawać, że ma moce, a te moce są przez człowieka bardzo pożądane. I teraz istotą tego ostatnich 70 lat naszej kultury, która oddziaływa na cywilizację, były próby stworzenia grzechu strukturalnego. Tak? Czyli sytuacji, w której ty jesteś przez kulturę, przez instytucje, przez obyczaj przymuszany do grzechu. I to się udało. We Francji aborcja wpisana jest do konstytucji. Za chwilę będzie wpisana eutanazja. A chodzi o to, żeby wpisać również pedofilię jako orientację seksualną. I żeby oni nie byli karani, no bo jak to? Nie dość, że ten Epstein taki biedny i tam mu zrobili. Przecież to takie normalne jest. Wolter mówił, muszą być dwie moralności. Jedna dla nas, a druga dla zwykłych ludzi. I teraz tatuaże są miejscem starcia. Rozmawiam z młodą dziewczyną i mówię jej, że tatuaż to jest skaleczenie ciała, przecinanie powłok, błon, zapuszczanie tam rzeczy, które mogą być trujące. Ten tusz krąży potem w krwiobiegu. No, one wywodzą się z subkultury więziennej, są najczęściej przejawem autoagresji. Dziś tatuaże stały się modne. I teraz moja teza jest taka, że od 500 lat nasza kultura jest formowana przez kolejne pokolenia ludzi, którzy są osobistymi przeciwnikami Pana Boga. I to są ludzie inspirowani przez złego ducha. W sposób zwyczajny po prostu. Rousseau swoje dzieci oddał do sierocińca, bo musiał mieć czas na napisanie książki o wychowywaniu dzieci, tak? Rozumiecie? I teraz opowiadam o tych tatuażach i słyszę tak. I teraz tę kulturę dziś formuje się przy pomocy mody. Ale akceleracja rynku jest również przy pomocy mody, tak? Popkultura, filmy, muzyka, to wszystko kształtuje, reklama, to wszystko kształtuje człowieka, tak? Nowego człowieka. Ale chodzi mi o to, że wyobrażam sobie, jestem człowiekiem po tamtej stronie i tak sobie myślę, w jaki sposób przełamać barierę, kolejną barierę, żeby zetrzeć to chrześcijaństwo z powierzchni ziemi. No już wymyśliliśmy kremację, tak? Powrót do kremacji, bo kiedy przyszło chrześcijaństwo, chrześcijanie zaczęli grzebać zmarłych w ziemi w przeciwieństwie do wcześniejszych pogańskich obyczajów, gdzie po prostu kremowano. Tak i wiadomo było, że jak
Jeśli się składa ciało w ziemi, to chrześcijanie, a jak się spala, to poganie. No i teraz chodzi o to, żeby symbolicznie zakończyć erę chrześcijaństwa. Tak wcześniej się powiedziało, że teraz jest era wodnika, era ryb, czyli era chrześcijaństwa się skończyła. Zbudowano intelektualne, absurdalne kompletnie ideologie, nieważne. I kolejnym takim punktem, aby chcę spoganić tę kulturę, chcę ją spoganić, chcę tych ludzi spoganić. No to co robili poganie? Tatuowali się, tak? Ojciec Baszobora przyjechał tutaj i mówi Murzyn z tej środkowej, ciemnej Afryki, gorącej Afryki i mówi: wyście przyjeżdżali do nas 100 lat i mówiliście, te tatuaże to obciach. Ja nie jestem wytatuowany. Nikt u nas się nie tatuuje, bo to rzeczywiście jest obciach. Tak, ja przyjeżdżam do Europy i wy jesteście wytatuowani. Rozumiecie? Nikt, kto nosi tatuaż, nie jest opętany. Znaczy, nikt poprzez tatuaż nie będzie opętany. Nikt nie będzie, nie każdy się skrzywdzi przez tę truciznę, bo czasami są uczciwi ci tatuażyści, którzy starają się robić to zgodnie z jakimiś regułami BHP. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że jest to mechanizm przeciągania. I teraz ta młoda dziewczyna mówi mi, że to jest fajny początek rozmowy, ludzie nieznani, nie znają się, tak? Młodzi cierpią na samotność. I można zacząć fajną rozmowę na temat tatuażu, bo wiele ludzi tatuuje się chcąc związek jakiś uwiecznić, tak? Że jest są z kimś, tatuują się i to jest osoba, która jest ważna i to jest tatuaż sentymentalny, tak? Tu już jest założenie, że będzie wielu partnerów w życiu, tak? To też jest kultura, tak? Ktoś inny siedział i kombinował, jak, no bo Luther powiedział, można się rozwodzić, tak? Czyli powiedział Bogu nie. To było pierwsze takie społecznie istotne powiedzenie Bogu nie. Chwilę potem król angielski ideologię zawartą w książce Lutra o małżeństwie przekształcił w fakt, tak? Po prostu się rozwiódł. I odszedł od kościoła. Zabrał Anglię od papiestwa. Dlaczego? No bo grzech. Grzech zawsze dzieli. I potrafię sobie wyobrazić ludzi w kolejnych pokoleniach, którzy siedzieli i kombinowali, w jaki sposób osłabić katolicyzm. No bo oni mają tego papieża, mają jakąś doktrynę, to nie jest tak rozlazłe, tak? Ja sobie to potrafię wyobrazić. Konkretne kolejne ruchy, na przykład, zresztą nie wchodzę w politykę. Tatuaże są polem starcia, polem wciągania. Kiedy chodzi o to, żebyś przyjął pewien styl życia. Po prostu. I za tym stylem życia, jako normalność, przyjdzie, że no przed ślubem trzeba się wypróbować. No, nikt rozsądny nie idzie, tak mówią, w tym stylu życia. Rozumiecie? Istnieje styl życia, w którym mówi się rzeczy dokładnie odwrotne niż te, o których mówi nauka. Nauka mówi, że najbardziej trwałe związki są związkami sakramentalnymi i takimi, w których ludzie weszli w małżeństwo w czystości. I to są związki, w których jest największa satysfakcja seksualna spożycia małżeńskiego i w które są najtrwalsze. Rozumiecie? To mówi nauka. Po prostu są badania i to badania naprawdę bardzo miąższe. Tam jest próba, to chyba przez 20 lat prowadzono te badania, bo ci ludzie nie wierzyli, że coś takiego się dzieje, tak? Mechanizm pierwszego kontaktu, tak? Nie potrafi osiągnąć satysfakcji z kolejną pięćsetną partnerką, to już jest w ogóle niemożliwe, tak? To już się traktuje to jak rzecz, tę drugą osobę, tak? Za piątym razem już tak może być, tak? Seryjni monogamiści, tak? Poznałem takich. Tatuaże to pole starcia, mechanizm wciągania w style życia, w których bycie, zachowywanie się według reguł tego stylu życia dewastuje chrześcijaństwo i w końcu odciąga człowieka od kościoła. Nie ma możliwości, żeby przyjąć hedonistyczny styl życia i za 10 lat być chrześcijaninem. I teraz
Tomek Terlikowski, po co tutaj jest w tytule? No jest po to, bo on również jest narzędziem takiego mechanizmu wciągania. Tak jak są ci księża, którzy gdzieś tam byli, ci liderzy Gazety Wyborczej, tak? Wszyscy oni odeszli z kapłaństwa, tak? I w tym momencie stali się zupełnie dla Gazety Wyborczej nieprzydatni. Dlaczego? Dlatego, że oni byli ważni, kiedy byli kapłanami. Kiedy mogli z autorytetu Kościoła tłumaczyć ludziom, że czarne jest białe, że białe jest czarne, tak? To robi Tomek Terlikowski. I on będzie w tym Kościele, dokąd się da, będzie mówił o tym, że jest w Kościele. Być może jest w ogóle, tak? Ja nie wnikam w jego życie duchowe, to mnie w ogóle, jakby nie mamy do tego dostępu, tak? Bardzo mnie obchodzi, czy on się zbawi, ale Tomek nie przyjmuje pouczenia braterskiego. Ja zresztą jestem zbyt chętny do pouczeń braterskich, więc przestałem ich udzielać. Ale chodzi o to, że on również niby z wnętrza nauczania Kościoła naucza rzeczy przeciwnych. Całkowicie przeciwnych. I prawdą kłamie. Dlatego, że bardzo sensowne działania jego w obronie osób krzywdzonych, molestowanych przez ludzi Kościoła powodowały, że powodowany tą wyższością swoją moralną zaczął wygłaszać tezy, które są już, nie mają nic wspólnego z tą prawdą, którą niósł i o którą walczy, i o którą walczył i walczy, i bardzo dobrze. Bo w centrum chrześcijaństwa są maluczcy. Ci, którzy słabi są. Żarzące ognie na głowę tego, kto krzywdzi najmniejszego. To jest serce chrześcijaństwa. A nie jakaś korporacyjna obrona. Ja to wszystko rozumiem, wszystkie mechanizmy, ale nie ma na to zgody. I teraz, dopóki Tomek będzie wewnątrz Kościoła, będzie takim samym mechanizmem jak tatuaże. Będzie wyprowadzał ludzi, będzie im tłumaczył, że rzeczy, które ich kaleczą, są dla nich dobre. Będzie przeciągał ich do stylów życia reprezentowanych przez media, w których występuje. On dla katolików uwiarygadnia te media, a te media są hedonistyczne i toksyczne. Pamiętam, kiedyś z rodziną wyjechałem, mam dwie kostki połamane. O, jedna z dzieciństwa, druga ratowałem córkę, która wpadła do rzeki i akurat wpadłem na dno, gdzie był kamień i niesamowity dźwięk, jak kość, a nieważne, kostki. Nie mogłem jeździć na nartach. I szóstka moich dzieci i moja żona, a ja sobie stałem gdzieś tam w jakimś takim z dykty zrobionym barze w połowie stoku i oni co jakiś czas przychodzili i ja kupowałem, no po prostu organizowałem im ten pobyt. Ja tam byłem chyba z 4 godziny, 5 godzin i tam było radio włączone. I to radio cały czas nadawało muzykę. I w pewnym momencie do mnie dotarło, że to radio nie nadaje muzyki. Że to radio jest zegarem reklamowym. Że istotą tego radia jest reklama. Jest hedonizm. Że istotą tego radia jest komunikat komercyjny. Że ta muzyka jest tylko i wyłącznie pretekstem atrakcyjnościowym, żeby ludzie chcieli słuchać tego radia. To radio jest częścią pewnego sposobu używania mediów, jaki się wytworzył w 1617 roku, tak? Pierwsza gazeta codzienna, liberalna, która przekształciła się z takiego systemu przekazywania informacji handlowych pomiędzy różnymi miastami hanzatyckimi i też z północnych Włoch.
I w pewnym momencie do tych informacji o kursach i tak dalej zaczęto dołączać jakieś plotki, jakieś informacje i tak powstały dzienniki. I teraz te media głównego nurtu to są media, które są utrzymywane przez pieniądz tylko i wyłącznie po to, żeby formatować ludzi. Tak? I to radio, wiecie jaka muzyka puszczana jest w tych stacjach radiowych głównego nurtu? To jest muzyka 5 koncernów. I te koncerny wykupują ilość powtórzeń w tych radiach. I tam nie ma mowy o jakichś DJ-ach, o jakimś wyborze, o jakimś guście i tak dalej. To jest po prostu czysty biznes od początku do końca. Wszystkie media komercyjne są właśnie takie. One służą do zarabiania pieniędzy, a reszta jest pozorem. System informacyjny, który się wtedy wytworzył, tak, i opiniotwórczy, wszystkie media opiniotwórcze, jak widzimy, bronią dziś lewicowego, liberalnego sposobu myślenia o świecie. Bronią antychrześcijańskiego systemu wartości. Bronią stylów życia i pompują je w serce i duszę ludzi. I już pomijam takie ekstrawagancje, jak na przykład lata 90., gdzie było widać ewidentnie, że niemieckie media, pisemka kolorowe, szczególnie dla dzieci, pompują rozwiązłość. Dziś mamy jakieś portale polki.pl i tam cały czas się mówi o zdradach. W wysokich obcasach mówi się o zdradach pozytywnie. O prostytucji mówi się pozytywnie. Rozumiecie? To jest oddziaływanie dużych państw, które chcą mieć rynki zbytu, które chcą uzależniać małe państwa. Stąd takie oburzenie Niemiec, że Polska próbuje prowadzić politykę suwerenną. Jak to? Jak to? Wy macie po prostu konsumować i najlepiej nie kończyć studiów wyższych, tak? I teraz istotą jest przekaz reklamowy mediów liberalnych i one tworzą style życia. One tworzą style życia i tym singlizm, seryjna monogamia to jest taki pierwszy krok, tak? Całkowity promiskuityzm i samotność. I to jest konsekwencja. Wiecie, czym jest moda? Jest systemem akceleracji sprzedaży. Kiedyś był jeden pokaz, jedna seria pokazów w ciągu roku, tak? Była jedna kolekcja mody i za rok była następna, tak? Teraz są co pół roku, być może będą co 3 miesiące. Chodzi o to, żeby kupować. No jeśli dwa razy do roku rzeczy stają się niemodne, no trzeba je wyrzucić, kupić nowe, tak? Tych mechanizmów są setki, dziesiątki. One służą tylko i wyłącznie akceleracji rynku. I teraz tatuaże pierwsze pole bitwy, bo pamiętajmy, są tylko dwa sztandary. Albo sztandar hedonizmu, użycia, albo sztandar Chrystusa. I Przed chrześcijanami, przed katolikami stoi zadanie stworzenia takich atrakcyjnych stylów życia, które nie dadzą odejść młodzieży od wiary. Czyli stylów życia, które sprawią, że nie będziemy tracili dzieci. W pewnym momencie, chyba z 10, może 12 lat temu, zauważyłem taką tendencję, że zaczęli do mnie dzwonić rodzice z różnych grup, bardzo czasami szacownych, katolickich, którym komórki wyrywały dzieci. Zabierały. Tak? I dzwoni do mnie ktoś, mówi, stary, on 8 godzin na komórce siedzi, tak? A ja mówię, i mówi, napraw go. Ja mówię, stary, przecież ty mu dawałeś tę komórkę, dawałeś mu, jakiś czas temu za wcześnie mu dałeś, pozwalałeś na to, żeby siedział najpierw godzinę, tak? To jest spirala, tak? Deficyt, komórka, uzależnienie, deficyt, który wzmacnia ten, z którego brało się regularne oglądanie, tak? To są mechanizmy uzależnieniowe. I dotarło do mnie, że nowoczesna technologia jest silniejsza od dzieci, ale też od starszych. Nieważne. Chodzi o to, że my nie jesteśmy w stanie tymi metodami, jakie w tej chwili są, zapewnić ludziom, dzieciom środowiska,
w których one mogłyby uczciwie wybrać wiarę i zachować ją. I teraz są dwa sztandary, tak? My nie chcemy tego wiedzieć. My nie chcemy tego wiedzieć. My nie chcemy tego wiedzieć, że sami przeglądając tę komórkę tyle godzin, że sami jesteśmy w objęciach świata. Tych stylów życia hedonistycznych, że dajemy się napędzać i wrzucać w uzależnienia. I teraz wkrótce na tym kanale będzie, jadę do Leeds i tam będzie seria moich konferencji tutaj transmitowanych, gdzie będę mówił o tym, jak uniknąć kłopotów, czyli wiedza, zdolność rozpoznawania, jak rozpoznać, że narobiłem sobie kłopotów, czyli objawy, a dla katolików jak wydobyć się z duchowych kłopotów, jak czyli będę przekazywał wiedzę na temat współczesnych zagrożeń duchowych i kulturowych i cyfrowych, tak? Szczególnie tych ukrytych w kulturze i popkulturze. I teraz będę też mówił o trendach kulturowych, które sprzyjają tym zagrożeniom. I teraz chodzi o to, żeby wypracować w sobie umiejętność rozpoznawania zagrożeń duchowych i zagrożeń kulturowych i cyfrowych. I teraz można to zrobić dzięki analizie przekazu. I na przykład nadmierne obietnice. Jeśli widzimy, że jakaś proponowana nam forma życia obiecuje wszystko, nie wierzmy w to. Pytanie o źródło mocy, nie będę w to wnikał, będę o tym mówił. Pytanie o nadnaturalność, kryterium niedefiniowanych pojęć. Jak ktoś tłumaczy nam, że coś działa w sposób, który jest irracjonalny, tak? Bo tam są pojęcia niedefiniowalne. Tak? Jeśli słyszymy język, który wygląda tylko na spójny, no to trzymajmy się z daleka od tego. Stopniowalność celów głoszonych, tak? Czyli poziomy wtajemniczenia. Jeśli jest wiedza tajemna, natychmiast to należy rzucić. I teraz kreowanie fałszywych przekonań poprzez przesuwanie znaczeń, narzucanie języka, unieważnianie rozróżnień, zacieranie granic między światem duchowym a światem bezosobowych energii. Tak? I teraz będę mówił o tych formach manipulacji, a najważniejsze, i to jest jakby clue, i od tego będę zaczynał i albo kończył, to są objawy. Depresje nie dające się leczyć farmakologicznie. Statystycznie nieprawdopodobna ilość negatywnych wydarzeń w życiu. Paraliże okołosenne, obsesyjne myśli, dręczenia, smutek duchowy, utrata pewności zbawienia, kłopoty z modlitwą, napadowe wahania nastroju nieadekwatne do bodźca, nagłe problemy w relacjach zaraz po jakimś naszym zaangażowaniu. I teraz brak radości duchowej to jest właśnie jeden z sygnałów, że weszliśmy już na teren tego stylu życia, który prowadzi ku śmierci. Tak? Czyli brak radości duchowej. Oczywiście nie zawsze brak radości duchowej może być związany z czasem strapienia i to jest naturalne w rozwoju duchowym, ale ja mówię tutaj o ekstremach. Pytanie, skąd odczucie mocy? Wszystkie dziś terapie, które mówią o energiach, są absolutnie do odrzucenia. I teraz nadnaturalne wydarzenia. Tak? Mówiłem tutaj już kiedyś o tym, że dziewczyna ćwiczyła jogę, wchodzi do pokoju, obecność, poczucie obecności. Tam nie było nikogo fizycznego, ale ona miała poczucie, że musiała wyjść, bo komuś coś przerwała. Poszukajcie tutaj świadectwa Maćka Sikorskiego. Na nim ruszały się korale, takie, które w tańcu wydają piękny dźwięk. On siedział nieruchomo, one się zaczęły poruszać. Napady agresji nieadekwatne do bodźca. I teraz, żeby nie pójść za daleko dziś,
To wróćmy do początku. Są dwa sztandary. Tak? I wywodzące się z tych dwóch systemów wartości objawionego i przeciwnego objawieniu style życia. I różnego typu praktyki i różnego typu postawy, które sprawiają, że nasze życie staje się ciężkie, smutne. Co jest cechą współczesnej kultury, taką popkultury najważniejszą z tego punktu widzenia tej mojej opowieści? Usunięcie słowa grzech z popkultury i kultury. I to jest coś, co sprawia, że ludzie są ślepi. Nie da się przeżyć życia dobrze, jeśli nie mamy świadomości tego, że są rzeczy, których nie wolno robić. I nie dlatego nie wolno ich robić, bo ktoś ich zakazał, tylko ktoś ich zakazał, Bóg ich zakazał, ponieważ one nas kaleczą. Ponieważ one nas kaleczą. Nie zabijaj, bo to cię kaleczy. I teraz zaczęliśmy od satanizmu. Potem powiedziałem o tych lucyferycznych odmianach światopoglądów, takich jak masoneria, ale też gnostycyzm i jest wiele jeszcze innych, które oddalają nas od światła. Następnym taką wiązką światopoglądów są zrób to sam religie. Dalej ruchy psychomanipulacyjne i na końcu sekty. O tym wielokrotnie mówiłem, więc w tej chwili nie będę szerzej do tego wracał, ale w czasie tych wykładów będę mówił o fenomenach z zakresu pseudopsychologii, programowanie neurolingwistyczne, kinozjologia edukacyjna, ustawienia rodzinne Berta Hellingera. Będę mówił o ezocoachingu, o paramedycynie, o dawcach fałszywej nadziei, o technikach rozwoju osobistego, które są technikami transowymi bądź okołotransowymi, o sztukach walki, które nie są tylko ćwiczeniami fizycznymi. Tych rzeczy jest bardzo wiele. Wymieniam zagrożenia duchowe bezpośrednie, zagrożenia duchowe niebezpośrednie, oszustwa, praktyki wątpliwe, zagrożenia światopoglądowe i po części oszustwa. I w sumie tych fenomenów jest kilkaset. Nie da się ich omówić wszystkich, więc muszę do czegoś jakby się ograniczyć. I człowiek traci kontakt z Bogiem, bo nie trzeba być ochrzczonym, żeby mieć kontakt z Bogiem, kiedy łamie naturalne sumienie. Bo istnieją dwa poziomy objawienia. Jest coś takiego jak objawienie adamowe, gdzie jest w sercach ludzi wypisane prawo naturalne. I to prawo naturalne ludziom kompletnie niezwiązanym z tradycją objawioną, bo przecież to jest tylko 1/5 czy 1/4 ludzkości na świecie. Ale ludzie wiedzą, że pewnych rzeczy się nie robi. I to prawo naturalne zapisane w sercach ludzi, dla ludzi niewierzących, jeśli postępują zgodnie z tym, co mówi im serce, nie przekraczają tego prawa, będą zbawieni. Dla tych wszystkich, którzy poznali Chrystusa, którzy są ochrzczeni, którzy są w kulturze wywiedzionej z objawienia, wymagania są o wiele większe. Jest 10 przykazań i ich łamanie kaleczy duszę. I teraz
mógłbym opowiadać, i taki miałem zamiar, ale nie wiem, czy to jest sens, o dziesiątkach różnych sytuacji, w których ludzie przychodzili do mnie, bądź stykałem się z ludźmi, którzy narażali się na nadzwyczajne działanie złego ducha. Nadzwyczajne, czyli takież od wewnątrz. Do tego potem, żeby człowiek wyszedł z tego, potrzebne są egzorcyzmy bądź modlitwa o uwolnienie. Ale zły duch działa również w sposób zwyczajny. Wystarczy po prostu grzeszyć, żeby być zamkniętym na łaskę Bożą. I jak rozpoznaję, rozeznaję wśród tych setek osób, które proszą o pomoc, ludzi, którzy powinni iść na modlitwę o uwolnienie bądź do egzorcyzmów? Po pierwsze, szukamy punktu, w którym mogło się rozpocząć nadnaturalne działanie złego ducha. Jakiś ezoteryzm, jakiś okultyzm, jakieś wróżki, jakieś pionergoterapie, jakaś capoeira, jakieś aikido, jakieś oddawanie czci, jakieś noszenie amuletów, jakieś szukanie wiedzy o przyszłości, wróżki. Czyli szukamy sygnałów oszustwa, bo na przykład również techniki transowe, hipnoza i wszelkie inne techniki, które sprawiają, że człowiek wchodzi w odmienne stany świadomości. Jakieś metody szybkiego nauczania, jakieś metody fotograficznego czytania. Wszystkie one otwierają na świat duchowy. Nie każdy, kto rozproszy wzrok i będzie czytał, w cudzysłowie czytał także pół sekundy na jedną stronę książki. Można tak czytać książki, można jakieś treści z tego wynieść, bo w odmiennym stanie świadomości inaczej przepływają informacje. Ale to jest stan bardzo groźny, tak samo jak stan hipnozy, dlatego że wtedy jesteśmy otwarci na świat demoniczny i nie możemy powiedzieć mu nie. Człowiek umieścił się w centrum świata. Uczynił się miarą wszech rzeczy. Oślepł i stracił miarę. Kiedy przestaje myśleć o grzechu, pamiętać o grzechu, ślepnie, dlatego że mały grzech pociąga za sobą grzech większy. To jest równia pochyła. Ale również człowiek stracił miarę. To znaczy, nie rozumie rzeczywistości i czyniąc siebie ostatecznym twórcą sensu, kieruje się ku własnym zranieniom, ku konsekwencjom własnym zranień, ku pożądliwościom, które wynikają z historii jego grzechu. I ludzie fiksują się na tym, tak? Michel Foucault, filozof, który to jest jeden z pięciu ludzi, którzy stworzyli te dzisiejsze ideologie poprawności politycznej, tę ideologię przebudzenia i tak dalej. Te wszystkie emancypacyjne, jakby powiedział Bronisław Wittgenstein, ideologie, czyli to wszystko, co jest instytucjonalizacją grzechu, tak? To wszystko, co neomarksizmy, te religie, zrób to sam, New Age i tak dalej, to wszystko. I uczynienie siebie przez człowieka miarą wszechświata powoduje, że człowiek traci miarę. Dlatego, że człowiek jest skończony i nie jest w stanie być punktem odniesienia dla rzeczy, które są od niego większe. I to są nowe oszustwa starego zła. I to będzie przedmiotem następnych moich konferencji. Pokazywałem już tutaj kiedyś, jak człowiek odszedł od mądrości objawienia, odrzucił wiedzę, którą niósł Kościół, odrzucił to, co przynieśli Europie mnisi. I na czym polegała rewolucja? Rewolucja polegała nowożytna, oświeceniowa, polegała na tym, że my napiszemy wam świat od nowa. Stworzymy encyklopedię, w tych encyklopediach zawrzemy wszystko i zmienimy całą historię. Dziś człowiek nowożytny, dziś człowiek współczesny kompletnie nie zna historii świata. Jest mu przedstawiona jakaś karykatura, z której wynika, że oświecenie, moment, kiedy była
skrajna, głoszona skrajna religia człowieka, kiedy gwałcono zakonnice na ołtarzach, kiedy stawiano rozumowi świątynię, kiedy uczyniono tydzień dziesięciodniowy. Ukrywa się to. Dlaczego? No bo to jest rewolucja francuska. Rewolucja francuska jest dobra. Nie. To był moment potężnej klęski cywilizacji zachodniej. A to, do czego doszliśmy dzisiaj, to jest ta klęska do kwadratu. I teraz ten człowiek stworzył encyklopedię, ci filozofowie stworzyli encyklopedię i zapominając o tym, że zbiór faktów nie jest mądrością. Czasami mądrzejsza jest babcia, do której jedzie wnuczek czy wnuczka i która jednym słowem potrafi rozciąć jakąś sytuację, naprowadzić na trop. Dlaczego? Dlatego, że mądrość jest konsekwencją kontaktu z Bogiem. Inteligencja to zupełnie co innego niż mądrość. Człowiek może być inteligentny i skrajnie głupi, życiowo głupi, to znaczy robić po prostu, dokonywać fałszywych, złych wyborów. I teraz intelektualizm i encyklopedyzm dokonały tego zniszczenia cywilizacji i doszliśmy do punktu, w którym właściwie cała stara Europa, połowa Stanów Zjednoczonych, to są ludzie, którzy wstydzą się własnej cywilizacji. To są ludzie, którzy mają błędną opowieść o świecie. To są ludzie, którzy są spod sztandaru ciemności. Może być lucyferyczna, udająca jasność. I dziś, każdego dnia, każdy z nas wybiera, czy jest po stronie dobra, czy zła. Natomiast grzech strukturalny doprowadził do tego, że ludzie są czasami niezdolni do wyboru dobra, bo po prostu nie mają kategorii, którymi mogą opisać rzeczywistość. I to jest cel działania funkcjonariuszy Syndykatu Śmierci. Z pokolenia na pokolenie manipulowanie nad kulturą, odkręcanie kolejnych zabezpieczeń i doszliśmy do miejsca, gdzie ludzie ubezpładniają się dla klimatu. Obcinają sobie genitalia. Zdrowe części ciała sobie obcinają, tak? Gdzie ludzie nie rodzą dzieci, bo one niszczą planetę. Gdzie stworzono jakiś dla plebsu wizerunek rzeczywistości, która wprawia wszystkich w poczucie winy. To jest coś zupełnie nieprawdopodobnego, nowoczesne techniki zarządzania społeczeństwami. Ale to nie jest dla mnie istotne. Chodzi mi o to, że Zachód odrzucił mądrość. Odrzuciwszy objawienie, odrzucił mądrość. Suma faktów nie jest wiedzą, nie jest mądrością. I teraz odrzucenie Boga, zapomnienie o istnieniu grzechu, to jest wydanie się na pastwę nieprzyjaciela natury ludzkiej. Jesteśmy wydani na pastwę nieprzyjaciela natury ludzkiej. I teraz grzech nakazany. Bestialstwo. Czym jest aborcja? Miliard zabitych istnień. Niewinnych, całkowicie niewinnych. Czym jest eutanazja? Dziś już nie musi być dobrowolna. Rewolucja zawsze na początku mówi ładnie o czymś, a potem robi brzydko. Dziś już są usypiani staruszkowie, którzy cierpią na depresję na przykład, tak? Nie na nieuleczalne choroby. Tak to miało być. Miały być komisje, mieli być lekarze. Dziś można uśpić osobę wbrew jej woli. Pauperyzacja i zastraszanie. To są kolejne elementy, dzięki któremu zarządzany jest współczesny świat. Tak? Zachód jest pauperyzowany. Klimatyzm. Nie będę w to wchodził. To nie jest w tej chwili istota tej opowieści. Istotą tej opowieści jest to, że są dwa sztandary. I że istnieją mechanizmy przeciągania ludzi wierzących w styl życia, który im tę wiarę zabierze. Grzech wpisany do konstytucji. Nowy

0: bo jedyna prawdziwa nadzieja jest w Bogu. I w wiedzy na temat świata naukowej, czyli takiej, która jest empirycznie, powtarzalnie w badaniach z podwójną ślepą próbą potwierdzona. Żadna prawda nie jest sprzeczna z wiarą. Każda prawda jest katolicka. Przebudowa kultury. Katolicy przestają być katolikami, nie zdając sobie z tego sprawy. I wyciągana jest im z ręki nitka prowadząca ku zbawieniu, ponieważ zmysł tego świata jest cwany. To znaczy grzechy początkowo są przyjemne. Więc my zawsze będziemy ciążyli, nie zwracając się ku Bogu, nie otwierając się na Jego łaskę, nie przyjmując łaski, czyli mocy z nieba, z góry, zawsze będziemy ciążyli ku złu. Na tym polega grzech pierworodny. Dobrze. Bardzo dużo tutaj powiedziałem o tych sprawach negatywnych. Moje życie zmieniło się w chwili, w której byłem w potwornej ciemności i przez 2 lata nie byłem w stanie zrozumieć, już jako człowiek nawrócony, nie byłem w stanie zrozumieć, że w dalszym ciągu pycha zasłania mi oczy i ja myślę, że jestem kimś, kto kontroluje swoje życie. I dopiero kiedy przyznałem się przed sobą, że nie kontroluję tego życia, że jestem bezradny wobec sytuacji, z jaką mam, nagle dotarło do mnie, że walczę z Bogiem. Miałem dziecko i nie zarabiałem. Wcześniej kupiłem mieszkanie w bardzo dobrym miejscu w Warszawie. I nagle pewnego dnia koniec. Pan Bóg zostawił mnie konsekwencją moich grzechów. I dzięki temu, że zderzyłem się ze ścianą, że zostałem rozjechany walcem, że zostałem przywalony przez ciężar odpowiedzialności, kiedy zrozumiałem, że walczę z Bogiem, zacząłem rozumieć zdanie nawracajcie się przez odnowienie umysłu. Kiedy ciężką pracą, upokorzeniem, przy pomocy postów jakby tak, doprowadziłem do przemiany serca, Bóg przemienił moje serce, ale ja musiałem mu pokazać, że tego pragnę. Zacząłem po prostu się ku niemu zwracać i rozumieć, że nie kontroluję świata, że jestem bezradny. I w tej bezradności istotą rzeczy jest oddanie Bogu wszystkiego, co o nas stanowi. Gdzie masz swój skarb? Jeśli tym skarbem nie jest Bóg, jeśli ten skarb nie jest w niebie, to nie masz relacji pełnej z Bogiem. Trzeba do tego dążyć, ale jednocześnie Bóg przychodzi z łaską. I jeśli obierzesz Jezusa jako Pana i Zbawiciela, On ci pomoże w każdej sytuacji. Boże sprawy są bardzo proste. Bóg jest dobry, wszechmocny i chce twojego dobra. Jeśli pragniesz, żeby zmienił twoje życie, to powtarzaj za mną. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękuję Ci, Ojcze, że mnie stworzyłeś. Dziękuję Ci, Jezu, że oddałeś za mnie życie. Pełniąc wolę Ojca, Duchu Święty, przyjdź i napełniaj serca i umysły tych, którzy tego słuchają, i moje serce, i mój umysł. Jeśli chcesz, powtarzaj teraz za mną. Jezu Chryste, obieram Cię za swojego Pana i Zbawiciela i proszę Cię o to, byś dał mi szczęście. Bądź moim Panem, bądź moim Zbawicielem, bądź Zbawicielem każdej sekundy mojego życia i bądź moim Zbawicielem na końcu tego życia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wszystkiego dobrego. Z Bogiem.
1: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

0: Następnego dnia, będąc znowu na porannej mszy świętej, zadałam to pytanie: Panie Jezu, co mam zrobić, aby mój mąż żył? I wtedy już usłyszałam bardzo wyraźny głos: przejdź z Ojomu do kaplicy Najświętszego Sakramentu na kolanach. I ja w końcu pomyślałam tak: Panie Jezu, powiedziałam te słowa dokładnie. Panie Jezu, jeżeli te słowa są od Ciebie i Ty tego naprawdę chcesz, to proszę Cię, niech znakiem dla mnie będzie to, że Marek się będzie źle czuł.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Nasza wiara nie była aż tak dogłębna i wielka, jak jest teraz. Ale gdzieś pochodzimy obydwoje z rodzin katolickich i, że tak powiem, no, byliśmy takimi katolikami chodzącymi w każdą niedzielę do kościoła, obchodzącymi święta, wiadomo, tam spowiadaliśmy się, ale gdzieś nie było tej takiej wielkiej relacji z Panem Jezusem, jak jest teraz. Ta wiara w Boga, że tak powiem, nie była od początku. Byliśmy katolikami, którzy chodzili do kościoła, pochodzimy obydwoje z takich rodzin, gdzie tam, że tak powiem, trzeba było chodzić do kościoła, gdzieś tam rodziny, tak. No, był taki przykaz, tak, ale nie mieliśmy takiej relacji z Panem Jezusem, jak teraz mam. Nie mieliśmy żadnego nabożeństwa do serca Jezusa, to było zwykłe po prostu niedzielne chodzenie do kościoła. To dokładnie miało miejsce 6 lat temu, w 2018 roku. Mój mąż w kwietniu, 22 kwietnia dokładnie, trafił do szpitala w bardzo ciężkim stanie. Chorobę rozpoczęła się tak naprawdę już w styczniu, bo okazało się, że miał zapalenie płuc, którego żaden z lekarzy nie wykrył, mimo iż był na wizytach w przychodni. Po prostu stwierdzili, że jest to zwykłe przeziębienie. Zalecili jakieś tam po prostu leki Teraflu, APAP, rozgrzewające, żeby po prostu wypoczywał. I tak też robił. Też, no wiadomo, to trochę poprawiało mu tam stan zdrowia, chodził dalej do pracy, aż w końcu całkowicie opadł z sił i właśnie w kwietniu trafił w ciężkim już stanie do szpitala. I tutaj zaczęła się już walka o jego życie, bo lekarze, kiedy on go właśnie przyjęli na oddział, powiedzieli, że nie mają sprzętu, aby uratować jego życie, dlatego że stan jest tak poważny, że tutaj musi być szpital specjalizujący się w leczeniu chorób płuc, dlatego że mąż, jak się okazało, ma rop opłucnej. No nie ukrywam, że to był dla mnie szok, niedowierzanie. Ja wtedy miałam trójkę małych dzieci, byłam świeżo po porodzie. Miałam mój najmłodszy syn miał 3 miesiące, więc po prostu nie wyobrażałam sobie, kiedy usłyszałam, że stan jest tak poważny, że nagle mogę zostać sama z małymi dziećmi i nie mieć męża tego, że moje dzieci nie będą miały ojca, że no po prostu... To był dla mnie szok, tak samo jak i również dla rodziny, która bardzo w tym czasie mnie wspierała, ale no szok i niedowierzanie, i to bardzo duże. No rodzina bardzo mnie tutaj wspierała, pomagali mi niesamowicie. Opiekowali się dziećmi. Kiedy ja musiałam być przy najmłodszym synu, tak naprawdę to jego brat zawiózł mojego męża do szpitala. Oto on przy nim czuwał. Był też kuzyn, który też bardzo dużo pomagał ze swoją żoną. Była siostra, no po prostu cała rodzina niesamowicie wtedy. No cały czas byliśmy wszyscy w jedności w szpitalu, razem się modliliśmy. To był taki naprawdę niesamowity czas dla naszej rodziny. Tak, bardzo dużo ludzi, kiedy usłyszało naszą historię, to, że właśnie jest tak ciężko, że nie wiadomo, czy mój mąż przeżyje. Tu widzieli mnie z trójką małych dzieci. No wiadomo, gdzieś to serca poruszało ludzi i dotykało. Bardzo dużo ludzi się do mnie odzywało, osób, które mnie nawet nie znały, że będą się modlić, wspierać, pościć. Były to nawet osoby, które pościły o samej wodzie, co było dla mnie niesamowite, bo nawet nas nie znały, też osoby, które nas znały, wspólnoty, rodzina, bliscy, znajomi, sąsiedzi, no bardzo, bardzo dużo ludzi włączało się do modlitwy. Raczej no on, jak Znaczy, on, powiem szczerze, od początku już nic nie mówił, bo on, kiedy trafił do tego szpitala, to jedynie, co pamiętam, on bardzo, bardzo cierpiał. Do momentu pierwszej operacji mało co mówił, był cały czas podłączony pod tlen. Później został przetransportowany z szpitala w Międzylesiu do szpitala na Instytutu Chorób i Gruźlicy Płuc na Płocką, gdzie tam właśnie leżąc na JOM-ie, no też jakby też takim trochę szoku był, tak, że jest tak ciężko chory. Aczkolwiek my staraliśmy się nie do końca mówić mu całą prawdę, żeby go nie załamywać. No i gdzieś ta cały czas nadzieja była w nim, że on za 2 tygodnie wyjdzie. On tak naprawdę już niedługo wyjdzie stamtąd, więc on w takiej świadomości tam leżał, tak. No do momentu pierwszej operacji właśnie, gdzie już ta nadzieja całkiem gdzieś tam u niego urosła, że no już jeszcze tylko tydzień na pewno i już wyjdzie z tego szpitala, tak? No ale tu się ta sytuacja inaczej potoczyła, bo po około tygodniu czasu od pierwszej operacji pojawiło się właśnie to krwioplucie, tak? Wysoka bardzo gorączka. No i to było takie też dla nas bardzo przerażające, bo widzieliśmy, że jest bardzo źle, tak? Że już coś bardzo złego się dzieje. I on sam wtedy był też przerażony, więc no. To był też taki moment, kiedy on sam poszedł do kaplicy Najświętszego Sakramentu i tam oddał siebie, tą chorobę właśnie Panu Jezusowi. A ja dzień właśnie przed jego kolejną operacją, bo jak się okazało, ona musiała być zrobiona, miałam taki sen, w której przyśnił mi się Pan Jezus w białej szacie i powiedział mi takie słowa: o Marka, życie toczy się bardzo wielka walka. A ja się tak zapytałam: Panie Jezu, ale to co, on umrze? A Jezus już mi wtedy nic nie odpowiedział, uśmiechnął się, zaprowadził mnie do niego, do łóżka i kazał być cały czas przy nim. I w tym śnie pojawił się drugi sen jakby, gdzie zobaczyłam rzeszę bardzo silnych demonów. One były tak bardzo silne i one chciały zabić Marka. A ja właśnie z różańcem w ręce modliłam się i za moimi plecami był Marek. I ta moja modlitwa była jego taką ochroną, osłoną przed tymi diabłami. I w tym śnie bardzo mocno się modliłam, ale gdzieś po ludzku już nie dawałam rady, bo jestem tylko człowiekiem. I w tym czasie właśnie, kiedy ja go tak ochraniam i one go zabić nie mogły, pojawiła się Maryja, która stanęła pośrodku nas a tymi demonami i stała się ona naszą taką tarczą. I one nam już nic zrobić nie mogły. I właśnie ten, no i wtedy Marek przeszedł już tą drugą operację. Kiedy wyjechał z sali operacyjnej, go zobaczyłam, to byłam, nie ukrywam, bardzo przerażona, bo wyglądał bardzo źle. Wiedziałam, że to już jest coś poważniejszego. Jak się okazało, pojawiła się sepsa, pojawiła się niewydolność wielonarządowa. Wszystkie organizmy w jego ciele tak naprawdę wysiadły. Musiał być dializowany. Z czasem był też wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej. Był też intubowany pod respiratorem. No, były to bardzo dla mnie mocne przeżycia, widząc go w takim stanie. Takie niedowierzanie, że Boże, ja nie wierzę w to, co się dzieje w ogóle, więc było to też dużo, płynęło w tym czasie bardzo dużo modlitwy. Też sama prosiłam bliskich, znajomych, by bardzo się modlili. I sama też każdego dnia byłam w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Starej Miłośnie na porannej mszy świętej, gdzie właśnie modliłam się o jego uzdrowienie, o cud uzdrowienia. No było bardzo ciężko. Ta modlitwa każdego dnia, starałam się wchodzić podczas porannej mszy świętej w taką relację z Panem Jezusem. Ułożyłam sobie taką swoją modlitwę, którą zawsze na początku mszy świętej wypowiadałam. Mianowicie było to słowa: Panie Jezu, spraw, byśmy byli tylko Ty i ja i Ty. I tak naprawdę się stało. Ja po prostu tak mocno wpatrywałam się w wizerunek Najświętszego Serca Pana Jezusa, który jest tam na ołtarzu i który gdzieś Pan Jezus dawał mi taką łaskę naprawdę wejścia w zjednoczenie z Nim całkowicie, gdzie w tym czasie dawał mi różne natchnienia. Były to poprzez myśli, poprzez obrazy, poprzez słowa. takie było jego to prowadzenie. Między innymi jednym z tych takich słów było to, że kiedy zapytałam, bo też takie właśnie moje rozmowy były, że pytałam: Panie Jezu, co mam zrobić, aby mój mąż żył? I wtedy też pamiętam, że wychodząc z kościoła usłyszałam taki mocny głos z prawej strony: zamów mszę święte za wszystkie pieniądze, które masz w portfelu. Ja tak stanęłam trochę jak wryta i mówię: no ale jak to? Przecież ja mam tylko 900 zł i tutaj trójka dzieci. I tak jakby nagle ktoś ze mną zaczął rozmawiać. Takie przychodziło odpowiedzi. No ale dzieci są w przedszkolu, tak? Rano mają zapewnione śniadanie, obiad, później podwieczorek. Na kolację coś masz. Najmniejszy jest na piersi, na mleku, który jeszcze też jest w domu. Więc tak pomyślałam: no dobrze, to Panie Jezu, skoro tak mam zrobić, to ja to zrobię, tylko proszę Cię, zadbaj o to, abyśmy mieli co jeść. I pamiętam, że wróciłam wtedy do zakrystii, wyciągnęłam te 900 zł, dałam księdzu proboszczowi, on nie wiedział o tym, że to moje ostatnie pieniądze, i poprosiłam, powiedziałam takie słowa, że mój mąż umiera, proszę, aby każdego dnia za niego była msza święta o jego uzdrowienie tutaj. I dałam mu te pieniądze, żeby mi każdego dnia rozpisał. Ksiądz też tak zrobił, po czym pojechałam później do szpitala. Już dla mnie było takim zaskoczeniem, bo następnego dnia, odwiedzając swoich, moich teściów, był tam szwagier, który przyszedł do mnie i mówi: tak, masz tutaj 1000 zł, bo wiesz, no, dojazdy do szpitala trochę kosztują, no takie na takie bieżące wydatki. W pierwszej chwili wahałam się, pomyślałam: nie, no nie wezmę, ale z drugiej strony, no przecież prosiłaś o to, żebyśmy zatroszczył się o nas Pan Jezus, żebyśmy mieli co jeść, tak? Więc przyjęłam te pieniądze i pojechałam do szpitala. I kiedy wróciłam, to już znalazłam właśnie w awizo w skrzynce, gdzie udałam się na pocztę i tam usłyszałam od pani w okienku, że proszę podejść do okienka obok, bo jest to za duża kwota. Podeszłam do okienka obok i usłyszałam, że ma pani do wypłaty 6700 zł, więc to dla mnie był taki szok, ale jak to? Skąd te pieniądze? Więc pani mi odpowiedziała, że to z ZUS-u zaległy macierzyński. No, dla mnie to był szok taki, że no, ja gdzieś o tym zapomniałam, bo to było wyrównanie za pół roku, o którym po prostu człowiek nie myśli w takiej sytuacji, że ma jakieś tam pieniądze do wypłaty, ale Pan Jezus o tym pamiętał i myślę, że też chciał sprawdzić to, czy całkowicie będę w stanie mu zaufać. Tak, były to też psalmy właśnie podczas, że tak powiem, w szpitalu, kiedy modliliśmy się koronką do Bożego Miłosierdzia. To też właśnie tam był taki pokoik w szpitalu, gdzie rodziną się zbieraliśmy i każdego dnia tam praktycznie modliliśmy się. To właśnie wtedy podczas tej modlitwy też przyszedł do mnie taka myśl: odmówcie psalm. Teraz już akurat nie pamiętam, który to dokładnie był, ale też właśnie po odmówieniu tego psalmu rodzina była w takim, takim niedowierzaniu: no ale skąd wiedziałeś, że ten psalm? Więc to przyszła taka, po prostu taka myśl, no ja nie wiedziałam, no taka myśl przyszła, otworzyliśmy i to był psalm, kiedy właśnie akurat na ten moment on był nam bardzo potrzebny, żeby tym psalmem się modlić. Każdego dnia rano podczas mszy świętej takie pytania zadawałam Panu Jezusowi, czy będzie żył. Jakoś tak odpowiedzi takiej konkretnej w tym czasie nie dostawałam, ale kiedy był taki moment, że pytałam: Panie Jezu, co mam zrobić, aby mój mąż żył? I pamiętam, że wtedy pierwszy raz właśnie podczas takiej mojej modlitwy, tego pytania, usłyszałam głos: przejdź z ojomu na kolanach do kaplicy Najświętszego Sakramentu. No to był taki dla mnie szok, no ale jak? Przecież tam w szpitalu jest tyle ludzi. Tutaj z ojomu trzeba zejść po schodach na dół, bo ojom mieścił się na drugim piętrze. Trzeba było zejść po schodach na dół, wyjść na główne patio, gdzie też przebywali chorzy, bo to było ich miejsce, taki ogródek jakby dla nich, tak? Wejść na główny hol szpitala i po schodach na trzecie piętro. I po prostu sobie tego po ludzku nie wyobrażam, jak ja mam to zrobić, co ludzie o mnie pomyślą i powiedzą. I pojechałam, pamiętam, z tą myślą do szpitala. Powiedziałam o tym rodzinie. Rodzina mnie odwiodła od tego pomysłu. Mówi, no nie, no Pan Jezus na pewno by nie chciał, żebyś takie rzeczy robiła. To na pewno nie to. No i zostawiłam to. Kolejnego dnia pamiętam, że też podczas porannej mszy świętej zapytałam, Panie Jezu, co mam zrobić, aby mój mąż żył? I wtedy też usłyszałam już trochę mocniej ten głos. Przejdź z ojomu na kolanach do kaplicy Najświętszego Sakramentu. No i znowu te moje ludzkie myśli, że no ale jak, Panie Jezu, co sobie ludzie o mnie pomyślą? Ich tam będzie tyle, tak jak ja mam to zrobić? I też pojechałam z tą myślą znowu do szpitala i mówię, że znowu takie coś miałam, taką myśl. A wtedy no też, nie, to na pewno nie to właśnie, zostaw to, to na pewno nie tego Pan Jezus chce od nas. No i tak to zostawiłam. Następnego dnia, będąc znowu na porannej mszy świętej, zadałam to pytanie, Panie Jezu, co mam zrobić, aby mój mąż żył? I wtedy już usłyszałam bardzo wyraźny głos, przejdź z ojomu do kaplicy Najświętszego Sakramentu na kolanach. I ja w końcu pomyślałam tak, Panie Jezu, powiedziałam te słowa dokładnie, Panie Jezu, jeżeli te słowa są od Ciebie i Ty tego naprawdę chcesz, to proszę Cię, niech znakiem dla mnie będzie to, że Marek się będzie źle czuł. I pojechałam do szpitala. I pamiętam, że zawsze z rodziną na korytarzu czekaliśmy na doktora. Bo każdego dnia pytaliśmy o stan zdrowia Marka. Przyszedł do nas pan doktor i powiedział tak, no przykro nam, ale my już po ludzku nic więcej zrobić nie możemy. Stan Marka jest tak ciężki, że nie wiemy, czy dożyje jutra. I powiedział takie słowa, tutaj już zostaje wam kierować się do góry, bo my już po ludzku nic zrobić nie możemy. I pamiętam, że uniósł rękę tak do góry, wskazując na niebo, żebyśmy się po prostu już do Boga kierowali. I kiedy ja te słowa usłyszałam, to po prostu kolana same mi się ugięły. Zaczęłam iść, jeszcze siostra mojego męża mówi, ty idź na tych kolanach. I ja tak zrobiłam, zaczęłam iść na tych kolanach, bardzo płakając. Szłam po schodach na dół. Jedyna modlitwa, jaka wtedy przychodziła mi do głowy, to było, Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nad nami. Po prostu gdzieś w sercu czułam, że akurat tą modlitwą mam się modlić. I tak ją odmawiałam do samego dołu, tak schodząc po tych schodach na dół. Właśnie odmawiałam tą modlitwę, bardzo płacząc, aż doszłam do drzwi wyjściowych, które już po otwarciu pojawiało się patio tego szpitala. I wtedy przy tych drzwiach już ten płacz ustał. Wyciągłam z ręki różaniec i zaczęłam odmawiać różaniec, prosząc Pana Jezusa, aby sprawił, żebym tych wszystkich ludzi nie widziała, którzy tam są. Abym była tylko ja i On. I powiedziałam, Panie Jezu, ja to robię dla Ciebie, nie dla ludzi. Proszę Cię, sprawa, abym ja ich nie widziała. I tak też się stało. Kiedy wyszłam, już otworzyłam te drzwi i zaczęłam iść na tych kolanach dalej przez patio, ja tych ludzi nie widziałam. Wiem, że tam byli ludzie, ale ja ich nie widziałam. Byłam tak wyjątkowo zjednoczona z Panem Jezusem, że jedynie co widziałam to niebo i kaplicę, do której właśnie zmierzam. I kiedy szłam, wchodząc już właśnie po schodach do głównego holu szpitala, pamiętam, że podbiegła do mnie starsza pani spłakana i powiedziała mi takie słowa, ja się za panią pomodlę. A ja jej odpowiedziałam, proszę się nie modlić za mnie, tylko za mojego męża, bo on umiera. I zaczęłam dalej iść po korytarzem, po schodach na trzecie piętro do kaplicy Najświętszego Sakramentu. I pamiętam, że po tych schodach, kiedy szłam, również ludzie mnie mijali, ale ja ich nie widziałam. I im bliżej kaplicy byłam, tym większy pokój i radość mnie ogarniała. To było bardzo niesamowite uczucie dla mnie, takie przeżycie. Bo tu gdzieś mój mąż umiera, a ja nagle takiej wewnętrznej radości dostaję i takiego pokoju ducha. Dochodząc do kaplicy, pamiętam, że tam czekała już na mnie siostra właśnie ze znajomym naszym. Położyłam się krzyżem przed Najświętszym Sakramentem i ofiarowałam tą drogę w intencji uzdrowienia Marka i powiedziałam, Panie Jezu, zrobiłam to dla Ciebie, aby mój mąż żył. Proszę Cię, daj mi słowo, czy czy on będzie żył, tak? I wtedy pamiętam, że przyszło taki myśl, otwórz psalm 41. Ja ten psalm otworzyłam i tam było, to był psalm w ciężkiej chorobie i tam były słowa takie, Pan go ocali, ustrzeże, zachowa przy życiu. Ja już wiedziałam po prostu, że mój mąż będzie żył. To mnie ogarnęła mi wielka radość, taki no, niesamowity po prostu pokój. I mówię, Boże, będzie żył. I tak też się stało. Tą noc, której miał nie przeżyć, Marek przeżył. I to nie było takie spektakularne uzdrowienie, tak jak niektórzy oczekują, że wstanie z łóżka i będzie wszystko dobrze. Nie, on po prostu pomału zaczął zdrowieć, pomalutku zaczął, że tak powiem, dochodzić do siebie. No, tak jak Pan Jezus obiecał, tak przeżył przede wszystkim tą noc, której miał nie przeżyć. Cała historia, jak się zakończyła, no mój mąż, kiedy już został uzdrowiony, kiedy wyszedł ze szpitala, to też każdego dnia, że tak powiem, uczestniczyłam w porannych mszach świętych w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. I też każdego dnia dziękowałam za ten cud uzdrowienia. I też po 3 latach dokładnie od uzdrowienia taki przyszedł podczas mszy głos. Podziękujcie, złóżcie wotum dziękczynne za cud uzdrowienia. I pamiętam, że ja wtedy miałam takie pytanie, ale Panie Jezu, no co to ma być? Jakiś obrazek, jakaś tabliczka z grawerem? Nie do końca mogłam sobie to tak wyobrazić, co to miałoby być. I pamiętam, że zostawiłam gdzieś tą myśl, bo jakby nie dostałam odpowiedzi takiej. Nie wiedziałam, co mam zrobić. I tak to zostawiłam. I dokładnie 5 lat po uzdrowieniu, kolejny raz właśnie, to było dokładnie w zeszłym roku 2023, przed uroczystością Najświętszego Serca Pana Jezusa, znowu przyszedł ten taki głos. Podziękujcie, złóżcie wotum dziękczynne za cud uzdrowienia. I wtedy pamiętam, że konkretnie zapytałam, Panie Jezu, ale co to ma być? Bo nie wiem. I Pan Jezus, wtedy taki głos przyszedł wewnętrzny. Niech Marek zrobi serce z blachy. Więc ja z automatu zapytałam, no ale z jakiej blachy? I odpowiedź przyszła, że z miedzianej. Więc tak pamiętam, że w takim szoku wyszłam z kościoła. Powiedziałam o tym swojemu kierownikowi, swojemu spowiednikowi, czy, że takie coś miałam, takie rozeznanie, że ma zrobić serce z blachy. Kierownik to też rozeznał, że tak, trzeba to serce zrobić. I zapytałam przede wszystkim mojego męża, który jest dekarzem, robi dachy, ale nigdy nie robił takich artystycznych rzeczy. Czy i da się zrobić serce z blachy miedzianej? I on powiedział, że no tak, da się, bo to jest najlepsza blacha do takich rzeczy. No, mój mąż tak to widział, tak? Więc on, no powiem szczerze, że no nie jest łatwo, nie było łatwo zrobić to serce, bo jakby on się na tym uczył, tak? Podpytywał osób doświadczonych dokładnie jak to wykonać, żeby to było prawidłowo zrobione. Gdzieś ma tą swoją wizję w głowie, jak to serce ma być i wyglądać. I to serce udało się już zrobić, ono jest zrobione. Jeszcze nie jest ofiarowane w kościele, ponieważ jeszcze tam mój mąż wymyślił, że chce, żeby to serce było na kielichu. Ten kielich też jest zrobiony. Ma być otoczone koroną cierniową. I tutaj też dużym wyzwaniem było zrobienie tej korony cierniowej. No po prostu te rzeczy, które on dobierał, nie do końca pasowały do tego, tak? Więc gdzieś dalej jeszcze jest to tworzone. Już to jest blisko końca, ale gdzieś jeszcze tam dopracowuje te szczegóły, tak? No nie ukrywam, było to wyzwanie jest to zrobić, bo tak jak wspomniałam wcześniej, on tego nigdy nie robił. Znaczy, no tutaj takie rozeznanie moje wewnętrzne jest oczywiście tutaj też przez kapłanów, tak? Bo jakby ja każdego dnia modliłam się w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. Tam były też te msze święte zamówione, które praktycznie cały czas, każdego dnia rano one były odprawiane w intencji Marka. Od cud uzdrowienia. To tam w tym miejscu modliliśmy się o ten cud uzdrowienia. Też oczywiście rodzina, wszyscy bliscy, znajomi, dalsi znajomi, osoby, które nas nie znały, też oczywiście modlili się, ale wiem o tym, bo to jakby moim tym potwierdzeniem jest to, że tam, gdzie właśnie były odprawiane te msze święte, gdzie każdego dnia były te prośby o ten cud uzdrowienia zanoszone, że to właśnie to serce jest właśnie, dzięki temu sercu jest to uzdrowienie. Serce Jezusa jest pełne miłości. Ja tej miłości doświadczyłam właśnie w momencie, kiedy mój mąż ciężko zachorował. To właśnie w tym cierpieniu dostąpiłam tej wielkiej, wielkiej miłości. Można by się po ludzku powiedzieć, no ale jak, no przecież tutaj takie cierpienie, nieraz ludzie pytają, dlaczego mnie takie cierpienie spotyka, czemu cierpię, tak? Ja właśnie w tym cierpieniu odkryłam tą miłość Bożą, płynącą z serca Jezusa. To tam, w tej parafii, z tym sercem Jezusa, z którym prowadziłam swoje rozmowy, to tam właśnie Pan Jezus otworzył moje serce na właśnie przyjęcie Jego miłości płynącej właśnie z Jego serca. Też powiem szczerze, że się spotykam właśnie z takimi pytaniami. Też sama sobie to pytanie zadaję często, też Panu Jezusowi. Bo było to duże wyzwanie, tak? Gdzieś patrząc na samą siebie, mogę powiedzieć tyle, że we mnie zmieniło się to, że kiedyś żyłam tym, co ludzie o mnie pomyślą, jak mnie ocenią, żebym robiłam gdzieś dużo rzeczy pod kątem ludzi, żeby ich zadowolić, żeby oni o mnie dobrze myśleli. I wiem o tym, że gdzieś to przejście na kolanach uwolniło mnie od tego, co ludzie o mnie myślą, co o mnie powiedzą, jak mnie spostrzegą. Gdzieś to, tak jak właśnie były te rozmowy moje też, tak? Że no, ale Panie Jezu, co ludzie powiedzą, nie? Pierwsza taka myśl. I to wiem o tym, że gdzieś to Pan Jezus mnie uzdrowił z tego, żebym przestała żyć opinią innych ludzi, nie? Co oni o mnie myślą. Z drugiej strony też to i to doświadczenie iścia na tych kolanach niesamowicie zjednoczyło mnie z sercem Pana Jezusa, z Jezusem samym. To było nie do opisania przeżycie, bo kiedy, tak jak wspominałam, szłam przez to główne patio, gdzie tam byli ludzie, ja tych ludzi nie widziałam. Jak się później okazało, ja w ogóle w myślach już miałam gdzieś tam wewnętrznie, że ja może sobie trochę tą trasę skrócę, a jak się okazało, to ja naprawdę większe w ogóle zaokrąglenie tej trasy zrobiłam. I też, no tak jak mówię, no to było dla mnie niesamowite przeżycie, które w sposób niezwykły wyryło się w moim sercu i absolutnie nigdy nie zrobiłam tego na pokaz przed ludźmi, tylko zrobiłam to naprawdę z miłości do serca Pana Jezusa i później, kiedy już przeszłam na tych kolanach, to też byłam w takim szoku i w takiej radości. Jezu, ja to dla Ciebie zrobiłam. Ja to dla Ciebie zrobiłam, nie dla ludzi, ja to dla Ciebie zrobiłam. I to, tak jak mówię, no to się, tego się nie zapomina, to się po prostu niesamowicie wyryło w moim sercu.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

0: Mężczyznę chyba sobie łatwiej wyobrazić w roli samotnika, który gdzieś tam pokonuje drogę, natomiast kobieta to jest jakby inny świat, inny system, prawda? Ona potrzebuje też opieki z racji na naturalne pewne cechy nasze. Im tych lat wędrowania za mną więcej, tym bardziej sobie zdaję sprawę z tego, że są różne rodzaje pielgrzymowania. Bo siostry na przykład, one nie wychodzą do dalekich krajobrazów. One pokonują codziennie ten sam szlak tych korytarzy za klauzurą. Droga ikony i droga pielgrzyma są modlitwą. I to, co się dzieje w trakcie, już jest tym wkroczeniem w tą przestrzeń, której nie znamy. Abraham, wyruszając w drogę, nie wie, dokąd zmierza. Ten kraj ma dopiero być mu ukazany. On nie wie, on wyrusza, wchodzi w niepewność. Myślę, że kto wierzy, ten tęskni, a kto tęskni, jest w drodze. Najlepszy smak woda ma na pustyni, wiadomo.
1: Dzień dobry, witamy Państwa w kolejnej odsłonie naszej audycji Niebo Otwarte. Witamy gościa, który już gościł w tej audycji. Naszym gościem jest Roman Zięba, ikonograf, ikonopisarz, podróżnik, pielgrzym. I wydaje mi się, że to ostatnie określenie pielgrzym jest najlepszym określeniem ciebie, Romku. Zgadzasz się czy nie?
0: Myślę, że tak. Cały czas trwa moja droga. Gdzieś się przemieszczam, więc chyba tak. Chyba to będzie dobre słowo.
1: W tej chwili przemieściłeś się, jesteś na terenie Polski czy gdzieś poza granicami?
0: Tak, jestem w Polsce, w Poznaniu, u siebie. Wróciłem 2 dni temu z Zamościa, gdzie spędziłem 2 dni u sióstr klarysek. Byłem gościem w takim klasztorze klauzurowym, oczywiście byłem gościem poza klauzurą. Natomiast spędziłem tam takie 2 dni moich rekolekcji prywatnych, takich w ciszy. I wracam teraz do świata właśnie.
1: Cały rok jest dobrym czasem na odsunięcie się trochę od swoich obowiązków i wejście w ciszę. No i ten sposób, do którego ty zapraszasz, czyli wyjście w drogę, w pielgrzymkę, to jest doskonały sposób, żeby spróbować zbliżyć się do siebie i zbliżyć się do Pana Boga. Ale tak jak wspomniałeś teraz o siostrach, siostry są zamknięte. Siostry podejmują decyzję, że nie będą nigdzie wychodzić, nie będą podróżować w taki sposób, w jaki my to rozumiemy. I rodzi się pytanie, czy w taki sposób można szybciej, lepiej zbliżyć się do Pana Boga? Czy potrzeba wychodzić na pielgrzymki, żeby tego Pana Boga znaleźć? Wiesz, dlaczego o to pytam? Dlatego, że jestem na świeżo po obejrzeniu takiego filmu z pielgrzymki Marka Kamińskiego do Santiago, który w pewnym momencie dociera na stację benzynową i zapytany, dokąd idzie i po co idzie, odpowiada, że szuka Boga. I ten człowiek, który sprzedaje na stacji, mówi mu, no, że to w sumie nie ma sensu, bo Bóg jest tutaj, w tym momencie. I on tak naprawdę nie idzie po to, żeby szukać Boga, tylko po prostu chce się przejść. Trudno się tego słucha.
0: Tak, ja znam ten fragment akurat, on trafił kiedyś do mnie. Pamiętam, słuchałem uważnie tej sceny, oglądałem ją, ale ja rozumiałem oczywiście intencje tego pracownika stacji benzynowej, który tak trochę prowokacyjnie to pytanie zadaje wędrowcy, który idzie w swoją drogę z Królewca do Santiago, wielka wędrówka, która ma być też takim podjęciem takiego wyzwania filozoficznego, duchowego i tak dalej, egzystencjalnego. I nagle taka dezawuacja, prawda, takie ustawienie go w roli, że on sobie czegoś tam szuka dla siebie, coś chce przeżyć, zamiast stawić czoła tej tajemnicy Boga w życiu, tu i teraz, prawda. Ja, będąc u sióstr, podobne pytanie sobie postawiłem, bo miałem przed sobą, one siedziały za kratą. To jest taka krata w rozmównicy i tam siedziało 10 sióstr. 1/3 to były młode osoby, nawet poniżej 30, chyba 3 z nich. Piękne twarze, jasne. I to pytanie, które sobie zadałem, tak gdzieś podświadomie ono przyszło do mnie, było, czy taka kobieta, która rezygnuje z wszystkiego, kobieta, bo jeszcze mężczyzna, który jest w samotności, to gdzieś tam on sobie jakoś to reguluje, powiedzmy, no nie wiem, czy to jest porównanie dobre, kto lepiej, kto gorzej sobie radzi w samotności, ale czy taka kobieta, zostawiając cały świat, czy ona nie skazuje się na jakąś pustkę, na jakąś taką właśnie na życie, które będzie czegoś pozbawione, czegoś istotnego w życiu człowieka, a już kobiety zwłaszcza, prawda? Mówią o macierzyństwie, o bliskości, o relacji. Mężczyznę chyba sobie łatwiej wyobrazić w roli samotnika, który gdzieś tam pokonuje drogę, natomiast kobieta to jest jakby inny świat, inny system, prawda? Ona potrzebuje też opieki z racji na naturalne pewne cechy nasze, płci dwóch. Też nie chcę tu wchodzić w te debaty z zakresu równouprawnienia, prawda? Ale jednak widzieć kobiety młode, które rezygnują z wszystkiego dla Boga, było czymś dziwnym i takim bardzo, bardzo głęboko we mnie czegoś dotykającym. Bo to jest też pytanie o moją drogę. Czy ono przychodzi, prawda? Czy w tych wędrówkach przez te różne kraje na czterech kontynentach, które trwają od 15 lat, czy ja nie realizuję jakiegoś programu, ukrytego programu własnej korzyści, jakiejś przygody, jakiegoś wejścia w jakąś romantyczną wersję siebie, prawda? Ja oczywiście teraz już mam z tego taką, stworzyłem, powstała taka przestrzeń dla mnie, nie wiem, życia. Ja dzielę się tym na spotkaniach, ja piszę książki, mówię o tym w szkołach, w zakładach karnych, więc jakby owoce jakby są pewnym też kryterium dla mnie tego, że to było dobre, to jest dobre, to co zrobiłem, to co robię. Ale to pytanie wraca, prawda? Czy te dalekie drogi są potrzebne? Bo siostry na przykład pokonują codziennie, one nie wychodzą do dalekich krajobrazów, do dalekich horyzontów. One pokonują codziennie ten sam szlak tych korytarzy za klauzurą, prawda? Jedno i drugie jest drogą. Moja droga pielgrzyma przez te dalekie kraje i ich droga przez te codzienne obowiązki. Jednak ja i one czuliśmy w tej rozmowie, że jesteśmy zaproszeni przez tą samą tajemnicę. Bez niej, bez wyjścia jej naprzeciw, nasze życie w jakiś sposób pozostaje niepełne. I teraz ja powiem tak, ja wiem już dzisiaj po latach, im tych lat wędrowania za mną więcej, tym bardziej sobie zdaję sprawę z tego, że są różne rodzaje pielgrzymowania. I przez 14 miesięcy towarzyszyłem mojej mamie w odchodzeniu. Opiekowałem się nią w łóżku, ona już leżała i byłem jej opiekunem takim właśnie stacjonarnym. Musiałem wtedy zrezygnować z wielu moich wyzwań, takich moich wyjazdów, z moich spotkań z ikoną, też z pielgrzymki na Tajwan. Musiałem zgodzić się na to, że ktoś inny powędrował za mnie. Natomiast w tym czasie bycia z mamą, w tej właśnie przestrzeni takiej zamkniętej ścianami, doświadczałem czegoś, co jest nawet być może paradoksalnie jakąś kwintesencją pielgrzymowania. Bo byłem wtedy zwrócony ku tej treści, która jest jakby, no, jak to powiedzieć, największym, najważniejszym pragnieniem serca człowieka, każdego z nas.
1: Mam w głowie też takie pytanie, trochę prowokacyjne, które kiedyś udało mi się przeczytać w jednym z tekstów Marcina Jakimowicza. Niestety ten tekst został opublikowany krótko po pielgrzymce polskich pielgrzymów do Medjugorje. I w tej pielgrzymce niestety 12 z nich zginęło w takim tragicznym wypadku. To się działo 3 lata temu albo i 4, nie pamiętam dokładnie. Marcin stawia taką tezę, że Bóg nie oczekuje od nas pielgrzymowania, nie oczekuje takiego wysiłku wychodzenia z tego swojego miejsca w poszukiwaniu Pana Boga, bo Bóg jest, to jest to, co powiedział ten pracownik stacji benzynowej, bo Boga możesz znaleźć tutaj, w tym momencie, On jest bliżej niż ci się wydaje i nie jest konieczne wyjeżdżanie gdziekolwiek. Ja uważam, będąc też blisko tamtych wydarzeń z tego powodu, że to się działo w Chorwacji, że widzę w tym też plan Pana Boga. Ty sam wspominasz, że wychodząc na pielgrzymkę, nie wiesz, co cię czeka, nie wiesz, jaki plan zostanie zrealizowany. Ty się poddajesz tej drodze. To samo jest w ikonie, kiedy siadasz do malowania. Znasz wszystkie zasady, znasz tak samo jak w pielgrzymce, znasz poszczególne punkty tej pielgrzymki, ale to, co się wydarzy w tej drodze, to jest dla ciebie nieznane. To jest dla mnie największa tajemnica pielgrzymowania. Moim zdaniem, dopóki jesteśmy sprawni, dopóki mamy taką możliwość, wyjście z tego miejsca, w którym jesteśmy i trwamy w pewnej rutynie, pozwala nam się bardziej otworzyć na Boga.
0: No właśnie. I ja mam teraz, jak powiedziałeś o tej pielgrzymce, o tych ludziach, którzy zginęli w drodze do sanktuarium, pojawił mi się obraz młodych osób, które cierpią na choroby nowotworowe, dzieci także. Mamy tych obrazów wokół siebie coraz więcej i pojawia się pytanie właśnie o to dlaczego, tak? Dlaczego to cierpienie, dlaczego młodzi ludzie, coś się buntuje się w nas na rzeczywistość, która mogłaby być takim chaosem tych przypadkowych, dziwnych zjawisk, w których wygrywa ten, kto ma szczęście i zdrowie, a nieszczęśnikiem przegranym jest ten, który cierpi, który boryka się właśnie z tą terapią, chemioterapią i tak dalej. Więc jakby przy tym jest ciągle ta sama tajemnica. I teraz pielgrzymka dla mnie jest takim czasem, w którym ja mierzę się z tą tajemnicą. Znaczy, dziękuję za tą analogię ikony i pielgrzymki, bo ona dla mnie też jest bardzo, bardzo wyraźna, bardzo mocna i czytelna, że jedno i drugie, droga ikony i droga pielgrzyma, są modlitwą. A więc są stawaniem w prawdzie. To jest jedna z definicji modlitwy, prawda? Stanąć w prawdzie właśnie w obliczu tej tajemnicy, prawda? Czyli Boga samego. I druga cecha wspólna, tak myślę, to jest ofiara. Jedno i drugie jest jakimś rodzajem rezygnacji z czegoś, tak? Pielgrzym oddaje się prowadzeniu. On powierza się opatrzności. Najczęściej ja tak mam, że w drodze staram się nie zabezpieczać. Znaczy, no, to nie jest prowokowanie Pana Boga, bo roztropność, wiadomo, jest tym drugim skrzydłem. Roztropność zawierzenia. Natomiast jednak powierzenie się prowadzeniu, oddanie nóg jak gdyby, to jest pewien warunek też tego, żeby ta pielgrzymka miała ten swój wymiar właśnie tego wejścia w tą tajemnicę. I podobnie ikona. Ikona jest też ofiarą, jest też rezygnacją z pewnych swoich obrazów, własnego wyobrażenia Pana Boga. Ja muszę podporządkować się pewnej metodzie, pewnym też schematom. Tu nie ma światło cienia tej dynamiki psychologicznej, głębi, oblicza. To jest tylko prosty schemat. To jest kilka rysów, kilka kresek, linii. Natomiast trzecią cechą, która łączy pielgrzymowanie i ikonę, wydaje mi się, jest właśnie to, co chyba jest najważniejsze w tych procesach. To jest dla mnie zgoda na wejście z wiarą w niepewność. To, co powiedziałaś, nie wiemy, co nas czeka. Oczywiście mamy punkt docelowy w pielgrzymce, to jest jakieś sanktuarium, miejsce święte, grób. Mamy też w ikonie ten wzorzec, do którego zmierzamy, prawda? Ten praobraz, do którego zmierzamy i chcemy go odwzorować w ikonie. Natomiast to, co się dzieje w trakcie pielgrzymki czy pisania ikon, już jest właśnie tym wkroczeniem w tą przestrzeń, której nie znamy. Nie wiemy, co się wydarzy po drodze, co nas czeka, jaka pogoda będzie, z jakim stanem psychicznym się zmierzymy w pisaniu, w oddawaniu dłoni Duchowi Świętemu, bo tak się mówi o ikonie, że ikona to jest oddawanie dłoni Duchowi Świętemu, więc jakby jedno i drugie ma bardzo podobny wymiar. To, co ciekawe, różnice są też bardzo, bardzo silne, bo pielgrzymka wymaga przecież, to jest niepewność, to jest ta dynamika, ta zmiana ciągła, prawda? Ikona z kolei potrzebuje stabilnego stołu, ścian, tak? Żeby nie wiało, musi mieć miejsce, ale jedno i drugie jest odkrywaniem tego, co Bóg ma dla nas najważniejszego, czego dla nas pragnie. I sądzę właśnie, że dzisiejszy świat, zawsze cywilizacja, tak myślę, była jakby jeden z tych czynników, który działa w cywilizacji, w kulturze też, w postępie w ogóle historycznym, to jest ograniczanie niepewności rezultatu. My redukujemy tajemnice do poznanych procesów, prawda? Opisujemy sobie świat, tworzymy rozwiązania, które nam ułatwiają, przyspieszają wiele procesów, natomiast i to jest jakby też koszt, który ponosimy, jest taki, że to sakrum nam gdzieś coś zasłania, to sakrum, prawda? Tymczasem wyjście na pielgrzymkę jest takim na nowo otwarciem się na to, co od czasów Abrahama, pierwszego pielgrzyma, było tym zaproszeniem, prawda? Wyjdź, zostaw ziemię ojców i wyjdź do kraju, który ci pokaże, prawda? Abraham, wyruszając w drogę, nie wie, dokąd zmierza. Ten kraj ma dopiero być mu ukazany. On nie wie, on wyrusza, wchodzi w niepewność. Zupełnie inaczej Odyseusz, taka inna figura drogi. Odyseusz mógłby być symbolem tego współczesnego wędrowcy, tego systemowego, nazwijmy to, bohatera, który wyrusza jednak do miejsca, które zna. On wraca do domu, prawda? Jego droga zatacza takie koło, prawda? On wraca do Penelopy, do żony, do swojego punktu, z którego wyruszył. Natomiast Abraham wyrusza w nieznane. Więc mamy dwa modele niejako. I też ciekawe, że świat cywilizacji, świat postępu, świat, który tak bardzo przyspieszył w tworzeniu tych rozwiązań nowoczesnych, prawda, teraz, dzisiaj, on nie bez powodu, wydaje mi się, wykazuje dwie cechy. Ja nie chcę teraz jakby jakiejś takiej robić smutnej analizy naszej rzeczywistości, bo ten świat zawsze był jakoś tam trudny. Mhm. Natomiast te dwie cechy współczesności to są właśnie dwie cechy tego świata rozwiniętego, bogatego, tego, który osiągnął jakoś spełnienie, prawda? To jest po pierwsze sekularyzacja, czyli rezygnacja, czy odejście od wiary. I po drugie to jest depopulacja. Nie ma dzieci. Tak jakbyśmy stwierdzili, że ważniejsza jest już konsumpcja, prawda? Dla nas ten świat jest. My go przeżywajmy, bo mamy narzędzia, a dziecko przecież jest wielkim wyzwaniem, trudem, inwestycją potężną, rezygnacją z wielu rzeczy, prawda? Rodzice muszą się pożegnać z wieloma swoimi wygodami, inwestować czas, uwagę, środki, wiadomo, dzieci, tak? Więc nie wiem, to ja taką oczywiście uproszczoną tutaj diagnozę stawiam. Natomiast świat być może dzisiaj, który tak zredukował tą tajemnicę do poznawalnych procesów i gdzieś utknął w tej drodze, ten świat być może potrzebuje na nowo rozpoczęcia drogi, czyli tego wkroczenia na nowo z wiarą w niepewność. Rupert Sheldrake, brytyjski biolog, znawca migracji ptaków, on taką stawia tezę. On mówi, że gdyby miał sugerować jakąś zmianę w świecie, która miałaby ten świat naprawić, to on by postulował, żeby na jeden dzień przynajmniej wędrowcy czy turyści stali się pielgrzymami. Żeby poczuli ten wymiar tajemnicy i tego, że w drodze nie jesteś w stanie się zabezpieczyć. Nie możesz dźwigać za dużo. Musisz oddać nadbagaż. A tego nadbagażu, wydaje się, nagromadziliśmy bardzo dużo. Wszyscy.
1: Dla mnie z tego, co teraz opisujesz, bez względu na to, czy popatrzymy na pielgrzymkę takiej osoby, która może zapakować plecak i wyjść, czy siostry zakonnej, która jest zamknięta w klasztorze, pozwala się tam zamknąć, ponieważ odczytuje to jako pragnienie Boga dla jej życia, to wszystko wiąże jeden element, czyli taka potrzeba nauczenia się słuchania. Jeżeli umielibyśmy słuchać, wtedy każda pielgrzymka, czy taka pielgrzymka właśnie siostry zakonnej, czy pielgrzymka osoby samotnej, czy pielgrzymka małżeństwa, które wchodzi na tą swoją drogę małżeńską, to też jest pielgrzymka. Myślę, że gdybyśmy byli bardziej otwarci na słuchanie, nie wiem, w tym momencie mi się taka analogia włączyła z tym słuchaniem.
0: Dziękuję ci Basiu, za tą analogię właśnie, bo wydaje mi się ona bardzo cenna i trafna, bo właśnie pielgrzym to jest człowiek wsłuchany, tak? On słucha, idzie za głosem. Znowu dla analogii ikona to jest sztuka wpatrywania się, tak? Czyli wydobywania z obrazu jego głębszych warstw, nazwijmy to. Tymczasem świat, nie chcę znowu wpaść w ten ton krytyczny, ale jednak uczy nas pewnej powierzchowności, prawda? I coraz trudniej nam przeżywać zachwyt, zagłębić się w coś, bo biegniemy od jednej nagrody do drugiej, szukając szybkiej gratyfikacji. Mamy tak wiele możliwości z pozoru, ale one nie są prawdziwą wolnością. Ja prawdziwą wolność widziałem w twarzach tych sióstr tam klauzurowych. W ich oczach była absolutna wolność. I wtedy przypomniało mi się, że ja swoją wolność przeżyłem właśnie też w odosobnieniu, też za kratą. a wcześniej miałem niby wszystko. Tracąc to wszystko, to moje poprzednie życie, tak bogate, pełne sukcesów, spełnienia, dopiero mogłem otworzyć się na inny wymiar. I sądzę nawet, że dzisiaj to powierzchowne życie i takie coraz szybsze sprawia, że na przykład w relacjach coraz trudniej nam wytrwać. Mówią na przykład o relacji małżeńskiej. Dlaczego tak się dzieje? Słyszymy często, że coraz częściej znane osoby żegnają się ze swoimi partnerami. Po wielu latach wydawało się dobrego, takiego pełnego życia, małżeństwa. Mhm. Ostatnio mamy taki przykład takiego znanego dziennikarza, który prowadzi taki program telewizyjny. Nawet mój brat swego czasu mi mówił: Roman, ty tak fajnie piszesz, umiesz opisywać swoje doświadczenia w drodze. Mój brat jest daleko od kościoła akurat. I mówi: ale wiesz, gdybyś ty umiał tak zrezygnować w tym pisaniu z duchowości, tak powiedział. I podobnie jako przykład tego, który umie pisać tak jakby bez tego balastu duchowości, wskazał mi na pewnego dziennikarza, który realizuje jakieś programy podróżnicze właśnie, i mówił: zobacz, on tak potrafi zachęcić, bez tego ograniczania się do pewnego jednego tylko spojrzenia na świat, nie? Taki bardziej uniwersalny język, każdy tego słucha. I właśnie ten dziennikarz ostatnio ogłosił, że po chyba 30 latach małżeństwa rozstaje się z żoną. Te przerwane związki tych znanych ludzi, one mają wejść w fazę przyjaźni, prawda? Mi się to wydaje dziwne, no bo to kim oni byli wcześniej, skoro teraz chcą być przyjaciółmi, tak? Nie byli przyjaciółmi wcześniej? Nie mieli tego pełnego zaufania do siebie? Więc jakby to jest taki dziwaczny język tego świata. Natomiast co mi się wydaje, a propos tego, co wcześniej mówiliśmy, że coraz trudniej nam jest pozostać na pewnym poziomie uważności czy przeżywania świata, bo ludzie, którzy dużo pracują, dużo mają też wyzwań, stresów, ciężarów na co dzień, oni muszą też mieć skądś energię. I związek, który jest już stabilny, powiedzmy, ma lata trwania i tam się wyczerpały te wcześniejsze jakieś takie silne emocje, prawda, które nas na siebie otwierały nawzajem na początku znajomości. Wiadomo, na początku jest ta fala takich silnych przeżyć, zakochanie, fascynacja, potem to wchodzi w nowe etapy i coraz trudniej nam odnajdywać w tym związku jakąś inspirację, jakąś energię, prawda, zwłaszcza mężczyzna. To jest tak chyba hormonalnie ustawione, że facet potrzebuje pewnego też pewnej stymulacji, pewnego pobudzenia, pewnego takiego impulsu do działania, prawda? No i tym, co to jest stary mechanizm, i to w każdym działa przecież, mówię to jako mężczyzna, tym mechanizmem najsilniej działający na mężczyznę jest kobieta, prawda? Więc gdy kobieta, z którą się jest wiele lat, nie stanowi już tego wyzwania, prawda? Nie dostarczy tej energii, tego impulsu do starania się, prawda? Wtedy po prostu mężczyzna szuka nowej kobiety. I właśnie myślę, że bez zakorzenienia się w pewnych głębszych warstwach rzeczywistości, bez przeżywania świata intensywniej, co mnie daje chrześcijaństwo, otwarcie na Boga właśnie w pielgrzymce, że bez tego otwarcia się na głębie będziemy skazani na dryfowanie na powierzchni. I tam, gdzie nas ten wiatr po prostu przesunie, tak? Ten wiatr tej koniunktury, tych takich chwilowych mód, jakichś tam trendów, prawda, że chcemy być na fali, chcemy być

0: powtarzalnych procedurach, codzienności takiej banalnej. Jak szukać tego zachwytu nad światem tu i teraz?
1: Pytanie brzmi też, jak wyruszyć na pielgrzymkę i odważyć się wejść w związek taki, który będzie trwały i z którego będą się rodzić dzieci. Wielkim problemem jest zakładanie rodzin, z których będą się rodziły dzieci. Jakby nie ten cel sobie teraz stawiają młodzi ludzie, prawda? Jesteśmy nastawieni na hedonizm, na przyjemność, na branie z życia bez otwarcia się na nadawanie. I tutaj się otwiera całe wielkie pudło tych kolejnych kwestii, które się zaczną z niego wysypywać, bo jeżeli dajesz, to musisz być też otwarty na cierpienie, musisz być otwarty na jakiś upadek. Jeśli na upadek, to skąd brać siły, żeby powstać, prawda?
0: Wstawać. Właśnie. Ja, no właśnie, to jest ważne, co teraz tutaj o czym mówimy, bo ja przywołam taki przykład z mojej pielgrzymki przez Włochy. Kilka lat temu wędrowałem przez Półwysep Apeniński od sanktuarium do sanktuarium z kosturem, plecakiem i to była droga właśnie szlakiem też miejsc, klasztorów, które zakładał święty Franciszek. I pamiętam w pewnym miejscu, to nie było akurat w klasztorze franciszkańskim, tylko na normalnej parafii, zapukałem do plebanii, otworzył mi włoski ksiądz, który oczywiście zrozumiał ideę mojej pielgrzymki. Był nawet sam kilkakrotnie na Camino i bardzo chciał mi pomóc. Mi chodziło tylko o trawę w ogródku, pod namiot. Ale on mówił, nie, ja ci nie mogę tak. Ja bym ci dał pokój, ale nie mam dla ciebie pokoju z łazienką. I on chciał mi pomóc w pewnym standardzie. On sobie wyobraził, że nie można kogoś przyjąć tak po prostu. Że muszą być spełnione jakieś kryteria, prawda? On sobie niby wyobrażał, że ja mogę być w pokoju bez łazienki, więc nie dał mi nic. Ja musiałem odejść, chociaż byłem bardzo zmęczony, dlatego, bo on mi nie mógł zaoferować określonego standardu. W swoim mniemaniu minimalnego dla takiej sytuacji, żeby przyjąć gościa.
1: No, jak zareagowałeś?
0: My się uczymy cały czas i to jest też chyba na życie taka nauka, żeby dziękować za każdą okoliczność, żeby jednak nie oceniać, nie po prostu przyjmować wszystko w duchu wdzięczności i pokoju. Oczywiście najtrudniej jest przyjmować takie lekcje trudne, bo ja byłem już tam bliski właśnie jakiejś pouczającej konferencji tego księdza, czym jest chrześcijaństwo i tak dalej, ale to nie o to chodziło, bo ja też po coś to dostałem, takie doświadczenie, prawda? Natomiast wydaje mi się, że jest takie też powiedzenie, ono jest dość istotne, dość dzisiaj takie obrazowe dla tych zjawisk, które tu poruszamy, że dobre czasy czynią słabych ludzi. Prawda? Słabych, czyli uzależnionych od wygód. No i to jest chyba nasza rzeczywistość. Chcieliśmy tego. Nikt nie chce, żeby było trudno, żeby bolało, żeby było zmęczenie, żeby był głód, żeby była niepewność. Tego nie chcemy, więc mamy świat, jaki mamy.
1: Ale wiesz co, ja mam wrażenie, że to zaczyna się już trochę zmieniać, bo popatrz na to, co się dzieje we Francji, w Szwecji, w tych krajach, które są na szczycie krajów wysoko rozwiniętych, takich, których już od wielu, wielu lat jest dobrze. I okazuje się, że właśnie młodzi ludzie, tacy ludzie, jakich znalazłeś w klasztorze u sióstr klauzurowych, zaczynają tęsknić za tym, czego nie może im dać ten świat. I mamy setki chrztów we Francji, podejrzewam, że niewiele mniej w Szwecji. Dusza człowieka tęskni za tym, czego nie może mu dać ten świat. Dla mnie to są zjawiska, które dają mi nadzieję, że jednak dusza człowieka jest silniejsza od tego wszystkiego, co oferuje świat, od tego zapełnienia żołądka i takiego bezpieczeństwa, takiego ciepła fizycznego, tego wszystkiego, czego potrzebuje ciało. Po prostu tęsknimy za tym, co jest duchowe.
0: No właśnie, ja, jeśli pozwolisz, popełnię taką trochę autoreklamę, bo zacytuję fragment przedmowy do książki ostatnio, która się ukazała, w której opisuję moje pielgrzymki.
1: Zaraz o nią też dopytam, bo też mam zaznaczone jedno zdanie z tej przedmowy. Zobaczymy, czy przeczytasz to samo.

0: Trafiłem właśnie teraz, bo akurat przedmowę napisał do niej Krzysztof Pałys, akurat dominikanin z Warszawy, z którym mam zaszczyt się przyjaźnić, tak mogę powiedzieć. Od lat się znamy i towarzyszymy sobie w wędrówkach. On zna dobrze drogę, zna ten wymiar duchowy pielgrzymki i zgodził się napisać wstęp. I w tym wstępie do tej książki Idzie człowiek, zapiski pod wspólnym niebem, pisze tak. Norweski biskup Erik Warden, który wychował się w niekatolickiej i zupełnie niepraktykującej pod względem religijnym rodzinie, pisząc o chrześcijańskiej wolności, przytoczył obraz surferów ślizgających się po grzbietach fal. I tak mówi ten biskup. Jako chłopiec nie potrafiłem jeszcze opisać tego słowami, ale później zrozumiałem, co takiego zawładnęło moją wyobraźnią. Jak dziwnie było widzieć mężczyzn robiących coś pięknego, coś bezcelowego i eleganckiego, zupełnie tak, jakby nikt nie zwracał na nich uwagi. Robić coś pięknego dla samego piękna, coś dobrego dla samego dobra. Wędrować dla samej drogi, pisze biskup, bez myślenia o korzyściach. Być gotowym z wdziękiem balansować na każdej wzbierającej fali, jaką ześle opatrzność, żeby następnie pozwolić skierować się w stronę brzegu z powrotem do domu. To właśnie droga pielgrzyma, który niczym biblijny Abraham, cytat, wychodzi nie wiedząc dokąd idzie. I to jest z Hebrajczyków 11:8, tak? To jest Abraham, który wychodzi nie wiedząc dokąd idzie. Ale w tym fragmencie moją uwagę cały czas zwraca ta bezcelowość, ta nieprzydatność tej drogi, prawda? To się wydaje dla tego świata czymś zupełnie absurdalnym.
1: Głupim.
0: Głupim, prawda? Te siostry, które zamykają się w klasztorze, nikt o nich nie wie. One nic niby, tak, nic dobrego nie robią. Świat może tak to oceniać, że to jest bezwartościowe kompletnie. One rezygnują ze swojego macierzyństwa, rezygnują z bycia, nie wiem, matką dla dzieci, żoną dla mężów. Po co to wszystko? Ja też trochę rozumiem, bo byłem przez wiele lat ateistą. Zanim się nawróciłem, to byłem po tamtej stronie, rozumiem tę narrację. To jest narracja ludzi, którzy redukują świat właśnie do tej wiedzy empirycznej. Czyli starają się sobie ten świat wyjaśnić, zaalgorytmizować. Efektem jest to, że ten świat wygodniejszy, bardziej kontrolowalny, bardziej pragmatyczny zostaje wysterylizowany z tajemnicy. I niestety takie życie tworzy impulsy, w których, żeby czegoś doświadczyć mocniej, w tym świecie, w którym już wszystko było, tak, robi się rzeczy straszne, robi się rzeczy niemoralne, robi się rzeczy wynaturzone. Właśnie w tym poszukiwaniu tego czegoś, czego się nie ma. I tu mamy właśnie tą tragedię ofiar Epsteina i to, co wszystko się dzieje z elitami, które wędrują tą właśnie drogą taką usuwania z życia, ze świata Boga i jego tajemnicy.
1: Myślisz, że będąc na takiej drodze, bardzo złej, Bóg może też przyjść z doświadczeniem siebie, tego, że jestem tutaj z tobą na tej drodze, możesz zawrócić.
0: No właśnie takie doświadczenie mają moi przyjaciele ze wspólnoty, moi współbracia, ze wspólnoty Pielgrzyma Bożego Miłosierdzia, której jestem częścią. To są historie właśnie takich ślepych uliczek, którymi kończy się droga, życie bez Boga, tak? To są ślepe uliczki, na końcu których zawsze jest ta ściana. I my się o tą ścianę rozbiliśmy kiedyś, próbując forsować własną agendę, własny projekt na życie. I tam na końcu tej drogi właśnie kłamstwa, przemocy, narkotyków, alkoholu albo innych nałogów, innych kompulsji niekontrolowanych. Na końcu jest właśnie ten stan wejścia w ciemność. I właśnie my doświadczyliśmy w tej ciemności skrajnej, na końcu tej drogi, w tym upadku, pierwszej iskry światła. To było coś, każdy opisuje to inaczej. Doświadczenie każdego z nas jest trochę inne, ale ono się sprawdza do tego samego, że pierwsza iskra światła pojawia się na dnie największej ciemności. To jest paradoks. To jest obraz też Chrystusa, który doświadcza na krzyżu tego absolutnego opuszczenia, które okazuje się przepustką do świata Ojca. Ten psalm, który cytuje Chrystus na krzyżu, Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił, może być dla wielu krzykiem rozpaczy człowieka, który traci wszystko. Ale w stanie łaski wiary te słowa można przyjąć jako właśnie początek, jako otwarcie się na pełnię. Więc każdy z nas, myślę, ma szansę do końca na przeżycie tego spotkania z tą tajemnicą, na to otwarcie, na tą iskrę. I paradoksalnie myślę, że najtrudniej mają ci, którzy żyją w poczuciu kontroli, spełnienia. Oni sobie stworzyli, nie chcę tu oczywiście, wiadomo, moralizować, nikogo tu porównywać, ale ja obawiam się też tego dla siebie, że żeby nie tworzyć sobie rzeczywistości także duchowej, takiej kompletnej i takiej dla mnie już gotowej, że oto ja już mam to coś, za czym szedłem, tak? Że ja już właściwie teraz odkryłem i już to mam. Jest takie zdanie Junga, tego znanego psychologa, w którym on, pytany o to, czy wierzy w istnienie Boga, uśmiecha się, po czym mówi: ja nie wierzę, ja wiem, że jest. I pamiętam, te słowa cały czas tworzą we mnie taki rodzaj dysonansu, bo ja ciągle idę, ja ciągle gdzieś szukam, ja ciągle otwieram się na to, co jest przede mną, i ta tęsknota we mnie narasta. Ktoś, kto mówi: ja wiem, że istnieje Bóg, myślę, że określa swój stosunek do Boga w taki sposób, że on już jest z nim w takiej relacji, że właściwie wszystko już się dopełniło. Chyba, że coś źle rozumiem, ale nie wiem, obawiałbym się takiego określenia. Myślę, że kto wierzy, ten tęskni, a kto tęskni, jest w drodze.
1: I szuka.
0: Tak, i co więcej, z tego poziomu tej tęsknoty, patrząc na ludzi, na świat, trudno jest już dzielić ludzi na wierzących i niewierzących. Ja wolę podział na tęskniących i tych, którzy już się zatrzymali.
1: Czują nasycenie, pewien taki komfort, który może być bardzo, bardzo niebezpieczny.
0: Właśnie Faustyna Kowalska w swoim dzienniczku, ja długo tego nie rozumiałem, ale ona pisze o dwóch rodzajach ubóstwa. Ona oczywiście najpierw odnosi się do ubóstwa materialnego. I z tym ubóstwem ja byłem sobie w stanie poradzić. Pielgrzym to jest ktoś, kto niewiele dźwiga, niewiele niesie zabezpieczeń, więc musi się liczyć z tym, że ma niewiele posiadanie, jest ubogi. Natomiast drugim rodzajem ubóstwa, o którym pisze Faustyna, jest ubóstwo duchowe. No? I mnie się to ubóstwo właśnie kojarzy duchowe z tą tęsknotą, tak?
1: Ubóstwo duchowe, ślepota duchowa, to o czym mówi tutaj w Laskach Matka Czacka. Taka tęsknota, nie? Za widzeniem tego, co, za czym tęskni dusza.
0: Prawda? No, podobnie osoba niewidząca, ona tęskni za wizją, za obrazem. Natomiast alkoholik podobnie. Znaczy, tak porównuję, tak może nieuprawnione porównanie do końca, ale taki obraz mam, że alkoholik jest człowiekiem obarczonym tym ciężarem swojego deficytu, tej bezsilności wobec uzależnienia, ale jednocześnie ta bezsilność właśnie otwiera go na to wejście, wyjście na spotkanie, bo ja moich przyjaciół ze wspólnoty, większość z nich ma jakieś uzależnienia. To są oczywiście trzeźwi alkoholicy, trzeźwi narkomani, większość po 12 krokach czy w trakcie procesu tego terapeutycznego 12 kroków. I oni właśnie zaczynają dzień od kolan i od prośby: Panie Jezu, w Twoje ręce ten dzień składam, bo i prowadź mnie. Bo gdy ja próbuję po swojemu, upadam. Więc oni wiedzą, że Bóg ich ratuje z tego uzależnienia, tak? Że inaczej bez niego oni runą w przepaść. Bez tej tajemnicy tajemnic, tak? Która jest tak naprawdę, za czym idziemy, czym jest ta tajemnica tajemnic, za którą idzie pielgrzym. No jest właśnie miłością, tak myślę, że my za nią wędrujemy, jej szukamy. Ona nas ocala.
1: Jest takie zdanie we wstępie do twojej książki Idzie Człowiek, ojca Pałysa, że pielgrzymowanie to są najcenniejsze osobiste relacje. Szkoła dziękowania za butelkę wody, kawałek suchej podłogi, prysznic czy bułkę z podarowanym melonem. A przede wszystkim uzdrawiający ból wyzwalania się z braku wdzięczności, pretensji czy niekończącej się roszczeniowości należy mi się. Bardzo mnie ujęło to zdanie. Wydaje mi się, że właśnie żyjemy w takich czasach, boję się też o młodych ludzi, którzy, tak obserwując nastolatki, mam dzieci w takim wieku, które uczą się żyć w takim przekonaniu, że mnie się należy, że ja mam do tego prawo. I to generuje też taki problem właśnie związany z tym, że jeżeli ja czegoś nie dostanę, to jest już tragedia, której nie da się przeżyć.
0: No właśnie, ale w tym procesie, który takimi nas tworzy w tych naszych czasach, młodych ludzi, w tym procesie jest jakaś, i to jest bardzo takie, myślę, no, smutne i groźne słowo, ale jest jakaś nieuchronność. Znaczy od samego początku naszej cywilizacji, a tak naprawdę od tej rewolucji neolitycznej, odkąd łowca-zbieracz, człowiek właściwie cały czas głodny, który szedł za stadami, on ewoluuje czy przechodzi w postać rolnika, tak? On odkrywa, że może mu uprawa traw, zbóż, dać plon. Plon, czyli coś, co zabezpieczy go na przyszłość. On już nie będzie głodny. On już może wtedy planować coś po swojemu. On już nie jest zdany na to, co w danym dniu znajdzie, czy co upoluje. On już może sobie zbudować spichlerz. Ciekawe, że kultura nasza właśnie ma początek w tej rewolucji neolitycznej, kiedy łowca-zbieracz, czyli wędrowiec pierwotny, człowiek znany na to tu i teraz, zamienia się w rolnika. Czeka osiadłego. Tak powstaje pismo, tak powstaje kultura, tak powstaje cywilizacja, która dzisiaj ma tą formę tak zaawansowaną. Ale ten początek naszej cywilizacji jest właśnie tam. I myślę sobie, że nie bez powodu w Biblii opis dwóch braci, Kaina i Abla, ma taki charakter, że Kain jest rolnikiem, Abel wędrowcą, łowcą, zbieraczem, pasterzem. I ten rolnik czegoś zazdrości wędrowcy. Czego mu zazdrości? Myślę, że tej właśnie bliskości tajemnicy. Bliskości z Bogiem, który daje nam tęsknotę, która jest jednocześnie i pewnym ciężarem, niepokojem. Ale ta tęsknota właśnie otwiera nas na to prawdziwe spotkanie z miłością. I nie może Kain darować Abelowi tego, że ten Abel ma tą relację. To jest taka moja trochę interpretacja, nie wiem na ile ona jest teologicznie uprawniona, ale jako pielgrzymowi, człowiekowi, który cały czas gdzieś się przemieszcza, w różnych procesach też dokonuje się tam we mnie droga, to ja mogę to zrozumieć, tą opowieść z Księgi Rodzaju. Więc być może dla świata naszego dzisiaj jakąś receptą byłoby właśnie jeszcze raz wyruszyć. Jeszcze raz podjąć tą drogę ku niepewności, bo tam może się coś otworzyć. Tam możemy znowu poczuć smak wody. Wody najlepiej, najlepszy smak woda ma na pustyni, wiadomo. Tam można znowu usłyszeć krzyk orła nad prerią. Tam można znowu zobaczyć gwiazdy na niebie w nocy. Tam można wreszcie znowu spotkać człowieka. Tego człowieka, który okazuje pomoc, niezależnie od tego, czy mamy wspólnotę języka, religii, wiary, w cokolwiek, po prostu w drodze, w tej przestrzeni otwarcia się na tajemnicę, znowu jesteśmy połączeni czymś naprawdę fundamentalnym, wszyscy ludzie. Podajemy sobie dłoń na powitanie, otwartą dłoń. Udzielamy sobie schronienia, ratujemy się na pustyni, patrzymy sobie w oczy, więc jakby wracamy do tego, co jest tym fundamentem, myślę, całej ludzkiej rodziny. Imago Dei, obraz Boga, prawda? Każdy z nas, niezależnie od tego, jak daleko od siebie odeszliśmy w tych sporach różnych ideologicznych, kulturowych, politycznych i tak dalej, każdy z nas nosi w sobie ten sam początek, prawda? I być może warto znowu wyruszyć, żeby tego początku jeszcze raz w sobie dotknąć. To taka myśl mi przyszła dla młodych, żeby też zarażać ich taką tęsknotą za tym, co jest za horyzontem właśnie.
1: Ty masz taką łatwość w docieraniu do młodych ludzi. Wiem, że prowadzisz warsztaty ikonograficzne, w których opowiadasz o Bogu, który jest człowiekiem, który stał się człowiekiem dla nas, po to, żeby był blisko nas. Młodzi ludzie próbują przedstawić obraz Boga na ikonie. Wiem, że przygotowujesz się też do rekolekcji takiego spotkania dużego młodych, na które chętnie zaprosimy teraz młodych ludzi. Wiem, że też tam będą powstawać wizerunki.
0: Tak, mówisz o zaproszeniu, które otrzymałem ostatnio od franciszkanów z Niepokalanowa do udziału w takim wydarzeniu dorocznym. Oni organizują takie rekolekcyjne spotkania młodych. Nazywa się to Max Festival. To się odbędzie w Niepokalanowie w lipcu. Chyba 10-12 lipca, jeżeli dobrze pamiętam. I tam podejmiemy takie troszeczkę zadanie, no dość ryzykowne, bo to będzie eksperyment, jak ikonę włączyć dla dużej ilości osób w krótkim czasie, bo ikona potrzebuje czasu, procesu takiego spokojnego, długotrwałego i też jest raczej realizowana w małych grupkach, tak, żeby prowadzić te osoby w tym procesie, wprowadzać je w tajemnice, w tajniki warsztatu. Tutaj mamy tych osób dużo. Chcielibyśmy je wprowadzić w tajemnicę ikony, ale jednocześnie nie mamy za wiele czasu, więc się tutaj czynnik ryzyka zwiększa. I też nasza troska jest o to, żeby nie próbować tej ikony właśnie do tego świata dostosować, tak żeby ona nie straciła tego swojego wymiaru tajemnicy. No więc modlimy się o to, żeby ten pomysł, ta formuła została odkryta właściwa. W każdym razie chcemy przygotować takie wstępnie opracowane podobrazia, które będą już przygotowane do tych tylko ostatnich dotknięć pędzlem, tak? One będą prefabrykowane, jakbyś tak poprzedzona będzie ten proces malarski pewnym przygotowaniem. Także oni tylko, ci młodzi, nałożą jakieś swoje ostatnie rozświetlenia i bliki. Jednocześnie będą dostawali informacje, co jest istotą ikony, tak? Że istotą modlitwy pędzlem w ikonie jest oddanie dłoni Duchowi Świętemu. I wtedy to, co się pojawia na desce, nie jest wynikiem, rezultatem moich starań, mojego talentu, mojego najlepszego skupienia nawet i jakichś ambicji czy staranności, tylko to, co się pojawia na desce, staje się owocem mojej przemiany. Że zgodzę się na ten proces, jeżeli podporządkowuje się temu prowadzeniu, wtedy Bóg pisze we mnie swoją ikonę. Ja sam staję się Jego ikoną, a to, co wychodzi spod mojej dłoni, jest tego po prostu owocem, tego przyjęcia Boga w sercu. Ja wiem, że to brzmi trochę górnolotnie i tak może trochę idealistycznie, ale ja ćwiczę to na co dzień w pracy z młodymi w małych grupach. Dzisiaj podejmujemy z franciszkanami próbę wykonania tego zadania na większej grupie młodych. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. W każdym razie to będzie poprzedzone szczegółowym instruktażem. Tam będę miał kilkoro, mam nadzieję, pomocników, takich asystentów, którzy będą mi towarzyszyć w tym procesie. Po tym młodym trzeba będzie jednak na deskach też pokazywać te dotknięcia. No i ufam, że Pan Bóg sobie z tym poradzi. To jest takie trochę wyjście naprzeciw tym potrzebom tego świata. Niekoniecznie chyba trzeba namawiać wszystkie młode osoby, młode dziewczyny na przykład, żeby podejmowały tą pielgrzymkę przez zamknięcie ich w klasztorach klauzurowych. Tak jak nie każdy będzie miał możliwość wejścia w ikonę w tej klasycznej metodzie, czyli tego procesu pełnego, tak? Od podstaw, od nauki szkicu przez rozświetlenie, robienie farb i potem pozłotnictwo. To jest pewnie przestrzeń dla tych, których stać na to czasowo i którzy poczują duże, takie mocne zaproszenie. Ale myślę, że warto pokazywać też młodym to, czym jest ikona, nawet tym, którzy nie wejdą w to głębiej, bo ikona jest, myślę, pewnym dzisiaj dla nas takim znakiem tego, że w prostocie formy, w pewnej redukcji formalnej i w oddaniu właśnie się Duchowi Świętemu jest zaproszenie do właśnie do wkroczenia w tą tajemnicę.
1: Mhm. A nie masz wrażenia, że młodzi ludzie dzisiaj zaczynają właśnie tęsknić za takimi prostymi rozwiązaniami? Na przykład spotkanie dla młodych zamiast jakiejś chrześcijańskiej dyskoteki, rave, o których też wiemy, że są organizowane. Właśnie taka forma. Wejście w ikonę, wzięcie do ręki pędzla, mimo tego, że nigdy nie, ci młodzi nie czuli się ani artystami, ani specjalnie nie realizowali się na lekcjach plastyki, nie interesowało ich to, ale właśnie takie proste formy zaczynają ich interesować, bo oni już są przesyceni tymi grami, tą AI, tymi rozwiązaniami, po które sięga też Kościół. Nie masz takiego wrażenia, że tego jest już naprawdę za dużo?
0: Tak. Ja kiedyś pracowałem w marketingu, PR-ze, w komunikacji marki i wiem, jaka jest pokusa dzisiaj też w Kościele, żeby mówić o tym, żeby mówić językiem zrozumiałym dla młodych, żeby wchodzić w ich świat, żeby angażować ich w takie aktywności, które są dla nich zrozumiałe. I pewnie wielu księży to robi, jakoś też przyciągając młodych do Kościoła na tym pierwszym etapie, ale to jest chyba tylko pierwszy etap, bo kolejne kroki już muszą być zaproszeniem do czegoś bardziej poważnego, do budowania korzenia, prawda? Ikona pewnie nie dla każdego będzie tą przestrzenią wejścia czy powrotu do Kościoła, do świata wiary. Natomiast jest jakąś propozycją na pewno i to, co mówisz, ja się z tym zgadzam. Tak, młodzież coraz bardziej czuje już przesyt chyba tym wszystkim, co miało dać przyjemność, miało dać spełnienie, ale to daje tylko na chwilę, okazuje się. I potem jest tęsknota i się zazdrości. Zazdrości się dzisiaj w klasie tym kilku uczniom, którzy na przykład podjęli wyzwanie i dali się zaprosić na warsztaty z ikoną. Ja znam takie relacje młodych ludzi, którzy mówią, że przyszedł do mnie kolega, który z początku tam ze mnie się śmiał. Mówiła, tam będziesz pędzelkiem coś tam robił. Mm-hmm. Ale jak zobaczył owoc tej tygodniowej pracy i modlitwy, to stwierdził, że powstało coś niezwykłego absolutnie. I może on też by tak chciał. Więc jakby tylko, żeby z tego skorzystać, trzeba chyba się najpierw trochę zatrzymać, mieć jakiś rodzaj refleksji. Nie każdego na tą refleksję stać w tym pędzie, jaki nam narzuca świat, zwłaszcza młodym ludziom dzisiaj. Natomiast ja pamiętam siebie. U mnie niestety było tak, byłem bardzo oporny na tego typu komunikat, żeby się zatrzymać, coś przemyśleć, czemuś się przyjrzeć w sobie. Ja wolałem pędzić na moich warunkach, ustawić sobie sprawy. I pamiętam, u mnie musiało być tak, że musiał się mój świat zawalić. Ja musiałem zostać dosłownie zatrzymany ścianą, żebym nie poleciał w przepaść dalej. Więc jakby mój upadek był potrzebny dzisiaj, tak myślę, po to, żebym otworzył oczy i zatrzymawszy się dosłownie w zamknięciu, otworzył się na coś zupełnie nowego. Po prostu ze mną się nie dało inaczej. Czy każdy musi upaść, żeby zacząć nową drogę? Nie wiem. I w Poprawczaku kiedyś taki chłopak zapytał, pamiętam, na świadectwie tam byliśmy z Grzesiem, moim przyjacielem ze wspólnoty, i tam taki młody, widać było rozrabiaka, i to ostry rozrabiaka, taki prowokator w grupie. Tak chciał pewnie błysnąć czymś, ale jednocześnie chciał coś spytać. I powiedział tak: no dobrze, ale czy żeby się odbić, to ja muszę upaść na dno? No i właśnie, to będzie chyba nadal pytanie otwarte, tak? Czy każdy musi doświadczyć swojego kresu jakiegoś, żeby się odbić? No i to jest też pytanie, które możemy postawić też, myślę, naszej całej cywilizacji dzisiaj, tak? Czy musimy doświadczyć ogołocenia, jakiejś katastrofy, jakiegoś upadku globalnego, żeby przekonać się, że od czegoś odeszliśmy, coś straciliśmy i to coś trzeba, tą drogę podjąć na nowo?
1: Zostawiamy Państwa z tym pytaniem. Zapraszamy do pielgrzymowania, nawet krótkiego. Nie przekreślamy tego, że możemy pielgrzymować, pozostając w domu, w czterech ścianach, na przykład pomagając swoim niepełnosprawnym rodzicom, czy będąc najlepszym rodzicem dla chorującego dziecka, bo to są wszystko takie sytuacje graniczne, prawda, które pokazują, czy my, wchodząc na tę drogę, będziemy trwać, bo poruszyliśmy dzisiaj bardzo dużo tematów. I od trwałości małżeństwa, przez młodych ludzi, przez upadki, przez sięganie tego dna. Ta pielgrzymka jest dla każdego i wszyscy jesteśmy w drodze. I my życzymy tej drogi, która będzie otwarta na spotkanie z Bogiem, który nigdy nas na tej drodze nie zostawi. Dzisiaj naszym gościem był Roman Zięba. Zapraszamy również do czytania jego wspomnień z jego pielgrzymek. Ostatnia książka, Idzie człowiek, to jest książka, która jest zbiorem pielgrzymek, opisów pielgrzymek z wielu miejsc, prawda?
0: Tak, tam jest 15 krajów opisanych. Każdy kraj to jest osobna historia osobnej wędrówki i też odkrywania tej tajemnicy w innych kulturach, w innych językach, religiach. I ta książka też takie pytanie stawia o tożsamość, bo pielgrzym je chleb z różnych rąk, wchodzi w różne światy, też duchowe, ale żeby nie stracił kierunku, musi dbać o swoją tożsamość, więc musi ciągle mieć kontakt z tym, kim naprawdę jest, jako chrześcijanin, ale też jako człowiek. I tu chodzi też o to, żeby nie oskarżać, zwłaszcza tych, których jest nam najtrudniej zrozumieć. To jest też szkoła pielgrzymowania.
1: Zapraszamy do szkoły pielgrzymowania i zapraszamy również na kolejne spotkanie. Mam nadzieję, że Roman pozwoli się zaprosić na kolejne spotkania i opowieści o pielgrzymowaniu.
0: Tak, jeszcze tytułem zachęty na koniec do pielgrzymowania. Ja bym taką powiedział rzecz, że warto po każdym upadku, po każdej trudności, po każdym ciężkim życiowym doświadczeniu, warto podnosić się, jak najszybciej się podnosić i iść. To nasze życie będzie tak wyglądało. Podnosić się i iść. Każdego dnia od nowa. Podnosić się i iść.
1: Dziękuję. Dzisiaj naszym gościem był Roman Zięba. Idźmy.
0: Dziękuję. Z Panem Bogiem.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radia.

0: Myślę, że jedno z większych przeżyć moich to było, no, w jakimś sensie, tak jak on sam powiedział, nawrócenie kapłana, który przeżywał kryzys. Siedział dosyć długo przed Najświętszym Sakramentem, namawiany przez różne osoby, żeby wziął karteczkę. Ciągle odżegnywał, że nie, nie, że on dziękuję bardzo, nie, nie, on nie po to tu przyszedł, ale jak sam potem powiedział, chyba piąta czy szósta osoba do niego podeszła, to mówi, no to tak, dla tego świętego spokoju podszedłem, wziąłem karteczkę. On się rozpłakał w tym momencie. Tam były słowa z jego prymicji. I mówi, że to było takie dotknięcie przez Pana Boga, który mu pokazał, że słuchaj, jestem ciągle z tobą. Ja ciągle z tobą jestem. No i on mówi, że w tym momencie jakby odzyskał swoją wiarę, nie? Odzyskał swoją wiarę i jak również wiarę w swoje powołanie w kapłaństwo.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: To jeszcze takie lata 80. 13 grudnia właśnie tam przeżywałem, więc jeszcze jako nienawrócony człowiek. Spotkałem świadka i to wszystko jak gdyby na tym się opierało. Spotkałem w wojsku świadka, czyli kogoś, kto żył zupełnie inaczej niż my tam wszyscy. Nie pił, nie palił, nie przeklinał. No to naprawdę było wyjątkowe. On to był taki człowiek, co świecił. No co by mu się tam nie powiedział, żeby zrobił, robił. Był zadowolony, uśmiechnięty i no muszę powiedzieć, że mnie to wkurzało mocno. A z jednej strony, z drugiej mnie intrygowało, dlaczego ten człowiek taki jest. Więc go kiedyś w nocy, pełniąc służbę pod oficera, obudziłem, posadziłem i mówię, mów. Powiedz człowieku, dlaczego ty taki jesteś, skąd ci się to wzięło, nie? I on mi o Jezusie opowiedział. A ja już byłem po ślubie wtedy. Braliśmy ślub w kościele z żoną, znaczy Gosia miała dyspensę swojego biskupa, że może brać ślub z niewierzącym. Bardzo wierzącą teściową miałem. No ona się oczywiście swoje na różańcu wymodliła. No moje nawrócenie. Ale myślę, że przełomowe to właśnie było to, co usłyszałem od tego człowieka, który mi powiedział, że to Pan Jezus sprawił, że on taki jest, że jest zadowolony, że jest szczęśliwy. No i to nie daje spokoju wtedy. Co zacząłem z tym robić? Była jeszcze jedna rzecz, która jakoś mnie bardzo mocno poruszyła, to było Quo Vadis Sienkiewicza. Nie wiem, czy wszystkich tak porusza, ale w każdym razie ja dosyć, myślę, jednostronnie wtedy to czytałem. To znaczy interesowało mnie samo działanie Boga w życiu ludzi. Myślę, że jak skończyłem czytać Quo Vadis, to byłem człowiekiem wierzącym. Znaczy ja wierzyłem, że jest Bóg. Postanowiłem się ochrzcić. Oczywiście we wszystkim tym mi pomagało na pewno jakaś ta sfera taka, nazwijmy ją społeczną, nie? Całego tego zła, które się działo. Żona moja, która była działaczem Solidarności, która z jednej strony nie mogła wrócić do swojej pracy, ale z drugiej strony jej nie mogli wyrzucić z tejże pracy, bo byłem żołnierzem w służbie czynnej. I dekret o stanie wojennym nie pozwalał rząd takich ludzi jak ja wyrzucać z pracy, więc przychodziła co miesiąc pod bramę telewizji, bo była pracownikiem Ośrodka Badania Opinii Publicznej, odbierała pensję. Znaczy to wszystko było takie przygnębiające. Nie? Ja zobaczyłem, myślę, że jakąś nadzieję, myślę, że to jakoś zaważyło na zmianę życia swojego, które do tej pory było życiem, delikatnie mówiąc, nie najlepszym. A dzieje rodziny są skomplikowane albo bardziej niż skomplikowane, bo to zależy wszystko, jak na to popatrzymy. Tata mój był bardzo wierzącym człowiekiem przed wojną. Nie dociekałem nigdy potem, znaczy jakoś tam różnimy się w ocenach, gdzie stracił wiarę. Na pewno nie w czasie wojny, chociaż 4 lata w obozach koncentracyjnych przesiedział, ale przeczytałem jeszcze jego wiersz z 1946 roku, miał takie bezpośrednie odniesienie do Boga, do wiary, do szczęścia, więc to na pewno było trochę później. Ale generalnie wychowywał nas w duchu takim marksistowskim. Byliśmy wszyscy nieochrzczeni, mam dwoje rodzeństwa, byliśmy nieochrzczeni. Potem jeszcze się okazało, że moja mama była Żydówką, też z bardzo takimi bardzo, bardzo trudnymi doświadczeniami wojennymi. No i dziś, jak to trochę mój syn się podśmiewa, jest troje rodzeństwa. Jeden wierzący katolik, jeden niewierzący nieochrzczony i Żydówka. I muszę powiedzieć, że jak się sam nad tym zastanawiam, to ciągle nie jestem w stanie dociec, znaczy jaki jest plan Pana Boga w tym wszystkim, bo jakiś jest. Ja nie mam żadnych wątpliwości. No i zobaczymy. Kocham moje rodzeństwo, spotykam się z nimi, oni wiedzą, jak ja żyję. Zobaczymy, co dalej będzie. Znaczy to jest tak, ja bym powiedział, że w jakimś sensie nie bardzo jestem w stanie nawet opowiadać o tym okresie, bo to jest nic ciekawego. To jest nic ciekawego i troszkę jest mi tak wstyd, że nie mogę do końca synowi, córce opowiedzieć, jak żyłem, jaka była moja młodość, bo nie była to ciekawa. Z wyjątkami oczywiście działałem w harcerstwie. To było bardzo pozytywne, bardzo fajne to było. To było takie dobre harcerstwo w takim starym stylu. Więc tam były te wszystkie takie przebłyski jakiegoś fajnego życia, nie? Ale z drugiej strony była taka beznadzieja, żadnych praw moralnych, żadnych... Robiłem, co chciałem po prostu. Żyłem, jak chciałem. I nie wychodziło wcale. Nie wychodziło. No pewnie bym siadł z nimi i płakał przede wszystkim, bo to myślę, że to jest tak. Trudno jest cokolwiek człowiekowi powiedzieć. Zawsze stanie to pytanie, czy życie kończy się tu i w tym momencie, czyli tu na ziemi. I żeby zadać sobie pytanie, co jest dalej. Czy jest coś dalej? A jeżeli jest coś dalej, a myślę, że wielu ludziom jest trudno odpowiedzieć, że to jest koniec. Trudno jest to jakoś tak umysłem, głową to przerobić, prawda, że oto tu się kończy coś. Nikt z nas nie chce tej myśli dopuścić. Więc jeżeli ktoś mi powie, że nie ma sensu żyć, to trzeba spytać, dlaczego? Co się dzieje z tobą? Co ty wierzysz? Bo każdy z nas w coś wierzy. Idzie z pytanie gdzieś o głęboki sens, prawda, tego wszystkiego. Ale pierwsze, jak mówię, co bym zrobił, to jest oczywiście w pewnej przenośni powiedziane, ale właśnie siąść i płakać z tym człowiekiem. Nad jakąś biedą, nad jakąś niemocą, niemożnością. Potem gdzieś... Próbować, żeby on sobie odpowiedział na pytanie, co takiego się w jego życiu stało, że doszedł do tego miejsca. Żeby mógł coś może przebaczyć. Może prosić o przebaczenie. To są różne kwestie, prawda? Ale próbować jakoś kierować na jakiś sens. No. Dla mnie sensem jest Bóg i czy abym umiał tak prosto powiedzieć o Bogu? Nie wiem. Nie wiem. Mogę mówić o swoim życiu, że moje życie nabrało sens po nawróceniu. Pomimo wszystkich trudności, upadków, jakie się po drodze zdarzały, cały czas ogromna nadzieja, z jaką żyję, sprawia, że jestem autentycznie szczęśliwym człowiekiem. I jest to takie szczęście zwykłe, proste. Myślę, że współodczuwania to jest to coś... Bo to w jakimś sensie tego, czego jesteśmy uczeni, prawda, żeby przez moją modlitwę, przez moją adorację, moje uczestnictwo w mszy świętej, starać się patrzeć na ludzi takimi oczyma, jakimi patrzył Pan Jezus. A Pan Jezus płakał tam, gdzie trzeba było zapłakać. Pan Jezus się cieszył tam, gdzie trzeba się ucieszyć. Pan Jezus podniósł głos tam, gdzie trzeba było podnieść głos. I to było to współodczuwanie. To jest szalenie trudne. Ja teoretycznie, ja to wiem. Czasami jest trudno. Czasami ta słabość moja własna gdyby bierze górę nad tym, co ja wiem, co ja powinienem zrobić. Ale ta to, co pan zauważył, to płakanie z kimś, to jest właśnie współodczuwanie. Najpierw, żeby zrozumieć człowieka, zrozumieć, co on czuje. Nie można głodnemu powiedzieć, nawróć się i Pan Bóg ci pomoże. Nie da rady. Ja bym z drugiej strony na to popatrzył. Znaczy tak, metody nie ma, nie ulega kwestii. Nawracamy się w przeróżny sposób. Oczywiście nie sięgajmy, bo tu jak gdyby pójdziemy nie w tą stronę, bo oczywiście każdy z nas nieustająco potrzebuje nawrócenia. Każdego niemal dnia. Ale myślę, że w drugą stronę, żeby patrzeć na to coś, co pomaga większości ludzi w nawróceniu, to jest spotkanie drugiego człowieka, który nawiąże z tobą relację, który coś opowie o sobie, powie o swoim życiu, powie w prosty sposób o tym, jak Bóg działa w jego życiu. Co to znaczy, że Bóg jest ze mną codziennie? Co to jest ta codzienność? I myślę, że to jest najważniejsze w nawróceniu, żeby spotkać kogoś, kto stanął na mojej drodze, spotkać jakiegoś świadka Boga, który coś mi powie, czymś mi pomoże, albo właśnie siądzie ze mną i zapłacze. Może to jest coś, co mi wystarczy, że ktoś zrozumiał mnie, ktoś mnie wysłuchał. Często powtarzamy jakoś tam między sobą, we wspólnocie to, co jest dziś, widzimy najważniejsze w wyjściu do drugiego człowieka, w ewangelizacji, właśnie w nawróceniu, to jest słuchać. Ciągle słuchać drugiego człowieka. Usłyszeć, co on ma do powiedzenia. Żeby on mógł wykrzyczeć swój ból, swoje zranienie. Wykrzyczeć swoją niemożność, niemoc, swoje nieszczęście. Nie można go zagadać. Opowiadać mu pięknymi słowami o życiu. Jakie jest piękne i wspaniałe, a jeżeli ten człowiek przeżywa autentyczną biedę, nie radzi sobie. Jest właśnie bliski takiego poddania się i mówienia, nie ma sensu życie. To chyba jest najważniejsze, co może być. Być wysłuchanym. Ale to jest, myślę, to, czego też się jakoś uczyłem na tej swojej drodze wiary. Do tego, żeby w taki prosty sposób właśnie wychodzić do ludzi i robić to z innymi, robić to z moimi braćmi, siostrami, z którymi jestem we wspólnocie. To pomnażanie, to też matematyka też nam powie, im więcej nas będzie, tym to pomnożenie będzie jeszcze większe, prawda? I często co jest ważne przy takim pomnażaniu dobra, żeby nie zawsze musimy wymyślać swoje jakieś rzeczy, wymyślać coś wielkiego, oryginalnego, wspaniałego. Posłuchać kogoś i robić takie rzeczy, jakie gdzieś tam coś usłyszeliśmy i robić to właśnie w sposób prosty. Nie wiem, może to jest z moim wiekiem związane, być może, ale coraz bardziej doceniam prostotę, żeby być bardzo prostym w tym, co robię, być prostym również w takich środkach ewangelizacyjnych, że nam nie potrzeba fajerwerków wielkich. Może one czasami przy jakimś święcie są potrzebne. Nie neguję tego. Ale myślę, że w takiej codzienności potrzeba nam prostoty. Zwykłego podejścia do człowieka. Coś mu powiedzieć. Coś mu dać. Bardzo mi przekonują takie rzeczy, kiedy czasami podchodzimy do kogoś, żeby mu po prostu dać dobre cukierka, ciasteczko. Coś prostego, zupełnie. Żeby to była taka przyczyna do porozmawiania się, do posłuchania. Ostatnio na ewangelizacjach krówki rozdajemy ze Słowem Bożym. Jakoś zawsze można do człowieka próbować dotrzeć taki. Coś, co najbardziej jak gdyby, myślę, jakoś przylgnęło do wspólnoty, to staramy się raz na jakiś czas gdzieś blisko jakiegoś kościoła, w którym jest wystawiony Najświętszy Sakrament, zapraszać przed tym Najświętszy Sakrament osoby z ulicy. A przed tym Najświętszym Sakramentem są ustawione dwa koszyczki. Jeden nazywamy koszyczkiem smutku, drugi nazywamy koszyczkiem radości. A w koszyczku radości są słowa z Pisma Świętego, które jakoś na adoracji wymadlamy, prosimy o Pana Boga, żeby jakieś słowo nam dał. gdzieś jest zapisane i to jest na tych karteczkach, które są w tym koszyczku radości. A koszyczek smutku to jest taki koszyczek, na którym rzucają osoby kartki z prośbami, z tym, o co chcą prosić Pana Boga. W tej intencji jest potem msza święta odprawiana. I muszę powiedzieć, że naprawdę wiele osób korzysta z tego. Przychodzi. Często przychodzą z jakąś taką z niewiarą, że czy to w ogóle ma jakiś sens. Byliśmy świadkami również nawróceń. Myślę, że jedno z większych przeżyć moich to było no, w jakimś sensie, tak jak on sam powiedział, nawrócenie kapłana, który przeżywał kryzys. Siedział dosyć długo przed Najświętszym Sakramentem, namawiany przez różne osoby, żeby wziął karteczkę. Ciągle odżegnywał, że nie, że on dziękuję bardzo, nie, on nie po to tu przyszedł, ale jak sam potem powiedział, chyba piąta czy szósta osoba do niego podeszła, to mówi, no to tak, dla tego świętego spokoju podszedłem, wziąłem karteczkę. On się rozpłakał w tym momencie. Tam były słowa z jego prymicji. I mówi, że to było takie dotknięcie przez Pana Boga, który mu pokazał, że słuchaj, jestem ciągle z tobą. Ja ciągle z tobą jestem. No i on mówi, że w tym momencie jakby odzyskał swoją wiarę, nie? Odzyskał swoją wiarę i jak również wiarę w swoje powołanie w kapłaństwo. Pan Bóg działa na różne sposoby. Naprawdę na różne sposoby działa. To, co od nas jak gdyby pragnie, byśmy robili, to żebyśmy się poddawali temu, co on do nas mówi. Często chcemy uciec. To nie jest łatwe podejść na ulicę do kogoś, powiedzieć, że wejdź do kościoła, nie? Z różnymi reakcjami się spotykamy. Ale często mówimy takie słowa, że tam jest ktoś, kto na ciebie czeka. Kto coś by chciał ci powiedzieć. Nawet nie używamy słowa Jezus czy Bóg. I to często pomaga. Także to jest taka prosta forma ewangelizacji. To, co staram się zrozumieć z tego, co jest jak gdyby najważniejsze w tym wszystkim, żeby spróbować człowieka do samego Pana Jezusa przyprowadzić. Pan Jezus potem już sobie radzi. Potrzebuje nas, takich prostych, zwykłych robotników, którzy idą z jakąś informacją tylko. Z prostym zaproszeniem przyjdź, zobacz. A Pan Bóg potem będzie działał. Z takich historii kiedyś prowadziliśmy taką ewangelizację na Piwnej. Straszna pogoda była. Był ziąb, padał deszcz. Dosłownie prawie nikogo na ulicach nie było. A do ludzi, do których podchodziliśmy, to wszyscy że się spieszą, że muszą wejść, bo jest zimno, więc nie, dziękują bardzo. I tak mniej więcej po pół godzinie z takim księdzem francuskim chodziliśmy. Stwierdziliśmy, że trochę sami zmarzliśmy. Wejdziemy do kościoła się ogrzać. Jakie niezwykłe było nasze zdumienie, jak zobaczyliśmy, że jest pełny kościół. Pełny kościół ludzi. Zobaczyłem wtedy, że no właśnie, to nie my, to nie ja. To Pan Bóg działa. Potrzebuje mnie mojego takiego otwarcia, że powiem zgoda, zgadzam się. Może będę śmieszny. Może będę niezrozumiały, może ktoś mi gdzieś tam wyszydzi czy coś, ale pójdę i powiem, tak jak umiem, jak potrafię. A Pan Bóg będzie działał wtedy. To jedna z ciekawszych historii, która zresztą jakoś jest opowiadana we wspólnocie na to, żeby słuchać właśnie tego, co Bóg do nas mówi. Była taka grupka modlitewna w Mediolanie. No i od jakiegoś czasu przeżywali coś takiego, że grupka nie wzrastała. Przychodziło na spotkanie mniej więcej tyle samo osób, albo coraz mniej nawet. No i się modlili i dostawali takie słowo od Pana Boga, żeby wyjść na ulicę. No ale bardzo się opierali, bo było ich mało. Czuli, że nie poradzą sobie. No ale jak kolejne tygodnie mijały i tych ludzi naprawdę zaczęło ubywać, stwierdzili, dobrze, posłuchamy, idziemy na ulicę. Wyszli na jakichś z dużych placów mediolańskich, taką właśnie prostą ewangelizacją, ze śpiewem, ikonę mieli. Lało, ale lało podobno tak, że nic nie było widać. Byli tam prawie godzinę na tym placu. Mówią, że jak tak wszystkich by zliczyli, które osoby, które przeszły, to więcej jak 10 osób nie było. I tydzień później, jak przyszli na spotkanie, było 2 razy tyle osób. Ja wiem, że to nie jest proste wszystko, tak popatrzeć na to. Ale problem, sam go zresztą miewam, żeby uwierzyć, że to Pan Bóg działa. Nie my, nie ja, nie moje pomysły. Pan Bóg działa. Ale chcę, żebyśmy go słuchali. Chcę, żebyśmy słuchali. Jeżeli w grupie modlimy się i coś tam rozeznajemy, prawda, czyli myślimy o tym, co powinniśmy zrobić, to powinniśmy to robić. Żeby nie poprzestać na samym mówieniu, na gadaniu, zróbmy to, zróbmy tamto. Róbmy. Proste rzeczy, naprawdę proste. My często myślimy sobie tak, dajcie nam telewizję, dajcie nam radio, dajcie nam kamery, 3 zespoły i tak dalej, zrobimy taką imprezę, nie? Będzie taki happening, że Warszawa go w życiu nie widziała. To nie o to chodzi. To nie o to chodzi. Co jakiś czas może są potrzebne takie rzeczy. Ale do tego, żebyśmy budowali swoją wiarę, potrzeba naprawdę wychodzić z taką dużą, dużą prostotą do człowieka. Mówić mu proste rzeczy. On i tak jest bombardowany przez prasę, radio, telewizję, swoją pracę, kolegów, znajomych, rodzin. Jest bombardowany bez przerwy, nie? I po pierwsze czeka, żeby wreszcie on mógł coś powiedzieć, a po drugie myślę, że każdy z nas czeka na takie bardzo proste słowa. Naprawdę mnie poruszały kiedyś takie świadectwa, dosyć znane przecież świadectwa tych naszych rockmenów, prawda? Gdzie podchodził człowiek do niego i mówił, słuchaj, Jezus cię kocha. Ten człowiek nawracał się. Ale ten drugi, który do niego podszedł, ja nie wiem, kto to był, ale myślę, że zrobił to z taką wiarą. Po prostu zrobił to z wiarą. I myślę, że to, co powinno nam przyświecać w takim wychodzeniu do ludzi, w ewangelizacji, żeby mieć wiarę, czyli wierzyć w to, że Pan Bóg działa, że Pan Bóg mnie posłał i On wszystko załatwi. Przecież sami z siebie, święty Paweł gdzieś napisał, że sam z siebie to on potrafi złe rzeczy robić, nie? A dobre musi Pan Bóg działać. O, droga była. Wbrew pozorom w sumie nawet tak się zastanawiam, teraz bardzo prosto. Myśmy szukali, znaczy po moim nawróceniu, to było tak, że ja biegłem mocno do przodu, a Gosia tak bardziej w tyle zostawała. Sama o tym mówię.

ale ponieważ na kolejne spotkania, które nas zaprosili, jej nie było, więc nie mieliśmy komu powiedzieć, że nie będziemy przychodzili, więc zostaliśmy jej na drugim spotkaniu. I potem ona zaproponowała takie rekolekcje dla małżeństw, które miała para francuska prowadzić. Właśnie byli ze wspólnoty Emanuel i zaczęliśmy tak swoją przygodę prosto, najpierw przeżywając jeden weekend małżeński, potem drugi. Potem wyjechaliśmy na rekolekcje do Paralemonial. To jest takie serce naszej wspólnoty. Paralemonial, sanktuarium świętej Małgorzaty Alacoq. Pierwsze piątki miesiąca to właśnie tam. I tam zadaliśmy Panu Bogu takie pytanie właśnie, czy wspólnota Emanuel jest naszym miejscem. Dostaliśmy wtedy takie bardzo zdecydowane słowo od Pana Boga, że tak, że On nas tu widzi. I tak się zaczęła nasza przygoda 22 lata temu. No i staramy się być wierni przez te 22 lata. Córka nasza jest też ze wspólnocie. Syn może kiedyś dojdzie, może nie. Zobaczymy. Jest niedaleko. Jest niedaleko. Jest to naprawdę przygoda. Przygoda życia. Wcale niełatwa, nieprosta. To też jest kwestia różnych napięć, prawda? Tego, co robimy, co chcemy robić. Mamy różne zdania. Jesteśmy przeróżni we wspólnocie. Naprawdę jesteśmy przeróżni. I z jednymi jest nam super, z innymi mniej super, a Pan Bóg daje nam każdego. Daje nam każdego też, żebyśmy jakoś potrafili przyjąć go. Tak samo ja mogę się okazać, że jestem trudny dla wielu osób. Myślę, że wiele osób też jakieś ma trudności w relacji ze mną, dlatego że jestem właśnie taki, a nie inny. Często jakiejś cierpliwości mi brakuje. Czasami jestem pewnie zbyt stanowczy, zbyt ostry. I to bardzo mi się podoba to określenie wspólnoty jako tych kamieni w worku, które się ciągle ocierają o siebie, aż staną się gładkie, ale to dopiero po tamtej stronie. Dwie osoby to są osoby, które uważamy za fundatorów wspólnoty. Piotr Gursa, krytyk filmowy. Bardzo taka uznana postać w świecie filmowym we Francji. 42 lata temu to było. I podwówczas bardzo młoda lekarka Martin Lafitte, dzisiaj Martin Kata. Martin jeszcze żyje, Piotr nie żyje od 23-4 lat. Dwa lata temu zaczął się jego proces beatyfikacyjny i oni przeżyli oboje wylanie Ducha Świętego. To był wówczas na zasadzie tych kontaktów z odnową amerykańską. I Piotr z Martin postanowili, że będą się razem modlili. Modlili się przed Najświętszym Sakramentem. Ich myślą nie była wspólnota, absolutnie. W ogóle nie myśleli o wspólnocie. Myśleli raczej o czymś, co będzie ludzi skupiało na modlitwie. I zaczęło się to od spotkań modlitewnych. No ale jakoś Pan Bóg tak prowadził Piotra szczególnie, że no, powstała z tego wspólnota. Dziś dosyć spora wspólnota na wszystkich kontynentach. Ponad 10 tysięcy nas jest. Nie będziemy nigdy super liczną wspólnotą, ale myślę, że to nie o to chodzi. Także serce nasze jest we Francji, w Paralemonial. Ale to, co przeżywamy wszyscy, to, co najbardziej jak gdyby tak nas cieszy, to powszechność tej wspólnoty. Tak, ja zobaczyłem w ten sposób powszechność Kościoła. Doświadczyłem tego, że naprawdę Kościół jest jeden. Że to nie ma żadnego znaczenia, z jakiego kraju jestem, skąd jestem. To jest różna tylko kultura. A wiara jest z tego samego Boga, z tego Pana Jezusa. I to nas łączy. To jest niezwykła siła. Adoracja, współodczuwanie, ewangelizacja. To są takie trzy filary wspólnoty, czyli to, skąd mamy czerpać siłę. Adoracja eucharystyczna. Każdy z nas stara się być codziennie na mszy świętej i stara się mieć dłuższą modlitwę i właśnie najlepiej przed Najświętszym Sakramentem. I to, co już wcześniej mówiłem, właśnie adoracja eucharystyczna, by starać się

0: prosić o takie oczy, jakimi Pan Jezus patrzył na ludzi. I to nam daje właśnie współodczuwanie, czyli odnajdywania wokół siebie tych osób, które są autentycznie biedne i przede wszystkim biedne duchowo są, które się pogubiły, nie mogą odnaleźć, żeby je zobaczyć. To nas do ewangelizacji popycha, do misji. Czy nas to różni? To nie jest tak... Ja im dłużej na to wszystko patrzę, to jak gdyby to jest bardziej odkrycie po prostu Kościoła. Tego, o czym Kościół mówi do każdego z nas nieustająco. Żeby się modlić, widzieć braci i mówić o Panu Jezusie, mówić o Bogu, dawać świadectwo. I to, co jak gdyby nam pomaga i to często braciom i siostrom naszym jak gdyby mówimy, wspólnota nam pomaga, jest ułatwieniem, bo nie jestem sam, bo mogę wiele rzeczy zrobić z kimś. Jak jest mi trudno i słabo, mam brata, który mi pomoże, który mnie wzmocni. Spotykamy się w takich małych grupkach co tydzień, dzielimy się Słowem Bożym, tym, co Bóg do mnie mówi. I bardzo często doświadczamy, że wtedy, kiedy mam trudny czas, jest mi ciężko i słyszę dzielenie moich braci i patrzę, jak Bóg działa w ich życiu, to od razu się czuję się taki umocniony. Widzę, że Bóg jest, nie? Pomimo wszystkich moich wątpliwości, które w tym momencie miałem, ale po prostu miałem trudniejszy czas. Bardzo wspólnota ułatwia. Bardzo. Takie kroczenie do Pana Boga. Taką pewność bycia w dobrym miejscu, że jestem na swoim miejscu.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

0: Witam Państwa serdecznie. Tomasz Łysiak jest moim gościem. Witaj.
1: Dzień dobry.
0: Pisarz, aktor, radiowiec, niezapomniany detektyw, inwektyw.
1: O tak. Dzień dobry, witam serdecznie Ciebie i witam wszystkich słuchaczy.
0: Tomku, dlaczego mamy w ogóle być narodem? Po co bić się, jak nas zaatakuje większa od nas Rosja? Co złego w tym, że rządzić będą nami Niemcy, to taki kulturalny, cywilizowany naród? By się miło żyło, Polska nie jest mi do tego potrzebna. Ja słyszę często takie myśli złote. Co można młodemu człowiekowi powiedzieć, który tak właśnie patrzy na świat?
1: Myślę, że tu jest tak, że rozmawiamy w tej chwili w sytuacji niezwykle komfortowej, przede wszystkim dla wielu tych słuchaczy, którzy urodzili się po epoce komunizmu, bądź urodzili się jeszcze powiedzmy w latach 80., więc właściwie z tej komuny niewiele pamiętają i praktycznie już całe to dojrzałe życie wiodą w komfortowej sytuacji Polski wolnej. Owszem, z różnymi problemami, wiele pytań można o jakość tej wolności, jakość tej naszej niepodległości postawić, no ale zasadnicze sprawy są takie, że Polska jest suwerenna, nawet jeśli obserwujemy potworną walkę polityczną, nawet jeśli wewnętrznie jesteśmy bardzo skłóceni, nawet jeśli mamy różne problemy, to mówimy językiem polskim. Mamy polską szkołę, uczymy się o polskiej historii, możemy po prostu swobodnie być Polakami, wyrażać sobie polskość i ta polskość i to, że ją wyrażamy i czujemy, jest dla nas stanem naturalnym. Polecam wszystkim, bo widziałem, że zresztą taka moda jest na Facebookach, Instagramach i tak dalej, robić sobie zdjęcia w Warszawie. Niedaleko pomnika Kopernika jest ustawiona scenografia do filmu Lalka. I no, widać fasadę, dół zresztą tej fasady, kamienicy Karasia. Kiedyś taka kamienica tam stała, tam gdzie ten parking w tej chwili jest przy Polskiej Akademii Nauk, przy Pałacu Staszica. No i widać witryny sklepowe. I na tych witrynach sklepowych pojawia się cyrylica, rosyjskie bukwy. Właściwie ta rzeczywistość, taka najprostsza, dotycząca tego, jak wygląda bądź nie wygląda polski sklep, znaczy czy on jest właśnie opisany językiem polskim albo tylko polskim, czy też różnymi innymi językami, to jest w ogóle rzecz, to jest taka rzeczywistość fundamentalna. Ona dotyczy naszego funkcjonowania na co dzień. I my obecnie, no właśnie, żyjemy w tym czasie komfortu, kiedy w ogóle nad takimi sprawami nie musimy się zastanawiać. No tak jak nie zastanawiamy się nad tym, czy mamy powietrze, którym możemy oddychać, no bo ono jest po prostu tak oczywiste i możemy nim oddychać, że nie prowadzimy na ten temat dysput. Natomiast w momencie, kiedy tej polskości nam zabrakło, kiedy Polski zabrakło, kiedy państwa polskiego zabrakło i tego wszystkiego, co się z tą polskością i bytem państwa polskiego wiązało, nam zabrakło, to wtedy dopiero ten brak powodował olbrzymią potrzebę polskości i walki o tę polskość, ale jednocześnie wyznaczał pewien sposób myślenia i powodował, że trzeba było dokonywać niezmiernie ważnych wyborów. To znaczy, czy uznam, że te sprawy związane z bytem Polski jako wolnego państwa, polskości w ogóle jako zjawiska są na tyle istotne, że powinienem poświęcać temu jakąś część swojej prywatności, czy w ogóle swojego życia, czyli poświęcić się jakoś tej sprawie, czy też nie i powinienem w takim razie skupić się na
2: własnym dobrobycie, powiedzmy jakiejś formie przetrwania, czy nawet kariery zawodowej, tak, ale w warunkach, w których państwo polskie nie funkcjonuje, nie istnieje i no, człowiek żyje po prostu w rzeczywistości a to państwa rosyjskiego, a to austriackiego, a to pruskiego, czy też niemieckiego. I wbrew pozorom, znaczy stawianie takich pytań, ono nas prowadzi właśnie często do spraw prostych i tych takich życiowych. Ja dlatego bardzo lubię sięgać po różnego rodzaju takie formy pamiętnikarskie, to znaczy takie formy, które przybliżają nam sposób życia i sposób funkcjonowania chociażby pod zaborami. No, książki na ten temat pisano, Rosjanie w Warszawie, Tuszyńska, dokonywano przeróżnych, prawda, prób analiz i tak dalej, ale bardzo dobrze robi naprawdę poczytanie takich bardzo konkretnych pamiętników. No, warto sięgnąć na przykład po taki pamiętnik Aleksandra Kraushara, to był taki publicysta, zresztą z Wilnem związany, ale uczący się w Warszawie. Lata 50. i 60. XIX wieku. No właśnie Warszawa, trochę tak jak w tej dekoracji do filmu Lalka mamy to przedstawione. Cała Warszawa właśnie rosyjska w wymiarze. A on jako chłopak przeżywa takie rzeczy jak pierwszy przyjazd, czyli to był 1850, pewnie 5 rok, 5-6, zaraz, żebym nie pomylił. Mogę mylić w tej chwili, natomiast na pewno przed 60 rokiem, może 1858, pierwszy przyjazd w każdym razie Aleksandra II do Warszawy, wtedy kiedy właśnie mówił te słynne zdania Point de Reverie, koniec marzeń, panowie i tak dalej. I przejazd cara, tego cara odnowiciela, reformatora i tak dalej, co się okazało zresztą nieprawdą, ulicami Warszawy. No i młodziutki Aleksander Kraushar stoi na ulicy, przygląda się i nagle jest szturchany w bok przez żandarma jakiegoś. Okazuje się, że czapkę miał. Nie zdjął czapki przed carem. No i w związku z tym, że nie zdjął czapki przed carem, to został ukarany i wsadzony w szkole do takiej kozy. Kara przyszła w szkole za to wydarzenie, do kozy. I on w tej kozie, proszę sobie, ta koza to był taki schowek na szczotki. Szmaty, szczotki, tak, on tam usiadł i nagle znalazł gdzieś pod tymi szczotkami rękopis, taki coś zapisane ręcznie. Proszę sobie wyobrazić, że to, co on znalazł zapisane ręcznie, to był wiersz Powrót taty Mickiewicza, przy czym bez tytułu i bez autora. To znaczy, kiedy on czytał, to nie wiedział, że to Mickiewicz. Dowiedział się o tym lata później. Natomiast trafił po prostu na jedną z kopii takich mickiewiczowskich, które uczniowie w XIX wieku, te rzeczy, które z Mickiewicza zakazywano, czy te rzeczy, których nie wolno było Mickiewicza publikować, to uczniowie przepisywali sobie ręcznie. Robili takie kopie ręczne i przekazywali dalej. No i ktoś, kto siedział w tej kozie szkolnej przed Krausharem, zostawił to po prostu dla tego, kto przyjdzie.
0: To się nazywa samizdat z rosyjska. Czyli ręcznie wykonana kopia czegoś antyrządowego.
3: Tak. Przepraszam, czy mnie było słychać? Bo widzę,
0: cały czas cię słychać.
1: cały czas. Pozerknąłem, że coś mi się tu przełączyło.
0: Tak, tak, ale jest lepiej niż było, także jest dobrze.
1: Dobrze, dobrze. To dobrze, że słychać. No w każdym razie, choćby w tej jednej prostej historii, ile tu jest rzeczy, bo tutaj jest tak, po pierwsze, to znaczy życie właśnie w stanie, w którym za brak okazania szacunku wobec, prawda, cara może spotkać taka kara, no a z drugiej strony tak, dramatyczne poszukiwanie polskości, tak? Znaczy coś, co w głowie się nie mieści obecnie, znaczy jakby ktoś, pewnie, że tu jeszcze powrót taty właśnie Mickiewicz, teraz młodzieży powiedzieli, że to kiedyś wyobraźcie sobie, że to było zakazane, znaczy, że młodzież sama sobie to przepisywała i przekazywała te fragmenty Mickiewicza, no to w ogóle to jest jakaś zupełnie inna historia. Tak wielka była potrzeba bycia częścią narodu, tak, którego się nam zakazuje się nam tej możliwości manifestowania polskości. No i teraz pozwolę sobie przeskoczyć w czasie do znowuż roku 1914, czyli czasu no, znanego nam oczywiście przede wszystkim z racji wyruszenia strzelców właśnie z krakowskich Oleandrów na tereny Królestwa Kongresowego. Idziemy walczyć o polskość. Niektórzy, jak Leszek Moczulski, nazywali to w ogóle powstaniem, tak? Niektórzy z historyków, zresztą i w tym środowisku strzeleckim mówiło się o wzniecaniu powstania. Natomiast o czym chcę znowu powiedzieć? O zderzeniu dwóch jakby wrażliwości. Otóż ci chłopcy, którzy ruszali z Oleandrów, ci strzelcy, czyli ci ochotnicy ze Związku Strzeleckiego i z drużyn strzeleckich, byli ogarnięci marzeniem o powrocie Polski. Znowu trzeba sobie uruchomić wyobraźnię, że tej Polski nie ma ponad wiek, że ona się przechowuje w tych mini skrytkach, w tych puzderkach pamięci i wrażliwości domowej często, w tradycji domowej, z tym, co babcia mówi, co mama mówi, co babcia opowiada i czyta z lektur i z książek, jak wychowuje dzieci, tak jak zresztą i Piłsudski był właśnie wychowywany na tych wszystkich starych lekturach, to wszystko jest pieczołowicie przechowywane jako skarb, dmuchane jak taki ognik, jak taka iskra, trzeba na to dmuchać, żeby to się paliło, ta tęsknota, to marzenie o Polsce, ta chęć walki o Polskę, to wszystko w tych chłopakach jest. Więc znowu jak się sięgnie do pamiętników, wybucha wojna, wszyscy się tworzą. No wojna, coś strasznego. Natomiast na ulicach Krakowa niektóre twarze są wesołe, bo to Polacy młodzi, którzy wiedzą, że jak wybucha wojna, to może jest taka szansa, że tę Polskę uda się wywalczyć. No i oni ogarnięci tym niesamowitym marzeniem, mający komendanta, wodza, który to marzenie jeszcze podbija i też pielęgnuje na dawnych wzorach powstańców styczniowych i na tych wzorach te młodzież uczy, oni ruszają, idą. Kapitalny moment u Tadeusza Kasprzyckiego, znowu żeby w jego wspomnieniach, kiedy pierwsza kompania kadrowa dochodzi do fałszywej granicy, tak? Czyli granicy, która nie powinna istnieć, granicy między Austro-Węgrami a Rosją. Oni stają przed tą granicą na chwilę. On taki jakby rodzaj, no nie apelu, ale każe stanąć tej kompanii i spojrzeć w przód. Zobaczcie, tam pójdziemy, tam będziemy walczyć o Polskę. Oni wszyscy są niezmiernie wzruszeni, wywracają te słupy graniczne fałszywe i wchodzą. I teraz uwaga, i teraz nastąpi to zderzenie wrażliwości, ale nie przy pierwszej kompanii, tylko przy drugiej kompanii, bo trzeba pamiętać, że tych kompanii było kilka. Weszła pierwsza kadrowa, a za nimi szły kolejne, tak? Z drugą kompanią kadrową szedł Roman Starzyński. brat Stefana Starzyńskiego, wspaniałego prezydenta Warszawy. I Roman Starzyński znowuż w swoich wspomnieniach dotyczących tego okresu napisał taką rzecz. Ja widziałem na tej wojnie wszystko. Widziałem zabitych, rannych, najpotworniejsze okrucieństwa. I to wszystko było straszne. Ale nic mnie tak nie poruszyło. Nic mnie do głębi tak nie... psychicznie nie zgnębiło, jak to, czego doświadczyłem w Skale. Skała to miejscowość. Otóż ta druga kompania wchodzi do Skały, oni wchodzą czwórkami i w Skale ludność miejscowa wychodzi na taki rynek i na ulicę, przyglądać się, jak oni idą, jak idą ci żołnierze. No, powychodzili ludzie i patrzą. No i Starzyński to opisał w ten sposób. Żadnych powitań, żadnych okrzyków. Przecież idzie polskie wojsko. Idą polscy, nie było polskiego wojska, nagle idzie polskie wojsko. Więc oni oczekują, oni idą, ci młodzi chłopcy i oczekują, my tu zostaniemy przywitani. Z radością, nareszcie, polscy żołnierze, hura! A tu nic takiego nie ma. A tu się okazuje, że stoi milczący tłum, a na twarzach jest obojętność. Obojętność. I on mówi tak, pisze tak. I myśmy szli i zaczęliśmy płakać. Szliśmy tam wcześniej te piosenki, śpiewaliśmy i nagle zrozumieliśmy, z czym my się zderzamy po prostu. Szliśmy płacząc przez Skałę w milczącej otoczce Polaków, którzy są po drugiej stronie i oni znaczy albo nie rozumieją tego, co się dzieje, albo po prostu są obojętni, jeszcze żeby byli wrodzy, tak? Nie, są po prostu obojętni, są obojętnymi widzami tego, co tu się, ciekawostka się tylko dzieje, przechodzą żołnierze. I z takimi dwoma Polskami mieliśmy, dwiema Polskami mieliśmy wtedy do czynienia. Te słynne kieleckie zamknięte okiennice, chociaż rzeczywiście nie aż tak masowe, jak to sobie możemy wyobrazić, no ale jednak były faktem i takie wydarzenia jak w Skale rzeczywiście miały miejsce. A w 1916 roku znowuż, kiedy, 15, przepraszam, kiedy wojsko rosyjskie wychodziło z Warszawy, front się przesunął i trzeba było Warszawę opuścić, to bywali też tacy Polacy, znowu o łzach powiem, to bywali tacy Polacy, którzy płakali, ale płakali za odchodzącym wojskiem rosyjskim, mówiąc nasi i odchodzą nasi, o żołnierzach rosyjskich. To znowuż pokazuje, co się dzieje w społeczeństwie, które śpi, które się przyzwyczaja do tego, że no może świat tak powinien wyglądać, że na ulicach właśnie tam, gdzie są sklepy, to są rosyjskie napisy, są rosyjskie bukwy, jest rosyjski żandarm, rosyjski sąd i rządzą nami Rosjanie, a my sobie tak będziemy tutaj w tej umarłej Polsce, jako w jakiejś mierze umarli już Polacy narodowościowo i duchowo, ale będziemy funkcjonować, usiłując utrzymać pewien dobrobyt. I o to się wszystko rozbija tak naprawdę. I to było wyostrzone wtedy, kiedy Polski po prostu na mapach nie było, bo to było w jakiejś mierze, ta walka o polskość była oczywista. A ona w dzisiejszych okolicznościach przyrody, w dzisiejszej rzeczywistości no już przebiega gdzie indziej, nie jest oczywista i wymaga pewnego zrozumienia tego, że w ogóle my w jakiejś mierze cały czas taką walkę musimy toczyć.
0: Jak liczna musi być elita, by porwać naród, by naród się otrząsnął, bo na frontach I wojny światowej zginęły na pewno setki tysięcy Polaków i część z nich zginęła z ręki, Polak ginął z ręki Polaka, tak? Bo oni walczyli i po stronie armii niemieckiej, i po stronie armii rosyjskiej. I w stosunku do tych, którzy byli na froncie, to myślę, że można mówić o milionie czy o takich liczbach. Tych kilkanaście tysięcy ludzi, których Piłsudski jako pierwszy, który po powstaniu styczniowym pomyślał, że Polsce potrzebne jest wojsko, bo tylko jemu to przyszło do głowy pod koniec XIX wieku i potem zaczął konsekwentnie realizować swoją misję. Jak liczna musi być elita, bo kilkanaście tysięcy pomyślało o tym, że rzuci swoje życie na stos, tak? No bo nie wiadomo było, jak to się skończy. Wcale my dzisiaj wiemy, że wygraliśmy, tak? Ale po tamtej stronie były potencje Polskę ujarzmiające od setki lat, więc 10, 20, 30 razy więcej Polaków po prostu pod pruskim i pod niemieckim butem i pod rosyjskim, tak, rozkazem, a tu kilkanaście tysięcy przeważnie artystów, poetów, malarzy. Oczywiście trochę przesadzam, ale tylko trochę, tak? To inteligencja w nieproporcjonalnej skali tworzyła legiony. Ile musi być elity dziś, by porwać Polskę, by zamieszać w tym kotle obojętności i żebyśmy sobie uświadomili, że dziś zabiera się polskość inaczej, ale być może również będą chcieli Rosjanie zabrać ją tak jak zwykle.
2: No to ciekawe pytanie i zapewne nie będę potrafił na to odpowiedzieć, ile takiej elity powinno być. Żyjemy też w czasach, w których niezmiernie ważne są środki dotarcia, środki przekazu, tak? I kto posiada te środki przekazu, kto rządzi przekazem, ten wygrywa. Znaczy, można by mieć bardzo liczną i mądrą elitę, ale jeżeli ona będzie pod medialnym korcem i trzymana i tu ten przekaz po prostu nie będzie nigdzie docierał, no to koniec, to ta elita po prostu we własnym kręgu będzie tkwić, we własnym kręgu będzie zamknięta i nie da rady się z tym, nie da rady tym przekazem nikogo zarazić ani zainteresować przynajmniej, żeby tego przekazu posłuchać. No myślę, że to są w tej chwili rzeczy fundamentalne. Pozwolę sobie znowu do historii nawiązać, bo historią na co dzień się zajmuję i przeskoczyć znowu trochę w czasie, jeśli pozwolisz, do historii II Korpusu Polskiego i jego szlaku i bitwy o Monte Cassino, ale właśnie w takim to kontekście. Mianowicie o II Korpusie Polskim mówiono jeszcze wtedy, kiedy formowano Armię Polską na wschodzie, czyli lata 1942-43, Iran, Irak i później Palestyna, formowanie Armii Polskiej na wschodzie i II Korpusu, mówiono Mała Polska. Mówiono Mała Polska z tego względu, że wojsko generała Andersa stanowiło w jakiejś mierze, poza oczywiście rządem na uchodźstwie w Londynie, poza tymi żołnierzami, którzy byli również i właśnie na wyspach, poza tym wszystkim, co było konspiracyjne w Polsce i tak, pamiętajmy o tym, no, ale jednak było takim wyjątkowym, bo pierwszym, który na taką szeroką skalę wkroczy do działań wojennych, było swego rodzaju ambasadą polskości w świecie, przede wszystkim anglosaskim, no bo to przy Brytyjczykach te armie robiliśmy. I teraz do czego zmierzam? Do tego, że generał Anders, wiedząc o tym, że ma w II Korpusie tylu właśnie utalentowanych, wspaniałych pisarzy, poetów, aktorów, nazwiska można by oczywiście tutaj wymieniać, i Harling Grudziński, i Marian Hemar, była Ordonka, która zresztą poświęciła się pracy nad dziećmi, to wspaniała część jej biografii, jej życiorysu,
1: kiedy on tymi małymi dziećmi, tymi sierotami się zajmuje, ta wielka, wspaniała nasza aktorka i piosenkarka. Natomiast Anders zdaje sobie po prostu sprawę z tego, że historia się toczy, ale później najważniejsze jest to, kto tę historię opowiada. Znaczy, czy my jesteśmy w stanie opowiadać o sobie światu? Czy my jesteśmy w stanie przebić się do świata z informacją o Polsce, o Polakach, o tym, jacy jesteśmy? I z tego względu powstają te całe w drugim korpusie specjalne właśnie, można powiedzieć, ośrodki komunikacji, propagandy, oświaty, kultury. Z tego względu jest tak szeroko robiona prasa, z tego względu działają korespondenci wojenni, bo przecież trzeba to wszystko opisać. Zobaczmy, jakie mamy wspaniałe, wdzięczni bądźmy za to, co zrobił naprawdę Melchior Wańkowicz, zostawiając takie świadectwo reportażu niesamowitego wojennego, jakim jest jego bitwa Monte Cassino. Ale wreszcie ten Anders dochodzi do wniosku, że również ważne jest zadbanie o pamięć, czyli po bitwie natychmiast na wokół powstają pomnik, powstaje cmentarz po pierwsze, który jest położony tuż koło klasztoru, i w tej chwili ktokolwiek, kto zwiedza klasztor na Monte Cassino, no to siłą rzeczy co najmniej ten cmentarz zobaczy, bardzo często zdarza się tak, że jest jeszcze odwiedzany przez gości zagranicznych, czyli pierwsza sprawa to jest ten cmentarz. I teraz to wcale nie jest rzecz oczywista, że ten cmentarz w tym miejscu jest, bo nam się może wydawać tak, oczywiście, no bo tam Polacy walczyli, Monte Cassino, wokół na tych wzgórzach, ale tak nie jest, drodzy Państwo, bo pozostałe cmentarze są rozrzucone wokół Cassino. Cmentarz wspólnoty brytyjskiej narodów, Commonwealth, jest położony właśnie na obrzeżach Cassino, jeszcze dalej cmentarz francuski, a bitwa była bitwą narodów, amerykański, to już w ogóle daleko, Anzio Nettuno. My Polacy jesteśmy tam w samym sercu tej bitwy, w miejscu, gdzie rzeczywiście najwięcej ofiar, ale przecież nie tylko polskich, bo Hindusi, Brytyjczycy, Amerykanie się bili w tych samych miejscach, ale nasz cmentarz tam jest. Muszę ci powiedzieć, że nigdy nie zapomnę takiej chwili, kiedy na Monte Cassino byłem kiedyś z wycieczką, nie, przepraszam, nie, znaczy nie z wycieczką, ale z grupą taką, w środku wzięliśmy przewodnika, tak? I to była grupa włoska, Włosi, a myśmy się tak dołączyli i nikt nie wiedział o tym, że my jesteśmy Polakami, no nie gadaliśmy tam z nikim, ja po włosku dość dobrze mówię, więc nawet jakbym się odezwał, to pewnie jakoś tak nie za bardzo by było znać. Przewodniczka nie wiedziała o tym, że ma Polaków w grupie. W pewnym momencie byliśmy w jakimś takim pomieszczeniu w tym klasztorze i ona wyjrzała tak przez okno, proszę spojrzeć, tam jest cmentarz polski, mówi po włosku, bo tutaj Włosi na to spojrzeli i ona zaczyna opowiadać o czynie bojowym Polaków. I my patrzymy na nią, patrzymy na twarze tych Włochów, widzimy, jak oni są poruszeni, jak ona jest poruszona. No i przyznam szczerze, że miałem łzy w oczach, myśląc sobie o tym, jak to jest niesamowite świadectwo poświęcenia tam pozostawione i pełne tylu znaczeń. Zresztą mój przyjaciel z Cassino, Pino Valente, zauważył i pokazuje to czasami na takim diagramie prawie, że jest ten cmentarz jest w formie kielicha. Kielicha, do którego jakby tuż nad tym kielichem, gdy spojrzymy na cmentarz, on się wydaje być właśnie w formie kielicha, nad nim są te główne wzgórza, Monte Calvario, z którego ta krew niejako spływała po prostu do tego kielicha. Teraz co ważne, tam na samym szczycie są pomniki i one zostały postawione tuż po bitwie przez samych żołnierzy. Na wzgórzu 593 jest pomnik Dywizji Karpackiej, na wzgórzu 575 pomnik Kresowej, krzyż z elementów mostu Bejleja, dwie urny z ziemią ze Lwowa i z Wilna. Przepiękne, niesamowite napisy na tych obu pomnikach. I to zrobili Polacy od razu po bitwie i nikt inny z tych wszystkich narodów żadnych pomników tam nie stawiał. Nikt. Nobody. Tylko my. Tylko my wiedzieliśmy, że to wszystko trzeba upamiętnić, bo inaczej nic po nas może po Polakach nie pozostać. Dlaczego? Bo nie ma Polski, bo Polski nie było również i wtedy i ci żołnierze wiedzieli, że tej Polski to był Teheran, bitwa była już po Teheranie, już było wiadomo, co się stanie. Później była jeszcze Jałta, już po bitwie o Monte Cassino i te nadzieje tam padły, ale pomimo tego ci żołnierze nadal walczyli, wiedząc, że najprawdopodobniej do ojczyzny wolnej nie wrócą. Jest pewien bardzo ważny element, o którym się właściwie dowiedziałem od weteranów, od żołnierzy drugiego korpusu. Otóż to między innymi major Władysław Dąbrowski w trakcie takiej bardzo długiej, pogłębionej rozmowy, długiego wywiadu opowiedział mi o takich scenach, które się rozgrywały w czasie marszu drugiego korpusu na Bliskim Wschodzie. Na przykład o takich, w których wojsko dostawało jedzenie. No, mieli racje wojskowe, byli częścią, polskie wojsko było, drugi korpus był częścią, był pod dowództwem brytyjskim, we Włoszech walczył pod dowództwem generała Liza w 8 Armii Brytyjskiej. Generalnie myśmy byli pod dowództwem brytyjskim, podlegając Brytyjczykom, stąd brytyjskie mundury i tak dalej. I teraz proszę sobie wyobrazić, że są sceny takie. Kotły, ustawia się wojsko i za chwilę pojawiają się zewsząd przychodzący cywile, w tym dzieci, kobiety, osoby starsze, głodni. Co robi polskie wojsko? Polskie wojsko zaczyna się dzielić, to znaczy dawać tego gara, sami jemy, tak, ale dzielimy się z tymi biednymi ludźmi. Pojawiają się brytyjscy oficerowie i mówią, nie wolno. Nie wolno, ponieważ taki jest regulamin. Regulamin przewiduje, że wojsko ma swoje jedzenie i nie może się nim dzielić z nikim, bo to są takie, a takie racje, bo to tyle kosztuje, w związku z czym zakaz. Co się stało? Otóż Polacy, co prawda jeszcze nikt nie słyszał o geście Kozakiewicza.
0: Wtedy, ale on był wcześniej, on był wcześniej, Kozakiewicz go tylko pokazał do kamer.
1: Tak, on go pokazał, ale nikt nie słyszał, że to gest Kozakiewicza.
0: Tak jest.
1: Tutaj anachronizm pewien się wkrada, ale my będziemy wiedzieli, jaki gest, prawda, Polacy wtedy Brytyjczykom pokazywali. To o, tu, wiecie, tu macie nas.
0: My tu się zgina mandolina.
1: Tu, o właśnie, i dziób pingwina, jeszcze tak było, tak. W każdym razie odmówiono. Powstały wokół tego jakieś konflikty, a my twardo nie będziemy się dzielić, bo my tacy jesteśmy. Bo nas, Polaków, wychowano właśnie w ten sposób, że my jesteśmy uwrażliwieni na drugiego człowieka. I teraz to się działo w trakcie całego marszu drugiego korpusu w Egipcie. Na tym tle wyrastały konflikty z Brytyjczykami. Też była ta słynna historia z Żydami, ponieważ Anders pozwolił na dezercję Żydów w Palestynie, wiedząc o tym, że no, tu jest ojczyzna ich, o którą oni chcą walczyć, w związku z czym to był kolejny konflikt, zezwolenie na dezercję żołnierzy wyznania mojżeszowego. Ale w końcu Egipt, i tu major Dąbrowski, muszę opowiedzieć tę anegdotę, bo ona mnie zawsze bardzo bawi, znaczy, że dochodziło już do takich konfliktów między Polakami a Brytyjczykami, to jest w ogóle właśnie ciekawa rzecz, w ogóle w sposobie jakby bycia, funkcjonowania, przede wszystkim podejścia tych ludów, tam, gdzie to wojsko funkcjonowało, od Iranu, Iraku, aż po Egipt. Cały czas konflikty z Brytyjczykami, więc dochodziło do bujek. No i mówi, i to zresztą było tyle zabawne, że już chciałem kończyć wywiad z majorem Dąbrowskim, ze 3 godziny trwało, przecież stulatek, mówię, panie, on jeszcze był kapitanem wtedy, panie kapitanie, no może już skończymy, może żeby pana nie męczyć jakoś. No mówi, nie, dawaj pan wody się napije, jeszcze panu opowiem, bo ja muszę panu opowiedzieć, jak myśmy się z tymi Angolami tłukli. No i opowiedział kapitalne historie, jak to w barach różnych gdzieś w Egipcie, w jakichś takich miejscach, gdzie oni mogli pić alkohol, no chodzili i prawda tam po kielichu i to się zazwyczaj kończyło bójkami między Polakami a Anglikami. I mówi major tak. No i wychodzili na ulicę, no, do tą bójkę i się tworzyło, kibice się tworzyli. No i Polakom, proszę pana, mówi, kibicowali wszyscy tam, ci Aramowie, panie, Hindusi jacyś tam po prostu, Szwedzi nawet. A Angolom kto?
3: Żandarmeria.
1: Żandarmeria. I no i to tak zabawne, ale to pokazywało na to, jak Polacy byli tam, jak Polacy byli odbierani przez wszystkich. No i później on opowiada kolejną rzecz już we Włoszech. No więc we Włoszech za linią frontu, i tu najpierw kontekst trzeba zbudować, ponieważ we Włoszech za linią frontu działy się potworne rzeczy, o których mało się mówiło, do tej pory mało się mówi, nie wszyscy o tym wiedzą. Powstały w tej chwili od no, dekad, kilku może, no parunastu lat, myślę, to jest trochę taka sprawa, jak i u nas od lat 90. No, pewne rzeczy w historii musieliśmy odgrzebywać, pokazywać w ogóle po raz pierwszy Polakom, tak Włosi też mieli. U nich to dotyczy tego, co korpus ekspedycyjny francuski wyczyniał za linią frontu. Mianowicie ten korpus składał się przede wszystkim z kadry oficerskiej francuskiej, natomiast żołnierzami byli żołnierze z Maroka i z Algierii przede wszystkim, plus trochę Tunezyjczyków. To byli górale, świetnie walczący w górach i Niemcy ich się bardzo pod Monte Cassino bali, bo oni rzeczywiście byli dobrymi żołnierzami. Ale im Francuzi pozwolili za linią frontu robić wszystko. Trochę tak jak Sowieci, którzy tutaj wchodzili i się dowiadywali, że ziemia, właściwie to jest ziemia zdobyta, więc róbcie co chcecie. Praktycznie taki dostawali komunikat. W tej chwili te stowarzyszenia, które się zajmują falą, tą potworną falą gwałtów i okrucieństw, które są nazywane we Włoszech le Marokinate, od właśnie Marokańczyków, czyli przestępstwa popełniane przez Marokańczyków, szacuje się, że około 60 tysięcy kobiet, dziewczynek, dzieci zostało zgwałconych. Do tego dochodziły morderstwa księży czy mężczyzn, którzy próbowali bronić tych kobiet. Dużo księży też zginęło w trakcie Marokinaty. Potworne rzeczy się działy, potworne. Traktowano ludność włoską jako ludność podbitą, i to pomimo tego, że Włosi od 8 września, od słynnego armistizio, 8 września 43, przeszli niejako na stronę aliantów. Oczywiście ta większa część, bo ta przy Mussolini, ta mała republika została na północy, Republika Sociale Italiana. No w każdym razie tak. Ta rzeczywistość wojenna, wyzwalanie Włoch wiązało się również z tym. Zresztą odpowiedzialność zaledwie kilkunastu poniosło. Zaledwie kilkunastu, wszystko zostało ukryte przy... Nie mówiło się o tym, próbowano ukryć te wszystkie niewygodne dla zwycięzców fakty. No i cóż, teraz wracam do opowieści, jak już mamy ten kontekst, kapitana Dąbrowskiego. On mówi to, bo on w wozach pancernych i w czołgach jeździł. Był w 15 pułku Ułanów Poznańskich, ale jeździł też właśnie takimi wozami pancernymi. No i mówi, wjeżdżamy do na przykład miasteczka włoskiego, jest pusto. Nikogo nie ma, cisza. Wszyscy się wynieśli, ale nagle widocznie ktoś z tych ludzi, który był gdzieś tam ukryty w okolicach, zauważył polskie oznaczenia na pojazdach. No w związku z czym wszyscy zaczęli, nagle wychodzą. I teraz te kobiety, dzieci, ci cywile wychodzą, bo są Polacy. Zresztą kapitan opowiadał, panie, my siedzimy w czołgu, nagle nam ktoś tutaj stuka we włas od góry, otwieram, panie, ten włas, co ja widzę? Majtki jakiejś baby, nogi i ona nam się, bo tak spódnica się zawinęła, ładuje nam się do czołgu zachwycona. I on mówi tak, wie pan, ona to robi, bo się nie boi. Bo wie, że Polacy ją nie skrzywdzą. I to było coś po prostu nieprawdopodobnego. To znaczy, że Włosi, cywile wiedzieli, że Polacy, że przy Polakach mogą się czuć bezpiecznie. I teraz uwaga, polecam komuś pojechać sobie do Włoch, w okolice Cassino, pojeździć po okolicach i tak porozmawiać z mieszkańcami, przede wszystkim starszymi. Zdarzyło mi się kilka takich osób spotkać. Staruszkę w miejscowości Aqua Fondata, z której 5. Kresowa Dywizja Piechoty wychodziła. Z ekipą filmową tam byliśmy, jedliśmy w takiej knajpce typowej włoskiej, malutkiej, w tym małym miasteczku. Jakiś makaron jemy i staruszka, która jest taką babcią. Tam młodsze pokolenia pracują, ona gdzieś przy kominku siedzi i na nas patrzy. No, no nagle do nas mówi: Polacy, tak, my tutaj właśnie robimy film dokumentalny o Długim Korpusie. No mówi, to ja pamiętam Polaków, tak? My przy was czuliśmy się bezpiecznie. I mój mąż tak zawsze mówił. Bo przy innych, to wie pan, i tu nie kończyła zdania. Ale przy was to czuliśmy się bezpiecznie. I teraz słyszysz to w różnych miejscach. Jedziesz z taksówkarzem, gdzieś tam na jakąś dokumentację czy coś. I mówi, co robicie? No film robimy taki o Polakach tutaj. I on mówi tak, a to mój ojciec pamięta Polaków. Ja nie, bo urodziłem się po wojnie, ale mój ojciec pamięta Polaków. No i co pamiętał pana ojciec o Polakach? Pamiętał, że Polacy byli, znaczy bardzo się nami opiekowali. Dawali nam jedzenie, my się przy nich czuliśmy bezpiecznie. No i teraz powiem ci, że ja po prostu jadąc na przykład taką taksówką albo będąc w takiej knajpie włoskiej, ze łzami w oczach słuchałem tych opowieści i sobie myślałem tak, dziękuję. Dziękuję tym żołnierzom, ponieważ oni poza tym, że bili się w tych górach wokół Monte Cassino, że złożyli tam daninę krwi, że bili się o Polskę i nie tylko o Polskę, bili się o wolność dla świata, to jest rzecz ważna, nie tylko o Polskę. Bijemy się tak jak na tym napisie, tam za wolność waszą i naszą, to było prawdziwe. Nie bijemy się tylko o Polskę, bijemy się też o wyższe, ważniejsze sprawy. Nawet niż Polska, po prostu o wolność, o innych również. Że oni tam na całym tym szlaku zostawili taką wiadomość o Polsce i Polakach, która trwa do dzisiaj. Jacy są Polacy, jaka była Polska, jaka jest Polska, jacy my jesteśmy Polacy. Ile to pokazuje, ile tam zostało jeszcze tej wiadomości o Polakach. I teraz znowu wracając, to pokazuje, jak piękna była ta Polska przedwojenna, jak piękna była ta Polska, którą później tak skrzywdzono. Jak piękni byli ci Polacy. Ile oni po prostu ze sobą nieśli takiej wiadomości o tym, co to znaczy polskość i być Polakiem. Tak? To było we wszystkim, co robili tam. W każdej mszy, o to właśnie też kolejne, czyli wiara. To jest kolejne, co i zresztą kapitan Dąbrowski o tym mówił, że Włosi bardzo doceniali i patrzyli na to, że Polacy są tak mocno i byli tak mocno wierzący i te wszystkie msze polowe, które tam się odbywały i to wchodzenie do kościółków włoskich i to wchodzenie też do kościoła, też nigdy nie zapomnę, to Herling Grudziński cudownie opisał w Bolonii, po wyzwoleniu Bolonii. Te wszystkie gruzy, pyły po tych walkach, miasto jest, wiadomo jak wygląda miasto po wojnie, tak, po działaniach wojennych, brud wszędzie, żołnierze brudni byli i tak dalej, wiadomo jak wygląda żołnierz po walce i nagle jak wyglądają żołnierze drugiego korpusu, jak wchodzą do katedry i oni są wszyscy ogoleni, czyści, w mundurach, które są po prostu pod kant wyprasowane. Wyglądają po prostu jak z żurnala, no, o walkach. bo wchodzą do kościoła i dbają o to, że jak wchodzę do kościoła, to jest to dla mnie coś tak ważnego, że tak się ubiorę, pomimo tego, że tam wojna jest dookoła.
0: No. Powiedz, kiedy powstał naród polski? Ukraiński rodził się na naszych oczach, to znaczy jako całość obejmująca, naród obejmujący całość ludzi mieszkających w kraju, który został zaatakowany przez Rosję. Dużo nam bliższy mentalnie naród białoruski też tworzy się na naszych oczach. Kiedy powstał polski naród?
1: No to bardzo ciekawe, bardzo ciekawe i tak naprawdę trudne pytanie. Co, kiedy powstaje naród? Myślę, że na pewno trzeba będzie sięgać sobie do, tu nic odkrywczego nie powiem, do czasów Mieszka i do czasów Mieszka i Bolesława. Chociaż, no tak jak historycy piszą o tych początkach polskiej państwowości, trzeba pamiętać o tym, że ono, że te początki zawsze były skupione wokół dynastii, że mówiło się o tym, że to jest państwo Piastów, tak, że to są Piastowie, ale wszędzie tam, gdzie tworzą się związki kulturowe i one językowe, kulturowe, te więzi właśnie kultury i sposobu zachowań, uwaga, tak naprawdę możemy się o 1000 lat cofnąć, ale potem sobie sięgnąć po taką historię, co przed chwilą opowiadałem o drugim korpusie, to tu się pewne rzeczy zazębiają, to znaczy ten na przykład ta wrażliwość na drugiego człowieka, otwarcie na drugiego człowieka jest tu niezmiernie istotna, no ale na pewno rzeczy językowe. Język jest czymś, co bardzo nas spaja. Rzeczy związane z tradycją, ze wszystkim, co jest poza podręcznikiem, bym powiedział, poza książką nawet, poza lekturą, poza tym, co jest oczywiste, ale takie drobne rzeczy, które powodują, że my z pokolenia na pokolenie sobie pewną informację o polskości przekazujemy w drobnych sprawach. To jest bardzo ciekawe. W tym są różne zachowania, które niestety potem też giną. Dlatego warto je pielęgnować. Na przykład dlatego warto przeżegnać się przed krzyżem. Jak się idzie gdzieś czy jedzie. Moja żona tak robi, ja też dzięki niej to robię, że jak wyruszamy tutaj na wsi, gdzie mieszkamy, bo się przenieśliśmy na wieś, piękny krzyż jest przy drodze, taki pola za nimi, jak przejeżdżamy, żona się zawsze przeżegna, ja też się zawsze przeżegnam. Żeby się przeżegnać przed jedzeniem, to był piękny kiedyś taki obyczaj, modlitwy przed jedzeniem, szacunku wobec stołu i w domu stół. Proszę zwróć uwagę, że w polskich domach nie tylko zniknęły książki, to jest bardzo przerażające czasami, jak wchodzę do domu, w którym nie ma książek, czuję się bardzo źle, ale nawet stoły, tak, to znaczy takie duże stoły, na których je się obiad. W tym też jest polskość, tak? To znaczy, że trzeba usiąść i zjeść posiłek, obiad razem, pomodlić się przed nim. Zresztą jak się człowiek modli przed posiłkiem i taki zwyczaj w domu jest wprowadzony, to większy szacunek się do tego posiłku przykłada i zaczekamy, czy jeszcze wszyscy na pewno przy stole jesteśmy, tak? Bo nie zaczniemy, dopóki ktoś nie przyjdzie, nie przemodlimy tego i nie zaczniemy jeść. Więc to są wszystko te właśnie takie różne drobiazgi, które gdzieś w starych pokoleniach jeszcze były, zdjęcie czapki gdzieś przed kościołem, tak, czy nawet te właśnie takie naprawdę najdrobniejsze rzeczy dotyczące zwykłych zachowań, które gdzieś się wpisują w nasz kod kulturowy. My oczywiście możemy rozmawiać o lekturach, o szkole, o Mickiewiczu, o Słowackim, ale wszystko się zaczyna często od tych najdrobniejszych rzeczy, które są, no, przechodzą w takich drobiazgach czasami z pokolenia na pokolenie, a niektóre z nich są jeszcze z czasów
2: praktycznie pogańskich, nawet przedchrześcijańskich, a my ciągle jeszcze, my je mamy. Przykładem, bo to profesor Brückner, znakomity kulturoznawca, przecież opisywał w dziejach kultury takie elementy. Takim elementem jest na przykład ten moment, ktoś przychodzi do domu, otwieram drzwi, wyciąga ktoś rękę, nie przez próg. No jak to nie przez próg? No, ja na przykład, jak ktoś mówił nie przez próg, to zadawałem pytanie, ale dlaczego nie przez próg? No okazuje się, że nie przez próg to zabobon. Taki jeszcze zabobon właśnie z czasów przedchrześcijańskich, czyli z takiego czasu, że pod progiem bierzono, że pod progiem są duchy domowego ogniska, w związku z czym gospodarz powinien wyjść.

0: No ja nie pielęgnuję, natomiast mamy po prostu tradycyjne, przepiękne zestawy, bym powiedział, rzeczy, przy których warto trwać. Dzisiaj jest Matki Bożej Gromniczej. Piękne święto maryjne, takie wychodzące jeszcze właśnie z ludowych przekonań, że gromnica postawiona w oknie może bronić przed niebezpieczeństwami, przed wilkami na przykład, i tak dalej. Więc przepiękny obyczaj wracania z mszy z gromnicą i robienia. To zresztą na przepięknej ilustracji Andriolego widać właśnie a propos gromniczej, jak to gospodarz w domu na powale taki krzyżyk czarny robi, sadzą. No i to ja bym zakończył to tylko taką anegdotą, bo kiedyś lata temu. Pracowałem tutaj z pewnym człowiekiem, który był buddystą, nad serialem. Zresztą serial miał być o Władysławie Łokietku. Tak nas jakoś tam zderzono. To był Polak, ale taki właśnie, że tu buddysta i tak dalej. No on przychodził do mnie pracować na temat nad tego scenariusza. No i raz siada, pracujemy i widzę, że jest przerażony. I widzę, coś się dzieje. I mówię, Wojtek miał na imię. Wojtek, no, co się stało? Bo widzę, że taki jesteś trochę skonfundowany. A on tak patrzy w górę, a tam właśnie, bo zrobiłem na takiej powałce, nie dużej, taki właśnie ten obsmolony taki krzyżyk świecą i mówi, co ty robisz takie krzyże? Dymem jakimś? Czy o co chodzi? No i opowiedziałem mu, słuchaj, no wiesz, no to jest bardzo stara tradycja polska na Matki Bożej Gromniczej. Gospodarz po wróceniu do domu właśnie robił taki znak krzyża na powale. No już tak, uśmiał się, a potem gdzieś 2 godziny później opowiedział mi, wiesz, ostatnio, bo ja mam żonę Japonkę. Wiesz co, ostatnio mieliśmy taki kłopot tam z sąsiadami, nie? Bo jakieś pretensje mieli do sąsiadów. Mówię, o co mieli pretensje? Bo wiesz, tam jest to takie japońskie święto duchów i chodziliśmy i ryż sypaliśmy na klatce gdzieś tam po kątach. No i on mi to poważnie bardzo opowiadał. Ja mówię, no widzisz? Widzisz, a przed chwilą śmiałeś się z mojego krzyża na powale. No, ja sobie zostanę przy krzyżu na powale. Człowiek ma ten komfort, że jest człowiekiem wolnym, więc może wybrać, przy czym zostaje. Więc zostanę tak jak to ten Jan Matejko, który mówił, jak patrzył na wszystkie nowości malarskie swoich uczniów, zresztą wspaniałe. Mówił: malujcie, malujcie, a ja sobie zostanę przy starych królach.
1: Tak jest. Oczywiście ten rytuał poświęcenia ryżu i bóstwu w sekcie Hare Krishna, i rytuał Pui i te inne, one nie są w przestrzeni anegdoty, bo ci ludzie naprawdę poświęcają to demonom i taką białą chusteczkę, ale to jest zupełnie inna opowieść. Powiedz, czym jest mamy 3 minuty. Czym jest Stowarzyszenie Sióstr i Braci Henryka II Pobożnego i Księżny Anny Śląskiej?
0: Oj, bardzo dziękuję, że o to pytasz. Stowarzyszenie powstało już tak ponad dekadę temu i związane jest z postacią Henryka Pobożnego, który zginął śmiercią męczeńską w bitwie pod Legnicą. W sprawę tę jestem zaangażowany od lat, ponieważ pisałem powieści dotyczące właśnie tego okresu i między innymi opisywałem w trzeciej części tej trylogii, którą sobie nazwałem trylogią szalgierską, w Psach Tartaru, bitwę pod Legnicą. I no, ponieważ przy każdej książce,

0: książce pracuję źródłowo bardzo mocno, nawet jeśli to jest powieść, no to dotarłem wtedy do takich to i opracowań, i opracowań historycznych, i do źródeł, które wskazywały, że wbrew temu, co się przyjęło w historiografii, czyli wbrew temu, co Długosz między innymi zapisał o śmierci Henryka Pobożnego na polu bitwy pod Legnicą, czyli w takiej to, że książę ginie na polu bitwy otoczony chmarą dzikiego wojska ze wschodu, czyli tych Mongołów, Tatarów inaczej zwanych. Wbrew temu to tak ta sytuacja nie wyglądała. Otóż książę nie zginął, był jedynie ranny na polu bitwy i został wyniesiony z pola bitwy. Otóż opisuje to w mnich C, tak się podpisywał C, D. Brigia, który znowuż przytacza taką relację z wyprawy franciszkańskiej, gdzie był między innymi Benedykt Polak. No i ci franciszkanie, będąc w Karakorum, 4 lata po bitwie, bo w 1245 roku, przepytywali Mongołów na okoliczność tego, co się działo w trakcie bitwy. No trudno byłoby zarzucić, żeby Mongołowie sobie mniej jakby heroiczną historię tutaj przepisywali, bo im lepiej by było powiedzieć, jak to, prawda, zwyciężyli księcia jego, prawda, na polu bitwy. Tymczasem oni opowiedzieli, jak rzecz wyglądała naprawdę, i ona wyglądała tak, że księcia próbowano zmusić do wyrzeczenia się wiary, uklęknięcia przed martwym ciałem jednego z wodzów mongolskich. On odmówił tą głowę. I to jest jedna z podstaw tego, że no, jest sługą Bożym obecnie Henryk Pobożny i trwa w Legnicy proces beatyfikacyjny. Miejmy nadzieję, że będzie książę wyniesiony na ołtarze. Zresztą nie tylko, moim zdaniem, dzięki tej kwestii śmierci męczeńskiej, tylko w ogóle jakby życiu pełnym rzeczywiście cnót chrześcijańskich, a był on obrońcą całego uniwersum chrześcijańskiego w 1241 roku, bił się z Tatarami jako wódz wojska, które nie było tylko wojskiem polskim, ale europejskim. Tam byli templariusze, a nawet krzyżacy. Wzięli zresztą udział w tej bitwie również, to jest ciekawe, po raz pierwszy chyba taka rzecz w dziejach, żeby robotnicy niejako, tak, czyli górnicy ze Złotoryi, Też się bili przeciwko Mongołom.
1: Powiedziałeś, no
0: powstało,
1: że...
0: Powstało bractwo, którego jednym z celów jest wspieranie tej idei wyniesienia Henryka Pobożnego na ołtarze, a z drugiej strony krzewienie postaw i postaw właśnie patriotycznych i religijnych i u młodych pokoleń, i w ogóle wśród Polaków. Stąd między innymi taka idea nagrody imienia Henryka Pobożnego, którą parę znakomitych osób już dostało, w tym między innymi profesor Nowak, profesor Żaryn, czyli dla osób, które w życiu publicznym prezentują podobny, bym powiedział, zestaw wartości, o co Henryk Pobożny, czyli takich w życiu cywilnym potrafią z odwagą prezentować wartości chrześcijańskie.
1: Powiedziałeś, że obcięto mu głowę, bo w tym momencie był zanik głosu, tak? Był męczennikiem.
0: Tak, był męczennikiem.
1: Dzięki serdeczne. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Tomasz Łysiak, pisarz, aktor, radiowiec. Dzięki, Tomku, z Bogiem. Wszystkiego
0: bardzo
1: dobrego.
0: Bardzo dziękuję. Z Bogiem. Dziękuję.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Pani Hanno, jeśli Pani potrafi się do nas jeszcze dodzwonić, to zapraszamy, no ale czasami niestety trzeba poczekać. Witam Pani Ewo.
1: Szczęść Boże, Panie Lopecie. Ja dzwonię właśnie w tej sprawie o sobie. Ostatnio była właśnie mowa, jeśli chodzi o bioenergoterapię. Ja sama też nie widząc ratunku, bo od czasu już półtora roku, jak nie mogę przyjść do siebie, poza wszystkimi lekami i po prostu robiłam wszystkie badania, wszystko okazało się, że lekarze twierdzą, że nic mi nie jest, a ja właśnie byłam u bioenergoterapeutki i nawet bardzo mnie przeraziło. Po drugiej wizycie chciałam zrezygnować już w ogóle z tego całego, że tak powiem, tej całej sprawy, ale jakaś siostra mnie jeszcze namówiła i pięć takich zabiegów niby też to wzięłam i do dnia dzisiejszego właśnie mam jakieś takie stany lękowe. Do spowiedzi chodzę. Ja byłam dosyć daleko też od Pana Boga. Miałam taki swój powrót do Pana Boga teraz w marcu dopiero, ale też jakieś takie mam rodzina. Moja mama wróżyła z kart. Ja na studiach też trochę szalałam. Bawiłam się w wywoływanie duchów. Jakieś różne takie rzeczy. No i na koniec właśnie jeszcze to złe samopoczucie i chciałam powiedzieć. Tutaj pani jedna mówiła, że ponieważ ja już przy spowiedzi świętej prosiłam księdza o uwolnienie, tak jakby troszkę przeszło. Nie mam problemów z chodzeniem do kościoła, z przyjmowaniem Pana Jezusa, z komunią świętą nie, ale ostatnio właśnie mam jakiś taki zamęt w modlitwie. To co któraś z pań tutaj mówiła, że jakieś takie przekręcalne są te skojarzenia, których ja po prostu nie chcę nawet tak do takich myśli. I właśnie bardzo, bardzo się niepokoję tym wszystkim.
2: Myślę, że potrzebna jest jeszcze modlitwa o uwolnienie, czy przynajmniej z tego, co Pani mówi. Sakrament pokuty i pojednanie jest sakramentem, który odbudowuje naszą relację z Panem Bogiem. Natomiast modlitwa jest modlitwą ustawioną na odbudowanie tego, co zniszczył grzech, czyli to coś, co się stało w nas. Tak jak przy każdym innym grzechu, prawda, następuje tak. Też jakieś zniszczenie, tylko w innej przestrzeni naszego życia, prawda, duchowego i nie tylko duchowego. Tak w tych wszystkich sprawach, które dotyczą pierwszego przykazania, tym zniszczeniem jest jakieś właśnie takie uzależnienie od złego ducha, gdzie doświadczamy różnego rodzaju jego nękania. I dlatego poza spowiedzią, która mnie jedna z Bogiem, prawda, ta więź z Panem Bogiem jest odbudowana, ale to zniszczenie, które we mnie nastąpiło, no dalej ma miejsce. I stąd potrzeba odbudowania tego, dlatego potrzeba tutaj modlitwy o uwolnienie.
1: Ale to ja mam, proszę księdza, to...
2: To pewnie to samo, co tutaj już poza anteną. Proszę zapisać sobie telefon, który będzie podany i wtedy tam dalej pod tym telefonem, prawda, już podadzą konkretną drogę, prawda, jak należy tam dalej postępować.
0: Dobrze, także proszę teraz na momencik jeszcze poczekać, zaraz ten numer Paweł. Przekażę. 622 z Panem Bogiem. 622-2098, 622-2097. Witam Pani Katarzyna.
3: Szczęść Boże. Ja chciałam się podzielić taką sytuacją może z mojego doświadczenia, ponieważ no słucham tej audycji i ja chcę powiedzieć zupełnie coś odwrotnego może do tego, co inni mówią, ponieważ no ja korzystałam kiedyś z porady egzorcysty, korzystałam z porady psychologa. I po prostu powiem szczerze, że dla mnie to było czymś takim strasznie koszmarnym i jakoś trudno mi jest wierzyć w to, że to tak naprawdę pomaga, że to naprawdę jest czymś dobrym, ponieważ no właśnie kiedyś też byłam w takiej trudnej sytuacji i tak naprawdę tak mnie niektórzy ludzie pofnęli właśnie najpierw do psychologa, potem do egzorcysty i to było takim wielkim koszmarem, w ogóle wcale mi to nie pomogło. Wręcz przeciwnie, jakby zaczęło, było takim rozgrzebaniem wszelkich ran jakichś takich z dzieciństwa, narzucenie mi tego, co nie wiem, co się, czy skąd się to bierze i w ogóle. I tak naprawdę zostawiono mnie z tym wszystkim tak samo. Ja potem nie wiedziałam, co mam z tym zrobić. I znaczy ja nie chcę zaprzeczać temu, co to jest mówione na anten i tak dalej, ale to, co naprawdę mnie wyrwało, chyba nie wiem, co mnie trzymało przy życiu i to, co mi jakoś we mnie dokonało wiele uwolnień, to tylko był sakrament pokuty i tak naprawdę Eucharystia, a tak naprawdę wszelkie modlitwy o uwolnienie. I tak naprawdę jak widziałam, jak ludzie się modlą nad innymi ludźmi i może został uwalniany jakiś duch, ale tak naprawdę bez kontynuacji jakiejkolwiek potem dalej, to te duchy wracały, że tak powiem, ze swoimi koleżkami i tak naprawdę to niczego nie prowadziło dobrego i tak naprawdę no wywoływało nawet może nawet większe zamieszanie niż wcześniej przed tymi modlitwami było. No tak tyle. Może przepraszam, że tak w ten sposób mówię, ale to jest jakby moje trochę doświadczenie.
0: Dziękujemy za świadectwo. To konkretne świadectwo jest. Dzięki serdeczne.
3: Dziękuję z Bogiem.
0: Z Panem Bogiem. Czy jakiś komentarz?
2: No pewnie trudno jest tutaj taki jednoznaczny komentarz, bo tu mogą być prawda, różne przyczyny. Może być tak, że ktoś uczestniczył w modlitwie takiej, nie wiem, uwolnienie, czy z jakimiś jeszcze egzorcyzmami, tam, gdzie dokładnie takiej modlitwy nie potrzeba. I może być no, sam ten fakt takim jakimś tutaj
0: stresującym, obciążeniem. Tak.
2: Może być też tak, że gdzieś tutaj zabrakło w całym tym takim, nie wiem, jakby rozważaniu, bo tu z tego, co pani mówiła, więcej było mowy o koncentrowaniu się na jakichś psychicznych i skoncentrowaniu się na jakichś zranieniach, niż na
0: kwestiach duchowych.
2: Niż na kwestiach duchowych. Być może, że to było tak trochę jakby ustawione na jakąś tą modlitwę o uzdrowienie, prawda, w tych kwestiach takich doświadczeń różnych życiowych i gdzieś zabrakło w tym albo jego zanurzenia w tej modlitwie, a bardziej takie tylko wypunktowanie rzeczy. No nie wiem, albo zabrakło czegoś ze strony samej zainteresowanej.
0: Ale na szczęście z tego krótkiego świadectwa wynika, że historia ma happy end. I to prawda, że Eucharystia i sakrament pokuty to są rzeczy warte i godne polecenia. No i ja z tego jeszcze taki wniosek wyciągam, że trzeba bardzo uważać na różne osoby z dobrą wolą, ale niekoniecznie może kompetentne w kwestiach, których się podejmują, bo no, rozmawiamy o sprawach tak delikatnych, tak w kulturze też no, mocno przedstawianych z mocnymi akcentami emocji bądź pejoratywnych określeń i tak dalej, no tu naprawdę nie ma żartów, chociaż wydawałoby się, że rozmawia się o jakichś no, zupełnych no, dziwnych rzeczach typu klątwy, przekleństwa, jakieś zabobony wiejskie i coś, co wydaje się, że no, człowieka oświeconego przez szkołę publiczną nie powinno dotykać, ale no, rozmawiamy o kwestiach naprawdę bardzo, bardzo mających bardzo wielkie konsekwencje w życiu wielu osób. A w związku z tym warto jest chodzić, prosić o pomoc no nie tylko osoby, którym wydaje się, że mogą pomagać, ale osobom, które mają na maszynie Kościoła, bądź są bardzo głęboko z Kościołem związane i pamiętać o tym, że właśnie egzorcyzmy są zarezerwowane dla kapłanów, którzy mają delegację biskupa, a modlitwy o uwolnienie czy o uzdrowienie mogą być przeprowadzone tylko i wyłącznie w grupach, które mają, i wiemy to na pewno, łączność z Kościołem, prawda? Czyli że kapłan posługuje w takiej grupie i nie zjawia się raz na jakiś czas, ale jest po prostu aktywnym uczestnikiem tych wszystkich tej posługi. Witam serdecznie Pani Joanno. Czy doczekała się
4: Szczęść
0: Pani?
4: Boże, Szczęść Boże,
0: witam serdecznie.
4: Ja chciałam zapytać o taką rzecz. Zanim dzwoniła teraz Pani, to była mowa o tych różnych bioterapeutach. Mnie chodzi o inną sprawę, taką troszkę na boku, ale... A mianowicie jest osoba, rehabilitantka, dyplomowana, znakomita, jest na wczesnej emeryturze, no i sobie dorabia, bo emerytura ma, nie wiem, 1000 zł. Ona zadaje się z bioterapeutami, towarzysko, tak powiem, i lubi machać wahadełkiem. Ale jak ktoś nie chce, to ona nie macha. Natomiast jak ktoś chce, to po takim, nie seansie, tylko po, jak to nazwać, no po takim półgodzinnej rehabilitacji, to tym wahadełkiem macha. No mnie chodzi o osobę, nad którą nie macha. Jest to osoba wierząca, jest to osoba delikatna, wrażliwa i rzeczywiście jej te ćwiczenia... kręgosłupem, z łokciami, z kolanami i tak dalej, jej to robią dobrze. Ale wobec tego, czy ta pani, która też kiedy indziej wahadełkiem lata, czy to może ona źle oddziaływać?
0: Dzięki za pytanie.
4: Czy z niej się powinno zrezygnować?
2: Znaczy, do końca przy tego rodzaju osobach ja bym nie miał pewności, czy ona uczciwie w tym momencie postępuje, czyli jeżeli ktoś sobie nie życzy...
4: Nie, jak sobie nie życzy, ona, to ona nie macha.
2: Czy ja wiem, ale to jest kwestia tylko zewnętrznej pewnej aktywności, a tu bardziej chodzi o działanie takie duchowe.
0: Intencjonalne.
4: Że ona w trakcie
2: moment. Tak,
4: przekazuje,
2: bo
4: tak?
2: Ustalmy też. Nie samo wahadełko jest tu w tym momencie szkodliwe.
4: Tak.
2: Czyli nie sam ruch wahadełka jest szkodliwy, tylko dzieje się to w ten sposób, że osoba, która posługuje się wahadełkiem, ona tak jakby się do tego wahadełka zwracała, że to wahadełko teraz ma się poruszać w lewo, w prawo.
0: Inteligentnych taki, odpowiedzi dawać.
2: Dawać inteligentne odpowiedzi czy zachowania. I tu ten akt woli tej osoby jest aktem, który otwiera na rzeczywistość duchową, ale na rzeczywistość dość duchową, niebożą. W naszych, prawda, naszych wzajemnych relacjach, czy w relacjach ze światem duchowym, zarówno tym związanym z Panem Bogiem, jak i tym, który jest po drugiej stronie, to nasze te, prawda, decyzje woli są tymi, które nas albo otwierają, albo zamykają, albo wiążą, albo odcinają. Bo w ten sposób dokonuje się cała relacja w wymiarze duchowym.
4: Rozumiem, ale jeżeli ta pacjentka jest głęboko wierząca, a rzeczywiście jej te masaże na kręgosłup, na łokcie, na kolana i tak dalej, na reumatyzm, na zwyrodnienie, jeżeli jej to pomaga, a osoba ta, która czyni te rzeczy, to jest rehabilitantką dyplomowaną, w tej chwili emerytowaną, z jednych z warszawskich szpitali.
0: Pani Joanno, ale ksiądz Andrzej wypowiedział pewną wątpliwość, pewien warunek, prawda? My nie damy Pani odpowiedzi na pytanie. Może Pani uzyskać po prostu informację, która pozwoli na podjęcie rozsądnej i dobrej decyzji, prawda? Tutaj chodzi tylko i wyłącznie o to, że... ja jeszcze dodam coś takiego, że w pewnym momencie osoby, które posłuchują się wahadełkiem i to wahadełko podkreślamy, daje rzeczywiście inteligentne odpowiedzi, prawda? To znaczy, że to nie jest, że ktoś sobie wyobraża, że coś tam z tym wahadełkiem robi, tylko że ono rzeczywiście coś niezwykłego, prawda? Coś niezwykłego ta osoba się dowiaduje. To jest tak, że w pewnym momencie te osoby, które to czynią, już nie muszą w ogóle mieć żadnych zewnętrznych przedmiotów typu właśnie różdżka czy wahadełko.
4: Ona
0: prawda?
4: To w sobie ma.
0: Że już w pewnym momencie ta osoba potrafi rozpoznawać takie sygnały, jest na tyle wrażliwa, czy nadwrażliwa, prawda? Że ona już nie musi tego wahadełka używać. I teraz może być taka sytuacja, że ta osoba ta rehabilitantka, że ona jakby powodowana chęcią pomocy, no prawda? Może robić rzeczy, o których nie mówi.
4: Tak, rozumiem. Tak sobie w duchu tam jakoś.
2: To znaczy,
4: myślę.
2: Ku pociesze w drugą stronę powiem tak, że to była historia kogoś w takim spotkaniu z Harrisem. a ta osoba, no tak powiedziałbym, wierząca i oddana Panu Jezusowi, tak w taki, powiedziałbym, bardzo jednoznaczny
0: radykalny sposób.
2: No i pewnego razu ona raczej nie tyle korzystała sama z jego usług, co tak mu towarzyszyła i pomagała jako tłumacz. I pewnego dnia mówi, to wiesz co, to ja ci tam coś powiem. Poczekaj, to ja tam położę tam gdzieś rękę, nie wiem, czy na ramieniu, na głowie, czy coś, i zaraz ci coś powiem. I ta osoba w tym momencie miała jakieś takie poruszenie, w którym bardzo gorąco się zwracała do Panie Jezu, jeżeli tu cokolwiek miałoby być przeciwko Tobie, to ja nie chcę, ja należę do Ciebie. I w takiej modlitwie trwała. I Harris jakiś czas, prawda, próbował coś, po czym, wiesz co, ja tu nic, ktoś mi tu przeszkadza. To jest jakiś duch, coś blokada. Takiego, tak, ja nie mogę nic, coś mi przeszkadza. To był taki moment, w którym sobie uświadomiała, czym jest cała działalność Harrisa. Ale jednocześnie, dlaczego ja to o tym mówię? Bo tak, człowiek wierzący w takich sytuacjach, kiedy w których się znajduje, nie, prawda, tak w taki trochę sposób niespodziewany, on w ten sposób może być osłonięty czy ochroniony. Natomiast kiedy już wiedząc, kim jest osoba,
0: nie zerwie relacji,
2: to zaczyna być taki pierwszy krok w kierunku.
0: Otwarcie furtki.
2: Tak jakby pierwszy mały kompromis. Taki już prowadzący do jakiegoś uzależnienia.
4: No nic przekażę wobec tego, bo tak. To jest osoba, która nie zadzwoni temu.
0: I można szukać takich usług.
4: Bez wahadełka.
0: Tak. No, na pewno jest to przy odrobinie. Może trzeba wesprzeć tę osobę, pomóc jej, podzwonić razem, poszukać.
4: Są numery,
0: prawda? Są jakieś żółte telefony, które mogą pomóc znaleźć.
4: Wie pan, przecież jest trochę pieniędzy, ta osoba jest niedroga, nie dlatego niedroga, że właśnie z powodu wahadełka, tylko jest w ogóle przyzwoitym człowiekiem. No i rzeczywiście była w tym szpitalu, gdzie pracowała lat, nie wiem, 30 czy 35, no była znakomita. No,
0: ale teraz na tym rynku jest wiele osób, które dorabia, więc na pewno się znajdzie ktoś za te same pieniądze, kto pomoże. Tak. Dzięki serdeczne za telefon. Wszystkiego dobrego.
4: Szczęść Boże.
0: Witamy Pani Renato.
5: Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże.
5: Moje pytanie będzie dotyczyło, właściwie będzie pewną kontynuacją poprzedniego. Otóż chcę zapytać o ten akt woli, jakby danie takiej wewnętrznej zgody, otwarcie na działanie różnego rodzaju energii. Jakie mogą być negatywne konsekwencje właśnie takiego oddziaływania poprzez bioenergoterapię, czy poprzez, mam szczególnie na myśli, taką terapię w cudzysłowie, która nazywa się Reiki i stosowaną w stosunku, jakby no, stosowaną na dziecku, które jest nieświadome tego, co się, że tak powiem, z nim dzieje. Dziecku na przykład, które jest upośledzone i, że tak powiem, jest tam zaprowadzone przez matkę, która również nie ma świadomości, na co, że tak powiem, dziecko wskazuje, bo jest przekonana, że na przykład poradni, która jest poradnią państwową, idzie na zajęcia relaksacyjne, na przykład do psychoterapeuty. Czy jakby dziecko poddane takiej terapii, która jest właśnie terapią Reiki, o czym się nie mówi, a jest pod płaszczykiem na przykład zajęć relaksacyjnych, czy mogą u takiego dziecka wystąpić jakieś negatywne konsekwencje?
2: Mogą. Mogą i może być tak, że to są sytuacje, w których potrzeba bardzo konkretnej pomocy, konkretnej interwencji poprzez modlitwę. Mogą być różne, mogą się pojawiać lęki, prawda? Mogą być dodatkowe jakieś, prawda, jakaś negacja siebie, może być po pogłębienie, prawda, w tym, nie wiem, depresji, w czymś. No, to mogą być trudno nawet przewidzieć do końca, aż po objawy chorobowe.
0: Jak rozumiem, intencją pytania Pani Renaty jest to, jak to jest możliwe, że mimo jakby zupełnie innego nastawienia osób, które uczestniczą w takim zdarzeniu, jest możliwe takie oddziaływanie.
2: Ja bym może tutaj, jeszcze zanim zatrzymamy się nad tym, to to ja bym jeszcze chwilę odniósł się do tych sytuacji, w których, prawda, pod jakimś płaszczykiem zaczyna się przemycać różnego rodzaju rzeczy, właśnie typu tak jak rajki czy cokolwiek innego. Czasem są te sytuacje, w których wymaga, właściwie powinno się podejmować jakieś kwestie jakichś, nie wiem, zaskarżeń procesów sądowych czy jak, bo to są rzeczy karygodne, to są rzeczy, które nie wiem, chyba za bardzo lekceważymy. A one, jeżeli brakuje takich odpowiednich interwencji, to są ludzie, którzy będą szkodzili dużo także innym.
5: Tak, ale dla mnie no, tutaj jakby no, strasznym jest taka świadomość, że jakby można zrobić krzywdę znaczy zawsze wydawało mi się, że trzeba jakby dać taką wewnętrzną zgodę na to, otworzyć się, prawda, na działanie tego.
0: Problem polega na tym, że tutaj ta wewnętrzna zgoda jest udzielana, tylko że nieświadomie. Dlaczego? Dlatego, że dlaczego ksiądz mówi o tym, że powinno się ścigać takie rzeczy? Dlatego, że te osoby korzystają z atmosfery zaufania, jaką wywołuje instytucja państwowa, prawda? Uh-huh. Za którą powinno stać sprawdzenie metod, których się tam używa, że one są bezpieczne. I teraz w sytuacji takiej, że na tym dziecku dokonywane są czynności i te czynności, to dziecko jest już otwarte na autorytet tej osoby, prawda, bo ta osoba przychodzi do tej osoby po pomoc, to jeszcze w instrumentarium tego typu oddziaływań są różnorodne gesty na przykład, które są gestami na przykład dominacyjnymi, prawda? Czyli przebicia się jakby przez taką intymną sferę, jaką ludzie mają, prawda? To są różnorodne gesty, ale tak naprawdę i jeszcze czymś kolejnym jest jakby odwoływanie się do wiedzy, której te osoby nie mają, prawda? Czyli jakby budowanie sobie autorytetu tajemnicy.
5: Tak.
0: I to wszystko sprawia, że osoba, która jest poddana tego typu zabiegom, ustawia się w sytuacji podrzędności, co pozwala na jakby ingerencję duchową.
5: Słuchaj, a na przykład, czy dziecko, nie wiem, upośledzone, dziecko autystyczne nie jest chronione w jakiś sposób tym, że no, jest nieświadome,
2: bardziej,
5: czemu się oddaje?
2: Jest, staje się jeszcze większą ofiarą.
5: Jest to straszne.
2: Jest, staje się jeszcze większą ofiarą, bo jest bardziej zdane na dobrą i złą wolę tych, w których ręce no Pan Bóg dał to dziecko. To jest, proszę też ciągle zwrócić uwagę, to nie jest zagrożone zbawienie tego dziecka. Natomiast jest przez, powiedziałbym, konkretną, nieuczciwą formę działania poddane cierpieniom.
0: Psychicznym.
2: To tak jakby kto inny, prawda, wziął to dziecko i zaczął je maltretować fizycznie.
5: No to po prostu.
2: I też cierpi.
5: To jest pomoc polegająca na, że tak powiem, jeszcze niszczeniu tego dziecka.
2: No tak. I też, prawda, jest tu oddane to dziecko w ręce innych i poddane, prawda, no, tego rodzaju działania.
0: Porażającym elementem tego wszystkiego, ja powiem szczerze, bo ja przyglądam się setkom przypadków, jest to, że szczególnie w tych sferach takich nieuregulowanych przez państwo, no, w dalszym ciągu czekamy na ustawę o psychologii, prawda, o zawodzie psychologa, o tym, o liście terapii, które są skuteczne i bezpieczne, prawda, nie ma czegoś takiego. Są dziesiątki różnorodnych propozycji na rynku, które są w większości po prostu głupotą, błędem. Oparte są na czyichś jakichś doświadczeniach jednostkowych, niepoparte mechanizmem naukowym, aparatem całym i tak dalej. I teraz tego typu ludzie w pewnym momencie, no bo jeśli robią coś, co jest nieskuteczne, no to nie będą znajdowali klientów, prawda?
5: Tak.
0: Ci ludzie wchodzą w rzeczywistości, za którymi stoją moce, za którymi stoją jakieś realne oddziaływania. I te oddziaływania, skoro są nadnaturalne, one muszą być złe. Prawda?
5: Tak.
0: I to jest coś porażającego, jeśli państwo autoryzuje
5: tak
0: inicjacyjną metodę, jaką jest reiki.
5: No tak, tak. I wiele innych.
0: Ale mówię o tych właśnie...
2: To jest masa rzeczy takich, które wymagałyby dzisiaj bardzo, bardzo poważnych takich refleksji. I tam, gdzie się wprowadza w te różne formy walki, prawda, wschodnich, gdzie nie jest to tylko kwestia, prawda,
0: ćwiczeń fizycznych,
2: ale gdzieś za tym idzie ideologia, gdzie za tym idą konkretne inicjacje.
5: No ale to jest okropne. Jak się bronić w takim razie przed tym? No,
0: wiedzą.
5: No tak. No dobrze, ja na przykład też sama doświadczyłam kilka razy takiej sytuacji, byłam poddana tam zwykłym właśnie zabiegom rehabilitacyjnym, gdzie się zorientowałam, że ktoś zaczyna wprowadzać jakieś różne rzeczy, ale kiedy idę na przykład z dzieckiem, prawda, i dziecko moje jest poddawane tam różnego rodzaju, no nie wiem, no właśnie, chociażby rehabilitacji, gdzie są wplecione różne techniki jakieś energetyczne w to, no i cóż wtedy robić? Cały czas należałoby się modlić chyba.
2: Nie, trzeba przerwać takie rzeczy. Trzeba interweniować
5: Rozpoznam.
2: Słucham?
5: Tak? A jeżeli rozpoznam? A jeżeli nie rozpoznam?
2: No trzeba pytać o takie rzeczy.
0: Tak. No to jest straszna niestety.
5: No to jest wiele
0: konstatacja, prawda?
2: Ataki złego są w różnych miejscach i są, powiedziałbym, no on nie odpuści.
0: Tak, ale jak świadczy o tym historia jednego z naszych wcześniejszych rozmówców, to ta wiedza, bo dla mnie jego świadectwo było czymś zupełnie, znaczy takim bardzo, bardzo optymistycznym, bo okazuje się, że zwykła informacja, prawda, której on wcześniej nie miał i nagle ją dostał, powoduje zmianę kompletnie w stosunku do na przykład bioenergoterapeuty, jak w jego przypadku było, prawda?
2: Tak.
0: Że są wszystkie te mechanizmy maskujące, prawda, że to wierząca osoba, praktykująca i tak dalej, i tak dalej. I nagle ten ktoś, to był pan Krzysztof chyba, nagle mówi, że on dostaje informację, że to jest coś złego i natychmiast z tej sytuacji wychodzi, prawda? Czyli, że zwykłe, proste informowanie, prawda, jest ludziom pomocne. No po prostu trzeba mówić. Jeśli są sytuacje takie właśnie, że jest ewidentna manipulacja, to znaczy obietnica jest zupełnie inna, rehabilitacja, a spełnienie jest kompletnie inne, czyli metoda inicjacyjna, no to trzeba te sprawy drążyć, trzeba chodzić do przełożonych, trzeba, ja nie wiem, czy w tej chwili da się jeszcze prokuratura czymś takim zainteresować, ale trzeba wytwarzać presję społeczną.
2: Tak, trzeba interweniować, trzeba mówić o tym. Dla mnie między innymi te audycje są z tego powodu ważne, że poza tutaj rozmowami, które my prowadzimy, każda taka rozmowa jest świadectwem dla innych. Świadectwem dla wielu osób takich, z którymi ja rozmawiam i one jakby trwają w takim uporze, że no ale przecież w tym nic naprawdę złego nie ma. Dopiero wtedy, kiedy słyszą, jak ktoś inny mówi, to robiłem, tak, takie poniosłem konsekwencje, to dopiero to zaczyna być takim czymś poruszającym, czymś zatrzymującym, pobudzającym do myślenia, czy jakby dotykającym podobnych doświadczeń w jego życiu.
0: I kolejny taki dzięki serdeczne.
5: Dziękuję bardzo.
0: Wszystkiego dobrego. I kolejny taki sygnał nadziei. Dziś zadzwoniła do mnie pani z kuratorium, do której zwróciła się dyrektorka jednej ze szkół, gdzie właśnie są próby werbunku do jednej z sekt. W podstawówce dzieci uczestniczyły w nie wiem, czy można o tym powiedzieć, nabożeństwie, ale w każdym razie w jakiejś rytualnej. Dzieci niby na kursie jakieś tam związane z poznawaniem innych religii. Prawda? I jest wiedza, ta wiedza jest przekazywana, dociera. Teraz będę rozmawiał z gronem pedagogicznym i być może takich sytuacji uda się w przyszłości uniknąć. I ci nauczyciele będą w stanie przekazać dzieciom, rodzicom jakąś wiedzę, która pozwoli unikać tego typu sytuacji. No nie ma innej drogi, jak proste powtarzanie i budowanie świadomości. Nie ma innej drogi.
2: No właśnie, ostatnio też docierały do mnie informacje, nie wiem, czy będę w stanie odtworzyć do końca, ale takich przygotowań, które podejmuje się w niektórych szkołach, nie pamiętam, jak to było określone, czy... No niestety nie odtworzę. Gdzie w programie tym programie zaczęły pojawiać się pewne ćwiczenia, pewne formy ćwiczenia, takie niby poszerzające, utwierdzające na większe tam umiejętność zapamiętywania. To były takie szkolenia dla nauczycieli po to, żeby to przenosić potem i tak prowadzić nauczanie dzieci, które są takim, powiedziałem, jakby preambułą następnego kroku, który już jest takim krokiem o charakterze okultystycznym.
0: Tak. Witamy Pani Anno. Przepraszam, że tak długo musiała Pani czekać.
6: Nic nie szkodzi. Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże.
6: Ja mam serdeczną prośbę do księdza Andrzeja o modlitwę, żebym nabrała siły do ponownego uczestniczenia w modlitwach egzorcystycznych. Ja od 30 lat borykam się z lękami, ponieważ leki psychotropowe, leki antydepresyjne nie dawały skutków absolutnie żadnych. A wręcz czułam się dużo gorzej. Wiadomo, po drodze trafiłam do wielu bioenergoterapeutów. No i na domiar złego w latach 90. pod koniec trafiłam na kurs Reiki. Na szczęście tylko jeden stopień. Byłam poddana inicjacji. To, co się ze mną działo, to w ogóle trudno sobie w ogóle wyobrazić. I ja trafiłam dzięki pomocy dobrych ludzi do księdza Szymborskiego na Żoliborz. Uczestniczyłam w mszach, które tam również odbywają się właśnie w środy. Z tym, że ja mam w ogóle problemy właśnie ze skupieniem uwagi w trakcie modlitwy. Właściwie każdy człowiek, który idzie do kościoła, się modli. To przynajmniej ja tak uważam, że na pewno uzyskuję jakieś pocieszenie, jakąś ulgę, pomoc, ciepło. A dla mnie każde uczestniczenie mszy to jest walka. Walka, żebym nie zemdlała. Walka, żebym dotrwała do końca. I po modlitwach indywidualnych u księdza Szymborskiego na Żoliborzu, ja tam chodziłam przez 1,5 roku. Dostałam modlitwy opracowane przez naszego Ojca Świętego do domu i niestety w domu nie mogłam ich odprawiać. Po prostu ja się czułam tak fatalnie, tak źle. I teraz po prostu po każdym egzorcyzmie też czułam się bardzo źle. I przerwałam. Już jest w tej chwili 8 miesięcy, jak ja do księdza nie chodzę. I mam już bardzo duże problemy w ogóle z chodzeniem do kościoła. I teraz w czasie Adwentu postanowiłam, że codziennie będę zmawiała różaniec za osoby bliskie, osoby potrzebujące pomocy. I tak właściwie 2 dni mi się to udało. Natomiast 3 wieczoru zaczęłam się w trakcie tych modlitw czuć tak źle, że byłam pewna, że ja zejdę z tego świata. Przerwałam modlitwę, poszłam do sypialni, zostawiłam na stole różaniec i w momencie, kiedy wróciłam rano do pokoju, ten różaniec był rozerwany. To znaczy rozłączony. Mimo, że miał te ogniwka zamknięte, ma je nadal, bo ja go nie połączyłam. I wiem, że potrzebuję bardzo znów pomocy księdza Jana, znaczy znów po prostu ciągle, a tak się strasznie boję, że nie mam odwagi. I dlatego chciałam prosić o modlitwę, o pomoc. Żebym przestała się tak panicznie bać, żebym mogła wrócić.
2: Dobrze było, żeby pani poprosiła kogoś o taką pomoc, takie towarzyszenie. To znaczy, żeby ktoś razem z panią chodził na modlitwę.
6: Znaczy, do tej pory dotychczas to mój mąż uczestniczył. I właściwie on cały czas w tym moim cierpieniu trwa przy mnie, jest ze mną cały czas, bo ja zachorowałam po 3 latach małżeństwa, kiedy moja córeczka miała 3 latka i właściwie mam wspaniałego męża i on cały czas towarzyszy mi w tej chorobie i uczestniczył ze mną i w tych mszach i w domu, ale ja widzę, że ja sama, ja się tak boję, że ja uciekam od tego. Mhm. a on chyba nie jest na tyle silny, na tyle mocno związany, żeby po prostu, zresztą trudno powiedzieć, żeby na kimś wymóc modlitwę, prawda? To jest z potrzeby serca.
2: Tak, to prawda, że to jest z potrzeby serca, ale są sytuacje, w których to nie bardzo są decyzje pani, tylko są to decyzje tego złego ducha, który paraliżuje wolność, który paraliżuje takie, prawda, te zewnętrzne zachowania. I dlatego są to momenty, w których potrzeba towarzyszenia innych, potrzeba kogoś, kto pomoże, kto pociągnie, pomimo tego, że w tym momencie będę mówić nie chcę. Bo to nie bardzo już jest wtedy to nie chcę, które jest tym pani nie chce. Bo no pani chce.
6: Bo u mnie jest większy ten lęk właściwie przed tym, że będzie źle, aniżeli radość z tego, że jest dobrze, bo ja już byłam na takim etapie, że w momencie, kiedy wchodziłam do kościoła, to klękałam przed obrazem Jezusa Miłosiernego i mówiłam, błagam cię, pomóż mi, ja tą godzinę chcę wytrwać. I po mszy, kiedy wytrwałam, kiedy przystąpiłam do Eucharystii, szłam i dziękowałam. I właściwie ja się tak źle czuję do momentu przyjęcia sakramentu. W momencie, kiedy już przyjmę komunię, to jest ogromna radość, ale ta siła tego cierpienia jest silniejsza chyba od tej radości.
2: Proszę mi powiedzieć tak, czy ksiądz Jan podejmował modlitwę czy egzorcyzm tylko wobec pani, czy to było w takiej większej grupie osób?
6: Tylko wobec mnie, bo ja uczestniczyłam w kościele, a później chodziłam na spotkania indywidualne. No i tak jak mówię...
2: No bo to bardzo ważne, żeby to było indywidualne wtedy.
6: Tak, z tym, że
2: w takiej
6: właśnie,
2: sytuacji.
6: Z tym, że ja po spotkaniu z księdzem Janem miałam tak koszmarne objawy złego samopoczucia. Ja dosłownie czułam, że ja umieram. Ja się robiłam blada. W ogóle rodzina, znajomi, jak ten atak mnie łapał przy kimś, to byli przerażeni.
2: Rozumiem. W rozmowie z jedną z osób, które doświadczały, powiedzmy, czegoś podobnego do pani, w pewnym momencie mówiłem, wiesz, ty pod pewnym względem jesteś w wyjątkowo szczęśliwej sytuacji, bo dla ciebie nie ma innego wyboru, jak tylko świętość. Świętość, która wyraża się w tym, że jednoznacznie i bezkompromisowo wybiera się Jezusa. Że naprawdę chce się iść za Nim niezależnie od konsekwencji, jakie to by ze sobą pociągało. Ja po prostu chcę, Jezu, należeć do Ciebie. Więc żebym miała tu umierać w tym momencie, chcę należeć do Ciebie. Żebym miała na tej mszy świętej umrzeć, to chcę Ciebie przyjąć i chcę być zjednoczona z Tobą. Wolę umrzeć z Tobą, niż żyć bez Ciebie. I to są tego rodzaju, powiedziałbym, tego rodzaju momenty, które no, właściwie jakby nie ma wyboru. Tu inna rzeczywistość to jest ciągła udręka. Jakby są jakby tak ewidentnie pokazane, że jedyną dla nas drogą jest Chrystus. Że On jest dla nas jedyną szansą, że tylko taki wybór i to taki bezkompromisowy, taki jednoznaczny. To już jakby się człowiek nie da naciągnąć na coś innego. Bo widzi, że tylko On i tylko On jest tutaj szansą. On i tylko On jest jedyną nadzieją. Że nie ma gdzie szukać czegoś innego, że nie ma co nawet jakby zwalniać w takim zwracaniu się ku Niemu, czy odwlekać to zwracanie się ku Niemu, bo naprawdę tylko On jest życiem.
6: Znaczy ja to rozumiem, tylko że mój problem, moje lęki 30 lat temu to się zaczęły właśnie od lęków przed śmiercią, przed umieraniem. I logiczne jest, że jak człowiek się rodzi, prawda, to później odchodzi. A dla mnie jest, ja mam to chyba w psychice jakoś zaburzone.
2: No raczej nie przez psychice. Tylko w takim tym wymiarze, tym duchowym. Ale jeszcze na jeden moment bym zwrócił uwagę,
6: tak,
2: że nawet w takich sytuacjach, kiedy kiedy przychodzą te lęki, można odwoływać się w takim tym najgłębszej w tej warstwie tego naszego ja do Chrystusa, prosząc Go o to, żeby On ten lęk odsunął, albo żeby On związał siłę tego kogoś, kto dręczy w tej chwili. I Pani ma taką możliwość. Tam gdzieś najbardziej w głębi w siebie, bo on tam nie ma przestępu. Tam ma możliwość Pani zwracania się dalej do Jezusa i odwoływania się do Niego.
6: Znaczy ja w ten sposób tylko jeszcze chyba trwam. Bo naprawdę ja miałam i okresy silnej depresji i myśli samobójcze, z tym, że ciągle jest we mnie ta niesamowita wiara. Bo w momencie, kiedy było tak naprawdę bardzo źle i mnie pogotowie zabierało i w szpitalu już zdawało się, że ja odchodzę, to zawsze byłam z księdzem i ja wiem, że ja mam bardzo silną więź z Jezusem, ze względu na to, że w momencie, kiedy było bardzo źle i leżałam na łóżku szpitalnym, osamotniona w sali parę godzin, jak mi karetka przywiozła i tak bardzo prosiłam o księdza, to dosłownie po paru minutach się otworzyły drzwi i przyszedł do mnie ksiądz, więc ja wiem, że ja mam bardzo dużo łaski od Boga, ale nie wiem, tak trudno mi do końca zaufać, uwierzyć, nie wiem. Znaczy, tak bardzo się trzymam tego życia. Chciałabym się trzymać.
0: Dzięki serdeczne za ten telefon.
6: Ja również dziękuję.
0: Wszystkiego dobrego, z Panem Bogiem.
6: Dziękuję.
0: Witamy Pani Barbaru.
7: Szczęść Boże. Ja mam pytanie do księdza Andrzeja. Jak odróżnić, czy mamy do czynienia z opętaniem, czy z dręczeniem i czy człowiek, który jest opętany, może przyjmować komunię świętą? No tutaj może jeszcze dodam, że chodzi o osobę, u której jest stwierdzona schizofrenia. Natomiast no, ewidentnie widać działanie jakichś sił. Jak w takim przypadku, jak można pomóc takiej osobie?
2: A dlaczego Pani twierdzi, czy na jakiej podstawie Pani twierdzi, że ewidentnie widać działanie sił?
7: To znaczy, no, widać działanie sił. Widać po tym, co się z tą osobą dzieje. To są takie napady agresji, strasznych wrzasków. Ona po prostu nie jest sobą. Krzyczy różnymi głosami.
2: Bo jeszcze te objawy nie są takimi jednoznacznie określającymi, że jest to sytuacja, prawda, no, uzależnienia od swego ducha.
7: Mhm.
2: To jeszcze mogą być ciągle objawy chorobowe.
7: Tak, ale bardzo długie leczenie nie przynosi żadnych efektów i to zaczyna się takimi silnymi napadami lęku, niepokoju.
2: Nie, to także są objawy i to także są objawy, to może inaczej, to także mogą być objawy chorobowe.
7: Tak, ja wiem.
2: I często te przy schorzeniach psychicznych trzeba właściwie mówić o tym, że to leczenie jest łagodzeniem skutków. Leczenie bardziej jest leczeniem, które pomaga w funkcjonowaniu człowieka na co dzień, czy ułatwianiu mu tego funkcjonowania na co dzień, niż że pewnego dnia, prawda, ta choroba ustępuje, była choroba, nie ma choroby.
7: Tak, z tym, że takie właśnie te objawy, o których mówiłam, one nasilają się w nocy. One tylko i wyłącznie właściwie w nocy.
2: To też nie są.
7: To się dzieje w nocy i wtedy, kiedy jest podejmowana modlitwa za tą osobę, ta agresja, prawda, tej osoby w kierunku tej, która się modli, jest jeszcze więcej.
2: Gdyby modlitwa była podejmowana, powiedziałbym, w domu X, a ona w domu Y na to reaguje, sposób.
7: Nie, bezpośrednio no. przy tej osobie.
2: A to zawsze mogą być właśnie te reakcje takie o charakterze właśnie takim psychicznym.
7: Ale proszę księdza, ona nie wie, że modlitwa jest podejmowana, bo modlitwa jest podejmowana taka Aha. cicha, myślna. Ona o tym nie wie.
2: Uh-huh. A
7: agresja w tym momencie nasila się.
2: A to może być sygnał, prawda, taki świadczący o tym, że tutaj jest jakieś działanie.
7: Ale czy mamy do czynienia z dręczeniem, bo z drugiej strony osoba ta poświęciła swoje życie Bogu?
2: To opętana osoba to jest osoba, która poświęciła swoje życie diabłu. Nie można jednocześnie poświęcić swojego życia Bogu i poświęcić swojego życia diabłu.
7: Aha, czyli tutaj
2: albo,
7: raczej
2: albo.
7: Mamy do czynienia z dręczeniem, tak?
2: Ja bym jeszcze rozważał ciągle tę sprawę, czym było to poświęcenie życia Bogu, a czy tam nie ma gdzieś właśnie czegoś, co było poświęceniem życia diabłu. Bo objawy, o których pani tutaj mówi, tego rozpoznawania modlitwy, która gdzie indziej ma miejsce obok, a nie ma nie ma bezpośredniego takiego kontaktu, to są nie. objawy, które występują w takich sytuacjach, kiedy jest opętanie.
7: Aha. Dobrze, bardzo dziękuję.
2: Proszę bardzo.
7: Szczęść Boże.
0: Strasznie trudne sytuacje. I dla osób, które je przeżywają, i dla otoczenia. A jednocześnie jest tak, że można, szczególnie słuchając takich audycji jak nasza, można szukać wyjaśnień duchowych do spraw, które są kompletnie wytłumaczalne przez zranienia, przez jakąś ucieczkę od rzeczywistości, od życia, przed niezdolność do podjęcia odpowiedzialności za siebie i tak dalej. I ktoś może szukać
2: może tak
0: wyjaśnień
2: być. Dokładnie.
0: Duchowych. Tam, tutaj jest potrzebne bardzo, bardzo konkretne rozeznanie. I najlepiej jest prowadzić to w łączności z Kościołem, bo sami jesteśmy tutaj zdani na subiektywizm i emocje. Witam Pani Ireno.
8: Dobry wieczór, szczęść Boże. Ja chciałam zapytać tylko bardzo króciutko, czy cokolwiek można zrobić, jeżeli takie zabiegi, bioterapia, różne inne działanie były stosowane wobec osoby, która już nie żyje i ona już nic nie może zrobić, bo nie żyje.
0: A za jej życia była...
8: Tak, były stosowane tego typu terapie i to pod koniec życia bardzo intensywnie, bo ten ktoś umierał na raka. I to było robione w dobrej woli.
2: Nie ma potrzeby.
8: Czyli taka osoba jakby jest bezpieczna.
2: To znaczy, te dręczenia są dręczeniami ciągle w wymiarze tym naszej, tutaj naszej
0: doczesności.
2: Naszej doczesności.
0: Nic ze zbawieniem.
2: Właśnie. Więc jeżeli pomimo tego ta osoba dalej trwała jakoś przy Panu Bogu i jakoś tam jemu oddawała swoje życie.
8: To było bardzo problematyczne, bo tam po prostu było tak, że to był ktoś, kto był całe życie poza Kościołem. Właśnie.

0: Cześć Boże.
1: Cześć Boże.
0: Ja mam jedno takie pytanie, ponieważ pierwszy raz wysłucham tej audycji i jestem przerażona. Naprawdę, nie na żart. Mam 28 lat, chodziłam na religię, jestem wybierzmowana. No, chodzę do kościoła tak jak pewnie wszyscy inni. Ja w ogóle w życiu nie słyszałam o jakimś reiki, o jakichś czarnych magiach.
2: Bogu niech będą dzięki.
1: No ale to jest stan normalny.
0: Tak, ale to mnie też zastanawia na tym, że jak będąc w takim normalnym stanie błogiej nieświadomości, człowiek może się przed tym wszystkim uchronić. Więc ja czytam horoskopy dla zabawy. Nie wiem, powiem, że nie byłam nawet raz u wróżki z ciekawości. No ale ja na przykład w życiu nie podejrzewam, że mi grozi coś przez taką wizytę.
2: A jak, że tak powiem, słucham przykazań Bożych i Słowo Boże mi mówi, że wróżby, korzystanie z wróżb to jest coś niewłaściwego, to...
1: Stary Testament bardzo często na ten temat.
0: No pewnie tak. Wiem, że są takie zapisy, ale w ogóle muszę przyznać, że ubolewam nad tym, że przechodząc przez taką podstawową edukację w kościele, mogę stwierdzić na koniec, że nie znam Pisma Świętego dokładnie, że...
1: No ale jakie to wyzwanie jest?
0: No jest wielkie, ale prawdopodobnie...
1: Tyle ciekawych ksiąg tam jest, naprawdę. Jeden rozdział dziennie.
0: To ja w takim razie, to ja proszę o taką poradę. Czy wszystkie odpowiedzi, nie wiem, znajdę w Biblii? Czy nie wiem, jakąś listę literatury chrześcijańskiej, która da mi przestrogi przed tego typu sytuacjami, o których przed chwileczką słyszeliśmy?
2: To znaczy w ogóle to trzeba trochę inaczej ustawiać sprawę, żeby na całe nasze chrześcijaństwo nie było takim lękowym chrześcijaństwem i chrześcijaństwem, które...
1: To jest audycja bardzo specjalistyczna.
2: Które takim chrześcijaństwem, w którym będziemy patrzyli, czego co ja jeszcze nie mogę robić, żeby mi tam w czymś nie zaszkodziło, tylko potrzeba takiej zwyczajnej drogi budowania jedności i więzi z Jezusem Chrystusem. Podążania coraz wierniej Jego drogą. Wsłuchiwania się coraz wyraźniej w Jego słowo. I to jest ważne. Tą drogą trzeba iść. I wtedy wszystkie inne zagrożenia prysną, prawda, tym samym. Bo im bardziej będę zakorzeniony w Jezusie Chrystusie, tym nic mi nie jest w stanie zagrozić.
1: Nie koncentrować się na ciemności.
2: Na zagrożeniach.
1: Tak, tylko po prostu wzmacniać światło. No to jest metoda.
2: A myślę, że to, co by można było proponować na dziś, na teraz, to właśnie się da ten korzystanie gdzieś z jakichś tam propozycji tej pogłębionej formacji chrześcijańskiej. Tak. Zaczynając od ewangelizacji, nie wiem, albo prawda katechezy, które wprowadzają na drogę w naukatechumenacie, albo tam, prawda, Filip, albo jakieś rekolekcje ewangelizacyjne, kurs Filip, albo jakieś rekolekcje ewangelizacyjne, czy pierwszy stopień oazy. No tutaj takie sypie, prawda, te, które mi są akurat pod ręką i znane mi formy ewangelizacji.
1: Trzeba przerobić tę emocję, którą dziś pani ma w sobie na aktywność i szukać wspólnoty i pogłębiać więzy.
2: Ale na budowanie wiary.
1: Tak. Tak?
0: Mogę jeszcze ostatnie pytanie zadać?
1: Tak, ostatnie.
0: Bo wokół tego wszystkiego jest jeszcze taka, budzi się we mnie wewnętrznie taka sprzeczność, że nie wiem, człowiek nie może czynić cudów, człowiek nie może leczyć, że jak leczyć tylko przez złego ducha, a nie wiem, takie uzdrowienia typu ojciec Pio.
2: Rzeczywiście to też nie ojciec Pio. I człowiek rzeczywiście nie może, może tylko Jezus Chrystus.
1: I ojciec Pio to podkreśla, ojciec Pio to podkreśla.
2: Że to nie
0: ja wiem,
2: on.
0: Ale chodzi mi o to, że jak Chrystus działał rękoma, czy po prostu za wezwaniem ojca Pio, to czy podobne sytuacje się nie mogą zdarzać w dzisiejszym życiu?
2: Tak,
0: jak można odróżnić, kto działa przez kogo?
1: Wspólnota Kościoła, zakorzenienie we wspólnocie Kościoła. Pierwsze
2: to pewnie rzecz. Pytanie, do które zdaje się, że też trzeba będzie odłożyć na następną audycję i zapraszamy w takim razie za miesiąc, prawda?
1: Tak.
2: Ale bardzo proszę wrócić z telefonem i podejmiemy to jeszcze raz.
1: Bo... Ale musimy jeszcze panu Piotrowi dać szansę.
0: Dobrze.
1: Wszystkiego dobrego. Pani Piotrze, krótkie pytanie.
3: Czy ja w sumie nie tyle z pytaniem, bardziej dzwonię ze świadectwem. Chciałem powiedzieć o dwóch rzeczach. Pierwsza, że

0: to w odpowiedzi jakby na to, co wspomniała pani mówiąca o tym, że jej dziecko skierowano terapii do ośrodka, gdzie było reiki, to ja mogę powiedzieć, że w Warszawie, w szpitalu na Solcu, który jest stałym szpitalem, osobę starszą po wypadku skierowano w ramach kontynuacji terapii na akupunkturę, co jest w ogóle też jakąś, o ile wiem, praktyką wschodnią, która nie ma żadnych udokumentowanych podstaw. No, że
1: to też jest rzecz na następną audycję, bo tutaj jest kwestia już pewnych rozważań. I akupunktura w placówkach medycyny zachodniej nie musi być rzeczywistością ideologiczną. Chociaż prawdopodobnie za nią nie stoi żaden mechanizm realnie oddziałujący na człowieka. Jest to mechanizm placebo, ale on działa. I są badania naukowe nad tą rzeczywistością, badania powtarzalne jakieś są.
0: A, czyli to nie jest tak, że akupunktura...
1: Z definicji jest rzeczą złą? Nie, tak nie jest.
0: Aha, bo właśnie zastanawiam się, jak to może być właśnie, że w państwowych zakładach się proponuje takie rzeczy, albo że psycholog szkolny wysyła kogoś na jogę jako formę terapii. Bo
1: Panie Piotrze, prosimy o telefon za miesiąc ale my nie jesteśmy w pierwszym.
2: To jest taka, tylko sprawdzimy i podamy
1: tak,
2: to
1: tak, wtedy. Tak. Ostatnie poniedziałki miesiąca, bo ten jest wyjątkowy. Drodzy Państwo, zapraszam teraz serdecznie wszystkich do modlitwy z Panem Bogiem, Panie Piotrze. Za Hannę, za Krzysztofa, za Robertę, za Renatę, za Annę, za drugą panią Annę, za Macieja i Antoniego, za Pawła, za Hannę, za Kasię, za Ewę, za Katarzynę, za córkę i syna Ireny, za Joannę, za Renatę, za Annę, za Barbarę, za Irenę, za Iwonę i za Piotra. Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie.
2: Panie Boże, zanurzamy te wszystkie osoby w Twoim miłosierdziu. Ukryj, Panie, je w swoich ranach. W Twoich ranach niech one znajdą uzdrowienie. W Twoich ranach niech znajdą ukojenie. Panie, tylko Ty jesteś Zbawicielem. Tylko Ty nas wyprowadzasz z różnych ciemnych rzeczywistości. Tylko Ty, Panie.
1: Ojcze nasz,
2: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, moim Państwa gościem był ksiądz Andrzej Grefkowicz. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.

0: Witam Państwa serdecznie. Drodzy Państwo, jak co rano, makrofon. Dlaczego makrofon, bo nie mikrofon, czyli duża fotografia. Codziennie rano rozmawiam z ludźmi mądrzejszymi od siebie. Dziś ksiądz Paweł Bortkiewicz, Chrystusowiec, profesor teologii, nauczyciel akademicki. Drogi księże, mam takie pytanie. Lądują na ziemi humanoidzi, którzy są zainteresowani zbawieniem, czy też tym, co ludzie mają najważniejszego. I co dziś, ksiądz ma 15 minut, i co, jak ksiądz im opowiada historię ludzkości?
1: Bardzo przede wszystkim dziękuję za to onieśmielające przedstawienie, ale nie krygując się już przed tą rzeczywiście fundamentalnie ważną kwestią, cóż mogę powiedzieć? Nie mam innej oferty do przedstawienia, jeżeli chodzi o najważniejszy opis świata, jak tę propozycję, którą przedstawia chrześcijaństwo. Dlatego, że nawet gdybym próbował sięgnąć po inne religie, to można powiedzieć, że one kończą się na tym momencie, na tym progu, od którego rozpoczyna się chrześcijaństwo. Wszystkie one kończą się w jakiś sposób na progu śmierci. Czy to judaizm, który mówi o Szeolu, czy hinduizm, który, no powiedzmy sobie, niezbyt poważnie traktuje problem śmierci i reinkarnacji, poważnie w sensie, nie wnikając tej, nie obrażając oczywiście wyznawców hinduizmu, ale koliduje to, powiedziałbym, z jakimś ciągiem racjonalności myślenia, który także ma swoją pewną propozycję, ale powiedzmy sobie szczerze, jest to także propozycja niezbyt akceptowalna z punktu widzenia i racjonalności, i jakiejś sprawiedliwości społecznej i tak dalej. W każdym bądź razie chodzi mi o to, że jedynie chrześcijaństwo ma do zaoferowania racjonalną i udowadnialną, zweryfikowaną przede wszystkim, poświadczoną przez świadectwo Jezusa Chrystusa, ofertę rozwiązania problemu śmierci, rozwiązania tematu zbawienia. Tą ofertą jest właśnie Jezus Chrystus, jego zmartwychwstanie. A więc jeżeli chciałbym opowiedzieć dzieje ludzkości, to musiałbym rozpocząć oczywiście od początku, ale w znaczeniu przedstawienia podstawowej, fundamentalnej kwestii. Człowiek jest istotą tęskniącą za nieśmiertelnością. Ta tęsknota nieśmiertelności jest wpisana w życie ludzkie, ale ona jest po prostu uniemożliwiona poprzez grzech pierworodny, który sprawił, że ta tęsknota pozostaje właśnie tylko tęsknotą, ale obietnica tej nieśmiertelności zostaje spełniona w Jezusie Chrystusie. I stąd właśnie jest to fenomen, jest to najwspanialsza rzeczywistość, która wydarzyła się w dziejach świata na ziemi. To jest ten moment pełni czasu, w którym Bóg stał się człowiekiem, po to, abyśmy mogli być dziećmi Bożymi. Właśnie ta wymiana, która się dokonuje, jest tutaj fenomenem dziejów ludzkości. Bóg staje się człowiekiem po to, byśmy my mogli zostać dziećmi Bożymi.

0: Boga z kultury, z centrum kultury, postawieniu tam człowieka, ta kultura stała się miejscem niebezpiecznym dla człowieka, dlatego że dopóki ona oferowała bezpieczne narzędzia, tak, czyli cnota, pracuj nad tym, odpowiedzialność, pracuj nad tym, tak, szczęście i radość wynikająca z dobrze, sensownie przeżytego życia. Dziś kultura, w której nie ma kategorii grzechu, unieważniła atrakcyjność zbawienia. I moje pytanie jest takie, czy Kościół dołożył się do tego w latach 50. XX wieku, przestając mówić o tym, że Bóg nie tylko jest miłosierny, ale że jest sprawiedliwy i że jest możliwość, że ktoś odrzuci jego zbawienie. Bo jeśli cierpienie Jezusa tak potworne, on je wybrał, no to rzecz, o którą walczył na krzyżu, czyli zbawienie dla nas, możliwość zbawienia dla nas, musi być czymś nieskończenie niesamowitym, a tym samym nieskończenie złym musi być piekło, a dziś my dowiadujemy się, że piekła nie ma. Czy Kościół, zmieniając sposób opowiadania o Bogu, nie dołożył się do tego, że duch świata dziś dominuje w kulturze i coraz więcej osób, większość na Zachodzie, chyba już większość w Polsce, nie rozumie i nie chce zbawienia, bo niebo wydaje im się nudne.
1: Pańskie pytanie, panie redaktorze, otwiera cały szereg tutaj inspirujących refleksji, tak bym to najogólniej powiedział. Kojarzy mi się ono z pytaniem, które postawił Messori Janowi Pawłowi w tej książce Przekroczyć próg nadziei. Dlaczego historia zbawienia jest tak skomplikowana? Dlaczego krzyż? Dlaczego cierpienie Boga? No bo właśnie to jest dzisiaj nieakceptowalne. To jest dzisiaj niepotrzebne współczesnemu człowiekowi. Jan Paweł przeprowadza wtedy taki bardzo ciekawy wykład, powiedziałbym filozoficzny, w którym pokazuje ten przełom kartezjański filozofii w postaci właśnie odwrócenia rzeczywistości. Świat, który do czasów Kartezjusza skupiał się intelektualnie na poznawaniu rzeczywistości, a ta rzeczywistość jest naznaczona właśnie tym grzechu, cierpienia, jest po prostu realistyczną wizją świata. Ten świat teraz po prostu się przewrócił w swoim sposobie oglądania rzeczywistości. Inne karty z to ergo sum sprawiło, że cała rzeczywistość została, ale została kreowana przez świadomość, przez myśl. Oczywiście mówię to wielkim skrótem, ale konsekwencją tego jest właśnie oświeceniowy deizm. Konsekwencją tego jest ostatecznie to, co Jan Paweł II wprost nazywa sytuacją, w której człowiek żyje tak, jakby Bóg nie istniał. Bóg jest co najwyżej tworem pomyślanym, jest pewną konstrukcją historyczną, konstrukcją kulturową, jeszcze obecną, chociaż coraz mniej obecną. Natomiast nie jest Bogiem żywym. Nie jest Bogiem żywym. I rzeczywiście tutaj potwierdzam pańską diagnozę, że niestety w jakiś sposób Kościół poprzez swoją nie doktrynę, ale poprzez swoje duszpasterstwo, poprzez narrację, przepowiadanie, uległ też takiej pewnej presji, czy może uległ pewnej manierze, właśnie może bardziej manierze tego, aby dostosować się właśnie do świata współczesnego, w którym rzeczywiście Bóg zostaje zmarginalizowany, staje się Bogiem pozaświatowym, wypchniętym poza zamknięte drzwi ludzkiego życia, w którym człowiek urządza sobie ten świat po swojemu. I w tej sytuacji oczywiście mówimy o tym, że człowiek jest samowystarczalny, że nawet jeżeli popełni właśnie jakieś błędy, no to znajdzie to miłosierdzie Boże, które go uratuje. Ostatnie lata przyniosły to, co trzeba nazwać wprost jakąś wielką banalizacją miłosierdzia, bo nie zapominajmy, że w koronce do miłosierdzia Bożego mówimy o tej mierze miłosierdzia, jaką jest jego bolesna męka, jaką jest właśnie dzieło odkupienia. Miłosierdzie nie jest jakimś aktem pozbawionym swojej wartości, pozbawionym swojej ceny. To nie jest akt przyzwolenia na zło, przyzwolenia na grzech. To jest akt który jest okupiony męką Chrystusa. Nie można miłosierdzia banalizować. Ale wracam do tego problemu właśnie zasadniczego, tego, że po prostu rzeczywiście my zrezygnowaliśmy z tego, co jest trudnym elementem chrześcijaństwa, ale jest jego znakiem identyfikującym. Zrezygnowaliśmy poniekąd z krzyża. W tym znaczeniu, że po prostu krzyż, który jest znakiem odkupieńczej śmierci Chrystusa, jest właśnie znakiem miłosierdzia i jest znakiem nade wszystko zbawienia. Ale to wszystko ma swoją głęboką treść, to wszystko ma swoją realną obecność Chrystusa zbawiającego. To wszystko zostało rzeczywiście dzisiaj zmarginalizowane. Oczywiście nie wszędzie i nie w każdym wymiarze, nie w każdym przepowiadaniu, ale niestety takie nurty się pojawiły i stąd właśnie pewna banalizacja wiary w imię dostosowania jej do świata, ale rolą chrześcijaństwa nie jest dostosowanie się do świata. Rolą chrześcijaństwa jest przemiana świata i przemiana człowieka, prowadzenie właśnie świata i człowieka w różnych etapach dziejów ludzkości do Boga.
0: Kiedy patrzę na te odpowiedzi, jakie przynosi nowożytna kultura na skandal cierpienia, tak, w życiu człowieka, na skandal samotności w życiu człowieka, i chciałbym prosić o taki krótki, jak dla gimnazjalisty, przegląd tych odpowiedzi, to z jednej strony widzę jakąś taką religię pozytywnego myślenia, takiej wysołkowatości, tak? Czyli z hinduizmu wzięliśmy koło karmy, ale uważamy, że zawsze jest rozwój, zawsze jest postęp duchowy, że nie może być regresu duchowego, niezależnie od tego, co zrobimy, to będzie dobrze. A z drugiej strony ta świadomość cierpienia, no bo to jest punkt wyjścia, który jest wspólny każdemu człowiekowi. Nie ma człowieka, który by nie cierpiał. Tak? I teraz co z tym cierpieniem zrobić? I druga odpowiedź, która w łonie kultury Zachodu jest taka wyrazista, no to jest, powiedzmy, to sartrowe piekło to inni, tak naprawdę piekło to ja, czyli rozpacz. Czyli z jednej strony mamy jakieś wysołkowate, niepoważne propozycje, którym ulega w tej chwili 70-80% konsumentów popkultury. Tak? Złącz palce, pomyśl pozytywnie, afirmuj, będzie dobrze. A nie jest dobrze bardzo często w życiu. Ludzie chorują, ludzie cierpią. A z drugiej strony jest pokusa ku rozpaczy. Czyli jedna jest pokusa ku brakowi rozsądku, a druga jest pokusa ku rozpaczy. I też to wszystko, co przychodzi, i ta oferta świata, tak, czyli od szamanizmów po buddyzm czy hinduizm. Jak, czy trzema zdaniami o każdej z tych propozycji, no bo dziś i buddyzm, i hinduizm, yoga, to wszystko jest w polu zainteresowania współczesnego człowieka. Czy mógłby ksiądz pokazać różnicę pomiędzy tym, jak do problemu cierpienia podchodzą tamte systemy myślenia? No i też mamy potężną propozycję, jaką jest ateizm czy agnostycyzm. Czy taką krótką panoramę mógłby ksiądz zrobić?
1: Nie wiem, czy potrafię, ale spróbuję przynajmniej w jakiejś mierze. Otóż rzeczywiście trzeba powiedzieć faktycznie, że istnieją te propozycje, które próbują w jakiś sposób ignorować właśnie cierpienie, traktować je jako rzeczywistość nieistniejącą, rzeczywistość łatwo pokonalną, którą da się po prostu zamknąć pewnymi gestami, pewnymi mantrami, pewnymi właśnie historiami, które jak gdyby spróbują zignorować, powiedzieć, że tego cierpienia nie ma. Ale to jest oczywiście iluzja. To jest ogromna iluzja. Cierpienie jest rzeczywistością i to bardzo głęboko docierającą do człowieka. Ja posłużę się może przykładem niereligijnym, ale takim przykładem właśnie bardzo dzisiaj myślę też istotnym, mianowicie przykładem związanym z cierpieniem. Ja często, kiedy mówię studentom właśnie o problemie in vitro, od strony bioetycznej, to mówię, że nazywane jest ono chorobą, niewątpliwie słusznie, ale jeszcze mocniejszym słowem, które jest ignorowane, jest słowo cierpienie. To jest o tyle istotne, że to słowo cierpienie uczy nas właśnie w perspektywie jakiegoś realizmu chrześcijańskiego, ale w ogóle realizmu, że cierpienie niekoniecznie musi być musi być pokonane, natomiast cierpienie można uczynić wartością. Jeżeli natomiast sobie wmawiamy, że niepłodność jest chorobą, która właśnie może zostać uleczona, niekiedy tak bywa, ale przecież in vitro, które jest nazywane od niedawna leczenia niepłodności, de facto nie uzdrawia z niepłodności. To, że rodzice wychodzą, że małżonkowie czy partnerzy wychodzą z kliniki leczenia niepłodności z dzieckiem, wcale nie oznacza, że oni zostali uleczeni z niepłodności. I dlatego jest taka, mówię może trochę chaotycznie, ale mówię skrótowo, jest bardzo ciekawą dla mnie i poruszającą sprawą, że w pierwszej instrukcji watykańskiej na temat in vitro pojawiło się takie zdanie zachęcające małżonków do tego, aby stanęli pod krzyżem Chrystusa. Z tego krzyża Chrystusa, który jest źródłem duchowej płodności, czerpali siłę do swojego do przezwyciężenia swojego cierpienia, do uczynienia z tego cierpienia wartości. Stanąć pod krzyżem Chrystusa, który jest źródłem duchowej płodności. Ja myślę, że my w ogóle też w Kościele niestety ignorujemy powagę tego tekstu, tego fragmentu. Nie potrafimy przełożyć go na duszpasterstwo właśnie osób niepłodnych. Ale wracam do pańskiego pytania i do tego, że z jednej strony więc mamy taką próbę banalizacji cierpienia, powiedzenia, no nic się nie stało, prawda, możemy tutaj stworzyć pewne artefakty, które po prostu będą satysfakcjonować, będą przekonywać, że nic się nie stało, że jesteśmy ludźmi szczęśliwymi. A z drugiej strony jest rzeczywiście ten poziom ogromnej rozpaczy i ogromnej depresji. I chrześcijaństwo znowu jest tutaj właśnie jedynym orędziem nadziei, bo ono z jednej strony nie ignoruje faktu cierpienia, świadectwem tego jest krzyż, ale z drugiej strony sprzeciwia się kategorycznie rozpaczy, sprzeciwia się kategorycznie pokusie rozpaczy i pokusie depresji, pokazując, że ten krzyż kończy się zmartwychwstaniem i to jest pełne orędzie chrześcijaństwa.
0: Teraz gdyby ojciec powiedział parę słów na temat tej słabości koncepcji hinduistycznej.
1: Kolejne trudne pytanie. Ja nie jestem specjalistą od religii wschodu, w ogóle nie jestem religioznawcą, ale wydaje mi się, że tutaj właśnie kluczową sprawą jest znowu to, o czym pan sam wspomniał, mianowicie koncepcja osoby ludzkiej, koncepcja pewnej ciągłości ludzkiego życia, która nie jest wpisana w jakąś cykliczność, w jakieś właśnie procesy reinkarnacji. To nie jest kwestia, no, która by, powiedziałbym, w ogóle szanowała koncepcję osoby ludzkiej. My mamy tę koncepcję osoby ludzkiej, która jest koncepcją bardzo, bardzo zwartą, bardzo holistyczną, integralną, obejmuje wymiar cielesny i duchowy, wymiar jednostkowy i społeczny, obejmuje też wymiar doczesny i wieczny właśnie poprzez nieśmiertelność, ale zachowuje cały czas tę tożsamość osobową człowieka. Ja nie chciałbym w żaden sposób, powiedzmy, odrodzić się w jakiejś nowej rzeczywistości, nie będąc sobą, będąc jakąś inną postacią, formą życia czy coś takiego. Być może kogoś to fascynuje, ale wydaje mi się, że to jest po prostu absolutnie nie tylko, że nierealistyczne i nieracjonalne, ale przede wszystkim no właśnie burzące tę koncepcję osoby ludzkiej, do której no myślę, że warto być przywiązanym. Powiem w ten sposób, warto być przywiązanym, bo to jest koncepcja naprawdę mocna, zwarta i jednocześnie no gwarantująca człowiekowi ciągłość jego istnienia.
0: Unieważniono. Dlaczego Kościół nie jest w stanie odpowiedzieć na taki prosty zabieg, jaki dokonał się w kulturze? Dziś ludzie uważają, że niebo jest nudne. Nie potrafią sobie wyobrazić i tylko i wyłącznie osoby, które mają głęboką osobową relację z Chrystusem, są uodpornieni wobec tego zabiegu na wyobraźni współczesnego człowieka, bo ktoś, kto doświadczył spotkania osobowego Boga, który doświadczył tego oceanu miłości, rozumie, że niebo jest miejscem nieprawdopodobnie ekstatycznym. ale tego nie da się przełożyć na język człowieka, który doświadcza tylko tych wspaniałości, jakie daje seks, jakie daje jedzenie, jakie daje życie spełnione i tak dalej, ale to są tylko i wyłącznie rzeczy, to są tylko przyjemności, nie ma to nic wspólnego z radością. Niebo to jest radość z dużej litery. I teraz, czy Kościół w ogóle, jak ksiądz sobie radzi z takimi sytuacjami, już mówią o sytuacji duszpasterskiej, tak, że przychodzi człowiek i mówi, no ale po co ja mam się zbawić, tak? Przecież tam w niebie jest nudno.
1: Myślę, że zatraciliśmy w ogóle w naszej kulturze myślenia, pojęcie takiego autentycznego szczęścia. Ja pozwolę sobie na drobny taki epizod autobiograficzny, mianowicie kiedy kończyłem szkołę średnią, dostawaliśmy, no większość z nas dostawała nagrody za jakieś tam osiągnięcia, powiedzmy, naukowe, czy chociażby dobre zachowanie. W każdym razie ja dostałem też piękną książkę, która wtedy mnie lekko może nie zniesmaczyła, ale wręcz rozwścieczyła, dlatego że ja planowałem pójście na medycynę, zdawałem maturę z biologii, z chemii, mimo że kończyłem klasę humanistyczną i oczekiwałem, jak w minionych latach, jakieś książki z zakresu biologii. Dostałem Tatarkiewicza O szczęściu. Pomyślałem sobie, no co za absurd, po co mi taka książka? Okazało się, że była to decyzja bardzo profetyczna, bo przecież właśnie koncepcja szczęścia wyznaczała jeden z głównych nurtów myślenia etycznego o człowieku, jeden z głównych nurtów w ogóle etyki, poczynając od Arystotelesa przez świętego Tomasza. I wspomniałem o tym dlatego, że my właśnie dzisiaj, tak jak pan redaktor wspomniał, myśmy zastąpili pojęcie szczęścia pojęciem przyjemności. Sprowadziliśmy szczęście do wymiaru hedonizmu, wyłącznie do wymiaru hedonizmu. I oczywiście, że taki wymiar właśnie hedonizmu sprawia, że człowiek, no można powiedzieć, najkrócej szczytuje pewną przyjemnością, której doznaje, i ta przyjemność później wygasa. Ta przyjemność po prostu już człowieka w ogóle nie jest w stanie zaangażować przez jakiś dłuższy czas, aż do momentu kolejnego takiego upojnego szczytowania, które po prostu znowu człowieka bardziej wypala niż ekscytuje. Zapominamy o tym, że jest koncepcja szczęścia, która ma charakter kontemplatyczny, ma charakter rzeczywiście obcowania z miłością, obcowania z kimś, kto fascynuje, kto jest po prostu źródłem nieustannej fascynacji. Myślę, że nawet ci z nas, którzy doświadczają, a przecież większość, zdecydowana większość, jeśli nie wszyscy, mamy szansę przynajmniej, na pewno wszyscy mamy szansę obcowania z kimś, kogo się kocha. My mamy wszyscy szansę doświadczenia takiej chwili szczęścia, która jest czymś bardzo, bardzo istotnym. Jeszcze jedna taka scena, która mi się tutaj w tym momencie przypomniała. Jechałem kiedyś pociągiem w towarzystwie kilku bardzo sympatycznych, eleganckich pań, chyba trzech, i pewnego mężczyzny, który był bardzo takim eleganckim mężczyzną i szukał najwyraźniej kontaktu z tymi paniami, nie ze mną, ale z tymi paniami. Wyciągnął w pewnym momencie jakieś fotosy z pięknej teczki, zaczął pokazywać, że jest pracownikiem jakiejś agencji reklamowej. No, próbował zainteresować tymi zdjęciami te panie, opowiadał o swoich kontaktach, że tutaj gdzieś na basenie z jakąś celebrytką, tutaj z kimś innym w hotelu, tu śniadanie w Mariocie, akurat ten Francuz, który, wiecie, ten Francuz, który się wspinał właśnie tam na ścianę, to akurat w czasie mojego lunchu. No jakieś tego typu imprezy. I w pewnej chwili jedna z tych kobiet spojrzała na niego i powiedziała, słuchaj, a powiedz mi tak szczerze, czy ty kiedyś byłeś w życiu szczęśliwy? I powiem tak, że jak się czasem zdarza taki obraz człowieka, który, jak się czyta w literaturze, że jakby uszło z niego powietrze. Ja byłem fizycznie świadkiem takiej sytuacji. Z tego człowieka uszło po prostu powietrze. On był bezradny. On łapał powietrze przez chwilę i w jakimś momencie zupełnie nieporadnie zaczął mówić, że kiedyś, no był właśnie w gronie osób, który był ktoś dla niego ważny, cenny. On chciałby tę chwilę zatrzymać. To chyba była ta chwila szczęścia, którą chciałby zatrzymać. I pomyślałem sobie, że to jest właśnie świetna ilustracja tego, o czym mówimy. Przeżywamy właśnie takie chwile przyjemności takich czy innych. Nie będę już tutaj tego analizował, ale to są chwile bardzo ulotne. i pytanie o szczęście. Więc może zadawajmy sobie pytanie o to, do czego w życiu dążymy. Czy dążymy do przyjemności, czy dążymy do szczęścia? Tatarkiewicz pokazywał dziesiątki koncepcji szczęścia, pokazuje dziesiątki koncepcji szczęścia w różnych odmianach poglądów filozoficznych, ale niezależnie od tych niuansów, które tam są, właśnie warto zadać sobie pytanie o szczęście, warto zadać sobie pytanie o szczęście, które ma być najwyższym dobrem człowieka. I warto sobie uświadomić, że właśnie jeżeli sobie postawimy ten cel, to on będzie szczęście, które jest najwyższym dobrem człowieka, szczęście, które jest wiecznie trwałe. To szczęście możemy jedynie zrealizować właśnie w perspektywie życia wiecznego w niebie i na pewno to szczęście nas nie rozczaruje.
0: Wojna kulturowa. Jako uczestnik środowiska akademickiego ksiądz widzi pewne rzeczy od kuchni, tak? W jaki sposób uniwersytet przestał głosić wartości uniwersalne. W jaki sposób coś, co było takim znakiem jakości chrześcijaństwa, tak? No bo chrześcijaństwo dominowało świat przez 500 lat dzięki temu, że było pazerne naprawdę, że było ciekawe świata, no bo te odkrycia geograficzne, tak? One doprowadziły do tego niezwykłego rozwoju cywilizacji zachodniej, ale wcześniej jeszcze Karol Wielki, jego intelektualne zaplecze, przepracowanie całej tej propozycji, jaką daje objawienie i rozwój kultury, szkolnictwo, administracja, wszystko to zgodne z paradygmatem. No szukamy po prostu prawdy, szukamy tych rozwiązań, które są najlepsze, najskuteczniejsze i to się wiąże właśnie z tym, że one są prawdziwe. I teraz od ksiądz rozpoczął tę historię od Kartezjusza. Ona się wcześniej zaczyna. Historia odchodzenia cywilizacji zachodniej od korzeni chrześcijańskich. I dzisiejsze uniwersytety głoszą ideologię. Jak ksiądz patrzy i na własnym podwórku, jakie widzi objawy? No bo konsekwencje tego są dla Europy, dla Zachodu chyba absolutnie tragiczne.
1: Zdecydowanie tak. My tracimy, chciałem powiedzieć, ale ugryzłem się w język, że bezpowrotnie, bo mam nadzieję, że ten proces jednak odbije się od tego dna, odbije się od jakiejś ściany, do której już doszliśmy. Ale tracimy po prostu racjonalność, tracimy zdolność opisu świata w kategoriach racjonalnych, zamieniamy naukę na ideologię, promujemy rzeczywistości ideologiczne, które są zupełnie absurdalne, zupełnie irracjonalne. I niestety to się dokonuje w przestrzeni uniwersytetu. Wszelkie tworzymy coraz to nowe jakieś projekty ustaw antydyskryminacyjnych, tolerancyjnych, takie, które właśnie mają chronić mniejszości. Natomiast one nie chronią ludzi myślących, nie chronią ludzi racjonalnych. Nie chronią po prostu też naukowców i ludzi pragnących prawdy. Ja przestałem pracować 2 lata temu na swoim Uniwersytecie Poznańskim, na którym pracowałem 25 chyba lat mniej więcej, czy może ciut dłużej. Około 25 lat. Przestałem pracować, pracuję w tej chwili wyłącznie w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, która jest środowiskiem właśnie wyjątkowym w tym znaczeniu, że środowiskiem odpornym na ideologię. To jest rzeczywiście środowisko kultury myślenia, kultury szukania prawdy i stąd powiedzmy pewien komfort, ale oczywiście pamiętam wydarzenia ostatnich lat, które mnie też jakoś ogarniały. Te właśnie sytuacje chociażby projektów tworzenia ustawy antydyskryminacyjnej na uniwersytecie, która w pierwszej wersji właściwie wskazywała na to, że w sytuacji, w której przyjdzie do mnie student czy studentka, który zakomunikuje mi swoją tranzycję i swoją tak zwaną zmianę płci, mam się właśnie w ramach tolerancji, niedyskryminacji zwracać do niego imieniem, zaimkami osobowymi i tak dalej. Nie jestem w stanie nawet powtórzyć jakoś tej narracji. I oczywiście przypadków, w którym nie ulegnę presji zakłamania rzeczywistości, nie ulegnę tej presji zakłamania rzeczywistości, będę musiał liczyć się z konsekwencjami dyscyplinarnymi. No powiedziałem sobie, no nie, to już nie jest absolutnie świat, to jest świat jakiejś spalonej ziemi, ziemi jałowej, na której po prostu nie sądzę, żeby można było dalej funkcjonować. Skorzystałem z wieku emerytalnego i po prostu się rozstałem, co nie znaczy oczywiście, że tematyka przestała mi być obca, że nie walczę na ile potrafię z tymi zjawiskami, ale właśnie już niejako troszeczkę z boku, choć trudno tutaj być ustawionym z boku w sytuacji, w której ta antykultura nas po prostu przemożnie otacza. To jest zjawisko ogromnej degradacji. Ja przypomnę dwa takie hasłowe stwierdzenia, które Jan Paweł zostawiał polskim uniwersytetom. Na Kulu powiedział Uniwersytecie Służb Prawdzie. W Krakowie na UJ-cie powiedział, że spór o człowieka w Polsce trwa, a nawet się nasilił. I te dwa elementy właśnie, sporu o człowieka i prawdy, one dzisiaj są kompletnie wyrugowane. Znaczy spór o człowieka trwa, ale ten spór o człowieka właśnie się nasilił w tym znaczeniu, że dewastacja, degradacja i dewastacja osoby ludzkiej jest nieporównywalnie większa niż w czasach radykalnego, prymitywnego komunizmu, marksizmu i leninizmu na polskich uniwersytetach. To jest sytuacja o wiele bardziej dramatyczna i dlatego też bardziej, tym bardziej przerażająca, ale jeszcze bardziej przerażające jest to, że w tej chwili wielu przedstawicieli tej elity intelektualnej, profesorów, rektorów uniwersytetów przyzwala na to. Stajemy się po prostu my, ludzie broniący prawdy, broniący kultury myślenia, broniący rzeczywistości, opisu rzeczywistości. Stajemy się zepchnięci do pewnej niszy.
0: Ja zaobserwowałem coś, co sobie nazwałem spoganieniem paradygmatów w środowisku, używanych w środowisku akademickim. Pierwsza rzecz, która przychodzi mi do głowy, to jungizm, który wywiedziony jest myślowo ze spirytyzmu. Nie wiem, na Uniwersytecie Warszawskim nauczano metody Berta Hellingera, który jest na spirytualizmie plemion afrykańskich zbudowany. Jest Steiner, to Rudolf Steiner, który mamy szkoły steinerowskie i przedszkola w Polsce i mamy naukowców, którzy ten nurt reprezentują, a jest to tylko i wyłącznie przekształcenie w teozofii, czyli okultyzm, który udaje naukę. Ale też mamy teorie psychologiczne i praktyki terapeutyczne, które są wprost wywiedzione z buddyzmu, wprost wywiedzione z hinduizmu. I w dzisiejszej wojnie cywilizacji, jaką mamy pomiędzy Chinami i Stanami Zjednoczonymi, uczestniczą też Indie, które są wielkim mocarstwem i my do końca tego nie wiemy, jeszcze nie doświadczamy, ale one się bardzo mocno liczą, są najludniejszym krajem świata i takim, w którym jeśli gospodarka ruszy, tak jak chińska, no to ten świat zdominują Indie i oni używają swojego soft power bardzo świadomie, bo hinduizm jako religia nie jest misyjny, a Hindusi wysyłają swoich joginów, którzy uwodzą ludzi Zachodu. Ta tradycja ma od lat 20. XX wieku do dzisiaj. Yoga jest elementem soft power, oprócz Bollywood hinduskim. I mamy do czynienia z takim odejściem od ratio i odejście od fides chrześcijańskiego i wchodzą nam wierzenia, które są oparte o paradygmaty wywiedzione z innych religii, które nie są wywiedzione z objawienia. Tak? To są jakieś ludzkie w dużej mierze pomysły. Czy ksiądz zaobserwował właśnie oprócz tego paradygmatu marksistowskiego, tak, w tej nowej gramsciańskiej odmianie, jakieś inne takie ingerencje w Fides et Ratio, na którym powinien być oparty uniwersytet, który zaczynał od teologii przecież, tak, i dopiero potem powstały inne nurty, filozofia i tak dalej.
1: Niewątpliwie tak, bo tak jak mamy, powiedzmy, ekspansję różnych katedr, instytutów gender na uniwersytetach, tak mamy też ekspansję właśnie instytutów konfucjańskich. To jest oczywiście kwestia tutaj promowania kultury chińskiej, ale mamy w ogóle szeroko rozpowszechniane także te nurty spirytystyczne, duchowościowe, które wywodzą się z kultur wschodnich. One są oczywiście bardzo popularne, tak jak pan wspomniał, kwestia tutaj właśnie psychologii w różnych jej postaciach. Ona jest tutaj szczególnie, powiedziałbym, ciekawym, dramatycznie ciekawym przykładem tego typu ekspansji. I w tym wszystkim właśnie no, zadziwia ta zdrada Zachodu, ta zdrada właśnie kultury zachodniej, kultury europejskiej. Przypominają mi się znowu te słowa Jana Pawła z Santiago de Compostela z 82 bodajże roku, kiedy papież wołał bardzo przejmująco: Europo, tchnij ducha w swoje korzenie, bądź sobą, odnajdź swoje początki, prawda? I ten apel europejski, ten akt europejski, Acta Europeo Jana Pawła było bardzo przejmującym w ogóle wołaniem do kultury zachodniej o powrót do tych rdzeni. No niestety my dzisiaj mamy zdecydowanie inne koncepcje kultury europejskiej. Z jednej strony właśnie naznaczone niewątpliwie tym nurtem marksistowskim, neomarksistowskim, ale także właśnie tym multikulturowym, który przecież jest też związany z pewną wizją Europy, paneuropy Coudenhove-Kalergiego, który no wprost lansował właśnie pewną eugenikę społeczną, właśnie polegającą na mieszance kultur, mieszance ras. I ten projekt kulturowy dzisiaj niewątpliwie także ma swoje znaczenie, a ponieważ no gdzieś to musi być osadzone od strony ideowej, od strony też intelektualnej, no to uniwersytety stają się właśnie niestety takimi kuźniami promowania tego wszystkiego, co jest dokładnie zaprzeczeniem tradycji kultury zachodniej i także tradycji uniwersyteckiej zachodniej.
0: Proszę cztery zdania powiedzieć o tym nazwisku, które ksiądz teraz wymienił, bo ja go nie znam, o tym multikulturalizmie.
1: Tak, to jest ciekawa postać, Richard Coudenhove-Kalergi, austriacki arystokrata, syn właśnie arystokraty austriackiego i matki Japonki, żony, córki jakiegoś bodajże milionera czy bankiera japońskiego, wychowywany w austriackim Terezjanum, które wtedy już było taką instytucją właśnie wielokulturową. On stał się w latach 20., 30. napisał taką książeczkę Pan Europa, zresztą z błogosławieństwem masońskiej loży wiedeńskiej, do której należał. Później napisał jeszcze taką książkę Idealizm praktyczny, Heldover, Heidegger, chyba takie trzy podstawowe książki, w których właśnie przedstawił wizję Europy jako konstruktu multikulturowego przede wszystkim. Powierzał ten projekt realizacji socjalistom, powierzał go też także Żydom. Wprost pisał właśnie o geniuszu żydowskim. Zresztą człowiek, który był zafascynowany z jednej strony Imperium Rzymskim, przeciwstawiał właśnie Juliusza Cezara jako bohatera dziejów, no, słabej postaci Jezusa Chrystusa, który był no, takim niczańskim właśnie człowiekiem słabym, prawda, nie odgrywającym żadnej jakiejś istotnej roli. Promował też no, bardzo mocno właśnie diasporę żydowską. Co ciekawe, też traktował jako prekursora, czy powiedzmy taki prawzór nowej rasy europejskiej Rosjan, którzy jego zdaniem łączyli w sobie elementy i azjatyckie, i europejskie. Ja tutaj oczywiście nie oceniam wszystkiego szczegółowo, tylko rzucam hasłowo te projekty. I ten człowiek, jak niektórzy twierdzą, on został, niektórzy go nazywają na przykład chyba jeden, wyleciało mi w tej chwili nazwisko, więc nie chcę przekręcić, ale jeden z takich członków think tanku koalicji, znaczy Platformy Obywatelskiej, ówczesnej Platformy Obywatelskiej, nazwał go ojcem ojców założycieli Europy. To był człowiek, który po wojnie został trochę wyciszony, że tak powiem, w tych swoich poglądach, ale znalazłem kiedyś taką ciekawe takie koneksje, że wielu laureatów Nagrody Karola Wielkiego, takich jak Merkel, jak Van Rompuy, jak Tusk, jak kto tam jeszcze, Juncker, są jednocześnie laureatami nagrody Coudenhove-Kalergiego. To taka ciekawostka, która pokazuje, że te jego idee, chociaż może nie są przywiązywane do jego nazwiska, ale w jakiejś mierze, jak się wydaje, po prostu są obecne w faktycznym konstrukcie tej Europy, którą dzisiaj obserwujemy.
0: I ostatni segment naszej rozmowy, czyli oczywiście Polska, nasza miłość. Nie tylko ten facet sprzed 2000 lat, nie tylko kobieta, a w przypadku księdza duchowe dzieci, ale też ojczyzna. Zacytuję jednego z twitterian zwanych dziś x-siarzami. W momencie, w którym Polacy w końcu zrozumieją, dlaczego konta twitterowe z milionowymi zasięgami tak ekscytują się polskimi uczniami tańczącymi poloneza na studniówce, wtedy, kiedy Polacy to zrozumieją, tę fascynację, wszystko stanie się jasne i Polska odżyje. Musi być tylko w rękach Polaków i patriotów, nie zdrajców z Ribbentrop-Mołotow. Możemy też powiedzieć nie zdrajców z Magdalenki itd., itd. Nie chcę, to nie jest radio o polityce, ale proszę powiedzieć, czy my czekamy na kogoś takiego jak kardynał Wyszyński, kto wreszcie weźmie ten kościół i zaprzęgnie go do wielkiej pracy nad odrodzeniem duchowym Polaków, czy też ktoś taki, na przykład arcybiskup Jędraszewski był, ale on w dzisiejszym świecie medialnym zostanie zniszczony, tak jak Maybachem został zniszczony ojciec Tadeusz Rydzyk, jak wbito w ziemię wszystkich kapłanów, wszystkich obdarzonych autorytetem biskupów, którzy mogliby wokół siebie zorganizować no w końcu, nie wiem, 30% ludzi jeszcze chodzi do kościoła w Polsce. Czy dziś niemożliwy jest kardynał Wyszyński z wielką 10-letnią pracą nad odrodzeniem duchowym narodu, które dało nam solidarność, wolność i dzień dzisiejszy?
1: Myślę, że absolutnie nie można przypuszczać, że coś jest niemożliwe w takim zakresie działania. Dlatego, że przecież sytuacja, w której kardynał Wyszyński funkcjonował, była sytuacją też wybitnie opresyjną i zdecydowanie po prostu mogła przekreślać jakiekolwiek nadzieje. Tymczasem no właśnie geniusz wiary, geniusz zawierzenia sprawił, że przeżyliśmy to, co przeżyliśmy. Przeżyliśmy nie tylko obronę, ale i ofensywę chrześcijaństwa. I tutaj, kiedy mówię właśnie te słowa obrona i ofensywa, przypominam sobie, przed paru dniami miałem przyjemność głosić konferencję dla Akcji Katolickiej w Poznaniu i przypominałem wtedy między innymi też słowa kardynała Chlonda, który właśnie bardzo ciekawie w latach 30. pisał, że błędnie pojmuje zadania katolicyzmu w chwili obecnej, kto sądzi, że Kościół powinien dbać przede wszystkim o to, by się ostać i że w tym celu powinien się jak najmniej narażać, ograniczać swą działalność do spraw najistotniejszych. I dalej mówił o tym, że po prostu zadaniem Kościoła jest nie tylko obrona, ale jest ofensywa. Dosłownie mówił, nakazem dzisiejszej chwili jest uruchomienie powszechnej ofensywy katolickiej. I to jest niewątpliwie, to jest zadanie, co do którego nie może być wątpliwości. Natomiast pytanie właśnie, w jaki sposób, kto powinien to podjąć. No powinniśmy to podejmować my, katolicy, duszpasterze, przede wszystkim powinni to podejmować nasi biskupi, powinni to podejmować katolicy świeccy w swoich sektorach działania, ale na pewno marzeniem byłoby, żeby na czele Kościoła w Polsce stała postać charyzmatyczna, która właśnie wzorem kardynała Wyszyńskiego będzie w stanie ukazać te kierunki działania, będzie w stanie porwać. Wspomniał pan redaktor postać arcybiskupa Jędraszewskiego, który był właśnie wielkim takim światłem nadziei w tych czasach ostatnich. Jego wypowiedzi były, myślę, że dla wielu z nas, właśnie dla wszystkich, były bardzo znaczące, bo ci, którzy je po prostu z jakąś fizjologiczną zaciętością atakowali. No, atakowali je dlatego, że do nich docierały. Docierały mocą tej prawdy, która była wyrażana. Dzisiaj arcybiskup przeszedł na emeryturę i warto też zauważyć, że w tej chwili właśnie nadal pozostaje osobą, którą próbuje się znieważać, którą próbuje się właśnie krytykować już za sam fakt jego bycia w ogóle po prostu, za sam fakt, że nie dał się unicestwić, że nie anihilował się po prostu. Więc to jest jakaś sytuacja zupełnie absurdalna, ale pokazuje po prostu to, że ta siła słowa i siła posługi duszpasterskiej ma znaczenie. No i dlatego po prostu miejmy, może nie to właśnie, że miejmy nadzieję, módlmy się po prostu o to, aby właśnie takie przywództwo w Kościele w Polsce się objawiło.
0: Mamy czas płynnej rzeczywistości, mamy czas przewartościowań geopolitycznych, no, tracimy grunt pod nogami jako społeczeństwo, zaczynamy się lękać. Do coraz większej grupy Polaków dociera, że to, co było od 30 lat, tego już nie ma, że nasz los leży w naszych rękach, a jest jak jest. Więc proszę powiedzieć mi, a z drugiej strony patrzymy na Auschwitz, patrzymy na Kołymę. Odkąd ojciec Tadeusz zaprosił mnie do głoszenia felietonów w Radiu Maryja Myśląc Ojczyzna, przeprowadziłem taką dużą pracę umysłową i kiedy stykałem się z wyrazami aprobaty takiej bardzo, bardzo ciepłej, pytałem się, o co chodzi, i istotą jakby tego, co było najważniejsze dla słuchaczy, jest takie moje głębokie przekonanie, że Bóg trzyma historię w swoim ręku. Nie tylko życie poszczególnego człowieka, nie tylko życie rodziny czy kościół, tak? Ale że wbrew temu, co sądzimy na temat Auschwitz, co sądzimy na temat Kołymy, co sądzimy na temat tego, że nie wiem, jest gwałcony noworodek, to jest konsekwencja ludzkiej wolności, ale że Bóg trzyma historię w swoim ręku. Czy pokuta jest jedynym sposobem na to, żeby mu pomóc doprowadzić ten świat do stanu takiego, w którym nie będziemy się musieli lękać?
1: Na pewno jest bezcennym sposobem, bo to jest działanie, które przewartościowuje taką codzienność, tak bym może to określił, przewartościowuje codzienność i sprawia, że wracamy do tego, co jest najważniejsze. Przypomina nam rzeczywiście o tych priorytetach i o tej podstawowej, faktycznie tutaj podstawowym fundamencie rzeczywistości, jakim jest Bóg. No bo zauważmy, nawet cała machina niemiecka, hitlerowska w Auschwitz okazała się bezsilna, chociażby była tylko ta jedna postać, jaką był święty Maksymilian Kolbe, bo okazało się po prostu, że to zło nie jest wszechmocne, że nie jest absolutne, że jak pisał Jan Paweł, w pamięci tożsamości jest miara wyznaczona złu. Tą miarą jest właśnie odkupienie i człowiek, który uwierzył w to odkupienie w sposób radykalny. Oczywiście takich postaci jak Maksymilian Kolbe w różnych wymiarach przecież było wiele więcej w Oświęcimiu, w Auschwitz i w związku z tym no, trzeba podkreślić właśnie to, że zło nie jest absolutne, zło nie jest wszechmocne. Ale my musimy właśnie wracać do tej prawdy i musimy też stawać po stronie tej prawdy. A takim najlepszym przykładem jest właśnie pokuta, ponieważ my rzeczywiście stajemy wtedy po stronie Boga w sposób jednoznaczny, radykalny. W przeciwnym wypadku stajemy właśnie na tym rozdrożu dróg i zastanawiamy się, to tak naprawdę z tym światem rządzi. A ponieważ dzisiaj wiele jest działań prowokujących do tego, żeby stwierdzić, Bóg nie istnieje. Chrześcijaństwo zostało unieważnione. Nie ma żadnego sensu właśnie. Nie ma myślenia w kategoriach celowości, w kategoriach dążenia do szczęścia, po prostu słodkiego, miłego życia. Chwytajmy po prostu chwilę okruchy rzeczywistości. Upajajmy się jako włóczęcy w tym świecie ponowoczesnym, w którym nie ma celu, nie ma drogi prowadzącej do celu, tylko są doraźne chwile zadowolenia. Upajajmy się tymi chwilami. No i można tak przeżyć życie, tylko pytanie, czy warto?
0: Pytanie osobiste. Czy ksiądz mógłby teraz powiedzieć o takim swoim źródle mocy, siły, przekonanie o istnieniu Boga, do którego wraca, kiedy go rzeczywistość przygina do ziemi?
1: Może tak paradoksalnie jednym z takich doświadczeń, do których rzeczywiście wracam, jest sytuacja odchodzenia moich rodziców, a zwłaszcza mojego świętej pamięci tatusia, bo mamusia zmarła wcześniej i wtedy zostawałem, no tak po ludzku właśnie patrząc sam. Wiem, że kiedy właśnie modliłem się bardzo żarliwie, jeszcze o jakiś cud, chociaż no to też było takie pytanie, no modliłem się powiedzmy o ten cud i doszedłem do takiej sytuacji, w której poczułem zupełną właśnie taką bezsilność, ale ta moja bezsilność była jednocześnie takim doświadczeniem, realnym doświadczeniem bliskości Boga i tego, że po prostu, no właśnie, mnie nie ma, ja nie mam żadnych sił, jest Bóg i wszystko, po prostu ja muszę po prostu złożyć to na Niego, bo inaczej osuwam się w nicość, ale nie dam się osunąć w nicość, nie mogę się osunąć w nicość, bo jest Bóg. To było takie jedno z takich doświadczeń. Bardzo też takim szczególnym doświadczeniem była dla mnie msza święta z Janem Pawłem II w 1989

0: takim niezwykłym doświadczeniem. Ale też ostatnie może tylko taki akapit. Doświadczałem też wiary, naprawdę wiary wielu ludzi, takiej, która jest dla mnie też wielką pomocą. O tym by można było na pewno dłużej mówić, ale może będzie ku temu jeszcze jakaś okazja. Natomiast wiara ludzi, z którą się spotykam, której doświadczam, jest dla mnie też bardzo, bardzo wielkim umocnieniem i za tę wiarę bardzo serdecznie tym ludziom dziękuję.
1: A ja dziękuję za spotkanie. Moim gościem był ksiądz Paweł Bortkiewicz, Chrystusowiec, profesor teologii, nauczyciel akademicki. Dziękuję, szczęść Boże, wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję, szczęść Boże, kłaniam się bardzo serdecznie.
2: Niepokarana FM. Pokoju.

Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Minęła godzina 15. Wita się z Państwem Barbara Andrianicz. Jak codziennie zapraszam do wspólnej modlitwy koronką do Miłosierdzia Bożego. Dzisiaj jest poniedziałek, 29 czerwca. Uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła oraz pierwszy tydzień wakacji. Zapraszam Was do wspólnej modlitwy, ale wcześniej do wysłuchania dzisiejszej Ewangelii oraz krótkiego rozważania do tego tekstu, który przeczytam za chwilę. Módlmy się. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Ty jesteś Piotr i Tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego. A oni odpowiedzieli, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich, a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr, Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł, Błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jony, albowiem nie objawiły Ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i ja Tobie powiadam, Ty jesteś Piotr, czyli opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój. A bramy piekielne go nie przemogą. I Tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Największą rzeczą, jakiej Bóg zapragnął dokonać w Piotrze, okazało się jego osobiste nawrócenie. Widzimy to wyraźnie, uświadamiając sobie, że Piotr był na początku człowiekiem pewnym siebie, nie słuchał Jezusa. Był człowiekiem wielkich ideałów i wielkich deklaracji. Był zarazem człowiekiem dwuznaczności. Z jednej strony deklaruje, że Jezus jest Mesjaszem, a chwilę potem odciąga Jezusa na bok i upomina go, żeby nie zgadzał się na śmierć w Jerozolimie. Jest sprzeczny wewnętrznie, bo z jednej strony ma odwagę chodzić po wodzie, ale chwilę później zaczyna tonąć, napełniony strachem w obliczu wzburzonych fal jeziora. Jest sprzeczny, bo z jednej strony nie zgadza się, by Jezus mu usługiwał, umywał jego nogi, gdy jednak słyszy wytłumaczenie, pragnie być cały wykąpany. Jest sprzeczny, bo deklaruje, że choćby mu przyszło umrzeć z Jezusem, pójść do więzienia, nie wyprze się go, a potem trzykrotnie się go zapiera. Może i my czasem sądzimy, że Bóg nie będzie miał z nas pociechy, że już nic dobrego nie

0: możemy mu ofiarować, a on dalej wiernie nam towarzyszy i wspiera. Umacnia ducha ofiary i służby, bo wciąż w nas wierzy. Gdy my rezygnujemy z siebie, on dalej w nas wierzy. Panie, dziękuję Ci za Twoją wierną obecność i wsparcie we mnie. Wlej we mnie wiarę, że naprawdę wiele mogę w Tobie, który mnie umacniasz. Módlmy się. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony jest owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca, Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święty chobcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami, nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami, nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami, nad całym światem. Amen. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony księże Michale Sopoćko, módl się za nami. Wszyscy nasi święci, patroni, aniołowie, święty Piotrze i święty Pawle, módlcie się za nami. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Kochani, Bóg zapłać za dzisiejszą koronkę. Zapraszam Was do wspólnej modlitwy już jutro o godzinie 15 w ostatni dzień czerwca. Zapraszam również codziennie do Radia Niepokalana na Różaniec Święty, który rozpoczyna się już o 5:30. Zostańcie z Bogiem. Szczęść Boże.
1: I Ojca i Syna, Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, niech będzie Tobie chwała i cześć, uwielbienie. Panie, chcemy być z Tobą w jedności, chcemy, Panie, otwierać się na Twoje natchnienia. Przychodź teraz, rozpalaj nasze serce, żeby z obfitości mówiły usta przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Maryjo, pod Twoją obronę uciekamy się. Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Wojciech Warecki. Witam.
2: Dzień dobry, witam Państwa.
1: Zazwyczaj, kiedy rozmawiam z ludźmi, to są takie dwa modele historii. Jeden to jest taki, że ludzie zawsze byli z Panem Bogiem, a drugi to jest taki, że nagle gdzieś w pewnym momencie był łup. Jak to było w Pana historii?
2: No być może to jest model trzeci, bo ja odkąd pamiętam, to zawsze byłem z Panem Bogiem, ale łup też bywało. I to łup takie, no, rozmaite, ale to ja nigdy nie miałem takiego, ja miałem chyba takie jakieś szczęście, że zawsze miałem taką całkowitą pewność. Myślę, że zapewne dzięki rodzinie.
1: Jaka to była rodzina?
2: Fajna.
1: Miejska, wiejska?
2: Wiejska, nie, no nie, my mieszkamy w Warszawie. Rodzina miejska, fajna, ciepła, fajne babcie. To zwłaszcza, tu mówiłem to ostatnio, tak, babci Feli, która była taką osią tej całej rodziny. Mama nauczycielka, ojciec, fajny ślusarz, brat. Także rodzina po prostu bardzo się kochała i także było w porządku po prostu.
1: Wśród sąsiadów w takim środowisku bliskim to, że rodzina jest wierząca, to było normalne czy raczej nie?
2: Normalne, bo to...
1: A to gdzie w Warszawie tak jest?
2: Na Kole. Takie, no, znaczy ja to w ogóle bym tego też nie... To nie jest tak, że tam jakoś tam było tak, no szczególnie to... Ale to było zwykłe środowisko robotnicze, ludzie chodzili do kościoła. Być może było małe nasycenie elementem partyjno-ubeckim, jakoś tam tak szczególnie. To, że ktoś chodził do kościoła, bo najzwyczajniejszy w świecie i tyle. No i myślę, że jakby zawsze miałem takie wrażenie, że świat jest tak zrobiony, że jest Bóg. Oczywiście zawsze to wyobrażałem na swój taki najpierw dziecinny sposób. To są takie właśnie wyobrażenia, z takiego dobrego dziadka z brodą, który gdzieś tam siedzi, nie wiem, przegląda wczorajsze gazety i planuje, co będzie jutro. Jak ktoś jest niegrzeczny, to go tam po prostu skarci. Nie? No i oczywiście to ewoluowało. Może nie oczywiście, bo wiem, że znam ludzi, którzy na tym etapie się zatrzymali i dalej tak myślą. No ale na pewno jest takie przesilenie związane z takim wiekiem, nie wiem, jakieś tam dojrzewania, bo wtedy następuje bunt i ludzie się buntują przeciwko różnym rzeczom.
1: Ale najpierw, zanim ten bunt,
2: tak,
1: to taki chłopak, jak ja go sobie powinienem wyobrazić w podstawówce?
2: Tak.
1: To ten taki, który w pierwszych ławkach siedzi?
2: W ostatniej, absolutnie, w ostatniej od okna.
1: Ale w klasie lubiany, czy nie?
2: No raczej tak.
1: Wódz Indian, czy też taki, który się po kątach chowa?
2: Nie, no może nie, też nie wódz Indian, ale raczej w takiej grupie, która nadaje ton, gra w piłkę, po prostu chodzi na Legię, prawda? Czasem się awanturuje, ale tam z nauką nie ma problemu, bo to była wyjątkowo przyzwoita szkoła. Dobrzy nauczyciele, także tu tam akurat ten powiew komunizmu tam był jakby najmniej odczuwalny. O, i taki, no to tam w szkole podstawowej było dobrze, no sobie bardzo.
1: A bunt od czego się zaczął?
2: Znaczy właściwie, bo to jest tak, no ja zmieniłem, bo potem, no zmieniłem, no potem jak się zaczyna szkoła, średnia szkoła, ja we mnie, mimo że tam mam dużo przyjaciół ze średniej szkoły, to bardzo negatywne we mnie odczucia wzbudziła. Nie wiem, czy to akurat tu warto o tym szczegółować, ale to była, po prostu mi się ta szkoła nie podobała. Z różnych względów, ja zresztą sam też zachowywałem się. Oni po prostu we mnie wywołali, no w cudzysłowie, takiego czorta i ja po prostu w pełni starałem się, dałem mu szansę, żeby się ujawnił, tak? Oni mi dokuczali, ja dokuczałem im i 4 lata to były ciężkiego wojowania i w dużej mierze z wielu punktów widzenia był to czas stracony, a potem musiałem mozolnie wiele rzeczy odrabiać, no bo to na samej kontestacji to się daleko nie zajdzie. No i wtedy przychodzi taki czas, że człowiek idzie do kościoła i sobie myśli, a nie pójdę do kościoła, tylko sobie pójdę na przykład na ławkę i poczytam elektronicę, bo wtedy akurat. No i to tak, ale to nie trwało nawet specjalnie długo. Ja muszę przyznać, że to tam kilka razy, tak? No i potem z jakichś względów pamiętam, bo ja miałem taką wizję wiary i religii, taką dziecinną, że to jest taka No bo wtedy chodziło się, panie, w szkołach nie było religii, chodziło się na religię tam do kościoła. Tam z tą religią bywało różnie. Tam, pamiętam, był jeden taki ksiądz, który po prostu bardzo chętnie kursantom przylał, bo byli bardzo niegrzeczni. No i to wszystko, ta nauka religii to też nie była jakaś taka w moim pojęciu zborna, bo oderwała od naszych doświadczeń. No zupełnie na przykład inaczej niż teraz to wygląda. No, to ja jakby po prostu, no, ta moja wiedza gdzieś stanęła na jakimś takim, no, zupełnie infantylnym poziomie. I ja nie pamiętam, kiedy to było, ale ktoś mi powiedział o świętym Tomaszu, że jest tam taki, on był taki mądry, a mi to zawsze imponowało, bo jak ktoś ma pretensje być najmądrzejszym na świecie, no to taki mądry. No i ja wziąłem, pamiętam, któreś z pism tego Tomasza i zacząłem czytać, już nawet nie pamiętam dokładnie, co to było, no i po prostu nie zrozumiałem oczywiście tam wielu rzeczy zawartych, ale byłem zdumiony w ogóle mocą tego przekazu, że po prostu, że ktoś taki, tak mądry, no to może coś tam jest na rzeczy z tym Panem Bogiem, że można inaczej do niego trafiać. No i tam po prostu zacząłem szukać, bo zawsze lubiłem sam szukać. No i potem te lektury zaczęły się pojawiać, no czy tam Augustyn, czy no, no także po prostu, i potem to już poszło, no potem liceum, to, które w moim okresie, moim zdaniem, było najgorszym takim okresem, antyrozwojowo w moim życiu. Potem też jakby miałem zupełną jasność w tych sprawach. I to jeszcze mi się z tą psychologią bardzo ładnie połączyło i sobie po prostu szukałem i i szukam dalej po prostu. No, także takie było boom. No. Ja to myślę, że po prostu takie boom w wielu wypadkach może ludzi też na trwale odrywać z różnych względów. No.
1: I jak później?
2: To znaczy, chodziłem do, bo to, no, zdominowała polityka po prostu, czyli tam wydawaliśmy książki, założyliśmy wydawnictwo, studiowaliśmy, użeraliśmy się z tą policją. No tam po prostu tak właściwie polityka do 86 roku, taka rozumiana jak knucie, no absolutnie była no rzeczą zajmującą większość życia. My żeśmy studiowali tam, oczywiście też udało mi się te studia skończyć dzięki pomocy i życzliwej postawy Wydziału Psychologii. Ale także to dorosłe życie to dość szybko jakby tu przyszło, bo my nie dostawaliśmy pieniędzy tam skądinąd. My sami żeśmy na to zarabiali po prostu. Także to była taka firma wydawnicza z moim bratem i tam przyjaciółmi, Leszkiem Stalem. No i to funkcjonowało ładnych parę lat, no. Także tu mieliśmy takie solidne przetarcie. Tam nawet żeśmy kilka razy mieli przyjemność czy nieprzyjemność być zatrzymywanymi przez policję. No,
1: milicję.
2: Milicja, tak, właśnie. I to miało takie, no, to oczywiście zawsze takie dramatyczne przykłady mają taki wymiar, jakby człowiek od razu jak trwoga, to do Boga. I to napięcie takie codzienne było silne jednak.
1: I w jaki sposób wtedy Bóg był obecny w Pana życiu, w tym czasie?
2: No to zupełnie, to tam się przypomina takie zupełnie przedziwne zdarzenie, jak w 80... No w ogóle, bo to jest historia, którą wyłącznie można tłumaczyć taką jakby opatrznością boską, czy opieką boską. No, my byliśmy taki lokal na Stegnach, to była taka historia, że był zagrożony, że jakiś dostaliśmy sygnał, że tam może przyjść ubecja i tam nawet ktoś mi do mnie powiedział. No ja powiedziałem, że muszę tam iść zobaczyć, uprzedzić, żeby tam coś z tym zrobili. No a my wtedy drukowaliśmy książki i tuż, jeśli chodzi, jak ktoś drukował, to po prostu jest nie do pozbycia się. No to ubecja w ogóle natychmiast, jak ogląda ręce, to na ktoś tydzień temu drukował, bo strasznie trudno się pozbyć tego tuszu. No ja powiedziałem, że tam pójdę, ale mieszkaliśmy na Żoli Bożu i tam była taka stara, paskudna wanna. Ja obiecałem żonie, że tą wannę wyczyszczę, bo ona tam... No i tą wannę szorowałem godzinę. Tam, czy więcej nawet. To masakryczna robota. I po prostu zszedł mi ten tusz z rąk. I pojechałem tam do tego lokalu, gdzie zostałem natychmiast złapany w takich no, w tragikomicznych okolicznościach, a tu nie ma co tego rozwijać. Oni natychmiast zaczęli oglądać mi ręce, bo oni wiedzieli, że ja tam gdzieś jadę do tej drukarni, wiedzieli, że gdzieś tam czeka samochód i byli szalenie rozczarowani, bo tam moi koledzy wbrew instrukcjom, oczywiście w tym mieszkaniu było dużo fantów. I tam w ogóle materiał był na, moim zdaniem, nie jeden proces, a ze trzy co najmniej, a to był 80 chyba drugi rok. No także wtedy to zupełnie nie było żartów. To nie nas... Tak, chyba... Pierwszy rok po stanie wojennym. No w każdym razie... No i trafiliśmy do aresztu na Mostów. No i tam się siedziało, a potem się zwykle dostawało sankcje. No, byłem absolutnie przekonany, że ta sankcja tam jest w ogóle bez żadnej dyskusji zapadła. No i nagle otwiera się tam ta cela. Już nie dość, że nikt mnie nie prosił na żadne przesłuchania. Nagle ta cela się otwiera i tam ten profos, czy jak tam się ten nazywa, mówi, pan się tu szykuje do wyjścia. No, no jest pełne zdziwienia. No więc tam ci ludzie, którzy tam mogli, dali mi sprawy do załatwienia, bo to taki obyczaj, żeby tego powiadomić. Bo się zaowcieli z przestępcami kryminalnymi. No ale w więzieniu jakby to nie ma takiego, nie ma zwyczaju takiego, żeby tych ludzi oceniać, a na pewno nie w takiej sytuacji. I między innymi ja siedziałem z środkiem rodziny jednego z proboszczów w Warszawie, bardzo znanych, on też był znany. I ja poszedłem do tego tam proboszcza i tą wiadomość mu opowiedziałem. Ja byłem przekonany, że on wziął mnie absolutnie za prowokatora, bo przyszedł chłop duży, gęba czerstwa. Patrzy z podełba, coś tam mu opowiada. Uważam, że... A jego tam ciągle szarpała obecja. Jestem przekonany, że on był pewien, że to jakaś lipa jest kompletna. No ale tak patrzy na mnie, patrzy. I dał mi Pismo Święte. Takie bardzo dobre wydanie, znaczy dla mnie wydanie, bo był Nowy Testament, listy apostolskie i psalmy. I to w takim dobrym wydaniu. I ja te Pismo Święte używam do dzisiaj. I czytam na bieżąco. To jest takie coś, mam różne, może tam inne, ale akurat to jest takie, które zawsze leży w zasięgu ręki. No taka historia, uważam, zupełnie zadziwiająca. No.
1: Ale czy wtedy pan widział w tym Bożą opatrzność?
2: Raczej nie. No, czy ja raczej patrzyłem na to od strony takiej diabelskiej. Ja się doszukiwałem, do tej pory zresztą nie udało nam się tego wyśledzić. Ja się tam doszukiwałem raczej takich zupełnie czarcich, bo nie wiedzieliśmy, dlaczego nas zamknęli, jak to się stało, dlaczego nas wypuścili. Myśmy raczej skupieni. Znaczy, wie pan, tu Pan Bóg był traktowany trochę tak, jak z taką dobrodziejstwem inwentarza, bo tam ludzie się modlą i jak im krzywdy ci źli nie zrobili, no to Bogu dziękowali. Natomiast nie mogę powiedzieć, że ja tu w takich kategoriach opatrzności boskiej traktowałem. Znaczy, nie w każdym razie tak jasno bym o tym myślał, bo w ten sposób bym to określił. Że raczej tak, wybawienie od diabelskich mocy, w ten sposób. Mm-hmm.
1: I co? I już wtedy zaczęła się lektura tego Pisma Świętego?
2: A natychmiast, bo to po prostu akurat... Znaczy, ja czytałem wcześniej jeszcze. Ale akurat te wydanie z jakichś względów osobliwych, bo ono jest w poręcznym formacie. Ponieważ teraz niestety muszę okulary zakładać, ale w poręcznym formacie jest dobre tłumaczenie. Jest po prostu to połączenie Nowego Testamentu, listów i psalmów akurat dla mnie jest bardzo dobre.

0: jak miałem wakacje kiedyś, takie od... postanowiłem do tego podejść całościowo. Wyczytałem gdzieś, że Wyspiański usiadł w jakiejś, tam chyba Wyspiański, w komórce na garku i przez tam dobę czy dwie przeczytał całe Pismo Święte. No.
1: W dobę się nie da.
0: Ale to tam była jakaś taka, że może w trzy dni. No, taką słyszałem relację. No i to jest ponoć prawdziwa, że wziął tam świeczkę, usiadł po prostu i przeczytał tamto. No zdolny człowiek. No, no i bo chciał się to... No, ja sobie pomyślałem, że po prostu trzeba do tego Pisma Świętego podejść całościowo, więc że jest jakiś... To bo właśnie to tak wtedy, tam jakiś 80, moim zdaniem, czwarty, trzeci rok, żeby podejść całościowo, więc jest jakieś najlepsze tłumaczenie, które było na wakacje i po prostu postanowić. Codziennie czytałem, no po ładnych parę godzin, żeby całe to przeczytać, no bo uważałem, że ja tu często w rozmowach używałem tam Pisma Świętego, że to jest jakiś obciach, że się tego nie zna po prostu całego, no. I potem jakby, jak to przeczytałem raz, potem drugi raz, no to, a potem jakby czytam na bieżąco. Czasem więcej, czasem mniej. Bardzo dużo używamy z bratem jakby Pisma Świętego jakby do ilustracji tego, co piszemy, bo tam można dużo znaleźć tego typu rzeczy, nawet tam napisaliśmy takie kilka artykułów, tam terapia według Jezusa z Nazaretu, czy na przykład, czy chciałbyś, żeby Pan Jezus był Twoim szefem? Także takie pytanie, że lektura Pisma Świętego zmienia człowieka na pewno na paru płaszczyznach. No pierwsza to jest taka, to jest czysta poznawcza, prawda? No to jest bardzo dobra literatura, tam historia, no ktoś, kto z tym obcuje, kto czyta, to po prostu jego to polepsza mu gust, rozum, wiedzę. Potem taki drugi poziom to jest taki na przykład psychologiczny, że wiele jakby takich pomysłów i rozwiązań psychologicznych z takich jakby no terapii, to takie słowo naukowych, tak, ale jakby wymyślonych przez psychologów znajduje podbicie, odzwierciedlenie w Piśmie Świętym. No, trzeci poziom to jest taki, ja bym powiedział, osobisty bardzo, że to po prostu jest taka relacja z Bogiem, no bo tam jest jakiś fragment Pisma Świętego, który się na przykład tak jak dzisiaj brat mi mówi, bo wieźli mamę do lekarza, bo mama tam jest, ma problemy z chodzeniem, wieźli mamę do lekarza, a to transport musiał przyjechać, no bo jest całe historie na rezonans i brat do mnie dzwoni, mówi tak, słuchaj, mówi, ty wiesz, jakie dziś było czytanie o tych czterech, co paralityka zanieśli do Pana Jezusa. Mówi, no to po prostu takie są na przykład koincydencje i pożytki z czytania Pisma Świętego. No każdy na pewno ma w Piśmie Świętym, może znaleźć jakieś swoje credo, prawda? No tam ja mam kilka, no na pewno jest takie, że poznasz prawdę, a prawda uczyni się wolnym. Tak, i to jest takie. Potem jest bardzo, jestem przywiązany do takiego wersetu, coś by było z tego, żeby człowiek zdobył cały świat, a odniósł szkodę na duszy. No i wiele jest takich, no. No oczywiście tak, no taki wymiar no, czysto no teologiczny to nie jest dobre słowo, ale taki religijny w sensie takim. Że no to człowieka po prostu buduje jego relacje z Bogiem, no bo to zna te znaczenia, czyta, no pomyśli, no w ten sposób myślę, tak, na takich poziomach. I te wszystkie, oczywiście to jest wszystko razem zmieszane jakby, no.
1: I w jaki sposób ta historia się rozwija, bo mówił Pan o tym, że wstrząsy też były. Jakie?
0: Miałem taki, pamiętam jak prowadzi, no bo ja się tak zastanawiałem przed tym naszym, że tak opowiem dość ogólnie, bo kiedyś żeśmy na wielu psychologów w ogóle interesuje się taką, czymś takim, co się określa jako ezoterykę. Czy tam. No i oczywiście my też mamy taki epizod tam w naszych działaniach i zastanawiałem się, jak to w ogóle się dzieje. No w naszym wypadku to jest tak, że prowadzi się firmę i tam sam jakiś jest zmęczony, ma kłopoty i zwykle pojawia się ktoś, kto mówi, słuchaj, ja ci pomogę. No dobra, no a to jeszcze były te czasy, to też tam 90. któryś rok, kiedy tu w ogóle na ten temat mało się mówiło w ogóle bardzo. No i wyjmuje na przykład teaching, mówi, słuchaj, ja ci tu pokażę, jak to działa, nie? No dobra, to pokaż, nie? A to jakieś, słuchaj, są głupstwa, nie? Nie, nie, mówi, słuchaj, nie? No oczywiście, jak to jest takie, to w wypadku takich metod to jest takie, trochę działa, trochę nie działa, no na pewno jest frapujące. Gdyby to w ogóle było całe do chrzanu, no to w ogóle nie byłoby o czym mówić. No sęk w tym, że to od czasu do czasu coś tam puści, prawda? No. No i nam się to bardzo spodobało, bo to zaraz, ja w ogóle później, post factum, jak żeśmy, to naprawdę dzięki opatrzności boskiej, ja to nie wiem dokładnie, jak to się odbyło, z tego jakby wyszli, znaczy to tam też bym nie przesadzał, że to jakieś tam było strasznie dramatyczne, ale mogło być. To ja potem przeczytałem taki książkę, na przykład takiego pana, który się Wirlinde nazywa. I on opisywał swoje tam przeżycia z tym związane. To, co utkwiło mi w tym, co on mówił, że cała jego wiedza, inteligencja w niczym mu nie pomogła. Że tylko po prostu jakby wspierała jego próżność. Jeszcze, no jakby tak, no i to ten proces tak ewoluuje, no bo to jak itching, to zaraz tam jakiś tarot się pojawia, tam ktoś tam przed propozycją wydania książki, no i to tak po prostu.
1: Ale tarot stawiany samemu, czy przez kogoś?
0: A to w ogóle, bo to jest długa i ciekawa, znaczy taka dość wieloaspektowa historia, bo tak, no tarot, no to się ma swoją talię, prawda, tego tarota. Tak, no to się próbuje postawić, to coś z tego wychodzi, ale ja myślę, że nie wiem, na szczęście jakoś nigdy nie takiego w sobie nie czułem szczególnego zaangażowania. Mi to się podobało, bo mi się wydawało, że to da się zamknąć w takiej formule, że to są takie jakieś procedury semiotyczne, jakieś nawet może testy, czy jakieś projekcyjne historie, którymi da się uzupełnić psychologię. Że jak się tak tam pożeni te różne taroty, astrologię, to tamto, no jak to się tak pożeni, na to się naukowo i tak spojrzy, jeszcze się pomacha wahadełkiem, tak, to z tego po prostu będzie wiedza. I ja nawet nie wiem kiedy, zacząłem dochodzić do wniosku, nie wiem czy sam, czy to miałem dość dramatyczne wtedy jeszcze też problemy życiowe, ale jakby to z innej sfery, że to po prostu jest pozór wiedzy. I to dla mnie był argument. Że gdzieś spotkałem takie powiedzenie, że to jest pozór wiedzy. A ja po prostu zacząłem to podejrzewać. Za tym w ogóle nic nie stoi. Że to jest bardzo efektowny sztafasz. Po prostu. Potem.
1: Realnie nie pomaga.
0: Nie, no ale to pozór wiedzy. To po prostu. A to jest jeszcze tak zrobione, że w to się można zagłębiać w nieskończoność praktycznie, bo to tak jak taki fraktal rośnie, to tego jest dużo. No. Tam spotykaliśmy różnych tam czarodziei, pamiętam, którzy chcieli z nami jakieś tam firmy otwierać i tak dalej. No i po prostu dzięki, nie wiem, no na pewno boskiej pomocy, odrobinie własnego rozsądku, żeśmy to wszystko wyrzucili w diabły. Ale nauka jest taka jakby, że ja rozumiem jakby mechanizm i zawsze tak sobie postanowiłem, że ile razy mam okazję, jak ktoś mówi o wróżeniu, to zawsze z dużą przyjemnością mówię o swojej głupocie. I tak sobie postanowiłem, żeby ona była jakby ostrzeżeniem też dla innych ludzi. Bo wielu osobom się wydaje, że... Bo jaki jest mechanizm tak naprawdę? Jaki jest cel? No jeżeli ktoś bardzo aktywnie wchodzi w takie techniki, to on chce zawłaszczać innych ludzi. Chce jakby zawłaszczać ich życiem. No po prostu chce rządzić ich życiem. Chce kontrolę nad ich życiem. To w gruncie rzeczy do tego się sprowadza. No, no do tego dochodzi próżność. Ego robi się jak śpiwór, prawda? Wielkie. I ten ktoś tam będzie teraz komuś mówił, co ma robić w życiu, a czego ma nie robić. No. Zwłaszcza, że no, to takie po prostu psycholog zaczyna powoli robić się szamanem, czy jakieś ma pretensje do kapłaństwa, czy jakby...
1: Ile ta fascynacja trwała?
0: Ja wiem, trudno mi tak powiedzieć, no ze 2 lata. To takie nam po prostu wydawało się, że w tym jest jakaś tam za tym stoją, bo to Jungu zaraz, prawda, tam archetypy, tam to się wszystko tak...
1: Czy działy się jakieś rzeczy nadzwyczajne?
0: Właśnie mi się wydaje, że nie. Nic, no ja bym tam, to znaczy... Ja tak myślałem nawet, ale nie wydaje mi się, no, bo tam no, trudno jakby w każdym kłopocie życiowym dopatrywać się, bo to jest szalenie łatwo się zasugerować, prawda, że sam każdy człowiek ma jakieś fazy w życiu, raz ma mniej pieniędzy, raz ma więcej. Firmy się rozpadają, powstają. Po prostu nie wydaje mi się po prostu, żeby... Raczej konsekwencje, jakie ponieśliśmy, to polegały raczej na takim... To raczej ja bym potraktował jako takie duże ostrzeżenie, że jak łatwo można ulec temu. Jakby ja to sam dla siebie traktowałem jako taki asumpt do pokory. Co sobie tam przypominam o tym, to zawsze sobie myślę, że tam... A to przecież jest strasznie takie no, ekscytujące, no te celebrowanie tego wszystkiego.
1: A jaki był bezpośredni bodziec do tego, żeby to rzucić? Bo to nie jest takie proste,
0: ja wiem,
1: rzucić.
0: Ale właśnie po prostu też nie było... Ja po prostu miałem poczucie, że to nie ma sensu. Że to jest pozór wiedzy. No, a zawsze jakby przywiązywałem dużą wagę do tego, żeby szukać wiedzy. No.
1: A jak ta fascynacja wpłynęła na relacje z Bogiem w tamtym czasie?
0: No to jest, a kiedyś nawet słuchałem chyba jakieś tam pana audycji, mówił pan tak, że przyjmował jakiś bionergotaputa i oczywiście w kościele, tak? I to jak tam chorował ojciec, no to przyjmowali ci różni cudacy, no to oni oczywiście przyjmowali w kościołach, no. I to się wydawało po prostu, że to jedno z drugim jakoś się do siebie ma, tak? Że to sobie jakby nie zaprzecza. Zresztą część z nich się przecież ubiera w takie szaty, że twierdzą, że nie, no przeciwnie, że to przecież nie. Dopiero potem, jak ktoś się w to zagłębi i zrozumie istotę gnozy, że to jest no naprawdę zupełnie coś innego niż wiara w Boga, to... my nie czuliśmy sprzeczności. Taki po prostu, to może było płaskie pojmowanie i...
1: Ale na taką zwykłą codzienność modlitwy, lektury pisma, jak to wpływało?
0: A czy tak, nie potrafiłbym powiedzieć nic takiego, co nie było, co by z dzisiejszego punktu widzenia chyba bym wymyślał. Nie wydaje mi się. Być może oczywiście na pewno jest, jeśli człowiek się bardziej zajmuje I Chingiem, to na pewno zajmuje się mniej lekturą Pisma Świętego. Te procesy są po prostu bardzo takie nieuchwytne, no, że wieczorem zamiast może przeczytać sobie ze 2-3 psalmy, no to bierze I Ching i tam po prostu wyszukuje dziury w przyszłości. No. I co by tam, to na pewno taki wpływ był tego typu. Natomiast...
1: Czyli dużo szczęścia.
0: Tak, absolutnie. To ja w ogóle nie... Tam absolutnie. To... Z tym, że no jakby no dużo szczęścia, jakby nie, my nie mieliśmy takich, jakby może bym powiedział, czy diabolicznych, czy no nie mieliśmy intencji jakby takich bardzo ekspansywnych. No. Nam chodziło naszym zdaniem o niewinne takie poznanie, że to jest takie odkrycie, a to były jeszcze te czasy, kiedy tego nie było praktycznie. To teraz w każdej księgarni to jest tam 50 książek, a tego nie było. I to było takie no nieoczywiste wtedy. No.
1: I co dalej się dzieje w życiu z Panem Bogiem?
0: Z Panem Bogiem? No, na tym wymiarze to ja... ja bym powiedział tak, że takie jest taki obraz, taka ikona koptyjska. To jest taki przeor Manes. To jest ikona, która się nazywa Pan Jezus z przyjacielem. Ja po prostu sobie obiecałem, że tą ikonę zrobię sobie kopię i powieszę w domu. Bo to ona odda jakby istotę w moim pojęciu mojej relacji z Bogiem. Że tam jest stoi, nie wiem czy pan kojarzy, bo to ja to wynalazłem po prostu przy okazji pisania jakiejś książki. To jest wyjątkowa ikona w wyjątkowych kolorach, wyjątkowo przedstawiona, ale tam jest przedstawiony Jezus przeor Menes. on obejmuje tego przeora, pomiędzy nimi te ramiona tworzą krzyż i oni po prostu w przyjaźni. To zupełnie rzadka historia. No, znaczy rzadka w tym sensie, że na tamte czasy takich ikon nie malowano. I jakby ja takie mam wrażenie, że ja po prostu staram się krok po kroku jakby tą się zaprzyjaźniać. No.

0: Bo to tak, no jeżeli w pracy zawodowej, prawda, jak przychodzą ludzie, którzy, bo my zajmujemy się takimi trzema rzeczami. Z różnym natężeniem. No jeden, no to jest taki wymiar biznesowy, to tam znaczy szkolimy ludzi, tak? Jak tam negocjować, czy pracować zespołowo, czy no, na przykład w gimnazjach dzieci, jak się uczyć. Kiedyś więcej żeśmy terapeutyzowali ludzi, no teraz jakby ten wątek, no jest tam, teraz po prostu jak ktoś się zdarzy, no jak ktoś przyjdzie i tam poprosi o pomoc, to staramy mu się mówić, no i pisanie, no piszemy tam do gazet, jakieś książki. I teraz tak, w każdej tej dziedzinie pracy jakby ten Bóg jest zwyczajnie obecny, no bo po prostu jakby odniesień jakby, czy do Pisma Świętego, czy do tam ludzi, którzy dokonywali refleksji na ten temat, po prostu jest dużo. Zwyczajnie, no dużo bardzo jakby czytujemy, czy Jana Pawła II, czy Augustyna, czy Tomasza, no tego jest dużo, no po prostu, że to jest jakby taka codzienność. Człowiek rośnie, dojrzewa, to życie się zmienia. Tam uważam, że takie za swoje duże osiągnięcie uważam to, że dzieci pokończyły dobre katolickie szkoły. Że jakby możemy otwarcie na te tematy rozmawiać, że chyba są dobrymi chrześcijanami. Że po prostu no, to ewoluuje w taką, że ta relacja z Bogiem to idzie jakby za wiekiem człowieka. Bo jeżeli, bo ja na przykład, ludzie, no, ja na przykład bardzo lubię, teraz już niestety mnie chodzić do budek z piwem. I tam sobie gram szachy, czytam książki. Jakiś miałem taki okres w życiu, że po prostu, no, z różnych względów po prostu szedłem sobie na piwo do takiej budki, miałem tam długie włosy, grałem w szachy, no i tam ci ludzie może nie byli raczej tam z takiego bardzo uniwersyteckiego autoramentu. I to przezabawne, bo to, że ja tam rozmawiałem wielokrotnie o Bogu i grałem z nimi w szachy. I to lata trwało. To po prostu rzecz zupełnie przeciwna, ale słyszałem historię w ogóle zdumiewająca. Kiedy tam gość mi opowiada, że przestał wierzyć w Boga, no to ja mówię, słuchaj, no ja rozumiem, no bo co tam, no to. Ale dlaczego, nie? Ja mówię, słuchaj, powiem ci, co mi się zdarzyło. On jechał samochodem. I padła taką historię, że jechał samochodem i jego wyprzedziły dwie zakonnice. Samochodem. I on po prostu uznał to za kamień obrazy. I przestał chodzić do kościoła. To jest prawdziwa historia. I ja takich historii słyszałem wiele. Że jak facet tam w wieku już poważnym, tam na przykład ma wizję takiego, no, Pana Boga z brodą, co to siedzi na chmurze, czyta wczorajsze gazety, prawda, i drapie się po brodzie i planuje, co to ma być jutro, tak? I ja myślę, że to jest główny powód takich jakby odejścia, no jakby, że infantylizacja ogromna po prostu. Jakaś no, zupełna, no i to jakby, że jak można no, używać w cudzysłowie Boga w życiu, no skoro on tam na tej chmurze, czy on ma internet, no pojęcia o tym nie mam. Na komputerze przecież też się nie zna jak dziadek Janek, no nie umie komputera włączyć, no i to też mniej więcej taki obraz, no. No i tak, no mam nadzieję, że człowiek będzie się tam robił coraz starszy, tak? No to jakby ten obraz Boga się zmienia, dojrzewa i powinien być taki kompatybilny do człowieka, no. Bo inne problemy ma 20-latek, a inne, no ma ktoś, kto jest chory, ma 70 lat, inaczej patrzy na świat i życie, no to takie.
1: Tak, tak, ale ludzie szansę dostają z wiekiem, to prawda. W takiej codzienności, czy ta relacja w ogóle funkcjonuje?
0: A to w sensie, to ja...

0: powiedzieć, że absolutnie wszystko było potrzebne i nawet te głupoty i te błędy, wszystko czemuś służyło. Natomiast jakby wiara polega na tym, żeby mieć taki stan w sobie na teraz, tak? Że nawet jak coś mi teraz się kaszanie nie udaje i tak dalej, no to też to ma jakiś sens. No i jakby są tacy ludzie, co potrafią działać z ogromną wiarą. No i to jest po prostu wyzwanie, no, że jak mieć taką wiarę w sobie, żeby wbrew okolicznościom przyrody, która w naszym pięknym kraju chyba jest, okoliczności nie są zbyt sprzyjające, po prostu zachować wiarę, optymizm, nie zostać mizantropem, mędrkiem, prawda, być skromnym, pokornym, robić swoje, no to jest... Znaczy ja po prostu zawsze miałem taką jakby świadomość, że ja nigdy nie miałem żadnych takich, no nie wiem, czy to jest dobre słowo, cudownych jakby historii związanych z tą sferą, natomiast po prostu jakby być może dane mi było takie niezmącona pewność, że to co się dzieje, to po prostu tam ktoś z tym jest, no.
1: A jak to się przekłada na decyzje, działania, no, relacji z innymi ludźmi?
0: Przekłada się tak, no w pracy na przykład, prawda, że jeżeli komuś się doradza albo komuś się pomaga i jest po temu możliwość, to często stosuje takie odwołania do Boga, jak są w ogóle całe takie systemy terapii, które można po prostu jakby człowieka, jego życie, jakby zaproponować człowiekowi przebudowę jego życia w oparciu o tam powrót do wartości, tak? Na przykład tak się przejawia, no. Poza tym tak, no, dla siebie człowiek, jak go spotykają niemiłe rzeczy w życiu.
1: O to właśnie pytam.
0: No to jest po prostu, to nawet psychologia fajnie, to jest taki psycholog Seligman. On bardzo ciekawie o tym pisał. No to jest po prostu tak, no, że jeżeli człowiek ma dobry system wartości, tak, i czy choruje, czy ma jakieś kłopoty, czy, prawda, no nie zdobył pierwszego miejsca w jakimś konkursie ofert, no to on wie po prostu, że tak czy inaczej to jego życie ma wartość, że to ma wartość, to trudno, no i tak po prostu jest, że on może interpretować swoje trudności w ogóle w kontekście swojego systemu wartości, no. I to jest w ogóle dzięki temu ludzie nie miewają, no. Tacy ludzie są dużo bardziej odporni na depresję, na różne takie rzeczy. Dobry system wartości jest dobry na wszystko, taki, który tłumaczy dobrze świat, nie jest jakiś wymyślony, jak tam te wszystkie new age'owe historie, no, tłumaczy świat, po co człowiek żyje, co jest złe, a co dobre, tak, no, ku czemu trzeba dążyć, czy to życie, prawda, i no i wtedy te kłopoty, które nam się przydarzają, po prostu są przewartościowane, są w ogóle w innym kontekście, no.
1: A czy pan zmieniał swoje stanowisko w jakichś sprawach właśnie, nie wiem, po modlitwie, po lekturze pisma, czy no bo chcę zrozumieć sens tego sformułowania, że relacja przyjaźń z Panem Bogiem, prawda? W Pana życiu.
0: Wie pan co, no to trudno było znaleźć taki czytelny przejaw, bo ludzie różnie podejmują decyzje, tak? No ja to sobie chodzę po korytarzu i myślę. I po prostu to u mnie to się nie dzieje tak, że po prostu podjąłem decyzję, a potem poczytałem tak Pismo Święte, czy się pomodlę. Raczej myślę tak, że jeżeli mam podjąć takie decyzje albo działania, których nie lubię, które są dla mnie niemiłe albo trudne, to wtedy jakby po prostu, jak człowiek się pomodli, czy poczyta Ewangelię, to wtedy ja nabieram siły po prostu, jakby rozumiem lepiej ich sens w taki sposób. Także trochę tam od tyłu.
1: W tej historii pana życia dotychczasowej, kogo pan poznaje? Kim jest Bóg?
0: Ja myślę tak, że to cała jakby istota tej całej sprawy odwołuje się do słowa, do Abba, tak? Ja zawsze byłem przekonany, że Abba znaczy ojcze, tak? Abba znaczy tatusiu i w tym się zawiera cała istota sprawy.

0: Drugie takie jest, ktoś powiedział tak bardzo, takie proste zdanie, że Pan Bóg umie liczyć wyłącznie do jednego. I to jest po prostu... To jest chyba to o co chodzi, że no przyjaciel, no kto to jest przyjaciel? Komuś, komu się można zwierzyć z kłopotów, tak? Który nie zawiedzie, który powie prawdę, który się nie będzie mądrzył, tak? Pomoże, kiedy trzeba, ma zawsze czas, no, że te wszystkie warunki, no trudno byłoby, żeby na przykład Jezus miał jako osobistą, tak jak niektóry tam moi klienci, ja tłumaczyłem, jak ty sobie to wyobrażasz, że co, że to do ciebie ma przez Skype'a rozmawiać, że codziennie rano ma ci się w oknie pokazać, że to tak nie może funkcjonować. No.
1: A co to znaczy liczyć umie do jednego?
0: Że dla Boga czy dla Jezusa istnieje tylko zawsze jeden człowiek. No, on nie interesują Boga w takim sensie. Ludzkość masą zawsze rozmawia wyłącznie z jednym człowiekiem. On nie mówi, słuchaj, zobacz tam, tak jak Twain kiedyś pisał, że największą nienawiścią napawali dobrzy chrześcijanie. On nie mówi, słuchaj, zobacz, ten sąsiad przyzwoity nie pije, widzisz. Jest sympatyczny, ma żonę, a ty co? Weź się do roboty. I on mówi do wszystkich psychologów, czy do wszystkich mieszkańców tam dzielnicy, tylko zawsze wyłącznie rozmawia z jednym tam Wojtkiem, Markiem. I to jest... to chodzi, no. Nie mówi nieprawdy. Nie schlebia. No po prostu to jest taka naprawdę dobra, przyjacielska relacja, no.
1: W jakiej intencji teraz się pomodlimy z naszymi słuchaczami?
0: Ja myślę tak, że ja mam takie dwie cechy, myślę, że są ważne, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Takie cnoty Ducha Świętego. Jedno to jest męstwo i rozum. Bo odwaga to jest tam jeszcze od Arystotelesa, cnota cnót, bez odwagi takiej działania trudno coś uzyskać. A ufam, że o rozum to zawsze warto się pomodlić, żeby mieć większe rozeznanie.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był pan Wojciech Warecki. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.
0: Dziękuję bardzo.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Drogi słuchaczu, staramy się tworzyć program, który zaspokoi Twoje potrzeby, także te najgłębsze. Jeśli więc treści, które przed chwilą usłyszałeś, ubogaciły Cię, poruszyły Twój umysł lub serce, odwzajemnij się. Wspomóż nasze działania darowizną. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w sekretariacie.

0: Witam serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest ksiądz Jan Perszon, kapłan, profesor teologii fundamentalnej. Drogi księże, jak umierają mnisi? Czemu mnisi nie mają problemów z umieraniem?
1: To bodaj jest chyba ostatni przyczółek głębokiej wiary w życie wieczne i dlatego klasztory, zwłaszcza kontemplacyjne, te o pewnej starej jeszcze regule benedyktyńskiej, przechowały sztukę życia dla Boga na większą chwałę Bożą i integralnie nie da się umierać sensownie i Bogu, idąc w ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mego. Tak uczyła średniowieczna pobożność, nie tylko klasztorna, ale także parafialna wszystkich ochrzczonych, że w chwili umierania właśnie to te słowa Zbawiciela z krzyża powtarzać. Otóż to, dlatego troszeczkę o tych klasztorach dzisiaj chciałbym i o wspólnotach mnichów, bo to jest bodaj ostatni przyczółek, ostatni, nie powiem skansen, ale sanktuarium mądrego życia na chwałę Bożą i dobrego umierania także Bogu w Jezusie Chrystusie, czyli ten paschalny wymiar ludzkiej śmierci. On nie dotyczy tylko chrześcijan, przecież wszyscy ludzie są na obraz i podobieństwo Boże stworzeni i wezwani do chwały, odkupieni przez Jezusa Chrystusa. Ale ponieważ żyjemy tak, jak żyjemy, obracamy się w społeczeństwie, które jest napędzane przez ekonomię, przez wskaźniki, przez konsumpcję i produkcję, przez jakieś kursy walut i akcji, przez pożyczki, kredyty, handel, wojny celne i przez elektronikę, która zawłaszcza po kolei kolejne, zwłaszcza młodsze roczniki. No, tego typu lekcja życia na chwałę Bożą i umierania dla Boga bardzo nam się, sądzę, przyda. I pan redaktor dobrze, że mnie zapytał. Mam przed sobą książkę, którą z czystym sumieniem mogę wszystkim polecić, mianowicie Nicolas Diat, francuski dziennikarz, który robił wywiad jeden, drugi z papieżami, przede wszystkim z Benedyktem XVI. Taki człowiek, który szuka tego, co najważniejsze w chrześcijaństwie na dzisiaj dla nas. I on opublikował w 2018 roku książkę pod tytułem Czas umierania, ostatnie dni życia mnichów. Ona została uhonorowana nagrodą kardynała Lustigera, wielka nagroda Akademii Francuskiej. Ona oczywiście jest jeszcze do zdobycia. Siostry Loretanki ją wydały i on właściwie na początku ma teksty łacińskie, napisy, tu spoczywa pył, proch i nicość na płycie nagrobnej kardynała Antoniego Barberiniego w kościele Niepokalanego Poczęcia w Rzymie, a potem przechodzi do tych niezwykłych historii, ponieważ zadał sobie proste pytanie, jak umierają mnisi? Jak to wygląda u tych, którzy całe swoje życie spędzają w męskiej wspólnocie, żyją modlitwą, pracą w ogrodzie, w gospodarstwie, tworzą wyjątkowy świat, trochę odizolowany od tego pędu cywilizacji i dlatego

0: chciał, że tak powiem, u źródła znaleźć pomysł na dobre życie i na dobre umieranie w perspektywie wiary i dlatego podjął taką, byśmy powiedzieli, podróż badawczą po kilku wybranych klasztorach francuskich, a zaczyna jakżeby inaczej od obrazka, który znalazł w Rzymie przy Via Veneto, kościół kapucynów i krypty, boczne kaplice wypełnione. On pisze 5 takich wysokich kaplic przeszklonych, żeby było widać, wypełnionych aż po dach, tych aż po sklepienie kośćmi zmarłych kapucynów, co tworzy oczywiście, jest to konstrukcja z czasów baroku, co tworzy oczywiście swego rodzaju klimat makabryczny i wielu turystów przychodzi popatrzeć na to z jakimś przerażeniem, ale także z pytaniem, o co tutaj chodzi, dlatego że nasza kultura, nasz czas, nasza cywilizacja, jak pisze Diat, obsesyjnie lęka się śmierci, nie chce już jej uznać i nie chce widzieć, że życie ma swój koniec, na wszelkie sposoby stara się zapomnieć o kosztusze. Śmierci jako rzeczywistości zhańbionej i koszmarnej nakładany jest makijaż, charakteryzacja. Bóg umarł, śmierć też. Homo Deus biegnie jak szalony, usiłując zdobyć siłą sztandar nieśmiertelności. I oczywiście cytat kolejny, jeśli państwo pozwolą, François Mitterrand, prezydent świętej pamięci Francji, umierając, dość długo chorując, napisał taki wstęp do książki o śmierci pisanej przez Marie de Hensela i zanotował w taki sposób, takie słowa. Być może nigdy stosunek do śmierci nie był tak ubogi jak w tych czasach duchowej posuchy, kiedy ludzie, którym spieszno do istnienia, wydają się unikać tajemnicy. I myślę, że to jest bardzo dobry wstęp do naszej rozmowy o tym świecie, w którym my żyjemy, a w którym są także wyspy, środowiska, oazy, chciałoby się rzec, za księdzem Franciszkiem Blachnickim, życia dla Boga w takiej formie, że no przynajmniej teoretycznie, tak się wydaje, śmierć jest w tych wspólnotach oswojona i przeżywana w nawiązaniu do pewnych ideałów jeszcze starożytności chrześcijańskiej.
1: Musi chyba tutaj paść słowo nadzieja. Ci mnisi muszą mieć nadzieję, bo dziś nie wszyscy mają nadzieję na to, że jest coś dalej, że jest coś później. Jak rozwija się narracja tej książki?
0: On zaczyna od cytatu znowuż z świętego Franciszka z Asyżu. Nasi słuchacze i pan redaktor doskonale zna pieśń słoneczną: pochwalony bądź Panie przez siostrę naszą śmierć cielesną, której żaden człowiek żywy ujść nie może. Biada tym, co konają w grzechach śmiertelnych, błogosławieni, którzy znajdują się w Twojej najświętszej woli, bowiem śmierć wtóra zła im nie uczyni. I druga historia, ojcowie pustyni, IV wiek, Egipt, opis śmierci Abby Sisoesa. Opowiadano o Abba Sisoesie, że kiedy miał umierać i ojcowie siedzieli wokół niego, jego twarz zajaśniała jak słońce i powiedział: oto przyszedł Abba Antoni, a po chwili powiedział: oto przyszedł chór proroków. I jeszcze bardziej zajaśniała jego twarz i powiedział: oto przyszedł chór apostołów. I znowu ze zdwojoną siłą zajaśniała jego twarz i wydawało się, że z kimś rozmawia. Starcy zapytali go: z kim mówisz, ojcze? On odpowiedział: oto przyszli aniołowie, żeby mnie zabrać, a ja ich proszę, żebym mógł jeszcze zostać i trochę odpokutować. Starcy mu powiedzieli: ojcze, przecież nie potrzebujesz pokuty. Odrzekł im starzec, zaprawdę nie mam świadomości, żebym choć początek uczynił. I wszyscy zrozumieli, że jest doskonały. I znowu zajaśniała jego twarz jak słońce i przelękli się wszyscy i powiedział do nich, patrzcie, Pan przyszedł i mówi, przynieście mi naczynie pustyni. I zaraz oddał ducha i stał się jak błyskawica, a cała cela napełniła się piękną wonią. Otóż źródło nadziei w tej opowiastce, w tej historii o mnichu, który umiera w towarzystwie nie tylko swoich współbraci, którzy przyszli odprowadzić go, przeprowadzić go przez bramę śmierci do pełni życia. To, co tutaj się pojawia, to jest obcowanie świętych. To jest właśnie trwanie w obecności Bożej, która sprawia, że konający mistrz, można by powiedzieć, życia duchowego, pustelnik, człowiek pokuty i modlitwy, widzi przychodzących świętych, tych, którzy wcześniej odeszli, widzi proroków, przychodzą po niego aniołowie i na końcu przychodzi sam Pan, sam Chrystus. Myślę, że trochę się nawet wzruszyłem, czytając ten fragmencik, który jest wstępem do tej książki Czas umierania, bo to jest to. Tutaj nie ma pytania o nadzieję. Człowiek zanurzony w obecności Bożej, żyjący dla Boga, robiący bardzo proste rzeczy, bo przecież ci mnisi, ci ojcowie pustyni zajmowali się nie nic nie robieniem, tylko albo modlitwą, albo adoracją, albo wyplataniem koszyków, albo uprawą ogródka na własne potrzeby i na rozdawanie żywności ubogim, albo musiał iść daleko po wodę. Całą tą swoją, można powiedzieć, pustynną, pustelniczą rzeczywistość wypełniał obecnością Boga, trwaniem w obecności Bożej. I właściwie można by rzec, nie ma pytania o nadzieję albo brak nadziei, nie ma pytania, czy żyć o rok dłużej, czy za wszelką cenę się oszczędzać, żeby jeszcze trochę pożyć ze strachu przed śmiercią. Tutaj to się w ogóle nie pojawia. Tutaj się pojawia tęsknota za pełnią życia. Przypomina mi się taka anegdotka, chyba to był Michał Anioł i on miał już 80, był już ledwo żył, powłóczył nogami, taki sterany życiem i ciężką pracą artysta, niesłychanie pracowity i święty, i któraś z hrabin czy z księżniczek, spotykając go, rzekła, mistrzu, musi być już pan bardzo zmęczony życiem. A on podniósł wzrok zdziwiony i mówi, przeciwnie, łaskawa pani, ja właśnie jestem życia stęskniony. I ta krótka historyjka mówi nam o tym, że to jest tutaj, to co jest naszym życiem, no ktoś musi pracować, no trzeba wstać o 4 czy 5 rano, wykonywać jakiś zawód, zarabiać pieniążki, potem je rozumnie wydawać. To wszystko, co nazywamy życiem w rodzinie, w małżeństwie, nawet jak się jest dziadkiem, czy babcią, czy prababcią, czy pradziadkiem, to jeszcze wnuki, to prawnuki, to gdzieś troska o Polskę, to modlitwa, to właśnie obecność na codziennej mszy świętej, to, która jest luksusem, bo ktoś, kto idzie do pracy na 6 rano, wraca o 15, 16, 17 do domu, jeszcze ma obowiązki domowe, bardzo trudno mu codzienne Eucharystię, ale ludzie starsi, ludzie, którzy tę tęsknotę za pełnią życia przechowywali od dzieciństwa i ją pielęgnowali, tę przyjaźń z Panem Jezusem, potem zapełniają nasze kaplice, nasze kościoły. I pamiętam taką katechezę księdza Jana Twardowskiego, warszawiaka, człowieka, z którego Warszawa, stolica, może się chlubić, nie tylko z powodu jego poezji. I on gdzieś w rekolekcjach do diakonów, którzy mieli przyjmować, warszawskich, którzy mieli przyjmować święcenia, przygotowywał ich tam przez 5 dni czy 6 tych rekolekcji. W którejś z tych kateches, z tych konferencji mówił im o tym, że a to jest naturalne, to jest właśnie właściwe, to jest w 100% słuszne, że nasze kościoły na co dzień, jeżeli jest codzienna Eucharystia w parafii wiejskiej czy miejskiej, a zwłaszcza miejskiej, są zapełnione przez starsze panie i kilku nieraz równie starych, dojrzałych mężczyzn. I mówi, dlaczego tak jest? Dlatego, że one, te oblubienice Chrystusa, całe życie tęskniły za tym, żeby wreszcie miały czas żyć w pełni, czyli żyć Eucharystią. I dlatego one w tych ławkach są spełnione, one są szczęśliwe. One są tam, gdzie trzeba być, także wtedy, kiedy się jest młodym, przynajmniej tęsknotą i sercem. I to jest jak najbardziej słuszne i to jest nie tylko statystycznie i tam medycznie i społecznie właściwe, że człowiek dojrzały dojrzewa właśnie do codziennej Eucharystii. O, i tu na to pytanie pana redaktora o źródło nadziei. No to jest oczywiste dla kogoś, kto przynajmniej ociera się o ludzi Chrystusa, o takich, którzy ponad wszystko mają te miłość Jezusową w swoim sercu.
1: Zanim wrócimy do mnichów, to jeszcze ten makijaż śmierci. Z taką potężną siłą po 89 roku do Polski przyszedł Halloween, tak? Reakcja na ten lęk przed śmiercią, o którym ksiądz mówi, bo zazwyczaj najchętniej uciekamy od tego, wypieramy śmierć, tak? Ona zniknęła z domów, do szpitali, do hospicjów. I strasznie lękamy się śmierci i fizjologii, a Halloween wydaje się być taką reakcją w drugą stronę, to znaczy wyśmiać, tak? Wyśmiać, rozbroić, no ale śmierci się nie da rozbroić. Katolicy chyba nie są w stanie przejąć tej emocji, która stoi za Halloween, bo to człowiek pozbawiony Boga, a jednocześnie postawiony jak każdy wierzący czy niewierzący w obliczu śmierci, no jakoś musi zareagować. Czy to jest słuszna intuicja i jak zareagowaliby mnisi, widząc stukające do ich drzwi dzieci tak umalowane i uczestniczące, gdyby zrozumieli tę duchowość Halloween?
0: Ja pewnie gdyby taka sytuacja miała miejsce, mnich, który by to stukanie do drzwi czy do okna usłyszał i drzwi otworzył, przywitałby się z nimi i potem poprowadziłby te dzieci na klasztorny cmentarz i spokojniutko w ciszy z nimi spacerowałby, pokazując tabliczki niewielkie, bo oni nie budują pomników. I to też jest jakby świadectwo po prostu. Nie da się dzieci czy dorosłych, którzy zachowują się jak dzieci wobec rzeczywistości śmierci, próbując zamknąć oczy i tej rzeczywistości nie ma, bo tak to wygląda w tym społeczeństwie, które jest nastawione tylko na dzisiaj, tutaj, teraz. Konsumuj, musisz być młody. Jeśli pan redaktor wróci, to a Pan Bóg da nam dożyć, to chciałbym też całą taką audycję poświęcić tej nie tyle medykalizacji śmierci, bo dzisiaj to trochę tutaj się pojawi, ale właśnie tej sprawie, która się nazywa wielkie udawanie albo uciekanie od tej granicy, którą jest nasza śmierć w historii, bo to jest przeciekawa rzecz, ponieważ to się nie dokonywało od razu. To się w naszej kulturze europejskiej, a potem oczywiście ta młoda Ameryka, te Stany i importowana zabawa w Halloween. Mnich po prostu wziąłby te dzieci na cmentarz, poprosiłby je o ciszę i o taki króciutki spacerek, żeby się zatrzymać przy jednej tabliczce, przy drugim przy trzecim, przy czwartym grobie, po prostu, żeby zobaczyć, o widzisz, o ten tutaj żył tylko 18 lat, wstąpił do klasztoru i chciał żyć kilkadziesiąt lat w tej wspólnocie dla Boga, a Pan Bóg go szybciutko zabrał, widocznie był dojrzały. I właściwie tego typu świadectwo, oczywiście ono jest dzisiaj bardzo utrudnione, dlatego że nawet nasze spotkania są często obezwładnione czy opróżnione z treści, ponieważ my nie patrzymy na siebie, nie mamy dla siebie czasu, nie jesteśmy na siebie uważni, jesteśmy rozbiegani. Nie wiem, czy pan redaktor tak ma, ale ja no walczę z tym od lat. Nigdy nie byłem komputerowym, jakimś tam smartfonowym stworzeniem. Trochę korzystam, ale mało i właściwie prawie wcale nic tam nie otwieram. Nie ma czasu, życie jest za krótkie. Nigdy nie miałem telewizora i właściwie nie pracuję na tych falach. I myślę, że jest całkiem sporo naszych słuchaczów, którzy w ten sam sposób chcą żyć swoim życiem i tym życiem, które podarował nam dobry Stwórca, tak żeby, no można było powiedzieć, w chwili odpowiedniej: Ojcze, w Twoje ręce powierzam mojego ducha, oddaję Ci siebie, bo dla Ciebie pielgrzymowałem, Tyś mnie na ten świat przysłał na krótki czas, próbowałem to dzieło wypełnić tak, jak się da. Moje powołanie. O, i to no właściwie znowu wracamy do tego, że ta zabawa halloweenowa, gdyby była skierowana na inną rzeczywistość, taką typowo ludyczną, pewnie nie budziłaby w nas niesmaku, czy takiego zgorszenia, czy takiego poczucia niestosowności, takiego zgrzytu, ba, nawet szyderstwa z rzeczy najpoważniejszej w życiu, mianowicie śmierci. Kiedy rozmawiałem, kiedy robiłem, kiedy pisałem. Zresztą dzisiaj, no rok, no przedwczoraj minęła pierwsza rocznica śmierci naszego taty, który żył długo i pięknie i umarł szczęśliwie z modlitwą. Z ostatnim słowem na ustach, które Marek, mój szwagier, był przy jego konaniu właśnie z niedzieli na poniedziałek 26 stycznia rok temu. I on umierając ostatnim szeptem powiedział, tą modlitwę tych mnichów wschodu, pewnie się w dzieciństwie nauczył z jakiegoś modlitewnika: Boże, miej litość nade mną. Jezu, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. To była jego ostatnie słowa na tym świecie. Więc nie trzeba być wcale mnichem, żeby do tej rzeczywistości, bo jeżeli Boga nie ma, jeżeli nie ma żadnego życia wiecznego, jeżeli wszystko to jest z myśleniem, to co nazywamy chrześcijaństwem, to wtedy no, trzeba udawać, że nie ma śmierci, nie ma innego wyjścia, bo po prostu stajemy wobec absurdu i człowiek nie może tak żyć i dlatego ucieka, dlatego zamazuje, dlatego jest hiperaktywny, dlatego chce być zajęty jakimiś filmikami, jakimiś sensacjami, siedzieć do pierwszej, drugiej w nocy, bo nie może znieść, czy nie potrafi znieść, będąc bezbożny, nie będąc otwarty na łaskę, nie pielęgnując łaski wiary, daru wiary, a przecież w Polsce akurat możemy to bez żadnego wysiłku, bośmy to dostali w prezencie razem z narodzinami, z kulturą, z rodzicami. Nie wszyscy, ale generalnie przychodzi taki moment, kiedy człowiek zaczyna poważnie myśleć i przypuszczam, że cała ta nasza rozmowa o tym Halloween polega na tym, że protestantyzm, bo przecież to tam gdzieś pochodzi z jakiejś Irlandii, a jeszcze z przedchrześcijańskich. Natomiast to z tego zrobiono, z tego obrzędu gdzieś tam przedchrześcijańskiego zrobiono farsę i właściwie jedno wielkie szyderstwo z tego, co w życiu najważniejsze, mianowicie i rozstrzygające, mianowicie sztuka dobrego umierania, którą przechowali aż do naszych czasów ludzie żyjący w tradycyjnych wspólnotach, o czym mówiliśmy miesiąc temu, a dzisiaj wracamy do tych tradycyjnych wspólnot w postaci tak zwanych tradycyjnych, klasycznych zakonów wywiedzionych z reguły świętego Benedykta z Nursji.
1: Tak, ja sobie czasami myślę, że my żyjemy w dalszym ciągu w czasach baroku, bo mnie ten zgiełk na ścianach świątyń barokowych, on mi się kojarzy z tym, że dzisiaj mam 6 dzieci, więc obserwowałem na przestrzeni kilkunastu lat ich stosunek do słuchawek i dzisiaj do ekranów, tak? I ucieczka od ciszy jest naturalnym zachowaniem człowieka, który nie chce reflektować, bo jest przerażony. Bo jak zaczyna być w ciszy i zaczyna się stykać z pytaniami, które podsuwa mu wnętrze, a czasami być może Bóg przecież również, tak? No to najłatwiej jest po prostu uciec, zagłuszyć, tak? Dzisiaj zagłuszamy to przez oczy, część jeszcze w dalszym ciągu przez uszy, cały czas słuchawki, cały czas muzyka, czy to jest czy nieważne. Mogą też być inne, zupełnie miękkie dźwięki, ale chodzi o to, żeby coś szumiało, żeby coś się działo, tak jak taki rausz sensoryczny. W klasztorach tego nie ma i mnisi nie mogą uciekać. Czemu jest dziś tak wiele odejść z kapłaństwa? Czemu dziś tak wielu, wydawałoby się wcześniej, wspaniałych księży odchodzi? Dla mnie...
0: Nie mam pojęcia, ale jest to niesłychanie bolesne. Za każdym razem, kiedy się dowiaduję o takiej historii, zwykle nie jestem na bieżąco, bo człowiek siedzi trochę w książkach, trochę gdzieś tam właśnie coś się pisze, ale generalnie sądzę, że broń Boże, nie jest to jakaś forma takiego próbowania osądzania kogoś, kto zawiódł, kto poszedł, zdradził w pewien sposób ten dar kapłaństwa i wywołał jednak zgorszenie, które nieraz trwa przez wiele lat, bo jeżeli pracował w duszpasterstwie, jeżeli związane były z nim dziesiątki czy nawet setki osób, to jest to ogromna trauma i taki bym powiedział ból, zawód, antyświadectwo, to jest dobre chyba słowo. Ale też znam ludzi, którzy gdzieś tam wyprostowali swoje drogi, przynajmniej w dwóch czy trzech przypadkach. Znam księży, którzy porzucili kapłaństwo. Nie da się go porzucić, bo jest się księdzem na wieczność, kapłanem. Niezatarte znamie, sakrament święceń zostawia w duszy i w ciele i w jestestwie tego mężczyzny, ale spotkałem i znam ludzi, którzy założyli rodzinę, potem dyspensa od celibatu przyszła ze Stolicy Świętej, mają już teraz kilkoro dzieci, wnuki i gdzieś to, co mogę powiedzieć, to jest jednak jakaś tajemnica cierpienia. Panie redaktorze, to rozmawiam tam gdzieś raz na pół roku, czy gdzieś nawet na trasie pielgrzymki, jak idziemy na Jasną Górę i tam rozmawiałem raz, drugi, trzeci. On chce porozmawiać, bo i widać w twarzy i w życiu taką świadomość, że trochę mam do odpokutowania, że jednak jest to nie jest tak zwane łatwe szczęście, o, tak bym to nazwał, że to jest ktoś, kto nosi w sobie świadomość, że jest jednak złamany, że jest pęknięty, że coś jest do zrobienia. I myślę, że ci ludzie nieraz bardzo gorliwie służą w kościele. Nawet znałem takiego byłego zakonnika, który jest organistą i stara się być nim, powiedział, no potrójnie gorliwym. Właśnie dlatego, że w jego życiu no, on popełnił grzech, błąd, gdzieś się zakochał. Natomiast dlaczego w ogóle odchodzą? Dlatego, że nam brakuje tego, co mają mnisi. Mianowicie tam też się zdarzają odejścia. Między innymi opaci, ja może zdążymy, dzisiaj przytoczę od jednego z nich. On, kiedy został opatem, to były lata we Francji w klasztorze, to są lata 70., początek lat 70., jako dojrzały zakonnik, opowiada, że dla niego największym dramatem tamtych lat było przez 8 czy 10 lat po prostu opuściło klasztor 18 bodaj braci, którzy byli tam przez niektórzy po 20, po 30 lat. Jakiś wiatr, byśmy widzieli diabła, który na fali tej rewolucji 68 roku jakoś ich przekonał. To do nich gdzieś tam dotarło, bo może radia słuchali, może gdzieś tam jeździli do miasta na jakieś zajęcia, bo na przykład benedyktyni przecież prowadzą aktywność duszpasterską, przynajmniej w jakiejś formie, oprócz życia wspólnego. I mówi, dla niego było największym dramatem to, że oni na fali tego takiego buntu młodzieżowego i tego nie wolno niczego zakazywać, nie wolno niczego zabraniać, masz żyć, masz się wyżyć tutaj i teraz. Właściwie po prostu pakowali się, wyjeżdżali i on jako opat nie mógł temu przeszkodzić. I myślę, że mamy do czynienia z bardzo podobną sytuacją, natomiast już nie na jakiejś fali, tylko ta fala jest teraz tak wielka, że bardzo byśmy potrzebowali, także we wspólnotach parafialnych, ale myślę, że bez odejścia z zakonów w Polsce, dominikanie przecież niektórzy, gdzieś tam jezuici, gdzieś tam teraz palotyn jakiś. No przecież ludzie, którzy wydawali się mocni duchowo i niesłychanie zaangażowani duszpastersko, ciągnący do Chrystusa dziesiątki, setki, może tysiące osób, które gdzieś tam słuchają gdzieś tych kateches, gdzieś tych codziennych jakichś gdzieś. O, i nagle coś pęka, dlatego że brakuje życia wspólnotowego. To jest moja taka odpowiedź starszego księdza, który życia wspólnotowego nie prowadzi. Ale chciałem dać świadectwo. Otóż jak się sprowadziłem do Torunia, do parafii Bożego Miłosierdzia, żeby tutaj pełnić funkcję dziekana i potem profesorem być na Wydziale Teologicznym 20 i pół roku temu, to zacząłem chodzić tutaj, bo za oknem mam ścianę kościoła i poza kościołem świata nie widzę. Słońca tutaj bardzo mało, tylko latem trochę go jest. Otóż byłem zdziwiony, że w tej parafii w niedzielę i w święta jest rano przed pierwszą Eucharystią, niedzielną czy świąteczną, śpiewana jutrznia. Taka brewiarzowa śpiewana z ludźmi, z ludem. I ludzie przychodzą. I ja z początku mówię, po co to? Przecież to zabiera czas. No 20 minut szybciej trzeba iść do kościoła. To zawracanie głowy. I potem nie szpory śpiewane. Bez wystawienia Świętego Sakramentu, bo nie wiem, pan redaktor pewnie jeszcze pamięta, ja ze wsi pamiętam te przedsoborowe, prawdziwe nieszpory w niedzielę, każdą niedzielę o 15:00, pobożni ludzie na wsi, ale także w mieście, w niedzielę właśnie, żeby świętować, żeby mieć ciszę, żeby być w kontemplacji. Szli drugi raz po mszy porannej, niedzielnej, udawano się rodzinami czy bryczkami na nieszpory do kościoła. I one były oczywiście zawsze z wystawieniem Najświętszego Sakramentu. To jest element życia mniejszego. To jest to. To jest cisza, to jest Najświętszy Sakrament, to jest pięknie pachnące kadzidło i to są piękne śpiewy psalmów Dawidowych. O 3000 lat wstecz. Boże Słowo śpiewamy. I było rozważanie, było czytanie, było magnifikat na tych nieszporach i potem dopiero wracano do domu na gościnę, na przykład do rodziny. Gdzieś tam się udawano na jakąś kawę czy ciasto, na rozmowy, ale ten kościół stary, ten, no, ktoś powie przedsoborowy, on miał w sobie, ponieważ ludzie jeszcze odczuwali normalnie przeżywali ciszę, więc nie mieli z tym żadnych problemów. Natomiast księża, ja tutaj właśnie odkryłem, że to buduje wspólnotę, że my jako księża spotykamy się gdzieś tam na plebanii przy posiłku, potem czasami gdzieś tam przy konfesjonale albo w zakrystii. Oni idą do szkoły, ja na uczelnię, gdzieś tam proboszcz załatwia różne sprawy administracyjne, to się wszystko rozłazi, nie ma wspólnoty, nie ma bycia razem i nie ma bycia razem wobec Chrystusa. Nawet to, co się nazywa jakaś tam konwiwencja czy jakaś rekreacja w klasztorach franciszkańskich czy gdzieś, to też bardzo rzadko jest wspólna modlitwa, a więc wspólne trwanie wobec Pana. I na modlitwie właśnie, takie, gdzie razem śpiewamy psalmy, czy odmawiamy brewiarz. Odmawiany to nie jest już to samo, ale chcę się podzielić tym świadectwem, że ja potem odkryłem, że to ma głęboki sens, że my odprawiając śpiewaną liturgię godzin trzy razy, bo jest potem jeszcze godzina mniejsza, jest chorka, przed drugą mszą świętą śpiewana, znowu jakiś ksiądz czy tam diakon śpiewa i my razem z ludźmi, którzy przychodzą, niektórzy dopiero włączają się na koniec, inni gdzieś w środku, że to jest jednak powód, dla którego ta samotność księdza i ta walka z wiatrakami i to zderzanie się właściwie ze światem, który na każdym kroku, nie tylko młodemu, staremu księdzu też i zakonnikowi mówi: jesteś idiotą, jesteś niepoważny, jesteś po prostu głupi. Żyjesz dokładnie pod prąd tego, co jest normalnym życiem. Normalne życie polega na tym, żeby z życia korzystać. Nie? Pan redaktor wybaczy, że opowiem taką historyjkę sprzed wielu lat, kiedy jako kleryk zostałem wezwany przez Wojskową Komendę Uzupełnień na pierwszym roku, żeby mnie przebadać pod kątem możliwości odbywania służby wojskowej do Wejherowa. Pojechałem z Pelplina tam jako 19-latek i stałem tam w tej kolejce na te badania lekarskie, żeby przyznano mi kategorię. Dostałem kategorię A. Nie miałem tam żadnych defektów fizycznych wtedy jeszcze. I rozmawiam z kolegami, którzy tam też idą, jak to się mówiło dawniej, do miary. I co ty robisz? Oni mnie pytają. Nie znałem ich, ale to rówieśnicy. Ja mówię, jestem w seminarium duchownym. W Pelplinie. Tak, oni tak na mnie patrzą, jak na dziwaka, ale to nasi kaszubscy, tam pobożni obcy byli. Tacy raczej byśmy wiedzieli, właśnie moi rówieśnicy, także z lekcji religii, która wtedy miała miejsce przy parafii, tam pewnie z niedzielnej mszy świętej, tacy normalni. A tak z dziewczynami nic? Ja mówię, nie. Niemożliwe, co ty gadasz? To jest po prostu niemożliwe. W przyrodzie coś takiego nie zachodzi. Ja to ich zdziwienie do dzisiaj pamiętam, ponieważ myślę, że na pytanie, dlaczego tylu się wysypuje, tylu zawodzi, tylu pęka, to nie polega na tym, że ktoś, powiedzmy, albo tam wcale się nie modli, albo nie jest aktywny, albo żadnej wspólnoty nie ma, z którą mógłby przeżywać Ewangelię, gdzieś tam jakieś rekolekcje otwarte, zamknięte, pielgrzymka piesza. Z naszej kaszubskiej pielgrzymki, bo ja chodzę co roku na Jasną Górę z Kaszubską tam z Helu, więc 19 dni, 640 kilometrów i czasami jestem tak zmęczony, że już dalej się nie da, ale sobie myślę, co ty lepszego w życiu możesz robić, człowieku? No iść do Boga, no to umęcz się trochę. Jak mnie pytają, dlaczego ksiądz taki stary, siwy i chorowity jeszcze lezie, to ja zawsze odpowiadam to samo. A co ja mam lepszego do zrobienia? Przecież raz w roku mogę spełniać to, co Pan Jezus powiedział do apostołów, powołując ich. Chodź za mną. No idź za mną. Więc ja idę. Czy ja idę zawsze za nim, to ja nie wiem, ale bym chciał. O, to zdziwienie. I teraz wracamy do tego, kwestia powołania, czy dlaczego młodzi ludzie w ogóle, bo czy młodsi, czy dojrzali gdzieś tam obrażają się na Pana Boga dość łatwo i przestają praktykować. Ktoś przestaje się modlić, ktoś w ogóle zrywa ze spowiedzią świętą. To jest bardzo często w tej chwili, myślę, że w średnich miastach, w miasteczkach i w dużych miastach spowiedź ludzi młodych jest no, po prostu szczątkowa. To jest kwestia kilku procent. Przy bardzo dobrej formacji parafialnej, takiej duszpasterskiej, byłoby to być może kilkanaście procent. To także wchodzi na wieś. Ludzie już młodzi, my mówimy wprost, nie odczuwają potrzeby żadnej spowiedzi, żadnego sakramentu, bo Pan Bóg wywietrzał. Otóż wywietrzał ten Pan Bóg, ponieważ nie mieli oparcia we wspólnocie. Nie wymyśliliśmy na to tsunami internetowo-hałasowe, rozrywkowo. No, rozrywamy się dosłownie, dajemy się rozerwać na kawałki, rozkawałkować. Dlatego Jan Paweł II Święty w Ecclesia in Europa w swojej ostatniej adhortacji, kiedy robi diagnozę, jakby pod koniec swojego życia, wiedząc, że powoli odchodzi, że to jest pewnie jego ostatnia adhortacja, to jest 2003 rok, on tam pisze o pokawałkowanej świadomości. Egzystencja jest rozkawałkowana, egzystencja, tak to chyba jest, Europejczyków. Quo vadis Europa? I on mówi, świadomość i życie, egzystencja jest pokawałkowana, jest w fragmencikach. Jak rozbite naczynie jest prawie każdy Europejczyk. I teraz to rozbite naczynie trochę przez formację zakonną, seminaryjną, 6, 7, 8, 10, 12 lat, tak jak u jezuitów, jest troszkę scalane, jest, bo jest wspólnota, bo jest pewna grupa, bo jesteśmy razem. I potem jest znowu się troszeczkę i trzymanie się wspólnoty, wymyślanie jakichś elementów wspólnoty. Myślę, że na tym też polega trwanie małżeństwa. Nie wiem, ja nie mam pojęcia o małżeństwie, tylko takie duszpasterskie. Natomiast pan redaktor wie prawdopodobnie i mógłby powiedzieć tutaj, że modlitwa, choćby najkrótsza, rodzinna właśnie, taka wspólna. Nieraz z oporami, bo dzieciaki dorastają i nie za bardzo chcą być tam ponadmiarowo pobożne, ale krótka modlitwa, nawet wspólna, niesłychanie jednoczy, pozwala się jakby przytulić do Jezusa, wybaczyć sobie i niejako otrzymać nowy zapas siły, łaski do tego, żeby znowu kochać, żeby znowu być dla siebie, żeby sobie służyć. Myślę, że to tak działa i zawsze tak działało i dlatego te wspólnoty zakonne, te klasztorne, te nawet nie zaczęliśmy, a będziemy za chwilę musieli kończyć, one właśnie trzymają ludzi i generalnie po tej fali lat 60., 70. takich masowych wystąpień z klasztorów, tych poważnych, byśmy powiedzieli, tych takich obserwanckich, takich, gdzie jest twarda, tradycyjna reguła i życie rzeczywiście prawdziwie wspólnotowe. Tam jest tych opuszczeń, tych rezygnacji czy odejścia z wspólnoty o wiele, wiele mniej, a właściwie bardzo, bardzo mało. Tak jak w kochającym się, to znaczy kochającym się w Chrystusie, małżeństwie i rodzinie.
1: Mogę potwierdzić, od 29 lat modlimy się codziennie różańcem wieczorem i wielkie opory czasami są z tym, ale to dla mnie jest to absolutnie fundament, że moja rodzina jeszcze funkcjonuje i istnieje. To jest absolutnie, zawdzięczamy to tej modlitwie różańcowej. Chciałem zapytać o, i może też ksiądz przejdzie płynnie do tego cytatu z opata, o którym była już mowa, ale tak sobie pomyślałem, że i Halloween, i te odejścia kapłanów, one, obydwa te zjawiska wiążą się ze słowem dojrzałość czy niedojrzałość.
0: Ja sądzę, że wspólnota trzyma także niedojrzałych. Że to dojrzewanie, to co my nazywamy dojrzały człowiek, to jest bardzo rzadki ptak. Że generalnie my dajemy sobie radę. No, jestem księdzem od 40 tam powiedzmy dwóch lat i no i wiem, że Pan mnie ocalił także przez ludzi głębokiej wiary od głupoty, od kroków, które byłyby zgubne, od jakiejś niewierności. i czasem mu za to, może za rzadko dziękuję, ale generalnie jestem, im starszy jestem, tym bardziej jestem przekonany o swojej niedojrzałości, o tym, że ja właściwie dopiero raczkuję, a nawet nie zacząłem być prawdziwym chrześcijaninem. I chcę opowiedzieć o tym dojrzewaniu, które właśnie wspólnota trzyma tych niedojrzałych, pozwala przekroczyć te deficyty takie, bo my teraz trochę psychologizujemy za dużo w chrześcijaństwie, w katolicyzmie, ale prawda, człowiek jest niedojrzały, człowiek jest porywczy, raptowny, nie umie opanować swoich apetytów, coś bardzo lubi, ktoś tam lody, ktoś piwo, ktoś kolek, ktoś jajecznicę na boczku, ktoś tam coś jeszcze, ktoś jest tak mocno przywiązany do muzyki klasycznej. Mam kolegę rocznikowego, już starszy proboszcz, taki prawdziwy proboszcz, bo taki jowialny, okrąglutki, pulchniutki, taki prawdziwy proboszcz, jak to moja mama nieboszczka mówiła do mnie: Jasiu, dlaczego ty taki chudy jesteś, taki szczupły? A ja mówię: mama, bo jak trumnę niosą, to przynajmniej nie klną, że im za ciężko. I wtedy moja rodzicielka już dalej nie pytała o to, dlaczego nie jestem okrągły. Chociaż byłem proboszczem przez 5,5 roku. Otóż on słucha przez całe życie takiej trochę klasycznej muzyki. Kiedyś tam jako młody wikariusz kupił sobie wspaniały sprzęt, duże kolumny. Wtedy jeszcze te winylowe płyty tam w latach 80. gdzieś tam spod Lady. I on właśnie jest wierny tej pasji i muzyka klasyczna. Tu ktoś coś lubi, w czymś tam się spełnia, ale generalnie to my jesteśmy stworzeniami wspólnotowymi i wspólnota nas trzyma. I tak to jest w małżeństwie, tak to jest w klasztorze, tak to jest. Więc ja bym powiedział, że my mamy jakiś deficyt prawdziwej wspólnoty w klasztorze, jeżeli zakonnik się wykrusza i robi karierę taką trochę gwiazdorską, to trzeba drżeć o jego wierność, jego wytrwanie, jeśli nie prowadzi głębokiego, poważnego życia wspólnotowego i nie szuka oparcia. O tak, ktoś, kto idzie, unika jako ksiądz towarzystwa innych księży, jest w niebezpieczeństwie. To taka moja zdroworozsądkowa tylko uwaga na temat tych, na tej niedojrzałości. Wszyscy jesteśmy po trosze niedojrzali. Bardzo rzadko zdarzają się, jak teraz pisałem taki duży tekst o świętym Janie Pawle i o tym, jak on patrzył, znaczy o kulturze i antykulturze u Jana Pawła. I tam gdzieś musiałem trochę jego biografię i Weigel i ktoś inny. I gdzieś tam wychodziło z tego, że ci, którzy go znali z bliska, ci, którzy z nim współpracowali, ci, którzy byli z nim w Rzymie, w Krakowie, na Kulu, jeszcze tam w dzieciństwie, w Wadowicach, oni wszyscy właściwie wiedzieli, że ten Karol, że ten ksiądz Karol, że ten ksiądz profesor, że ten biskup, potem kardynał, potem Jan Paweł II, że to była dojrzała osobowość, niesłychanie dojrzały. Nie tylko intelektualnie, nie tylko doskonały myśliciel, filozof, wykładowca, opiekun czy patron, czy wujek dla studentów, dla młodzieży. Nie tylko roztropny biskup i rządca diecezji czy papież. Nie wszystko mu się udało. Wychodzą różne kwiatki z tego Watykanu i z Krakowa różne historyjki wyszły. Dobór ludzi, których mianował albo ustanawiał. Na tym świecie nic nie jest doskonałe. W tym sensie myślę, że każdy z nas potrzebuje bardzo mocno oparcia we wspólnocie. Ja to znajduję w tej mojej kaszubskiej rodzinie. My jesteśmy w bardzo dobrych relacjach z rodzeństwem, z ich dziećmi, z ich wnukami. Ja po prostu jestem stamtąd i tam wracam niebawem. Się przenosi w Torunia, ale że nie wiem, czy wszystkie te korzenie zdołam tam odtworzyć i zapuścić na nowo po takim długim wędrowaniu po świecie, ale to jest rodzina, ale także tutaj w Toruniu to jest kościół domowy, dwa kręgi, gdzie ja spotykając się z nimi tak tam, zwykle to jest w niedzielę po południu, jeszcze między jedną liturgią a drugą, dwie, trzy godziny, cztery, ja słuchając ich patrząc na ich tryb życia, na to, czym oni żyją, z jakimi zmagają się problemami, cierpieniami, co te dzieci, co te wnuki tam wyrabiają, jak to musi boleć i nie bardzo wiadomo, co z tym zrobić, ja czuję się mocny, bo mogę im powierzyć swoje. Mogę im powiedzieć, pomódlcie się za mnie, bo w tym, bo to i tamto, ale ja widzę wtedy, jak wygląda to życie z bliska, a jeszcze bardziej jako spowiednik, bo najbardziej chyba ze wszystkich zajęć, które tutaj robię przy parafii Miłosierdzia Bożego w Toruniu, to najbardziej lubię spowiedź. To dziwnie brzmi, bo generalnie nie lubimy jako księża. Mówi się o takim gatunku kapłana, którego w tyłek parzy. O, a ja akurat tak jakoś przywykłem, że a dobrze jest usiąść i gdzieś tam Pana Jezusa miłosiernego, tego, który podnosi, prostuje człowieka. Ale wróćmy do tej dojrzałości. Otóż jest taka historia w opactwie La Grasse. To są kanonicy regularni. I nasz bohater, czyli autor książki, Nicolas Diat, zamieszkał tam na kilka tygodni jako gość. Uczestniczył w liturgii tej eucharystycznej, codziennej. Uczestniczył z nimi w śpiewie brewiarza po łacinie, w tych posiłkach, gdzie milczenie. Patrzył na tych staruszków. Zawsze przy każdym staruszku takim niedołężnym przy stole miejsce na wózku przywoził zawsze młodszy jakiś współbrat. Pomagał mu siąść, pomagał mu jeść, pomagał mu usta ocierać. I jest taka historyjka właśnie brata, który miał na imię Vincent, który w 2006 roku złożył pierwsze śluby zakonne, ponieważ pochodził ze wsi, ponieważ był elektrykiem, taką trochę złotą rączką okazał się, monterem od wszystkiego. A ponieważ to był klasztor gdzieś tam odzyskany niedawno przez tych zakonników, bodaj rok wcześniej. Oni tam mieszkali w takich opustoszałych, wybite okna, gdzieś tam, bo wiadomo, że we Francji wszystko jest państwowe, laickie, więc im tam rząd przyznał tej wspólnocie tych kanoników regularnych właśnie ten zrujnowany, taki opustoszały, rozwalony od środka i od zewnątrz klasztor. I oni wszystko musieli robić i on przyjechał do tego opactwa, potem jak go już przyjęli, ten Vincent, z małą ciężarówką pełną grzejników, lamp, przewodów, elektrycznych żarówek, no i z wiertarką i tak dalej. I on się zajmował, a wcześniej poszedł do klasztoru w zasadzie tylko dlatego, że nie wahał się, aż któregoś dnia się okazało, że zaczyna mu tam lewa ręka drżeć i się okazało, że on ma stwardnienie rozsiane. Taka była diagnoza i on z tym stwardnieniem w początkowej fazie właśnie poszedł, nie odkładając już tej decyzji, jako rzemieślnik, elektryk, kochał życie, świat, ale nie widział powodu, żeby zamykać się w czterech ścianach, a potem ta diagnoza spowodowała, że on podjął ten krok i przyjechał do tego La Grasse, do zrujnowanego, gdzie wszędzie przeciągi, gdzie wszędzie przecieki, gdzie wszystko trzeba było zrobić. I on przez pierwsze lata, właściwie rano, wieczór, we dnie, w nocy, oprócz czasu na wspólny brewiarz, złożył śluby w 2006 i potem wiertarką, śrubokrętem gdzieś tam. I jego przełożony mówi właśnie, ten ojciec Emmanuel Marie, mówi ze wzruszeniem, że kiedy ta choroba, mówi o tym swoim właśnie bracie Wincencie, że zmarł niedługo, bo był tylko 11 lat, w wieku 30 kilku lat zmarł. I to stwardnienie rozsiane potem oczywiście obezwładniało tego brata. Najpierw mógł tylko jedną ręką, tą wiertarką gdzieś tam, potem porażenie jednej nogi, drżenie rąk. I właściwie taka droga, byśmy powiedzieli, konania bardzo, bardzo długiego, która trwała łącznie 11 lat w tym zakonie. I jego przełożony, właśnie jego opat, mówi, niebo obaliło psychologiczną barierę człowieka, który miał swoją cząstkę słabości, egoizmu i strachu, Było ich 24. Ci kanonicy mieszkali po dwóch w pokoju bez ogrzewania, spali na korytarzach, w komórkach, myli się w takiej starej wannie, było bardzo zimno. I ten brat wszystko robił z humorem, póki jeszcze mógł. Doprowadzono tam bieżącą wodę, potem jakieś ogrzewanie. Niosła nas miłość, która nas łączyła, powiada opat. Ale potem w kolejnych kilku latach zaczęło się coraz gorzej i konieczna była opieka nad tym bratem Wincentem, który miał pasję do ewangelizacji, kiedy miał już właśnie te choroby mięśni, to drżenie. Wtedy mieszkał na jednym piętrze, gdzieś tam odbywał co jakiś czas właśnie w specjalnym ośrodku taką rekonwalescencję, takie troszeczkę wzmocnienie na ćwiczenia ciała i tak dalej. Wracał stamtąd zwykle wykończony i przełożony mówi, że nasz braciszek chciał żyć, nie umiał odpoczywać. I wracał z tej Tuluzy i potem znowu musieliśmy się nim opiekować. Chciał umierać w domu. I potem były spacery już tylko na wózku. Potem trzeba było go ubierać, myć. I w zasadzie ta tajemnica tej choroby spowodowała, że on już w 2012 roku musiał być w infirmerii, a więc przez ostatnie 4 lata, 5 w zasadzie nie mógł sam funkcjonować. W 2015 roku zmarł na atak serca jego tatuś, a on już w tym czasie, ostatnie 2 lata, właściwie nie mógł o własnych siłach oddychać. I właściwie przełożony opat z La Grasse opowiada, że co chwilę przyjeżdżała karetka. On po wizycie lekarza zawsze mówił, że będzie dobrze, że nie czuje się tak źle. Męż nie znosił te cierpienia. Na przykład nie mógł połykać śluzu, bo paraliż tutaj tych organów w gardle, więc trzeba było ten śluz. Więc wszystko, pielęgniarki zatrudniono tam w klasztorze, które się nim opiekowały. On się dosłownie, ten młody człowiek pozbawiony mięśni, mówi jego opat, rozpadał. Był takim trochę pajacem. Cały czas się modlił, żeby nie umrzeć podczas ataku duszności, więc trzeba było przy nim czuwać w nocy. Zawsze jakiś brat przy nim był, włączał mu tlen, podtrzymywał go i modlono się przy nim. I mówi ten ojciec Emmanuel Marie ze wzruszeniem, bał się, że umrze samotnie dusząc się. Cierpienia duchowe są równie ważne jak dolegliwości fizyczne. W dniu, w którym z jego ust już nie dobyły się słowa, jak mieliśmy zrozumieć jego niepokój, trwogę, udrękę, często mawiał, wszystko oddałem Jezusowi. On wziął wszystko. Dziękuję mu. I co jest ciekawe, ten dziennikarz, Nicolas Diat, kiedy tam przyjechał taksówką czy samochodem chyba przyjechał do tego klasztoru, to pierwszy widok, który zobaczył, to był właśnie ten brat Vincent na wózku inwalidzkim, gdzieś tam na podwórku, wśród krzewów i kwiatów, jakiś brat przy nim tam gdzieś go głaskał, gdzieś coś mu robił. Właściwie była to opieka paliatywna i cały klasztor, cała wspólnota była niejako zmuszona, można by powiedzieć, czy wezwana do tego, żeby mu towarzyszyć. I ten diat, dziennikarz, pyta, kto to jest? A opat mówi, to jest właśnie brat Vincent, który mu później opowiedział. Diat od tego samego dnia, nie mając nic do roboty, poszedł na cmentarz. I na tym cmentarzu znalazł wykopany przez zakonników dół, przykryty jakąś folią, tam przytwierdzone jakieś kamienie. I pyta, dla kogo jest ta dziura w ziemi, ten dół. A opat mówi, właśnie dla brata Vincenta. I dopiero po 2 latach od wykopania tego dołu oni mogli odprawić pogrzeb swojego brata, który zmarł, i na jego pogrzeb właśnie ojciec Diat przyjechał, przepraszam, dziennikarz Diat jeszcze raz

0: śmierć. Stawka większa niż życie. Niż życie doczesne. Pan redaktor pamięta ten film. Tak. Tak mi ten tytuł przyszedł.
1: Myślę sobie, że pierwszą myślą jest dla mnie, że przecież to może być również mój los. Że są ludzie, którzy umierają nagle i są ludzie, którzy są pozbawiani tych kolejnych funkcji, części działającego mechanizmu. Tak jak Jezus był pozbawiany, najpierw obity, potem noga strzaskana, potem przebite wszystko. I jedna po drugiej władza była mu zabierana, tak? Tak jak temu bratu, który najpierw dał coś wspólnocie, a potem od niej dostawał. Więc no trzeba wielkiej nadziei i trzeba chyba bardzo mocno inwestować miłością w wspólnotę, żeby mieć nadzieję, że ta wspólnota, czy rodzina, czy zakon będzie nam towarzyszyć, tak jak temu braciszkowi. Tak, tak.
0: Ja zakończę, jeśli pan redaktor pozwoli, znowu cytatem tego Zopata, ojciec Emmanuel Marie, mówiąc o tej śmierci, o tym męczeństwie, ściskało go gardło i mówi: przemoc cierpienia, krótkość życia, niesprawiedliwość śmierci brata Vincenta otwierają przepaść pod stopami. Zmarły kojarzy mi się ze sługą Izajasza, z barankiem, który ma zostać złożony w ofierze. Brat Vincent nigdy nie podnosił głosu wobec cierpienia. Stwardnienie rozsiane nie pokonało jego pokory, uprzejmości, prostoty, jego wielkości. Upodobniony do Chrystusa. Można by powiedzieć, to nie jest takie proste, ale to jest prawdziwe. I to jest tajemnica życia. To jest także tajemnica modlenia się, modlitwy codziennej o łaskę dobrej śmierci. Tak chciałbym nasze spotkanie, jeśli pan redaktor pozwoli, dzisiaj zakończyć.
1: Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był ksiądz Jan Perszon, kapłan, profesor teologii fundamentalnej. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
0: Z Bogiem. Bóg zapłać.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, dzięki Ci za Twoją obecność, za to, że możemy być odważni, bo Ty jesteś zawsze, że możemy szukać pokoju w Twojej obecności, że możemy szukać nadziei. Dzięki Ci za łaskę, dzięki Ci za miłość, które wlewasz do naszych serc. Prosimy Cię, Panie, abyśmy teraz mogli mówić na Twoją chwałę, abyś Ty nam dawał swoje słowa. Prosimy Cię, Panie. Maryjo, serdecznie Cię zapraszamy pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest ojciec Janusz Chwast. Witam.
1: Dzień dobry, szczęść Boże.
0: Czy zakonnikowi łatwiej jest z Bogiem, czy wręcz odwrotnie się dogadywać?
1: Bardzo skomplikowane trochę takie pytanie, podchwytliwe bym powiedział. Myślę, że każdy chrześcijanin ma taką samą łaskę i możliwość dogadania się z Panem Bogiem. Każdy chrześcijanin. Natomiast życie zakonne rzeczywiście, chyba by trzeba tak powiedzieć, daje na pewno jakieś lepsze możliwości, lepsze środowisko do tego, żeby tę przyjaźń z Panem Jezusem budować. Po pierwsze przez konsekrację zakonną, zakonnik, osoba konsekrowana radykalnie wchodzi w tajemnicę Chrztu Świętego. To jest wcielenie jakby tajemnicy chrztu, która polega na zawierzeniu całego życia swojego Panu Bogu. No i cała struktura życia zakonnego, warunki, harmonogram życia, to czym żyjemy, co przeżywamy, co robimy, no pewnie ułatwia jakoś budowanie tej przyjaźni z Panem Jezusem. Spodziewam się, że jest nam łatwiej niż ludziom w świecie. Ale to nie na takiej zasadzie, że my jesteśmy jakimiś tam wybrańcami, że Pan Bóg jednym daje łatwiej jakby takie prostsze drogi do budowania z Nim przyjaźni, a innym nie. Natomiast pewnie człowiek, który żyje w świecie, jest narażony właśnie na tyle różnych problemów, trosk, właśnie choćby troski o rodzinę, co często my zakonnicy mamy trochę odjęte, właśnie z racji formy życia zakonnego. Jak zadajesz to pytanie, czy zakonnikowi jest łatwiej, to ja sobie od razu tak przypomniałem, zdaje się, rozmowę ojca Pio z pewną kobietą, która powiedziała, że chciałaby iść do zakonu, żeby złożyć ofiarę z życia, żeby nieść krzyż z Panem Jezusem. Oni wtedy powiedzieli, to kobieta, jak ty chcesz tak nieść krzyż, to zostań w świecie. Wyjdź za mąż i tam będziesz mieć krzyż, bo w zakonie to jest Góra Tabor. No więc pewnie to jakoś tak jest, że zakon na pewno stwarza takie środowisko, które ułatwia, tak bym to powiedział.
0: W jaki sposób Pan Bóg poinformował Janusza, że ma być zakonnikiem? I ile Janusz miał lat?
1: Ostatecznie decyzję podjąłem o pójściu do zakonu, mając niespełna 26 lat. Natomiast jakby powołanie, ten taki wewnętrzny dialog z Panem Jezusem, albo to pukanie Pana Jezusa do mojego serca zaczęło się gdzieś w średniej szkole. Tak myślę, że pierwszy raz o powołaniu zacząłem myśleć w drugiej klasie liceum. No ale to było takie, coś zaczęło mnie nurtować w tą stronę.

0: dwóch moich kolegów poszło do zakonu, więc to jeszcze bardziej rozmawiałem z nimi, jak to jest. Zacząłem podpytywać księży, co to znaczy być powołanym, właśnie zadawać im takie pytanie, jak to się słyszy, skąd ja mam wiedzieć, że jestem powołany.
1: Ale jeszcze wróćmy na chwilę. Jaka jest droga do tego 16-latka? Z jakiej rodziny
0: pochodzisz? Ja pochodzę z rodziny takiej, powiedziałbym tak, głęboko wierzącej. Moi rodzice są naprawdę wierzącymi ludźmi.
1: I widziałeś to również jako dziecko?
0: Tak. Są dla mnie ogromnymi świadkami, chociaż wtedy nie byłem świadom tego. Ja dopiero, nie ukrywam, po swoim nawróceniu, bo takie miało miejsce, o czym zresztą za chwilę powiem, po swoim nawróceniu zobaczyłem, jak moi rodzice są wierzący, jak mój tata jest głęboko wierzący. To właśnie w zakonie widziałem, że jego wiara nie jest, powiedziałbym, taka banalna. No i później tak jakoś się poukładało życie, że skończywszy liceum, ja nie byłem w stanie wtedy podjąć decyzji co do przyszłości mojego życia. Trochę tak...
1: Ale to za chwilę jeszcze.
0: Aha.
1: Co to dziecko widzi? Co widzi dziecko?
0: No ja widziałem na pewno moich rodziców, którzy walczą o swoje małżeństwo, o miłość do siebie. Nie było tam łatwo, były problemy między nimi, ale walczą. Rodziców, którzy opierają swoje życie ewidentnie o Pana Boga, którzy uczestniczą w Eucharystii, którzy zachodzą do kościoła częściej tylko niż w niedzielę. Widziałem moich rodziców, którzy się modlą. Poza tym też słyszałem moich rodziców, którzy mi mówili o Bogu. Tata mnie ciągle gdzieś tam nakłaniał do modlitwy, do właśnie do tego, żeby iść służyć. Ja pamiętam, byłem małym dzieckiem, byłem ministrantem i podjąłem się tam właśnie z służby w czasie mszy świętej, gdzieś tam na porannych mszach, zima, ciemno, nie chce mi się wstać. Tata wstaje jeszcze wcześniej, budzi mnie, że trzeba iść, ja coś marudzę, on mówi, idź, to przecież dla Pana Boga będziesz. No takie rzeczy właśnie zostają w sercu. A później pamiętam, że jak miałem taki okres, który nazywam okresem błędów i wypaczeń, no to właśnie tata podchodził do mnie często ze Słowem Bożym. Co prawda niewiele to do mnie mówiło wtedy, albo przychodzi do mnie, czytał na przykład namiętnie przez jakiś czas Naśladowanie Chrystusa i raz po raz mi przychodzi, popatrz, jakie to jest mądre. Nie? No właśnie, takie miałem środowisko. No, wracając do mojej historii, no to...
1: A grupa rówieśnicza?
0: Tutaj już było różnie.
1: No miasto, wieś?
0: Pochodzę z Nowego Sącza, z miasta. Środowisko różne. Z jednej strony obracałem się w takim środowisku ludzi wierzących, z młodzieżą, która była związana z ruchem Światło Życie. Śpiewałem nawet w chórze kościelnym, a z drugiej strony podwórko, szkoła, no to tak różnie bywało tam. To już nie było takie środowisko do końca oddane Panu Jezusowi. No trochę się tak błąkałem, ale w tym czasie między tymi środowiskami różne pewnie z tym były związane trudności, ale zasadniczo do końca liceum można powiedzieć, że jakoś próbowałem budować relacje z Panem Jezusem.

0: trochę z perspektywy wydaje mi się, że ona była mimo wszystko trochę taka tradycyjna. Znaczy nie wiem, nie było z perspektywy, wydaje mi się, że nie było w niej głębi. Ja jednak gdzieś ciągle nie mogłem jakby spotkać tego Boga żywego. Ja się modliłem, wołałem, nawet jakieś miałem już dylematy związane z tym, gdzie ten Pan Jezus jest, co gdzie ten Pan Bóg jest, ale to jeszcze było takie trochę zewnętrzne, bym powiedział, takie tradycyjne.
1: A bunt?
0: Bunt?
1: Był?
0: A nie wiem, jakoś tak... Nie kojarzę, żebym, bo raczej byłem wtedy spokojnym człowiekiem. Nie przypominam sobie, żebym miał jakieś takie poważne okresy zbuntowania, chociaż w domu rodzice ze mną mieli pewien problem rzeczywiście, że tam nie do końca to ta moja relacja z rodzicami się układała. Natomiast poplątanie pojawiło się po liceum, bo poszedłem do wojska. Było to jakoś tak związane. Grałem, ja się kształciłem muzycznie, zaproponowano mi właśnie granie w orkiestrze reprezentacyjnej, wtedy Wojsk Ochrony Pogranicza. Poszedłem do wojska, to były czasy komunizmu, no i osłabła moja relacja z Panem Jezusem. Sakramentów nie było, bo nie mogłem. Wtedy nie wolno było żołnierzom chodzić, ja nie miałem przypustek. Jak byłem oczywiście na przypusty, mogłem iść, ale moja modlitwa osobista też osłabła, została zredukowana, że tak powiem, do minimum takiego paciorka, Ojcze nasz, zdrowaś Maria i chwała Ojcu. No i słabość tej relacji, niestety, później to zrozumiałem, przyczyniła się do tego, a nastawiony byłem na coraz poważniejsze pokusy. To środowisko w wojsku nie jest takie dobre, przynajmniej wtedy nie było, nie sprzyjało takiemu dojrzewaniu, w ogóle jako człowieka, tak sądzę. Pojawiały się coraz większe pokusy, no i zaczęło się rodzić powoli, powoli, słabym, pokusy coraz większe, ulegałem raz tej. No i tak powoli zacząłem się oddalać od Pana Jezusa. Nastąpiło, powiedzmy tak, zagubienie moralny. Ja nigdy się nie sprzeciwiłem Panu Bogu, nigdy nie mówiłem, że Boga nie ma, nigdy się nie sprzeciwiałem też przeciwko Kościołowi. Natomiast po prostu poprzez nieład w życiu moralny, no, oddaliłem się od Pana Jezusa i zacząłem żyć jak niechrześcijanin. I to tak było w wojsku, po wojsku, podjąłem pracę. Pracowałem w księgarniach takich muzycznych, głównie właśnie zajmowałem się rozprowadzanie sprzedażą produktów fonograficznych, pieniądze całkiem niemałe, no i środowisko takie trochę niezbyt poukładane.

0: No trochę to jest tak chyba jak w życiu każdego młodego człowieka, że trochę szaleje. Jest to taki okres trochę właśnie zabaw, szaleństwa. Młodość taka trochę jest czasami nieroztropna. Więc z początku to się chyba specjalnie nie zastanawiałem nad tym wszystkim. Trochę jakby dałem się ponieść życiu, tak bym to powiedział. W takim negatywnym tego słowa znaczeniu. Dałem się ponieść życiu, właśnie imprezy, tu koledzy, różne wygłupy i tak dalej. No mówię, dużo w tym było rzeczy sprzecznych z miłością, z Ewangelią. Dopiero po jakimś czasie zacząłem odkrywać sobie, no po paru latach, zacząłem odkrywać, że to wszystko w ogóle do niczego nie prowadzi. Coraz bardziej dziś pustka doskwierała w moim życiu. Smutek gdzieś przedzierał się. Inna rzecz, że jakby też Jezus ciągle gdzieś tam próbował do mojego serca wejść. To było zadziwiające. Ja to nawet pamiętam, w takim swoim dzienniku zapisałem i tą kartkę mam do dzisiaj, że w tym czasie, kiedy ja naprawdę nie modliłem się prawie rzadko, na przykład spowiadałem się, że kiedy myślałem o przyszłości, to raz po raz wracało takie myślenie o kapłaństwie. Bardzo to było dziwne, nawet napisałem w dzienniku, że dziwne to jest, że ja, który żyję tak z dala od Pana Jezusa, mam takie myśli. No a później no Pan Jezus gdzieś pukał do tego mojego serca. Miał się mi się też do czego odwołać, bo jakieś tam podstawy w moim sercu były. Zostało to zagłuszone przez grzech, przez nieporządek moralny w moim życiu, ale to wszystko trwało. No i Pan Jezus gdzieś szukał ciągle sposobu, stawiał gdzieś na mojej drodze ludzi. I się rozpoczął w którymś momencie proces nawrócenia. Tam jest takich kilka momentów, gdzie Pan Jezus mocno mnie dotykał.
1: Opowiedzmy to o tej historii.
0: No trochę by chyba długo trzeba było mówić, zresztą trudno się o tym mówi. Ale tak ja kojarzę, że takim i mocnym punktem, myślę, gdzie też Pan Jezus dotknął mojego serca, było przeczytanie biografii świętego Wincentego de Paulu. Suras, koleżanka wcisnęła mi, chciałem jakąś książkę od niej pożyczyć i ona mówi, weź sobie to, fajne jest. Trochę się buntowałem, ale weź, dobrze napisana. I zacząłem czytać tą biografię tego świętego kapłana i z każdą stroną jakby widziałem bezgraniczną różnicę jego życia z moim życiem i coraz bardziej byłem poruszony właśnie miłością, ofiarnością, szlachetnością tego człowieka, tym jak służy Bogu, ale też i ludziom. No i konfrontowałem to z moim życiem, które postrzegałem jako właśnie egoistyczne, skoncentrowane na sobie. Się zadawałem sobie pytanie, że przeżyłeś ćwierć wieku, no i co ty zrobiłeś dla kogoś, no nie wiem, dla świata, tak ogólnie rzecz biorąc.

0: No pamiętam, że bardzo mnie wzruszyła, dotknęła. Pewnie tak już wtedy jakoś zapłakałem trochę nad tym swoim życiem. Później kolejny taki punkt to było z kolei obejrzenie filmu. Wtedy już kręcono filmy o Janie Pawle II, o jego młodości, o jego dojrzewaniu też do kapłaństwa, o jego wczesnym kapłaństwie. No i tak patrzyłem na życie tego, zwłaszcza młodego Karola Wojtyły i myślałem, jak bardzo się różni to, co ja robię od niego, jak on walczy właśnie o miłość, o prawdę w swoim życiu, o szlachetność, o to, żeby dojrzewać jako mężczyzna. Też mnie to ogromnie mnie poruszyło. Pamiętam, że rzeczywiście łzy popłynęły wtedy po moich policzkach w czasie tego oglądania tego filmu. No, później tam jeszcze było kilka takich rzeczy. Wyjazd do pewnego księdza, który pracował gdzieś tam na parafii. Ja miałem akurat jakiś taki czas bez pracy. I się oderwałem na chwilę od środowiska i to wpłynęło. Na pewno nie znaczy, że się nawróciłem, ale ta oderwanie się od środowiska, bycie na tej wiosce, tam pracowałem, pomagałem mu przy budowie kościoła, takie trochę wyciszenie sprawiło, że na przykład w moim myśleniu, pamiętam, że któregoś dnia taka myśl się pojawiła, fajnie by tak było żyć właśnie jak ci mnisi, tak, modlić się i pracować. Nie wiadomo skąd. No myślę, że tak właśnie Duch Święty gdzieś docierał. No kolejny moment, bardzo mocny, to jest pojechanie właśnie na taką pielgrzymkę, trochę koncerty, śpiewanie z tym chórem do Francji.
1: Z jakim chórem?
0: Takim chórem parafialnym. Pojechaliśmy któregoś dnia, któregoś roku do Francji i tam w czasie tej dwutygodniowej takiej pielgrzymki trafiliśmy do Lourdes. No ja już rzeczywiście dostrzegałem kruchość swojego życia i słabość i pamiętam, że tam w tym sanktuarium tak przy tym źródełku, pamiętam, napiłem się wody z tego źródełka i tak prosiłem Pana Boga, żeby uzdrowił moje serce. I rzeczywiście Pan Bóg mnie tam nieprawdopodobnie dotknął łaską. Wyciszyło mnie, myślę, tam wesołe towarzystwo, bawiliśmy się, śmialiśmy się, mnie tam ogromnie wyciszyło. Jakieś miałem takie parcie do modlitwy. To tak przez 3 dni, później pojechaliśmy do La Salette, ja tylko patrzyłem, żeby odejść gdzieś na bok i się tak wyciszyć, pomodlić. No i oczywiście zaraz pojawiły się myśli o kapłaństwie. Myślę, że wtedy się już zaczął taki poważny proces mojego nawrócenia właśnie. I później był rok już walki. Nie wychodziło mi. Nie bardzo sobie mogłem poradzić z moimi słabościami, grzechami. Jak się pojawiały jakieś pokusy, to znowu jakoś wpadałem w różne rzeczy. Ale już była taka walka, która też dostrzeganie coraz bardziej swojej biedy, niemożności poradzenia sobie ze słabością, co doprowadziło do tego, że zacząłem wołać do Boga, Panie ratuj. Już rzeczywiście z głębokości, myślę, swojego serca. No i rok później, po tej Francji, trafiłem na takie rekolekcje. Przez, no nie przez przypadek, Bóg nad wszystkim właśnie czuwa i prowadzi.

kolega mnie poprosił, żebym pomógł mu w zaopatrywaniu takiej właśnie rekolekcji ewangelizacyjnych, więc ja tam byłem nie tyle jako członek tych rekolekcji, co taki pomocnik. Miałem czas, chciałem być z tym kolegą, z tym znajomym księdzem, ale zacząłem chodzić na konferencje, na modlitwy, prawie że uczestniczyłem we wszystkim. No i tam już się zaczęło, że tak powiem, rzeczywiście bardzo mocne działanie Ducha Świętego w moim życiu. To, no, to było już rzeczywiście takie, no bo nawrócenie jest procesem, ale wtedy to odczytuję jako jedną taką aktualizację nawrócenia w moim życiu. Wtedy pamiętam, w czasie jednego spośród dni tych rekolekcji był taki dzień pojednania. Tak, nie byłem w stanie łaski uświęcającej wtedy, ale siedziałem, modliłem się, nagle Duch Święty mi pokazuje całą tą moją biedę, mojego życia, różne słabości. Miałem, i nagle pojawia się w moim sercu myśl, żeby iść to wszystko wyznać. I poszedłem do spowiedzi z całego mojego życia. No, pamiętam tą spowiedź do dzisiaj właściwie. Niewiele mogłem tam wykrztusić, bo to było jeden wielki płacz, łzy, powierzanie się Bożemu miłosierdziu. Łzy skruchy, no, które niosły poniekąd ukojenie i, no i doświadczenie Bożego miłosierdzia. I, no i tak to już rzeczywiście zaczęła się moja droga budowania poważnej relacji z Panem Jezusem. Oczywiście od razu uaktywniły się wszystkie kwestie związane z powołaniem. No i tak oczywiście, no to było dla mnie wszystko bardzo trudne. Piękny był okres nawracania, odkrywania Pana Boga, doświadczenia Jego miłości. Miało się to było cudowne. Natomiast pojawiła się też ta kwestia powołania. No to było dla mnie coś szokującego mimo wszystko, trochę przerażającego. Nie potrafiłem sobie z tym wszystkim poradzić. No modliłem się, tak uchodziłem tygodnie. Myśl tam, no po prostu cały czas słyszę, że Jezus mnie gdzieś woła. Bałem się tego, myślę sobie, no jak ja mam iść, ja takie życie wiodłem, to chyba jest może jakaś iluzja, to neofita, to chcę od razu swoje życie oddać, może te emocje. No takie dylematy, aż trafiłem któregoś dnia do spowiedzi do pewnego kapłana, którego nie znałem, który sam bez mojego nakierowania przyszedł z innymi problemami, a on sam jakby zagadał do mnie o powołanie. I tak porozmawiał ze mną i tak właśnie zadawał pytania i tak mi przedstawił kwestię powołania, podjęcia decyzji, że to było przełomowe. Ja też odczytałem wtedy tę spowiedź jako ewidentne działanie, znaczy takie Pana Jezusa, że przez tego kapłana do mnie mówi wtedy Pan Jezus i to mi pomogło podjąć decyzję o tym, żeby oddać swoje życie Panu Jezusowi właśnie w zakonie.

0: Później się dowiedziałem. Rzeczywiście ten kapłan mówi, że to było... On tam siedział z natchnienia Ducha Świętego w ogóle.
1: Nie wiedział, co mówił.
0: No i poszedłem za jakiś czas do zakonu.
1: No i co to znaczy pójść do zakonu? Przychodzi się i mówi się, dzień dobry. Mam takie natchnienie Ducha Świętego, chcę być dominikaninem.
0: No ja nie miałem akurat aż tak poważnego natchnienia, żeby być dominikaninem. To też jest taka ciekawa historia. Ja chciałem, miałem takie... Ja zresztą powiem tak, ja z życia zakonnego nie znałem. Ja obracałem się w środowisku, gdzie pracowali księża diecezjalni. Ja właściwie nigdy nie zetknąłem się z zakonnikami, oprócz tego, że spowiadałem się czasami u jezuitów. Więc nie wiedziałem, co to jest życie zakonne. Tyle właśnie wiedziałem, tylko gdzieś tak Duch Święty mnie prowadził, że ja właśnie nie chcę być księdzem diecezjalnym, a zakonnikiem. Pewnie bardziej pokazywał mi życie wspólnotowe. Tyle jakby na początek rozumiałem z tego życia. No i też chciałem pracować z młodzieżą. Jakieś miałem taką intuicję, myśl, że chciałbym pracować z młodzieżą. W tej spowiedzi też pojawiła się kwestia dominikanów. To ten ksiądz mi powiedział, że on jakby widzi mnie w tym zakonie. On mi zaproponował ten zakon. Ja trochę...
1: Będąc kapłanem diecezjalnym.
0: Tak. Nie, bo ja mu on najpierw zaproponował diecezję. Mówię, że jeśli już to poszedłbym do zakonu, no to on mi zaproponował dominikanów. Ja mówię, ale ja nie znam. W ogóle nie znam tego zakonu. Owszem, gdzieś tam zetknąłem się w Krakowie z nimi. No, on mi dał coś tam do poczytania, mówił mi, a ja w ogóle jakby tę spowiedź miałem też w sercu jakoś głęboko poczucie, też Duch Święty działo. Czytałem jako rzeczywiście taką Bożą, że Pan Jezus rzeczywiście wszystko mi tam jakby prowadził i mówił. No więc w końcu i podjąłem decyzję, że no dobra, no to poczytałem trochę o tych dominikanach, myślę, Panie, jak chcesz, no to idę do tych dominikanów.
1: A w tym momencie jakie życie było? Już takie...
0: No już takie po nawróceniu.
1: Tak?
0: Takie...
1: Skontrastowane z tym nieporządkiem?
0: A no jasne. Nie, to już tak radykalnie.
1: A ile czasu trwało poukładanie tych spraw, a ile czasu przed decyzją już taka poukładana w miarę droga?
0: Ja dość szybko podjąłem decyzję pójść do zakonu. To jest parę miesięcy. 3, 4.

0: Ja tam już układałem swoje życie wcześniej, ale takie głębokie spotkanie, od takiego, powiedziałbym, tego głębokiego spotkania z Panem Jezusem, no to tak 3-4 miesiące szybko to szło. Mm-hmm. Wszystko.
1: Ale jaki był ten moment, w którym już było wiadomo?
0: To znaczy?
1: No bo no, te kilka miesięcy się liczy od jakiego punktu, od jakiego momentu?
0: Ja liczę od tych rekolekcji ewangelizacyjnych, od tych spowiedzi z całego życia. Jakby to jest dla mnie taki moment takiego głębokiego dotknięcia Bożą łaską i nawrócenia. Chociaż, jak mówię, wcześniej się zaczęło już tak.
1: Jasne. Ale teraz okres przed tą spowiedzią i po tej spowiedzi, jak on wyglądał w kwestii ładu moralnego?
0: No, tak różnie. Walka. To tak półtora roku, to się powoli rzeczywiście wiele rzeczy uspokajało. No ale incydentalnie znowu gdzieś tam, no ja też obserwowałem u siebie coś takiego, często się z tym dzielę, że no jak się tak trochę wejdzie w szpony złego, to on tak łatwo nie wypuszcza. I na przykład miałem takie doświadczenie, że przyszedłem do spowiedzi, jednałem się z Panem Jezusem i zaraz na przykład po spowiedzi miałem najcięższe pokusy, zresztą parokrotnie tak było w moim życiu, że właśnie zaraz po spowiedzi jakby na powrót wpadałem jakby w poważne zło, nie? W grzech śmiertelny. I ciekawe, że później się nawet uspokajało. No ale ja żyłem już w stanie niełaski i często później odwlekałem ze spowiedzią, że jest też takie moje doświadczenie, że no diabeł ma taczy w naszym życiu. Jak człowiek próbuje się nawrócić, przybliżyć do Pana Jezusa, no to on wtedy zaczyna odciągać, kombinuje, stwarza różne sytuacje, okoliczności. Jest przebiegły w tym wszystkim. No, a w każdym razie, jak już się zdecydowałem, jakby ta spowiedź też była dla mnie przełomowa, jeśli idzie o powołanie. Jakby to, co ten ksiądz mi tam powiedział, łącznie z tym zakonem dominikanów, odczytałem jako głos Pana Jezusa wprost do mnie. Skonfrontowałem to jeszcze z innym kapłanem, pytałem go, co on o tym sądzi. Ja sam w ogóle się nie zgadzałem trochę na tych dominikanów, bo ich nie znałem, trochę się bałem. A później jak pojechałem już z papierami do Poznania na takie 4 dni tak zwanych obserwacji, że żyje się tam, patrzy się. Boże, od samego początku, od zobaczenia tego klasztoru, wejścia za furtę, wszystko mnie tam przerażało. Nic mnie tam nie pociągało. To były ogromnie trudne 3 dni dla mnie, bo ja chciałem służyć już Panu Jezusowi, natomiast była ciągle jeszcze ta kwestia tych właśnie dominikanów. Jaką ogromną walkę duchową tam prowadziłem i przyznam się, że cały czas gdzieś na płaszczyźnie umysłu pojawiał się, nie, no ja tu nie mogę być, nie, to nie jest dla mnie miejsce, idę do Salezjanów.

0: Natomiast gdzieś głęboko w sercu czułem, że Pan Jezus chce, żebym był tutaj. No i tam pamiętam, że trzeciego dnia po południu na różańcu jakby tą walkę zakończyłem, nie do końca rozumiejąc właściwie, dlaczego Pan Jezus chce, żebym był tutaj. Powiem tak szczerze, po ludzku mi się tam nie bardzo podobało. O czym rozmawiałem i tam mi się trochę prostowały to patrzenie na zakon dominikański, ale tak mówię, wtedy po ludzku nie bardzo widziałem to wszystko, ale czułem, że Jezus chce, żebym był tutaj. I miałem wtedy jakąś taką nieprawdopodobną łaskę wiary i posłuszeństwa, aczkolwiek nie bez oporu, że w końcu właśnie w czasie tej adoracji powiedziałem: Panie, no dobrze, jak chcesz. Nie rozumiem tego kompletnie. I zresztą też jak szedłem do zakonu, to mu wyraźnie mówiłem: Panie, jeśli to nie jest moje miejsce, to proszę, żeby mnie wywalili stamtąd, albo się coś wydarzyło, żebym miał jasność. Nie chcę tutaj. I później zostałem u dominikanów.
1: Nie chcieli wywalić.
0: No nie chcieli.
1: Od którego momentu zaczyna się głęboka relacja, czy obietnica głębokiej relacji? Jaki to jest moment, kiedy Chrystus staje się osobą obok, będącą?
0: No dla mnie to są te rekolekcje w ogóle ewangelizacji.
1: Czyli już wtedy był.
0: Tak, tak. Nie, to już przed zakonem był. Jezus rzeczywiście to jest to, co się jakby zawsze dokonuje w nawróceniu. Jezus stał się dla mnie realną, żywą osobą. Stał się, no, zawsze był, ale jakby ja go zobaczyłem też jako tego, który całe życie był przy mnie. To jest znamienne, że ja w tym spotkaniu z miłosierdziem Bożym, z Panem Jezusem, nagle zobaczyłem, że On był we wszystkim. Też zobaczyłem całą historię, że tam we wszystkim jakoś Pan Jezus ciągle prowadził do tego spotkania. No i rzeczywiście, no tak, te rekolekcje to jest doświadczenie Boga żywego, kochającego, Bożego miłosierdzia. To jest, miałem nieprawdopodobne parcie do modlitwy. Mój kolega, który mówił ze mną, ja w ogóle, nikt mi tego nie mówił w ogóle tam, nikt mnie nie nakłaniał, właśnie chodziłem codziennie na godzinną adorację, czy co prawda tam się trochę męczyłem, bo tak wydawało mi się, że się nie potrafię modlić, nie wiedziałem, co tam robić. Patrzyłem na ludzi zewnątrz, myślę, Boże, jak oni się pięknie modlą, przynajmniej tak mi się wydawało. A ja tak trwałem, wcale nie było łatwo tak znowu na tej modlitwie, to nie jest tak, że to była sielanka, ale coś mnie tam ciągnęło i przychodziłem regularnie, zacząłem czytać Słowo Boże. Słowo Boże stało się dla mnie żywe. Fascynujące doświadczenie, że pamiętam, jak tata mi przynosił czasami i mówi: popatrz, posłuchaj, czytam, a dla mnie to nic nie mówi. Natomiast wtedy pamiętam, jak otworzyłem Ewangelię, nawet pamiętam Łukasza. To po prostu to jest tak nieprawdopodobne doświadczenie. To słowo orało moje serce, no po prostu.

0: No i Kościół potwierdził,
1: przyjęli,
0: wyświęcili. Jakie są trudne momenty w czasie formacji? Ile ona trwa, dominikańska?
1: Formacja dominikańska trwa 7 lat. Jest rok nowicjatu, przynajmniej ja wtedy tak miałem. Teraz jest jeszcze miesięczny postulat, a właściwie rok trzeba mieć kontakt z powołaniowcem i tam już być na różnych spotkaniach. Ja jeszcze wtedy u nas nie było. Miałem rok nowicjatu, 6 lat studiów. Nowicjat kojarzy. To jest piękny okres, ale zarazem też taki trudny, bo jest to tak, z jednej strony odkrywanie coraz bardziej tej Bożej miłości, życie w nowicjacie, wyciszenie, ten czas na modlitwę, czytanie Słowa Bożego rzeczywiście sprawia, daje takie możliwości pogłębiania relacji z Panem Jezusem, ale też na przykład odkrywałem w nowicjacie prawdę o sobie, o swojej niedoskonałości, o maskach, które ponakładałem w swoim życiu. To było też odkrywanie z jednej strony pięknej prawdy o tym, że jestem dzieckiem Bożym, ale i też tej prawdy o tym, że jestem grzesznikiem. No więc to takie wszystko było piękne i trudne zarazem. Trudne dla mnie na przykład było wejście w życie zakonne, choćby od takiej strony jak milczenie, że ja byłem człowiekiem, który ciągle żył w muzyce od rana do wieczora, tylko w pracy, w domu. Ciągle się coś robiło, więc to też nie było dla mnie łatwe, ale ta cisza była zbawienna, ta modlitwa, później studia. No, przyszedł taki pierwszy poważny kryzys. To pamiętam, było już trzeci rok po mojego pobytu w zakonie, w czasie drugiego roku studiów, gdzie ja, który byłem na 100%, że tak powiem, tak mi się wydawał, pewny swojego powołania, nagle wszystko jakby na nowo. Rzeczywiście bardzo trudny moment ponownego odpowiadania sobie na pytania. Jeszcze raz, zresztą zakon to jest codziennie, trzeba ciągle, zresztą myślę, że tak jak w małżeństwie, ciągle ponawiam tę wierność, miłość, Panie, Ty jesteś dla mnie, tak małżonek, żonie, Ty jesteś moja, ja jestem dla Ciebie do śmierci, nie? Trzeba codziennie jakby to powołanie pielęgnować i odnawiać. No był taki kryzys, to był rzeczywiście drugi rok, bardzo trudny czas. Jeden, tak później myślę czasami, że jeden z najtrudniejszych okresów w moim życiu. Tak od strony duchowej, psychicznej, egzystencjalnej. No ale jakoś z Bożą pomocą, też przy pomocy kierownika duchowego jakoś to przeszedłem. Inna rzecz, że niezwykle dużo mi to dało, takim moim dojrzewaniu duchowym. Niezwykle ten trudny czas mnie przeorał, pokazał mi też pewne słabości w moim życiu, które nie widziałem. Człowiek po nawróceniu bardzo łatwo też wpada w pychę. Się zaczyna w tym momencie wydawać, że zaraz będzie mistykiem.

0: bo ja mówię, ostatnio klerykom powiedziałem w czasie rekolekcji, że kapłan jest na pierwszej linii frontu. Jakby, no, idzie przed ludem wierny do Królestwa Bożego, ale też jest przeciwnik, który ciągle temu ludowi wiernemu, także temu kapłanowi przeszkadza. I kapłan z tej racji, że jakby wprost wyrywa często ludzi właśnie z obień zła, jest też bardzo narażony na działanie zła, na pokusy. I sakrament kapłaństwa, który dostaje od Pana Jezusa, jest też ewidentnie w moim odczuciu taką łaską obrony przed tym. Dużo poważniejszą, tak sądzę, niż mają ludzie świeccy. Natomiast kapłaństwo daje też ogromną przestrzeń do służby. No. Do służby wielu ludziom, różnym ludziom. Jeśli się tylko chce to robić, jeżeli się chce służyć ludziom, jeśli się jest tak, ja to odbieram, jeśli się jest jakimś otwartym kapłanem, no to pracy jest, że tak powiem, po pachy. I to nawet nie trzeba specjalnie wymyślać wiele rzeczy. Po prostu ludzie znajdują i przychodzą i tylko jakby rozeznawać, czy wchodzić to, czy nie. Wchodzić, nie wchodzić. No właśnie.
1: Ile lat tego kapłaństwa jest? Kilkanaście już.
0: Nie. 9 lat.
1: I teraz, czy są jakieś etapy? Czy są jakieś...
0: W kapłaństwie.
1: Tak, kapłaństwa. Czy jest jakieś dojrzewanie? Czy są jakieś kroki?
0: No tak. Ja przecież tak samo w mojej relacji z Panem Jezusem, mam nadzieję, dojrzewam jak każdy wierny. I to się u mnie dokonuje akurat na płaszczyźnie kapłaństwa. U innych to się dokonuje na płaszczyźnie małżeństwa. Mi się to też dokonuje jeszcze na płaszczyźnie życia zakonnego. Nie u mnie. Fundamentalne to jest życie zakonne, więc oddanie swojego życia Jezusowi. Natomiast na to dochodzi jeszcze posługa kapłańska, która jest konkretną służbą, pracą. Trudno mnie oceniać jakby takie...
1: Nie chodzi o oceny.
0: Duchowe aspekt. Na pewno widać pewne dojrzewanie w samym sposobie na przykład tej posługi kapłańskiej.
1: Co to znaczy?
0: No inny sposób, tak sądzę, głoszenia słowa. Bo, znaczy mogę też mówić to, co ludzie jakby mówią. Niektórzy mnie znają na przykład od lat i którzy... No nie wiem, tak mogę ostatnio... Gdzieś mi mówili właśnie ludzie, którzy rzeczywiście znają mnie od lat, słuchają, byłem z nimi związany tam z jakąś wspólnotą i mówią, że ewidentnie widzą, że jakby inaczej głoszę.

0: to głoszenie się zmienia.
1: Z jakiego na jakie?
0: No, nie wiem, to trochę już tak, trochę mi niezręcznie o tym mówić. No, no mówią, że z, nie wiem, że z mocą większą głoszę, tak to nazywają, no, że jest jakaś moc, głębia, prostota się pojawia. No to rzeczywiście tak jest. Jak pamiętam pierwsze moje kazania, zostałem duszpasterzem akademickim. Całe moje kapłaństwo 9-letnie to jest głównie posługa studentom w duszpasterstwie akademickim. No więc duszpasterz akademicki, przyjechałem młody ksiądz, przyjechał środowisko akademickie, no to te kazania starałem się, żeby miały dużo treści, także takie intelektualne, więc robiłem wstępy. Cytaty zawsze jakoś staram się dać. Cytaty zawsze staram się dać, ale no widzę, że takie były trochę małe traktaciki. Zawsze starałem się, żeby, tak mam nadzieję, żeby to słowo było żywe, pokazywało Jezusa, ale to takie trochę było często zaciemniało. Tak w moim odczuciu teraz myślę, zaciemniało istotę przesłania. No właśnie, no, to człowiek się uczy. To jest też pewien warsztat. Na pewno najważniejsze jest, ja to jakby mam takie też doświadczenie, najważniejsze jest, żeby starać się słuchać Ducha Świętego w tym. Nie? Pierwsze doświadczenie mojego pierwszego kazania, które głosiłem jeszcze jako kleryk, no to było doświadczenie rzeczywiście jakby takiego niezwykłego światła na modlitwie. Pierwsze moje kazanie to było tak, że jakby wręcz Duch Święty mnie cały jakby, znaczy nie tak, że linijka po linijce, ale jakby treść mi się nagle tak jakby wyświetliła w głowie na modlitwie. Później dopiero gdzieś, nawet pamiętam, że nic z tym nie zrobiłem, wieczorem tak siedzę i nagle mnie tnęło, że muszę to zapisać. Zapisałem to na kopercie gdzieś. Tak spisałem te główne myśli i to, jak to powinno wyglądać. No później zaczęła się obróbka. Oczywiście kleryk, miał dużo czasu, więc to przejęty, pierwsze kazanie pracowałem. Obróbka tej homilii, krótkiej bądź co bądź. Później się trochę wystraszyłem nawet tej treści, bo rzeczywiście to było kazanie w takim sposób i trochę takie treści, które, nie wiem jak to powiedzieć, no moi bracia dominikanie raczej tak nie głosili. Trochę tak sobie się, jak ja to wyjdę i powiem. Poszedłem do mojego współbrata, mówię, no masz, przeczytaj, co o tym sądzisz. No fajne, fajne, takie, no mocne. No i miałem taki dylemat, no i nie, może jednak trochę, trochę pozmienia, może uspokoję, nie wiem, tak bym to powiedział, uspokoję tą homilię. Ale no nie, ale pamiętam też, no ale nie mogę, no przecież to jakoś Pan Jezus mi powiedział, że się poszedłem, powiedziałem. No właśnie, więc próbuję, bo czy mi się to udaje zawsze, nie wiem. Próbuję jakby słuchać Pana Boga. Też w tym kapłaństwie zrozumiałem, że to nie ja jestem tym, który nawraca. To jest też, to jest moje doświadczenie z kapłaństwem. Z czasem widziałem, że to nie ja nawracam, że choćbym nie wiem, jakie kazania głosił, potrzebna jest Boża łaska, to Chrystus jest tutaj tym, który nawraca i daje Ducha Świętego. Ja jestem narzędziem. A bardzo łatwo, niestety, to jest właśnie taka słabość. Zobaczyłem też, że bardzo się łatwo przyklejać do tych Bożych darów, do Bożej chwały. Niby nie chcę tego. Chcę naprawdę być pokornym sługą, ale to serce pyszne się gdzieś tam przykleja. Też się taki właśnie zrodził we mnie problem, co zrobić, żeby przypadkiem nie odbierać chwały Bogu, żeby nie dla siebie działać.

0: zacząłem rozmawiać z moim przyjacielem właśnie Benedyktynem. Co ty robisz, człowieku, żeby się nie przywiązywać? I zacząłem prosić Boga, żeby mnie chronił przed odbieraniem mu chwały, żebym ja był, głosił tylko jego. No, się zaczęły takie próby. Ja jestem góralem, więc ja potrzebuję młotka czasami, więc mi Pan Jezus zaczął tam odzierać. I też zobaczyłem właśnie, że to przede wszystkim trzeba się otwierać na Jezusa, słuchać, co mówi, próbować głosić to, co On mówi w Duchu Świętym. No i będzie.
1: Widziały Cię cuda. Byli tacy kapłani z Brazylii, Włosi.
0: Antonello i Enrique.
1: Tak, teraz przygotowujemy wspólnie pobyt kapłana z Ugandy, ojca Johna Baszubora. To już jest takie działanie, znaczy uczestniczenie w czymś takim, to już jest, no bardzo łatwo się przykleić do tego.
0: Bardzo, to prawda.
1: Człowiek się dobrze czuje, jak jest szafarzem wejściówek na... Na miejsce, gdzie z dużą pewnością wiemy, że kilka set, a może nawet 1800 cudów się zdarzy, bo tam 1800 osób chcemy wepchnąć do tego kościoła.
0: No wiesz, no ciągle stoimy, ja uważam, w ogóle posługa charyzmatyczna, zwłaszcza też przebywanie w takim środowisku charyzmatycznym i posługiwanie charyzmatami jest takim trochę chodzeniem po cienkim lodzie, jak to powiedział Antonello chyba w czasie ostatniego pobytu. Zrobiłem z nimi takie spotkanie z ludźmi z odnowy charyzmatycznej, ze wspólnot. On powiedział, że to jest chodzenie trochę po cienkim lodzie. Bardzo mnie to dotknęło pierwszy i że trzeba bardzo uważać i być niezwykle przyklejonym do krzyża Jezusa Chrystusa. Być, trwać w uniżeniu Syna Bożego. No nie jest to łatwe, nie jest. Trzeba bardzo ciągle śledzić gdzieś tam to swoje serce, myślę. Ciągle poddawać się Duchowi Świętemu. No ja nieustannie modlę się o pokorę. Ja nie jestem jeszcze pokorny. Nie jestem, widzę raz po raz okruchy, pychy w swoim sercu. Zawierzę mnie Bożemu miłosierdziu, próbuję je jakoś tam zwalczyć tak, jak potrafię, ale zarazem nieustannie proszę Ducha Świętego, żeby mnie uczył pokory i oczyszczał mnie z wszelkiej pychy. No.
1: Kim jest Chrystus, którego poznałeś przez te kilkanaście lat? Kto to jest? Ten, kogo poznajesz w swoim życiu? Bo osoba ma cechy.
0: Jezus jest moim przyjacielem. Jest Bogiem. Ja Jezusa odkrywam jako Boga, jako Syna Bożego. Jest moim Panem. Jest tym, który mnie zbawia. Ja rzeczywiście doświadczyłem i ciągle doświadczam tego, że Jezus wyrywa mnie z mojej grzeszności, z mojej nędzy. Ciągle więc zawierzam mu swoje życie. W tym wszystkim jest moim przyjacielem. Jest Panem, ale i przyjacielem. Kimś, kto mnie naprawdę kocha, przychodzi do mnie delikatnie, który zna moje potrzeby. To ja w tej przyjaźni jestem niewierny. On jest wierny mojej przyjaźni. To jest też jedno z moich doświadczeń, mojego spotkania z Jezusem, że On jest zawsze wierny swojemu przymierzu.

0: هللويا هللو إل بكدشو هللوه برقيع عزو هللوه بجبروتاف هللوه كروف مدلو هللوه بالتكع شفار هللوه بالنبل وخنور هللوه بالطف ومحول هللوه بمنيم وعقاب هللوه بتلتلي شماع هللوه بتلتلي تروعه כל הנשמה תהלל יה, הללויה.
1: To jest coś, zresztą wyryłem to na obrazku prymicyjnym, że Bóg jest wierny swoim darom i swoim obietnicom, nigdy tego nie cofa. To jest przepiękna sprawa. To mnie zawsze porusza, że ja po swoich często niewiernościach wracam i spotykam Jezusa, który mnie nie potępia, a który mnie kocha, pociesza, przytula i mówi: idź dalej. Idź, nie załamuj się, idź.
2: Wyznałeś, wszystko jest okej.
1: Właśnie. No jest to osoba, która, ja też doświadczam, no żywa, się żyjąca, prawda? Chrystus zmartwychwstał. Jest to osoba, która nas kocha z ogromną mądrością, też bym tak powiedział, że Jezus jest, też mogę to powiedzieć po swoim życiu, jest wyśmienitym pedagogiem. Dobrze wie, jak dojść, kiedy. Na wszystko znajduje dobry czas dla nas. Dobrze jest właśnie tę prawdę, my się odkrywać w swoim życiu, że Bóg zna czas najlepiej. Lepiej wie, co, kiedy nam jest potrzebne. To, co mogę powiedzieć,

0: która na spotkaniu modlitewnym została tak nieprawdopodobnie dotknięta Duchem Świętym, tak głęboko doświadczyła w tym momencie Bożej miłości, także na poziomie emocjonalnym, tylko że z tego doświadczenia, powiedzmy, emocjonalnego zrodziły się bardzo poważne akty już w jej życiu codziennym. Nieprawdopodobny przejaw miłości agape. No to jest fascynujące też i oczywiście budzi radość i nadzieję.
1: W jakiej intencji się pomodlimy z naszymi słuchaczami?
0: Za młodzież.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był ojciec Janusz Chwast, dominikanin. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.
2: Pocieszenie i strapienie. Świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.

0: Witam serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest pan Arkadiusz Robaczewski. Witam.
1: Pozdrawiam serdecznie, pozdrawiam pana Roberta i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Niepokalana.
0: Ja cały czas biję się z myślami, na ile warto jest wchodzić w zwarcie z rzeczywistością, która jest wokół nas, i na ile warto jest walczyć jej bronią. Ale przyglądam się historii Tomka Terlikowskiego, z którym byłem wiele lat, się znamy, byliśmy w kilku redakcjach razem, przynajmniej w dwóch. I najpierw to były takie przyjacielskie

0: starszego kolegi zagadywanie, tak? No, już byś przestał tych biskupów tak krytykować, no, bo wiesz, no, wychodzisz na takiego wicebiskupa, tak jakbyś sam chciał być jakimś nauczycielem duchowym, tak? Potem, kiedy to zaszło już dalej, my straciliśmy kontakt, to napisałem takie dwa listy otwarte do niego, do rzeczy, będąc jeszcze w Gazecie Polskiej wtedy, ale specjalnie zrobiłem to w obcej redakcji, żeby... I w tych listach powiedziałem mu, że on jest werbowany, że jesteś werbowany, że jesteś przeciągany na drugą stronę. No i on, Tomek, odpowiedział, Tomek nie ma zwyczaju odnosić się do argumentów, więc odpowiedział w sobie właściwy sposób. I ja na jego temat nie wypowiadałem się kilka lat, dlatego że mam wielką nadzieję, że on wróci z tej drogi, którą ja oceniam jako drogę ku śmierci po prostu duchowej. Bo ja sobie myślę o takich osobach, nie wiem, jak ksiądz Obirek, jak inne gwiazdy Gazety Wyborczej, czyli gwiazdy tego systemu. Tak? Nagrałem tutaj, drodzy państwo, takie wystąpienie swoje o dwóch sztandarach, że są po prostu dwa sztandary, tak? Sztandar Chrystusowy i sztandar cywilizacji śmierci. I pokazałem jakby obecność Tomka i jego deklarację, że on jest głęboko w kościele katolickim, tak? No i pewnie jest, ale pokazałem, jak natychmiast ginęło zainteresowanie tymi kapłanami, którzy byli sztandarowymi kapłanami Gazety Wyborczej w chwili, w której oni wychodzili z kościoła. Więc Tomek zostanie w kościele pewnie do końca i mam nadzieję, że dlatego, że ma taką potrzebę w sercu, a nie dlatego, że jest po prostu użyteczny. Teraz ukazały się dokumenty pokazujące, że on zaatakował pamięć Jana Pawła II, uznając za prawdopodobne kalumnie, które zostały... No, po prostu kolejnej osobie wytoczono wojnę, tak? Wojna godnościowa, tak? Kolejny autor.
1: To było chyba 3 lata temu, tak, jak to się stało.
0: Tak, i to była zorganizowana akcja i uczestniczenie w czymś takim wydawało mu się przekroczeniem jakiejś granicy.
1: Mam dokładnie takie samo zdanie o przekroczeniu granicy, bo tak, no, ja z kolei z panem Tomaszem Terlikowskim też miałem swoje historie. Między innymi byliśmy w ostrym sporze, kiedy była sprawa księdza arcybiskupa Wielgusa, kiedy tak pan Terlikowski we właściwy sobie sposób tam krzyczał, że biskup ma łże jak pies i ma odszczekać to, co powiedział, no to było takie niezręczne, znaczy niezręczne, to delikatnie powiedziane, no, głęboko niewłaściwe zwracanie się w ten sposób do księdza arcybiskupa Wielgusa, niezależnie od oceny jego postawy. Jest to jednak człowiek zasłużony. No, ja byłem jego studentem w czasie, kiedy był rektorem KUL-u, studiowałem na KUL-u, no i mogę coś powiedzieć również o jego postawie moralnej wtedy, kiedy były ataki na KUL i na naukę Kościoła i jednak ksiądz arcybiskup bardzo zdecydowanie i w taki bardzo w dobrym tego słowa znaczeniu prosty sposób stawał po właściwej stronie, jeśli można tak powiedzieć. No, ale to zostawmy. Ja Tomka, to co w tej chwili bieżąco robi Tomasz Terlikowski, mam ambiwalentne odniesienie, bo z jednej strony bardzo dobrze go rozumiem. Jego na przykład krytykę sojuszu ołtarza z tronem, to takie czasami bezrozumne poparcie biskupów wobec takiej czy innej partii rządzącej. Pewnie nie jest to właściwe i pewnie prawdą jest to, co mówią krytycy tej postawy, że to ludzi odsuwa od kościoła. To, co też myślę jest cenne w jego publicystyce, że dostrzega jakąś zmianę cywilizacyjną i myślę, że szuka miejsca Ewangelii, w tej zmianie, która się dokonuje, że pewne rzeczy, które nie wszystko, co było kiedyś, co język, którym się posługiwaliśmy, postawy, które prezentowaliśmy, no po prostu się wymagają jakiejś rewizji bez zmiany i istoty. To myślę, że to też jest cenne. Tomek mówi, świat się zmienia. Odnajdźmy postawę ewangeliczną w tym zmieniającym się świecie. Sam pracując w Kolegium Intermarium, organizując taką debatę o przyszłości chrześcijaństwa, zaprosiłem Tomka Terlikowskiego z wystąpieniem, co się spotkało z krytyką, że ten mój akt zaproszenia go, dostałem za to bardzo po głowie. Ja natomiast to, co było moim motywem, to, że takie miejsca jak kolegium, uniwersytet są miejscem debaty. Zawsze były, tak się rodziły w średniowieczu, jako miejsce sporu, czasami bardzo głębokiego i taki był też mój cel, żeby była okazja do debaty. Dzisiaj bym go nie zaprosił, a to właśnie dlatego, że zaraz po tym, to było jesienią, a wiosną był ten atak na Jana Pawła II, w którym zupełnie nie rozumiem, dlaczego Tomek wziął udział, bo przecież to była ewidentna akcja, operacja służb, która miała odrzeć z autorytetu Jana Pawła II. To, co tam było przedstawiane, było w sposób ewidentny naciągane pod zupełnie fałszywą, krzywdzącą, obrzydliwą tezę. I udział Tomka w tym był dla mnie zaskakujący i mówię, nie, to jest właśnie granica, której przekraczać nie można. I tak jak pan redaktor mówi, to jest przejście, nie wiem z jakich powodów, trudno się odnosić do intencji, ale jest to przejście na stronę tych, którzy w sposób świadomy i planowy niszczą cywilizację.
0: Tam był taki wątek już takiego czysto ubeckiego pomówienia, zresztą opartego na jakichś zeznaniach księdza, który był albo agentem, albo został stamtąd po prostu.
1: Który potem już wiemy, łgał od początku do końca, łgał, bo był przetrącony bardzo mocno tam przez jakieś nałogi, uzależnienia.
0: Tak, ale wie pan, co mnie dotknęło? Dotknęło mnie to, że Tomek nie odżegnał się od takiej sugestii, że być może Jan Paweł II był skrzywdzony przez jakiegoś kardynała, czy tam no, to już
1: tak,
0: było.
1: Tak, to był też ten wątek.
0: Tak, i dotknięcie tak absurdalnej jakby kwestii, tak. No to jest instrumentarium tych głupszych ubeków, nie tych mądrzejszych, tylko tych głupszych, albo będących już całkowicie z nożem przy gardle, więc to powiem szczerze, że mnie dotknęło bardzo głęboko, ale oczywiście ma pan rację, że dostrzega zmianę cywilizacyjną. Oczywiście, że ważne jest to, że bardzo wielu ludzi, jak słyszą kazania, które są wprost popierające PiS, to ludzie nawet przestają chodzić do kościoła. Znam takie przypadki, tak? Ja bardzo cenię obronę skrzywdzonych w kościele, w jego wykonaniu.
1: No tak. To są te jasne karty i tak jak mówię, ja przyznam się, że czasami nie rozumiem tych ataków na redaktora Terlikowskiego, bo one są jakby takim stanięciem, używaniem tych samych metod, od których chcielibyśmy się odżegnać. Zamiast wejść z nim w spór, w debatę, jeżeli się nie zgadzamy. Nie? I tego bardzo brakuje dzisiaj. To okładanie się z jednej strony tam jesteśmy oskarżani o klerykalizm czy o ciemnotę, z drugiej strony właśnie o zdradę, my oskarżamy o zdradę, o. Myślę, że to w ogóle nie służy odkrywaniu problemów, które są, nie? I mierzeniu się z tymi problemami.
0: Proszę powiedzieć, co jednym zdaniem, jeśli tak pan zechce, co w tym, co dziś Tomasz robi, jest najbardziej dla pana, dotyka pana najbardziej?
1: To znaczy tak, no ja już powiedziałem, to takie stanięcie, na przykład właśnie szukanie za wszelką cenę, takie dążenie do odbrązawiania za wszelką cenę. To jest na przykład w wypadku właśnie Jana Pawła II, czy potem księdza arcybiskupa Jędraszewskiego, co do którego, tak, no ja też mam wiele zastrzeżeń do jego retoryki i wypowiedzi i myślę, że nie służy ona właśnie debacie, nie służy ona, nie tak powinno być prezentowane nauczanie Kościoła, na przykład w odniesieniu do osób LGBT, że to nie służy, że Kościół zawsze robił to inaczej, brał problem na warsztat intelektualny, na warsztat duchowy i się z nim rozprawiał, a nie dokonywał takiej kategorializacji, klasyfikacji w bardzo prostym języku. Nie? To Święty Tomasz za chwilę, jak się mierzył z averroistami, to traktował ich poważnie, a zagrożenie było podobne. I tego dzisiaj w Kościele nie ma i ksiądz arcybiskup Jędraszewski jest tego uosobieniem i ja rozumiem Tomka Terlikowskiego, że się krytycznie do tej postawy odnosi, natomiast tam jest jeszcze do tego dołożone takie odbrązawianie za wszelką cenę.
0: Tak, tak. Ja przyznam szczerze, że nie rozumiem też takiej postawy, bo to odbrązawianie to jest okej i tego lewica używała na przełomie XIX i XX wieku i później w dwudziestoleciu do głoszenia prawd i kłamstw na temat rzeczywistości. Natomiast no, czymś więcej chyba jest zarzucenie Jezusowi, że nie uratował Judasza. Bo to jest teza jednej z książek, że niedostatki miłości.
1: Przyznam się, że nie czytałem tej książki.
0: Dobrze, to
1: nie
0: ją wiem, zostawmy.
1: Tam jest teza.
0: To zostawmy to zupełnie.
1: Tak, wiem, że z powodu tej książki dla redaktora Terlikowskiego spadły gromy, tak, ale nie wiem, na ile one były zasadne.
0: Jasne. Pana teza. Taka ta najogólniejsza, od której rozpoczęliśmy nasze rozmowy, jest taka, że w naszym kręgu kulturowym od zawsze panowało przekonanie, że życie ludzkie może i powinno być spełnione. Natura wyznacza cel, sposób istnienia wyznacza sposób działania. Czyli mówi pan o szczęściu. Arystoteles w swojej etyce nikomachejskiej zauważa, że człowiek jest czymś najlepszym spośród żywych bytów. Myliłby się jednak ten, kto by sądził, że człowiek jest czymś najlepszym we wszechświecie. Tym, co go przewyższa, jest ład wszechświata, kosmos. Człowiek wpisuje się w ten ład, realizując swoją naturę. Żyć dobrze to znaczy aktualizować swoje naturalne skłonności, tak jak dzieje się to w całym kosmosie. Ogień dąży do rozprzestrzeniania się, ziarno rzucone w glebę przeobraża się w obfity pełen ziaren kłos, kwiat realizując swą naturę zmienia się w owoc. Każdy z bytów osiąga właściwą sobie doskonałość. I przechodzimy do tej tezy. Rozpad związku działania człowieka z naturą rozpoczął się jeszcze u schyłku średniowiecza. Tak i tutaj wracamy do naszej pierwszej rozmowy, tak brzytwa Okhama, nominalizm i tak dalej, tak? I ten rozpad związku działania aktywności ludzkiej z naturą, czy to jest najistotniejsza jakby obserwacja, która tłumaczy nam rzeczywistość? Nihilizm, hedonizm, kult aborcji, eutanazji, cywilizacja braku sensu, absurdu. Czy to jest główny uchwyt?
1: Tak. Jeżeli rozpatrujemy rzecz od strony filozoficznej, chociaż ja jeszcze wrócę na moment, by podsumować, by zamknąć taką klamrą wątek redaktora Tomasza Terlikowskiego. Nie? Taki apel do wszystkich, do siebie samego też, żebyśmy się wsłuchiwali w rację naszych oponentów. Nie używali kija bejsbolowego słów czy oskarżeń, tylko wsłuchiwali się w rację. To jest postawa, no tak, katolicka. Nie? Jak ja zawsze studentom mówiłem i mówię do dziś, jak już przywołany święty Tomasz z Akwinu, jak miał swoich przeciwników, poważnych przeciwników intelektualnych, to nie wyzywał ich od jakichś tam, nie używał takich obraźliwych wyrażeń, tylko brał na warsztat ich poglądy i je rozbrajał. Nie? I to było cenne i to straciliśmy. To jest też, nawiązuje do tego drugiego wątku, który pan
0: porusza. Żeby spuentować puentę, czy jeśli Tomek zgodziłby się, czy weźmie pan udział w debacie z Tomkiem Terlikowskim?
1: Bardzo chętnie. Ja jak czytam jego teksty, publicystyczne teksty, to tak, no jestem, czasami się bardzo zgadzam, a czasami bardzo nie zgadzam.
0: Więc jesteśmy umówieni, jeśli on się zgodzi, znajdziemy miejsce, w którym będziemy mogli przeprowadzić z publicznością taką debatę. I jesteśmy przy rozpadzie Związku Działania Człowieka z Naturą.
1: Tak, no to jest niektórzy historycy filozofii, nie tylko historycy filozofii, ale też filozofowie, ten moment, kiedy to ten rozpad nastąpił, określają mianem wybuchu jądrowego. Skutki tego rozejścia się myśli z rzeczywistością, ludzkiego intelektu z rzeczywistością, mają skutek porównywalny do wybuchu jądrowego. Tyle, że w sferze duchowej. I wszelkie problemy, z którymi się dzisiaj mierzymy, mogą być zrozumiane i możemy szukać dróg ich rozwiązania tylko wtedy, jeżeli zrozumiemy źródło tego problemu. Bo inaczej, no to właśnie tak, wpadamy w takie wzajemne oskarżenia i w taki manicheizm, który dzieli rzeczywistość na pół. Jest i nie jesteśmy w stanie dotrzeć do rozwiązania. A rzeczywistość jest piękna. Rzeczywistość jest dziełem Boga i nie da się tutaj przeprowadzić takiej demarkacji pół na pół właśnie. To jest coś, o czym też zapominamy, że nasze intelektualne odniesienie do rzeczywistości, umiejętność czytania rzeczywistości sprawiłaby, że wiele problemów by zniknęło. Tak to mówię i to jest, no, to jest takie bardzo oczywiste. Jeżeli się odwołamy do tego mądrościowego odniesienia się do rzeczywistości.
0: Ale zniknięcie tego bezpiecznego oparcia, tak, jakim był Bóg, tak, jakim była choćby idea Boga dla ludzi niewierzących, tak? Metafizyka wskazywała na Boga dzisiejsze, ten system chaotyczny, który ten świat opisuje, on wskazuje na próżnię.
1: Więc mądrościowe odniesienie do rzeczywistości, czytanie rzeczywistości w sposób dość taki właśnie oczywisty doprowadzało do stwierdzenia istnienia Boga. To było doświadczenie starożytnych filozofów. Skąd się wziął pierwszy nieruchomy poruszyciel Arystotelesa? Czyli byt, który ma cechy, które przypisuje Bogu również objawienie. On się wziął z czytania rzeczywistości. To nie był wymysł Arystotelesa, tylko Arystoteles, patrząc na rzeczywistość, jeszcze nie dostrzegł tego, co dopiero potem dostrzeżono, to co dostrzeżono w średniowieczu, istnienie jako coś, co konstytuuje rzeczywistość, ale Arystoteles widział ruch, widział zmianę w świecie i mówi, jeżeli ta zmiana następuje, to musi istnieć źródło tej zmiany. Źródłem tej zmiany jest pierwszy nieruchomy poruszyciel. I to było to mądrościowe czytanie rzeczywistości. Pamiętam, kiedyś uczyłem filozofii w jakiejś szkole podstawowej, I przedstawiałem właśnie tę wizję kosmosu Arystotelesa. To były starsze klasy szkoły podstawowej, 8 klasa. I tam jeden z takich bystrzejszych uczniów mówi, a co jeżeli ktoś tego nie uznaje? Ja mówię, ale tego nie można nie uznać, czytając rzeczywistość i posługując się zasadami rozumowania. To jest coś, co czytamy w rzeczywistości. No ale ja tego nie uznaję, mówi ten uczeń. Mówię, no Arystoteles akurat używał dosadnego języka czasami wobec swoich przeciwników. I Arystoteles mówi, no tacy ludzie są po prostu ludźmi głupimi, niezdolnymi czytać rzeczywistości. Pamiętam, uczeń chyba poskarżał się swoim rodzicom na to, że tak go nazwałem, chociaż nie jego tak nazywałem, tylko powiedziałem, jak Arystoteles takich nazywał. I ojciec tego chłopca złożył skargę do dyrektora na mnie, że nauczam religii na filozofii. Ja wtedy napisałem taki bardzo długi list, że o Bogu...
0: Apostoł Arystoteles.
1: Tak, on mówi, o Bogu nie można mówić w filozofii. Ja napisałem bardzo długi list, że to nie jest prawda, bo w zasadzie nie ma filozofa, który by się w ten lub inny sposób nie odnosił do Boga, albo do zagadnienia Boga, albo do pojęcia Boga, albo do idei Boga. Jedni uznawali go w ramach swojego systemu filozoficznego, inni go odrzucali, no ale nie jest tak, że o Bogu nie można mówić na terenie filozofii. Nawet nie można nie mówić o Bogu na terenie filozofii. Nie? To jest takie... ale ten współczesny taki, jak to Etienne Gilson nazywa, ateizm trudny, chciałby Boga wyeliminować w ogóle z debaty, nie? Odniesienie do Boga. I to jest problem, który jest zrodzony przez odejście od takiego mądrościowego czytania rzeczywistości, o którym mówiłem, które uprawiał Arystoteles na przykład.
0: Tak. Dziś żyjemy w bańkach, które nie mają właściwie już kontaktu ze sobą. I proszę mi powiedzieć, czy słuszna jest według pana moja intuicja, że ta pogarda, jaką wobec swoich poprzedników myślicieli mieli, nie wiem, Kartezjusz, Kant, kto jeszcze tam, no na pewno Marks, na pewno Luther jako też myśliciel, nie tylko reformator religijny, reformator w cudzysłowie oczywiście. Czy tutaj można upatrywać tego, że dzisiaj ludzie ze sobą nie rozmawiają publicznie, tylko szczekają na siebie?
1: Znaczy, my jesteśmy wydziedziczeni. Nie? Odcięliśmy korzenie, z których wyrastamy, co jest pewnym nowum nie dzisiejszym, tylko nowum trwającym od kilkusetek lat, że rozpoczynamy nasze odniesienie do świata, budowanie naszej cywilizacji, budowanie naszej moralności od odcinania korzeni. Nie? To jest coś niesamowitego. I potem dziwimy się, tak jakby drzewu odciąć korzenie, no przecież nie zrodzi dobrych owoców. Jeżeli wyda jakieś owoce, to wyda kwaśne, pomarszczone i niestrawne. To jest oczywiste. I my dzisiaj jesteśmy w takiej właśnie sytuacji, że podcięliśmy te korzenie. Nie? Żyjemy, ja to nazywam wielkim metafizycznym oszustwie. Mówiliśmy już o tym, ale myślę, że nie dość powtarzania tego. Nie? Bo my często myślimy, że rozwiążemy nasze problemy właśnie przez jakieś spory polityczne, przez wykrywanie afer, że to jest ten szczyt prawdy, nie? Jak tam wykryjemy jakąś aferę, nakryjemy kogoś na kłamstwie politycznym, że w ten sposób doprowadzimy do ocalenia cywilizacji. Praca musi być o wiele głębsza i idąca w zupełnie innym kierunku. Powrót do mądrości. To nie chodzi o to, żeby wracać do tego, co było, ale uznać to, co było i wyrobić sobie taką postawę, że polityka, religia, teologia jest wtórna wobec czytania rzeczywistości. Zawsze, jeżeli religia rodziła dobre owoce, jeżeli religia budowała cywilizację, to wtedy, kiedy była rezultatem mądrościowego odczytania rzeczywistości. To jest pierwsza rzecz. No tak powstawał renesans karoliński po tych wiekach ciemnych, rzeczywiście wiekach ciemnych od upadku cesarstwa rzymskiego zaczął się od wielkiej pracy intelektualnej. Nie? Ten niepiśmienny król, analfabeta, miał na tyle mądrości, mówię o Karolu Wielkim, miał na tyle mądrości, że tak, że właśnie wychowywał takich ludzi jak, czy dawał pracę takim ludziom jak Alcuin. Mówi, wy musicie to zrobić, bo my musimy budować cywilizację. Dzisiaj potrzeba nowych Alcuinów.
0: Rozdział między sferą faktów i sferą wartości, on dzisiaj jest rzeczą oczywistą, a moje pytanie jest takie, czy człowiek może konstruować sens, czy może go tylko odczytać?
1: To jest pytanie filozoficzne. Oczywiście, że na jakimś poziomie po odczytaniu rzeczywistości Można konstruować sensy, prawda? Ale one muszą zawierać sensy pierwotne, mówiąc tak filozoficznie bardzo. Nie? Rozumiem intencję tego pytania. Otóż człowiek nie może konstruować rzeczywistości. Może konstruować systemy myślowe. No tak właśnie powstawały cywilizacje, powstawała nasza cywilizacja, kiedy na przykład no, po odczytaniu prawa naturalnego, zawartego w rzeczy, zawartego w prawdzie o człowieku, budowano systemy prawne. Czyli budowano jakieś sensy, ale w oparciu o odczytanie tego sensu pierwotnego. I powstawały systemy prawa pozytywnego, ale były dobre wtedy, kiedy miały związek i były rezultatem odczytania analogicznie prawa naturalnego. Nie? To jest ta, dzisiaj żyjemy w takiej, jeżeli już mówimy o prawie, no to żyjemy w takiej koncepcji ulpianowskiej. Quod principi placet legis habet vigorem. To, co się podoba władcy, to ma moc prawa. Obojętnie, czy ten władca to jest jakiś tyran, czy ten władca przyjmuje postać parlamentu, czy ten władca przyjmuje postać no właśnie koncernów medialnych, które władają naszymi umysłami i doprowadzają do takich, a nie innych wyborów. Wszystko jedno. Prawo naturalne się nie liczy. Liczy się wola władcy. I to jest to, w czym dzisiaj bardzo mocno żyjemy. I jeżeli znowu nie powrócimy do odczytywania prawa naturalnego, nie zapytamy, po co jest prawo, jaka jest w końcu racja bytu prawa, odpowiedź jest taka, kiedy to czytamy, dobro człowieka, a jeżeli dobro człowieka, no to musimy wiedzieć, kim jest człowiek, jaka jest jego natura, bo tylko wtedy możemy powiedzieć, co jest dla niego dobre. Dzisiaj zupełnie to nie istnieje w dyskursie.
0: Tak. Czy ta definicja prawa jako narzędzia siły, czy ten sposób myślenia wprost bierze się z innego podobnego stwierdzenia, że taka religia, jaka władza, tak? Czyli
1: dokładnie tak. To jest na innej płaszczyźnie powiedzenie tego samego, nie? Że nie ma. To jest dokładnie powtórzenie tej ulpianowskiej zasady prawa. To, co się podoba władcy, to ma moc prawa. Kto rządzi, ten decyduje, jaka jest religia. Nie? To tak. Jest.
0: I teraz opiszmy.
1: No, polskie odniesienie do tego było takie, no, że polski król powiedział, nie jestem królem ludzkich sumień.
0: Tak. Powiedzmy
1: kiedy
0: o tym.
1: Odpierał to.
0: O tym najwyższym wzlocie ducha europejskiego, czyli moment, w którym no też przez odczytanie rzeczywistości, jak rozumiem, no bo cenimy ludzi, którzy oddają życie za słabych, cenimy nauczycielkę, która wyciąga z ognia swoich uczniów, tak? Cenimy tę moc, która utrzymuje ludzi broniących straconej wojskowo pozycji, ale dlatego, że tam są kobiety i dzieci i trzeba ich bronić, tak? I ten moment, który tak obrazowo najczęściej przywoływany jest jako jego egzemplifikacja, ten moment, w którym cesarz udaje się do Canossy, tak? Gdzie no i oczywiście ja nie pytam o kontekst historyczny, tak? I o prawidłowo, znaczy o pełni analogii, ale to chyba tylko cywilizacja europejska doszła do wniosku, że duch jest silniejszy od siły.
1: Racja jest silniejsza od siły, tak.
0: Tak.
1: Ten przywołany przykład cesarza udającego się do Canossy, stojącego tam w tym no, włoskim, ale jednak mrozie i czekającego na łaskę papieża. To jest w ogóle piękna opowieść, nie? Polecam słuchaczom, jeśli nie czytali, jest taka znakomita powieść zapomnianego zupełnie autora Teodora Jeskechońskiego, Tiara i Korona, opisująca właśnie ten spór. I tam Teodor Jeskechoński był takim arcykatolickim pisarzem, Ale on przedstawia cesarza w pełnej prawdzie. Wcale cesarz nie jest tam postacią negatywną w tej powieści. Nie? Tam on pięknie przedstawia też racje, którymi on się kierował, prowadząc spór z papieżem. Obaj są przedstawieni jako tacy właśnie słudzy większego porządku, nie? Którzy prowadzili ze sobą spór, jeśli chodzi o odczytanie treści tego porządku. Ale to jest dopuszczalne, nie? Bo jesteśmy niedoskonali i nie jesteśmy w stanie w sposób jasny, pełny, bez domieszki błędów odczytać rzeczywistość. Nie? Stąd są spory. I spory same w sobie nie są niczym złym, jeżeli ich celem jest dotarcie do rzeczy. Nie? I to jest właśnie ten prymat racji w naszej rzeczywistości. Nie? A nie, kiedy nie doprowadzanie do sytuacji, kiedy ja, będąc przekonany o jakiejś swojej racji, próbuję ją narzucić innym siłą. To nie jest sposób działania w naszej cywilizacji. Nie? I to jest właśnie to nie jestem królem ludzkich sumień, nie? Kiedy inni próbowali, wyradzając się z tej cywilizacji europejskiej, cywilizacji łacińskiej, narzucać swój pogląd swoim poddanym siłą.
0: Mamy do czynienia z aberracjami strukturalnymi. Jan Paweł II powiedział o grzechu strukturalnym, tak? Jest to bardzo delikatna materia, ale jednak jest tak, że ludzie, którzy oddychają dzisiejszą popkulturą, tak, powietrzem dzisiejszej popkultury, oni są pozbawieni kilku zasadniczych decyzji życiowych. Oni przyjmują jako coś oczywistego rzeczy nieprawdziwe. Przyjmują na przykład brak kategorii grzechu jako kategorię poznawczą, tak? No i człowiek, który jest karmiony taką kulturą, taką popkulturą, jest nasycany, z definicji musi błądzić, no bo też nowożytność można opisać jako czas odejścia od antropologii biblijnej, tak?
1: Właśnie.
0: I teraz pytanie moje jest takie. Czy my możemy spokojnie filozofować, patrząc na to, jak kolejne pokolenia są pozbawione szansy na szczęście?
1: Tak, ale to pozbawienie szansy ma swoje źródło w odejściu od mądrości. Przywołany święty Jan Paweł II w encyklice Fides et Ratio, kiedy tam się odnosi do kształcenia i formacji kapłanów w świecie takim ponowoczesnym. On nie używa tego określenia, ale z kontekstu to wynika. Nie? Właśnie, no, mówi o tym świecie, właśnie, gdzie zanikło pojęcie grzechu, gdzie zanikło wcześniej pojęcie prawdy, gdzie dobro i zło nie jest punktem odniesienia ludzkich decyzji. On pyta, Jan Paweł II pyta, stawia pytanie w encyklice Fides et Ratio, jacy kapłani są potrzebni w takim świecie? I odpowiada, że formacja kapłanów ma się opierać przede wszystkim, używa tego określenia, na filozofii bytu, czyli na metafizyce. Że nie są potrzebni kapłani, którzy są sprawni w metodach duszpasterskich, w metodach psychologicznych, w metodach organizowania instytucji, tylko są potrzebni kapłani, których umysły, dusze są ukształtowane przez filozofię bytu, czyli przez to mądrościowe odniesienie do rzeczywistości. To może być zaskakująca odpowiedź, no ale taką odpowiedź Jan Paweł II daje. Bo tutaj jest ten pierwotny grzech. Ten grzech jest grzechem intelektu, czyli to święty Augustyn mówi, przez co jesteśmy podobni Panu Bogu? Przez intelekt. Jeżeli intelekt nie działa zgodnie ze swoją naturą, czyli nie odnosi się do rzeczywistości, wówczas rodzi się fałszywa rzeczywistość, w którym nie ma miejsca właśnie na pojęcie grzechu. Mieszamy tutaj trochę porządki, porządek filozoficzny i porządek religijny, ale no one są ze sobą związane. jednak te porządki, dobrze je rozdzielać i mieć świadomość w dyskursie, zwłaszcza tej odrębności, ale to jest ze sobą ściśle powiązane. Nie? Ta teza Jana Pawła II z encykliki Fides et Ratio jest może zaskakująca, ale ona jest bardzo głęboka i prawdziwa, nie? Myślę, taka profetyczna bardzo. I tego dzisiaj strasznie nam brakuje. Nie? Strasznie nam brakuje. Nie mamy świadomości naszej choroby, źródeł naszej choroby.
0: No ale nie mamy wpływu na program seminariów katolickich. Nie mamy
1: tak,
0: wpływu.
1: Ale ja to per analogiam odnoszę do nas wszystkich. Nie? Do wszystkich, którzy jakoś uczestniczymy w życiu społecznym, którzy dostrzegamy te problemy, mierzymy się z nimi, jesteśmy trochę przestraszeni, trochę bezradni. Poszukiwanie dróg wyjścia, no tutaj znajdujemy podpowiedź. Nie?
0: Tak, ja widzę, co jest paradoksalne, że kapłan daje taką odpowiedź, a ja widzę inną jeszcze, oczywiście nie sprzeczną, ale komplementarną, że wyrwanie człowieka z nihilizmu i absurdu i osadzenie go w realnym świecie najlepiej wychodzi Panu Bogu, kiedy ludzie się nawracają. Bo ja 30 lat byłem poza kościołem, prawie 35, i zaszedłem na różnych ścieżkach swoich grzechów bardzo daleko. I niewyobrażalny był ten moment nawrócenia, kiedy Pan Jezus przyszedł do mnie po prostu na Dąbrowskiego 112, tak, w pokoju które wychodziło na ogródek, tak to powiedzmy, pomiędzy czterema blokami zamknięty, tak, z piaskownicami dla dzieci, z huśtawkami i tak dalej. I to, co było po tym pierwszym momencie tej miłości wszechogarniającej, potem drugi moment, kiedy Pan Bóg przyszedł z prawdą o tym, że pewnych rzeczy nie wyspowiadałem, tylko się wymawiałem tak naprawdę, tak, to następne odczucie, kiedy wstałem kolejnego dnia, to była... Zniknął ciężar. Ciężar przesądów, ciężar takiego... po prostu doświadczyłem wolności. Wolności. Ten ciężar został ze mnie zdjęty i uzyskałem pewność co do wszystkich dogmatów Kościoła katolickiego, co dla człowieka, który robił pismo nazywane czasami intelektualnym, tak, jest dość dużym darem od Pana Boga. Ale chodzi mi o to, że oprócz tej drogi, o której mówi Jan Paweł II, jest jeszcze dla części ludzi taka droga po prostu nawracać, kogo się da. Bo ci ludzie lądują nie w jakichś oparach, jakichś absurdów. Ja na przykład nie przechodziłem pod znakami, które były takie zamknięte, tak? Bo to coś robiło z energią, w cudzysłowie. Jakieś całkowicie irracjonalne...
1: Tak, są te przesądy. Tak,
0: tak, całkowicie irracjonalne.
1: Na których zbudowana jest ta nasza dzisiejsza rzeczywistość.
0: Dokładnie.
1: Murze przesądów. Nie?
0: Dokładnie, dokładnie. Czyli ten świat, fałszywy świat, który jest konsekwencją przyjęcia paranoidalnego punktu wyjścia, tak? Czyli tego, że nie ma Boga. Czyli my mówimy o tym, że część rzeczywistości nie istnieje.
1: No tak, nawrócenie, o którym Pan mówi, jest zawsze tajemnicą, prawda? W jaki sposób Pan Bóg dotyka mocno serca człowieka ze swoją miłością i to, co jest tam w dziejach apostolskich, że Pan Bóg przychodzi mimo drzwi zamkniętych, prawda? Nawet jeżeli my jesteśmy bardzo zamknięci, Pan Bóg potrafi się przedrzeć, ale to jest zawsze tajemnica. I te indywidualne nawrócenia, czy właśnie... No, nawrócenie zawsze polega na odkryciu miłości. To jest tak myślę, jeżeli nie jesteśmy nawróceni, to dlatego, że jesteśmy zamknięci na miłość i nie dość kochamy. Ale to myślę, że tutaj musi właśnie nastąpić pewien paralelizm, pewna komplementarność, o której Pan wcześniej powiedział. Bo to, że żyjemy w rzeczywistości nihilistycznej, to, że są zbudowane struktury grzechu, To, że edukacja, popkultura, media służą budowaniu nihilizmu. Nihilizmu, właśnie, to jest jeszcze też to wspomniałem o wcześniej o średniowieczu i o tym, że w średniowieczu odkryto tę konstytutywną rolę istnienia. Nie? To jest, się mówi o tak zwanej metafizyce Księgi Wyjścia, kiedy Bóg objawia się Mojżeszowi w krzaku gorejącym i mówi: jestem, który jestem, ego sum qui sum Jahwe. Moim imieniem jest istnienie, moim imieniem jest prawda, bo istnienie to jest prawda. A przeciwieństwem tego, właśnie nihilizmem, to egzorcyści mówią, nie, że szatan mówi o sobie: jestem, którego nie ma. Czyli to jest właśnie ten nihilizm, to oderwanie od esse. I na tym jest zbudowana kultura, na nihilizmie, czyli zaprzeczeniu istnienia. Nie? Nie ma nic, nie ma żadnego punktu odniesienia, nie ma niczego, na czym moglibyśmy się oprzeć. Nie? I nawrócenie, tak czy inaczej, jest zawsze odkryciem prawdy. No myślę, że tutaj jest jakiś paralelizm. Ja się nie odnoszę do tego pana osobistego doświadczenia pięknego, głębokiego i Bogu dzięki, że to się odbyło. Natomiast odnoszę się filozoficznie do narzędziami, które daje filozofia, do tej cywilizacji i kultury, która jest zbudowana na nihilizmie. Ostatecznie tak, jest to diabelstwo, no, od strony religijnej. Nie?
0: I teraz jesteśmy w takim momencie, gdzie, powiedzmy z grubsza, mamy dwie propozycje rozumienia tego świata, którego się jakoś lękamy i który przynosi nam cierpienie, tak? Innym ludziom samotność, zagubienie i oddzielenie od wspólnoty, no bo miłość to jest więź, a więź to jest coś, co trzeba zniszczyć, tak? I ten świat jest opisywany radykalnie przez różnego typu teorie spiskowe. Jest kilkanaście takich prób podejścia do ogarnięcia tej masy informacji, na jakie sposoby zagrożona jest wolność, prawda i nasze bezpieczeństwo, tak? I widzieliśmy próby dokonania takich radykalnych działań i COVID i te wszystkie działania związane z cenzurą w cywilizacji liberalnej, czyli w cywilizacji wolnościowej, tak?
1: To są te paradoksy właśnie nihilizmu.
0: Tak. No, perwersja
1: nie ma
0: języka,
1: wolności, czyli dla wrogów wolności.
0: Tak, odwrócenie języka, odwrócenie wszystkiego, tak? Ale teraz i tych propozycji jest kilkanaście i w zależności od poziomu charyzmy tych, którzy je głoszą, te teorie spiskowe się szerzą jak pożar albo pełgają, ale trzeba zbudować jakąś taką całkowicie taki całkowicie racjonalny opis tego świata, bo jakby już antidotum jest znane, tak? Trzeba wrócić do rzeczywistości, tak? Do opisu, do kryterium prawdy, które brzmi, że zdanie jest prawdziwe, jeśli opisuje istniejące, rzeczywistość po prostu, tak?
1: A dlatego to zdanie jest prawdziwe, bo rzeczywistość jest, posiada esse. Tak, nie? Tak. To nie byłoby zdania prawdziwego, gdyby nie było rzeczywistości i intelektu czytającego.
0: Moje pytanie jest takie, jaki jest pana stosunek do tych wszystkich teorii spiskowych, bo one oparte są na 10, 15, 30, niektóre na 50% prawdy, a jednocześnie rodzą w ludziach lęk i poczucie beznadziei.
1: Znaczy tak, ja jakoś tam nie śledzę specjalnie i nie fascynuję się teoriami spiskowymi, natomiast no, na tyle, na ile obserwuję rzeczywistość, to mogę powiedzieć tyle, że teorie spiskowe znajdują swoje potwierdzenie w faktach. Nie? Bez dwóch zdań. To, co dzisiaj się odbywa, no tak, no są te... To znowu, no, odwołujemy się do Jana Pawła II, jego takich intuicji. On tego nie rozwinął, ale mówił o tym w encyklice, no, o Evangelium Vitae, o ukrytym centrum zła, które jakby zarządza procesami społecznymi w naszym świecie. Nie? No, jest coś takiego niewątpliwie. Z drugiej strony przypomina mi się rozmowa, którą jeden z dziennikarzy, nie pamiętam w tej chwili, który przytacza, jak doktor Wanda Połtawska wspominała swoją rozmowę z Janem Pawłem II. Wiadomo, oni byli w takich przyjacielskich, zażyłych relacjach z czasów wczesnokrakowskich i ona opowiadała, że właśnie tak sobie narzekali z Janem Pawłem II nad tym światem, ubolewali nad tym, co się dzieje, komentowali zdarzenia wczesne, takie niepokojące, takie rodzące niepokój, i w pewnym momencie doktor Połtawska relacjonuje, papież mówi: ale Wandziu, to wszystko na nic, mówi. Oni myślą, że rządzą, a oni nie rządzą. Bóg rządzi światem. I to była taka, no, myślę, że to też takie bardzo, bardzo budujące jest dla nas. A te teorie spiskowe, no tak, ja wcześniej chciałem się odwołać, bo pan powiedział z powrotem do rzeczy, no to jest hasło Husserla, Zurich zu den Sachen. On miał taki postulat, widząc, co się dzieje. Na przykład, no, to była reakcja na scjentyzm, na pozytywizm, nie, który odrywał człowieka od mądrości, mówiąc, że jest samą mądrością. Nie? I to się rozpowszechniło w systemach edukacyjnych, na uczelniach. I Husser mówi wprost: albo czeka nas klęska, wszystko runie, albo powrócimy do rzeczywistości. Jemu samemu się to nie udało, ale ten jego postulat i diagnoza współczesności, że świat oparty, oderwany od rozumu, scjentyzm odwołujący się do rozumu, odwołuje się do rozumu, który jest karykaturą rozumu, karykaturą intelektu. Nie? I to, a dzisiaj w tym scjentyzmie też zewsząd jesteśmy otoczeni. Nie? Mówi się prawda naukowa, nie? Co to jest prawda naukowa?
0: Nie? O lobotomii to...
1: Na przykład, tak, albo tłumacząc człowieka, nie? Naturę ludzką się koncentrujemy, tak, na jakichś naukach neuropsychicznych. One są cenne, one coś wnoszą, ale muszą być czytane właśnie w tym kontekście mądrościowym. Nie? To nie chodzi o to, żeby się od tego odżegnywać, od tego, co to niosą te nauki, ale nie absolutyzować tego, tylko odczytywać w kontekście.
0: To zadziwiające, bo ja nie czytałem, jak widać, Evangelium Vitae, bo ukryte centrum zła to jest pierwszy raz pojęcie, słyszę to pojęcie. Mhm. Natomiast słyszałem, czytałem, jak Jan Paweł II mówił o współczesnych areopagach i tym posługiwałem się w swoich tekstach, tym jego pojęciem, ale dotykamy czegoś istotnego. Ja piszę teraz książkę, pewnie jej nie wydam, bo to kolejna moja pisana, a nie wydana książka.
1: Nie napisana, tak.
0: Nieskończona, ale dzięki temu rozumiem lepiej rzeczywistość. Chodzi o to, że syndykat wziął swój początek w czasach Kaina i Abla, a może chwilę wcześniej, tak? Czyli współpraca widzialna i niewidzialna, tak? Czyli rzeczywistość postrzegana jako ta rzeczywistość tej cywilizacji nihilizmu i śmierci, braku sensu, jako konsekwencje oddziaływania pierwiastków ciemności na wyżynach niebieskich z zwykłym ludzkim, z ludzką naturą, tak, z tą jej ciemną stroną. Ale kiedy słyszę ukryte centrum zła i kiedy widzę, nie wiem, takie organizacje, które się wielu osobom kojarzą z jakimś ładem, Organizacja Narodów Zjednoczonych, tak, Unia Europejska, UNICEF, tak, że i okazuje się, że to są również narzędzia wykute w tym ukrytym centrum zła do realizacji jakichś tam celów politycznych i strategicznych, tak, oczywiście, ale potem okazało się, że one są już u schyłku tej swojej funkcji politycznej, no bo jeśli szefem Komisji Praw Człowieka jest polityk z państwa totalitarnego, no to w tym momencie taka instytucja jak ONZ jest tylko i wyłącznie karykaturą, ale może w dalszym ciągu oddziaływać. Tam jakieś pieniądze na to idą i okazuje się, że to jest organizacja, która od przynajmniej 93 roku, a może wcześniej, jest po prostu agendą jednego z politycznych i filozoficznych poglądów na świat. Tak?
1: Filozoficznych, tak, zwłaszcza filozoficznych. Nie? ONZ to jest jedna sprawa. Druga sprawa, ja pamiętam, uczestniczyłem jakoś bardzo czynnie i bardzo krytycznie w reformie edukacji, która była wprowadzana przez, o dziwo, rząd AWS, odwołujący się tam jakoś do chadecji, do chadeckich korzeni. I wówczas te dyrektywy do kształtu tej, myśmy jeszcze wówczas nie byli członkami, Polska nie była państwem członkowskim Unii Europejskiej, ale dyrektywy do kształtu tej reformy płynęły z Unii Europejskiej. Była specjalna komórka wydzielona w ministerstwie, gdzie zresztą tam otoczona takim nimbem tajemniczości i nie każdy miał tam wstęp, nie każdy miał dostęp do tych materiałów, które były dostarczane, ale reforma edukacji była realizacją ówczesnych dyrektyw Unii Europejskiej. Tak, to bez dwóch zdań. A gdyby chcieć je streścić, one były zresztą wprost wypowiedziane expressis verbis w celach reformy i tam nadrzędnym celem reformy edukacji było to, żeby absolwenci polskich szkół mogli się odnaleźć na europejskich rynkach pracy. Znowu, no tutaj jest pytanie o to, kim jest człowiek, nie? I czemu służy edukacja, no bo jeżeli celem kształcenia jest odnalezienie się na rynku pracy, naczelnym celem kształcenia jest odnalezienie się na rynku pracy, dzisiejsza reforma w sposób jeszcze bardziej dobitny, jeszcze bardziej bez ogródek, w jeszcze bardziej zawężony sposób to powtarza, no to znaczy, że człowiek jest narzędziem tylko. To jest takie współczesne niewolnictwo realizowane pod sztandarami czy pod w takim otoczeniu bardzo maskującym, że chodzi o to, żebyśmy tak, no, byli Europejczykami, mogli zarabiać na europejskich rynkach pracy, ale to jest unarzędziowienie człowieka, nie? Że człowiek to jest żywe narzędzie, że człowiek ma być sprawny w wykonywaniu jakichś funkcji. To jest taki daleko idący redukcjonizm antropologiczny i w tym żyjemy, w ogóle nie zdając sobie z tego sprawy, przyjmując to za dobrą monetę. Ktoś, kto o tym mówi, jest odsądzany od czci i wiary albo traktowany jak niespełna rozumu. Bo to jest tak oczywiste i tak mocno już weszło w krwiobieg społeczny takie podejście do człowieka, że ktoś, kto mówi kontra temu, jest szaleńcem.
0: Mnie zadziwiło, jak przyjrzałem się pojęcie zrównoważony rozwój. I nagle się okazało, że jest to pojęcie z wokabularza socjalistów, tyle że zachodnich, więc ja go nie znałem. I jest to po prostu sprawiedliwość społeczna, w cudzysłowie, ale ta komunistyczna, tylko rozumiana troszkę inaczej, ale jej celem jest redukcja rozwoju gospodarczego Zachodu. I teraz oczywiście to nic z filozofią nie ma wspólnego, ale chciałbym się dowiedzieć, co pan tak prywatnie na ten temat sądzi, bo momentami mam takie wrażenie, że te tezy dwójkowiczów z polskiego wywiadu, tak, dwójka międzywojenna,
1: tak.
0: Że po wojnie mówili, że właściwie już cała lewica na Zachodzie, odkąd Komintern stał się tylko i wyłącznie narzędziem panowania Związku Sowieckiego, czyli kiedy Stalin zdecydował, że buduje imperializm w jednym miejscu, a rewolucję zawiesza na kołku i że stała się ona po prostu, te wszystkie agendy lewicowe stały się wykonawcą imperialnej polityki rosyjskiej, moskiewskiej, to ja mam takie wrażenie, że to jest do dziś, tylko że jeszcze Chiny się do tego dołączyły i właściwie cały...
1: Ale ten... oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Nie, no można by mówić o komunistycznych, to może być też zaskoczeniem, ale o komunistycznych korzeniach Unii Europejskiej. Nie? No to, to jest przecież Spinelli. Ten, który stoi, ten, bo mówi się często o Adenauerze, o tych chrześcijańskich demokratach niemieckich, którzy budowali Unię Europejską, ale tam się pojawia też nazwisko Spinellego, włoskiego komunisty. I to w mediach ten fakt w ogóle nie był podnoszony, ale jak Unia Europejska drżała w posadach, to chyba było przy okazji Brexitu, czyli jak Wielka Brytania opuszczała Unię Europejską, to włodarze Unii Europejskiej, prezydent Francji, ówczesny kanclerz Niemiec, pielgrzymowali do grobu Spinellego z takim aktem parareligijnym. Nie wiem, no prosząc o wstawiennictwo, ale to jest, my się z tego śmiejemy, ale to jest przerażające, nie, bo to komunizm,

0: zmodyfikowanej, zmutowanej idei komunistycznej.
1: No, zniszczenie państw narodowych i superpaństwo, to jest idea. Ale ona ma też korzenie głębiej, znaczy w czasie głębiej, czyli pan-europeizm. To jest przecież idea z kręgów prawicowych niemieckich, czy też jakichś takich dziwnych niemieckich, może nie prawicowych, ale to mniejsza. Spróbujmy podsumować to nasze dzisiejsze kolejne spotkanie. Z czym pójść do 18-latków, żeby rozpocząć w nich, bo to są ludzie, którzy chcą jeszcze myśleć, tak? W pewnym momencie to zaniknie, ale 13, 14, 15, 16-letni ludzie chcą jeszcze mają mnóstwo pytań, tak? Z jakim komunikatem do nich iść, żeby oni zrozumieli, że ta kultura, którą oddychają, że to jest karykatura, że nie mają do czynienia z czymś prawdziwym. I jakby pan wyobraził siebie, stoi pan w klasie, trzeciej klasie liceum, część dziewczynek już ma za sobą, już wie, że czystość przedmałżeńska to jest absurdalne, passe. Jakieś tak passe i tak dalej. I jaki komunikat może wygłosić 50-60-letni człowiek do takich ludzi?
0: Na pewno bym nie prawił kazania i bym mówił to, co mówię zawsze i co mówię wszędzie. A kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Nie? I ja mam do czynienia z młodzieżą w swoim bliskim otoczeniu i dalszym. I no to tak jak myślę, że to analogicznie do tego, co jak misjonarze wyruszali do krajów misyjnych, nie, gdzieś tam w XVI wieku. Oni nie rozpoczynali od głoszenia kazań. Oni budowali najpierw szpitale, opatrywali rany, leczyli chorych, a potem ci, którzy tego doświadczali, mówili, gdzieś tam na uboczu wioski czy osady budowali sobie kościół. I ci, którzy doświadczali tej miłości, o której już mówiliśmy, przychodzili i pytali, dlaczego wy to robicie.
1: I od tego zaczniemy nasze następne spotkanie, jeśli pan zechce się ze mną spotkać za 3-4 tygodnie.
0: Pewnie, że tak.
1: Wszystkiego
0: pewnie,
1: dobrego, tak. Drodzy państwo, naszym
0: gościem.
1: Wszystkiego
0: dobrego, dziękuję pięknie.
1: Pan Arkadiusz Robaczewski, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Pozdrawiam. Z Panem Bogiem.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radości.

imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, dzięki Ci za Twoją obecność, za to, że możemy być odważni, bo Ty jesteś zawsze, że możemy szukać pokoju w Twojej obecności, że możemy szukać nadziei. Dzięki Ci za łaskę, dzięki Ci za miłość, którą wlewasz do naszych serc. Prosimy Cię, Panie, abyśmy teraz mogli mówić na Twoją chwałę, abyś Ty nam dawał swoje słowa. Prosimy Cię, Panie. Maryjo, serdecznie Cię zapraszamy pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest ojciec Janusz Chwast. Witam.
1: Dzień dobry, szczęść Boże.
0: Czy zakonnikowi łatwiej jest z Bogiem, czy wręcz odwrotnie, się dogadywać?
1: Bardzo skomplikowane trochę takie pytanie, podchwytliwe bym powiedział.
0: Nie, myślę, to, że każdy chrześcijanin, ciekawość.
1: Myślę, że każdy chrześcijanin ma taką samą łaskę i możliwość dogadania się z Panem Bogiem. Każdy chrześcijanin. Natomiast życie zakonne rzeczywiście, chyba by trzeba tak powiedzieć, daje na pewno jakieś lepsze możliwości, lepsze środowisko do tego, żeby tę przyjaźń z Panem Jezusem budować. Po pierwsze przez konsekrację zakonną, zakonnik, osoba konsekrowana jakby, znaczy nie jakby, radykalnie wchodzi w tajemnicę Chrztu Świętego. To jest wcielenie jakby tajemnicy chrztu, która polega na zawierzeniu całego życia swojego Panu Bogu. No i cała struktura życia zakonnego, warunki, harmonogram życia, to czym żyjemy, co przeżywamy, co robimy, no pewnie ułatwia jakoś budowanie tej przyjaźni z Panem Jezusem. Spodziewam się, że jest nam łatwiej niż ludziom w świecie. Ale to nie na takiej zasadzie, że my jesteśmy jakimiś tam wybrańcami, że Pan Bóg jednym daje łatwiej jakby takie prostsze drogi do budowania z Nim przyjaźni, a innym nie. Natomiast no, pewnie człowiek, który żyje w świecie, jest narażony właśnie na tyle różnych problemów, trosk, właśnie choćby troski o rodzinę, co często my, zakonnicy, mamy trochę odjęte, no, właśnie z racji formy życia zakonnego. Jak zadajesz to pytanie, czy zakonnikowi jest łatwiej, to ja sobie od razu tak przypomniałem, zdaje się, rozmowę ojca Pio z pewną kobietą, która powiedziała, że chciałaby iść do zakonu, żeby złożyć ofiary z życia, żeby nieść krzyż z Panem Jezusem. Oni wtedy powiedzieli, no to kobieta, jak ty chcesz tak nieść krzyż, to zostań w świecie. Wyjdź za mąż i tam będziesz mieć krzyż, bo w zakonie to jest Góra Tabor. No więc pewnie to jakoś tak jest, że zakon na pewno stwarza takie środowisko, które ułatwia, o, tak bym to powiedział.
0: W jaki sposób Pan Bóg poinformował Janusza, że ma być zakonnikiem? I ile Janusz miał lat?
1: Ostatecznie decyzję podjąłem o pójściu do zakonu, mając niespełna 26 lat. Natomiast jakby powołanie, ten taki wewnętrzny dialog z Panem Jezusem, albo to pukanie Pana Jezusa do mojego serca zaczęło się gdzieś w średniej szkole. Tak myślę, że pierwszy raz o powołaniu zacząłem myśleć w drugiej klasie liceum. No ale to było takie, coś zaczęło mnie nurtować w tą stronę.

0: dwóch moich kolegów poszło do zakonu, więc to jeszcze bardziej rozmawiałem z nimi, jak to jest. Zacząłem podpytywać księży, co to znaczy być powołanym, właśnie zadawać im takie pytanie, jak to się słyszy, skąd ja mam wiedzieć, że jestem powołany.
1: Ale jeszcze wróćmy na chwilę. Jaka jest droga do tego szesnastolatka? Z jakiej rodziny
0: pochodzisz? Ja pochodzę z rodziny takiej, powiedziałbym tak, głęboko wierzącej. Moi rodzice są naprawdę wierzącymi ludźmi.
1: I widziałeś to również jako dziecko?
0: Tak. Są dla mnie ogromnymi świadkami, chociaż wtedy nie byłem świadom tego. Ja dopiero, nie ukrywam, po swoim nawróceniu, bo takie miało miejsce, o czym zresztą za chwilę powiem, po swoim nawróceniu zobaczyłem, jak moi rodzice są wierzący, jak mój tata jest głęboko wierzący, to właśnie w zakonie widziałem, że jego wiara nie jest, powiedziałbym, taka banalna. No i później tak jakoś się poukładało życie, że skończywszy liceum, ja nie byłem w stanie wtedy podjąć decyzji co do przyszłości mojego życia. Trochę tak...
1: Ale to za chwilę jeszcze.
0: Aha.
1: Co to dziecko widzi? Co widzi dziecko?
0: No ja widziałem na pewno moich rodziców, którzy walczą o swoje małżeństwo, o miłość do siebie. Nie było tam łatwo, były problemy między nimi, ale walczą. Rodziców, którzy opierają swoje życie ewidentnie o Pana Boga, którzy uczestniczą w Eucharystii, którzy zachodzą do kościoła częściej tylko niż w niedzielę. Widziałem moich rodziców, którzy się modlą. Poza tym też słyszałem moich rodziców, którzy mi mówili o Bogu. Tata mnie ciągle gdzieś tam nakłaniał do modlitwy, do właśnie do tego, żeby iść służyć. Ja pamiętam, byłem małym dzieckiem, byłem ministrantem i podjąłem się tam właśnie z służby w czasie mszy świętej, gdzieś tam na porannych mszach, zima, ciemno, nie chce mi się wstać. Tata wstaje jeszcze wcześniej, budzi mnie, że trzeba iść, ja coś marudzę, on mówi, idź, to przecież dla Pana Boga będziesz. No takie rzeczy właśnie zostają w sercu. A później pamiętam, że jak miałem taki okres, który nazywam okresem błędów i wypaczeń, no to właśnie tata podchodził do mnie często ze Słowem Bożym. Co prawda niewiele to do mnie mówiło wtedy, albo przychodzi do mnie, czytał na przykład namiętnie przez jakiś czas Naśladowanie Chrystusa i raz po raz mi przychodzi, popatrz jakie to jest mądre. Nie? No właśnie, takie miałem środowisko. No wracając do mojej historii, no to...
1: A grupa rówieśnicza?
0: Tutaj już było różnie.
1: No miasto, wieś?
0: Pochodzę z Nowego Sącza, z miasta. Środowisko różne. Z jednej strony obracałem się w takim środowisku ludzi wierzących, z młodzieżą, która była związana z ruchem Światło Życie. Śpiewałem nawet w chórze kościelnym, a z drugiej strony podwórko, szkoła, no to tak różnie bywało tam. To już nie było takie środowisko do końca oddane Panu Jezusowi. No trochę się tak błąkałem, ale w tym czasie między tymi środowiskami różne pewnie z tym były związane trudności, ale zasadniczo do końca liceum można powiedzieć, że jakoś próbowałem budować relacje z Panem Jezusem.

0: trochę z perspektywy wydaje mi się, że ona była mimo wszystko trochę taka tradycyjna. Znaczy nie wiem, nie było z perspektywy, wydaje mi się, że nie było w niej głębi. Ja jednak gdzieś ciągle nie mogłem jakby spotkać tego Boga żywego. Ja się modliłem, wołałem, nawet jakieś miałem już dylematy związane z tym, gdzie ten Pan Jezus jest, co, gdzie ten Pan Bóg jest, ale to jeszcze było takie trochę zewnętrzne, bym powiedział, takie tradycyjne.
1: A bunt?
0: Bunt?
1: Był?
0: A nie wiem, jakoś tak... Nie kojarzę, bo raczej byłem wtedy spokojny człowiek. Nie przypominam sobie, żebym miał jakieś takie poważne okresy zbuntowania, chociaż w domu rodzice ze mną mieli pewien problem rzeczywiście, że tam nie do końca to ta moja relacja z rodzicami się układała. Natomiast poplątanie pojawiło się po liceum, bo poszedłem do wojska. Było to jakoś tak związane. Grałem, ja się kształciłem muzycznie, zaproponowano mi właśnie granie w orkiestrze reprezentacyjnej, wtedy Wojsk Ochrony Pogranicza. Poszedłem do wojska, to były czasy komunizmu, no i osłabła moja relacja z Panem Jezusem. Sakramentów nie było, bo nie mogłem. Wtedy nie wolno było żołnierzom chodzić, ja nie miałem przypustek. Jak byłem oczywiście na przypusty, mogłem iść, ale moja modlitwa osobista też osłabła, została zredukowana, że tak powiem, do minimum takiego paciorka, Ojcze nasz, zdrowaś Maria i chwała Ojcu. No i słabość tej relacji, niestety, później to zrozumiałem, przyczyniła się do tego, a nastawiony byłem na coraz poważniejsze pokusy. To środowisko w wojsku nie jest takie dobre, przynajmniej wtedy nie było, nie sprzyjało takiemu dojrzewaniu w ogóle jako człowieka, tak sądzę. Pojawiały się coraz większe pokusy, no i zaczęło się rodzić powoli, powoli, słabym, pokusy coraz większe, ulegałem raz tej. No i tak powoli zacząłem się oddalać od Pana Jezusa. Nastąpiło, powiedzmy tak, zagubienie moralny. Ja nigdy się nie sprzeciwiłem Panu Bogu, nigdy nie mówiłem, że Boga nie ma, nigdy się nie sprzeciwiałem też przeciwko Kościołowi. Natomiast po prostu poprzez nieład w życiu moralny, no oddaliłem się od Pana Jezusa i zacząłem żyć jak niechrześcijanin. I to tak było w wojsku, po wojsku, podjąłem pracę. Pracowałem w księgarniach takich muzycznych, głównie właśnie zajmowałem się rozprowadzanie sprzedażą produktów fonograficznych, pieniądze całkiem niemałe, no i środowisko takie trochę niezbyt poukładane.

0: No trochę to jest tak chyba jak w życiu każdego młodego człowieka, że trochę szaleje. Jest to taki okres trochę właśnie zabaw, szaleństwa. Młodość taka trochę jest czasami nieroztropna. Więc z początku to się chyba specjalnie nie zastanawiałem nad tym wszystkim. Trochę jakby dałem się ponieść życiu, tak bym to powiedział. W takim negatywnym tego słowa znaczeniu. Dałem się ponieść życiu, właśnie imprezy, tu koledzy, różne wygłupy i tak dalej. No mówię, dużo w tym było rzeczy sprzecznych z miłością, z Ewangelią. Dopiero po jakimś czasie zacząłem odkrywać sobie, no po paru latach, zacząłem odkrywać, że to wszystko w ogóle do niczego nie prowadzi. Coraz bardziej dziś pustka doskwierała w moim życiu. Smutek gdzieś przedzierał się. Inna rzecz, że jakby też Jezus ciągle gdzieś tam próbował do mojego serca wejść. To było zadziwiające. Ja to nawet pamiętam, w takim swoim dzienniku zapisałem i tą kartkę mam do dzisiaj, że w tym czasie, kiedy ja naprawdę nie modliłem się prawie rzadko, na przykład spowiadałem się, że kiedy myślałem o przyszłości, to raz po raz wracało takie myślenie o kapłaństwie. Bardzo to było dziwne, nawet napisałem w dzienniku, że dziwne to jest, że ja, który żyję tak z dala od Pana Jezusa, mam takie myśli. No a później no Pan Jezus gdzieś pukał do tego mojego serca. Miał się mi się też do czego odwołać, bo jakieś tam podstawy w moim sercu były. Zostało to zagłuszone przez grzech, przez nieporządek moralny w moim życiu, ale to wszystko trwało. No i Pan Jezus gdzieś szukał ciągle sposobu, stawiał gdzieś na mojej drodze ludzi. I się rozpoczął w którymś momencie proces nawrócenia. Tam jest takich kilka momentów, gdzie Pan Jezus mocno mnie dotykał.
1: Opowiedzmy to o tej historii.
0: No trochę by chyba długo trzeba było mówić, zresztą trudno się o tym mówi. Ale tak ja kojarzę, że takim i mocnym punktem, myślę, gdzie też Pan Jezus dotknął mojego serca, było przeczytanie biografii świętego Wincentego de Paulu. Suras, koleżanka wcisnęła mi, chciałem jakąś książkę od niej pożyczyć i ona mówi, weź sobie to, fajne jest, trochę się buntowałem, ale weź, dobrze napisana. I zacząłem czytać tą biografię tego świętego kapłana i z każdą stroną jakby widziałem bezgraniczną różnicę jego życia z moim życiem i coraz bardziej byłem poruszony właśnie miłością, ofiarnością, szlachetnością tego człowieka, tym jak służy Bogu, ale też i ludziom. No i konfrontowałem to z moim życiem, które postrzegałem jako właśnie egoistyczne, skoncentrowane na sobie. Się zadawałem sobie pytanie, że przeżyłeś ćwierć wieku, no i co ty zrobiłeś dla kogoś, no nie wiem, dla świata, tak ogólnie rzecz biorąc.

0: No pamiętam, że bardzo mnie wzruszyła, dotknęła. Pewnie tak już wtedy jakoś zapłakałem trochę nad tym swoim życiem. Później kolejny taki punkt to było z kolei obejrzenie filmu. Wtedy już kręcono filmy o Janie Pawle II, o jego młodości, o jego dojrzewaniu też do kapłaństwa, o jego wczesnym kapłaństwie. No i tak patrzyłem na życie tego, zwłaszcza młodego Karola Wojtyły i myślałem, jak bardzo się różni to, co ja robię od niego, jak on walczy właśnie o miłość, o prawdę w swoim życiu, o szlachetność, o to, żeby dojrzewać jako mężczyzna. Też mnie to ogromnie mnie poruszyło. Pamiętam, że rzeczywiście łzy popłynęły wtedy po moich policzkach w czasie tego oglądania tego filmu. No, później tam jeszcze było kilka takich rzeczy. Wyjazd do pewnego księdza, który pracował gdzieś tam na parafii. Ja miałem akurat jakiś taki czas bez pracy. I się oderwałem na chwilę od środowiska i to wpłynęło. Na pewno nie znaczy, że się nawróciłem, ale ta oderwanie się od środowiska, bycie na tej wiosce, tam pracowałem, pomagałem mu przy budowie kościoła, takie trochę wyciszenie sprawiło, że na przykład w moim myśleniu, pamiętam, że któregoś dnia taka myśl się pojawiła, jak fajnie by tak było żyć właśnie jak ci mnisi, tak, modlić się i pracować. Nie wiadomo skąd. No myślę, że tak właśnie Duch Święty gdzieś docierał. No kolejny moment, bardzo mocny, to jest pojechanie właśnie na taką pielgrzymkę, trochę koncerty, śpiewanie z tym chórem do Francji.
1: Z jakim chórem?
0: Takim chórem parafialnym. Pojechaliśmy któregoś dnia, któregoś roku do Francji i tam w czasie tej dwutygodniowej takiej pielgrzymki trafiliśmy do Lourdes. No ja już rzeczywiście dostrzegałem kruchość swojego życia i słabość i pamiętam, że tam w tym sanktuarium tak przy tym źródełku, pamiętam, napiłem się wody z tego źródełka i tak prosiłem Pana Boga, żeby uzdrowił moje serce. I rzeczywiście Pan Bóg mnie tam nieprawdopodobnie dotknął łaską. Wyciszyło mnie, myślę, tam wesołe towarzystwo, bawiliśmy się, śmialiśmy się, mnie tam ogromnie wyciszyło. Jakieś miałem takie parcie do modlitwy. To tak przez 3 dni, później pojechaliśmy do La Salette, ja tylko patrzyłem, żeby odejść gdzieś na bok i się tak wyciszyć, pomodlić. No i oczywiście zaraz pojawiły się myśli o kapłaństwie. Myślę, że wtedy się już zaczął taki poważny proces mojego nawrócenia właśnie. I później był rok już walki. Nie wychodziło mi. Nie bardzo sobie mogłem poradzić z moimi słabościami, grzechami. Jak się pojawiały jakieś pokusy, to znowu jakoś wpadałem w różne rzeczy. Ale już była taka no walka. Walka, która też dostrzeganie coraz bardziej swojej biedy, niemożności poradzenia sobie ze słabością, co doprowadziło do tego, że zacząłem wołać do Boga: Panie, ratuj. Już rzeczywiście z głębokości, myślę, swojego serca. No i rok później, po tej Francji, trafiłem na takie rekolekcje. Przez, no nie przez przypadek, Bóg nad wszystkim właśnie czuwa i prowadzi.

Kolega mnie poprosił, żebym pomógł mu w zaopatrywaniu takiej właśnie rekolekcji ewangelizacyjnych, więc ja tam byłem nie tyle jako członek tych rekolekcji, co taki pomocnik. Miałem czas, chciałem być z tym kolegą, z tym znajomym księdzem, ale zacząłem chodzić na konferencje, na modlitwy, prawie że uczestniczyłem we wszystkim. No i tam już się zaczęło, że tak powiem, rzeczywiście bardzo mocne działanie Ducha Świętego w moim życiu. To było już rzeczywiście takie, bo nawrócenie jest procesem, ale to odczytuję jako jedną taką aktualizację nawrócenia w moim życiu. Wtedy pamiętam, w czasie jednego spośród dni tych rekolekcji był taki dzień pojednania. Tak, nie byłem w stanie łaski uświęcającej wtedy, ale siedziałem, modliłem się, nagle Duch Święty mi pokazuje całą tą moją biedę, mojego życia, różne słabości. I nagle pojawia się w moim sercu myśl, żeby iść to wszystko wyznać. I poszedłem do spowiedzi z całego mojego życia. No, pamiętam tą spowiedź do dzisiaj właściwie. Niewiele mogłem tam wykrztusić, bo to było jeden wielki płacz, łzy, powierzanie się Bożemu miłosierdziu, łzy skruchy, no, które niosły poniekąd ukojenie i doświadczenie Bożego miłosierdzia. I tak to już rzeczywiście zaczęła się moja droga budowania poważnej relacji z Panem Jezusem. Oczywiście od razu uaktywniły się wszystkie kwestie związane z powołaniem. No i tak, oczywiście, no to było dla mnie wszystko bardzo trudne. Piękny był okres nawracania, odkrywania Pana Boga, doświadczenia Jego miłości. Miało się to było cudowne. Natomiast pojawiła się też ta kwestia powołania. No to było dla mnie coś szokującego mimo wszystko, trochę przerażającego. Nie potrafiłem sobie z tym wszystkim poradzić. No modliłem się, tak uchodziłem tygodnie. Myśl ta, po prostu cały czas słyszę, że Jezus mnie gdzieś woła. Bałem się tego, myślę sobie, no jak ja mam iść, ja takie życie wiodłem, to chyba jest może jakaś iluzja, to neofita, to chcę od razu swoje życie oddać, może te emocje. No takie dylematy, aż trafiłem któregoś dnia do spowiedzi do pewnego kapłana, którego nie znałem, który sam bez mojego nakierowania przyszedł z innymi problemami, a on sam jakby zagadał do mnie o powołanie i tak porozmawiał ze mną i tak właśnie zadawał pytania i tak mi przedstawił kwestię powołania, podjęcia decyzji, że to było przełomowe. Ja też odczytałem wtedy tę spowiedź jako ewidentne działanie, znaczy takie Pana Jezusa, że przez tego kapłana do mnie mówi wtedy Pan Jezus i to mi pomogło podjąć decyzję o tym, żeby oddać swoje życie Panu Jezusowi właśnie w zakonie.

0: Później się dowiedziałem. Rzeczywiście ten kapłan mówi, że to było... On tam siedział z natchnienia Ducha Świętego w ogóle.
1: Nie wiedział, co mówił.
0: No i poszedłem za jakiś czas do zakonu.
1: No i co to znaczy pójść do zakonu? Przychodzi się i mówi się, dzień dobry. Mam takie natchnienie Ducha Świętego, chcę być dominikaninem.
0: No ja nie miałem akurat aż tak poważnego natchnienia, żeby być dominikaninem. To też jest taka ciekawa historia. Ja chciałem, miałem takie... Ja zresztą powiem tak, ja z życia zakonnego nie znałem. Ja obracałem się w środowisku, gdzie pracowali księża diecezjalni. Ja właściwie nigdy nie zetknąłem się z zakonnikami, oprócz tego, że spowiadałem się czasami u jezuitów. Więc nie wiedziałem, co to jest życie zakonne. Tyle właśnie wiedziałem, tylko gdzieś tak Duch Święty mnie prowadził, że ja właśnie nie chcę być księdzem diecezjalnym, a zakonnikiem. Pewnie bardziej pokazywał mi życie wspólnotowe. Tyle jakby na początek rozumiałem z tego życia. No i też chciałem pracować z młodzieżą. Jakieś miałem taką intuicję, myśl, że chciałbym pracować z młodzieżą. W tej spowiedzi też pojawiła się kwestia dominikanów. To ten ksiądz mi powiedział, że on jakby widzi mnie w tym zakonie. On mi zaproponował ten zakon. Ja trochę...
1: Będąc kapłanem diecezjalnym.
0: Tak. Nie, bo ja mu on najpierw zaproponował diecezję. Mówię, że jeśli już to poszedłbym do zakonu, no to on mi zaproponował dominikanów. Ja mówię, ale ja nie znam. W ogóle nie znam tego zakonu. Owszem, gdzieś tam zetknąłem się w Krakowie z nimi. No, on mi dał coś tam do poczytania. Mówił mi, a ja w ogóle jakby tę spowiedź miałem też w sercu jakoś głęboko poczucie, też Duch Święty działo. Czytałem jako rzeczywiście taką Bożą, że Pan Jezus rzeczywiście wszystko mi tam jakby prowadził i mówił. No więc w końcu i podjąłem decyzję, że no dobra, no to poczytałem trochę o tych dominikanach, myślę, Panie, jak chcesz, no to idę do tych dominikanów.
1: A w tym momencie jakie życie było? Już takie...
0: No już takie po nawróceniu.
1: Tak?
0: Takie...
1: Skontrastowane z tym nieporządkiem?
0: A no jasne. Nie, to już tak radykalnie.
1: A ile czasu trwało poukładanie tych spraw, a ile czasu przed decyzją już taka poukładana w miarę droga?
0: Ja dość szybko podjąłem decyzję, pójść do zakonu. To jest parę miesięcy. 3, 4.

0: Ja tam już układałem swoje życie wcześniej, ale takie głębokie spotkanie, od takiego powiedziałbym tego głębokiego spotkania z Panem Jezusem, no to tak 3-4 miesiące szybko to szło. Wszystko.
1: Ale jaki był ten moment, w którym już było wiadomo?
0: To znaczy?
1: No bo no, te kilka miesięcy się liczy od jakiego punktu, od jakiego momentu?
0: Ja liczę od tych rekolekcji ewangelizacyjnych, od tych spowiedzi z całego życia. Jakby to jest dla mnie taki moment takiego głębokiego dotknięcia Bożą łaską i nawrócenia. Chociaż, jak mówię, wcześniej się zaczęło już tak.
1: Jasne. Ale teraz okres przed tą spowiedzią i po tej spowiedzi, jak on wyglądał w kwestii ładu moralnego?
0: No, to tak różnie. Walka. To tak półtora roku, to się powoli rzeczywiście wiele rzeczy uspokajało. No ale incydentalnie znowu gdzieś tam, no ja też obserwowałem u siebie coś takiego, często się z tym dzielę, że no jak się tak trochę wejdzie w szpony złego, to on tak łatwo nie wypuszcza. I na przykład miałem takie doświadczenie, że przyszedłem do spowiedzi, jednałem się z Panem Jezusem i zaraz na przykład po spowiedzi miałem najcięższe pokusy, zresztą parokrotnie tak było w moim życiu, że właśnie zaraz po spowiedzi jakby na powrót wpadałem jakby w poważne zło, nie? W grzech śmiertelny. I ciekawe, że później się nawet uspokajało. No ale ja żyłem już w stanie niełaski i często później odwlekałem ze spowiedzią, że jest też takie moje doświadczenie, że no diabeł ma taczy w naszym życiu. Jak człowiek próbuje się nawrócić, przybliżyć do Pana Jezusa, no to on wtedy zaczyna odciągać, kombinuje, stwarza różne sytuacje, okoliczności. Jest przebiegły w tym wszystkim. No, a w każdym razie, jak już się zdecydowałem, jakby ta spowiedź też była dla mnie przełomowa, jeśli idzie o powołanie. Jakby to, co ten ksiądz mi tam powiedział, łącznie z tym zakonem dominikanów, odczytałem jako głos Pana Jezusa wprost do mnie. Skonfrontowałem to jeszcze z innym kapłanem, pytałem go, co on o tym sądzi. Ja sam w ogóle się nie zgadzałem trochę na tych dominikanów, bo ich nie znałem, trochę się bałem, a później jak pojechałem już z papierami do Poznania na takie 4 dni tak zwanych obserwacji, że żyje się tam, patrzy się. Boże, od samego początku, od zobaczenia tego klasztoru, wejścia za furtę, wszystko mnie tam przerażało. Nic mnie tam nie pociągało. To były ogromnie trudne 3 dni dla mnie, bo ja chciałem służyć już Panu Jezusowi, natomiast była ciągle jeszcze ta kwestia tych właśnie i dominikanów. Jaką ogromną walkę duchową tam prowadziłem i przyznam się, że cały czas gdzieś na płaszczyźnie umysłu pojawiał się, nie, no ja tu nie mogę być, nie, to nie jest dla mnie miejsce, idę do Salezjanów.

0: Natomiast gdzieś głęboko w sercu czułem, że Pan Jezus chce, żebym był tutaj. No i tam pamiętam, że trzeciego dnia po południu na różańcu, jakby tą walkę zakończyłem, nie do końca rozumiejąc właściwie, dlaczego Pan Jezus chce, żebym był tutaj. Powiem tak szczerze, po ludzku mi się tam nie bardzo podobało. O czym rozmawiałem i tam mi się trochę prostowały to patrzenie na zakon dominikański, ale tak mówię, wtedy po ludzku nie bardzo widziałem to wszystko, ale czułem, że Jezus chce, żebym był tutaj. I miałem wtedy jakąś taką nieprawdopodobną łaskę wiary i posłuszeństwa, aczkolwiek nie bez oporu, że w końcu właśnie w czasie tej adoracji powiedziałem: Panie, no dobrze, jak chcesz. Nie rozumiem tego kompletnie. I zresztą też jak szedłem do zakonu, to mu wyraźnie mówiłem: Panie, jeśli to nie jest moje miejsce, to proszę, żeby mnie wywalili stamtąd, albo się coś wydarzyło, żebym miał jasność. Nie chcę tutaj. I później zostałem u dominikanów.
1: Nie chcieli wywalić.
0: No nie chcieli.
1: Od którego momentu zaczyna się głęboka relacja, czy obietnica głębokiej relacji? Jaki to jest moment, kiedy Chrystus staje się osobą obok, będącą?
0: No dla mnie to są te rekolekcje w ogóle ewangelizacji.
1: Czyli już wtedy był?
0: Tak, tak. Nie, to już przed zakonem był. Jezus rzeczywiście to jest to, co się jakby zawsze dokonuje w nawróceniu. Jezus stał się dla mnie realną, żywą osobą. Stał się, no, zawsze był, ale jakby ja go zobaczyłem też jako tego, który całe życie był przy mnie. To jest znamienne, że ja w tym spotkaniu z miłosierdziem Bożym, z Panem Jezusem, nagle zobaczyłem, że On był we wszystkim. Też zobaczyłem całą historię, że tam we wszystkim jakoś Pan Jezus ciągle prowadził do tego spotkania. No i rzeczywiście, no tak, te rekolekcje to jest doświadczenie Boga żywego, kochającego, Bożego miłosierdzia. To jest, miałem nieprawdopodobne parcie do modlitwy. Mój kolega, który mówił ze mną, ja w ogóle, nikt mi tego nie mówił w ogóle tam, nikt mnie nie nakłaniał, właśnie chodziłem codziennie na godzinną adorację, czy co prawda tam się trochę męczyłem, bo tak wydawało mi się, że się nie potrafię modlić, nie wiedziałem, co tam robić. Patrzyłem na ludzi ze mną, że myślę, Boże, jak oni się pięknie modlą, przynajmniej tak mi się wydawało. A ja tak trwałem, wcale nie było łatwo tak znowu na tej modlitwie, to nie jest tak, że to była sielanka, ale coś mnie tam ciągnęło i przychodziłem regularnie, zacząłem czytać Słowo Boże. Słowo Boże stało się dla mnie żywe. Fascynujące doświadczenie, że pamiętam, jak tata mi przynosił czasami i mówi: popatrz, posłuchaj, czytam, a dla mnie to nic nie mówi. Natomiast wtedy pamiętam, jak otworzyłem Ewangelię, nawet pamiętam Łukasza. To po prostu to jest tak nieprawdopodobne doświadczenie. To słowo orało moje serce, no po prostu.

0: No i Kościół potwierdził,
1: przyjęli,
0: wyświęcili. Jakie są trudne momenty w czasie formacji? Ile ona trwa, dominikańska?
1: Formacja dominikańska trwa 7 lat. Jest rok nowicjatu, przynajmniej ja wtedy tak miałem. Teraz jest jeszcze miesięczny postulat, a właściwie rok trzeba mieć kontakt z powołaniowcem i tam już być na różnych spotkaniach. Ja jeszcze wtedy u nas nie było. Miałem rok nowicjatu, 6 lat studiów. Nowicjat kojarzy. To jest piękny okres, ale zarazem też taki trudny, bo jest to tak, z jednej strony odkrywanie coraz bardziej tej Bożej miłości, życie w nowicjacie, wyciszenie, ten czas na modlitwę, czytanie Słowa Bożego rzeczywiście sprawia, daje takie możliwości pogłębiania relacji z Panem Jezusem, ale też na przykład odkrywałem w nowicjacie prawdę o sobie, o swojej niedoskonałości, o maskach, które ponakładałem w swoim życiu. To było też odkrywanie z jednej strony pięknej prawdy o tym, że jestem dzieckiem Bożym, ale i też tej prawdy o tym, że jestem grzesznikiem. No więc to takie wszystko było piękne i trudne zarazem. Trudne dla mnie na przykład było wejście w życie zakonne, choćby od takiej strony jak milczenie, że ja byłem człowiekiem, który ciągle żył w muzyce od rana do wieczora, tylko w pracy, w domu. Ciągle się coś robiło, więc to też nie było dla mnie łatwe, ale ta cisza była zbawienna, ta modlitwa, później studia. No, przyszedł taki pierwszy poważny kryzys. To pamiętam, było już trzeci rok po mojego pobytu w zakonie, w czasie drugiego roku studiów, gdzie ja, który byłem na 100%, że tak powiem, tak mi się wydawał, pewny swojego powołania, nagle wszystko jakby na nowo. Rzeczywiście bardzo trudny moment ponownego odpowiadania sobie na pytania. Jeszcze raz, zresztą zakon to jest codziennie, trzeba ciągle, zresztą myślę, że tak jak w małżeństwie, ciągle ponawiam tę wierność, miłość, Panie, Ty jesteś dla mnie, tak małżonek, żonie, Ty jesteś moja, ja jestem dla Ciebie do śmierci, nie? Trzeba codziennie jakby to powołanie pielęgnować i odnawiać. No był taki kryzys, to był rzeczywiście drugi rok, bardzo trudny czas. Jeden, tak później myślę czasami, że jeden z najtrudniejszych okresów w moim życiu, tak od strony duchowej, psychicznej, egzystencjalnej, no ale jakoś z Bożą pomocą, też przy pomocy kierownika duchowego jakoś to przeszedłem. Inna rzecz, że niezwykle dużo mi to dało, takim moim dojrzewaniu duchowym. Niezwykle ten trudny czas mnie przeorał, pokazał mi też pewne słabości w moim życiu, które nie widziałem. Człowiek po nawróceniu bardzo łatwo też wpada w pychę. Się zaczyna w tym momencie wydawać, że zaraz będzie mistykiem.

0: bo ja mówię, ostatnio klerykom powiedziałem w czasie rekolekcji, że kapłan jest na pierwszej linii frontu. Jakby, no, idzie przed ludem wierny do Królestwa Bożego, ale też jest przeciwnik, który ciągle temu ludowi wiernemu, także temu kapłanowi przeszkadza. I kapłan z tej racji, że jakby wprost wyrywa często ludzi właśnie z obień zła, jest też bardzo narażony na działanie zła, na pokusy. I sakrament kapłaństwa, który dostaje od Pana Jezusa, jest też ewidentnie w moim odczuciu taką łaską obrony przed tym. Dużo poważniejszą, tak sądzę, niż mają ludzie świeccy. Natomiast kapłaństwo daje też ogromną przestrzeń do służby. No. Do służby wielu ludziom, różnym ludziom. Jeśli się tylko chce to robić, jeżeli się chce służyć ludziom, jeśli się jest tak, ja to odbieram, jeśli się jest jakimś otwartym kapłanem, no to pracy jest, że tak powiem, popachy. I to nawet nie trzeba specjalnie wymyślać wiele rzeczy. Po prostu ludzie znajdują i przychodzą i tylko jakby rozeznawać, czy wchodzić to, czy nie. Wchodzić, nie wchodzić. I... No właśnie.
1: Ile lat tego kapłaństwa jest? Kilkanaście już.
0: Nie. 9 lat.
1: I teraz, czy są jakieś etapy? Czy są jakieś...
0: W kapłaństwie.
1: Tak, kapłaństwa. Czy jest jakieś dojrzewanie? Czy są jakieś kroki?
0: No, ja przecież tak samo w mojej relacji z Panem Jezusem, mam nadzieję, dojrzewam jak każdy wierny. I to się u mnie dokonuje akurat na płaszczyźnie kapłaństwa, u innych to się dokonuje na płaszczyźnie małżeństwa. Mnie się to też dokonuje jeszcze na płaszczyźnie życia zakonnego. Nie u mnie. Fundamentalne to jest życie zakonne, więc oddanie swojego życia Jezusowi. Natomiast na to dochodzi jeszcze posługa kapłańska, która jest konkretną służbą, pracą. Trudno mnie oceniać jakby takie...
1: Nie chodzi o oceny.
0: Duchowe aspekty. Na pewno widać pewne dojrzewanie w samym sposobie, na przykład tej posługi kapłańskiej.
1: Co to znaczy?
0: No, inny sposób, tak sądzę, głoszenia słowa, bo znaczy mogę też mówić to, co ludzie jakby mówią, nie? Którzy mnie znają na przykład od lat i którzy, tak mogę ostatnio, gdzieś mi mówili właśnie ludzie, którzy rzeczywiście znają mnie od lat, słuchają, byłem z nimi związany z jakąś wspólnotą i mówią, że ewidentnie widzą, że jakby inaczej głoszę.

0: to głoszenie się zmienia.
1: Z jakiego na jakie?
0: No, nie wiem, to trochę już tak, trochę mi niezręcznie o tym mówić. No, no mówią, że z, nie wiem, że z mocą większą głoszę, tak to nazywają, że jest jakaś moc, głębia, prostota się pojawia. No to rzeczywiście tak jest. Jak pamiętam pierwsze moje kazania, zostałem duszpasterzem akademickim. Całe moje kapłaństwo 9-letnie to jest głównie posługa studentom w duszpasterstwie akademickim. No więc duszpasterz akademicki, przyjechałem młody ksiądz, przyjechałem środowisko akademickie, no to te kazania starałem się, żeby miały dużo treści, także takie intelektualne, więc robiłem cytaty. Wstępy. Cytaty zawsze jakoś staram się dać. Cytaty zawsze staram się dać, ale no widzę, że takie były trochę małe traktaciki. Zawsze starałem się, żeby, tak mam nadzieję, żeby to słowo było żywe, pokazywało Jezusa, ale to takie trochę było często zaciemniało. Tak w moim odczuciu teraz myślę, zaciemniało istotę przesłania. No właśnie, no to człowiek się uczy. To jest też pewien warsztat. Na pewno najważniejsze jest, ja to jakby mam takie też doświadczenie, najważniejsze jest, żeby starać się słuchać Ducha Świętego w tym, nie? Jakby pierwsze doświadczenie mojego pierwszego kazania, które głosiłem jeszcze jako kleryk, no to było doświadczenie rzeczywiście jakby takiego niezwykłego światła na modlitwie. Pierwsze moje kazanie to było tak, że jakby wręcz Duch Święty mnie cały jakby, znaczy nie tak, że linijka po linijce, ale jakby treść mi się nagle tak jakby wyświetliła w głowie na modlitwie. Później dopiero gdzieś, nawet pamiętam, że nic z tym nie zrobiłem, wieczorem tak siedzę i nagle mnie tnęło, że muszę to zapisać. Zapisałem to na kopercie gdzieś. Tak spisałem te główne myśli i to, jak to powinno wyglądać. No później zaczęła się obróbka. Oczywiście kleryk miał dużo czasu, więc to przejęty, pierwsze kazanie pracowałem. Obróbka tej homilii, krótkiej bądź co bądź. Później się trochę wystraszyłem nawet tej treści, bo rzeczywiście to było kazanie w takim sposób i trochę takie treści, które, nie wiem jak to powiedzieć, no moi bracia dominikanie raczej tak nie głosili. Trochę tak sobie się olrony. Jak ja to wyjdę i powiem, poszedłem do mojego współbrata, mówię, no masz, przeczytaj, co o tym sądzisz. No fajne, fajne, takie, no mocne. No i miałem taki dylemat, no i nie, może jednak trochę, trochę pozmienia, może uspokoję, nie wiem, tak bym to powiedział, uspokoję tą homilię, ale no nie, ale pamiętam też, no ale nie mogę, no przecież to jakoś Pan Jezus mi powiedział, że się poszedłem, powiedziałem. No właśnie, więc próbuję, bo czy mi się to udaje zawsze, nie wiem. Próbuję jakby słuchać Pana Boga. Też w tym kapłaństwie zrozumiałem, że to nie ja jestem tym, który nawraca. To jest też, o, to jest moje doświadczenie z kapłaństwem. Z czasem widziałem, że to nie ja nawracam, że choćbym nie wiem, jakie kazania głosił, potrzebna jest Boża łaska, to Chrystus jest tutaj tym, który nawraca i daje Ducha Świętego. Ja jestem narzędziem. A bardzo łatwo, niestety, to jest właśnie taka słabość. Zobaczyłem też, że bardzo się łatwo przyklejać do tych Bożych darów, do Bożej chwały. Niby nie chcę tego. Chcę naprawdę być pokornym sługą, ale to serce pyszne się gdzieś tam przykleja. Też się taki właśnie zrodził we mnie problem, co zrobić, żeby przypadkiem nie odbierać chwały Bogu, żeby nie dla siebie działać.

0: zacząłem rozmawiać z moim przyjacielem właśnie Benedyktynem. Co ty robisz, człowieku, żeby się nie przywiązywać? I zacząłem prosić Boga, żeby mnie chronił przed odbieraniem mu chwały, żebym ja był, głosił tylko jego. No, się zaczęły takie próby. Ja jestem góralem, więc ja potrzebuję młotka czasami, więc mi Pan Jezus zaczął tam odzierać. I też zobaczyłem właśnie, że to... Przede wszystkim trzeba się otwierać na Jezusa, słuchać, co mówi, próbować głosić to, co On mówi w Duchu Świętym. No i będzie.
1: Widziałeś cuda. Byli tacy kapłani z Brazylii, Włosi. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Antonello i Enrique.
1: Tak, teraz przygotowujemy wspólnie pobyt kapłana z Ugandy, ojca Johna Baszubora. To już jest takie działanie, znaczy uczestniczenie w czymś takim, to już jest, no bardzo łatwo się przykleić do tego.
0: Bardzo, to prawda.
1: Człowiek się dobrze czuje, jak jest szafarzem wejściówek na... Na miejsce, gdzie z dużą pewnością wiemy, że kilkaset, a może nawet 1800 cudów się zdarzy, bo tam 1800 osób chcemy wepchnąć do tego kościoła.
0: No wiesz, no ciągle stoimy, ja uważam, w ogóle posługa charyzmatyczna, zwłaszcza też przebywanie w takim środowisku charyzmatycznym i posługiwanie charyzmatami jest takim trochę chodzeniem po cienkim lodzie, jak to powiedział Antonello chyba w czasie ostatniego pobytu. Zrobiłem z nimi takie spotkanie z ludźmi z odnowy charyzmatycznej, ze wspólnot. Powiedział, że to jest chodzenie trochę po cienkim lodzie. Bardzo mnie to dotknęło pierwszy i że trzeba bardzo uważać i być niezwykle przyklejonym do krzyża Jezusa Chrystusa. Być, trwać w uniżeniu Syna Bożego. No nie jest to łatwe, nie jest. Trzeba bardzo ciągle śledzić gdzieś tam to swoje serce, myślę. Ciągle poddawać się Duchowi Świętemu. No ja nieustannie modlę się o pokorę. Ja nie jestem jeszcze pokorny. Nie jestem, widzę raz po raz okruchy, pychy w swoim sercu. Zawierzam je Bożemu miłosierdziu, próbuję je jakoś tam zwalczać tak, jak potrafię, ale zarazem nieustannie proszę Ducha Świętego, żeby mnie uczył pokory i oczyszczał mnie z wszelkiej pychy. No.
1: Kim jest Chrystus, którego poznałeś przez te kilkanaście lat? Kto to jest, ten, kogo poznajesz w swoim życiu? Bo osoba ma cechy.
0: Jezus jest moim przyjacielem. Jest Bogiem. Ja Jezusa odkrywam jako Boga, jako Syna Bożego. Jest moim Panem. Jest tym, który mnie zbawia. Ja rzeczywiście doświadczyłem i ciągle doświadczam tego, że Jezus wyrywa mnie z mojej grzeszności, z mojej nędzy. Ciągle więc zawierzam mu swoje życie. W tym wszystkim jest moim przyjacielem. Jest Panem, ale i przyjacielem. Kimś, kto mnie naprawdę kocha, przychodzi do mnie delikatnie, który zna moje potrzeby. To ja w tej przyjaźni jestem niewierny. On jest wierny mojej przyjaźni. To jest też jedno z moich doświadczeń, mojego spotkania z Jezusem, że On jest zawsze wierny swojemu przymierzu.

0: הללוהו ברקיע עוזו, הללוהו בגבורותיו, הללוהו קרוב מודלו, הללוהו בתקע השופר, הללוהו בנבל וכינור, הללוהו בתוף ומחול, הללוהו במינים ועוגב, הללוהו בצלצלי שמע, הללוהו בצלצלי תרועה, כל הנשמה תהלל יה, הללויה.
1: To jest coś, zresztą wyryłem to na obrazku prymicyjnym, że Bóg jest wierny swoim darom i swoim obietnicom, nigdy tego nie cofa. To jest przepiękna sprawa. To mnie zawsze porusza, że ja po swoich często niewiernościach wracam i spotykam Jezusa, który mnie nie potępia, a który mnie kocha, pociesza, przytula i mówi: idź dalej. Idź, nie załamuj się, idź.
2: Wyznałeś, wszystko jest okej.
1: Właśnie. No jest to osoba, która, ja też doświadczam, no żywa, się żyjąca, prawda? Chrystus zmartwychwstał. Jest to osoba, która nas kocha z ogromną mądrością, też bym tak powiedział, że Jezus jest, też mogę to powiedzieć po swoim życiu, jest wyśmienitym pedagogiem. Dobrze wie, jak dojść, kiedy. Na wszystko znajduje dobry czas dla nas. Dobrze jest właśnie tę prawdę, my się odkrywać w swoim życiu, że Bóg zna czas najlepiej. Lepiej wie, co, kiedy nam jest potrzebne.

0: która na spotkaniu modlitewnym została tak nieprawdopodobnie dotknięta Duchem Świętym, tak głęboko doświadczyła w tym momencie Bożej miłości, także na poziomie emocjonalnym, tylko że z tego doświadczenia, powiedzmy, emocjonalnego zrodziły się bardzo poważne akty już w jej życiu codziennym. Nieprawdopodobny przejaw miłości agape. No to jest fascynujące też i oczywiście budzi radość i nadzieję.
1: W jakiej intencji się pomodlimy z naszymi słuchaczami?
0: Za młodzież.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był ojciec Janusz Chwast, dominikanin. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.

0: I zawsze pytam, jeżeli będziesz w Wadowicach, a nie zjesz czego? Więc wszyscy krzyczą kremówki. To znaczy, że nigdy nie byłeś w Wadowicach. Zgadza się. A jeżeli przyjedziesz do Lasek i nie poczujesz się chociaż na chwilę w ciemności, to tak jakbyś nie był w Laskach. Ludzie przyjeżdżają tutaj no, w bardzo różnych sytuacjach. Często w depresji, w załamaniu, w poszukiwaniu Boga. A czasami są to ludzie zupełnie przypadkowi, którzy przyjechali sobie do Puszczy Kampinoskiej na rowerach. Laski od samego początku były miejscem, gdzie nie pytamy o wyznanie.
1: Drodzy Państwo, witamy w kolejnej odsłonie naszej audycji Niebo Otwarte w Radiu Niepokalana. Dzisiaj naszym gościem jest siostra Lidia Witkowska, franciszkanka służebnica Krzyża.

0: mieszkająca bardzo blisko mojego miejsca zamieszkania, czyli w Laskach. Jest to zgromadzenie zajmujące się, no właśnie, kim ono się zajmuje, siostro? To jest, bo Laski są dosyć takim znanym miejscem na mapie Polski, prawda?
1: Tak, tak, oczywiście. Szczęść Boże, witam wszystkich Państwa. Na imię mam siostra Lidia i posługuję tutaj w Laskach od ponad 40 lat. Nasza służba polega głównie na służbie niewidomym, w szerokim tego pojęcia znaczeniu, niewidomym na duszy i na ciele. To jest taki charyzmat założony przez błogosławioną już matkę Elżbietę Różeczacką.
0: Nie spodziewałam się, że kiedyś przyjdzie mi blisko Lasek mieszkać, a losy też mojej rodziny są związane w pewien sposób z Laskami, ponieważ moja mama pisała w Laskach i o Laskach pracę magisterską. Było to ohoho lata temu i też była mocno zdziwiona, kiedy się okazało, że mieszkając z nami mieszka tak blisko tego miejsca. Zapytałam o Laski w kontekście założycielki waszego zgromadzenia, błogosławionej już dzisiaj, matki Elżbiety Różyczackiej, i w związku z tym, że ten rok 2026 został ogłoszony właśnie rokiem matki Elżbiety. Jak sobie z tym radzicie?
1: No, to troszeczkę spadło na nas. To jest z jednej strony na pewno przywilej, ale przywilej, który też daje nam różne obowiązki. Więc w tej chwili piszemy dużo artykułów, udzielamy masę wywiadów, przyjeżdżają tutaj różne grupy, żeby nas odwiedzić. Ale tak się nieraz sama zastanawiam nad fenomenem tego miejsca i nad tym, czy matka Czacka, jako chociaż hrabianka, ale jednak człowiek o ogromnej skromności, chciałaby być tak wystawiana publicznie, to mam często wątpliwość, ale no skoro Pan Bóg dał nam taką Bożą reżyserię, to staramy się odpowiadać na potrzeby dzisiejszego świata, bo oczywiście zawsze będą takie głosy, że dlaczego akurat taki wzór jest postawiony, tak? Ktoś tam napisał w jakimś artykule, kobieta w zamkniętych murach, więc mam nadzieję, że Pani tutaj jako pierwsza to obali, bo akurat murów zamkniętych nie mamy. Jesteśmy zgromadzeniem niesamowicie otwartym od samego początku, bo nawet Matka Czacka wyprzedziła Sobór Watykański II o 40 lat i pokazała, że drogą do świętości dla ludzi świeckich może być wspólna droga z nami. Dlatego od samego początku w Laskach pracują ludzie świeccy i to jest ich kawałeczek świętości jako matka, ojciec. Niekoniecznie trzeba być w habicie. Ludziom w dawnych czasach zakon kojarzył się właśnie z zamkniętym murem, z klauzurą. No powiem szczerze, że jak ja wstępowałam do Lasek te 40 parę lat temu, to też miałam takie wyobrażenie i myślałam, że wstępuję do nieba, czyli do miejsca otoczonego ciszą, gdzie będę mogła tylko się modlić. No bardzo szybko to zostało zburzone. Dzisiaj po latach wręcz marzę o tym, jak kończę swój dzień pracy, żeby zamknąć się w swojej celi, w swoim pokoju i zaznać odrobinę ciszy, bo to jest zupełnie inaczej niż ludzie myślą.
0: No właśnie, obalacie ten mit. Ta siostra powiedziała o tych murach. No rzeczywiście tam murów nie ma, tam są drzewa. Dużo drzew i tam też można się w tych drzewach można się zagubić. To jest miejsce niezwykłe. Niezwykły jest też cmentarz, który przylega do waszego domu zakonnego. No takie miejsce, w którym można znaleźć tę ciszę. Siostra ma swoje obowiązki, ale ludzie świeccy, którzy tam przyjeżdżają, a wiem, że jest sporo takich ludzi, poszukuje tam wyciszenia. O to chciałam siostrę zapytać, z czym przyjeżdżają dzisiaj do Lasek te osoby, które tak bardzo tęsknią za ciszą?
1: Tak jak Pani powiedziała, jesteśmy w samym środku Puszczy Kampinoskiej i to jest pierwszy walor, który dodaje temu miejscu uroku, dlatego że natura tego miejsca to już jest przyroda. ludzie, którzy przyjeżdżają, to właściwie to się nie zmieniło od początku. Każdy szuka czegoś dla siebie i laski od samego początku były miejscem, gdzie nie pytamy o wyznanie, nie pytamy, z czym przyjeżdżasz, tylko zazwyczaj staramy się delikatnie służyć. No teraz kierujemy i mówimy, że tutaj obok kaplicy jest sarkofag, do którego zapraszamy. Jest tam taka księga modlitw. Jeżeli ktoś zapisze tam swoją intencję, to my od tego dnia właśnie modlimy się w intencjach modlitw, próśb zapisanych w tej księdze. Ludzie przyjeżdżają tutaj w bardzo różnych sytuacjach, często w depresji, w załamaniu, w poszukiwaniu Boga, w podziękowaniu Matce Czackiej. A czasami są to ludzie zupełnie przypadkowi, którzy przyjechali sobie do Puszczy Kampinoskiej na rowerach, żeby zobaczyć kawałek lasu i patrzą, a tutaj są jakieś siostry, jakieś dzieci, zaczyna się prosta rozmowa i często są to ludzie, którzy później do nas wracają ze swoimi problemami, pytaniami. Matka Czacka od samego początku chciała, żeby niewidomy był apostołem wśród widzących. I to jest taka piękna idea, dlatego że my nie musimy niczego robić celowo. Wystarczy, że niewidomy trzyma nas za rękę, my jesteśmy przewodnikiem i go prowadzimy. I to jest, powiedziałabym, takie dwa w jednym. I niewidomy, i my w habitach stajemy się znakiem. Wystarczy, że ktoś na nas spojrzy. No to jest właśnie bardzo różnie. Tak akurat świeżo mogę się podzielić, bo tydzień temu byłam na takim panelu w Paryżu i wiele mówi się złego o Francji, natomiast ja przez te 5 dni doznałam niesamowitego zauważenia Pana Boga poprzez swój strój, bez przerwy chwalenia Go, no może nie w taki sposób jak u nas, bo tam się raczej mówi dzień dobry moja siostro, to jest ten wyraz jakiegoś uznania, szacunku. I tego było tak mnóstwo na ulicy, tak mnóstwo było próśb o modlitwę, pytania, przedziwnego pytania, czy siostra jest z Polski. I to było bardzo piękne, to nas wyróżnia, że mamy jeszcze strój, mamy habit, który jest znakiem do kostek. Natomiast w Warszawie, nie tak dawno, bo przedwczoraj byłam załatwić jakieś sprawy, no i pierwsza rzecz, uśmiechnęłam się, że jestem w Polsce, bo pani plunęła w moim kierunku. To jest ten taki przesyt katolicyzmu, prawda, bo mamy jeszcze dużo księży i dużo sióstr. Natomiast we Francji na ulicy nie można spotkać prawie siostry. I być może, że dlatego reagują inaczej, być może dlatego, że jest odrodzenie, bo jak patrzyłam na ludzi i na formę modlitwy ich w kościele, byłam niesamowicie zbudowana. Natomiast my mamy jeszcze dużo takich masek, które Pan Bóg musi z nas zedrzeć i być może dlatego nasz kościół przechodzi taki moment ogromnego oczyszczenia, żeby nie szło w liczby, tylko żeby szło w jakość. To takie ostatnie moje doświadczenie. I dlatego myślę, że ci, którzy szukają czegoś więcej, znajdą. Bo oni szukają sobie miejsca, szukają sobie osób, szukają ciszy. Bo Pan Bóg przede wszystkim przychodzi do człowieka w ciszy.
0: Tak, w ciszy i w tej prostocie. Ja słuchałam jednego z wywiadów z siostrą i wspominała siostra w tym wywiadzie, że urzekło siostrę w Laskach to, co jest proste. Tam jest wszystko proste, tam jest wszystko takie naturalne. Od kaplicy, która jest zbudowana z bali, w środku są drzewa z korą, proste są wasze habity. Chyba proste nie są tylko historie ludzi, którzy przyjeżdżają do Lasek. I
1: też nasze historie, bo my jako siostry, to trzeba zaznaczyć, bo ludzie bardzo często mówią o nas różnie, a ja chciałabym powiedzieć, że my pochodzimy z tych samych polskich rodzin i z tych samych środowisk, więc jeżeli środowisko jest obciążone czymś, to osoba również przychodzi czymś obciążona. I dla siebie wzajemnie wtedy staramy się być jakimś darem, jakimś umocnieniem, ale przede wszystkim to otwarcie na Pana Boga nas leczy. Nikt z nas nie jest bez winy i nikt z nas nie jest czysty, żebyśmy mogły powiedzieć, że tu są lepsze siostry, lepsi ludzie. No właśnie te historie chyba nas łączą i budują. I zawsze będę powtarzała, że to nie habit czyni mnicha, tylko wszyscy razem wierzący, złączeni jesteśmy chrztem Jezusa Chrystusa. To nas absolutnie łączy i powinniśmy się tutaj łączyć w wierze, dzielić wiarą, rozmawiać na te tematy i umacniać.
0: Siostro, ciekawi mnie jedna rzecz. Matka Czacka była osobą niewidomą. Wielu mieszkańców zakładu to były osoby, które nie tylko nie widziały, ale też nie słyszały i nie mówiły. I my dzisiaj żyjemy w takich czasach, w których cała nasza percepcja krąży wokół tego, żeby zobaczyć, żeby dotknąć, żeby doświadczyć, czyli nakarmić te wszystkie zmysły, które powodują, że ta dopamina wzrasta i dopiero wtedy czujemy się szczęśliwi. Siostra ma doświadczenie pracy z mieszkańcami lasek, którzy musieli szukać innych sposobów doświadczania tego szczęścia. Byli takimi znakami dla właśnie osób widzących, słyszących i oni próbowali im tłumaczyć i pokazać, że można być szczęśliwym mimo tego, że nie widzisz, nie słyszysz i nie mówisz. Jak wytłumaczyć to dzisiaj ludziom? Jak to się dzieje, że właśnie oni poszukują tego szczęścia właśnie w takim miejscu i w takich osobach, jak Matka Czacka?
1: Tutaj pani dotknęła takiej bardzo ważnej rzeczy, że świat dostrzegalny zmysłami bardzo często daje nam poczucie bezpieczeństwa. Jest źródłem radości, przyjemności, natomiast róża świadomie odcina się od niego i wchodzi na drogę wiary, którą pozwala poznać, lecz nie pozwala zobaczyć nic fizycznie. Ona sama nawet powiedziała takie piękne zdanie: gdy w końcu zaczęłam się bawić, straciłam wzrok. Jaki Pan Jezus dobry, kiedy najbardziej świat mi się podobał, kiedy zaczęłam do Niego lgnąć, zabrał mi wzrok. I to jest właśnie to przyjęcie ciemności, które nazywa się wzięciem na siebie krzyża. Myślę, że Matka Czacka z pewnością doświadczała też nocy ducha, ale to, co w jej przypadku polegało na całkowitym podporządkowaniu swoich władz duchowych, to była wiara, nadzieja i miłość. I właśnie ten paradoks, jest nawet zaznaczony duchowy paradoks w Piśmie Świętym, ponieważ droga człowieka często jest przedstawiana jako przejście z mroków nocy do jasności dnia. A u niej było dokładnie odwrotnie. Z jasności, bo widziała, przeszła do fizycznej ciemności w wieku 22 lat, kiedy straciła bezpowrotnie wzrok. No można powiedzieć, że to się nie dokonało jednego dnia. Myślę, że toczyły się w niej tak samo walki, że każda historia nasza nie jest czarno-biała i nie jest historią jednej chwili. Wszystko zależy od tego, nieraz tak myślę z doświadczenia, w jakim środowisku żyjemy, jakimi ludźmi się otaczamy. I róża tutaj miała bardzo wielkie szczęście, ponieważ ona była rzeczywiście arystokratką, ale przede wszystkim była arystokratką ducha. I w jej życiu według właściwej hierarchii wartości wszystko było przyporządkowane Bogu. I ta jej historia pokazuje, że jej przodkowie, czyli Feliks Czacki, ojciec Róży, był wielkim człowiekiem. On dokonał przeprowadzenia linii kolejowej Warszawa-Wiedeń, co otworzyło oczywiście przed krajem drzwi na zachód, ale też wpłynęło na rozwój życia gospodarczego, na wymianę dóbr kulturalnych. Ale sięgając jeszcze dalej, to mnie jakoś tak bardzo pasjonuje, że jej wielki dziad Tadeusz Czacki Często się mówi, duch Tadeusza i Włodzimierza kardynała Czackiego spoczął na niej. No właśnie, kim był Tadeusz Czacki? Tadeusz Czacki był organizatorem handlu, przemysłu. Był to wielki reformator szkolnictwa. Walczył o prawa dla mniejszości narodowych, co później matce się również udzieliło. Utworzył ponad 130 szkół w kilkunastu średnich i w 1805 roku założył liceum w Krzemieńcu. Zmarł bardzo młodo, bo miał 48 lat, a dokonał wielkich rzeczy. Natomiast Włodzimierz kardynał Czacki, czyli rodzony brat jej taty, przyjaźnił się z Piusem IX, był jego sekretarzem. Późniejszy papież Leon XIII uczynił go też nuncjuszem. Miał on wielki wpływ w Watykanie, jeśli chodzi o sprawy polskie. Byliśmy wtedy w zaborze pruskim, co oczywiście nie podobało się Rosji. I jeden z dostojników rosyjskich, który miał wizytę w Watykanie, no to jest dosyć znana historia, no niestety otruli kardynała. Ta historia, taki wątek zrobię poboczny, bo on jest bardzo ciekawy. Został pochowany w sarkofagu w kościele świętej Pudencjany w Rzymie, do którego to jeździł kardynał Wojtyła i prymas Wyszyński, żeby się modlić. Po wielu latach odkryto, że ten sarkofag jest pusty. Więc ogromne przerażenie. Jeden z tych przeorów tego klasztoru, o ile dobrze pamiętam, to był zmartwychwstaniec, szukał na rzymskich cmentarzach kardynała Czackiego i kiedy już się zmęczył po wielogodzinnych wędrówkach, zasnął przy jednym grobie. I wtedy ten, który pilnował tego cmentarza, go obudził, powiedział, że już zamykają, ale kardynał zwierzył, ten przeor zwierzył mu się, że szuka kardynała i że to jest dla niego ogromnie ważne, a on mówi, ale proszę zobaczyć, tutaj obok właśnie w tym grobie jest pochowany kardynał Włodzimierz Czacki i w ten sposób został odnaleziony. Dokonano wtedy ekshumacji po 100 latach, czyli nie tylko ekshumowana była błogosławiona Róża Czacka, ale jej pradziad również. I co się okazało, że kardynał Włodzimierz Czacki jest nienaruszony. W opisach jest coś takiego, że jeszcze ma lekko zaróżowione policzki, co dodało smaku. Jeden z kardynałów powiedział, że musiał być otruty dobrą trucizną radziecką, bo inaczej by nie zachował się tak dobrze. Więc proszę zobaczyć, że te historie, które składają się też na wielkość postaci Róży Czackiej, już pokazują, jak jej rodzina była no, przebogata w wartości i w wielkie osoby. Róża otaczała się takimi ludźmi, więc jej mądrość polegała na tym, że kiedy straciła wzrok, zamknęła się na 3 dni i 3 noce w swoim pokoju. Wszyscy w domu byli przerażeni. Kiedy Róża wyszła z niego, powiedziała do służącej: ruszamy w świat. Najpierw ja muszę przygotować się do życia w ciemności, a dopiero później będziemy uczyć innych. No to może nie jest do końca taka cecha polska, bo my chcemy szybko i efektownie i bez większego wysiłku, a Róża pokazuje, żeby coś zacząć, trzeba najpierw samemu do tego się przygotować. I ona właśnie wędruje ze swoją służącą przez 10 lat po Europie, zwiedza ośrodki, które już zaczęły pracę z niewidomymi, żeby przywieźć jak najbardziej nowe doświadczenia. I tam we Francji, to był właśnie kraj, z którego najwięcej przywiozła, spotyka Walentego Ailly. To jest mądry, pełen wrażliwości naukowiec, który zagadnienie inwalidów wzroku dojrzał w takim pełnym wymiarze. On też robił takie wypukłe litery punktu alfabetu i wprowadził też nauczanie kilku zawodów. Matka chyba najbardziej zachwyciła się z kolei drugim francuskim kontynuatorem dzieła, Valentin Ailly, ale drugim był Maurice de la Sizeranne. Łączyła ich wspólna przeszłość, to znaczy to, że obydwoje byli pochodzili ze środowiska hrabiowskiego. Dla nich ważne były wartości, no, wartości wyższe. I Róża też od niego, zresztą z nim się spotykała, z nim korespondowała, zaczęła z nim korespondować już w 1912 roku, dużo wcześniej niż założyła dzieło Lasek, dlatego mówiła, że jemu zawdzięcza w głównej mierze kierunek fachowy instytucji. Po powrocie właśnie zakłada pierwszą ochronkę i wyprzedza Francję o tyle, że zakłada już nawet przedszkole, którego właśnie we Francji nie było. Ale najważniejsze, co zrozumiała, że chodzi o połączenie religijno-moralnej i społecznej strony pracy dla niewidomych.
0: I to była taka praca bardzo systemowa, systematyczna, prawda? Po kolei realizowała te wszystkie swoje plany, które sobie czy w głowie ułożyła, czy odczytała jako takie zaproszenie od Pana Boga.
1: Tak, właśnie tutaj mamy też w swoim życiu różne spotkania. Ja bardzo często lubię takie porównanie, że Pan Bóg ma boską wypożyczalnię. Wypożycza nas sobie na taki moment i na taką chwilę, którą uznaje za najlepszą, o ile my z tej chwili skorzystamy. Właśnie Matka Czacka, to była jej taka szczególna cecha, że potrafiła korzystać z mądrości mądrych ludzi. I właśnie przywozi tutaj alfabet Braille'a, transponuje go na język polski i to jest taki pierwszy etap, jeśli chodzi o samych niewidomych. Ale bardzo szybko orientuje się, że dać niewidomym jeść, nauczyć ich wyplatać koszyki, to stanowczo za mało. Chciałaby im dać zrozumienie tajemnicy krzyża, tak jak sama zrozumiała, żeby oni byli również osobami szczęśliwymi. I tutaj cała właśnie taka sztuka, to można powiedzieć budowanie wartości, budowanie lasek na duchu wielkich postaci. Nasza duchowość lasek jest taka nietypowa, bo chociaż z nazwy mamy franciszkanki, służebnice krzyża, to ktoś mógłby powiedzieć duchowość franciszkańska. Nie do końca. Od świętego Franciszka bierzemy ubóstwo, prostotę i radość. Mamy w duchowości benedyktyńską duchowość, czyli czystą modlitwę, źródło Kościoła. Raczej tutaj nie mamy dodatkowych nabożeństw, jakichś nowen szczególnych, tylko różaniec, codzienny różaniec, brewiarz kapłański i msza święta. I duchowość dominikańska, czyli realizm świętego Tomasza. I to jest bardzo ważne, ten realizm świętego Tomasza, bo on został na nowo odczytany przez taką postać, wielką postać Kościoła, jaką było słynne małżeństwo Raisa i Jacques Maritain. To były takie osoby, z którymi korespondował ksiądz Korniłowicz, a szczególnie nasza późniejsza siostra Teresa Landy, którą wiązała taka nić intelektualna polską kulturę z francuskim odrodzeniem wtedy katolickim. Ona sama była konwertytką z judaizmu i była taką czołową popularyzatorką myśli w Polsce. Jeśli chodzi o samego właśnie Maritaina, to on tutaj bardzo mocno kładł nacisk na godność osoby ludzkiej. To ma taką bardzo ważną przełożenie w naszej duchowości, ponieważ Maritain zawsze uważał, że każdy człowiek, jakikolwiek by był, skądkolwiek by pochodził, zasługuje na szacunek innych ludzi. I to właśnie on uważał, że święty Tomasz na nowo odczytany jest szansą dla polskiego katolicyzmu, dla odrodzenia tego katolicyzmu. I matka właśnie też to do tej duchowości prowadziła, dlatego, co może być dla niektórych bardzo dziwne, były u nas siostry, które przechodziły z judaizmu i wstępowały po przyjęciu chrztu do naszego zgromadzenia. Zresztą były to wybitne, piękne siostry.
0: Proszę o tym opowiedzieć, bo to jest taka historia związana z okresem II wojny światowej, prawda?
1: No może taką jedną siostrę, o której chciałabym powiedzieć, szczególnie przeze mnie też może ukochaną, poza siostrą Teresą Landę oczywiście, jest historia jednej postaci o czterech imionach, żeby pokazać takie bogactwo historii. Czyli urodziła się jako Bronisława Weingold, Żydówka z pochodzenia. Kiedy chodziła na język angielski w Warszawie do metodystów, po drodze wstąpiła przypadkowo, jak to mówią o przypadkach, do kościoła Świętego Zbawiciela na placu i napisała w swoim pamiętniku później, że tam spotkała coś, co powaliło ją na kolana. I zupełnie nie wiedziała, co to jest, więc zwierzyła się z tego doświadczenia swojej sympatii Jerzemu Libertowi. On wrócił z nią na to miejsce, żeby zobaczyć, co to było. Okazało się, że to było błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Wtedy Bronisława się nawraca, przyjmuje chrzest i przyjmuje imię Agnieszka. Mamy tutaj piękną poezję liryczną Jerzego Liberta do Agnieszki, dlatego że ona staje się jego duchową muzą. Agnieszka jednak na tym nie poprzestaje, na nieszczęście Liberta. Poznaje matkę czacką, zachwyca się nią i wstępuje do zgromadzenia sióstr franciszkanek Służebnic Krzyża. Matce Czackiej nie przeszkadza jej pochodzenie, wręcz przeciwnie, z ogromnym szacunkiem nadaje jej imię Miriam. To jest jej trzecie imię w tej jednej postaci. No niestety Libert jest załamany tą historią, bo raczej widział swoje życie u boku tej postaci, więc jego twórczość idzie w innym kierunku, zresztą on potem bardzo młodo umiera, a w czasie, kiedy jest prześladowanie Żydów, matka Czacka wzywa siostrę Miriam i mówi: dla ochrony ciebie zmieniam ci imię i nazwisko, od dzisiaj będziesz nazywała się siostra Maria Gołębiowska. I wysyła siostrę po świecku do Bukowiny Tatrzańskiej na ten czas, aby ją uchronić. Siostra po powrocie już do końca, później przyjmuje habit, ma dalej imię siostra Maria, ale na grobie, w testamencie prosi, żeby na grobnej tablicy napisać Bronisława Weingold. Ona też, to jest przedziwna historia, bo ona nie tylko rozkochała w sobie Jerzego Liberta, ale później była takim pięknym przykładem macierzyństwa duchowego. Ściągała do siebie poetów, polityków, różne znane postacie, które przyjeżdżały po to, aby opowiedzieć jej swoje życie, aby się poradzić. I takim chyba najwierniejszym jej powiernikiem, to wiem osobiście od niego samego, był Tadeusz Mazowiecki, który opowiadał mi różne historie, które przeżył dzięki siostrze Marii. Także też tak pięknie się zakończyło, że i ona, i on, obydwoje są tutaj pochowani na naszym cmentarzu laskowskim. Jest też siostra Katarzyna Sokołowska, rzeźbiarka. To jest też taka para bardzo piękna. Ona była, bardzo się przyjaźniła z Franciszkiem Tencerem, też rzeźbiarzem. I kiedy ona poznała laski, również zakochała się niezmiernie w Panu Bogu, ale też i w Matce Czackiej. Wstąpiła tutaj, a Franciszek wstąpił do redemptorystów. Matka Czacka ogromny potencjał widziała w siostrze Katarzynie i bardzo chciała, żeby ona była jej następczynią. Ale Jezus jest zawsze zazdrosny. On dopomina się u nas o różne nasze chwilowe słabości i bardzo często nam je zabiera albo po prostu to oczyszcza. I Katarzyna umiera w nowicjacie, mając 24 lata, zostawiając po sobie jeden z najpiękniejszych pamiętników duchowych. Więc proszę zobaczyć, ma 24 lata, a pisze głębie jakiejś duchowości. Takie jedno zdanie, które mi zawsze towarzyszy, bardzo tutaj w naszym środowisku znane, w pamiętniku zapisała: weszłam na górę i pytałam Pana, co mam czynić. A Pan powiedział: rozlej się wodą czystą i gładką i odbijaj mnie w sobie. I naprawdę bardzo piękne postacie, które przechodziły tutaj nie tylko przez zgromadzenia, ale przez środowisko lasek.
0: Najbardziej mnie jednak zachwyca w tym, że to dzieło Matki Czackiej trwa i się rozwija. I wręcz używając takiego określenia potocznego, można by powiedzieć, że jest zaraźliwe. To znaczy ludzie, którzy przyjeżdżają do lasek, chcą tam wracać. I mnie najbardziej urzeka ta prostota. I to, o czym siostra opowiada, na przykład to świadectwo siostry Miriam, to jest dla mnie taka tajemnica, że Matka Czacka cały czas tam przywołuje właśnie te osoby bez względu na to, jakiego są wyznania, jaki mają status społeczny, zawodowy. I one tam cały czas ciągną do tego źródła.
1: Myślę, że to cierpienie niewidomych to na pewno jest jakimś owocem, który przyciąga, ale też sama Matka Czacka mówiła o tym, że wszyscy ludzie wcześniej czy później, mniej lub więcej dotkliwie w ciągu swojego życia cierpią i że to cierpienie dotyka wszystkich, i wielkich, tak jak pani powiedziała, i małych tego świata. No i właśnie ona tutaj była takim wzorem, że można nadać sens swojemu cierpieniu. To jest przedziwna tajemnica, o której w ogóle bardzo trudno mówić, ale ona też
0: no
1: mówiła
0: o... W ogóle o tym przecież nie mówi. Cierpienie próbuje się wyrugować. Mamy być zadowoleni, mamy być uśmiechnięci, więc... Jak przekonać ludzi, że to jest część naszego życia, która może tylko służyć temu, że zobaczymy w sobie więcej dobra, więcej światła?
1: No właśnie, ja bym pewnie chętnie pani zadała w drugą stronę pytanie, dlaczego tak się dzieje, że ludzie mają teraz coraz bardziej, powiedziałabym, wszystko, tak? Są bardziej zabezpieczeni, mają piękne domy. Zresztą sama spotykam czy ludzi, którzy tutaj przychodzą do nas, do Muzeum Matki Czackiej, i kiedy zostają na jakiejś dłuższej rozmowie, to okazuje się, że są to ludzie bardzo majętni, którzy ukończyli kilka kierunków studiów, którzy są właściwie już dobrze urządzeni w życiu, ale niestety często mają drugą żonę, trzecią żonę, czyli ciągle coś gdzieś się nie układa, tak jakby szukali tego szczęścia nie tam, gdzie trzeba. I dlatego Matka Czacka też podkreślała taką istotną prawdę, że aby dojść do mądrości, czyli do prawdziwego widzenia życia i ludzi, trzeba zdać sobie sprawę z tego, co uniemożliwia nam to widzenie, co jest źródłem ślepoty, która skazuje człowieka na takie życie niespójne, pozbawione sensu, zgorzkniałe, pełne zmartwień. I że chyba pierwszym takim powodem duchowej ślepoty jest zapatrzenie w samych siebie. Człowiek, którego oczy są wyniosłe, dumne, nie jest zdolny widzieć rzeczywistości, która go przewyższa. A niestety, no chociażby to, że rano się budzimy i to nie ja sprawiam, że znowu zaczyna się dzień, że znowu świeci słońce. Tak, największym chyba dramatem jest dzisiaj to, że ludzie nie mogą pozostać na poziomie komunikacji, bo to świadczy o tym, że nie zostają na poziomie komunikacji, skoro wybucha wojna. To świadczy o jakimś niesamowitym zaślepieniu, myślę, że w tym wszystkim jest ciągle dążenie do czegoś więcej, bo to, co nas gubi, to jest wszystko ponad stan, czyli te wojny nuklearne, te bogactwa, które zamiast iść na zbrojenie, powinno pójść na ubogich. Ale jeśli mnie to nie dotyczy, to znaczy, że to nie jest takie ważne. To jest właśnie w życiu duchowym, właśnie bywa coś takiego. Akurat tutaj mam przed sobą takie zdanie Matki Czackiej, taki mały fragment, którym chętnie bym się posłużyła, żeby nie robić parafrazy. Ona pisze tak: biedna ludzkość schylona ku ziemi, zajęta drobniutkimi swoimi sprawami, zaślepiona pychą, ślepa na to jedno, co warte jest widzenia, co warte jest uwagi i co warte jest miłości. Oczy zamknięte nawet u tych, którzy wodą Chrztu Świętego są obmyci. Zamknięte są także oczy tych, którzy siebie szukają w pobożności swojej, których litera zabija, a duch miłości nie ożywia. Którzy zamiast żyć wielkimi tajemnicami, zamykają się w ciasnych formułkach osobistej pobożności. Ze mszy świętej wysłuchanej bezmyślnie dusze te wychodzą równie twarde, suche i martwe. Potoki łask spływają po tych duszach, ale nie zatrzymują się w nich, nie dostają się do głębi duszy, nie budzą z uśpienia tych biednych dusz, bo wpatrzone są w same w siebie i pełne miłości własnej. Więc proszę zobaczyć, że Matka Czacka nawet dotyka nas ochrzczonych, tak? Że to, że ja chodzę na mszę świętą, to nie znaczy, że jestem lepsza od tych, którzy nie chodzą. Czasami to może być uśpione, może dawać mi uśpienie, może dawać mi poczucie pewności, że jestem lepsza, ale to jest jedno wielkie złudzenie. Matka Czacka, też jeszcze nie wiem, czy mi się tu uda znaleźć ten taki fajny, bardzo piękny fragmencik o pysze duchowej, że pisze, że pycha, no nie mam tu przed sobą, ale może tylko powiem, że ona mówi, że pycha widzi wszystko odwrotnie, wszystko do góry nogami. Ja naprawdę w życiu codziennym zauważam w takich małych drobiazgach, jak bardzo na pierwszym miejscu stawiamy siebie, jak trudno nam jest ustąpić, jak bardzo wołamy o to, żebyśmy byli zauważeni. Można powiedzieć, jak bardzo jesteśmy zgłodniali duchowo, bo nie karmimy się dobrym pokarmem.
0: Tak, to jest tak jak w takim wierszu: poniedziałek ja, wtorek ja, środa ja. I tak.
1: O, nie znam tego, tak?
0: Tak.
1: A co się dzieje w sobotę? W niedzielę ciekawa jestem. Też ja?
0: Chyba jest. Bardzo możliwe. Muszę znaleźć. Nie wiem, czy to nie jest fragment jakiejś piosenki. Nie, to chyba jest wiersz. Może potem została dodana muzyka. Siostro, ja chciałam zapytać. Organizujecie też sporo rekolekcji. Wasz dom jest zabukowany na cały ten najbliższy rok, a może nawet już na przyszły, i znaleźć u was taki tydzień na zorganizowanie jakiejś rekolekcji, to wręcz graniczy z cudem. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, o którą chciałam zapytać, to spotkania, które organizujecie dla szkół, dla dzieci ze szkół podstawowych, nie wiem, czy ze średnich też, które mają okazję doświadczyć tego, jak to jest być niewidomym przez chwilę. Siostra opowiadała tutaj o miesiącu, kiedy założyła sobie opaskę i w dzień i w nocy chciała poczuć, jak to jest, kiedy nie widzisz, kiedy spada jakiś przedmiot, nie wiesz, gdzie on upadł, nie wiesz, gdzie go szukać. No to jest doświadczenie takie graniczne. Jakie jest, siostry, doświadczenie po tych spotkaniach z dziećmi, które mają okazję w takich kilku godzinach ciemności uczestniczyć, kiedy im siostra opowiada też o matce?
1: Jeśli chodzi o tą pierwszą część pytania, o dom rekolekcyjny, to faktycznie jest tutaj bardzo dużo grup, które przyjeżdżają, które się zapisują wcześniej. Są to grupy rekolekcji dla lekarzy. No chyba najwięcej, chociaż nie do końca się orientuje, bo nie pracuje teraz w domu rekolekcyjnym, ale jest bardzo dużo rekolekcji małżeńskich. Są też rekolekcje młodzieży i faktycznie trzeba się w jakiś tam momencik wstrzelić. To chyba tak mają domy rekolekcyjne, bo mam poczucie, że ludzie szukają teraz takiej przestrzeni dla siebie. Natomiast jeżeli chodzi o to doświadczenie ciemności, to ja bardzo się cieszę, że sama sobie, tak jak pani wspomniała, zrobiłam taką lekcję. Ona była moment przed wstąpieniem do zgromadzenia. Byłam tutaj w Laskach i to był dla mnie błogosławiony czas, dlatego że nie tylko sama miałam zawiązane oczy, ale mieszkałam z osobą, która nie słyszy, nie widzi i nie mówi. Czyli ona nie mogła mi pomóc, bo nie widziała. Radziłyśmy sobie we dwie. To znaczy, może nie do końca nie mogła mi pomóc, bo ona mi właśnie pomagała w paradoksie. Ale kiedy rozmawiałyśmy, najtrudniejsza była rozmowa, bo rozmowa była specjalną mową, alfabetem do ręki. I wtedy moja głowa musiała się przestawić na dotyk. Ja dzisiaj o tym dotyku też bardzo dużo mówię, bo często w mediach ten dotyk jest przedstawiany jako coś bardzo chorego, a ja zawsze będę podkreślać, że chory człowiek mówi o chorym dotyku, natomiast czysty człowiek będzie mówił o czystym dotyku. Nie wyobrażam sobie służby w Laskach bez dotyku, gdzie nasze ręce ciągle muszą dotykać niewidomych, kłaść ich ręce, chociażby na przykład na lekcji geografii, kiedy pokazujemy mapę, wypukłą mapę i dziecko paluszkami wodzi nie tam, gdzie trzeba, więc musimy te paluszki wrócić na dobry kierunek. I tak jak pani powiedziała, ja tutaj organizuję takie bardzo mini warsztaty przy okazji zwiedzania. To jest taka część pierwsza. Wprowadzamy grupy parafialne, młodzieżowe. Właśnie dzisiaj były dwie grupy dzieci od lat 10 do 18. I wtedy na tych warsztatach po pierwsze mówię im, jakie są stopnie niewidzenia, zresztą osoby też niedowidzące, co to znaczy. Mówię im o ośrodku, a później mówię im o poszczególnych metodach pracy, ponieważ nasza praca wygląda troszeczkę inaczej, chociaż pobyt tutaj w ośrodku szkolno-wychowawczym kończy się maturą i maturę zdajemy taką samą jak osoby widzące. Czyli można sobie troszkę wyobrazić, że musimy trochę inaczej uczyć geometrii, geografii, historii. Wszystko to, co łatwo zdobywamy oczami. Robię takie ćwiczenie, tym jednym się podzielę, bo zawsze ono mnie ogromnie śmieszy. Oczywiście jestem akurat z wykształcenia teologiem duchowości, więc przemycam tą duchowość jak mogę, bo to jest moja ogromna pasja. I na przykład mówię na początku ćwiczeń, że tak jak przyjeżdża grupa parafialna do Wadowic i zawsze pytam, jeżeli będziesz w Wadowicach, a nie zjesz czego, więc wszyscy krzyczą kremówki, to znaczy, że nigdy nie byłeś w Wadowicach. Zgadza się. A jeżeli przyjedziesz do Lasek i nie poczujesz się chociaż na chwilę w ciemności, to tak jakbyś nie był w Laskach, bo my mówimy o czymś, co dotykamy tylko przez szybę. No i mówię, że mam tutaj koło siebie i to jest główny punkt programu. Teraz zdradzam swoją tajemnicę, więc boję się, że jak inni przyjadą, to już będą wiedzieli, ale trudno. Mówię, że mam przy sobie 4 magiczne krzesła, więc wszyscy patrzą na te krzesła. I ja mówię, że ich magia polega na tym, że nie unoszą się w górę, ale każdy, kto wyjdzie ze strefy komfortu i pytam ludzi i młodych, i starszych, czy lubią wychodzić ze strefy komfortu. Każdy mówi, że nie lubi. Dlaczego? Odpowiadają, bo są obserwowani, oceniani, często wyśmiani. No więc ja mówię właśnie, i magia tych krzeseł polega na tym, że jeżeli ktoś tu usiądzie, czyli wyszedł ze swojej strefy komfortu i będzie coś ze mną robił, to ja nie oceniam końca, tylko już wygrał, bo wyszedł. I człowiek w życiu duchowym musi robić podobnie. Nie może patrzeć i zakładać, że wychodzi i musi osiągnąć cel. Bo jeżeli będzie musiał osiągnąć cel, to bardzo często mu się to już nie chce robić. Ważne jest, że wychodzi i próbuje. Co jest ważne w depresji, żeby wyjść z domu. Co nie znaczy, że depresja mija, tak? I teraz pierwsi bohaterowie zgłaszają się, siadają na tych krzesłach, zawiązuje im oczy albo daje im specjalne monookulary, które są tak przygotowane przeze mnie, że na przykład jedno oko jest zasłonięte, czyli jesteś niewidomy, a drugie oko ma spojrzenie lunetowe, ale jedno oko ma wielki plus tam 12-16 diopcji, a drugie oko ma żółtą plamkę, czyli pokazuje różne schorzenia i daje im różne przedmioty, na przykład książkę, małą buteleczkę z lekarstwem i pytam, jaka jest data ważności. I wtedy widzą, jak ustawiają swoje głowy, swoje oczy, żeby przez szparkę, która daje widzenie, zobaczyć to coś. Ale są ci, którzy mają zawiązane oczy całkowicie, bo są niewidomymi. I wydawałoby się, że stawiam głupie pytanie, bo pytam, a ile ta książka ma stron? Więc często ten pielgrzym maca ją, dotyka palcami i w końcu stwierdza, nie wiem, ile ma stron. I tak robię 3 rundy, żeby im pokazać, że tego nie wiedzą, że ten wzrok ogranicza. A później każę im zdejmować opaski i mówię tak, wydaje wam się, że to ćwiczenie nie ma sensu. A sens jest taki, że i ci po tej drugiej waszej stronie i wy wzajemnie potrzebujemy siebie. Widzący potrzebują niewidomych, a niewidomi potrzebują widzących. I tu mamy taką pierwszą lekcję, która im pokazuje, że nikomu nie wpadło do głowy, żeby zapytać, przepraszam, czy ktoś na tej sali widzi, ile ta książka ma stron? No właśnie, nie przychodzi nam do głowy, bo to jest bardzo trudne pytanie.
0: Takie proste, prawda?
1: No właśnie, takie paradoksalne. I ja im też uświadamiam, pomyśl sobie, idzie niewidomy, jedzie do pracy, staje na przystanku, słyszy rozmowę ludzi, ale w próżnię zadaje pytanie, przepraszam, jaki autobus przyjechał teraz? No bo chce wsiąść do jakiegoś autobusu. I teraz pytam ludzi, czy to on powinien pytać? Czy to wy powinniście podejść i powiedzieć, wszystko jedno, dzień dobry, mam na imię Kasia, czy mogę ci w czymś pomóc? Być może, że ten niewidomy powie dziękuję, ale jakie to jest przyjemne, kiedy my uprzedzamy coś, co jest trudne. I te spotkania właśnie mają taką małą metodę edukacji, żeby pokazać ludziom, że bardzo trudno. Matka Czacka powiedziała, że bzdurą tak naprawdę jest być niewidomym, ale trudną rzeczą jest być uzależnionym. To jest właśnie to uzależnienie. Muszę pytać, muszę prosić o łaskę, a niewidomy chce albo nie chce odpowiedzieć. To jest to uwrażliwianie tych, którzy przychodzą do nas na potrzeby niewidomych, na to, co znaczy nie widzieć i być w ciemności, ale też na to, że są współczesne choroby, takie jak cukrzyca, które finalnie doprowadzają do utraty wzroku. Więc żeby przed nimi również się wystrzegać.
0: Siostra też opowiadała mi kiedyś taką historię, która burzy mit o osobach niewidomych jako osobach niepełnosprawnych innych. Ja chciałam dopytać o taką historię o zakład z siostry wychowankami.
1: Ja sporą część tutaj w zgromadzeniu uczyłam w szkole dzieci niewidome. I zaczęłam od przedmiotów takich ogólnych, 1-3, i to było dosyć proste, bo uczymy wtedy metodą ośrodków, czyli jak mówimy o kurczakach, to mamy kurczaka
0: na lewo. Ja tak? Wiem, siostra, ale ja pytam nie o zakład dla niewidomych, tylko zakład, siostra się założyła z chłopakami.
1: Nie wiem, czy mogę zdradzać wszystkie historie, może powiem jednak inne. I na ale przykład tak miałam takie doświadczenie, kiedy uczyłam dzieci Braille'a, właśnie na samym początku, w pierwszej klasie, już wchodzę do klasy, a dzieci pytają mnie niewinnie, proszę siostry, a czy siostra zna Braille'a? Więc ja byłam tak zaskoczona, myślę sobie, Boże, przecież ja zaraz mam ich uczyć. Ja mówię, ale oczywiście, że znam. I teraz mały wstaje i mówi tak, ale nie oczami, tylko palcami, tak jak my. I można to zostawić. Można powiedzieć tak, znam oczami, ale można usłyszeć coś więcej. I do tego zawsze zachęcam. I pomyślałam sobie, że jeżeli będę czytać tylko oczami, będę zawsze z pozycji nauczyciela. Natomiast jeśli się nauczę palcami, właśnie im powiedziałam, że palcami nie umiem, ale od dzisiaj wy się uczycie i ja też będę się uczyć. W związku z tym w klasie pozwólcie, że ja was będę oceniać, a na przerwie wy będziecie mnie odpytywać, czego ja się nauczyłam w nocy. I tak rzeczywiście było, że na przerwie ileś rączek było na mojej twarzy, bo wszyscy chcieli mi zasłonić dokładnie oczy, ale ileś rączek było na moich rękach, żeby sprawdzić, czy na pewno palcami czytam. I wtedy oscylowałam w ich ocenie między 3 minus i 3 plus. Więc to mnie zawsze bawiło.
2: Surowo. Bo jak chciałam,
1: tak, bardzo surowo. I jak ja chciałam też postawić trójkę, to było siostro, ale wie siostra, że to nie jest takie łatwe. Także te odniesienia, trzeba być bardzo czujnym w sytuacji niewidomych, żeby nie mówić o wielkich rzeczach, tylko stać się jednym z nich. Bo ja właśnie jako młoda siostra, kiedy już przestałam uczyć tych przedmiotów, a zaczęłam uczyć katechezy, i to uważam za najtrudniejszy przedmiot, ponieważ niczego nie damy do ręki, niczego nie pokażemy, miłosierdzia Bożego nie dotkniemy, ani Pana Boga. I ja pamiętam, zaczęłam tak chyba wyniośle, jeszcze byłam młoda i głupia, mówić o cierpieniu, to jeden licealista wstał i mówi: dobra, może by już tak skończyć, jakby siostra była niewidoma, to by tak nie klepała. I to niesamowicie było piękną lekcją dla mnie. Zawsze mówię już z wielką delikatnością. I to nie tylko tyczy niewidomych, ale też tych, którzy przychodzą ze swoim cierpieniem. Bo każdego cierpienie jest jego największym cierpieniem. I nie wolno nam oceniać. Zresztą Matka Czacka też to mówiła, że choćbyśmy byli prawie pewni na 100%, to i tak nie wolno nam oceniać.
0: Siostro, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i za tę opowieść o laskach, o Matce Czackiej, o pięknej, błogosławionej, w takiej prostocie, która płynie i zawsze mi się będzie kojarzyła z laskami. Na koniec pożegnamy się takim pożegnaniem i przywitaniem, które towarzyszy
1: wam. Nie, czy ja panią jeszcze mogę wyprzedzić? Jeszcze proszę po pół minuty mi dawać.
0: Proszę
1: ja bym
0: bardzo.
1: Chciała bardzo, żeby ci, którzy będą słuchali tej audycji, po pierwsze, żeby podziękowali Bogu za to, że widzą. Bo my często przyjmujemy coś jako rzecz oczywistą. A druga rzecz, na której mi ogromnie zależy, bo jesteśmy takim społeczeństwem narzekającym, żebyśmy nie oceniali, bo my staramy się w laskach, staramy się, bo niestety nam to też nie wychodzi, pamiętać, że najważniejsze jest niewidzialne dla oczu. Więc nie oceniajmy ludzi, nie oceniajmy sąsiadów, nie oceniajmy, proszę Państwa, księży. Ja nie chciałabym tu nikogo bronić, bo czasami coś może być prawdą, ale pamiętajmy jako katolicy przede wszystkim o jednej rzeczy, że masz prawo mówić o księdzu i o siostrze i o drugiej osobie tyle złego, ile się za niego najpierw modliłeś. Więc jeżeli się nie modliłeś, to nie mów. Więc bardzo zachęcam do tego. Każdy z nas nosi w sobie jakąś piękną cząstkę tajemnicy. Sam Jan Paweł II powiedział, że sam siebie nie rozumie. My siebie nie rozumiemy. Dlatego zachęcam, żebyśmy szukali w sobie tego, co jest niewidzialne dla oczu, co jest naszym wewnętrznym pięknem. I teraz już mogę się z panią pożegnać, bo zostawiłam dwie prace domowe.
0: Pożegnanie jest też takim powitaniem, tak jak wspomniałam, i brzmi w sposób następujący. Przez krzyż
1: do nieba. Właśnie piękne, tak, prawda? Mówimy, ponieważ przypominamy sobie, że krzyża mamy dużo, ale że on nie jest daremny. I to wezwanie powielekroć w ciągu dnia naprawdę jest takim przebudzeniem. Przez krzyż do nieba.
0: Kochani, ilekroć będziecie w okolicach Lasek albo może w Warszawie spotkacie siostry w brązowych habitach prościutkich, możecie pozdrowić je właśnie tym pozdrowieniem. Na pewno wam odpowiedzą i na pewno wam przypomną, że jesteśmy w podróży, jesteśmy w drodze do nieba i ta droga wcale nie musi być i pewnie nigdy nie będzie usłana różami, ale te wszystkie cierpienia warto w nie wejść po to, żeby trafić tam, gdzie już teraz czeka na nas Matka Czacka.
1: No właśnie, ponieważ nie będzie to droga usłana różami, dlatego zapraszam do róży.

0: Będzie nam ogromnie miło, jeżeli ktoś przyjdzie tutaj i razem z nami będzie chciał się albo pomodlić, bo kaplica jest otwarta cały dzień. Można być na wspólnych modlitwach, ale można też zanurzyć się w ciszy i tutaj usłyszeć głos Boga.
1: Siostro, jeszcze raz dziękuję. Naszym gościem była dzisiaj siostra Lidia Witkowska, franciszkanka, służebnica Krzyża z Lasek.
0: Bóg zapłać, dziękuję. Wszystkiego dobrego.
1: Z Panem Bogiem.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

0: Witam Państwa i witam Cię, Romku. Moim gościem jest Roman Zięba. Witaj.
1: Witam serdecznie.
0: Jesteśmy aborygenami. Żyjemy liturgią. Teraz jest święty czas. Jaki jest cel Wielkiego Postu dla Ciebie?
1: Ciągle wracam myślami do prochu, do tego początku, do tego pierwszego tchnienia, które dało nam życie, istnienie, tożsamość, świadomość, cel. To jest taki czas jakby powrotów do początków i właśnie w nocy wróciłem pociągiem z Warszawy, właściwie z Niepokalanowa, gdzie przez ostatnie 3 dni prowadziłem rekolekcję z ikoną dla młodych ludzi, dla 14-latków, dla prawie 47-klasistów ze szkoły z Warszawy. I właśnie proch, czyli kolor ziemi, jest początkiem ikony. Ikona się wykonuje od ciemnego do jasnego, czyli zaczyna się od tego biwkowo-brązowego sankiru, tego podkładu pod części cieliste. I na ten podkład się dopiero kładzie kolejne warstwy światła, coraz jaśniejsze kolory na coraz węższych jakby obszarach, wydobywając rysy tego, który nas stworzył. I to jest czas zastanowienia się nad tym, i co kierunek. I wracam właśnie świeżo z tych wydarzeń. Miałem okazję śledzić prawie 40 ikon. Nauczycieli była piątka, czwórka, oni też tworzyli swoje ikony. Natomiast najważniejszymi jakby osobami tych spotkań byli młodzi. No i widziałem te procesy, widziałem, jak trudno jest im najpierw pożegnać się z komórką na 3 dni, bo taka była zasada. Potem, jak trudno im było respektować zasadę ciszy, jak trudno

0: było pohamować swoje te nadmiarowości. One nie wynikają z tego, że jakby osoby złe, czy jakoś tam czymś mają problem, tylko bardziej myślę, wynika to w ogóle z rzeczywistości, w której jesteśmy wszyscy zanurzeni, z tej nadmiarowości, która wszędzie nas atakuje, masą komunikatów nadmiarowych, tych obrazów migających, tych wymuszonych na nas reakcji, które no, ciągle nam towarzyszą, te sygnały, te impulsy. I ten czas trzech dni w Niepokalanowie był taki czas zatrzymania się, pewnej refleksji może też. Ja widziałem, jak oni jednak się wyciszają. Jednak zaczynają się bardziej skupiać. Ta praca ich pochłaniała. Jak zaczęli widzieć efekty, to, co powstaje na deskach, że ta twarz zaczęła się wyłaniać, w pewnym momencie oczy zaczęły na nich patrzeć, oczy Chrystusa. Wtedy jakby zaczęli się bardziej starać, dopracowywać te wszystkie elementy. I potem to już było tak, że oni ku zdziwieniu też nauczycieli byli już tak pochłonięci tą pracą i modlitwą, bo to jest jednocześnie praca i modlitwa, ikona, że ciężko było ich od tego oderwać. Oczywiście był też czas zabawy, czas gry na świeżym powietrzu, długie spacery. Odwiedziliśmy cmentarz franciszkański z tymi rzędami równych, takich samych krzyży, każdy taki sam ma krzyż, zakonnik. Nieważne, czy generał, czy zwykły brat Furtian. Byliśmy w muzeum Maksymiliana, byliśmy w jego celi, tej prostej, takiej bardzo celi, w której pracował i mieszkał człowiek, który poświęcił się całkowicie głoszeniu Chrystusa przez Niepokalaną. I on patronował tym dniom. Koniec był taki, że te gotowe już ikony, bo udało się ukończyć je. Każdy ze swoją ikoną usiadł w ławce w tej drewnianej kaplicy, tym pierwszym budynku Niepokalanowa, który wzniósł Maksymilian z braćmi. I wtedy sam Gwardian, ojciec Gwardian, przyszedł do nas, rozmawiał z nami, a potem odprawił mszę świętą, w której był ten obrzęd pobłogosławienia tych ikon. I to była dla nas niesamowita chwila, takie zwieńczenie tego procesu, a jednocześnie takie poczucie nam to dało, że ta łaska, która była z nami cały czas, ta obecność, której ufaliśmy, nagle się tak mocno objawiła niemal materialnie w nas, w tym pokoju, w tej wspólnocie, w tym, że każdy z nas poczuł się obdarowany i te osoby zabrały te ikony ze sobą do domów i te ikony będą tam dalej niosły to słowo zapisane w kolorach, w złocie, w znakach. To będzie taka milcząca ewangelizacja, bo ikona właśnie nic nie mówi. Ona milczy i przez to chyba jest tym bardziej wyrazista.
1: Powiedziałeś oczy Chrystusa. Mój kanał, na którym są rozmowy również z tobą, a to już jest chyba czwarta nazwa, czy piąta, i on nosi nazwę Otwórz oczy. I kiedy za ścianą tutaj jest mój półtoraroczny wnuk i najważniejsze jest, żeby on widział, że ja go pochłaniam w całości, to znaczy, że patrzę na niego. On mi co jakiś czas spogląda w oczy, no bo jak się ma komórkę i coś tam co jakiś czas się sprawdza, no to on to czuje, tak? Dziecko sprawdza.
0: Tak.
1: I Bóg Ojciec są takie pieśni, w których twoje oczy obrócone zawsze w moją stronę, tak? Że tym oddajemy tę niezwykłą myśl, którą przyniósł Chrystus, a wcześniej próbowali też Żydzi, że Bóg jest cały czas z nami, że my go interesujemy. Czasami na ten różaniec, którym się codziennie modlimy od 1 sierpnia, przychodzą ludzie protestujący, ludzie zbuntowani i mówią, jak wy możecie prosić o to, żeby ci krew przestała lecieć z nosa, czy też o to, żebyś zdał jakiś sprawdzian, a jednocześnie modlisz się za cały świat. Jak ty obrażasz Boga takimi pierdółkami, tak? I te oczy, ojca oczy, to jest tylko informacja o tym, że Bóg cały czas myśli o mnie, bo gdyby na ułamek sekundy przestał myśleć o mnie, to ja bym zniknął.
0: Tak, jesteśmy dziećmi relacji. Rodzimy się z relacji, z miłości, która jest relacją od początku. I ona jest zapisana, ta relacja, w największej teologicznej syntezie, jaką stworzył chyba Kościół Wschodni, to jest, mówił o ikonie Trójcy Świętej Rublowa, gdzie ta największa tajemnica chyba, jedna z największych tajemnic dogmatycznych chrześcijaństwa, czyli Trójca Święta, jest wyrażona jako relacja między trzema osobami. A to, co przeżyliśmy podczas tych tutaj zajęć, to było spotkanie ze spojrzeniem właśnie Chrystusa. I to, co teraz powiedziałeś, właśnie uświadomiło mi, że taką myśl nagle dostałem, że gdzieś coś nam się wymknęło w tym pięknym, no miała być to piękna droga, piękny pochód ku wspaniałej przyszłości naszej cywilizacji. Tymczasem coś się nam wymknęło, bo gdzieś zgubiliśmy relację, a zastąpiliśmy ją technologią i szukaniem zysku. Gdzieś dzieci, które nam dzisiaj przypominają właśnie to, co powiedziałeś o tym, co jest tym najgłębszym sensem i pragnieniem każdego z nas, spotkanie. I tracąc tą relację, dziecko, gdy traci uwagę, traci obecność właśnie kochanej osoby, to ono tworzy, to tam powstaje dziura, deficyt. Ja my te spotkania z ikoną dla młodzieży wykonujemy już 5. rok, teraz było 4. spotkanie, więc ja mam okazję co roku świadczać tych młodych. Daleki jestem od jakiegoś tam narzekania na to, że młodzież coraz gorsza, to nie o to chodzi, to taki nie jestem, żeby tutaj takie wnioski wyciągać, zresztą to one byłyby nieuprawnione. Natomiast mi się wydaje, że faktem jest statystyka nieubłagana, że jest coraz więcej osób, które mają jakieś opinie, tak? No inna sprawa, że ta diagnostyka też poszła naprzód i teraz każdy już coś tam ma zdiagnozowane. Natomiast widać, że te osoby, coraz więcej jest wśród młodych osób, które mają pewne kłopoty, tak? Emocjonalne, psychiczne, są też niektórzy na lekach. I to, ja może powtórzę taką trochę może banalną już diagnozę, ale ja to widzę, po prostu tylko o tym mówię, że te kłopoty młodzieży czy dzieci z samymi sobą wynikają w dużej mierze z braku relacji w domu, czyli no nasi rodzice, tak ogólnie teraz, ale my wszyscy, tak, w pewnym momencie zaczęliśmy chyba pracować ponad siły, żeby wydawać ponad potrzeby. Coś nas zabrało do jakiejś przestrzeni, która nie jest nasza. Jakby ktoś nam coś wymówił, narzucił, daliśmy się zwieść jakiemuś obrazowi, że jak tam pognamy, to będzie lepiej. Tymczasem nie jest lepiej. I właśnie ikona jest powrotem do tego punktu startowego, do tego prochu, do tego momentu, gdzie się wszystko zaczyna. I w tej ciszy ikony, gdy młody człowiek pochyla się z pędzelkiem i zaczyna wykonywać te instrukcje, bo on nie ma talentu najczęściej malarskiego, ale instrukcje go prowadzi. I ten praobraz, wzór kolorowy go prowadzi. Podlinnik tak zwany, twarz Chrystusa na kolorowym wydruku. On ma ją naśladować. I nagle okazuje się, że to, co jest w Księdze Rodzaju napisane na obraz i podobieństwo, jesteśmy stworzeni. Tak? To więc okazuje się, że nie bez powodu są tam dwa słowa. Sam obraz nie wystarczy. Przecież mogło być tylko także na obraz, prawda? No doskonały obraz. Ale jednak jest jeszcze podobieństwo i to się okazuje. Praktyka tych naszych spotkań pokazała, że obraz Boga, ten doskonały wzór naszego Stwórcy i ten plan miłości mamy w sobie, każdy z nas go ma, niezależnie od tego, jak daleko od tego ideału odejdzie, jako na przykład przestępca, czy jako ktoś, kto krzywdzi innych, a to są nasze historie, moje i Marka, które prowadzili, bo jesteśmy pierwszymi właśnie z takimi historiami, bo podobieństwo i to ten obraz jest stały, jest tym depozytem nienaruszalnym, Bóg nam złożył w nas o cząstkę swojej doskonałości. To każdy z nas ma na zawsze. Tego nie stracimy. Natomiast podobieństwo to jest jakby zadanie. Ono jest dynamiczne. Ono jest takim jakby zadaniem polegającym na tym, żeby się upodabniać do wzorca, do tego doskonałego obrazu, do Chrystusa, który dostaliśmy jako widzialny obraz. Prawda? On się nam objawił jako widzialny, jako stworzenie, tak jak my, jako człowiek, pozostając całkowicie w pełni Bogiem. Natomiast właśnie obraz i podobieństwo, to jest wzór i zadanie. I to nas prowadziło przez te rekolekcje, więc to chyba jest w Wielkim Poście chyba zadanie dla każdego z nas, myślę, patrzeć na te korzenie, na początek, na ten swój wzór, jednocześnie cały czas przemieniać się ku dobru.
1: Powiedziałeś o ojcu Maksymilianie. Ja przez długi czas, odkąd zyskałem parafię, to znaczy odkąd kupiłem dom i mam parafię, wiele lat tam chodziłem, starałem się codziennie być na mszy, ale od pewnego czasu, od roku, jestem w innej świątyni, inna parafia, w Falenicy, i tam jest, nie wiem czy to można nazwać ikoną, ale namalowana na taki właśnie płaski sposób, jako laik to powiem, postać świętego Maksymiliana, i tam jest ten pierwsza wersja, jego wersja o Maryjo bez grzechu, bez zmazy poczęta, tak? I tam są masoni i tam dozwól jest mi czcić ciebie, tak? Ta wersja, która jest dla rycerzy niepokalanej tylko, a Kościół ma tę troszkę zmienioną, gdzie masonów zamieniono na wrogów Kościoła Świętego. Wczoraj czy przedwczoraj pomyślałem sobie o nim w trakcie chyba gorzkich żali czy żalów, że ta jego zachłanność, tak, jak Maryja się go zapytała, czy chce koronę dziewictwa, czy męczeństwo, on powiedział i jedną, i drugą, tak?
0: Maksymalny program, tak.
1: Tak, maksymalny program maksymalnego gościa, który stworzył największy klasztor na świecie. Tak. I pomyślałem sobie o tym czasie, kiedy on był w tej, umierał z głodu, tak? Ale jednak nie umarł z głodu, tylko go dziurę mu w sercu zrobili. Igłą, co prawda, tylko nie dzidą, nie włócznią. Ale jednak nienawiść go zabiła. Nie dali mu umrzeć z głodu. Pewnie to była łaska. I powiedziałeś, że jego plan to było do Chrystusa przez Maryję, tak? Czyli przez serce Maryi do serca Jezusa, do zranionego serca. Więc to jest jakiś niesamowity rytm w tym wszystkim. Ja się zastanawiam, wiesz, nad tym, jak tak delikatna ręka jak Maryi może być jednocześnie stalowa w swej woli.
0: No to jest właśnie ten zdumiewający paradoks. Ich jest więcej w chrześcijaństwie. My ciągle jesteśmy gdzieś na granicy. I ja im tłumaczyłem, że kolor zielony nie bez powodu jest znakiem obecności Ducha Świętego w ikonografii. Tam, gdzie jest zieleń, tam jest Duch Święty. Bo zielony to jest dokładnie kolor centrum tęczy, centrum spektrum. Jak się na pryzmacie rozbija wiązka światła białego, no to ona daje te kolory od ultrafioletu aż do od czerwieni, prawda? Więc jakby od czerwonego do niebieskiego, a w środku jest zawsze zielony, jakby pokazując nam, że Duch Święty, ta zieleń, to jest zawsze droga, to nie jest jakby środek w rozumieniu bezpieczny, taki symetryzm, tylko raczej szukanie drogi bez skrajności. Nie odbijać się od ścian, tylko dać się prowadzić tą łagodną drogą tych najlepszych wyborów, a one są tylko wtedy najlepsze, kiedy są właśnie wolą Chrystusa i szukanie tej woli Boga. Ja powiem, widząc życie Maksymiliana, a spotykamy się też jako wspólnota pielgrzymów miłosierdzia w Niepokalanowie każdego roku jesienią, żeby rozeznawać kolejną drogę, kolejnego roku pielgrzymkę. I tak jest od 15 lat. Więc nie tylko ikona, ale też pielgrzymki tam się jakby zaczynają. I pamiętam, jak kiedyś spotkałem tam profesora Fostera, to jest taki z Pensylwanii, już nie żyje, profesor historii, który odkrył kiedyś mnie Maksymiliana. On był chyba neopresbiterianinem, więc protestantem. I pamiętam, poświęcił mi 3 dni swego czasu. Ja dobrze po angielsku akurat mówiłem, więc on mnie tam jakoś tak wziął pod skrzydła i poświęcił mi czas. Zbierał materiały do książki. To powstała chyba jedna z największych monografii o Kolbem. Wielka książka Rycerz Maryi. I pamiętam, jak on zabrał mnie kiedyś do archiwum tam klasztornego, gdzie był znany tym siostrom, bo te materiały tam badał Potem tą książkę mi w ogóle dał, po polsku zresztą wydaną. Ona do dzisiaj jest na rynku i jest bardzo ważną częścią historii Maksymiliana, opowieści o nim. W każdym razie wyjął z kufra jakąś szkatułkę w tym archiwum. Z tej szkatułki wyjął kopertę, z koperty wyjął kartkę. To była biała kartka zapisana takim czerwonym, pamiętam, atramentem. I to był statut milicji niepokalanej z Rzymu z lat 20. napisany odręcznie przez Maksymiliana. To był ten właśnie statut tej milicji niepokalanej, którą on założył i którą Kolbe potem rozwijał jako przeciwwagę jakby dla tych ruchów, których był świadkiem wtedy w Rzymie. To były pochody tych, którzy chcieli obalić ten porządek tradycyjny świata oparty na wartościach chrześcijańskich. I on zresztą miał bardzo takie patriotyczno-wojskowe nawet podejście, bo on chciał być żołnierzem swego czasu, więc miał takie myślenie bardzo konkretne, przeciwstawiać się złu w sposób taki naturalny, prawdziwy, praktyczny. Z czasem jednak ta jego droga, widziałem to i to powiedz mi, co sądzisz, bo mogę, że ja coś mylę, ale to jest moja opinia, ta droga zaczęła ewoluować. On zawsze był żołnierzem, zawsze był rycerzem, zawsze był wierny tej walce, natomiast o ideały najwyższe, a jednocześnie to jego ostatnia, ten akt jego ostatni tej drogi, czyli to, co zrobił na Placu Opolowym w Auschwitz, poświęcając się za Franciszka Kajowniczka, było aktem jakby nie to, że odwrotnym do tego, co na początku było, tylko jakby wypełnieniem tego do końca, bo nam ksiądz Kamil, który jest akurat opiekunem duchowym tej młodzieży w tej szkole, ich kapelanem, katechetą, na pierwszej mszy w kaplicy tej drewnianej niepokalanej, którą budował Kolbe w latach 20., więc w miejscu historycznym tam przez ścianę była jego cela, którą zajmował 3 lata, przecież tam było proste łóżko, wieszak, miska metalowa pod łóżkiem do mycia, to były bardzo proste warunki. I w tej kaplicy podczas mszy świętej ksiądz Kamil mówił nam egere contra. Wyjaśnił młodzieży, co to znaczy. Te słowa Maksymiliana Kolbe.
1: Ignacego
0: Loyoli, tak. I mówi, że istnieje program walki ze złem i to jest naturalne, przeciwstawiamy się złu, ale istnieje też program wychodzenia ku dobru. I teraz on namawiał młodych ludzi, tych adeptów ikony, tych 14-latków, żeby nie tylko walczyli ze swoim grzechem czy z grzechem innych, tak, nie tylko przeciwstawili się złu w świecie. To jest naszym naturalnym obowiązkiem jako chrześcijan, tak? Dawać opór temu, co zabija w ludziach godność, co im odbiera i tak dalej, prawa, życie, ale żebyśmy też zwracali się ku dobru, czyli żebyśmy mieli program pozytywny, w sensie takim, żeby i to jakby pełnię tego programu pozytywnego według mnie urzeczywistnił Maksymilian wtedy, kiedy powiedział po niemiecku te słowa chcę iść za niego, tak? I jakby to nie było przeciwko komukolwiek skierowane, tak? To nie był program walki z jakąś ciemnością, z jakimś mrokiem, a jednak była to pełnia przeciwstawienia się złu właśnie w wyborze dobra, w najwyższego dobra. I teraz, bo ten ideał, który zrealizował tym aktem Kolbe, był doskonałym naśladowaniem Chrystusa przecież. Dokładnie to zrobił dla nas Chrystus na krzyżu.
1: No ale to jest Ignacego również opowieść o 3 stopniach pokory. Że pierwszy akt to jest ten, kiedy decydujemy się, że zrobimy wszystko, nawet za cenę życia, nie złamiemy przykazania, tak? Czyli żadnego grzechu ciężkiego. Ten drugi stopień, kiedy człowiek decyduje się, że zostawia Bogu decyzję, czy będzie zdrowy, czy chory ten człowiek, czy będzie bogaty, czy biedny, tak? I to jest też stopień pokory, w którym człowiek podejmuje decyzję, że żadnego grzechu powszedniego nie akceptuje, tak? Że to nie jest coś, z czym on mógłby się zgodzić nawet za cenę życia. Tutaj interpretację Alfonsa Liguoriego przedstawiam. No i jest trzeci stopień pokory, czyli ten, w którym człowiek prosi o cierpienie. I to wydaje mi się, że na tym polega ta droga, tak? Ja przygotowuję się od dłuższego czasu z przyjaciółmi do zrobienia filmu o błogosławionej Klarze Badano, dziewczyna zwana Światłem Lucze. I to była dziewczyna, która do tego w wieku lat 9 zrozumiała jakby tak, że Bóg. W wieku lat 12 podjęła tę pierwszą decyzję. W wieku lat 17, tak sądzę, tę drugą. A kiedy była chora na potworną chorobę, kostniakomięśniak, to jest nowotwór niebędący rakiem, który kości zżera, jest potwornie bolesny. I ona weszła na ten trzeci, poziom, tak? Czyli zaczęła swoje cierpienie ofiarować za innych, tak? I umarła jako 19-latka w opinii świętości, no bo po prostu ofiarowywała się za innych. Więc to jest dosyć klarowne w tym przekazie, a ta maryjna droga do tego, bo Maria musiała przejść tę drogę do samego końca, skoro została w niebo wzięta, tak, z ciałem i duszą. To znaczy, że była już przebóstwiona tutaj na ziemi. No to ta droga jest taka bardziej podobna do tej drogi małej Tereski, tak? Czyli zapierania się siebie. Ja pamiętam zawsze taką jej anegdotę. To nie jest anegdota, ale w takiej formie to podam, że ona razem z siostrą stała na chórze w czasie modlitw obok siostry, która robiła palcami takie... Aha. Taką przywyczkę miała, tak? I to wyraża jakieś nieuporządkowanie wewnętrzne, tak? Znam osoby, które właśnie w taki sposób palcami coś robią, tak? I ona, no, słuchanie tego codziennie i wiesz, że idziesz w miejsce, w którym obok będzie siostra, która tak robi w ciszy. I ona w pewnym momencie zrozumiała, że to jest właśnie zaparcie się siebie, tak? Że trzeba kochać tę siostrę ze względu na to, że tak robi. Czyli zrozumienie świata i krok następny, ofiarowanie się, tak?
0: Tak, ja pamiętam, dzięki za tą opowieść, bo mi przypomniało się teraz, jak idąc przez Stany, pchając wózek przez te pół roku, przez pustynię, góry skaliste, nieskończone pola kukurydzy. Ja pamiętam, kiedyś nocowałem, właśnie była kukurydza z kilka dni wokół mnie.

0: bezradny. I była we mnie wściekłość. Była we mnie wściekłość, bardzo negatywna emocja. A przecież się modliłem w cały dzień na różańcu, więc ja się tutaj niosę intencje. Ludzie mi ufają, a ja tak, taką w sobie wzbudzę coś we mnie, taką złość na ten poziom. Wtedy właśnie działo się to, co powiedziałeś. Gdzieś skądś pojawiła się jakaś iskra, bo to nie wiem, to nie był mój pomysł prawdopodobnie. Ja nie jestem tak mądry, błyskotliwy chyba. No w każdym razie pomysł polegał na tym, żeby zacząć błogosławić ten pociąg. Czyli wbrew temu, co było wcześniej, to takie trochę właśnie jak rekontra teraz mi się przypomniało. Czyli jakby nie walczyć z tym natarczywością, z tym hałasem, z tym budzącym mnie potwornym dźwiękiem, tylko zacząć go błogosławić. I pamiętam, zacząłem błogosławić wagony, parowozy, maszynistów, pasażerów, bo nie wiedziałem, czy to są pasażerskie pociągi, czy towarowe. Pewnie były towarowe, ale błogosławiłem wszystkich. Błogosławiłem też sprzęty, które te wagony wiozły. Błogosławiłem meble, które tam mogły być, nie wiem, samochody, czy jakieś towary. Błogosławiłem użytkowników tych towarów. I właśnie w tym stanie takiego błogosławieństwa wbrew sobie, bo przecież chciałem spać, a nie błogosławić. W końcu zasnąłem i zasnąłem na tyle głęboko, że się zobudziłem dopiero rano z takim poczuciem, że Bóg mnie ocalił, ale ocalił mnie w przedziwny sposób, bo dał mi pewne narzędzie, którego sam bym nie wymyślił przecież. Tak?
1: Liczyłeś barany po prostu.
0: No właśnie. I teraz, dlaczego to mi się znowu przypomniało teraz, bo na tych naszych rekolekcjach z ikoną młodzi ludzie chcieli ciągle mieć instrukcję, no bo chcieli wiedzieć na przykład, ile kropel rozpuszczalnika tego żółtkowego, żółtko i wino, tych rozpuszczalnika, nazywa się spoiwo. Pytali mi, ile kropel spoiwa, my to spoiwo odmierzamy kroplomierzem, no bo farba nie może być ani za rzadka, ani za gęsta, tak? Farba nie może być za ciemna i ani za jasna, więc pytali mnie, ile tego pigmentu, prawda? Pytali mnie o wszystkie szczegóły, jakby chcieli mieć instrukcję, chcą ich poprowadzić przez tą ikonę. Tymczasem ja rozumiałem to, że ktoś, kto zaczyna, wchodzi w niepewność, no musi sobie stworzyć jakieś ramy, jakiś schemat, no bo nie da się tego robić inaczej, jak ucząc się od kogoś, no jak ile to jest sam raz, prawda? Ale łagodnie im tłumaczyłem, że próbujcie się wsłuchać, czy wczuć w tą sytuację i zobaczcie, popróbujcie tym pędzelkiem na kartce, na białej kartce, ona się to trochę imituje, ten grunt białej deski, żeby zobaczcie, ile to jest w sam raz. Zobaczcie, w pewnym momencie ta ilość kropel będzie wystarczająca, ale jak będzie za dużo, dodajcie trochę pigmentu. I tak to samo z kolorami, z tonacjami i tak dalej. Uczyłem ich tego, żeby faktycznie tą dłoń oddawać Duchowi Świętemu. Co to znaczy w praktyce? No, każdy, kto słyszy na początku, to się tylko denerwuje, no bo myśli sobie, co on mi tu wygaduje, jaki Duch Święty. Ja chcę namalować dobrą ikonę, a nie zastanawiać się nad Duchem Świętym, tak? Ale jednak oddanie dłoni, czyli jakby przyznanie bezsilności się do tego, że ja nie mam talentu, ja nie mam sprawczości, ja nie będę autorem ikony. Ja się to nawet nie podpiszę. Autorem jest Duch Święty, który może mi pomóc, jeśli tylko ja właśnie dam się poprowadzić. I tutaj droga ikony się bardzo podobnie do drogi pielgrzyma. Jedno i drugie jest odpoczywaniem czasu. Jedno i drugie jest ofiarą, rezygnacją z czegoś, ze swoich pomysłów, ze swoich planów, ze swojej sprawczości. Jedno i drugie jest w końcu wkroczeniem w niepewność. Czyli takim zostawieniem tych pewnych swoich oparć i troszeczkę tych wariactwa, bo po drugiej stronie czynimy nic, nie umiem, ja nie mam to zrobić, skoro nie jestem malarzem, bo teraz i tak dalej, więc ta wieść w niepewność z wiarą skutkuje po drugiej stronie tej decyzji łaską, która się odnajduje w tej ciemności, czy prowadzi krok dalej. Więc jakby to przeżywaliśmy i ona uczy, ile to jest sam raz, ile to jest akurat. Chyba takich decyzji potrzebujemy też rzeczy, bo najczęściej jest tak, i ten świat nas jeszcze do tego wszystkiego jakby przymusza, żebyśmy no byli jakoś tam niespokojni. Wtedy w tym braku spokoju, w tych takich emocjonalnych jakichś reakcjach naszych, kiedy są w nas i lęki wzbudzane, i jakaś pożądliwość, wtedy coraz trudniej nam jest zbliżyć się do tego swojego centrum, do tego ducha w nas, do tego depozytu Bożej miłości, który daje nam tą zdolność rozeznawania, ile to jest sam raz. Jaka decyzja jest poprawna?
1: Tak, powiedziałeś o czymś dla mnie jakoś istotnym, bo co ciebie tak, co ci zabierało energię, te negatywne, żywienie negatywnych emocji? Już nie sam pociąg, który obiektywnie przeszkadzał ci w spaniu, tak, ale w pewnym momencie zacząłeś się nakręcać i żywić negatywne emocje. I teraz to jest istota wielu wskazań Jezusa, tak? On mówi, On mówi najpierw o przebaczeniu drugiej osoby, tak? O nieosądzaniu drugiej osoby, tak? I to wszystko jest dla mnie, bo ja dzięki temu, że nie będę szukał na zewnątrz siebie przyczyn moich deficytów, tak? Nawet jeśli one tam obiektywnie są, no to ja po prostu to akceptuję, że one są, ale nie będę przerzucał odpowiedzialności za to na zewnątrz.
0: Ten mechanizm jest czytelny. Już teraz my wiemy, że on tak działa, że chcemy szukać winnego naszego cierpienia na zewnątrz, prawda? Nie nasz grzech, nie nasza jakaś niekonsekwencja, tylko to, że ktoś nas zranił. I my mówimy, że ten chaos, bo wtedy tratujemy tą swoją jakąś spójność. Chcemy tratować swój świat kosztem tego, kogo obarczymy winą za nasze cierpienie. Taka jest historia Chrystusa. On został zniszczony, uśmiercony przez tych, którzy wierzą swoich problemów, tak?
1: Musisz to powtórzyć, ponieważ od pewnego momentu twój głos zanika i taki mechaniczny sposób telefoniczny znika. I powtórz to o Jezusie, że o jego sytuacji, tak? Że, tak. Że to, co go dotykało.
0: Myślę, że zacznę od tego, że każdy z nas, gdy szuka winy za swoje cierpienie poza sobą samym, tak? Szuka tak naprawdę ofiary, szuka i chce ukarać kogoś za swoje cierpienie. I teraz Chrystus był dla wielu w swoich czasach buntownikiem, kimś, kto niszczył ich świat, świat faryzeuszy, świat tej wyniosłej, wielkiej, wspaniałej, złotej świątyni. I ktoś taki powodował jakby no, ból, cierpienie tych ludzi, w sensie takim cierpienie, że on był jakby no, kimś, Chrystus, kto pokazywał, jak jest, pokazywał prawdę i ta prawda była nie do zniesienia. Jeżeli mam w sobie cierpienie, którego nie chcę się z nim spotkać, nie chcę go dotknąć, nazwać, prawdziwie się z nim skonfrontować, z moim cierpieniem, to będę szukał winnego tego cierpienia i znajdę go poza sobą. I oni znaleźli przyczynę swoich problemów w Chrystusie. Dlatego go tak okrutnie ukarali. I to jest mechanizm chyba powszechny, że my szukamy przyczyn naszych niepowodzeń w kimś zawsze. Tymczasem, gdy ten wektor odwrócimy, wtedy nagle okazuje się, że tu jest przestrzeń w nas na spotkanie z tą prawdą i z tą łaską, która może nas nie tylko uratować, ale poprowadzić do pełni światła.
1: Tak, ale może nas coś poprowadzić w kompletnie drugą stronę. Świat elit Epsteina, Epsteina to najwyższy poziom skupienia na sobie i własnych pragnieniach. Oto rezultat wychwalanej w świecie ludzi przebudzonych, czyli tym lewicowym świecie, samorealizacji, kultu spełnienia i usuwania kolejnych moralnych granic. Okazuje się, że w tej koncepcji wolności, którą wyznawał oświecony świat, elity posiadające wszystko, władzę, wpływy, pieniądze, sięgały dalej, aż po najbardziej wynaturzone i chore fantazje, zabijając życie i godność drugiego człowieka, depcząc wszystkie normy i zasady boskie i ludzkie. Ci wybrani, przez samych siebie oczywiście, tak, to już ja, dali sobie prawa nad ludzi, których znamy z historii. Ubermensch, tak, to są Niemcy tak siebie określali, duża część z nich przynajmniej, tak? Jako autorów Holokaustu, ale nie tylko, bo również Gułagu, tak? Ich cywilizacja właśnie runęła. Runęła na oczach całego świata. Skąd masz pewność, że ta cywilizacja runęła?
0: Nie, ja powiedziałem runęła, dlatego że została zdemaskowana przynajmniej w takim kształcie, w jakim do tej pory ona gdzieś tam była pod powierzchnią, bo to, że się ujawniło to w mediach, to już jest jakaś klęska, myślę, tych struktur, tych elit, tak, chorych. Tak myślę, to mi dało pewną nadzieję, bo były pewne takie domniemania, takie podejrzenia niektórych ludzi, że tam się dzieje coś złego, na tych wyspach, tych bogaczy. Mówiono jakieś nawet straszne obrazy, jakieś tam ofiarach, jakichś obrzędach, rytuałach, o krzywdzie dzieci i tak dalej, czy o cierpieniu, nawet śmierci. Ale nikt temu za bardzo wiary nie dawał, no bo przesuwano to w obszar tych teorii spiskowych, że to są ci te oszołomy internetowe, które szukają wszędzie tych takich teorii skrajnie dziwnych i strasznych i demonizują tam jakąś rzeczywistość. Tymczasem to się okazuje prawdą. Dopiero chyba przed nami są te najbardziej okrutne obrazy, co tam się naprawdę działo, ale myślę, że to, że to globalna świadomość ludzkości to zobaczyła, ujrzała, tak, to już będzie na przyszłość budować podobne rzeczy będzie coraz trudniej, myślę, tym ludziom, te ukrywać tak chore rzeczy i to cierpienie tam, które było, więc taką mam przynajmniej nadzieję, może jestem trochę naiwny, natomiast jakaś jest w tym moja taka nadzieja, że świat dzięki temu, co się stało i gdyby to rozliczyć, bo to jeszcze musi być przecież do końca doprowadzone, te procesy, te sprawy sądowe gdzieś tam. Ufam, że wystarczy nam, naszym instytucjom, chociaż pewnie brzmi naiwnie, ale wystarczy determinacji jednak, żeby tych ludzi jakoś rozliczyć, bo to będzie nauka dla wszystkich na przyszłość, tak? No bo na czym mamy budować świat? Na jakiej nadziei? Skoro nic nie jest stałe, nic nie podlega żadnym zasadom, skoro człowiek, który ma pieniądze, wpływy, władzę, robi wszystko, co chce i korumpuje polityków, sędziów, głowy państw, królów i tak dalej, to od czego mamy się trzymać, jakich zasad my tu na dole? Ludzie płacący podatki, ludzie posyłający dzieci do szkół, ufający w to, że wysiłek w pracy ma jakiś sens. Gdzie jest ten kierunek w ogóle nasz jako cywilizacji?
1: Na pewno nie szukania sprawiedliwości w świecie materialnym, dlatego że to jest gra. To jest gra i w tej chwili równie, a może nawet jeszcze głębiej zanurzone w bagno, w otchłań siły takie, jakie działają, nie wiem, no, toczy się wojna od 4 lat, tak? I teraz światu przedstawiana jest taki obraz Zachodu, że to jest jego istota, tak? Te elity, ten liberalny świat, który od 400 lat się replikuje władzę, tak? Z pokolenia na pokolenie, ale istnieje drugi sztandar, tak? Istnieje drugie oblicze Zachodu, tak? Ale na to już się nie patrzy i teraz mobilizuje się cały świat przeciwko temu tej cywilizacji śmierci. I ja mówię, że Polska ma dwóch głównych wrogów. To są po pierwsze imperializmy rosyjski i niemiecki, a po drugie to jest rewolucyjna ideologia, która chce. A ta rewolucja jest rewolucją nowożytną i ona polega na tym, że mamy zaakceptować grzech, że grzech ma być wpisany do konstytucji, że niegrzeszenie będzie karane. Tak.
0: Tak. A jednocześnie jest coś takiego, co się pojawia w Kolben, w jego procesie, że on w pewnym momencie zaufał, że to jego osobista wewnętrzna przemiana i wierność Bogu, jego ofiara z siebie samego, da innym to, co jest tym najlepszym programem naprawy świata. Ja powiem tak, czyli przykład bardziej niż jakieś działania kinetyczne, chociaż one też są potrzebne, ale do czego zmierzam? Ja powiem tak, jak idziemy przez różne kraje, przez Szwecję, na przykład przez Niemcy, nas tam pytano często, o co my się modlimy? My mówimy, że na Niemcy, za Szwecję, ale o co się modlicie na Niemiec? I wtedy mówiłem, że my się bardziej modlimy o nasze nawrócenie, bo wtedy my jako przykład dla innych, jako taka ciche świadectwo, będziemy o wiele bardziej pociągający niż jakikolwiek program takiego kinetycznego wpływania na rzeczywistość. Więc to jest oczywiście trudne, bo to przeciwstawienie się złu jest potrzebne, prawda? Natomiast o wiele trudniejsze jest dawanie świadectwa. Ja mam kolegę, który jest misjonarzem na Tajwanie. Wcześniej był w Wuhan w Chinach misjonarzem. To jest duża rodzina neokatechumenalna. I oni tam nie mogą głosić Chrystusa inaczej jak swoim życiem. Po prostu nie da się głosić, nie da się... Tam są kary za liturgię niezarejestrowane w Chinach, tak było. Więc oni budzą zdumienie tych swoich sąsiadów tym, jak oni funkcjonują, jak oni się kochają, jak oni znoszą przeciwności, jak oni nie buntują się na zło, które ich atakuje, tak? Tylko raczej starają się cały czas je pokonywać w sobie najpierw. I to jest chyba największa sztuka. Ja powiem tak, już kończąc tą myśl, bo Ja obserwuję nie katechetów, tylko tych ewangelizatorów, którzy używają narzędzi nowoczesnych teraz dzisiaj w świecie, w mediach. Jak oni gasną jeden po drugim. Te gwiazdy ewangelizacji, teraz może mówię kontrowersyjne rzeczy, bo nie chcę ich oceniać, bo to są wielkie, wielkie postacie, ludzie bardzo duchowi, bardzo dojrzali, często egzorcyści, tak, którzy na pewnym etapie tego powiększania, swojego oddziaływania, docieranie do coraz większej liczby osób, dotarły do punktu, w którym, nie wiem, nie chcę osądzać, to jestem daleki od tego, ale gdzieś zatraciły jakąś spójność tego przekazu, dlatego, bo zabrakło im jakiegoś paliwa tego naturalnego, czystego, no bo nie chcę wymieniać nazwisk, ich będzie bardzo wiele, ale zgasły te nazwiska sprzed kilku lat. Teraz mamy kolejnego takiego, ksiądz chyba Teodor, który też wcześniej ksiądz Chmielewski i tak dalej. To są postacie bardzo, bardzo z pięknym dorobkiem. One wiele dzieł stworzyły, które dzisiaj się rozwijają. Natomiast dlaczego według mnie oni, zgasła ich antena, znaczy zgasł ich przekaz? Dlatego, że to nie był wzrost organiczny. Oni coś chyba uruchomili takiego nadmiarowego, co było... To jest moja opinia, niech powie, co sądzisz, może niech każdy pomyśli teraz, ale oni uruchomili jakąś swoją własną wersję kinetycznej naprawy rzeczywistości. To jest dobry program, znaczy dobry z założeń, ale te dobre intencje to niewystarczająca jest rzecz. Trzeba być cały czas jeszcze zakorzenionym w osobie, w Chrystusem, która nie pozwoli zrobić więcej niż to jest potrzebne, wymagane, niezbędne, tak? I to mówię o tym zielonym kolorze w ikonografii, że on jest drogą środka, czyli takim, no bo jak się mnie pytali Szwedzi, protestanci na przykład, tak trochę pokpiwając nas katolików z krzyżami, idziemy z relikwiami, z ikonami, nie pokpiwali w sposób oficjalny, bo oni są zbyt na to inteligentni i eleganccy, ale pamiętam, było do nas takie pytanie, wy pewnie chcecie, żeby u nas było mniej aborcji, tak? Mniej rozwiązłości, tak? Mniej tam rozwodów, tak? I ta prowokacja, jak do mnie skierowana, wzbudziła we mnie o dziwo łagodność. Nie chciałem opowiedzieć tym samym i kłócić się o coś, pokazywać im, że ja jestem moralnie wyższy od nich i mam lepszy program naprawy świata niż protestanci, tylko powiedziałem im nie. My się nie modlimy o inny porządek świata. Bo to nie jest nasza rola. My dzisiaj nie znamy na polityce, na życiu społecznym, na ekonomii. My modlimy się o nasze nawrócenie. Bo gdy my się nawrócimy, będziemy znakiem dla innych. I ten znak zrobi robotę.
1: To jest, sami. To jest najbezpieczniejsza droga. I oczywiście, jak mówisz o tych...
0: Najtrudniejsza też chyba.
1: Oczywiście. Tak. Oczywiście, no. bo to jest droga miażdżenia. Tak? To jest ogród oliwny i to jest ciąg dalszy. Ale jak mówisz o tych kapłanach, których wymieniłeś, no to każda z tych historii jest zupełnie inna. Na tym polega trudność. Ja nie wypowiadam się w ogóle na te tematy, ponieważ no, wiem, że to są kompletnie różne sytuacje. A one są wspólne w jednej rzeczy, że ci kapłani teraz mają wielką szansę.
0: Tak, to na pewno.
1: I to jest, tą szansą jest pokora, tak? I jeśli tę próbę przejdą, no to chwała, tak, Panu. Natomiast oczywiście masz rację w takim spojrzeniu czysto technicznym, że im więcej gromadzisz zasobów po stronie dobra, tym będziesz atakowany, raz, przez ludzi, którzy rozumieją to, dwa, będą również ataki złego ducha, no ale one akurat to, tak, wzmacniają człowieka.
0: Zdecydowanie.
1: Tylko trzeba wytrwać.
0: Ale jest tu coś jeszcze.
1: Ale po trzecie, tylko jeszcze ostatnie zdanie. Postanowiłem się nie mądrzyć, a się mądrzę, więc już nic więcej na ten temat nie powiem.
0: Nie. Myślę, że słucham z uwagą, bo to jest bardzo ważne dla mnie, co mówisz. Ja tylko powiem tak, że jest jeszcze pewien mechanizm w tych rosnących zasięgach, tak? Dlaczego ja nie do końca ufam, jak to powiedzieć, no bo Kolbe przecież był przykładem rozszerzania zasięgów, tak? Ale on potrafi jednocześnie poszerzać tą przestrzeń swojego serca, tak, cały czas. Natomiast dzisiaj często widzę te zasięgi jako jakiś kanał, powiedzmy, w internecie, i on szybko sobie zyskuje popularność. I autor tego kanału, widzę to, w naturalny sposób zaczyna cenzurować sam siebie, dlatego że zaczyna pracować na rzecz zasięgów rosnących, a nie na rzecz pierwotnej swojej idei, tego pierwotnego głoszenia. Dlaczego? Dlatego, że to się nie podoba, co mówiło o żadnej grupie ludzi, bo to jest coraz więcej ludzi, więc zaczyna mówić na przykład o tym, co się podoba. Na przykład podoba się programy kulturalne, polityka, atakowanie jakichś tam, nie wiem, niepopularnych tendencji i tak dalej. Tymczasem i to mu przysparza nowych lajków, tak? Bo chodzi o to, żeby utrzymać w ruchu platformę, tak? Bo lajki to są z kolei, to się monetyzuje z kolei, prawda? Więc znowu i pytanie jest takie, czy to nie jest moment, w którym zaczynam używać języka tego świata i metod tego świata do głoszenia dobra, tak?
1: No, jeden tak, drugi nie.
0: No właśnie, ale szukam pewnych mechanizmów wspólnych i widzę, że po prostu pewne osoby, ale tak jak mówisz, no...
1: Ale to było zawsze, bo to nie jest związane w jakiś specyficzny sposób z mediami społecznościowymi.
0: Tak,
1: dlatego,
0: oczywiście,
1: że w mediach tych tak zwanych starych, czyli mediach liberalnych od tej pierwszej Gazety Codziennej z 1617 roku, która służyła po prostu sprzedawaniu rzeczy, tak? Media liberalne służą sprzedawaniu rzeczy. Media przez 400 lat... tak zwane stare media służyły sprzedawaniu rzeczy. Radio komercyjne to jest szkielet reklamowy z takim listkiem figowym, jaką jest muzyka. Ale to jest też muzyka 5 koncernów z całego świata, które wykupują czas antenowy w tym radiu. I oczywiście jest tam jakiś element oceny ludzi, tak? Nie da się sprzedać barachła jako czegoś genialnego, ale te media są po prostu takie, jak ktoś chciał pracować. Ja przez, no, na szczęście większość czasu byłem poza zawodem, to znaczy mnie wypluwały te media, tak? I publiczne, i komercyjne w pewnym momencie, ale jak widziałem, jak ludzie po prostu łamani byli, dlatego, że jest linia redakcyjna, tak? Że i ty też musisz zmieniać to, co chcesz mówić i co było powodem, że stałeś się dziennikarzem. Tak, ja nigdy nie uważałem siebie za dziennikarza, ale mówiłem do ludzi przy pomocy różnych tub. I te procesy i te dylematy były, wiesz, łamanie kręgosłupów w mediach komunistycznych i łamanie kręgosłupa w mediach komercyjnych, takich, które no, zależą od rynku, to jest ten sam proces. I pytanie jest takie, moja zasada była taka, że żeby pracować na nazwisko w tym sensie, żeby nigdy nie kłamać, tak? Żeby nigdy nie mówić czegoś, czego ktoś ode mnie oczekuje. Na początku robiłem to histerycznie, po prostu czasami nadmiernie, tak? Ale potem już robiłem po prostu tak, że no jak nie, no to dziękuję, tak? Żegnaj Gienia, świat się zmienia, idziemy gdzie indziej. Więc, tak. Więc to jest zasada prosta. Jeśli chcesz być publicznie i mówić, to musisz mówić prawdę.
0: Tak, no właśnie ta prawda zawsze się obroni na końcu, nawet czasami niestety po śmierci. Ja powiem tak, my jako pielgrzymi mamy takie trzy jakby skarby ze sobą zawsze w drodze, bo te drogi nie są zabezpieczone finansowo, my musimy pogodzić się z ryzykiem, z niewygodą, ale te trzy skarby nasze to tak. Po pierwsze głód i pragnienie, po drugie niepewność, bo nie wiemy co nas spotka, nie wiemy gdzie będziemy nocować, kto nas przyjmie, kto nas nie przyjmie. I z tego wynika ta trzecia, czyli ta gotowość na wejście z wiarą w niepewność, tak? Czyli i teraz to są wszystko rzeczy, które odrzucił świat. Bo świat, znaczy mówię o tym świecie, naszym tutaj tym codziennym, takim, no nie wiem, tej nie chcę manichejsko tutaj decydować, znaczy o podziale na dobrą duchowość i złą materię, ale tu chodzi o to, że świat idzie w stronę pewnych kinetycznych rozwiązań, czyli ma być coś zabezpieczone, mam nie być głodny, mam nie być spragniony, mam nie ryzykować i mam w przewidywalny sposób kontrolować rzeczywistość. I taki świat w naturalny sposób, w konsekwencji, zabiera mi moje marzenia prawdziwe. Mój korzeń tożsamości i te prawdziwe, głębokie pragnienia, które ja na przykład w młodych ludziach widziałem. Bo to się staje wszystko po prostu już algorytmem, tak? Teraz ja chrześcijaństwo dzisiaj widzę jako służbę tej zasadzie, tej prawdzie, która czyni nas wolnymi od uzależnień. A świat nas chce kontrolować, chce nas uzależnić. Mój świat posługuje się takim teraz symbolem, modelem. W każdym razie i gdzieś czuję wewnętrznie istnieje taki sposób funkcjonowania w tym świecie właśnie, który jest codziennym, a nawet w każdej chwili wychodzeniem naprzeciw prawdzie właśnie, czyli żyć tak, jak się głosi, głosić tak, jak się żyje. To, co powiedziałeś o tym, że jak jestem autentyczny, to zawsze będzie na końcu spójne i nagrodzone. Oczywiście świat będzie mnie wtedy atakował, tak jak Chrystus atakował, bo ta prawda będzie znienawidzona. Natomiast i tak robić swoje, i tak głosić życiem. I są tacy dzisiaj wśród nas, kaznodzieje, którzy mniej patrzą na mechanikę wzrostu zasięgów, tak? Bo to się też wiąże nawet czasami z kwestią przetrwania, bo oni są na granicy w ogóle wytrzymałości i tak dalej, ale robią swoje i mają słuchaczy i to się rozwija organicznie, powoli. Nie tak, jakbyśmy może chcieli, ale trwają. Mam przyjaciela, pewnie wielu słuchaczy go zna i kojarzy z nazwiska, Maciek Sikorski z Krakowa, szef, właściciel, założyciel teatru Exit, który to teatr zatrudnia niepełnosprawnych aktorów. No i oni robią genialne takie filmy, etiudy opisujące księgi Starego Testamentu. Jako aktorów używając właśnie niepełnosprawnych. I to jest piękna, niesamowita sztuka. Tam też są śpiewacy operowi, są aktorzy zawodowi, ale trzon to są osoby właśnie z jakimiś dysfunkcjami też psychicznymi, fizycznymi. I oni cały czas walczą o przetrwanie. Oni nie mają stałego finansowania, siedziby. Samochód to jest taka karioka, to jest taki chyba, nie wiem, nie 30, czy nawet 40-letni bus, którym wożą tych wózkach i tak dalej. I to jest ciągła walka, jak ich widziałem parę razy w akcji, to sobie myślę, kurczę, no to są pielgrzymi dla mnie, bo oni się ciągle zmagają właśnie ze zmęczeniem, z niepewnością, z tym ryzykiem, że to się nie uda, że następny miesiąc będę miał niepokryty. Ale w tym jest przedziwne otwieranie się na jakąś wielką energię właśnie. I oni są autentyczni przez to, że ja teraz nie chcę oczywiście gloryfikować cierpienia, czy trudu, czy niepewności, samej niepewności dla niepewności, tak? Ale to ich jakoś oczyszcza. Oni są niejako cały czas w drodze. Nic nie mogą sobie zapewnić, nic nie mogą sobie zagwarantować. I przez to są tak autentyczni. Oczywiście chciałoby się mieć tą chwilę wypoczynku, tą chwilę ulgi, tą chwilę wreszcie stabilnego jakiegoś... Ale jednak oni, wczoraj właśnie rozumiem, jak w pociągu jechałem i Maciek mi się skarżył, że znowu, że ten rząd, tak nie chcę narzekać na rządzących znowu, ale że te władze odcięły im wszystkie projekty, wszystkie dotacje, no bo ten program taki chrześcijańsko, tak, ten pomocowy dla takich osób, jak oni to robią, jest czymś bardzo dzisiaj niepopularnym, tak. I oni są na granicy przetrwania, a jednak czyni ich to jeszcze bardziej wiarygodnymi dla mnie i budzą w tym, co się dzieje, serca ludzi. Ja jestem gotów z serca ich wspierać i to robię. I teraz może też ktoś usłyszy, może zechce jakąś modlitwą wesprzeć na pewno ich, czy jakimś innym wsparciem. Teatr Exit z Krakowa, Maciek Sikorski, on daje nadzieję ludziom i robi naprawdę ewangeliczną robotę.
1: To prawda. Radio jest zaprzyjaźnione. Robimy razem film Siedem Tajemnic. Powolutku dojrzewamy do tego, jak to zrobić. Reportaż ze śmierci zmartwychwstania rabbiego Joshua z Nazaretu.
0: Ojej, niesamowite.
1: Świadectwa aktorów Maćka i Maćka również są w radiu. To, co powiedziałeś, absolutnie prawda, tak? I to jest czas oczyszczenia. Natomiast tylko jedna uwaga. Są momenty pocieszenia. Są takie momenty, dlatego że Bóg nie jest demiurgiem i On zna, wie, z czego jesteśmy zrobieni, więc są czasy miażdżenia i wiem, jak Maciek funkcjonuje, kiedy wiadomo, że nie ma na następny miesiąc, tak? No ale na szczęście co jakiś czas jest jakiś pomysł i jest czas również słodyczy, bo ci ludzie się po prostu kochają i to jest... zupełnie nieprawdopodobne, tak? I mistrzostwo aktorskie Marcina, czy to, co czasami z siebie wydobywa Natalia, tak? Ta modlitwa, która śpiewem jest, to są rzeczy zupełnie niebywałe. Chodziłeś po Bliskim Wschodzie, tam teraz fruwają rakiety. Czy coś o nadziei w świecie ogarniętym konfliktami. Znasz Bliski Wschód lepiej ode mnie. Czego nie wiemy?
0: Iranu bezpośrednio nie znam, tam nie byłem, natomiast znam Irańczyków nie tylko z relacji, ale też z osobistych kontaktów tu w Polsce i jakby też rozumiem sympatię Polski, Polaków, nie tylko do historii naszej, bo oni nas ratowali podczas wojny, ale też mamy jakiś wspólny też korzeń historyczny, to znaczy też opieraliśmy się najazdom, też ocalaliśmy swoją tożsamość, też jesteśmy kulturą dumną i z tożsamości, swojej tradycji, natomiast jest coś strasznego w tym konflikcie, bo on dotyka jakby, bo to jest Izrael, to jest Bliski Wschód, to jest żyzny półksiężyc dawny, tak? To są te początki wszystkich cywilizacji, tak? Łącznie z Persja jako ten koniec tego półksiężyca, ale przecież od Egiptu do Persji to są wszystko cywilizacje, które tworzyły zrąb ludzkości, można powiedzieć, kultury i tak dalej. Pismo tam powstało, monoteizm, Aram, Abraham.
1: Rolnictwo,
0: tak. I porzucenie w ogóle stylu przez człowieka wędrownego, przez człowieka łowcę zbieracza, porzucenie tego stylu życia dawnego na rzecz rolnictwa. Czyli człowiek przestał być głodny, miał nadmiar produkcji żywnościowej i nagle osiadł, w tej wędrówce się zatrzymał, zbudował spichlerze, tak powstały miasta, wymiana handlowa, targi i tak powstała nasza dzisiejsza cywilizacja z sztuczną inteligencją i z podróżami kosmicznymi. Natomiast ten początek tego jest właśnie wtedy, kiedy człowiek przestał być głodny i ten głód zastąpił zmaganie.

0: wiemy, co się stanie. Ciężko jest wyrokować o winnych, czy o złu, czy o dobru. Są muzułmanie, którzy mają swój program ocalenia prawdy, jak rozumieją wiarę w Boga, który nie jest Bogiem Ojcem, tak? To nie jest Bóg, który ma syna, tak? U nas Bóg jest trzema osobami, u nich nie. Są Żydzi, którzy ocalili monoteizm, no, tak można powiedzieć, przetrwało to dzięki nim w dużej mierze. Są kultury inne, tak jak na przykład szyici w Iranie, a tam jest też, tam są też przecież Jazydzi, Kurdowie. Tam jest bardzo wiele innych kultur, które współtworzą tą wielką mozaikę tego półksiężyca. I teraz na to pytanie, co to oznacza i to, co dalej, pytasz o nadzieję. Ja nadzieję upatruję w Maryi. Od razu do niej wejdę, bo ona jest dla mnie stworzeniem, które nie było Bogiem, ani nie było synem Boga. Czyli jest taką najczystszą nadzieją w to, że człowiek może w sobie ocalić ufność i wiarę w sytuacji najgorszej utraty i bólu. I tak na koniec już powiem od siebie, że ten misjonarz z Tajwanu, to jest z kolei przesunięcie na Daleki Wschód, z Bliskiego Wschodu, w każdym razie on mi powiedział, że 8 grudnia to jest u nas święto niepokalanego poczęcia, a u buddystów to jest dzień oświecenia Buddy. I teraz nie chcę to robić analogii tego takiego dziwnego mieszania tych konceptów, ale ja myślę, że wszyscy w końcu zmierzamy do tego samego punktu. Do spotkania z Bogiem, który jest osobą i który jest relacją miłości. I to jest ta moja nadzieja.
1: Roman Zięba, dzięki ci serdeczne. Wszystkiego dobrego z Bogiem.
0: Z Panem Bogiem.

0: I Ojca i Syna.
1: I Ducha Świętego. Amen.
0: Dobry Panie Boże. Panie, w Twoich rękach jest wszystko. Dziękuję Ci, Panie, za Twoją obecność w naszym życiu. Daj nam, Panie, byśmy ten czas poświęcili Tobie, tak żeby to, co będziemy mówili, Tobie się podobało przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Pod Twoją obronę.
1: Uciekam się, święta Boże, rodzicie.

Naszymi prośbami racz nie gardzić od wszelak naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pocieszniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Witam Państwa serdecznie. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Robert. Witam.
2: Witam.
1: Powiedz, czy w jaki sposób Pan Bóg zaingerował w Twoje życie?
2: Można powiedzieć, że Pan Bóg ingerował od samego początku w moje życie. Bo tak naprawdę cudem przeżyłem. Jestem wcześniakiem. Mój brat nie przeżył, bo jestem z ciąży bliźniaczej. I to już jakoś był taki znak, że Pan Bóg sprawił, że żyję, że jestem.
1: A świadome takie?
2: A świadome? Świadome takie ingerencje, to już w podstawówce. Byłem ministrantem, potem zacząłem uczestniczyć w ruchu oazowym i tam po prostu dużo się działo. Czułem jego obecność, jego siłę, moc. Widziałem to, co on działa we mnie, działa w innych osobach. I takie poszczególne po prostu.
1: Robiło to na tobie wrażenie?
2: Tak, robiło to.
1: Ważne to była, to była ważna część twojego życia wtedy?
2: Bardzo ważna, ponieważ w moim domu no nie było też za dobrze. Różnie to bywało. Także to był mój drugi dom. Plebania, spotkania oazowe. Bardzo się tam zaangażowałem w to wszystko. I to była alternatywa dla mnie taka niż stanie na przykład na przystanku, tudzież pod sklepem, ponieważ pochodzę spod Warszawy, także tam za bardzo jakichś takich większych atrakcji nie było.
1: To są punkty centralne.
2: Tak, to są punkty centralne. No jeszcze jednym takim punktem centralnym to było stanie pod murem, pod kościołem. Nie, na szczęście to dzięki oazie, ruchowi po prostu uniknąłem i wspólnocie. Ten przynajmniej początkowy okres po prostu ochronił mnie przed różnymi rzeczami. No i też potem w różnych sytuacjach życiowych, jak się tak zastanawiałem i przyglądałem na to swoje życie, to było tak, że wracałem często, mając tam naście lat, włóczyłem się po Warszawie i bo ze szkoły wracałem, czy z pracy, czy mając te 19 ileś tam lat. I nic mi się nie stało, tak naprawdę. A działy się wtedy różne rzeczy. I to też uważam, że jest to dla mnie jakimś takim świadectwem Bożej opatrzności.
1: Byłeś szczęśliwym dzieckiem?
2: Wydaje mi się, że tak. Miałem dużo rodzeństwa ciotecznego. Potem byli moi młodsi bracia. Dużo zwiedzałem. Rodzice zaszczepili mi taką właśnie duszę włóczykistwa i wędrowania po różnych rzeczach. Znaczy po Polsce, szczególnie ukochałem Polskę. Także jakoś nawet nie korci mnie wyjeżdżanie gdzieś za granicę, bo Polska jest przepięknym krajem. Dużo można zobaczyć, spotkać ciekawych ludzi. I to jakoś w dalszym ciągu mi zostało ukochanie do gór, zarówno tych mniejszych i wysokich.
1: A nastoletni wiek? Czas buntu? Czy był ważny dla ciebie?
2: Tak, to był chyba dla każdego. Właśnie w tym okresie Pan Bóg częściowo ochraniał mnie. Dlaczego powiem częściowo? Bo ochraniał mnie przed właśnie tym staniem pod sklepem czy na przystanku. A dlaczego częściowo? Bo zacząłem sam odchodzić od Boga. To zaczęło się od tego, że przez jedną książkę, która dotyczyła takich różnych dziwnych rzeczy paranormalnych, zaczął mnie ten świat wciągać. Zawsze jakoś byłem ukierunkowany na sferę ducha. I przez zwykłą ciekawość, poznawanie, dociekliwość zacząłem po prostu brnąć w tą ślepą uliczkę.
1: Od czego się zaczęło? Czego dotyczyła ta książka?
2: To były różne takie spotkania z osobami, które miały paranormalne zdolności, lewitację, jasnowidzenie. Też tam chyba było coś wspomniane o operacjach na Filipinach.
1: Operacje fantomowe.
2: Tak. Głównie tu chodziło o potencjał umysłu, jaki można wykorzystywać.
1: I ta lektura, jakie miała konsekwencje dla ciebie?
2: Jakie konsekwencje? Takie, że zacząłem brnąć coraz bardziej w New Age, czyli interesować się rzeczywiście astrologią, numerologią, chiromancją, z różnymi tego typu rzeczami, wróżka, świat nie z tej ziemi bodajże, czy
1: nieznany świat.
2: Nieznany świat, tak. Znaczy tutaj też...
1: To są czasopisma.
2: Tak. Tutaj w dużej mierze też i w jakiś sposób przyczyniła się do tego i moja mama, ponieważ ona też zaczęła wchodzić w to wszystko. Zaczęła się kształcić, zresztą nadal w tym tkwi, jest bioenergoterapeutką. Często zresztą teraz dyskutujemy na ten temat, ale to może dojdę później, jak to wygląda.
1: Kiedy zaobserwowałeś pierwszą nadzwyczajną rzecz, która wokół ciebie
2: zaczęła
1: się dziać właśnie z tą dziedziną związaną?
2: To jeszcze było wtedy, kiedy miałem jakieś 17-18 lat. Uczestniczyłem też jeszcze mocno w ruchu oazowym, ale też i drugą nogą tkwiłem w tym świecie New Age'u. I na przykład zdarzało się tak, że ja na przykład widziałem, pomimo tego, że kogoś nie widziałem pół roku, rok, miałem spore grono ludzi z racji tego, że poruszałem się w różnych środowiskach. Ja tej osoby mogłem nie widzieć przez pół roku, właśnie rok. I w pewnym momencie przychodziła myśl i myśli o tej osobie. I w pierwszym momencie nie znajdowałem po prostu, nie wiedziałem, że tak jest, ale po paru razach uświadomiłem sobie, że w momencie, kiedy się pojawiają te myśli o tych osobach, to ja tą osobę spotkam. Dzisiaj, następnego dnia, ale wiedziałem, że to będzie ta osoba. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to było zadziwiające, że nie widząc tej osoby przez pół roku, rok, wystarczyło, że ona powiedziała parę zdań o sobie, dosłownie no, cześć, co tam słychać i tak dalej, czy jakieś takie ogólnikowe zdania. Ja wiedziałem, co się mniej więcej u niej działo, w jakim stanie ona się znajduje, co się z nią dzieje. Także to były takie dziwne rzeczy, z których po prostu też nie wiązałem z otwarciem się na świat New Age'u, numerologii, tego typu rzeczy. I jakie to były też konsekwencje? Konsekwencje tego były takie, że pomału zacząłem odchodzić od wspólnoty. To też właśnie ten okres buntu, czyli odchodzenie od wspólnoty i jakieś chodzenie na imprezy różne. I w pewnym momencie doszło do tego, że będąc jeszcze we wspólnocie, ja tak patrzyłem, poszedłem kiedyś na spotkanie, popatrzyłem się na tych ludzi i miałem taką myśl w głowie, pojawiła mi się, co ja tutaj robię, przecież ja wszystko wiem lepiej. Do tego stopnia, że o mały włos i nie przystąpiłbym do, bo u nas to później trochę się odbywało, nie przystąpiłbym do sakramentu bierzmowania, bo nie zależało mi tak naprawdę na tym. Nie, pomimo tego, że jakoś bardzo wcześnie uczestniczyłem w tym ruchu azowym. Nie, mimo to nie uchroniło mnie, bo się otworzyłem na ten drugi świat, na tą drugą stronę ciemniejszą.
1: Jaki był następny duży krok na drodze do wchodzenia w New Age?
2: Następny duży krok to właśnie zdobywanie tej wiedzy, ale ćwiczenie samowolne metody Silwy. Przez to, że moja mama tam dosyć mocno się zaangażowała, miała wcześniej dostęp do różnych pozycji, książek i tam była taka książeczka, gdzie można było samemu ćwiczyć metodę Silwy, wprowadzanie się w stan alfa. Ja zacząłem się wprowadzać. Także też przypominam sobie, że chciałem dla siebie podwyższyć swoją inteligencję, bo też miałem niską samoocenę. Pomagać innym, leczyć siebie. Czy te ćwiczenia w jakiś
1: sposób... Efekty nadzwyczajne, czy...
2: To za chwilę powiem. W pierwszym okresie nie, ale jeszcze pamiętam, że sam wprowadziłem się, ponieważ mam problemy ze stawami kolanowymi. Ja się wprowadziłem w stan właśnie alfa i to właśnie było dziwne, bo wprowadziłem się w stan alfa, ale też i myślałem o Bogu. O Jezusie. Jakoś tak bardzo, pomimo tego, że dziękowałem Bogu za takie wspaniałe narzędzie, jakim jest mózg, że obdarzył człowieka takim instrumentem, mimo to i miałem ogromną wdzięczność do niego, tak mniemałem, mimo to zaczęła się rodzić we mnie pycha. Że ja mogę wchodzić w stan alfa, że mogę leczyć.
1: A co z tymi kolanami było?
2: Z kolanami wyobraziłem sobie właśnie, po wprowadzaniu się w stan alfa, po prostu wprowadziłem się, wysyłałem światło do tych stawów kolanowych, żeby je uleczyć i tak dalej, te ścięgna, chrząstki i tym podobne. Zapadłem w jakiś dziwny stan. Wiem, że coś jak gdyby na mnie przyszło. Wiem, że z tego co kojarzę, to trwało to około godziny, czy tam jakiegoś dłuższego czasu. Potem wybudziłem się z tego stanu, ale w pewnym momencie byłem zupełnie zdezorientowany. Miałem wrażenie też, że ja wyszedłem jak gdyby z tego ciała. Nie, przez parę godzin nie mogłem dojść do siebie. Nie mogłem, po prostu rozglądałem się, czy ja jestem rzeczywiście u siebie w pokoju, czy nie gdzieś indziej. I byłem zdezorientowany. Co prawda nie pojawiły się żadne jakieś stany od razu lękowe, czy coś takiego. Następnym krokiem takim wchodzenia po prostu już w tą sferę New Age'u było pójście na kurs Silwy, już standardowy.

0: I co było efektem tego kursu? W którym mówi się o energiach, częstotliwościach, synchronizacjach, całkowicie racjonalistycznym niby językiem.
1: Co było efektem i jakie skutki? Po pierwsze tak, rzeczywiście te techniki działają. To nie można powiedzieć, że nie działają. I byłem tym zafascynowany, bo mogłem się budzić o tej godzinie, o której chciałem. Początkowo nie miałem problemu z nauką. Bardzo szybko się uczyłem.
0: Jest technika taka, że układa się palce w pewien sposób, programuje się. Mam się obudzić o takiej i takiej i budzę się o takiej.
1: Tak, to było dosłownie co do minuty. Także nie było z tym problemu. Wstawałem wyspany, nawet jak byłem zmęczony, bo też taka technika jest. Wprowadzałem się chwilowo w jakiś stan. Po paru minutach się wybudzałem i było wszystko w porządku. I byłem tym bardzo zafascynowany, bo w końcu tam po tamtej książeczce miałem niedosyt, którą ćwiczyłem i testowałem, a tutaj dostałem w końcu narzędzia, że mogę sobie pomagać innym, leczyć innych zwierzęta. Co jeszcze? No wchodzić po prostu, wychodzić z ciała w jakiś sposób. Wchodzić w materiały, leczyć na odległość. W pewien sposób przewidywać przyszłość. To mnie wciągnęło, zafascynowało.
0: Przynajmniej tworzy się bardzo mocne złudzenie, że jest to możliwe.
1: Tak.
0: I się sprawdza, tak się człowiekowi wydaje, subiektywnie.
1: Subiektywnie tak, ale też miałem parę przypadków takich, że tam jest też po drugim stopniu i ja przeszedłem podstawowy stopień, drugi stopień ultraseminarium. Miałem parę takich efektów, że wprowadzałem osoby tam w różne stany, tudzież ich znieczulałem, to działało. Ale potem, to też może za chwilę dojdę do tego i powiem, jakie były efekty i skutki tych moich działań. Też oprócz tej Sylwy wszedłem w inne rzeczy, w czarną magię, białą magię. To jest taka pseudowiara, czy wiara bez Boga.
0: To jest polinezyjska magia.
1: Tak, z Polinezji. Wtedy to się wydawało, że jest to też rozwijanie po prostu ludzkiego potencjału i tak dalej. Mało tego, w tych książeczkach to było tak opisane, że to jest ma dużo wspólnego z wiarą katolicką, że nie ma żadnego zagrożenia. I te moje wszystkie działania, wchodzenie w to wszystko, doprowadziło do tego, że przestałem chodzić do kościoła. Zdjąłem krzyżyk, medalik, przestałem go nosić. Miałem takie pojęcie, że przez astrologię mogę poznawać swój charakter, też przyszłość w jakiś sposób rozwijać się. Dla mnie ważniejsze było działanie gwiazd na mnie w cudzysłowie niż opatrzność Boża, o której zapomniałem. Także odchodziłem zupełnie od Boga, przestałem się modlić, czytać Pismo Święte. Wracając do Sylwy, to jak się potem też dowiedziałem, te moje znieczulania, czy jakoś tak, one działały, nie wiem, może na minutę, dwie, a potem te osoby jeszcze bardziej cierpiały. Na przykład, jeżeli chciałem kogoś znieczulić od bólu głowy, to ten ból po prostu potem kilkukrotnie narastał. Do tego stopnia, że te osoby miały mdłości, jakieś torsje, tego typu rzeczy. I to mnie w jakiś sposób, coś mnie zaczęło zastanawiać, ale to jeszcze nie był ten etap wychodzenia, zresztą w dalszym ciągu wychodzę. I w początkowym okresie, wtedy kiedy stosowałem te różne techniki, rzeczywiście szybko czytałem, uczyłem się i tak dalej. Natomiast, tak jak wspomniałem, też przestałem nosić medaling. Potem poznałem swoją obecną żonę, która też, dzięki Bogu, i to jest ta opatrzność, kolejny taki krok, który znak od Pana Boga, że On dba o mnie i się opiekuje, to właśnie, że postawi ją na mojej drodze. Bo dzięki niej po prostu z tego całego zaślepienia, bo wcześniej do mnie nie trafiały żadne argumenty, nic. A dzięki niej, przez jej modlitwę za mnie, zaczęły mi się otwierać pomału oczy. Ja wcześniej nosiłem jakieś amulety, tego typu rzeczy na sobie zamiast krzyżyka. I nawet potem z tego zrezygnowałem, bo tłumaczyłem, że po co mam nosić krzyżyk, jak ja mam Boga w sercu, bo to jest... traktowałem, wtedy to się tak przewartościowało, że traktowałem krzyżyk jako amulet, a nie znak i przynależność do wiary. I tego, z czym się identyfikuje. I w momencie, kiedy zacząłem wychodzić z tego wszystkiego, zaczęły się problemy z nauką, z pamięcią, z koncentracją. Na przykład do tej pory, jeżeli czegoś się muszę nauczyć, czy nawet chcę się czegoś nauczyć, to ja bardzo dużo muszę poświęcić na to czasu. Ja czytając, było tak, że jest, że czytam pół strony, przechodzę do następnej strony i ja nie pamiętam, co było wcześniej. Po prostu totalna blokada. Co jeszcze? Przez te techniki różne uzdrawiania i leczenia ludzi na odległość miałem taki przypadek właśnie, że leczyłem, dostałem osobę z imienia i nazwiska, z imienia tak naprawdę i miejsca, tylko miasta. Ja miałem wykryć, co tej osobie jest i tak dalej. I pamiętam, że ta osoba, jak się okazało potem, miała guza mózgu. Ja podczas tego wejścia stanu i badania, ponieważ jest stan relaksacyjny i wszystko jest cacy pięknie, ja poczułem straszny, ogromny strach, lęk, ból, jakiś ucisk właśnie z tyłu głowy. I w pewnym momencie zacząłem się bać. Jeszcze potem inną osobę diagnozowałem, znowu też z migreną. I strasznie bałem się tego, że te bóle, to wszystko po prostu przejdzie na mnie. No i tak jest, że do tej pory miałem bóle migrenowe. Czasami leki pomagają, czasami nie. Byłem u lekarzy różnych, żeby sprawdzić, co się dzieje. Oni twierdzą, że wszystko jest w porządku. Także... To nie jest tak. W momencie, kiedy zacząłem odchodzić od tego wszystkiego, to zaczęły się te wszystkie problemy. I tak naprawdę mój odwrót od tych wszystkich rzeczy, otwarcie się znowu na Pana Boga, zaczęło się od tego, że zacząłem nosić krzyżyk poświęcony. Wtedy po prostu pomału, małymi krokami zacząłem poznawać inne osoby, które są bliżej Boga. No i zacząłem się angażować znowu na powrót w całą działalność anty-new age'ową i tak dalej.
0: Co było takim najbardziej dla ciebie utwierdzającym w wartości tej metody Sylwy wydarzeniem? Co takiego było, co najmocniej jakby pokazywało ci, że tam jest siła, prawda, w tym?
1: Znaczy, jakie doświadczenie w Sylwie?
0: Tak. Co było takiego najmocniejszego?
1: No właśnie, chyba otwarcie, leczenie innych osób, że to działało w jakiś sposób. Że mogę im wprowadzać w te stany, w jakiś sposób znieczulać siebie i to, że na podstawie imienia i miejsca tylko zamieszkania, mogłem dotrzeć do tej osoby i powiedzieć, co jej dolega.

0: wychodzenie to nie jest prosta sprawa i trwa. Jakie są kroki na tej drodze do dnia dzisiejszego?
1: Jakie są kroki do dnia dzisiejszego? Ten proces w dalszym ciągu to wciąż trwa. Pierwszym krokiem właśnie było założenie krzyżyka na i noszenie poświęconego krzyżyka, gdzie dopiero wtedy zaczęły mi się otwierać oczy na wiele nieścisłości dotyczących astrologii, numerologii. Dopiero wtedy w jakiś sposób docierały do mnie argumenty racjonalne. Ja je dopiero zaczynałem widzieć. Też dowiadywałem się właśnie o tych osobach, które

ileś czasu i że spotkam ją dzisiaj bądź następnego dnia. Przestałem mieć takie zdolności. Ale pojawiły się problemy, właśnie problemy, powtórzę się, z zapamiętywaniem, koncentracją, coraz częściej bóle głowy, problemy z modlitwą, bo próbowałem się modlić i do tej pory często jest tak, że nie mam ochoty się modlić, nie mam ochoty iść do kościoła pod różnym pretekstem. Będąc na mszy świętej podczas przeistoczenia pojawiają się różne myśli bluźniercze. To było, ja od tego odszedłem jakieś 7-8 lat temu, a w dalszym ciągu odczuwam po prostu tego typu skutki. Jak ten proces wychodzi, polegał. Polegało to na tym, że z moją żoną już potem chodziliśmy do kościoła. Starałem się i staram się w miarę regularnie uczęszczać do spowiedzi świętej. Chodzimy razem na msze święte, nie tylko w niedzielę. I dzięki temu też przestały pojawiać się jakieś takie różne myśli samobójcze, depresje. To wszystko zaczęło mnie opuszczać, bo w momencie, kiedy wychodziłem z tego wszystkiego, zostawiałem to wszystko, to takie myśli się pojawiały. Że jestem do niczego, żeby to wszystko skończyć, znaczy zabić się, zniszczyć. I mało tego jeszcze, będąc tam nastolatkiem, popadłem tam w nałogi, jakieś palenie, tego typu rzeczy, na szczęście w narkotyki nie. I próbowałem tą metodą Silwy po prostu, bo też tam jest taka technika wychodzenia z tych nałogów i nie skutkowało, nie działało. Także jedynie co pomaga, to właśnie modlitwa, odmawianie różańca z żoną, chodzenie do kościoła, to pomaga. I czytanie literatury o zagrożeniach, o świętych, o tego typu rzeczach, osobach.

0: Witam Pani Joanno.
1: Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże.
1: Ja przysłuchując się tej audycji, mogę stwierdzić, że ja również interesowałam się Silwą, Reiki, transcendentalną medytacją, no nie wiem, różnymi wschodnimi tam, no, yoga, nawet zen. Już nie wspomnę o wróżbiarstwie, czy oczywiście nie tarota, to ja nie stosowałam właściwie, ale czy chiromancji, ale ciągnęło mnie. Bardzo mnie ciągnęło i miałam problemy ze snem, znaczy chodzi o to, że kiedyś tam miałam właśnie takie sny beznadziejne i nie wiem, czy jakieś wychodzenie nawet z ciała miałam, chyba coś takiego miałam. Przy czym nie zdawałam sobie sprawy, że to powinnam z egzorcystą skonsultować, ale miałam taki przypadek, nawet w ogóle to miałam problemy z nauką, bo dostałam się na studia tam zaoczne i chciałam się uczyć, oczywiście wieczorami się uczyłam i miałam problemy, jakieś tam przypomnienia, jakieś tam zaszłości, jakichś przykrych rzeczy z życia i nawet jak miałam takie warunki do nauki, to w tym momencie miałam takie myśli. Chciałam powiedzieć o takim niesamowitej rzeczy.

0: pewnego razu, gdy takie miałam bardzo dobre warunki do nauki, a zaczęłam popadać w takie myśli, nie najlepsze, i godzinę zmarnowałam. Zdałam sobie sprawę, że coś jest nie tak. I w tym momencie zwróciłam się do swojego anioła stróża z prośbą, żeby mi pomógł. I dokładnie wyczułam, jakby do mnie mówił, tylko to było takie jak gdyby telepatyczne. Dał mi po prostu do zrozumienia, przypomniał mi, bo mi ktoś w kościele podarował cudowny medalik. Ja go tak gdzieś schowałam. No i zaczęłam go szukać, ponieważ on powiedział, żebym go znalazła. Znalazłam cudowny medalik. Może to powiem coś takiego dziwnego, może dla niektórych to co powiem, ale autentycznie przeżyłam coś takiego, że miałam wrażenie, że wtedy ten zły duch ujawnił się, który mi, no nie wiem, jak gdyby to wszystko było na zasadzie telepatii. Oczywiście ja to nie słyszałam uszami. I jak gdyby słyszałam, jakby, jak go zakładałam ten medalik, to słyszałam wrzask, potworny wrzask tego złego ducha, że ja to założyłam. I jakieś potworne przekleństwo, tylko że ja nie chciałam tego słyszeć, także nie wiem jakie, bo w ogóle tutaj na ziemi chyba takiego nie ma, ale takie miałam przeżycie autentycznie. I chciałam tylko powiedzieć, że jak właśnie pan, który jest i mówi o tych właśnie przeżyciach, o tym, że migrenę ma i tak dalej, jakieś bluźniercze myśli, to właśnie ja na przykład w czasie medytacji transcendentalnej zaczęłam mieć bluźniercze myśli w pewnym momencie i następnie ja po prostu wyszłam z tej medytacji. Natychmiast wyskoczyłam jak gdyby z tego. Ale chodzi o to, że niezależnie od tego, czy ja dalej, czy ja po prostu wyrzucałam to, nie chciałam dalej kontynuować tych wszystkich metod, to i tak to się za mną wlokło. Do momentu, kiedy właśnie przyszła mi myśl do wyjazdu do Medjugorja i właśnie po Medjugorje wszystkie te rzeczy, stany i tak dalej, prześladowania przeszły. No i także jeszcze miałam taką, właśnie nie miałam żadnego krzyża w domu i zrozumiałam, bo też mi się kiedyś przyśnił. Prosiłam znowu anioła stróża, żeby mi dał znać, co ja powinnam zrobić, żeby właśnie, co mi może pomóc. I przyśnił mi się krzyż. Przyśniły mi się te duchy, które mnie prześladują i ten krzyż, który mnie uratował. I następnego dnia zobaczyłam ten krzyż stojący na wystawie. Przechodziłam i zobaczyłam taki sam krzyż, jak mi się przyśnił, stał na wystawie z dewocjonaliami. Ja nie wchodziłam, ale weszłam do tego sklepu. Okazało się, że już jest poświęcony. Nie wiem, kupiłam go od razu i mam do dzisiaj. No, taki dosyć staroświecki, a ja lubię wszystko, co jest nowoczesne, więc bym nie kupiła, ale ponieważ mi się przyśnił i że taki ważny, więc zaczęłam od tej pory kupować i mam tych krzyży sporo. A co jeszcze jedno, że tak mi się skojarzyło odnośnie tych bóli głowy i jakichś tam myśli i tak dalej, że może potrzebna jest modlitwa o uzdrowienie. Właśnie, bo ja wiem, że dużo ludzi, ja też, już nie będę tam za dużo przedłużać, ale doznałam niesamowitego nawet fizycznego uzdrowienia i również duchowego, ponieważ to jak gdyby wraca po jakimś czasie. Chociaż nie z takim tempem i z taką mocą, ale odnośnie tych reinkarnacji, które też mi się śniły, że niby miałam i tak dalej, jakieś zauroczenia, już nie powiem kim, znaną osobą jakąś tam, też niebezpieczną, poprzez swoje oddziaływanie. I wszystko przeszło właśnie, gdy znalazłam się na przykład w Toruniu, była taka modlitwa o uzdrowienie, prowadzona przez księdza Boszoborę na przykład. Miałam tam dolegliwości fizyczne dosyć znaczne i to właściwie, to jest prawdziwy cud, dlatego że ja uważam, że jestem rehabilitantką, także wiem, jeżeli jest tego typu jakieś tam schorzenie właśnie w układzie nerwowym, to po prostu nie pomaga w kręgosłupie, a żadne tam metody lecznicze, medycyna nie jest tak wysoko rozwinięta, chyba że bardzo, bardzo drogie jakieś tam zachodnie leczenia, ale również duchowo zostałam uzdrowiona. Właśnie to wszystko przeszło. I gdzieś ktoś, właśnie chyba ksiądz Baszobora mówił na ten temat, że właśnie również dolegliwości fizyczne są takim nieraz przykładem na to, że dana osoba ma do czynienia ze złym duchem. Może być nawet nie wiedzieć o tym, może być opętana, ale może to być jakieś lżejsze, prawda? Niekoniecznie, nie mówię, żebyśmy się od razu bali. Ale jest to, może być to opętanie i właśnie trzeba się modlić. Trzeba się modlić tam też były osoby właśnie opętane, uzdrawiane. I właśnie te bóle migrenowe mogą być, ponieważ nie wiadomo podłoże jest i medycyna nic nie może na to zadziałać. Może by spróbować, też są inni, może ojcowie czy księża, którzy przyjeżdżają do nas, czy u nas też są takie modlitwy o uzdrowienie w różnych kościołach, chociażby na Rakowieckiej u jezuitów. I może właśnie poprosić Pana Jezusa o uzdrowienie i na pewno pomoże.
1: Dzięki za telefon.
0: No, cześć Boże.
1: Z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego. Witam Pani Jagoda.
2: Dzień dobry. Chciałam zapytać, czy leczenie metodą doktora Jonasza ma coś wspólnego z
1: doktora
2: Jonasza? I na czym polega i czy Kościół katolicki dopuszcza? Ja nawet dokładnie nie wiem, ale ktoś zaproponował. Właśnie.
1: Niestety nic na ten temat nie wiem i pierwszy raz słyszę to nazwisko.
2: Aha, doktor Jonasz. Pierwszy, tak?
1: Pierwszy raz, nic na ten temat nie wiem. Jeśli pani będzie miała jakieś bliższe informacje, więcej, to prosimy napisać do nas partyzant.prawdy@gmail.com. Partyzant Prawdy, no proste, prawda, na Gmailu. I wtedy spróbujemy znaleźć stronę, może jakieś informacje w internecie, wtedy będę mógł coś więcej powiedzieć, bo na razie...
2: Dobrze.
1: To nic,
2: dziękuję bardzo.
1: Dzięki, z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję. Dobrze.
1: I tak jak w tym telefonie długim, dłuższym, no, widać wyraźnie, w jaki sposób odbywa się wyzwanie człowieka z tej sytuacji. Zwrócenie się ku Bogu. Prawda? To jest ten pierwszy i najważniejszy element. Tutaj w przypadku słuchaczki to było związane z pielgrzymką, czyli z jakimś dużym wysiłkiem, prawda? Jazda do Medjugorje to nie jest w kij dmuchał, to jest poważny już jakby akt. No i w związku z tym następują, no Pan Bóg po prostu obdarowuje człowieka i już konkretnymi darami, w tym modlitwą o uwolnienie i modlitwami już później wysłuchanie modlitwy o uzdrowienie. Halo?
3: Halo?
1: Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże. Ja przysłuchuję się tej audycji. Z wielkim zainteresowaniem słucham wypowiedzi Pana, który mówił o metodzie Silwy. Jestem trochę poddenerwowana, ponieważ sama uczestniczyłam w takich kursach Silwy. A ponieważ, dlaczego? Ponieważ byłam w takim stresowym momencie. Miałam takie przeżycia domowe, rodzinne. I ktoś mi właśnie polecił taką metodę. Takie kursy tej metody. Ponieważ byłam ciekawa jej i zgłosiłam się na te kursy. To one odbywały się w Warszawie. To był 95 rok. Na pierwszym spotkaniu pan, który prowadził kursy, od razu nas zapowiedział wszystkim, że wszystko to, o czym się mówi na kursach, zostawiamy tylko dla siebie i nie wynosimy tego na zewnątrz. Nikomu o tym nie mówimy. No, już mnie to w jakiś sposób zainteresowało. Dlaczego mam to trzymać dla siebie? Dlaczego mam nie podzielić się z kimś? No, ale potem jeszcze były inne ćwiczenia i wprowadzanie w stan alfa, wizualizacje. I było takie ćwiczenie, w którym mieliśmy zamknąć oczy, wyobrazić sobie warsztat pracy, w którym będziemy pracować, jakieś narzędzia pracy, no i wyobrazić sobie osobę, którą chcielibyśmy czy wyleczyć, już nie pamiętam, w każdym razie jakąś osobę w tym warsztacie. No więc z zamkniętymi oczami, tak jak mówił pan prowadzący, ja też się wprowadziłam w taki

spotkanie na następny dzień, bo to były chyba 3 dni, na następny dzień było ćwiczenie, gdzie trzyosobowe grupki dostały, każda z tych osób dostała karteczkę. Na tej karteczce była narysowana postać i każda z tych osób w grupie miała zaznaczyć, napisać imię osoby, wiek tej osoby i na tej postaci zaznaczyć punkcikiem, co tej osobie dolega.

One mi potem powiedziały, że ten pan był chory psychicznie, nerwowo chory. I ja to w tym momencie odczułam. I już mnie coś zaniepokoiło, ale ciekawość była większa ode mnie, więc...

0: trafiła na taką modlitwę. Nie twierdzę, że cokolwiek jakby ciągnie się za panią, bo tego nie sposób stwierdzić tak po no, 3-4 minutach.
1: Tak, ale to, co pan mu opowiadał przedtem, że właśnie ma problemy na przykład z pamięcią, że pyta jakiś tam fragment i zapomina, co jest na początku.
0: Właśnie. Panie Ewo, ja proszę.
1: Proszę sobie wyobrazić, że ja właśnie mam takie problemy.
0: Tak, panie Ewo,
1: teraz
0: proszę.
1: Teraz jesteś mi te w chórze i mam problemy z zapamiętaniem słów.
0: Jeśli może pani kiedyś przyjść na Zakroczymską.
1: A tak, będę na Zakroczymskiej u Franciszkanów.
0: Tak, my jesteśmy tam w środy. My jesteśmy natomiast w środy tam.
1: Tak.
0: Od 15 do 17, czasami trochę dłużej.
1: Od 15 do 17?
0: Tak, czasami trochę dłużej.
1: Tak.
0: I proszę pytać o Roberta albo o Ulę i wtedy jakoś no, doprowadzimy do tego, żeby pani trafiła na modlitwę. Nie mogę być pewien, bo my mamy w pierwsze soboty takie modlitwy, ale teraz nie wiem, bo chyba będą ferie w czasie tego...

0: autyzmu. I tak jak słyszę to z przerażeniem, to ja chyba przez wszystko po trochu przeszłam. Natomiast chciałam wszystkim powiedzieć, że Boże, broń, żeby nie ruszali tych rzeczy, ponieważ no, naprawdę wyzwolić się od tego tak całą swoją podświadomością nawet, no, chociaż serce nie chce się w tym dalej, przepraszam, nurzać, to jakoś to... Ta plama zostaje i w najdziwniejszych momentach, zupełnie niespodziewanych, przychodzą jakieś myśli o właśnie obrazoburcze na Pana Jezusa, na naszą religię. Jakieś przerażające to jest i na pewno się zgłoszę na Zakroczyńską. To jest na Starym Mieście, prawda?
1: To jest chyba Nowe Miasto już.
0: A tak, tak, to już wiem dokładnie. Także bardzo dziękuję Panu za te informacje. No i dla innych naprawdę efekty są wieloletnie. U mnie to się ciągnie już kilkadziesiąt lat. Dopiero teraz zaczęłam rozumieć, że można coś z tym zrobić, bo zaczęłam słuchać Państwa radia od kilku miesięcy i Bogu dziękuję za to, że go znalazłam przypadkiem, bo wyłączyłam telewizor, całkiem odłączyłam. I właśnie no dzięki temu mam nadzieję, że się z tego wyzwolę.
1: Na pewno.
0: Ale rzecz jest bardzo uciążliwa, bardzo bolesna dla nas wierzących i naprawdę straszne są efekty.
1: Do zobaczenia w takim razie. Z Panem Bogiem.
0: Bóg zapłać serdeczne.
1: Z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego. Ten przypadek nazywa się opatrzność. Halo?
2: Dobry wieczór. Ja mam pytanie takie. Kiedyś chodziłam do... To było w Łodzi na takie kursy psychotroniki. Ja właściwie jest stosunkowo mało o niej informacji. Chciałabym się dowiedzieć, jak ona jest jakby toksyczna, na ile ona jest zakaźna.
1: To też psychotronika to jest takie słowo worek. Tak jak kiedyś była parapsychologia, no ośmieszona już później i kojarząca się z takimi jakimiś starodawnymi sytuacjami, więc wymyślono nowe słowo. I psychotronika jakby zawiera w sobie absolutnie wszystko.
2: Aha. To była szkoła pana Onoszko,
1: tak,
2: ile to coś pokazuje.
1: Tak, tak, tak, no oczywiście. Ale czy brała pani udział w jakichś ćwiczeniach oddechowych, wizualizacyjnych?
2: To znaczy na pewno było to, co mówiła tutaj jedna z pań. Niestety nie miałam całej możliwości słuchania całej audycji bez przerwy. Mieliśmy, z czym myśmy robili to akurat na piesku. Trzeba było rozpoznać, co temu pieskowi dolega. No. Mhm. Właśnie się wprowadzaliśmy w taki stan rozluźnienia i potem właśnie diagnoza pieska była.
1: Czy doświadczała pani jakichś rzeczy dziwnych po tych warsztatach? Czy nie wiem, co to było?
2: Wie pan, co to było trochę dawno temu. To znaczy, no tak... No, nie wiem, czy zdolność plątania sobie życia jest tą rzeczą dziwną.
1: Jest.
2: No ja jak już, no powiedzmy, 6 lat temu, no nie, 5, dobra, około 5 lat temu, jak już powróciłam do kościoła, to stale narzekam na trudności w modlitwie i jeszcze, no mam takie bardzo, prawda, kłopot z mówieniem Królestwo Boże, to zawsze jakoś tak, szczególnie jak jestem w kościele, mam ochotę to bardzo brzydko przekręcić, albo to cały czas mi w głowie pulsuje.
1: To ciekawe.
2: Nieodpowiednie słowo.
1: Widocznie za tą dziedziną stoją w Polsce bardzo konkretne zoduchy, które mają prymitywne dowcipy. Bo to nie jest jedyna, pani nie jest jedynie pani doświadczenie. Jeśli pani w okolicy Warszawy jest, bądź w Warszawie, to zapraszamy na Zakroczyńską.
2: Dobrze,
1: i w środy, może poza feriami, prawda? Mhm. Ale środy 15-17 trochę dłużej i wtedy jest możliwość spokojniejszej rozmowy i też jakby zaplanowania działań dalszych. Dzięki
2: bardzo
1: za telefon.
2: Dziękuję.
1: Z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego. Witam.
3: Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże.
3: Ja mam pytanie do Pana, bo wysłuchałam już kilku audycji i jestem pewna, że osoby z mojej rodziny potrzebują pomocy. I teraz mam pytanie, czy ja mogę w jakiś sposób pomóc?
1: Im.
3: Im.
1: A one nie chcą szukać pomocy, nie widzą jeszcze
3: w tej
1: problemu.
3: Chwili, no powiedzmy tak, że ja

0: jestem takim ostatnim ogniwem, które jest przy kościele. Mhm. To znaczy jestem mocno, że tak powiem, tak mi się wydaje, że się nawracam. Byłam już na takich mszach o uzdrowienie u ojców dominikanów na Służewiu i ja jestem przekonana na 100%, że zarówno tutaj osoby z najbliższej mojej rodziny, mąż, synowie.
1: Może pani zrobić kilka rzeczy.
0: Co ja mogę zrobić?
1: Pierwszą, najważniejszą to jest taka rozpoczęcie modlitwy połączonej z postem.
0: Postu nie robię, natomiast modlitwę tak.
1: Ale post jest niezbędny.
0: Dobrze.
1: Nie musi to być post od jedzenia.
0: Wiem.
1: Może,
0: wiem.
1: Ale nie musi.
0: Wiem.
1: Warto jest poszukać czegoś naprawdę dolegliwego. Takiego, z czym będzie trudno. Uh-huh. Druga rzecz. Może pani chodzić na tę mszę z modlitwą o uzdrowienie z intencji konkretnej osoby. Uh-huh. To znaczy, że idzie tam pani w intencji męża albo kogoś innego, uh-huh, prawda?
0: Uh-huh, rozumiem.
1: Ponieważ zresztą nawet jakiś czas temu było tutaj świadectwo osoby, która tak właśnie dostąpiła łaski uzdrowienia syna. Uh-huh. Mimo, że to ona była na tej mszy.
0: Mogę panu przerwać na chwilę?
1: Oczywiście.
0: Powiem panu tak, że ja już widzę dary i łaskę. Już są zmiany. Bardzo takie mnie cieszące. Oczywiście takie małe kroczki, ale są.
1: No tak, tak będzie dalej.
0: Tak, tak jest, tak jest. Znaczy ja już to widzę. Ale,
1: ale bardzo polecam post,
0: tak.
1: bo to jest podjęcie walki duchowej, dlatego że...
0: Uh-huh. Ja nawet się zaangażowałam we wspólnotę taką modlitewną też właśnie.
1: Bardzo dobrze, wszystko to jest dla pani,
0: Bo tam są imsze co miesiąc za rodziny członków Żywego Różańca. Także też ja wiem, że to...
1: Jest pani na dobrej drodze po prostu.
0: No ale czy jest... Znaczy, chciałabym... widzę takie zagubienie też... dzieci moich.
1: Proszę to zostawić Panu Bogu. Pani nie jest w stanie nic z tym zrobić, poza tym, że może pani wpaść w rozpacz. Więc a nie ma powodu. Rozpacz jest grzechem. Każdy człowiek jest wolny.
0: No nie, ja już nie, ja myślę, że wychodzę z najgorszego.
1: Więc jeśli pani podejmie walkę, to Pan Bóg będzie walczył.
0: No ja wiem, że Pan Bóg walczy i Pan Bóg mi otwiera, jak gdyby daje mi światło też na te wszystkie sprawy i to nie jest bez powodu, że ja akurat słucham Radia Józef, czy teraz już Radia Warszawa, zaangażowałam się w tą modlitwę i rozumiem, że jeszcze post i takie...
1: Post jest absolutnie taką bronią bardzo ważną. Ja niestety nie pamiętam, u którego z ewangelistów, czy też w listach, którego z autorów listów w Biblii jest taki piękny obraz, z tym, że on jest bardzo trudny. Tam mówi się o tym właśnie, żeby przyjąć hełm zbawienia, zbroję prawdy. Ale warto jest poszukać w Biblii. Czasami w tych internetowych można jakieś kluczowe słowa tak wrzucić, prawda? I ten fragment chcę czytać co jakiś czas i takie zrozumienie tego przychodzi, no chyba można bez końca jakby ten fragment czytać, bo tam jest właśnie mowa o osobie, która rozpoczyna taką walkę, którą pani rozpoczyna.
0: Uh-huh. Ale dokładnie gdzie mam tego szukać?
1: Myślę, że to jest w listach.
0: W listach, tak?
1: I to jest mowa o tym, że przywdziej hełm zbawienia. Jest tam fragment o, na przykład niesamowity fragment o emocjach, gdzie mówi się o właśnie rozpalonych pociskach złego. A to właśnie chodzi o emocje, o żar emocji, o pożądania, prawda? Bo to jest też kolejne miejsce, w które uderza zły duch. No i tam to jest w ogóle niesamowity fragment, który...
0: Znaczy ja wiem, że mąż akurat oddał się, nawet byliśmy na takim balu charytatywnym i on poszedł do wróżki i karty jakieś mu stawiała, no w ogóle jakieś maski z całego świata zwoził, nawet awanturował się, jak ja nie chciałam. Teraz wyrzuciłam to wszystko. W każdym razie wiem, że właśnie w tym kierunku poszedł i
1: proszę się tym, złe rzeczy dziać. Tak, proszę się tym nie przejmować, no po prostu trzeba walczyć.
0: No tak, trzeba walczyć, ja wiem, że trzeba walczyć, chociaż pewne, no tak, już są takie nieodwracalne różne rzeczy, ale można jeszcze dużo. I mogłabym też dać świadectwo o wielkiej łasce Pana Boga.
1: Proszę w takim razie nie odkładać słuchawki. Za chwileczkę ktoś poprosi o numer telefonu. Mamy naszego słuchacza jeszcze. Witam Pani Aniu.
2: Dzień dobry, szczęść Boże. No raczej dobry wieczór. Ja mam...
1: Może właściwie dzień dobry za chwilę będzie.
2: No właśnie, straciłam poczucie czasu, słuchając Państwa. Mam takie pytanie, które mnie nurtuje. Czy jest możliwość jakiegoś złego wpływu poprzez po prostu zwykły, codzienny kontakt z osobą, która się zajmuje bioenergoterapią? Mam tutaj na myśli panią, która pomaga mi przy dziecku. Ta pani przychodzi do nas 2 razy w tygodniu i pomaga mi w opiece nad moim młodszym synkiem. I od jakiegoś czasu nurtuje mnie to pytanie, bo też zasięgałam porad koleżanek, które troszkę więcej na temat bioenergoterapii wiedziały i one mnie przestrzegały przed tym.
1: Ja będę również przestrzegał, dlatego tak. że może nawiązać się relacja między dzieckiem a tą osobą.
2: Aha.
1: I ta osoba w absolutnie dobrej wierze, bo nie wszyscy bioenergoterapeuci są osobami...
2: No właśnie, bo to jest pani niezwykle
1: złej woli. To w ogóle nie w tym rzecz jest, prawda?
2: No właśnie.
1: New Age jest taką sferą, gdzie zwiedzeni zwodzą. Tych, którzy już wiedzą na pewno, co robią, to naprawdę jest niewielu. To jest już taka elita w cudzysłowie największym, że oni już wiedzą po prostu, że a niektórzy w nich popadli w rozpacz. Natomiast wiele osób myśli, ja kiedy modliłem się o to, żeby Pan Bóg zabrał mi te rzeczy, ponieważ sam byłem bioenergoterapeutą. Modliłem się, Panie Boże, to oczywiście niemożliwe, no bo jak zabieranie chorób może być czymś, no ale jeśli to nie jest od Ciebie, to zabierz te wszystkie zdolności. No i następnego dnia się obudziłem już bez nich. Więc informacja jest niestety dla Pani jednoznaczna.
2: No właśnie, tym się zbiega z tym, że nasiliły się choroby synków. Wprawdzie jeden jest w przedszkolu, więc można by sobie to tłumaczyć, że te choroby przynosi do domu z przedszkola, ale praktycznie młodszy syn, który ma najwięcej kontaktów właśnie z naszą panią, no jest notorycznie chory. Także dostaje 3. antybiotyk od mocy od września, także to jest takie trochę... To mnie zastanawiało, że czy to może mieć wpływ, ale...
1: Co panią doprowadzi do dobrej decyzji, to w sumie nie ma znaczenia.
2: Tak, to prawda.
1: Natomiast doświadczenie nasze jest takie. To jest doświadczenie, które jest kumulacją doświadczeń różnych osób na przestrzeni prawie 10 lat. I to dotyczy kilkuset świadectw bioenergoterapeutów, że jeśli oni nie są oszustami, bo są też bioenergoterapeuci oszuści,
2: tak.
1: którzy po prostu nie mają tych zdolności w cudzysłowie, czyli po prostu nie są inicjowani, a oni tylko jakby ludziom, nie wiem, zaszczepiają nadzieję, no jest to rodzaj sugestii. Jeśli ktoś jest bioenergoterapeutą, czyli realnie może inną osobę otwierać na takie stany właśnie medialne, na te stany, gdzie tam ludzie mają mrowienie, ciepło, zimno, mają jakieś odczucia, niektórzy mają jakieś odczucie subiektywne uzdrowienia, niektórzy są realnie uzdrawiani.
2: Tak.
1: To koszta duchowe tego są nieproporcjonalnie negatywne. Tak.
2: To jeszcze jedno króciutkie, szybkie pytanie, ponieważ ja miałam taką rozmowę z tą naszą panią, bo podczas której się jej obecności u nas mój synek był chory i ona, ja jeszcze, to były początki naszej relacji i ona zaczęła właśnie nad tym moim dzieckiem wodzić rękoma i ja spytałam, co robi. Ona powiedziała, no, że tak, rzeczywiście tutaj coś w oskrzelach czuję I ja potem po jej wyjściu się długo zastanawiałam, to mnie zaniepokoiło i następnym razem poprosiłam, żeby, że się boję, że to jest małe dziecko, że wolałabym, żeby... Bo nie chciałam wprost nawet jakoś tak, nie wiem, powiedzieć jej, że z jakich względów się boję. I ona mi obiecała oczywiście, że no tak, że powinna była mnie spytać i nie będzie tego więcej robić, ale moje pytanie jest takie, czy to już mogło w jakiś sposób zaszkodzić mojemu dziecku trwale, czy ja powinnam jakoś zareagować w tej sytuacji?
1: To... Nie ma odpowiedzi na to pytanie.
2: Nie ma odpowiedzi, muszę obserwować.
1: Po prostu tak, to jest zbyt mała ilość faktów. Poza tym to są wszystko rzeczy, które wobec których stosowane jest rozeznanie, czyli tak naprawdę jest to po prostu proces powolny i taki bardzo delikatny i sfera duchowa jakby no, nie kieruje się prawami, tylko prawidłowościami. Także w pani sytuacji po prostu trzeba odstawić tą sferę zagrożenia, a później przyglądać się, jeśli dziecko będzie miało jakieś nadzwyczajne, będą się działy rzeczy, nie wiem, związane z emocjami, jakieś napady agresji, jakiś smutek taki nieadekwatny, prawda, czy też przedłużający się, no to wtedy trzeba po prostu szukać i prosić o modlitwę o uwolnienie. Natomiast wcale nic nie musiało się zdarzyć. Ale z naszego doświadczenia wynika, że osoby, które są w relacji z takimi ludźmi mogą być po prostu duchowo dotykani i negatywnie, bardzo, bardzo dolegliwie.
2: Bardzo, bardzo dziękuję.
1: Dzięki serdecznie. Wszystkiego dobrego.
2: Wszystkiego dobrego.
1: Z Panem Bogiem. Drodzy Państwo, niestety już jest po czasie. Nie odbierzemy tych telefonów, które teraz zapraszam za tydzień. Będzie można się dodzwonić. Szczególnie zapraszam właśnie od razu po świadectwie. Wtedy jest najłatwiej wbrew pozorom, bo pod koniec audycji tych telefonów jest dużo, dużo więcej. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Robert. Pomódlmy się teraz za wszystkich, którzy nas słuchali, za wszystkich, którzy mają problemy, za wszystkie osoby, które w tej chwili potrzebują modlitwy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem. Pocieszenie i strapienie. Świadectwa serca i duszy. Umysłu i mocy.
3: Drogi słuchaczu, staramy się tworzyć program, który zaspokoi Twoje potrzeby, także te najgłębsze. Jeśli więc treści, które przed chwilą usłyszałeś, ubogaciły Cię, poruszyły Twój umysł lub serce, odwzajemnij się. Wspomóż nasze działania darowizną. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w sekretariacie.
4: Niepokarana FM. Pokoju pełne radości.

Na Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, stałem przed Tobą, żeby prosić Cię o Twoje światło, Twoje wsparcie, Twoją łaskę na ten czas. Dziękujemy Ci, Panie, że dajesz nam tę okoliczność, by pokazywać Twoje działanie w naszym życiu, Panie. Spraw, byśmy potrafili Ciebie chwalić. Prosimy Cię, Duchu Święty, żebyś nas teraz pouczał o Ciebie, Jezu. Chcemy Tobie podziękować, że zdecydowałeś się na śmierć, by nasze grzechy odkupić. A Ciebie, Maryjo, serdecznie też tutaj zapraszamy pod Twoją obronę. Uciekamy się w święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Asia. Witaj.
1: Dzień dobry.
0: Ludziom szczególnie, kiedy się nawracają, wydaje się, że życie z Panem Bogiem to jest idylla. Ale okazuje się, że takie życie ma na pewno swoje świetne strony, ale to też jest jakiś ciężar. Które spojrzenie na chrześcijaństwo, na życie z Bogiem w tej chwili jest dla Ciebie ważniejsze?
1: Znaczy, w tej chwili jestem w takim momencie swojego życia, kiedy faktycznie widzę, że życie z Panem Bogiem to nie jest taka idylla. To jest coś faktycznie też trudnego i jestem taką osobą młodą, kiedy w sumie teraz szukam dopiero takiej swojej drogi życia i życie mi trochę daje w kość. Doświadczam teraz faktycznie takiego ciężaru życia, uczę się go. I też właśnie widzę to, że Pan Bóg jakoś w tym wszystkim jest. Natomiast nie jest mi łatwo. Właśnie ostatnie takie wydarzenia mojego życia, szczególnie w pracy, kiedy bardzo musiałam zrezygnować z pracy i bardzo to taki nieprzyjemny sposób dla mnie się odbyło. I też jakoś tak od razu miałam takie poczucie, że właściwie, no skoro ja się nadaję do tego zawodu, żeby to robić, to do czego ja się nadaję, prawda? Od razu takie oskarżanie się i tak dalej. I Pan Bóg od razu przyszedł z takim słowem do mnie, z taką pieśnią właściwie, jako odpowiedź na te moje jakieś takie problemy właśnie ze sobą, że skarb ten nosimy w naczyniach glinianych, by się okazało, że ta przemożna moc miłości jest od Boga, a nie z nas samych. I faktycznie mogłam doświadczyć tego, że jestem takim naczyniem glinianym, że praktycznie w swoim mniemaniu się nie nadaje do niczego. Natomiast Pan Bóg mimo wszystko mnie kocha taką, jaką jestem i właśnie tą swoją miłość wlewa w moje serce.

0: czy rodzina to jest miejsce, z którego wyniosłaś wiarę?
1: Tak, ja miałam właśnie to szczęście, że faktycznie moja rodzina była katolicka. Natomiast no, moja rodzina jest dosyć mała, ponieważ jestem tylko ja i moja mama. Mój tata zginął, kiedy ja byłam bardzo malutka, właściwie go w ogóle nie pamiętam. Natomiast...
0: Gdzie mieszkałaś?
1: Ja pochodzę z Radomia, także w mieście. I właściwie no, wiara u nas była tak pokoleniowo przekazywana. Natomiast moja mama też należy do wspólnoty i też widzę, że to jest taki duży dla nas dar od Pana Boga, bo gdzieś tam przez to ta wiara jest bardziej taka chyba żywa. Nie jest to takie chodzenie, nie było to nigdy takie chodzenie tylko do kościoła, prawda, żeby odsłuchać i wyjść, tylko gdzieś tam zawsze właśnie miałam to szczęście, że mama mi mówiła o Panu Bogu w takim codziennym, w codzienności, prawda, kiedy były jakieś problemy, kiedy no czasami było nam ciężko, no bo jesteśmy, prawda, tylko można powiedzieć we dwie i gdzieś tam widzieliśmy to naprawdę takie działanie, że Pan Bóg trzymał nad nami rękę, tak jak jest tam w słowie powiedziane właśnie o tym, że w szczególny sposób się opiekuje wdowami i sierotami. To faktycznie mogliśmy tego doświadczyć niejednokrotnie, kiedy gdzieś tam nam brakowało pieniędzy na przykład, czy mieliśmy jakieś inne problemy, to faktycznie Pan Bóg w to wszystko jakoś tam wchodził i nam pomagał.
0: W podstawówce jaką byłaś osobą?
1: No, w podstawówce to jest dla mnie bardzo taki, faktycznie był to dla mnie trudny czas, bo byłam po prostu odrzucona przez swoich rówieśników. Na pewno to wynikało też z tego, że byłyśmy tylko we dwie z moją mamą, to ona jakoś tam darzyła mnie taką szczególną, nie wiem, nadopiekuńczością. No i takie dzieci najczęściej są po prostu nielubiane w swoim środowisku. No i poza tym jeszcze chodziłam do szkoły muzycznej, która po prostu dla mnie to było coś strasznego. Ja strasznie tam nie lubiłam chodzić, strasznie nie lubiłam się uczyć tej muzyki.
0: To na skrzypcach?
1: Nie, na fortepianie. I tak zawsze było w domu. Przychodziłam, Asia graj. Mnie tam gdzieś daleko było do tego, żeby faktycznie usiąść do tego pianina. Także podstawówka dla mnie była straszna.

0: czy w jakikolwiek sposób w tej twojej samotności był Bóg wtedy właśnie?
1: Tak. To znaczy ja, no wiadomo, że to inaczej, zupełnie inna świadomość, bo to było dziecko, prawda? Także ja nie miałam takiej świadomości, że nie wiem, że to jakoś Pan Bóg gdzieś tam mną kieruje, ale pamiętam, że zawsze właśnie chodziłam z mamą na Eucharystię i też właśnie jakoś tak z mamą się modliłyśmy, więc gdzieś tam to wszystko właśnie, no było takie, prawda, ta świadomość Pana Boga. No, zupełnie no inaczej to, wiadomo, no, bo to było takie myślenie bardziej dziecka. Natomiast tak.
0: Ale czułaś, że się Tobą opiekuje? Czego nie było?
1: Nie, myślę, że w jakiś sposób czułam, bo ja chciałam się modlić. Natomiast też w jakiś sposób miałam tą trudność, na pewno barierę, no bo nie miałam tego Ojca Ziemskiego, więc jakby nie miałam takiego wzorca, prawda? I Pan Bóg był może dla mnie bardziej właśnie taką trochę ikoną, prawda? Że to nie był taki ktoś namacalny. Chociaż jak mówię, był jakoś w moim życiu. Natomiast no, był ten problem na pewno tego typu, że to nie był ktoś, kogo znam tak dobrze.
0: Liceum, co się zmieniło?
1: No w liceum właśnie też po wielkich walkach z moją mamą wyszłam na właśnie do wspólnoty. I wtedy chyba zaczęłam doświadczać bardziej takiej żywej relacji. Już nie na zasadzie właśnie takiej modlitwy paciorka, tylko jakiejś takiej żywej relacji ze Słowem Bożym. I też inaczej już zaczęłam przeżywać też Eucharystię. Chociaż w liceum były też różne takie zawirowania. Miałam bardzo dużo różnych okresów, kiedy na przykład takiego właśnie buntu, kiedy zaczęłam słuchać muzyki gotyckiej, takiej bardzo ciężkiej, metalowej i właściwie to było takie trochę taka hipokryzja lekka, bo z jednej strony właśnie chodziłam do kościoła, modliłam się, a z drugiej strony po prostu strasznie mocno się buntowałam przeciwko właśnie moim najbliższym. Gdzieś tam spędzałam wieczory w pubach, przy piwie, upijając się i tak dalej. I to był taki czas takich strasznych zawirowań, ale też jakoś tam Pan Bóg trzymał nade mną naprawdę rękę, że nie weszłam już tak mocno w to wszystko, w tę całą subkulturę, która no, jakby no, jednak trochę wciągała, ale do końca nie byłam w stanie w to wejść, bo jednak czułam taki stop, takie coś, że się bałam dalej, prawda?
0: Co jest charakterystyczne dla tej subkultury? Co cię odpychało?
1: Właśnie takie magiczne podejście w ogóle do rzeczywistości, że w tym wszystkim gdzieś tam było bardzo dużo takiego ukrytego zła. Jakieś właśnie takie ta magia biała, czarna, jakieś takie wampirologia i tak dalej. To w jakiś sposób mnie ciekawiło, ale z drugiej strony też nie potrafiłam w to tak zupełnie, prawda, do końca w to wejść, bo się bałam po prostu. Po prostu się tego bałam.

0: czy widziałaś po ludziach, którzy w to wchodzili, konsekwencje tego, tych zaangażowań?
1: Tak, to miałam takiego właśnie znajomego, który w sumie mnie zaraził tym wszystkim. I faktycznie po pewnym czasie był naprawdę bardzo taki, nie wiem, taki dobry człowiek tak naprawdę. I po pewnym czasie faktycznie widziałam tak duże zmiany w nim, w tym, że wchodził bardzo różne takie no złe historie faktycznie. Że po pewnym czasie był to człowiek faktycznie bardzo zniszczony tą całą subkulturą. Może to też mnie jakoś tak też trzymało i troszeczkę odpychało.
0: A jeździłaś na zloty z koncertami?
1: To znaczy, miałam taki zamiar, na szczęście w ostatniej chwili jakoś tak wyszło, że po prostu wtedy nie pojechałam. Ale pamiętam, że właśnie mieliśmy jechać do Bolkowa na ten zlot. No i nie wyszło, nie wyszło. W ostatniej chwili nie wyszło. To chyba też takie działanie było fajne, bo jakoś gdzieś tam trzymałam nade mną rękę, naprawdę. Nie widziałam, oglądałam już po pewnym tam, nie wiem, po jakimś roku czy dwóch latach relacje stamtąd, co tam się działo, to faktycznie nieciekawie to wyglądało. To wszystko.
0: I jak to się dalej toczy? No bo trafiłaś na coś, czy jakoś twoje frustracje kanalizowało, czy też przez te swoje frustracje tam trafiłaś, bo to coś takiego negatywnego, ale jednocześnie nie pokaleczyłaś się tym. Jak dalej ten stan buntu, te emocje wewnątrz ciebie, jak one wpływają na twoje relacje z rodziną, z Bogiem, na twoje życie?
1: Był taki czas, kiedy faktycznie bardzo się chyba przez to wszystko zamknęłam właśnie na relację z moją matką. I to było bardzo, bardzo dla niej trudne, bo ona widziałam, że po prostu w ogóle nie może sobie z tym poradzić. I ja też nie potrafiłam w żaden sposób się na nią otworzyć. Nie potrafiłam jej powiedzieć nic, dosłownie nic. Po prostu ja przyjeżdżałam do domu, bo tutaj studiuję, prawda? Więc tu jestem na co dzień w Warszawie, natomiast do Radomia przyjeżdżałam na weekend i w ogóle nie rozmawialiśmy. W ogóle o niczym, chyba że no, takie jakieś tam zdawkowe rozmowy. I byłam faktycznie bardzo zamknięta. I w pewnym momencie, no nie wiem, jakoś tak przyszedł pewien etap, kiedy zaczęłam widzieć to, że po prostu tak naprawdę jakiś problem nie tkwi w tym, że nie wiem, że nie wiem, moja mama jest winna czemuś tam, prawda? Że nie mamy dobrych kontaktów, tylko gdzieś tam tkwi we mnie, że ja po prostu w jakiś sposób ją sądzę. Za właśnie, czy te błędy jakieś takie z dzieciństwa, że miałam problemy z moimi rówieśnikami, czy tam później właśnie ten bunt i to wszystko, takie zamknięcie się, że tak naprawdę ja zrzucam na nią winę za to wszystko i się blokuję. A tak naprawdę ten problem jest we mnie, że to ja mam jakieś tam właśnie takie osądy do niej. I kiedy to mogłam zobaczyć, to faktycznie Pan Bóg zaczął to wchodzić w tą naszą relację, że po prostu zaczęłyśmy o tym rozmawiać. I to było takie dosyć oczyszczające, że ona też bardziej mogła zrozumieć mnie, dlaczego ja się zamknęłam, dlaczego się odsunęłam od niej. I mogłyśmy się bardziej na siebie otworzyć. Ona też mogła mi mówić o jakichś tam swoich problemach, które ma.

0: jak to wszystko ma się ten czas do bycia w tej wspólnocie?
1: No właśnie to było bardzo pomocne dla mnie tak naprawdę. To całe otwieranie się, też słuchanie właśnie słowa, no bo jak się obsuje ze Słowem Bożym na co dzień, prawda, to chociażby człowiek był zamknięty, to w pewnym momencie no, coś go tak dotknie. No Pan Bóg w jakoś taki sposób działa, dla mnie to jest też jakieś niepojęte, że naprawdę, że czasami przychodzi i dotyka w tak nieoczekiwanym momencie, że jakoś nie jestem w stanie się bronić. No i faktycznie, no to jest dla mnie bardzo pomocne, żeby się tak otwierać na relacje z innymi ludźmi. I
0: czy również byłaś już w wspólnocie, mając ten okres gotycki?
1: Tak, tak, to już było. To było
0: nie kłóciło ci się to?
1: No właśnie, tak jak mówiłam, że byłam w takiej hipokryzji troszeczkę, to mi się kłóciło. Natomiast, no nie wiem, wydaje mi się, że to było też jakby taki trochę czas, kiedy starałam się po prostu zamknąć na to wszystko i niby chodzić, ale sprawiać pozory, ale jakoś tak odsuwałam się też. Jakoś tak żyłam takimi dwoma torami, prawda? Tutaj jestem święta, aureola, a jak stamtąd wyjdę, to już mam inne życie i zupełnie to wszystko. Tak, to mi się bardzo kłóciło wtedy.
0: I czy jest jakiś moment ważny w tej właśnie wspólnotowej twojej historii?
1: Jest na pewno dużo takich sytuacji dosyć istotnych, natomiast dla mnie chyba najważniejsze tak to, co się dzieje na bieżąco teraz. Ten czas ostatni.
0: Skończyłaś studia?
1: Kończę.
0: Kończysz studia i znalazłaś sobie robotę.
1: Tak. Dokładnie.
0: Byłaś bardzo zadowolona, jak znalazłaś robotę. Tak?
1: No, byłam bardzo. I wszystko było super właśnie do momentu, kiedy po prostu zaczęło się gdzieś tam komplikować to wszystko. I
0: jak przez to przechodziłaś? Czy ta wspólnota jakby jest cały czas obecna w tej historii?
1: No właśnie tak. To znaczy, właśnie dzięki chyba temu, że gdzieś tam jestem właśnie we wspólnocie, to miałam jakiś taki pokój na to. To wiadomo, że to nie jest łatwe i gdzieś tam mnie to wszystko też troszeczkę zabijało, ale nie popadałam w takie myślenie, które mi się często wcześniej zdarzało, że życie nie ma sensu, że w ogóle co ja tu robię, prawda? Nie wiem, być może, że to jest też taką konsekwencją właśnie tej całej subkultury gotyckiej, że miałam bardzo często takie stany depresyjne później, że faktycznie nie widziałam w ogóle sensu życia, ani w ogóle nie widziałam, do czego ja jestem tutaj, po co ja jestem tak naprawdę. Natomiast teraz faktycznie, no, tak jak to mówiłam o tym naczyniu glinianym już i o tym, że widzę, że no, mimo że jestem taka, jaka jestem, mam takie problemy, to Pan Bóg mnie jakoś tam kocha, prawda, i przyciąga mnie też do siebie. Jestem mu potrzebna.

0: Mieszkasz w Warszawie.
1: Tak.
0: Nie było dotychczas wątku chłopak?
1: No był wątek, tak. Jest nadal.
0: Jak ta sfera rzeczywistości w stosunku właśnie do tego stanu psychicznego twojego, czasami powracającego, i w relacji z Panem Bogiem? Bo duże miasto to nie jest dobre miejsce dla ludzi wierzących.
1: No to fakt. Jeszcze też pamiętam początki mojej bytności w Warszawie. To też był wielki boom. Pamiętam imprezy cały czas, jakieś tam pijaństwo i tak dalej. Taki był mój początek w Warszawie. Jeśli chodzi o relację moją z moim chłopakiem, to na początku było ciężko, ponieważ on w ogóle jakby był poza kościołem. Ja gdzieś tam byłam troszeczkę zakorzeniona w tym wszystkim. I to było też takie cały czas się szamotanie między taką rzeczywistością, właśnie taką typowo myślenia takiego światowego, a właśnie tym, co jest gdzieś tam w piśmie napisane. I było mi trudno, ale w pewnym momencie to też było takie chyba, nie wiem, ja w tym jakoś tak odczytałam działanie Pana Boga, że po prostu spotkałam człowieka w pewnym momencie, takiego odpowiedniego na odpowiednim miejscu, który mi powiedział, żebym w końcu przestała się gdzieś tam ukrywać z tym, że na przykład jestem w kościele, we wspólnocie i tak dalej, tylko po prostu jasno postawiła sprawę, jak to wygląda. I faktycznie tak się stało. Żeśmy wtedy rozmawiali z moim chłopakiem, powiedziałam mu wszystko, jak to wygląda, że jestem w kościele, że jestem we wspólnocie, że ja nie potrafię po prostu inaczej żyć. I troszeczkę to tak stanęło na ostrzu noża tak naprawdę za nasza znajomość. Ja się strasznie bałam przecież. Ale też jakoś modliłam się przed tym i prosiłam też o modlitwę właśnie tą osobę, z którą rozmawiałam wcześniej. I mi się wydaje, że to chyba dzięki temu jakoś w ogóle byłam w stanie, bo naprawdę bardzo mi zależało na tym chłopaku. I wiedziałam, że może się to wszystko gdzieś tam rozsypać po tej całej rozmowie. No i faktycznie był taki okres zawieszenia, kiedy właściwie dalej nie wiedzieliśmy, co z tym robić, bo on raczej za bardzo nie był jakoś zainteresowany. No później to zupełnie jakoś tak, nie wiem, dla mnie to było gdzieś tam, byłam poza tym całą rzeczywistością, która dalej się potoczyło. Naprawdę ja nie wiedziałam, co się dzieje, ale no, on zaczął chodzić, mój chłopak właśnie, zaczął chodzić później na katechezy. Też to było takie poprzedzone naprawdę gorącą modlitwą. Tyle osób, co się modliło, dopiero naprawdę teraz się dowiaduje, ile osób się za niego modliło. Bardzo dużo.
0: Czy twojej wspólnoty?
1: No, mojej wspólnoty, nie tylko z mojej, ale też z innych. Zaczął chodzić właśnie na te katechezy i no i teraz wszedł też do tej wspólnoty. Że jesteśmy w sumie razem, no jakieś tam mamy konkretniejsze plany. Też różnie bywa, bo nie jest cukierkowo naprawdę. Jesteśmy bardzo różnymi ludźmi, ale to też dzięki temu, że mamy jakiś teraz taki wspólny grunt bardziej, prawda? Zupełnie inaczej się nam rozmawia. Inaczej możemy się dogadywać w tych sytuacjach takich spornych, jakichś kłótniach. Jakiś inny punkt odniesienia jest zupełnie.

0: powiedz, jeszcze w tamtych czasach, tych subkulturowych i po przyjeździe do Warszawy mówiłaś o alkoholu. Alkohol rodzi sytuacje czasami, z których trudno jest wyjść bez strat w ludziach. I miałeś szczęście, czy mniej?
1: To znaczy, nie no, akurat jeśli chodzi o jakieś straty w ludziach.
0: Znaczy, no, żartem.
1: Ale nie, no rozumiem.
0: Jakieś konsekwencje.
1: To znaczy nie, to bardziej były konsekwencje dla mnie chyba. Bo to było tak, że ja po prostu nie potrafiłam zrezygnować żadnej imprezy.
0: Dlaczego?
1: Dla mnie to było, nie wiem, jakieś takie życie, prawda, że tutaj raptem przyjechałam do Warszawy, wypuściłam się spod klosza jakiegoś, prawda? No to teraz, prawda, hulaj dusza, piekła nie ma. Na tej zasadzie to było i widziałam w tym po prostu życie takie, że gdzieś tam nowi znajomi, że prawda, jakieś nowe sytuacje, w ogóle to wszystko wydawało mi się takie super. I faktycznie no, imprezowałam naprawdę bardzo ostro, można powiedzieć. Upijałam się sporo, naprawdę dużo razy. I w pewnym momencie po prostu to wszystko zaowocowało tym, że znowu wpadłam w taki stan właśnie takiego bezsensu zupełnego, że już po prostu nie wiedziałam, no bo już faktycznie doświadczyłam, prawda, można powiedzieć, wszystkiego i no prawie wszystkiego, bez przesady, ale prawie wszystkiego i właściwie to nie dawało mi takiego zaspokojenia do końca, że po prostu no, w pewnym momencie mówię, no właściwie no to faktycznie, po co znowu ta myśl, po co ja jestem i tak dalej, po co to życie w ogóle, skoro nie mogę się tym nasycić. No tak, taki to był czas.
0: Takie momenty, takie sytuacje, alkohol i tak dalej, one trzeba mieć bardzo dużo szczęścia, żeby przeszły tak po prostu tak sobie, bez jakichś skaleczeń. Bo opowiadasz historię, w której ocierasz się o jakieś złe rzeczy. Nie? I to może być tak, że Pan Bóg się opiekuje bardzo mocno, jakby tam gdzieś nawet człowiek nie widzi, jak działa, chroniąc. Ale też może być inaczej. Chciałbym zrozumieć, jakby wiesz, twoją historię, bo takie zjazdy później emocjonalne.
1: Akurat no ja, tak jak już mówiłam, że Pan Bóg się mną bardzo opiekował od samego początku i mi się wydaje, że to było właśnie takie coś, że nie miałam ojca ziemskiego, więc no, jakby on był takim moim, faktycznie zastępował mi go. I akurat faktycznie jest tak, że ja mogę powiedzieć, że po tych wszystkich moich wybrykach, incydentach, nie odniosłam jakiegoś takiego naprawdę uszczerbku. To znaczy, że gdy wyszłam z tego obronną ręką, prawda? No oczywiście nie widziałam tego może w danym momencie, No bo takie stany emocjonalne, o których właśnie mówimy, no to bardzo często mi wracały. Ale w tym momencie mogę powiedzieć, że no to była jakaś opieka, jakieś prowadzenie takie naprawdę.
0: Czyli bardzo mocno cię Pan Bóg trzymał.
1: Tak. Naprawdę, to jest fakt.

0: najtrudniejszy moment w tej całej historii?
1: Chyba był właśnie ten moment, kiedy tak się bardzo zamknęłam na moją relację z mamą i też przy okazji ogólnie z ludźmi. To był taki najbardziej ciężki dla mnie czas, bo nie mogłam sobie poradzić ani ze sobą, ani właśnie nie mogłam się dogadać. Znaczy nie chciałam, uciekałam od tego wszystkiego. No to był chyba najtrudniejszy czas takiego w moim życiu chyba.
0: I jak to się zmieniło? Bo też tak powiedziałeś, a pomyślałam, zaczęłam mówić. To nie jest proste.
1: Nie, to nie było na zasadzie pomyślałam, zaczęłam mówić. Po prostu... przyszedł czas, kiedy... To też był taki czas przesadzony na jakiś sposób taką modlitwą, prawda? Że zaczęłam dostrzegać to, bo to nie było też tak w jednym momencie, tylko zaczęło coś się zmieniać, jakiś taki proces. Że zaczęłam dostrzegać właśnie to, w czym tkwi tak naprawdę problem, że to nie jest, że problem nie tkwi gdzieś na zewnątrz, tylko we mnie, prawda? No ale to było właśnie bardzo głęboko związane z tym, co się działo we wspólnocie, jakby. Że to była taka moja wskazówka, taki drogowskaz, który gdzieś tam mi pokazywał. I też to słowo, które tam słyszałam. Zaczęłam tą relację jakby odkrywać, gdzie jest ten mechanizm taki, który mnie niszczy wewnętrznie.
0: Mm-hmm. Powiedz, co jest najważniejsze dla ciebie w tym, co wspólnota ci daje?
1: Na pewno taka właśnie żywa relacja z Bogiem, że po prostu ja się go mogę pytać, on mi odpowiada w słowie.
0: Ale co do tego ma wspólnota?
1: W ludziach, właśnie w tych ludziach, z którymi przebywam gdzieś tam, że też to takie nawet ścieranie się, prawda, bo nie każdy mi gdzieś tam odpowiada i nie każdy jest fajny. Ale dzięki tym relacjom ja też mogę widzieć, jaka ja jestem. I właśnie to, że mogę cały czas obcować z tym, ze słowem. Dwa razy w tygodniu gdzieś tam jestem na liturgii Eucharystii.

0: czyli ten kontakt ze słowem przekłada się na życie. Bo ludzie chodzą do kościoła w niedzielę i słuchają, i to zupełnie czasami nic w ich życiu nie czyni.
1: Nie, no dokładnie, to jest właśnie tak, że słowo zawsze, nie wiem, ale jest bardzo precyzyjne. Bardzo często tego doświadczam, że na konkretną sytuację naprawdę dostaję słowo. Albo gdzieś tam też Pan Bóg się posługiwał w moim życiu ludźmi, tak jak już mówiłam, tak jak z tym moim chłopakiem, ta historia. Że to nie jest tak, że faktycznie, że gdzieś tam to jest obok mnie, tylko jest konkretnie, naprawdę takie odpowiedzi są czasami bardzo konkretne.
0: Jak jest istotne dla Ciebie życie sakramentalne? Co? To czerpiesz z niego? Czy czerpiesz z niego?
1: Na pewno. Znaczy, no tak, ważne jest bardzo z umocnieniem gdzieś tam. Jakoś tak widzę, że bardzo dużo zależy od tego, czy jestem w łasce uświęcającej, czy nie, na przykład. Że często jest tak, że kiedy gdzieś tam tracę tą relację z Panem Bogiem, to też zaczynam się gubić sama ze sobą. I wcześniej może tego tak nie doceniałam, ale jakoś tak ostatnimi czasy szczególnie no staram się jak najczęściej gdzieś tam być w spowiedzi, czy uczestniczyć w Eucharystii, bo to mnie po prostu gdzieś trzyma tak wewnętrznie. Nawet nie potrafię może tego tak fizycznie powiedzieć, jak to jest, ale tak czuję jakoś wewnętrznie, duchowo.
0: Jakie jest Twoje powołanie?
1: No w tym momencie to mi się wydaje, że jeśli chodzi o na przykład taki wybór między zakonem a małżeństwem, to do małżeństwa raczej czuję powołanie. Tak, tak to przynajmniej widzę.
0: Co będziesz w życiu robił ci poza tym?
1: No, zobaczymy. Tak naprawdę nie jestem w stanie teraz powiedzieć. No, kończę studia. Jedne są związane z taki kierunek plastyczny. I chciałabym bardziej chyba w tym kierunku iść. A drugie to jest pedagogika, bo studiuję zaocznie dziennie. No i zobaczymy, jak to się ułoży. No, na razie nie

0: różne jakieś formy nabożeństwa, nie wiem, pielgrzymki, różne rzeczy. Czy w twoim życiu duchowym coś jeszcze jest ważnego?
1: Tak, to znaczy było kilka takich wyjazdów na spotkania z Ojcem Świętym. I to były też takie ważne momenty w moim życiu, szczególnie właśnie dla szukania powołania, bo miałam taki moment, że za bardzo nie wiedziałam, w którą stronę mam iść. I właśnie na tych pielgrzymkach Pan Bóg mi pokazywał, gdzie, w którą stronę, że faktycznie poczułam to powołanie do małżeństwa, że jakoś to mi się utwierdziłam też. Właśnie ostatnia szczególnie ta pielgrzymka do Loreto. Wcześniej też w Kolonii byłam, czy tam w Częstochowie, jak było to spotkanie.
0: I co się zmienia po takim wyjeździe?
1: No, dla mnie to jest szczególnie taka bateria duchowa. Naprawdę takie naładowanie się gdzieś tam, żeby mieć siłę na pokonywanie dalszych takich trudów życia. I to jest w ogóle też fajna sprawa, jeśli chodzi nawet o takie obcowanie z ludźmi, bo tam są ludzie, którzy są podobni do mnie, młodzi, mający podobne problemy, się spotykamy zupełnie na innej stopie, prawda? Modlimy się razem, a poza tym też jest taka radość po prostu przebywania razem, prawda?
0: Czy miałeś takie momenty, w których czułaś, że Bóg cię przygarnia?
1: Tak, miałam. Miałam taki czas, kiedy... Znaczy, akurat to jest takie bardziej może materialne problemy, kiedy faktycznie nie miałam w ogóle pieniędzy, no, żyłam tutaj w tej Warszawie. Nie miałam za bardzo się do kogo zwrócić, bo mama gdzieś tam jest w Radomiu, tutaj nikogo takiego bardzo bliskiego nie mam. Znaczy, no, oprócz moich znajomych, prawda? Nie wiedziałam za bardzo, co dalej, no bo nie mam w kieszeni nic, ani nie mogę sobie kupić jedzenia, ani w ogóle cokolwiek. I faktycznie wtedy Pan Bóg chyba najbardziej działa w takich sytuacjach, że zawsze było tak, że po prostu byłam w stanie przeżyć, nawet w takich sytuacjach, że nigdy mi nie brakowało tego, żeby na przykład coś zjeść, że ktoś na przykład, nie wiem, zapraszał mnie na obiad albo coś tam mi dawał. Także ja faktycznie w takich momentach chyba najbardziej czułam takie działanie Pana Boga, że się troszczy, tak jak jest nawet w tym piśmie powiedziane o tych ptakach, że nie sieją, ani nie zbierają, a Pan Bóg się o nich troszczy. No i wtedy tak doświadczałam takiego właśnie, takiej opieki szczególnej.

0: jakiego Boga poznajesz? Kto cię tak tobą opiekuje? Kto to jest?
1: To jest właśnie chyba dobre stwierdzenie, że poznaję. Bo poznaję właśnie Boga Ojca. Kim jest naprawdę Ojciec, prawda? Że jakby nie mając tego wzorca tutaj ziemskiego, mogę widzieć właśnie w Bogu Ojca i tak Go poznawać, że się troszczy o mnie i też daje mi taką niesamowitą wolność, że tak naprawdę mogę wchodzić w jakieś różne historie, nawet niekoniecznie dobre, ale że On jak gdyby pozwala mi na to wszystko, ale nie zdejmując też ze mnie ręki, prawda? Że te wszystkie, ten cały czas jakichś takich też doświadczeń różnych, różnego rodzaju też moich wybryków, błędów i tak dalej, On gdzieś tam cały czas mnie trzymał, prawda? Więc mogę doświadczać takiej ojcowskiej miłości, mimo że tego jakby nie, tak fizycznie może nie doświadczyłam nigdy.
0: Za co jesteś Bogu najbardziej wdzięczna?

0: Chyba właśnie za taką opiekę, taką po prostu. Za to, że trzyma cały czas rękę nade mną. Nie pozwala mi gdzieś tam tak dotknąć już takiego totalnego dna, że po prostu zawsze w jakimś odpowiednim momencie mnie wyciąga z jakichś takich wszystkich moich historii.
1: W jakiej intencji się pomodlimy?
0: Ojejku. Chciałabym się pomodlić o wszystkich młodych ludzi, o światło na ich życie. Na to, żeby też mogli zobaczyć Boga w swoim życiu i też za mnie, żebym też mogła widzieć zawsze Pana Boga w każdym dniu.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dzięki serdeczne, drodzy Państwo. Dziś moim gościem była Asia. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.

Ostatni dzień świętego Józefa Kafasso, prezbitera. Jezus mu odpowiedział: Zaprawdę powiadam ci, dziś ze mną będziesz w raju. Z Ewangelii świętego Łukasza. Turyn, Królestwo Sardynii, połowa XIX wieku. Poranek egzekucji. Battista Ferrero ma 23 lata. Powtarza to od świtu. 23 lata. Całe życie. Na stole leży papier z pieczęcią sądu. Rozbój, nóż. Martwy właściciel warsztatu przy Porta Palazzo. Wyrok, śmierć przez powieszenie. Battista nie patrzy na papier, patrzy na drzwi. Za drzwiami jest korytarz. Za korytarzem brama. Za bramą czeka wóz. Później droga przez miasto. A na końcu drogi Rondo della Forza. Obok skazańca siedzi ksiądz. Jest niski, zgarbiony, blady. Józef Kafasso trzyma stułę w dłoniach. Battista zaczyna mówić. Ale to jeszcze nie jest spowiedź, to obrona. Nie chciał, nóż sam poszedł. Tamten go złapał. Biednych zawsze wieszają, a bogaci umierają w łóżkach. Jego matka tego nie przeżyje. Józef Kafasso słucha. Nie kłóci się z nim, nie tłumaczy wyroku, nie mówi, że będzie dobrze. Po długiej chwili po prostu pyta: czy zabiłeś? Battista zaciska usta. To pierwsza prawdziwa cisza tego poranka. Już czas. Strażnik otwiera celę. Za nim stoją żandarmi i bracia miłosierdzia. Jeden niesie krzyż, drugi trzyma w dłoniach czarny kaptur. Battista cofa się o krok. Jeszcze nie, jeszcze chwilę. Ale czas nie należy już do niego. Józef Kafasso wstaje powoli, zawiesza stułę na ramieniu. Battista nie odpowiedział, więc Józef idzie z nim dalej. Wóz toczy się przez Turyn. Ludzie się zatrzymują, rzemieślnicy wychylają się z warsztatów. Dzieci biegną wzdłuż ulicy, krzyczą, ktoś spluwa. Żandarm krzyczy, żeby cofnąć tłum. Battista siedzi na ławie. Ręce ma związane, twarz mokrą od potu. Józef Kafasso siedzi obok. W palcach przesuwa paciorki różańca. Czeka. Na rogu ulicy zamieszanie. Przez tłum przedziera się matka Battisty. Chustka zsunięta z głowy. Ktoś ją trzyma za ramiona. Kobieta wyciąga ręce, jakby chciała zatrzymać wóz własnym ciałem. Battista odwraca głowę, nie patrzy na nią. Józef Kafasso widzi ten ruch, nie każe mu patrzeć. Wie, że Battista ucieka nie tylko przed szafotem, ucieka także przed jej twarzą. Przez chwilę jadą w milczeniu. Krzyk matki zostaje za nim. Dopiero wtedy Józef się odzywa. Bóg uniesie prawdę. Battista zaciska powieki. Józef mówi dalej. O łotrze na krzyżu. O człowieku, który nie miał już czasu, by naprawić życie. Ale miał jeszcze czas, by powiedzieć prawdę. Nie tłumowi, nie sędziom. Bogu. Przed nim nie trzeba udawać niewinnego, by prosić o miłosierdzie. Battista kręci głową. Nie umiem, boję się. To niesprawiedliwe. Kafasso odpowiada, że strach nie jest grzechem. Jest nim ucieczka od prawdy.
Rondo della Forza. Plac jest pełny. Kat sprawdza linę. Urzędnik rozkłada dokument. Bracia miłosierdzia zaczynają modlitwę. W tłumie stoi kobieta w czerni, wdowa po człowieku z warsztatu. Obok niej dwóch synów. Starszy patrzy na Batistę bez mrugnięcia. Młodszy chowa twarz w dłoniach. Batista ich widzi, milczy. Prowadzą skazańca na szafot. Józef Cafasso jest tuż obok. Zostało kilka minut. Pyta raz jeszcze, czy żałujesz? Batista oddycha szybko, jak człowiek, który tonie na suchym lądzie. Nieprzytomnym wzrokiem patrzy gdzieś ponad tłum. Przez chwilę wygląda tak, jakby miał znów skłamać. Jakby chciał powiedzieć, że tylko się bronił. W końcu porusza ustami. Zabiłem. Cafasso nie spuszcza z niego wzroku. Batista przełyka ślinę. Żałuje. Józef Cafasso nakłada stułę na jego ramiona. Nie ma już kazania, nie ma czasu na naukę. Jest tylko człowiek, który przestał uciekać przed prawdą. Ksiądz mówi bardzo cicho. Ego te absolvo. Resztę pochłania wiatr. Ciało Batisty zostaje na sznurze. Tłum się rozchodzi. Ktoś mówi, że sprawiedliwości stało się zadość. Ktoś kupuje chleb przy rogu ulicy. Wdowa zabiera synów z placu. Józef Cafasso stoi jeszcze chwilę. Jest zmęczony. Patrzy na Batistę, który przez cały poranek uciekał przed dwoma słowami. Zabiłem. Żałuję. Józef kreśli nad nim znak krzyża. Dalej jest tylko Bóg.

Miej Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, chcemy ten czas poświęcić tylko Tobie. Daj nam Twoje słowa, Twoją mądrość, Twoje światło, Twoją łaskę w nasze serce, żebyśmy potrafili Ciebie chwalić i tylko Ciebie chwalić, Panie. A Ciebie, Maryjo, serdecznie tutaj też zapraszamy pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boże, Widzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelkich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasz, orędowniczko nasz, pośredniczko nasz, pocieszycielko nasz, z Synem swoim nas pojedna, Synowi swojemu nas polecę, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Teresa Szpuner. Witaj.
1: Dzień dobry.
0: Pan Bóg wchodzi w życie człowieka zawsze w efekcie, to jest dobre, ale czasami człowiek nie rozumie. Jakie jest twoje doświadczenie? Czy twoje bycie z Panem Bogiem to jest bycie zdziwieni, protestów, czy też raczej takiego akceptowania?
1: Ponieważ już żyję parę lat na tym świecie, więc mogę powiedzieć, że wszystko to, o czym powiedziałeś, dotyczy mojego życia i życia z Panem Bogiem. Bo jak byłam nastolatką, to czasami się buntowałam, czasami poszukiwałam sama i wtedy, kiedy była trwoga, to było do Boga. Czasami się kłóciłam i czegoś nie rozumiałam, nie akceptowałam, ale bardzo kochałam i poszukiwałam. I czasami było to na oślep, ale zawsze wiedziałam, że najważniejsze jest trzymać się za rękę Matki Bożej, ponieważ w mojej rodzinie był duży kult zawsze do Najświętszej Marii Panny. Moi rodzice bardzo kochali świętego Maksymiliana, którego osobiście znali. I zawsze ta Matka Boża była obecna w naszym życiu, więc kiedy już się coś waliło bardzo, kiedy nie potrafiłam znaleźć wyjścia z jakiejś sytuacji, no to wtedy uciekałam się do Matki Bożej. I zawsze, powtarzam to z całą mocą, zawsze było rozwiązanie. Wcześniej czy później, teraz z perspektywy lat, to już widać bardzo dokładnie, że bardzo korzystne dla mnie i dla mojego życia, i dla moich najbliższych i przyjaciół. I teraz jak jestem już troszkę bardziej dojrzała, oczywiście też pytam, staram się już bardziej świadomie dopytywać, jaka jest wola Boża w stosunku do mojego życia, ale też oczywiście są wątpliwości różne, też zadaję pytania, dlaczego tak. Czasami się buntuję, czasami się wykłócam, czasami, ponieważ Pan Bóg ma duże poczucie humoru w stosunku do mojego życia, więc jest to też takie radosne i śmieszne oczekiwanie. Także wszystkie te elementy w moim życiu występują nadal.
0: Powiedz, ta rodzina, to było jakie środowisko? Miasto, wioska? Czy ta pobożność była rzeczą oczywistą dla innych ludzi w tym otoczeniu, czy nie?
1: Dla mojego taty tak. Mój tato urodził się na wsi, ale urodził się koło Kęt, koło Wadowic, niedaleko, koło Bielska Białej. Moja mama z kolei urodziła się w mieście na wschodzie, koło Lwowa. Myślę, że obydwoje z domu rodzinnego wynieśli pobożność. Zresztą i bardzo była pobożna, ojca rodzinna i patriotyczna. I mój tato uczył się w Niepokalanowie i tam przez jakiś czas przebywał u franciszkanów. I stąd myślę też był taki kult do Matki Bożej. No i znał osobiście świętego Maksymiliana, więc to jakby zawsze w mojej rodzinie było obecne.

0: wtedy, jak się ożenił, już był dorosłym człowiekiem, bo miał 40 lat, więc ta jego pobożność też była już bardzo dojrzała. I nam jako dzieciom bardzo to imponowało, że tato zawsze ma odpowiedź na wszystkie pytania, że wszystko wie, no i że zawsze do niego można pójść zapytać. No i też często żeśmy się buntowali, bo też dla nas chciał wybrać taką drogę. Na przykład chciał mnie wysłać do szkoły do niepokalanek. A ja bardzo się buntowałam i oczywiście zbuntowałam się, inna była moja droga. Ale no, było fajnie.
1: Powiedz, czy ten czas podstawówki, czy z dzisiejszej perspektywy, jak na to patrzysz, czy miałaś już relacje z Panem Bogiem? Czy to była tylko uczestniczenie w pewnej formie?
0: Ja myślę, że zawsze miałam jakieś bliższe relacje z Panem Bogiem, ponieważ od czasu pierwszej komunii jakoś bardzo, bardzo kochałam Pana Jezusa Eucharystycznego i wiem, że może na początku podstawówki nie, ale później jak, ponieważ ta podstawówka była dłuższa, tak do 15 roku życia, to pamiętam, że starałam się modlić codziennie i starałam się przystępować do Komunii Świętej. No były takie momenty, kiedy nie mogłam, więc pamiętam, że właśnie jako nastolatka tęskniłam, cierpiałam. Czasami miałam kłopoty z pójściem do spowiedzi, bo to różne takie były przewinienia, które wtedy mnie blokowały i hamowały, ale wiem, że bardzo tęskniłam. I oczywiście miałam zakorzenione głęboko pewne zachowania, takie postawy, które po latach dopiero okazało się, że były zupełnie inne dla moich rówieśników, że oni mnie podziwiali na przykład za pewne stanowisko. Ja wiem, że byłam bardzo buntownicza, taka uparta w swoich różnych poglądach. Nie zawsze się to podobało, ale to było jakby nie tyle świadome, co właśnie wyniesione z domu, z rodziny i z postaw rodziców. I tak samo było później w liceum, gdzie spotkałam się z różnym środowiskiem, miałam przeróżne koleżanki i kolegów, bardzo sympatycznych, ale z różnych domów i zawsze starałam się jakoś tam też Pana Boga pytać, jaki jest dla mnie plan. I pamiętam jeszcze w podstawówce, nie, to był początek liceum, że zakochałam się i ten chłopak był jakiś taki niekoniecznie fajny i pamiętam, że właśnie na zakończenie ósmej klasy była pielgrzymka do Częstochowy, na Matki Bożej, w Podzięce za te 8 lat nauki. I pamiętam, że wtedy, ponieważ to była taka pierwsza moja miłość i pierwsze rozczarowanie, że bardzo się modliłam wtedy o to, żeby Matka Boża dała mi dobrego męża, żebym poznała takiego chłopaka, którego ona by chciała, żeby był moim mężem. No i rzeczywiście, niedługo później okazało się w liceum, bardzo wcześnie, bo po drugiej klasie liceum poznała mojego męża. 2 lata pisaliśmy ze sobą. Później się bardzo cieszyłam z tego. I nie pamiętam, czy podziękowałam Matce Bożej, ale na pewno teraz to robię świadomie już, po 30 latach małżeństwa. Ale pamiętam, że wtedy polecałam tę sprawę bardzo. Jeszcze poznałam jednego człowieka, ale wiedziałam, że to nie jest ten.

0: Myślę też, że właśnie moje koleżanki i koledzy w liceum byli troszeczkę inni. Nie miałam takiej przyjaznej duszy w klasie na przykład, która podobnie myślała jak ja, była z podobnego środowiska, ale w kościele, ponieważ wtedy na katechezę chodziło się do kościoła, do kaplicy, to było takie fajne środowisko i parę osób było takich, które pasowały do tego mojego sposobu myślenia, sposobu życia. Z tym, że wtedy jeszcze myślę, nie wiązałam się z żadnym ruchem, przyglądałam się właśnie, jak to wygląda, ale nie znałam takich możliwości bliższego kontaktu z ludźmi podobnie myślącymi. Raczej to wszystko się opierało na domu, na rodzinie, na znajomych takich rodziców, bo to już byli zawsze starsi ludzie ukształtowani, ale to takie były poszukiwania.
1: Nie zbuntowałaś się w liceum?
0: Nie. Ja byłam właśnie takim człowiekiem poszukującym, ale wiedzącym, że to wszystko, czego szukam, jest blisko. I nie miałam takich momentów, gdzie rzeczywiście bym się zbuntowała, odeszła gdzieś. Nie. To zawsze było. Ja mówię, chyba tata nas wszystkich oddał Matce Bożej Niepokalanej. Podejrzewam, bo wprawdzie moje rodzeństwo różnie żyje, ale wiem, że u mnie ta droga jakoś była taka jasna i prosta. I że ta Matka Boża zawsze, ja mówię, no były różne momenty. Czasami było mi bardzo trudno, to wtedy przypominałam sobie, że trzeba szybko do Matki Bożej się uciec, no i do Pana Jezusa przez nią. Ale ona była zawsze bardzo bliska i były trudne takie momenty, ale nie takie, żebym się buntowała. Tego nigdy nie było w moim życiu.
1: To środowisko, o którym mówisz, licealne, to już są ludzie, którzy mogą robić rzeczy, które kaleczą tak naprawdę samych siebie, prawda, już nie mówiąc o innych. Nie ciągnęło cię to takie pojmowanie wolności?
0: Znaczy, myśmy w domu mieli zawsze bardzo dużo wolności. Rodzice nam bardzo dużo wolności dawali i myśmy sami dokonywali wyborów. One były lepsze lub gorsze i na przykład ja paliłam papierosy. Już paliłam w liceum. I mój tato pozwolił na to. On powiedział, jeżeli chcecie, to palcie w domu, ale przy nas, prawda? Na przykład wszystkie imprezy taneczne, tak zwane prywatki w tamtych czasach, odbywały się u mnie w domu. Moi rodzice byli starsi, bardzo lubili młodzież. Ja miałam jeszcze starszą siostrę taką, o 9 lat starszą. Z tym, że ona jakoś nigdy nie miała takiego towarzystwa wesołego. A miałam dwóch młodszych braci o 2 lata, jeden, drugi, 4. I moje towarzystwo było właśnie takie bardzo wesołe, takie turystyczno-imprezowe, żeśmy to nazywali. I lubiliśmy robić prywatki, spotkania i to się wszystko u mnie w domu odbywało. I zawsze moi rodzice byli w domu. I ta młodzież bardzo lubiła moich rodziców, bardzo lubiła być z nami. I czasami teraz ten portal Nasza Klasa, gdzieś się tam odnajdują i na przykład widząc moje zdjęcie mówią, o, tak jakbym widziała twoją mamę, wspominam ją tak sympatycznie, chociaż już nie żyje dawno. Także to było takie bardzo ciekawe i myśmy się bardzo dobrze z tym czuli. I to towarzystwo, które no, w tej chwili mają różne życie, prawda? I różnych wyborów dokonali, nie zawsze najlepszych. Ale wiem, że na przykład teraz mi mówią, że bardzo się na mnie wzorowali, że im się podobało to, jaka jestem. Ja tego nigdy wtedy nie odczuwałam w ten sposób. W ogóle sobie nie zdawałam sprawy z tego, że moja postawa akurat tak wpływa na to. Ale jak powiadam, to było normalne, fajne towarzystwo, wesołe.

0: I rodzice, taka... którzy naprawdę dawali nam bardzo, bardzo dużo wolności.
1: Jaka siła się musi pić na tym, żeby pozwolić 16 lat, 17 lat palić. No to w ogóle... No, niesamowite.
0: Chociaż teraz trochę żałuję tego, ale...
1: No, ale to... Konsekwencje tego były, myślę, pozytywne.
0: Jeszcze chcę powiedzieć, że rodzice nie palili papierosów. Teraz mam wyrzuty sumienia, żeśmy ich odymiali, no ale trudno. Pozwolili, to mieli.
1: I powiedz w tym czasie i później, no bo już się pojawił chłopak i coś trzeba z życiem zrobić. I jak Bóg miał wpływ, jaki Bóg miał wpływ na twoje decyzje? I co o jakim poziomie trudności mówisz? Bo mówisz, że były jakieś trudne sprawy i do Matki Bożej szłaś. Te rzeczy, jak to wygląda?
0: Więc pierwsze takie trudne sprawy to były egzaminy, różne takie potknięcia, gdzie wkradało się lenistwo, trzeba było później nadrobić i nie nadążało się za niektórymi sprawami. Takie drobne zupełnie sprawy, uciekający pociąg na przykład, na który nigdy nie mogłam zdążyć. Ale też już później w małżeństwie mnie się wydawało, ponieważ wychowałam się w takiej rodzinie, a nie w innej, więc wydawało mi się, że sprawa wiary to jest rzecz tak zupełnie normalna dla wszystkich, że ja jestem wierząca, chodzę do kościoła i zauważyłam, że mój wcześniej jeszcze przyszły mąż, czyli chłopak, wtedy narzeczony, i jakoś tak stronił od kościoła, nie najchętniej chodził na nabożeństwa, ale było fantastyczne środowisko akademickie i kościół akademicki i fajne rekolekcje, więc go pociągnęłam troszeczkę i zaczęliśmy razem chodzić. Więc dla mnie to już był fajny moment. W jego rodzinie też raczej taka tradycyjna, normalna była postawa katolicka. Miał fantastyczną nianię, bardzo pobożną, która za nas się, myślę, modliła zawsze i wspierała i moich rodziców. I później myślałam, po prostu jesteśmy dobrym małżeństwem, myślimy w ten sam sposób. Tak trochę się modlimy razem, trochę nie. No tak tradycyjnie, prawda? I w pewnym momencie mój mąż zaczął poszukiwać odpowiedzi właśnie na temat wiary. Co to jest? Dlaczego tak jest? No i zaczęło mnie niepokoić te jego poszukiwania. A w tym samym czasie, bo to był czas, kiedy powstała Oaza, w ogóle ruch oazowy ojca Blachnickiego, i moja przyjaciółka właśnie z podstawówki bardzo żywo się zaangażowała. I to była niesamowita dziewczyna. Ona zawsze przebiegając wpadała do nas na chwilę. To ona była lekarką już wtedy. Marzyła o misjach i była bardzo, bardzo pobożną osobą. I zawsze jak przechodziła, to wpadła na chwilę i opowiadała o Panu Jezusie. Opowiadała o żywym, o takim, który czyni cuda w życiu teraz. I to było takie niesamowite. I zawsze nas zachęcała na jakieś rekolekcje. No ale my zawsze mieliśmy jakieś wymówki. I to trwało chyba 10 lat. I właśnie tak koło 10 roku naszego małżeństwa Maciek miał takie poważne wątpliwości. I wtedy to był dla mnie największy kryzys. Taki, gdzie naprawdę już sama sobie nie poradziłam, bo po prostu nie miałam wiedzy. Po babsku się nie dało go przekonać, nie potrafiłam znaleźć argumentów i oddałam to wszystko Matce Bożej, płacząc mocno, bo powiedziałam, ja już nic nie mogę.

0: zdałam sobie wtedy sprawę z tego, że po pierwsze mało mam wiedzy, dwa, że znam Pana Jezusa bardzo powierzchownie, że ta moja koleżanka to go kocha i zna, a ja jeszcze nie. No i że trzeba coś z tym zrobić. I oczywiście ja czytałam sporo książek, bo tato zawsze nam podsuwał i o różnych świętych, o ich życiu i to wszystko jakoś tam było żywe we mnie, ale nie wiedziałam, jak pomóc sobie i mężowi. I wtedy padła propozycja od mojej przyjaciółki, takiej młodej nauczycielki. Mówi, słuchaj, gdzie chcecie jechać na wakacje? Wiedziałam, że ona też się troszeczkę kręci w tym środowisku ruchu Światło-Życie, z tym, że myśmy mieszkali trochę w Rzeszowie, trochę w Józefowie i jakoś tak byliśmy lotni. A ona mówi, bo tutaj, wiesz, Aza organizuje rekolekcje takie dla rodzin, może byście chcieli pojechać gdzieś. Ja mówię, wiesz, no nie wiem. Ona mówi, a gdzie chcecie, w góry czy nad morze? Ja mówię, wiesz co, jak już mamy gdzieś, to nad morze. No i wysłała nas nad to morze, czyli do Lipia, które jest chyba 60 kilometrów od morza. I to były fantastyczne rekolekcje. 15 dni. Jechaliśmy tam syrenką z dwójką małych dzieci. A, bo w ogóle to był niesamowity rok, bo nasza starsza córka była wtedy, przystępowała do pierwszej komunii świętej. Była pielgrzymka Ojca Świętego, bo to był rok eucharystyczny. Było moje cudowne uzdrowienie z papierosów za sprawą Jana Pawła II. Kiedyś prywatnie powiem, dlaczego cudowne. I ta właśnie wyjazd na te rekolekcje. I to było 500 kilometrów od Józefowa. Jechaliśmy syrenką, zabłądziliśmy, mój mąż powiedział, wracamy. Nie będziemy po tej dziurze jeździli, wracamy. Więc łzy mi pociekły i już nie miałam innego wyjścia, tylko powiedziałam, Matko Boża, to jest Twoja sprawa. I jechałam na te rekolekcje po to, żeby mój mąż się nawrócił. A wyjechałam z tych rekolekcji nawrócona. Ja. On też pewnie. Ale dla mnie było to niesamowite, że ja doznałam naprawdę prawdziwego, głębokiego nawrócenia i takiego pełnego ofiarowania życia Panu Bogu i Matce Najświętszej.
1: Jak to się stało?
0: No właśnie, od pierwszego dnia zaczęły się różne wykłady, modlitwy i głód wiedzy. Głód wiedzy. Okazało się, że mamy mnóstwo pytań. I nie tylko mój mąż, ale ja. I tam znaleźliśmy odpowiedź. Te osoby, które były moderatorami i prowadziły te rekolekcje, i kapłan, i oni mieli dla nas czas i odpowiadali na te wszystkie pytania. Oprócz tego świadectwa innych ludzi, świadectwa życia, no niesamowite. Takie na żywo. Ludzie, którzy opowiadali o takich cudach, o takiej przemianie swojego życia, że dla mnie aż to było dziwne, bo nigdy się z tym nie spotkałam po prostu, że Pan Bóg naprawdę tak działa i uzdrawia. I pamiętam, że już nie pamiętam którego dnia, ale ja tak bardzo chciałam, żeby Maciek oddał swoje życie Panu Jezusowi i usłyszałam wyraźnie, a ty? To było, i to się zaczęło właśnie w tym momencie. A ty? I zaczęłam się głęboko zastanawiać nad tym, jakie prawdziwe są moje relacje. No i tak to się potoczyło.
1: Nie zdziwiło cię to, że gdzieś słyszysz, a ty?
0: Nie, nie, nie, nie zdziwiło mnie to. Ja wiem, że moja relacja była zażyła z Panem Bogiem, ale nigdy nie słyszałam tego tak wyraźnie. I to było takie dla mnie jakby olśnienie.

0: Zresztą ja byłam wtedy młodą istotą jeszcze i pamiętam, że Maryja, którą dobrze znałam, objawiła mi się po prostu jako kobieta, jako żona i jako matka. I to też było dla mnie takie niesamowite przeżycie, bo młode kobiety, młode mamy to zawsze gdzieś tam wojują, chcą uciekać z domu, czasami sobie zadają pytania, czy to takie monotonne życie to dla nich, a ponieważ ja byłam zawsze takim bardzo żywym człowiekiem i ciekawym wszystkiego, to czasami było to dla mnie trudne. No i też dostałam odpowiedź właśnie, jaką powinnam być mamą, jaką powinnam być żoną. Już nie mówiąc o tym, właśnie o tych sprawach, relacjach małżeńskich głębokich. Jak powinno wyglądać małżeństwo? Gdzie po 10 latach wydawało mi się, że jestem dobrą żoną, że nasze małżeństwo jest bardzo dobre. Ale Pan Bóg tak nam pokazał, jest dobre, ale może być inaczej. No i rzeczywiście od tamtej chwili zaczęło się to inaczej.
1: Co się zaczęło?
0: Zaczęło się takie bardziej świadome życie, poszukiwanie już tego Pana Jezusa, poznawanie Go w Piśmie Świętym, właśnie z relacji innych ludzi i takie wyraźne szukanie i też głębsza modlitwa i też właśnie potrzeba była nam takiej wspólnoty, dzielenia się, więc zaangażowaliśmy się w takie kręgi kościoła domowego w naszej parafii. Troszeczkę żeśmy sobie nawzajem pomagali. I to takie było fajne, takie dobre. I okazało się, że no, życie jest nasze było fajne, ale może być fajniejsze. I takie niesamowite. I pamiętam, że w następnym roku żeśmy pojechali znowu na rekolekcję, już sami, świadomie, nikt nas nie musiał wysyłać. I w trzecim roku też, z tym, że jak pojechaliśmy na drugi rok do tej samej wspólnoty, bo to taka była wspólnota, która prowadziła rekolekcję, to się śmiali, że jak nas zobaczyli, to mówili, nie, szpunarowie, wy to z daleka od nas, bo my musimy spać, żeby być dla innych też. No ale śmialiśmy się, że już mamy mniej pytań, bo już się douczyliśmy, już teraz więcej wiemy. Także w trzecim roku już kazali nam być moderatorami. Ale to już było takie działanie ewidentne, nie nasze, tylko Ducha Świętego i tego, co Pan Bóg dla nas przygotował. I później jeszcze wspomagaliśmy dwa razy tę wspólnotę, prowadziliśmy rekolekcje dla rodzin. Też był to czas niesamowity. Poznaliśmy rodziny z całej Polski, różne problemy i widzieliśmy, jak Pan Bóg w namacalny sposób uzdrawia te relacje. No. I też dla nas objawiał się coraz to w nowym świetle. I za każdym razem ze zdziwieniem wielkim patrzymy teraz obydwoje w jednym kierunku. I, no, i staramy się, bo okazuje się, że ta i wiedza, i miłość, to wszystko codziennie od rana trzeba do wieczora i od wieczora do rana na nowo szukać Pana Jezusa, rozmawiać z Nim, obcować, oddawać Mu swoje życie i polecać wszystko i też pytać, jaka jest Jego wola w stosunku do naszego małżeństwa. No i też miał dla nas dużo różnych niespodzianek jeszcze później.

0: No właśnie, czy trudne chwile były już w tym takim dojrzalszym, bardziej świadomym chrześcijańskim waszym życiu?
1: Mój Boże, teraz to się wszystko takie proste i łatwe wydaje. Na pewno były. Były, ale to już nie... Nigdy nie urastało do rangi jakiegoś wielkiego problemu, nawet takiego wyszukanego. Powiedzieliśmy, że idziemy w jednym kierunku i że mamy Pana Jezusa w Eucharystii i że mamy Pana Jezusa w spowiedzi, w sakramentach. Zresztą to też, ja mówię, że my mamy tak niesamowite szczęście, bo żyliśmy w czasach pontyfikatu Ojca Świętego i on w zasadzie pokazywał nam wyraźnie w swoim nauczaniu, co niedzielę ja bardzo lubiłam, zresztą też rodzinnie, audiencje i nie tylko, ale Anioł Pański i niedziela to było zawsze. I te krótkie słowa, które Ojciec Święty mówił, to były takie drogowskazy i wskazówki tej jego pielgrzymki i do Polski i jego nauczanie i później właśnie już takie bardziej świadomie poszukiwanie, prawda, i słuchanie jego głosu jako najwyższego autorytetu i następcy Pana Jezusa. I wiem, że no, tak jak mówię, były różne chwile, ale nigdy nie urastało to do rangi jakiegoś problemu, tak żeby to były jakieś wahania czy załamania. Jakoś tak Pan Bóg nas naprawdę prowadzi, że wszystkie trudne i łatwiejsze sprawy. Zawsze ta odpowiedź była. Ona może czasami w ciemności były takie momenty, kiedy było trudniej zrozumieć jakieś na przykład chorobę czy ból, bo rodzice byli starsi, więc zawsze się bałam tego, że odejdą za szybko, ale zawsze Pan Bóg jakoś tak dawał to umocnienie i prędzej czy później. Wiedziałam, że nawet jak poczekam, to będzie dobrze po prostu. Miałam zawsze tę pewność. I myślę, że zawsze będę ją miała, chociaż różnie bywa.
0: Ale kiedy się buntowałaś w takim razie?
1: Ja nie wiem. Czasami, ale to takie naprawdę przyziemne zupełnie sprawy, zmęczenie gdzieś. A już nie mogę, już nie dam rady, prawda? Ale to tylko przez chwilę, że ojejku.
0: A prawdziwa trwoga w tym czasie?
1: Nie. Wtedy nie było. Ja jak byłam właśnie młodą dziewczyną, to były prawdziwe trwogi. Teraz myślę, że już nie. Że to już nieprawdziwa trwoga.
0: A kłóciłaś się z Panem Bogiem już w tym dojrzałym chrześcijańskim życiu?
1: O tak. I czasami się jeszcze kłócę.
0: Na przykład?
1: Ale to już są takie sprawy, że ja nie rozumiem, dlaczego sobie nie radzę ze swoimi wadami na przykład. Że dlaczego to ciągle jeszcze powraca, chociażbym nie chciała, prawda? I na przykład już wiem, że się buduję na tych słabościach i że zawsze dostanę pomoc, że wyjdę z tego, ale czasami jest mi ciężko. Jestem, już bym nie chciała do tego wracać. Już bym, Panie Boże, po prostu chciała z tym skończyć raz na zawsze. Nie? No ale i wtedy się buntuję i czasami się kłócę. Ale to właśnie dotyczy moich słabości, mojej walki takiej wewnętrznej z tymi moimi wadami przede wszystkim. Chciałabym na przykład mniej mówić, uważniej słuchać, nie? I to jest jedna z rzeczy tak trudnych, że ciągle to powraca i muszę bardzo walczyć. I tu się kłócę.

0: czy rozpoznawanie woli Bożej jest łatwe?
1: I tak, i nie. Czasami jest bardzo łatwe, a czasami trzeba troszeczkę poczekać i poszukać, i pomodlić się, i słuchać bardzo właśnie. Mniej mówić, bardziej słuchać i przeczytać fragment Pisma Świętego, zastanowić się, co Pan Bóg chce powiedzieć. No, Pan Bóg stawiał zawsze na mojej drodze takich ludzi, których potrzebowałam, że mi postawił, którzy mnie prowadzili do Niego i dzięki którym łatwiej jest rozpoznawać Jego wolę w stosunku do mojego życia. Chociaż to nie jest tak, że wszystko się wie. To jest na modlitwie, w Eucharystii, w dziękczynieniu, ten taki żywy kontakt z Panem Jezusem. I to też z wiekiem jest coraz inaczej, coraz bardziej taki dojrzały, troszeczkę inny, ale czasami bardziej wymagający, bardziej pod znakiem zapytania, czasami muszę bardziej zaufać, nie? Wierzyć, że tak ma być. Bo mam pewność, że z każdej sytuacji Pan Bóg wyprowadzi dobro. Wiem, że teraz staram się już po swojemu za bardzo nie walczyć, że muszę walczyć z pychą przede wszystkim i wsłuchać się uważnie, co mówią inni, bo oni też mówią to, co Pan Bóg chce, żebym usłyszała. I że czasami muszę być bardziej posłuszna, bardziej uległa. Najtrudniejsze to jest oczywiście w relacjach małżeńskich. Dzisiaj się śmiałam też, bo oczywiście ja bym gdzie indziej zaparkowała, mąż gdzie indziej. Ja mówię, no dobrze, no muszę się nauczyć ciebie słuchać. On mówi, wiesz, tutaj to nie ma co słuchać, tu ja prowadzę ten samochód. Ja mówię, wiesz, ale ja się już buntuję, więc... Bo ja bym to zrobiła inaczej. Muszę być bardziej uległa, bardziej posłuszna, nie? Także to są takie... Dużo jest takich rzeczy właśnie drobnych, ale wymagających walki, nie? Wewnętrznej, żeby jakąś wadę zwalczyć.
0: Co w życiu duchowym dla Ciebie jest w tej chwili ważne? Co żywi Cię duchowo?
1: Przede wszystkim Eucharystia i modlitwa. Ja mam bardzo takie głębokie od zawsze nabożeństwo do Matki Bożej i myślę, że ten codzienny kontakt, też modlitwa różańcowa, oprócz tego, że oprócz Eucharystii i modlitwy, to ta modlitwa różańcowa i taka rozmowa z Matką Bożą, to dają mi taką siłę wewnętrzną i też są jakby tą pokarmem dla mojego życia wewnętrznego. I już takie właśnie coraz bardziej świadome rozważanie tajemnic, coraz bardziej, ja myślę, że coraz lepiej rozumie to, co Pan Jezus mówi w Piśmie Świętym i jak On pokazuje mi siebie i swoje oblicze, i swoją osobę, swoje nauczanie, swoje relacje z innymi ludźmi. I właśnie tak przyglądając się, w jaki sposób Matka Boża obcowała z Panem Jezusem, z bliskimi, z świętym Józefem i w jaki sposób Pan Jezus traktował swoich bliźnich, to dla mnie też jest taką wskazówką dla mojego codziennego życia, dla trudnych relacji czasami z bliskimi, z ludźmi, których spotykamy. I wiem, że właśnie i modlitwa różańcowa i przede wszystkim Eucharystia dają mi taką siłę wewnętrzną, której sama wiem, że sama nigdy bym od siebie nie miała, prawda? Że wielu spraw nie potrafiłabym pomóc innym rozwiązać, sama sobie też, gdyby to nie było płynące z wnętrza właśnie z tego obcowania z tymi osobami, które są najważniejsze w moim życiu.

0: miał to przełożyć na konkret, bo ludzie
1: potrzebują konkretów. Oczywiście, że tak.
0: Po prostu.
1: To są takie drobne, drobne bardzo sprawy, ale właśnie tak jak mówiłam, że Matka Boża objawiła mi się jako kobieta, jako matka, jako żona. I właśnie jej służba jako żony na przykład w Nazarecie. I przez 30 lat z Panem Jezusem. Jako właśnie taka cicha, spokojna, ciągle obcująca z Bogiem, bo to też takie niesamowite, usługująca Panu Bogu, gotująca Panu Bogu. I czasami jak mam właśnie takie kłopoty, bo nie jestem zbyt dobrą kucharką i nie wiem, co ugotować. Mówię, Matko Boża, codziennie gotowałaś, pomóż mi. Muszę sobie z tym poradzić i muszę szybko, bo za chwilę rodzina wpada do domu, a ja mam pustkę w głowie. Święty Józef z kolei, no to jest patron i we wszystkich sprawach trudnych zawsze się do niego uciekam i wiem, że strzegł domu Pana Jezusa i Maryi i wiem też, że Maryja bardzo kochała świętego Józefa i tak czasami przyglądam się właśnie tej miłości tych małżonków i proszę, żeby mi też pomogli, jak czasami już mi się nie chce być dobrą żoną i patrzeć na potrzeby mojego męża. To sobie myślę, mój Boże, Maria nigdy na pewno nie odmówiła świętemu Józefowi, jeżeli ją o coś prosił. Ani nie odmówiła Panu Jezusowi, kiedy ją o coś prosił, czy chciał bułkę, po raz dziesiąty ją o coś pytał. Bo czasami właśnie też no, są takie trudne chwile, kiedy już mam dość wszystkiego i te dzieci przychodzą, jeszcze czegoś chcą. Mówię, mój Boże, no Ty tego chcesz, żebym ja miała te dzieci, to daj mi siły, żebym jeszcze trochę cierpliwie z nimi pobyła. I daj mi też trochę czasu, żebym mogła porozmawiać z mężem o tych dzieciach. Także to są takie rzeczy bardzo konkretne. I też bardzo mi pomaga jedna rzecz bardzo ważna, którą kiedyś usłyszałam, że wszystkie sytuacje w życiu można ofiarować Panu Bogu w różnych intencjach, czy wynagradzających za grzechy, innych swoje. I że to są właśnie rzeczy najdrobniejsze. Obieranie ziemniaków, ścielenie łóżka. I żeby pamiętać o intencji, że ja to wszystko robię dla Pana Boga, że On dla mnie jest najważniejszy i że mogę to ofiarować, oddać, że to jest wtedy ma olbrzymie znaczenie. Nie tylko dla mnie, ale również dla innych. I właśnie czasami jak mi jest trudniej, jak o tym pomyślę i ofiaruję Panu Bogu nie tylko rano, ale w ciągu dnia różne właśnie takie sprawy i te sympatyczne i mniej sympatyczne, to wiem, że to ma dużą wagę.
0: A kiedy choroba przychodzi do domu?
1: Choroba jest dosyć trudnym takim momentem. Zawsze zadajemy sobie pytanie, ja sobie zadaję pytanie, no dlaczego akurat na przykład to dzieciątko, prawda? Że wolałabym ja, chociaż, ale to też jest taka refleksja. No teraz jest czas Wielkiej Nocy, jesteśmy po czasie Triduum Paschalnego, więc to jest trochę łatwiejsze i łatwiej o tym powiedzieć. Ale też na początku jest to pytanie dlaczego, ale później jest zgoda, Panie Boże, skoro tak chcesz, niech tak będzie. Jest to trudne, bo to są zawsze trudne sprawy. Jak dowiaduje się o chorobie na przykład jakiejś większej czy mniejszej u przyjaciół, znajomych, czy nawet w swojej rodzinie. To pierwsze to jest dlaczego, a później jest modlitwa za tą osobę, za te osoby, które towarzyszą chorej. I wiem, że to jest jedyna możliwość, że jeżeli Pan Bóg tego chce, to ma jakiś sens. Chociaż to nie jest łatwe. To nie jest łatwe. Czasami trzeba zapytać dlaczego i długo poczekać na odpowiedź, ale wiem, że zawsze ta odpowiedź będzie. No.

0: I kiedyś moje dziecko, ja mówię, mój Boże kochany, no ciągle na tym świecie jest źle, tak byśmy chcieli, tyle tego cierpienia, bo ktoś też ze znajomych był chory. I ja takie głośno rzuciłam taką myśl. I ona też mi dała takie świadectwo, mówi, mamo, ale przecież w nasze życie cierpienie jest wpisane. I tak ma być i musimy się z tym godzić. I to była dla mnie też taka niesamowita nauka. Ja mówię, no masz rację, dziecko, masz rację. Tak jest. I pomimo tego, że człowiek ciągle pyta dlaczego, to jak popatrzymy na krzyż i na Pana Jezusa, to wiemy dlaczego.
1: A jakieś klęski, no brak sukcesu, Pan Bóg chrześcijański

0: że coś nie tak poszło po mojej myśli, że nie tak się dzieje, jakbym chciała. No to myślę, no mój Boże, teraz już wiem, że muszę szybko przeprosić i poczekać.
1: Ale czy takie zgadzanie się na wszystko, takie wielkie tak, czy ono nie jest przejawem no tego, że los łamie karki ludzi i są tacy ludzie, którzy się zgadzają na to, co się dzieje po prostu jako niewolnicy. I czy tutaj takiego niebezpieczeństwa nie ma? Z definicji założyć, że wszystko, co przyniesie czas, jest wolą Pana Boga.
0: To znaczy tak, ja wiem, że ja muszę ze swojej strony po ludzku wykorzystać wszystkie te talenty, które Pan Bóg mi dał, przede wszystkim rozum, prawda, żeby starać się jak najlepiej wykonywać to, do czego zostałam powołana, czy zawodowo, czy właśnie będąc mamą i żoną, czy koleżanką, przyjaciółką, ale że nie wszystko zależy ode mnie, prawda? Chociażbym się starała jak najbardziej bym chciała, to nie zawsze to tak będzie wychodziło. Kiedyś ktoś powiedział, że wszystko trzeba tak robić, jakby Pana Boga nie było, ale wszystko oddać, wiedząc, że wszystko zależy od Niego. Więc ja po ludzku muszę dać siebie wszystko, prawda? Wiedząc, że Pan Bóg jest moim najlepszym ojcem i że On wie, co mi jest potrzebne. I że nie zawsze jestem grzecznym i dobrym dzieckiem. A szczególnie to fajnie wygląda właśnie w rodzinie, kiedy jako mama się buntuje, że ten dzieciak jest niegrzeczny i coś mnie bardzo wkurza w tym zachowaniu. Chciałabym, żeby było inaczej. I później sobie zadaję pytanie, no tak jest. No, musisz z nim porozmawiać spokojnie, a teraz zobacz, jak ty jako dziecko Boże się zachowujesz. I też ja mówię, jest ta refleksja i przeproszenie.

0: I to jest takie właśnie fajne, że Pan Bóg pokazuje. I czasami myślę, że dopuszcza takie różne zachowania różnych ludzi, żeby pokazać mi, że no, ty musisz też o tym myśleć, o tym pamiętać, że to nie jest tak, że ja zaprogramowałem i wszystko się będzie działo tak, jak ja będę chciał. Nie, ty masz rozum, ty masz wolę, ty możesz wybierać, ty możesz, nie musisz. I to rzeczywiście jest takie niesamowite, no, że tak jak tato kiedyś dał nam wolność z mamą, i to też jest, myślę, że skarb niesamowity, który teraz bardzo procentuje, że te wybory, mogłam tych wyborów dokonywać sama i nie zawsze one były korzystne dla mnie i po pewnym czasie to było widać, człowiek się mniej lub bardziej poparzył. Zawsze wiem, że już teraz wiem absolutnie, że Pan Bóg nade mną bardzo czuwał i że nigdy nie byłam pozostawiona sama sobie. Wiem, że przez wiele lat rodzice modlili się o to i inne osoby, żeby się nigdy nam nic nie stało jako dzieciom. No i że w pewnym momencie sama świadomie już podjęłam to, że modlę się, że proszę Pana Boga, żeby mnie nie zostawiał samej, bo wiem, że sama mogę narozrabiać po prostu. No i że będzie musiał mnie za uszy wyciągać. Tak to widzę. Także jeżeli ktoś bardzo szuka i myśli sobie, że Pan Bóg zaprogramował i ja tylko słucham i tak ma być, to nie. Pan Bóg dał ci rozum, dał ci wolę, musisz z tego korzystać. No. Czasami jest to bardzo trudne, ale nigdy nas nie zostawia samymi. To jest absolutnie pewne. Jeżeli gdzieś przywrócimy, tak jak ten syn marnotrawny, to nie poskąpi nam i szaty, i sandałów, i pierścienia, i przede wszystkim swojej miłości.
1: Czy miałaś okresy jakiegoś odejścia niewiary, ciemności?
0: To znaczy, to nie tyle niewiary. To jest tak, że czasami się po omacku do czegoś dochodzi, że człowiek nie ma takiej radości, prawda, z życia, z tego przebywania z Panem Bogiem, że chciałby, że jest bardzo trudno i że długo nie nadchodzi to pocieszenie. To się zdarzało i to się zdarza.

Myślę, że teraz nawet częściej się to zdarza, że na to pocieszenie czasami trzeba poczekać dłużej, że modlitwa nie wychodzi, że nie zawsze się znajdzie od razu odpowiedź, że są ciągłe rozproszenia, chociaż się tego nie chce, że wydaje się, że jestem niezrozumiała przez najbliższych i niezrozumiana, prawda? I czasami to trwa dosyć długo, ale później następuje taka olbrzymia pewność. I tak ja mówię, że ja to czasami tak określam, że Matka Boża tak przytula do serca mocno, nie?

0: sens.
1: Albo teraz właśnie w tym okresie Wielkiej Nocy, kiedy tak patrzymy na krzyż, to, że chciałabym się tak mocno przytulić do Pana Jezusa i podziękować, że po tej nocy, po tej ciemności takiej, gdzie, po tej niepewności, to jest później taka olbrzymia radość, olbrzymi spokój. I chociaż czasami to krótko trwa, bo później no, życie codzienne niesie różne sprawy, prawda? Wystarczy włączyć telewizję i człowiek od razu jest jakby przerażony tym, co się na świecie dzieje, chociaż wiemy, że tylko dobro tak naprawdę ma sens, a że ludzie ciągle gdzieś tam błądzą po omacku, a tak blisko jest to, co jest dobrem. I czasami to jest takie męczące, że dlaczego? To dobro jest tak spychane i dlaczego to zło ciągle zwycięża? I w zasadzie to jest jedyna rzecz, której ciągle się buntuje, że ciągle to nasze dobro się nie chce tak przebić wyraźnie. No ale też już rozumiem. Już to bardziej rozumiem, jest mi lżej. Jest mi łatwiej zrozumieć te momenty. I też ja mówię, no Pan Bóg poprzez najbliższych, poprzez przyjaciół, poprzez znajomych, poprzez różne rzeczy, które się dzieją w moim najbliższym środowisku, mi daje tak dużą pociechę, że wiem, że z Nim, chociaż są trudności naokoło, ciemności, to warto.
2: Jaki masz dzisiaj obraz Pana Boga? Kim jest Bóg? Kim jest Jezus?
1: No dla mnie to On jest naprawdę takim kochanym Ojcem, takim dobrym, takim jak był mój tato, który już nie żyje. I takim Ojcem właśnie, który daje dużo wolności, ale który czuwa, który skarci wtedy, kiedy trzeba i pocieszy wtedy, kiedy trzeba. I że zawsze, w każdej sytuacji mogę do Niego pójść z prośbą, z podziękowaniem i wiem, że zawsze będę przyjęta. I tą pewność ma.
2: A za co jesteś Mu najbardziej wdzięczna?
1: Za Eucharystię. Za to, że został z nami w Eucharystii i za to, że pozwala mi odkrywać codziennie, jak to wielki skarb. I chociaż to jest tak wielka tajemnica, której nie da się absolutnie rozumem rozeznać, to wiem, że to jest tak niesamowite, że to jest ten największy skarb, a drugi, że dał nam swoją matkę, że zawsze ona jest z nami.
2: W jakiej intencji się pomodlimy?
1: Myślę, że warto się pomodlić o to, żeby jak najwięcej ludzi poznało dobrze Pana Jezusa i Jego Najświętszą Matkę i żeby nieśli dobro.
2: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Teresa Szpuner. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.
1: Bardzo dziękuję. Spokojnie.

0: Dobry Boże, dzięki Ci za ten czas. Panie, Ty obiecałeś, że gdzie dwóch czy trzech spotka się w Twoje imię, to ześlesz Twojego Ducha. Panie, prosimy Cię o Twoje światło w nasze serca. Panie, oczyść nasze intencje, nasze umysły, rozświeć swoim światłem, żebyśmy potrafili Ciebie chwalić, żeby każde słowo tutaj wypowiedziane było na Twoją chwałę, a nie na naszą. Panie, proszę Cię, Panie, żebyś zmieniał nasze życie, Panie, żebyśmy rozumieli Cię, co jest Twoją wolą w tym życiu, Panie, i żebyśmy mogli Ci dobrze służyć. Ciebie szczególnie, Maryjo, zapraszam tutaj pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się.
0: Święta Boża Właścicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Sylwia Grodecka.
1: Może zacznę od tego, że ja pochodzę z rodziny niewierzącej. To znaczy, kiedy sięgnę pamięcią w okres dzieciństwa, nikt z mojego otoczenia nie był praktykującym katolikiem. Ani mama, ani tata, również dziadkowie nie praktykowali. Dlatego myślę, że ogromną łaską Pana Boga jest to, iż ja, jak również moja siostra młodsza, przylgnęłyśmy do kościoła. Odkąd pamiętam, bardzo istotne było dla mnie śpiewanie. I całkiem przypadkiem związałam się ze scholą.
0: Rodzice nie protestowali?
1: Ja myślę, że jest to łaska Pana Boga. Że Pan Bóg tutaj miał po prostu swój plan. Że mimo iż moi rodzice nie prowadzili mnie do kościoła, kiedy byłam dzieckiem, znaczy oczywiście wypełniali jakby swoją powinność na zasadzie, że poszłam do komunii, prawda? Ale nie prowadzili mnie do kościoła tak jak wielu innych rodziców codziennie na mszę. To Pan Bóg jakoś pokierował tym wszystkim, że ja mimo wszystko od dziecka uczestniczyłam we mszy świętej, najpierw poprzez ten przedziwny sposób, chcąc śpiewać. I jakby to, muszę powiedzieć, że chyba to kierowało mną wtedy. Nie myśl o tym, żeby być blisko Pana Boga, tylko aby śpiewać. Ale Pan Bóg po prostu miał swój plan. I dzięki scholi, dzięki siostrze Danusi, zaczęłam śpiewać i zaczęłam co niedziela uczestniczyć we mszy świętej. Podobnie moja siostra. To, co jest istotne jeszcze, to nie jest tak, że byłam od razu wtedy taką grzeczną dziewczynką. Ja jestem taką osobą, która jest bardzo ruchliwa, bardzo często zmieniam rzeczywistość wokół siebie.
0: Czy to śpiewanie przekładało się w ogóle na jakąś relację z Panem Bogiem?
1: Znaczy, muszę powiedzieć, że tak, że to było tak, że zaczęło się od śpiewania w scholi. Będąc w scholi, uczestniczyliśmy również w pewnej formie jakby pogłębiania życia duchowego, bo to nie było tylko spotykanie się i śpiewanie, ale również formacja. Jakby myślę, że my jako dzieci nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy. Żadnej. Ale spotkania, modlitwa zawsze przed próbami, pewne rekolekcje, które jakby były dla nas organizowane dla tej młodzieży, pociągały za sobą chęć głębszego uczestnictwa w życiu Kościoła. Jako młodzież, a jako młodzież w jaki sposób możemy uczestniczyć w życiu Kościoła? Wtedy w naszej wspólnocie jakby parafialnej bardzo mocno zaczęła istnieć oaza. I zaczęłyśmy z moją siostrą odczuwać taką potrzebę, może będę mówiła o sobie, zaczęłam odczuwać taką potrzebę, żeby również wejść w tą grupę oazową. I rozpoczęła się taka formacja typowo oazowa. Jakby kolejnym elementem chyba, gdzie czułam potrzebę, to były pielgrzymki. Przez wiele lat, przez 7, rok w rok, uczestniczyłam w pielgrzymkach na Jasną Górę.
0: Dla rodziców nie było to dziwne?
1: Pamiętam trochę sprzeciwu ze strony mojej mamy. Że tak bardzo jestem zaangażowana w życie kościoła, w życie. Czasami nawet mama mówiła, muszę to powiedzieć, nie pójdziesz już więcej do kościoła. Już tam nie pójdziesz. Jednak stało się inaczej. Nigdy nie doszło do takiego momentu, kiedy rzeczywiście mi zabroniła, bo kiedy przychodził ten moment, że ja miałam iść, to moja mama kapitulowała. Po prostu kapitulowała i ja po raz kolejny szłam do tego kościoła.

0: to, co przychodzi mi bardzo do głowy, to jest to, że to też była taka forma dla mnie ucieczki, ponieważ w mojej rodzinie tata był chory. Mój tata nadużywał alkoholu. Było to dla nas wszystkich bardzo trudne. I jakby kościół był dla nas ucieczką. I pamiętam przez wiele lat modlitwy moje i mojej siostry, aby sytuacja się zmieniła. Pamiętam, kiedy miałam 13 lat, poszłam na pielgrzymkę i zdjęłam buty. Całą drogę szłam na piechotę, na boso, po to, aby mój tata przestał pić. I muszę powiedzieć, że to jest kolejny dar Pana Boga, za który nie wiem, czy do końca życia mu będę w stanie podziękować, bo po 20 latach mój tata przestał pić i zaczął się leczyć. Ale to było 20 lat naszej modlitwy, mojej modlitwy i modlitwy mojej siostry. Co więcej, po tylu latach moja mama zaczęła chodzić do kościoła. Ta osoba, która wcześniej mówiła, nie pójdziesz więcej, chodzi teraz co niedziela do kościoła. Wstaje wcześniej rano i idzie na 8 do kościoła. Jest pierwszą osobą, która idzie. Dlatego myślę, że to jest ogromna łaska Pana Boga. To On uczynił w moim życiu ten cud.
1: Ale kiedy 13-latka wraca z Częstochowy i ojciec dalej pije, to co sobie myśli? A szła na bosaka.
0: Nic. Myślę, że to jest... Ja muszę powiedzieć, że to jest łaska Pana Boga, że ja... Prawdą jest, że ja po prostu nawet zapomniałam o tym wydarzeniu.
1: O intencji.
0: O intencji. Ja przez całe życie, ja dopiero teraz, po tych 20 latach, przypomniałam sobie, że ja kiedyś, mając 13 lat, poszłam w tej intencji na Jasną Górę. Na bosaka. I pamiętam, jak sobie to przypomniałam i siedziałam na podłodze, przytulona do mojego męża, spłakana. Że tak się stało i że Pan Bóg dał mi łaskę przypomnieć sobie, że dał mi łaskę przypomnieć sobie tą moją modlitwę i tą moją intencję, bo wcale tak nie musiało być.
1: Pan Bóg jest wierny.

0: To, czego doświadczam, jeśli chodzi o wierność Pana Boga, to to, że pomimo mojej niewierności przez całe moje życie, On cały czas wkłada do mojego serca poczucie: przebacz mi, Panie, że ja ciągle chcę do Niego wracać. Ponieważ zdaję sobie sprawę z tego, że bardzo często, kiedy oddalam się od Niego, to oddalanie może mnie w końcu gdzieś zaprowadzić, gdzieś daleko oddalić mnie i ja gdzieś nie mogę wrócić. A On ciągle jest mi wierny i ciągle, nie wiem, może prawdopodobnie ktoś bardzo się za mnie modli. Bo ja po prostu ciągle do Niego wracam. W tym moim życiu. Takim, jakim jest. Ciągle do Niego wracam. Także ja jestem święcie przekonana, że ktoś bardzo głęboko się za mnie modli i ktokolwiek to jest, to z serca Mu dziękuję.
1: Czy to przylgnięcie 13-latki do kościoła 5 lat później jeszcze trwa?
0: Tak, trwa, z upadkami, ale wiernością. Mając 18 lat, byłam w szkole średniej. Wciąż śpiewałam w oazie. W oazie uczestniczyłam jako animator później. Pamiętam teatr, który zrobiliśmy wspólnie z młodzieżą. W naszej parafii była przepiękna scena. Wszyscy czuliśmy ogromną potrzebę korzystania z tej sceny. I zbieraliśmy się po to, aby razem tworzyć teatr dla Pana Boga. Wystawialiśmy przede wszystkim jasełka, ale również pasję. Pasję Pańską. Do tej pory nie potrafię się nadziwić, nie wiem, czy powinnam to powiedzieć, ale zawsze przypadała mi rola Matki Bożej. Wtedy nie rozumiałam tego, wtedy czułam się taka dumna, że to ja. A teraz, po tych wielu latach, uświadamiam sobie, że to była łaska po prostu Pana Boga, aby pójść w ślady Matki Bożej. Teraz, kiedy jestem matką i jestem żoną, często proszę o to, aby Maryja dała mi taką miłość do moich dzieci, jaką ona miała do

0: kiedy byłam dzieckiem, odprawiałam mszę świętą. Moja babcia siedziała i obierała ziemniaki, a ja odprawiałam mszę świętą. Dziewczynka. Przez okres... Przyznam się szczerze, że miałam tego nie mówić, ale widocznie tak jest, że Pan Bóg chce, żebym to powiedziała. Ja bardzo chciałam wstąpić do zakonu. I zrealizowałam to. Mając 20 lat wstąpiłam do zakonu. Przez półtora roku rozeznawałam swoje życie u misjonarek miłości. Był to bardzo potrzebny czas. Czas modlitwy, refleksji, życia we wspólnocie, czas bycia z biednymi. Moje rozeznanie było takie, że nie jest to moja droga.
1: Po to zresztą jest ten czas w zakonie.
0: Dokładnie. Wewnętrznie czuję, iż nawet do tej pory, powiem to, uważam, że każdy młody człowiek potrzebuje takiego czasu. Każdy młody człowiek potrzebuje czasu na zatrzymanie się i pobycie z Panem Bogiem, aby uświadomić sobie, dokąd kroczy i czego od niego oczekuje Pan Bóg. I to był taki czas dla mnie. To jest odpowiedź na twoje pytanie. Kiedy wróciłam do domu, czułam oczy ludzi na mnie, którzy patrzyli na mnie, o proszę, wróciła do domu. Niemniej jednak Pan Bóg dał mi ogromny spokój.
1: Czyli dobrze rozeznałaś.
0: Dał mi ogromny spokój i dał mi teraz wspaniałego męża. Czasami śmieję się, że było mi to potrzebne. Pan Bóg mnie przygotowywał do małżeństwa. Ale tak się śmieję, ale jest to również prawdą. Ja uczyłam się bycia we wspólnocie. A małżeństwo jest wspólnotą.

0: No jest ten czas pokoju w sercu, dzięki temu, że rozeznanie było dobre. I co dalej się toczy w życiu?
1: Poszłam na studia. Poszłam na studia. Studiowałam pedagogikę chrześcijańską na Salezjańskim Instytucie Wychowania Chrześcijańskiego. I to też był taki czas, nie był łatwy, ponieważ to były studia płatne. Moi rodzice, nie tylko ja studiowałam, ale również moja młodsza siostra, nie byli w stanie pomóc nam finansowo. To był ten okres, kiedy ludzie zaczęli tracić pracę. Tą pracę stracił mój tata. W domu był jeszcze młodszy brat. Dlatego ja musiałam się sama utrzymać na tych studiach. Kolejną ingerencją Pana Boga było to, że mimo iż ja studiowałam i studia były płatne, ja skończyłam te studia. Pan Bóg przez cały czas stawiał przede mną ludzi, którzy dawali mi pracę. Ja pracowałam jako opiekunka do dzieci. Pamiętam, że kiedy byłam w zgromadzeniu, poznałam Harriet. Nazwałam ją i nazywam wciąż moim aniołem stróżem. Harriet jest Finką, mieszka obecnie w Finlandii i była wolontariuszem w domu u sióstr. Na pierwszym roku moich studiów pracowałam w jednym z dużych sklepów, nie będę wymieniać, i tam spotkałam Harriet po raz kolejny i to ona mnie poznała i podeszła do mnie. Porozmawiałyśmy i okazało się, że ona ma wielu znajomych, którzy potrzebują kogoś do opieki nad swoimi dziećmi, kiedy wychodzą wieczorami. W związku z czym ja po skończeniu zajęć jechałam, zajmowałam się dziećmi, a później wracałam wieczorem do domu. I dzięki temu skończyłam studia. Muszę tutaj też powiedzieć o mojej ogromnej przyjaźni, którą nawiązałam w czasie studiów, która również bardzo mnie wspierała. Myślę, że to był taki okres wspaniałe w moim życiu, ponieważ Małgosia, która ze mną mieszkała w pokoju, funkcjonowała na podobnych zasadach jak ja. Również nie otrzymywała żadnego wsparcia finansowego z domu, bo nie mówimy, bo nasi rodzice robili wszystko, żeby nam pomóc, to znaczy to było pakowanie wałówek, jedzenia, ale finansowo niestety nie mogli nam pomóc. Dlatego my razem, do tej pory pamiętam taką sytuację, kiedy Małgosia wtedy dostała pieniądze za sprzątanie i wracałyśmy, byłyśmy strasznie głodne, bo to był taki okres, kiedy jadłyśmy chleb z dżemem i Małgosia dostała pensję i wracałyśmy z autobusem, było strasznie gorące, był upał, no ponad 30 stopni. A myśmy z Małgosią kupiły w sklepie rybę wędzoną. I wracałyśmy autobusem, siedziałyśmy na samym końcu i byłyśmy tak głodne, że zerwałyśmy tą folię i jadłyśmy tą rybę wędzoną. Wszyscy patrzyli na nas, bo oczywiście zaduch i ten zapach był bardzo intensywny, ale my byśmy tak głodne, że nie byłyśmy w stanie się opanować. I jadłyśmy tą rybę wędzoną. I to jest jakby jedno z naszych wspaniałych, wielu wspomnień, które no, myślę, że każda z nas trzyma w swoim sercu. To jest takie wspomnienie tego, że Pan Bóg stawia przed nami ludzi i obok nas ludzi, którzy zawsze służą nam pomocą. Myśmy wtedy dzieliły się wszystkim, co posiadałyśmy.

0: Modliłaś się o męża?
1: Tak.
0: Ile?
1: Oj, bardzo się modliłam o męża. Kiedy byłam na studiach, znaczy moim marzeniem ogromnym zawsze było wyjechanie na misję do Afryki. I bardzo się o to modliłam. I któregoś dnia, to było na początku studiów, powiedziałam to moim przyjaciołom. Była tam również Szymona. Szymona jest siostrą zakonną, teraz jest na misjach w Kazachstanie. I Szymona nic nie powiedziała. Tylko po około pół roku przyszła do mnie i powiedziała: wiesz, ty chciałaś pojechać na misję do Afryki. Mówię: tak, Szymona, chciałam. To masz taką możliwość. Mówi: jak to? Otóż nasza przełożona wyraziła zgodę, abyś pojechała do naszych sióstr do Republiki Południowej Afryki, do Barberton. Tam są siostry, prowadzą szkołę dla dzieci i potrzebują pomocy. Oczywiście kolejnym jakby pytaniem było, skąd wziąć pieniądze na bilet. Ale to była taka kwestia po prostu, bo ja zrozumiałam, że jeśli Pan Bóg rzeczywiście chce, żebym ja tam pojechała, to On wszystko załatwi. I no, modliłam się. I załatwił. Znowuż pojawili się w moim życiu ludzie, którzy postanowili pomóc. Ja pracowałam, część pieniędzy wypracowałam na ten bilet, ale część w dużej mierze otrzymałam. Kupiłam bilet i pojechałam. Przez 3 miesiące, ponieważ jakby to było w okresie, kiedy skończyłam sesję, wtedy specjalnie zdawałam egzaminy w terminie zerowym, aby jak najszybciej wyjechać. Byłam w Afryce i pracowałam właśnie z siostrami, z dziećmi. Tam w tym okresie trwa rok szkolny. Siostra miała pod swoją opieką około 200 dzieci i było ich 3. Dlatego jakby wszelka pomoc, która się pojawiła, była przez nich przyjmowana z ogromną wdzięcznością. Następnego roku pojechałam po raz kolejny i wtedy właśnie tam, kiedy pojechałam po raz kolejny, bardzo intensywnie modliłam się do Pana Boga, jaką drogę mam wybrać. Czy mam zostać tam, czy skończyć studia i pojechać do sióstr i tam jakby pracować z nimi, czy chcę czego innego ode mnie, czy Pan Bóg jakby ma inne plany. I kiedy wróciłam z Afryki, na lotnisku czekał mój przyszły mąż. I to była odpowiedź Pana Boga dla mnie.

0: No na razie to jest jakiś facet na lotnisku.
1: No tak. Ja poznałam Tomasza wcześniej, oczywiście. Poznałam go na studiach i nigdy nie przypuszczałam, że on będzie moim mężem. Ponieważ ja się Tomasza panicznie bałam.
0: I skąd na lotnisku wiadomo, że to mąż?
1: Zarówno ja, jak i mój mąż rozeznawaliśmy, jaka jest nasza droga. Znaczy, jestem przekonana, że on bardzo głęboko rozeznawał, jaka jest jego droga. Ja nigdy nie przypuszczałam, że on będzie na lotnisku. Tomasz miał całkiem inne plany życiowe. Bardzo długo rozeznawał. I nawet kiedy ja wyjeżdżałam do Afryki, rozmawialiśmy, bo przyjaźniliśmy się. I byłam przekonana, że no po prostu Tomasz wyjedzie. Bo takie były jego plany. Dlatego nie spodziewałam się go ujrzeć na lotnisku. Miała być moja siostra, Małgosia, ale nigdy Tomasz. Ale był. I później był okres rozeznawania, czy Pan Bóg chce, abyśmy byli małżeństwem. Przez rok trwał okres narzeczeństwa. Pamiętam, że ojciec duchowny Tomasza poprosił go, aby przez cały czas modlił się modlitwą do Matki Bożej. I Tomasz prosił mnie, abym ja również się modliła. I codziennie, każdego dnia odmawialiśmy taką modlitwę. Maryjo, Tobie oddajemy nasze myśli, słowa i czyny, życie, śmierć i wieczność. I po roku jakby wewnętrznie mam poczucie, że zadawaliśmy sobie pytanie, czy tak, czy to jest jakby nasza droga, czy nie. Znaczy ja już wiedziałam, że moją drogą jest małżeństwo. Tylko było pytanie, czy moim mężem ma być Tomasz. I myślę, że podobnie było w przypadku Tomasza. Po roku pamiętam datę. 6 lutego mój mąż mnie poprosił o rękę. I ja się zgodziłam. I w następnym roku, dokładnie w rok, w rocznicę, wzięliśmy ślub. Jesteśmy małżeństwem już od 5,5 roku. Myślę, że to jest kolejny dar Pana Boga dla mnie. Ponieważ Pan Bóg zna moje serce, wie, jak często upada, a dał mi męża wiernego i mocnego. Męża, w którym mam ogromne oparcie i który, jestem o tym przekonana, poprowadzi nas do Pana Boga. Mnie i

powiem jeszcze jedno zdarzenie o tym, jak Pan Bóg działa w naszym życiu i jak ważna jest modlitwa wytrwała. Myśmy od samego początku, kiedy pobraliśmy się, marzyli o domu. Ze względów finansowych praktycznie było to niemożliwe, ponieważ niemalże przez cały czas jedynie Tomasz pracuje, ja opiekuję się dziećmi i domem. Ale marzenie było w nas bardzo jakby głębokie. Ja wierzę, że jeśli Pan Bóg daje marzenie, to znaczy, że coś w tym, że po prostu On, to On nam daje takie, On nam daje pragnienia. I jeśli my pójdziemy za tymi pragnieniami, oczywiście to rzeczy stają się. I podobnie było z domem. Myśmy bardzo długo szukali, ale ceny tych domów były tak horrendalne, że były dla nas praktycznie nieosiągalne. I pamiętam, miała się pojawić nasza druga córka na świecie i wtedy zaczęliśmy szukać tak intensywnie, niemniej jednak nic nie mogliśmy znaleźć. I w pewnym momencie ja już mówię taka zdeterminowana, mówię, wiesz co, Tomek, chyba musimy zacząć się modlić. Ale tak się modlić, wiesz, intensywnie. Matka Teresa miała taki zwyczaj, że kiedy potrzebowała jakiegoś domu, to modliła się do Matki Bożej. I każdy zdrowaś Mario, wszystkie siostry modliły się, każdy zdrowaś Mario, to była jedna rupia, jedna złotówka, jeden pieniążek. I siostry modliły się. I odpowiedź zawsze była. Albo matka dostawała pieniądze, albo okazywało się, że dom był w takiej kwocie, jaką matka dysponowała. I ja postanowiłam wykorzystać metodę matki Teresy i powiedziałam mojemu mężowi, żebyśmy się wspólnie modlili. Pamiętam, że jechałam do przedszkola, odwoziłam moje dziecko i razem z moją Olgą modliłyśmy się tą modlitwą, którą nauczył nas ojciec duchowny Tomasza. Modliliśmy się całymi dniami. Po 1000, po 2000 razy dziennie. Praktycznie to było non-stop. Jakby cały czas żyliśmy w tej modlitwie po to, aby Pan Bóg nie tyle dał nam dom, tylko dał nam jakby światło. Co mamy robić? Czy po prostu mamy się wstrzymać, czy czekać? I pamiętam, że to było może około 10 tydzień, może 10 dni od tego momentu, kiedy rozpoczęliśmy modlitwę. Zadzwonił do nas tata Tomasza i powiedział, słuchajcie, jest taki dom niedaleko nas. Może chcielibyście go zobaczyć. I myśmy powiedzieli, że tak, pojechaliśmy, obejrzeliśmy ten dom i Tomasz powiedział, tak, to jest ten dom. Niemniej jednak wciąż cena, którą chcieli ci Państwo za ten dom, była dla nas zbyt wysoka. Nie byliśmy w stanie zapłacić za ten dom. I wciąż modliliśmy się. Po tygodniu udało się tacie naszemu zbić cenę.

0: Ja do tej pory mówię, że ten dom jest wymodlony. Wymodlony i znaleziony i nazywa się świętego Antoniego Antoniówka, nasza Antoniówka.
1: Czym jest sakrament małżeństwa dla was?
0: Jest jednością z Panem Bogiem poprzez drugą osobę. Ja poprzez wierność mojemu mężowi, poprzez dzielenie się z nim moimi trudnymi rzeczami. Pan Bóg wie, jak często przychodzą na mnie trudne chwile, jak często popadam w taki stan smutku. I Pan Bóg wie, że kiedy dzielę się z moim mężem tym, chociaż nie jest to dla mnie łatwe, otwieram się na Pana Boga. Ponieważ łatwiej jest przyjść do Pana Boga i powiedzieć, jest mi ciężko. Ponieważ Pan Bóg jest, ale tak naprawdę ja go nie dotykam tak namacalnie jak mojego męża. O wiele trudniej jest przyjść do swojego męża i powiedzieć, słuchaj, kochanie, z tym jest mi trudno. I ja wiem i jestem głęboko przekonana o tym, że Pan Bóg stawiając Tomka przy mnie, powiedział, poprzez niego do mnie przyjdziesz. Bo ja teraz, kiedy jestem matką, rozumiem miłość Bożą coraz głębiej. Tą miłość miłosierną. Teraz, będąc matką, kiedy ja dotykam moich dzieci, kiedy widzę ich niesforność, radości, smutki, łatwiej jest mi doświadczyć i głęboko uwierzyć w tą miłość Bożą. Ponieważ Jego miłość dotyka mnie poprzez moje macierzyństwo. Jego wierność dotyka mnie poprzez wierność mojego męża do mnie.

0: tych rzeczy, które Kościół daje, tych darów, które przez Kościół do nas przychodzą, różne formy nabożeństwa, czy też obcowanie świętych, msza, sakramenty, które z tych rzeczywistości są dla Ciebie szczególnie w tej chwili po prostu istotne?
1: Sakrament komunii. Jezus, który przychodzi i mówi: przyjmij mnie, bo ja Ciebie pragnę. Pozwól mi przepełnić Twoje serce, bo ja Ciebie pragnę. I sakrament pokuty, poprzez który Jezus mówi do Ciebie: do mnie, kocham Cię bezgranicznie, bądź ze mną w jedności, pragnę Cię, pragnę Twojej modlitwy za innych, Twoich darów umartwienia, pragnę Twojego codziennego wstawania i Twoich uśmiechów dla dzieci. Twojej walki ze złym nastrojem.
0: Jakiego Boga przez to Twoje życie całe z Nim poznałaś? Jaki On jest?
1: Przez całe moje życie otrzymywałam to, co chciałam. Chciałabym robić to, co On chce teraz. Ale uświadamiam sobie, że to jest całość, że w relacji z Panem Bogiem to jest tak doskonałe jak kula, iż czyniąc to, co On chce, czynimy to, co sami chcemy. Bo nasze serce uspokaja się wtedy. Moje serce.
0: A za co Panu Bogu jesteś najbardziej wdzięczna? Najbardziej?
1: Za Jego wierność i za to, że wciąż mnie pragnie. Za, mogłabym powiedzieć, że za męża, za dzieci, za moją mamę, że poszła do kościoła i że chodzi. Jest tyle ludzi, którzy byli w moim życiu i są. Ale najbardziej dziękuję Mu za to, że Jego miłość jest tak wciąż nieustająca.
0: Moimi Państwa gościem była dzisiaj Sylwia Grodecka. Pomódlmy się teraz za wszystkie osoby, które rozeznają swoje powołanie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.

przestałam czuć moje nogi, ręce i nie mogłam wydobyć głosu z siebie. Nie mogłam krzyknąć do niego, że coś się ze mną dzieje. Że po prostu chyba odchodzę. I to było dla mnie coś niesamowitego, bo ja nigdy nie czułam czegoś takiego już później nigdy w ciele. Po prostu przestałam czuć